0: w sprawie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W lipcu prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Przewidziana w ustawie nowa danina miała obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wpływy z nowej daniny miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku działającego w kraju przez 3 miesiące pakietu osłonowego ceny paliwa niżej. Co najmniej 30 żołnierzy zginęło, a 50 zostało rannych w atakach rebeliantów Huti na obozy rządowe w środkowym i wschodnim Jemenie, poinformowały źródła rządowe cytowane przez agencję Associated Press. Rebelianci w oświadczeniu przyznali się już do ataków. Prezydent Aleksandr Vučić przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w sobotę złoży oficjalną wizytę w Serbii, ogłosiła kancelaria serbskiego przywódcy. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Serbii od czasu objęcia przez niego stanowiska. Przywódcy spotkali się jednak wcześniej kilkakrotnie podczas międzynarodowych forów i szczytów. Serbia potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę, lecz odmawia przyłączenia się do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Na niedzielę Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Celem demonstracji ma być sprzeciw wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Jak mówi przewodniczący KOD-u Jakub Karyś, protesty są reakcją na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej, podsycane przez prawicę.
1: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
0: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o godzinie 17. Samorządy mają ogromny problem z uchwaleniem planów ogólnych. Największy ma największy samorząd w Warszawie. Tu na pewno nie uda się dotrzymać terminu do końca sierpnia. Władze celują w końcówkę roku. Jak tłumaczy miasto, nie oznacza to paraliżu inwestycyjnego, ale przyznaje, że nikt od 1 września nie otrzyma warunków zabudowy. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
2: Terminu uchwalenia planów już dwukrotnie przesuwano, mówi Monika Boyd ze Stołecznego Urzędu.
3: Mamy zamiar, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. Mamy do przeanalizowania ponad 77 tysięcy różnego rodzaju wniosków.
2: Cała procedura w samej tylko stolicy może potrwać znacznie dłużej, a to oznacza kolejne problemy, mówi Piotr Grzegorczyk, architekt i radny ze stowarzyszenia Razem dla Wawra.
4: Nie będzie można ani uchwalać nowych planów miejscowych, ani nie będzie można wydawać decyzji o warunkach zabudowy.
2: Terminy uchwalenia planów zapisano jako jeden z kamieni milowych w sprawie wypłaty środków z KPO, przypomina Sebastian Juszczak, doktorant UW.
5: Rząd negocjuje teraz z Unią, aby obniżyć próg gmin, które muszą przyjąć plan ogólny do 31 sierpnia. Obecnie on wynosi 40%.
2: Na razie plany przyjęło raptem 17% samorządów. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Nawet 3 centymetry wody ubywa na dobę w Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim. To skutek panującej w całym kraju suszy hydrologicznej. Od końca kwietnia poziom wody spadł o niemal 1,5 metra i obecnie stan wody w zalewie jest jednym z najniższych w historii. Takie sytuacje mogą powtarzać się w przyszłości, przyznaje hydrolog Katarzyna Izydorczyk.
6: Najprawdopodobniej, jeżeli nie podejmiemy działań w takim zakresie, w jakim możemy kontrolować, oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
0: Chodzi o to, żeby dbać o gospodarkę wodną na całym terenie, z którego spływa woda do zalewu, mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
7: Podejmujmy wysiłki na rzecz retencjonowania wody. Nawet mała domowa retencja jest już istotna, jest ważna i przynosi odpowiednie efekty. Gromadźmy deszczówkę, tą deszczówką starajmy się podlewać kwiaty.
0: Zbiornik powstał ponad 50 lat temu jako źródło wody dla Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Dzisiaj służy do jej retencjonowania i regulowania w rzece Pilicy. To też jedno z najpopularniejszych w regionie miejsc do rekreacji. Piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż w Sztokholmie w czwartek, 13 sierpnia. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Najwyższe temperatury w piątek do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Około 24 stopni będzie w centrum, a najmniej około 19 pokażą termometry na Pomorzu. Dzień przed nami przeważnie ze sporą ilością słońca na południowym wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać i na południowym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i burze.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Jacek Szymczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Jaka temperatura w miejscu, w którym pan przebywa?
10: Mam to szczęście, że przebywam teraz nad morzem. Tu jest niższe niż w centrum, około 24-25 stopni.
9: No. Tak, ale jest pan świadomy tego, że temperatury wysokie, fala naprawdę takich dla wielu osób na pewno trudnych do zniesienia upałów i pomyśleliśmy sobie, że to nas nie powinno powstrzymywać od rozmowy na temat tego, co będzie za kilkanaście tygodni, jak nadejdzie sezon grzewczy i będziemy się zastanawiać, jakie ceny w tym sezonie grzewczym. Zdaje się, że już niektórzy z nas zainteresowali się, bo ceny peletu czy drewna kominkowego ostatnio tylko wyższe. Wyższe i jeszcze wyższe.
10: Zgadzam się, że zawsze okres letni jest bardzo dobrym momentem, żeby porozmawiać o cenach ciepła systemowego, które będą na najbliższy sezon grzewczy. I rzeczywiście sytuacja będzie zróżnicowana w zależności od tego, jakie paliwo będziemy wykorzystywać. Wspomniał pan o pelecie. Pelet akurat, jeżeli chodzi o ciepłownictwo systemowe, ma marginalne znaczenie, natomiast większe znaczenie ma dla indywidualnego ogrzewnictwa i rzeczywiście był problem na przełomie 25-26 roku, dlatego, że po pierwsze była wyjątkowo sroga zima, więc było duże zapotrzebowanie, nie było wystarczającego popytu i ceny w klasach tych dla gospodarstw domowych i malutkich ciepłowni były od 1500, a nawet do 3000 za tonę. Dzisiaj one są na poziomie 1400-1600 zł. Natomiast o wiele istotniejsze dla tych 52% gospodarstw domowych, którym dostarczamy ciepło systemowe, jest struktura cen ciepła w zależności od paliwa. Zaczynając od węgla, bo wciąż 53% węgiel stanowi w miksie paliwowym w naszym sektorze. To ceny w 26 roku węgla i zarówno na rynkach światowych, jak i krajowym spadły około 11%. I tutaj uważamy, że do końca roku nie powinno być jakichś drastycznych podwyżek, jeżeli chodzi o cenę ciepła. Natomiast sytuacja z gazem jest bardzo skomplikowana.
9: Czyli węgiel tutaj, jeszcze raz, proszę to powtórzyć, tak, bo to będą różne informacje. Aha. Niektórzy z nas będą zainteresowani jakimś konkretnym fragmentem naszej rozmowy. Czyli tak, węgiel, jeszcze raz.
10: Węgiel jest dzisiaj na poziomie, ten węgiel dedykowany do ciepłowni.
9: Tak
10: mówię
9: jest,
10: o indywidualnych piecach. Dla ciepłowni jest na poziomie 400 kilkunastu złotych za tonę i to jest około 11% mniej niż w 2025 roku. I podobne ceny są na rynkach światowych. ARA czy Richard Bale. Ceny się wyrównały.
9: I to jest dobra wiadomość i przewidywanie na ten sezon, tak?
10: Zdecydowanie tak.
9: Dobrze, to węgiel zostawmy. Olej opałowy, gaz.
10: Sytuacja na tym. Gaz. Ponieważ gaz.
9: Panie prezesie, mam tylko drobną prośbę. Zanim zaczniemy rozmawiać o gazie, może proszę powrócić do miejsca, w którym pan wcześniej przebywał, bo może gdzieś pan krąży rozmawiając z nami.
10: No niestety przebywam w tym samym miejscu.
9: W tym samym?
10: Nawet się nie ruszyłem.
9: Nawet się pan nie ruszył? Nawet nie drgnął?
10: Nawet nie.
9: Co tu się wydarzyło z tą jakością połączenia, ale mam wrażenie, że już teraz jest trochę lepiej. Zrobimy taki test.
10: Dobrze.
9: Nie wiem, czy pan uczestniczył w testach antenowych na żywo. Ja powiem zdanie, a pan musi na nie odpowiedzieć. Niech to jeszcze nie będzie to z tych merytorycznych, tylko testowe. Jest czwartek, słucham Tok FM. Teraz pan?
10: Tak, jest czwartek i mam przyjemność rozmawiać z panem w Tok FM.
9: Nie, no wszystko dobrze słychać, więc przerobiliśmy już węgiel, to teraz wracamy i rozmawiamy o cenach gazu. Dla państwa przypomnienie, naszym gościem jest pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Zastanawiamy się, jakie będą ceny, ja uproszczę, za ciepło systemowe w nadchodzącym sezonie. Gaz.
10: W przypadku gazu sytuacja jest o wiele trudniejsza z uwagi na konflikt w cieśninie Ormus. Dzisiaj cena gazu na TTF-ie, to taki wirtualny hub w Holandii, który jest benchmarkiem dla całego handlu w Europie. Na podstawie tych cen ustala się transakcje spotowe i kontrakty terminowe. Dzisiaj ta cena jest na poziomie 52 euro za megawattogodzinę. To się przekłada mniej więcej na 230 zł za megawattogodzinę. I trzeba powiedzieć, że w 2026 roku ta cena jest około 35-40% wyższa niż była w 2025 roku. Przewidywania są takie, jeżeli odniesiemy się na przykład do Międzynarodowej Agencji Energetyki, która podaje, że zapełnienie magazynów gazu w Unii Europejskiej jest na poziomie tylko 56%, to znaczy, że będzie duży popyt. I teraz w sytuacji zablokowania cieśniny Ormus cena gazu może niestety rosnąć. Podam pewien przykład, jak to jest niebezpieczne i jak wysokie skoki mogą być. W 2022 roku, kiedy nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, cena gazu skoczyła do 130 paru euro za megawattogodzinę, czyli prawie 800 zł za megawattogodzinę, a następnego roku spadła do 40 kilku. Czyli w przeciągu kilku miesięcy trzykrotnie mogła się zmienić cena gazu. I teraz w sytuacji dalszego problemu i blokowania cieśniny Ormus nikt nie jest w stanie dzisiaj z pełną odpowiedzialnością przewidzieć, czy gaz będzie rósł, jak wysokie podwyżki cen gazu będą.
9: No tak, właściwie każdego dnia rozmawiamy tutaj nie tylko o takich względach międzynarodowego bezpieczeństwa w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, konflikt tych działań między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, cieśniny, ale rozmawiamy także o przewidywaniach rynkowych, mówiąc o tym, co dzieje się najczęściej i obserwujemy ceny ropy naftowej. Wspólnie z naszymi gośćmi, ekspertami, analitykami uczymy się też tej rzeczywistości takiej niepewności i bardzo dużej zmienności. Czasem wystarczy jedna wypowiedź, jeden wpis w portalu społecznościowych przywódcy Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, i ceny się zmieniają. Głównie patrzymy wtedy na ropę naftową. Ceny paliw gotowych dostępnych na stacjach benzynowych to również taki codzienny temat rozważań. W tej chwili zastanawiamy się, czy będą jeszcze jakieś programy, więc myślę, że nie zaskoczył nas pan wiadomością, że niektóre ceny bardzo trudno w tej chwili przewidzieć, tak? No to jest jasne.
10: Natomiast jeśli można, jest jeszcze ten element, trochę bardziej przewidywalny, ale niezwykle istotny z punktu widzenia ceny paliw i z tego, co w konsekwencji ceny ciepła systemowego naszych odbiorców. To jest kwestia cen uprawnień do emisji CO2. Ponieważ dzisiaj koszt jednego uprawnienia jest na poziomie około 82 euro za tonę. I proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawy moment, ponieważ 17 lipca tego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w dyrektywie o ETS-ie. Było bardzo wielkie oczekiwanie, że będą to gruntowne zmiany, które bardziej urynkowią cały system, co spowoduje spadek cen uprawnień. Natomiast w marcu jeszcze tego roku cena uprawnienia wahała się na poziomie 60 paru euro, teraz 82 euro. I z tego wynika, że rynek nie zareagował zbyt pozytywnie na propozycje zmian Komisji Europejskiej.
9: Też bardzo
10: kierunki zmian.
9: Popularny temat.
10: To jest ważna sprawa.
9: I polityczne, co z tym ETS-em.
10: I tak? Politycznie niesamowity, dlatego że istotą systemu handlu powinno być zachęcanie przedsiębiorstw i wszystkich instalacji objętych systemem do inwestowania. a nie do kupowania uprawnień. Bo dzięki inwestowaniu poprawiamy zarówno kwestie środowiskowe, jak i kwestie ekonomiczne. Natomiast dzisiaj, do tej pory, ten system skupia się na tym, że kupujemy uprawnienia. Szczególnie niebezpieczne jest to w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych, które często mają kłopoty nawet z płynnością finansową. I w zależności od ceny uprawnienia i ceny na przykład węgla czy gazu, to udział tego kosztu może być w cenie jednostkowej ciepła dla naszego odbiorcy. Od 15 nawet do 35%. Więc jest o co walczyć, żeby nie kupować uprawnień, tylko te środki przeznaczać na inwestycje, bo w konsekwencji również będą niższe ceny dla naszych odbiorców.
9: Muszę panu przerwać, bardzo ważny fragment. Tutaj to pana stanowisko chyba jest już jasne. Trochę inna dyskusja, moglibyśmy tutaj dołączyć także inne głosy i skupić się tylko na tym wątku ETS-u. Zresztą, tak jak wspomniałem, z różnych powodów bardzo politycznie popularnym w Polsce. Wracam do tego naszego 2026-27 sezonu grzewczego, czyli właściwie tak, gdyby spróbować podsumować, to właściwie jak będzie? Drożej, bardzo drogo, tak żebyśmy spróbowali uchwycić jakiś taki ogólny, ale też podsumowujący i konkretny przekaz dla naszych słuchaczek i słuchaczy.
10: A zatem kluczowe będą takie elementy jak cena paliw, cena uprawnień do emisji CO2, jakie będą taryfy zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, jakie będzie tempo inwestycji i czy będą kontynuowane mechanizmy osłonowe dla odbiorców w 2027 roku.
9: Bądź jeżeli chodzi o
10: przewidywanie eksperckie, na przykład,
9: chodzi
10: o to,
9: jest.
10: O podsumowanie. Do końca 2026 roku spodziewamy się, że będzie stabilizacja cenowa. Natomiast jeżeli mówimy o 2027 roku, i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę niepewność cen gazu w ciepłownictwie systemowym, to jest 18%, to przewidujemy, że ceny ciepła systemowego mogą się wahać w stosunku do dzisiejszych od minus 3 do plus 2%. Czyli też nie przewidujemy jakichś gwałtownych skoków cen ciepła systemowego w 2027 roku. No chyba tutaj ten nawias, kilka razy wzrośnie cena gazu. Natomiast trzeba pamiętać, że nie będzie również istotnych obniżek cen ciepła systemowego, ponieważ stoimy wobec bardzo dużych nakładów inwestycyjnych na transformację.
9: A jeszcze wrócili, panie prezesie, do początku naszej rozmowy, tak króciutko, tam pytałem o ten pelet, drewno kominkowe, czemu te zwyżki tam są takie wysokie, bo chyba patrząc na dostępność tego produktu, a przede wszystkim wzrost jego ceny, to jest on, no, powiedziałbym, znaczący.
10: Tak, tylko że ma to znaczenie bardziej, jak powiedziałem, dla indywidualnych gospodarstw domowych, bo
9: też
10: dla
9: ich szanujemy. Też warto chwilę o nich powiedzieć. Myślałem, że korzystając z pana obecności możemy i kilka zdań tutaj dodać.
10: I dlatego, tak jak powiedziałem, myślę, że sytuacja jest korzystniejsza teraz niż na przełomie tego roku, bo dzisiaj te ceny wahają się w zależności od jakości, czyli klasy peletu, od 1400 do 1600 zł za tonę, a przypomnę, że na przełomie roku były
9: chociaż
10: nawet 2,5
9: niektóre
10: i 3000.
9: Właśnie, bo tutaj widzę, że momentami to osiąga jakieś historycznie wyższe poziomy w ostatnim czasie.
10: Tak, mówimy to o takim średniej cenie z przeciągu kilku miesięcy, a zatem jest co najmniej o połowę taniej. I myślę, że jeżeli nie będą uzupełnione zapasy, jeżeli nie będzie aż tak ostrej zimy, no to pelet w ciepłownictwie nie będzie konkurował tak ostro na przykład z przemysłem meblarskim.
9: Dużo tych najwyższej zastrzeżeń musieliśmy poczynić. I w pierwszej, i w drugiej, i w tej części, w której pozwoliliśmy sobie na podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Pan Jacek Szymczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Bardzo dziękuję.
11: Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Monika Konstant, prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
11: Podsumowali państwo pierwsze półrocze w polskim leasingu. Przedsiębiorcy dalej dalej chętnie sięgają po ten model finansowania?
12: Nadal leasing jest jedną z ulubionych form finansowania inwestycji przedsiębiorców w Polsce. Pewnie dlatego, że jest to chyba taka najbardziej elastyczna forma, przynajmniej tak na to wskazują przedsiębiorcy. Elastyczna, wygodna, stosunkowo tania forma sfinansowania inwestycji w momencie, kiedy nie chcemy własnej gotówki włączać, a potrzebujemy wykorzystać jakieś aktywo do swojej działalności. I oczywiście ten wzrost jest silny. Przez wiele lat mieliśmy nawet dwucyfrowe wzrosty. Po pierwszym półroczu 26 mówimy o wzroście prawie 9%.
11: Tego całego rynku leasingowego.
12: Tego całego rynku. No dobrze, to może jak my to liczymy? Jako Związek Polskiego Leasingu już od bardzo dawna liczymy wartość sfinansowanych aktywów. To, co dla nas jest ważne, czyli dla firm leasingowych, to jest to, ile pieniędzy, jak dużo pieniędzy przekazujemy naszym przedsiębiorcom na sfinansowanie ich potrzeb inwestycyjnych. Potrzeb inwestycyjnych, bo leasingujemy trochę wszystko. Za chwilę może zdążę, jak czas pozwoli, opowiedzieć o tym, co. Ale w zasadzie wszystko, co się rusza, może być sfinansowane poprzez właśnie czy leasing, czy tak zwaną pożyczkę leasingową, czasami również przez ten najem długoterminowy. Więc te 8,9, jeżeli mam być precyzyjna, oznacza, że o tyle wzrosła wartość pieniędzy przeznaczonych właśnie na inwestycje dla przedsiębiorców, co nie oznacza, że o tyle wzrosła ilość podpisanych umów, bo to jest jeszcze zupełnie inna.
11: Chodzi o wartość tych pieniędzy, które do przedsiębiorców
12: dokładnie
11: popłynęły.
12: A było ich za te pierwsze 6 miesięcy 26, 60 prawie 2 miliardy złotych przeznaczonych właśnie na te potrzeby inwestycyjne.
11: No to i sporo. Właśnie o czym to świadczy, że przedsiębiorcy coraz mniej boją się inwestować w swój rozwój, czy to zależy, którzy?
12: Powiem tak, no i biorąc pod uwagę, że tak jak powiedziałam, leasing rośnie no dość wysoko, bo te 9%, czy tak jak w poprzednich latach nawet 11, 12, 16%, to ja bym nie powiedziała, że inwestorzy czy przedsiębiorcy bali się inwestować i wykorzystywać właśnie leasing do finansowania.
11: Wręcz odwrotnie, powiedziałabym... inwestycje firm to była pięta Achillesowa polskiej gospodarki.
12: Tak, ale tym bardziej cieszy to, że właśnie na tle tych słabych, stosunkowo niskich poziomów inwestycji leasing ciągle rósł, co oznacza raz jeszcze, że jeżeli już przedsiębiorca chce rozwijać się i potrzebuje do tego jakiegoś przedmiotu, jakiegoś aktywa, czy to będzie pojazd, czy to będzie maszyna, jakaś linia produkcyjna, czy nawet komputer, to on faktycznie myśli o tym, żeby nie pakować własnej gotówki, tylko wykorzystać rozwiązanie, które istnieje na rynku. I teraz tak, to może faktycznie porozmawiajmy o tym, jak ci przedsiębiorcy inwestowali, no bo z tych 60 prawie 2 miliardów złotych nadal dużą część, prawie 75% to są pojazdy.
11: A no właśnie, bo leasing dla większości przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych, no to kojarzy się jednoznacznie samochód w firmie. I to tylko samochody, większość to samochody.
12: No tak? Ale ten samochód bardzo często jest takim podstawowym narzędziem do tego, żeby móc w ogóle rozpocząć działalność. Więc faktycznie ponad połowa wszystkich wyleasingowanych przez nas przedmiotów, mówimy tutaj wartościowo, czyli 56 miliardów, 56% to są pojazdy lekkie, ale i to jest dość stabilna wartość, czyli
11: osobowe,
12: z roku na
11: dostawcze.
12: Rok obserwujemy faktycznie, że tych samochodów osobowych i dostawczych, ich jest dużo mniej w tej puli, ale nadal są. To jest taki pierwszy krok, tak jak pan zauważył, taka pierwsza potrzeba inwestycyjna dla przedsiębiorców. Natomiast cieszy nas to, że po kilku kwartałach stagnacji czy wręcz spadków rośnie ilość leasingowanych pojazdów ciężkich, pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, bo to oznacza, że pomimo bardzo trudnej sytuacji wśród firm transportowej, to nie jest taka jednoznaczna sytuacja, gdzie możemy powiedzieć, że branża transportowa odbiła się od dna i teraz już będzie tylko lepiej. Ale nastąpił taki moment przełomu, kiedy faktycznie firmy transportowe, które musiały, część zbankrutowała, część musiała się skonsolidować, połączyć, i doszła do takiego etapu, kiedy faktycznie podjęła tą decyzję o inwestycji w nowy tabor, bardziej nowoczesny. To też jest zrozumiałe, choćby kiedy obserwujemy tę sytuację ekonomiczną na rynku. Wysokie ceny paliwa, wysokie ceny benzyny, ograniczenia związane z emisyjnością pojazdów, ograniczenia związane z pewnym raportowaniem i tematyką w ogóle szeroko rozumianego ESG powodują, że ten tabor musi być coraz bardziej nowoczesny. Przedsiębiorcy często wskazują też na takie, no może mniej ważne, ale istotne aspekty związane z wymogami czy z wymaganiami samych kierowców, którzy oczekują tego, żeby pojazdy, w których spędzają dużą część czasu, swojego czasu pracy, były coraz wygodniejsze i dobrze wyposażone.
11: A o pracownika trzeba dbać.
12: A że ciągle mamy rynek pracownika, więc to jest również ten argument za tym, żeby ten tabor wymieniać i my to widzimy w liczbach. 19% wszystkich sfinansowanych aktywów to są właśnie pojazdy ciężarowe i to jest wzrost o ponad 3%. Dla nas to jest naprawdę dużo.
11: Samochody, ale co jeszcze? No bo dla większości przedsiębiorców, jak powiedzieliśmy, leasing równa się pojazd. Ale co jeszcze przedsiębiorcy leasingują?
12: Maszyny, urządzenia. 21% sfinansowanych przez nas aktywów, czyli co piąte w zasadzie sfinansowane aktywo, to jest jakaś maszyna i urządzenia. Z tych 21%, aż 1/3 praktycznie, to są maszyny rolnicze. Czyli większość rolników finansuje się, te wszystkie nowoczesne kombajny, ciągniki, traktory. Tutaj mogłabym wymieniać różne nazwy maszyn, które są dość skomplikowane, ale niezbędne w produkcji rolniczej, również drony do nadzorowania pól. Są zakupywane właśnie, finansowane poprzez leasing czy pożyczkę leasingową. Maszyny to również maszyny budowlane. Z kolei właśnie 20%, czyli też można powiedzieć co piąta maszyna przez nas finansowana, to maszyna budowlana. No i tutaj w tej przestrzeni maszyn, urządzeń też widzimy duże różnice. W roku 2025 zakończyły się dotacje, dopłaty do maszyn rolniczych. No i widzimy spadek z kolei, jeżeli chodzi o zainteresowanie finansowaniem właśnie poprzez leasing czy pożyczkę leasingową w tym pierwszym półroczu 2026, no bo skończyły się dotacje. Ale za to odblokowały się środki z KPO.
11: A no właśnie, czy na tempo wzrostu tego rynku wpływają te olbrzymie programy, które teraz mamy, czyli właśnie krajowy KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, fundusze z końcówki obecnej perspektywy unijnej, czy wreszcie program SAFE, czyli te olbrzymie nakłady na obronność, to widać odbicie tych programów właśnie w tych wzrostach również na rynku leasingowym?
12: Widać i będzie widać coraz bardziej, dlatego, bo po pierwsze, tak, bardzo często to są środki, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców do inwestycji przemysłowych, budowlanych. To są często inwestycje publiczne, ale które są realizowane przez firmy prywatne i ich podwykonawców, którzy potrzebują nowych maszyn, urządzeń, odnawiają swój park maszynowy i wtedy przekłada się to oczywiście na wyniki również finansowania leasingiem. Ale będzie coraz bardziej widoczne, dlatego, bo tak naprawdę my też widzimy, że te zamówienia często na maszyny, które są realizowane na przykład na początku roku 26, dochodzą do skutku, czyli maszyny są dostarczane dopiero po kilku miesiącach, czy wręcz po kilkunastu miesiącach, więc ten wpływ wydatkowania, czy absorpcji w zasadzie środków, na przykład z KPO, czy wreszcie programu SAFE, będzie, mamy nadzieję, coraz bardziej widoczny w kolejnych kwartałach 26, czy nawet 27, więc pośrednio bardzo będzie widoczny, bezpośrednio może troszkę mniej, już troszeczkę odczuwamy ten wynik, bo faktycznie maszyny budowlane odbiły w tej pierwszej połowie 26, po trudnych pierwszych dwóch miesiącach, zima za oknem, ale już pierwsze zamówienia były realizowane. Widzimy odbicie właśnie w sektorze budowlanym i w sektorze przemysłowym, który również jest bardzo często finansowany właśnie poprzez leasing.
11: Tak sobie myślę, czy może też pomogły obniżki stóp procentowych z ostatniego roku, no bo zwłaszcza dla tych mniejszych firm, no te raty leasingowe dzięki temu są niższe.
12: Oczywiście, to miało wpływ, natomiast z badań, które przeprowadzamy regularnie wśród klientów firm leasingowych, wynika, że to finansowanie, w zależności oczywiście od podpisanej umowy, stałej, zmiennej stopy procentowej, to finansowanie właśnie poprzez leasing tak czy inaczej traktowane jest jako bardzo elastyczne, dostosowane do potrzeb i w związku z tym atrakcyjne. Więc tak, stopy mogą mieć wpływ, ale myślę, że decyzja o tym, czy inwestujemy i czy w związku z tym wybieramy leasing, nie jest zależna tylko i wyłącznie od wysokości stóp procentowych.
11: Mówiła pani, że leasing jest barometrem gospodarki. No to co ten barometr pokazuje?
12: Ten barometr pokazuje, że polska gospodarka ma się całkiem dobrze. Rośniemy kolejny kwartał z rzędu. Oczywiście ten wzrost napędzany jest przez różne gałęzie gospodarki, ale to tym bardziej pokazuje, że nie stoimy na jednej nodze, że nie jesteśmy uzależnieni tylko od przemysłu, nie jesteśmy uzależnieni tylko od produkcji rolnej, czy tylko wreszcie od konsumpcji, no bo pamiętajmy, że tu taką otwieram pewien nawias, dużą, ponad 66% klientów firm leasingowych to są małe mikrofirmy, do 20 milionów obrotu. Czyli to są bardzo często przedsiębiorstwa albo te jednoosobowe działalności gospodarcze, albo naprawdę małe, niewielkie firmy zatrudniające po kilkanaście raptem osób. I to są firmy, które podejmują decyzje tu i teraz. One nie czekają ze wstrzymaniem się z decyzją inwestycyjną. Te decyzje podejmowane są często jednoosobowo, szybko, w zależności od koniunktury. W związku z tym, jeżeli małe i średnie firmy decydują się na, mają wysoki poziom zaufania, decydują się na jakąś inwestycję, to od razu widać w wynikach firm leasingowych. Duże firmy reagują z pewnym opóźnieniem, te decyzje podejmowane przez nie są często widoczne dopiero po kilku, sześciu miesiącach mniej więcej w gospodarce, więc faktycznie bardzo często widzimy, że te wyniki, które my pokazujemy, wyprzedzają mniej więcej o 6 miesięcy wskaźniki koniunktury całej gospodarki w Polsce.
11: Minął rok, od kiedy wreszcie udało się przeforsować możliwość zawierania umów leasingowych przez internet. Długo na to i przedsiębiorcy, i państwo jako branża czekali. Coś przez ten rok się zmieniło?
12: Zmieniło się oczywiście po pierwsze...
11: Łatwiej zawrzeć taką umowę teraz przedsiębiorcom?
12: Po pierwsze, sama świadomość, że można, jest już bardzo korzystna. Do tej pory umowy leasingowe musiały być zawierane w formie tak zwanego mokrego podpisu, czyli na papierze. Musieliśmy iść do przedstawiciela i podpisać się, ewentualnie z wykorzystaniem elektronicznego podpisu. A raz jeszcze przypominam, duża część naszych klientów to małe firmy, które nie mają często własnych podpisów elektronicznych, więc należało ten podpis uzyskać, udostępnić ewentualnie i było to skomplikowane. Poza tym, proszę pamiętać, to są firmy, które często myślą o finansowaniu nie w trakcie godzin swojej pracy, wtedy myślą o biznesie, tylko tego typu decyzje podejmowane są często wieczorem, w weekend. Trzeba jakby... Ta forma dokumentowa, czyli możliwość zdalnego podpisu umowy, to jest opcja dla klienta, żeby mógł sfinalizować umowę w dowolnym dla siebie momencie, to raz, a dwa, bez wykorzystania papieru. Czyli nie drukujemy umowy, nie drukujemy aneksów do umowy, to jest często kilkanaście stron, tylko możemy w sposób zdalny, tak jak firma leasingowa daje do tego możliwość, podpisać taką umowę i przejść do kolejnego kroku. Z naszych badań wynika, że po roku, 13 lipca minął rok od wdrożenia tej ustawy, z 20 mniej więcej 9% firm, które miały możliwość udostępnienia właśnie takiego elektronicznego podpisu dla swoich klientów, wzrosł odsetek o 10%, czyli do 39% zawieranych umów właśnie zdalnie. I to jest dopiero początek. Dlatego, bo bardzo dużo firm dopiero zaczęło wdrażać procesy udostępniania klientów klientom i przyzwyczajania klientów do tego, że mogą właśnie wykorzystać tę cyfrową możliwość podpisania umowy i mamy nadzieję, że będzie to się rozwijało.
11: Monika Konstant, prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Bardzo dziękuję również.
11: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest PKG, w którym porozmawiamy dziś o tym, czy Polacy przekonają się do nowych osobistych kont inwestycyjnych. Ale o tym za chwilę. A na razie Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej. Jak podaje unijne biuro Eurostat, wartość naszego produktu krajowego brutto, czyli wszystkich produktów i usług, jakie wytworzyliśmy, przekroczyła 900 miliardów euro, co stanowi około 5% całej unijnej gospodarki. Najwięcej, bo jej 1/4, to oczywiście gospodarka Niemiec, warta w ubiegłym roku prawie 4,5 biliona euro. Dalej Francja 3 biliony, Włochy ponad 2, Hiszpania i Holandia. A Polska wyprzedziła takie kraje zachodu jak Belgia, Szwecja, Irlandia i Austria. Z kolei najmniejszą gospodarką w Unii jest Malta. Narodowy Bank Polski nie powinien przejmować finansowania zadań publicznych, takich jak wydatki obronne, pisze Europejski Bank Centralny w opinii do projektów ustaw zakładających finansowanie wydatków militarnych z zysków NBP, w tym sprzedaży złota. Chodzi tu o projekty prezydencki i poselski dotyczące utworzenia Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, których podstawowym źródłem finansowania miałyby być pieniądze pochodzące z zysku NBP. Według EBC sprzedaż rezerw złota Narodowego Banku Polskiego, mająca na celu generowanie zysków, które miałyby być przekazywane do funduszu, stanowiłaby obejście unijnych przepisów, które wykluczają finansowanie wydatków publicznych przez bank centralny. Teraz jeszcze spójrzmy, co dzieje się na rynkach. Euro dzisiaj po 4,29 zł, frank szwajcarski na granicy 4,60, dolar po 3,72, a funt po 5,01. A na warszawskiej giełdzie indeks 20 największych spółek WIG20 grubo przekroczył dzisiaj psychologiczny poziom 4000 punktów. Rośnie w tej chwili o 0,8%. Na plusie też WIG o 0,5%. Osobiste konta inwestycyjne to ma być sposób na uniknięcie tzw. podatku Belki, które zjada nam 19% zysków z inwestycji, lokat czy obligacji. I to rozwiązanie ma wejść w życie od nowego roku. No i tego podatku nie będzie od kwoty do 100 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy będzie mogło być ulokowane w lokatach czy obligacjach, no a reszta w produktach inwestycyjnych, funduszach na przykład czy akcjach. W naszym studiu dr Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
11: Przygotowali Państwo opracowanie dotyczące wpływu OKI na polską gospodarkę. Pana zdaniem Polacy przekonają się do tych osobistych kont inwestycyjnych?
13: Moim zdaniem jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie i myślę, że z czasem, jak coraz więcej osób będzie rozumiała i poznawała zasady, które stoją za tym rozwiązaniem, narzędziem, to będą zachęceni do tego, żeby jednak uczestniczyć w tym programie.
11: Ta zachęta w postaci braku podatku od zysków i odsetek będzie takim magnesem dla oszczędzających inwestorów?
13: To nie jest jedyny element. Najlepszym elementem, który jest wbudowany w ten program, to jest dostępność w jednym miejscu do wszystkich produktów każdej instytucji, czyli w przypadku PKO Banku Polskiego będzie miał klient dostęp do produktów bankowych i produktów maklerskich i produktów naszego PKO TFI, czyli fundusze inwestycyjne, ETF-y, akcje, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, lokaty terminowe, wszystko w jednym miejscu. I to jest największą zaletą, czyli klient, który dotychczas miał tylko depozyt, lokatę, będzie mógł założyć sobie, podpisać umowę o OKI i mieć dostęp do wszystkich instrumentów w jednym miejscu, wykreować sobie portfel, może na początku bezpieczny, a z czasem może się zachęcić do bardziej dochodowych, ale też ryzykowniejszych instrumentów i wszystko będzie oczywiście zyski z tych instrumentów nieopodatkowane do 100 tysięcy złotych, tak jak pan redaktor powiedział.
11: Rozmawia pan na pewno z innymi uczestnikami rynku, z biurami maklerskimi. Polski sektor finansowy już opracowuje takie projekty, które wpisywałyby się w to, jak OKI ma wyglądać?
13: Pracujemy już nad tym od kilku miesięcy i to bardzo intensywnie, żeby ten cały proces zakładania rachunku, sterowania swoimi finansami był bardzo, bardzo przyjazny. I naprawdę to jest wielka okazja, bo instytucje dobrze się do tego przygotowują. Tutaj nadzorca KNF zmienia przepisy, wprowadza nowe interpretacje, które wprowadzają większą elastyczność i łatwość w zakładaniu rachunków. I to wszystko będzie powodowało, że dostaniemy do ręki instrument, który wcześniej nie istniał, nie tylko jako rozwiązanie prawno-podatkowe takie, natomiast też

0: 2 miliony w ciągu pierwszych 3 lat Oki miałaby się do tego produktu przekonać dużo.
1: Powiedziałbym, że to są bardzo konserwatywne założenia. To są prognozy naszego zespołu analiz. Natomiast nasze założenia biznesowe, wewnętrzne są bardziej ambitne, bo my prognozujemy, czy tam zakładamy, bo to nawet nie prognozy, tylko to są założenia biznesowe, że ta ścieżka będzie dochodzenia do tej liczby szybsza. W sensie takim, że będziemy musieli bardziej agresywnie walczyć o klienta. I dlatego potraktujmy te prognozy jako minimum. No, w rozwiązaniu szwedzkim to 50% osób uprawnionych, dorosłych, ma swoje konta, takie odpowiednie ISKI, czyli odpowiedniki OKI. 50%. Tutaj oczywiście, jak mówimy o 2 milionach, to jest raptem 10%, więc to jest naprawdę jeszcze daleko, daleko od tego, co w Szwecji. Więc ja bym był jeszcze bardziej optymistyczny i uważam, że to jest rozwiązanie, które od razu się spodoba Polakom.
0: Jak duże pieniądze mogą w tym pierwszym etapie tam popłynąć?
1: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, ci doświadczeni, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na inwestycyjnych na OKI. Czyli będą sprzedawali, bo nie jest dopuszczalny transfer, czyli nie można przerzucić swoich aktywów, akcji, na przykład ETF-ów, tylko trzeba kupić je na tym rachunku. W związku z tym stopniowo będą sprzedawali i kupowali na rachunku OKI. Będzie to duży obrót, tak przewidujemy. Natomiast jak już będą ich środki na rachunku OKI, do 100 tysięcy są zwolnione z podatku Belki, ale też z podatku od aktywów. Powyżej 100 tysięcy to jest zwolnione te środki z podatku Belki, ale jest nałożony podatek od aktywów, który na chwilę obecną to jest 0,71%. To jest bardzo mało, czyli niezależnie od wyniku na portfelu, byśmy zapłacili na przykład, jakbyśmy alokowali na OKI 200 tysięcy, czyli 100 tysięcy więcej niż to zezwolenie, czy tam ulga przewiduje, to od 100 tysięcy dodatkowych zapłacimy 710 zł podatku. To jest bardzo mało, bo widzimy, jak giełda się zachowuje bardzo pozytywnie i można w dłuższym terminie, niezależnie od korekt, zyskać na giełdzie więcej niż na lokacie. W związku z tym, jak się nie płaci podatku Belki 19%, a zamiast tego płaci się 0,71% podatku od aktywów, to naprawdę jest to dobry deal.
0: I to jest od tej nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych, tak dla porządku. 100 miliardów złotych szacują państwo, że w 3 lata Polacy mogą wpłacić na OKI. Mówi pan, że w pierwszym etapie to będą pewnie te pieniądze, które będą pochodziły z kończących się lokat czy obligacji skarbowych. No i właśnie, Polacy jednak, mam wrażenie, wolą te bezpieczniejsze formy, no bo trzymamy pieniądze na lokatach, na rachunkach oszczędnościowych, właśnie w obligacjach. Nie ma takiej obawy, że do tej części inwestycyjnej to jednak klienci Polacy podejdą trochę jak pies do jeża?
1: Będą oczywiście sceptyczni. Te osoby, które nie inwestowały, będą ostrożne. Natomiast co się zmieni? To, że tak jak powiedziałem, na OKI będzie można w tym tak zwanym parasolowym OKI, tak? Podpisuje się umowy, ma się dostęp do, można mieć dostęp do różnych form inwestowania. I tam oczywiście ci ostrożni klienci będą zaczynali od tego, co znają. Czyli założą lokatę, ale lokatę nie opodatkowaną. Później do 25 tysięcy oczywiście. Później mogą sobie dokupić na przykład obligacje skarbowe w ramach tego limitu, czyli coś, co jest bardzo bezpieczne. I stopniowo, i to jest cały magiat, która tu jest, że obok tego, jeżeli pasuje do ich profilu ryzyka i doświadczenia, będą stały w gotowości fundusze inwestycyjne, ETF-y, akcje, obligacje korporacyjne i w każdym momencie klient będzie mógł sobie alokować jakąś malutką część chociaż w te bardziej dochodowe, ale ryzykowniejsze instrumenty. I to doświadczenie, to jakby łatwość takiego przekierowania tych środków i też doradztwo,

0: które będzie wbudowane w ten system, które będzie podpowiadało klientowi, że można w twoim profilu ryzyka bardziej troszeczkę alokować w te inne instrumenty. Będzie zachęcony, bo będzie widział też wynik, jaki jest na tych innych instrumentach wypracowywany. W związku z tym stopniowo oczywiście ci klienci będą przekierowywali, ale dotychczas największym problemem to nie jest jakby ten strach przed utratą, przed ryzykiem. Tylko trudność w zrozumieniu, jak zacząć. A tam będzie łatwo zacząć. I to jest ta zmiana, bo klient, jest dużo osób, które na przykład inwestują w kryptowaluty, których zupełnie, z punktu widzenia, nie ma to sensu. Nie jest to dochodowy instrument, nie jest to obligacja, która wypłaca.
1: No, to oczywiście decyzja to należy już do inwestorów. Ja,
0: oczywiście, że tak.
1: Ale widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo, bo my możemy wejść w oki w momencie, w którym jesteśmy w wielkiej hossie na warszawskiej giełdzie. Przed chwilą mówiłem o tym rekordzie na WIG-u 20. Hossa się kiedyś kończy i przychodzi korekta, mniejsza, większa. Czy my przypadkiem nie wejdziemy w oki w tym momencie, w którym uczestnicy, właśnie kiedy rynek wejdzie w bessę, w pierwszym etapie zobaczą straty, no i się do tego zniechęcą?
0: Nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy jakaś będzie korekta, ale korekta jest korektą. Tylko jak pokazuje historia rynku kapitałowego, każda korekta kiedyś się kończy i coraz szybciej się kończą te korekty. Jak widzimy, nawet ta największa z największych, które w naszych czasach była, czyli w trakcie COVID-u lub Lehmanu, to była chwilowa, takie już z perspektywy historii rynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że widzimy, jaka będzie kolejność pojawiania się inwestorów w OKI. Najpierw będą ci doświadczeni inwestorzy, którzy i tak mają alokowane swoje środki w instrumenty ryzykowne, i tak wiedzą i liczą się i z takim ryzykiem korekty. Oni tylko się przysiądą na rachunek, w którym nie płacą podatku do 100 tysięcy. Natomiast klienci niedoświadczeni, to tak jak powiedziałem, będą zaczynali od bezpiecznych instrumentów i stopniowo alokowali na te bardziej ryzykowne. Jeżeli będzie korekta, to będzie na ułamku ich portfela. Resztę będzie dalej pracowało, czyli na przykład obligacja Skarbu Państwa, czyli lokata. Ona dalej będzie dostarczała zysk. Ta mała część oczywiście może być korekta, ale tak jak mówię, coraz one są coraz płytsze, coraz szybciej wraca rynek do trajektorii wzrostowej. Więc naprawdę nie warto się obawiać korekt w kontekście małych alokacji, małych kwot. Bo to są tylko korekty.
1: Osobiste konta inwestycyjne miałyby zacząć działać od 1 stycznia, no i jak słyszeliśmy, instytucje finansowe już się do tego przygotowują. Doktor Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: Przecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W incydencie z dronem na niemieckim lotnisku tamtejsze MSW organizuje międzynarodowe spotkanie w sprawie ochrony przed atakami z powietrza. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmianę w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Fala upałów odbija się na zdrowiu pacjentów, a w szpitalnych salach panują trudne do wytrzymania warunki. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i przekazała, że spotkanie odbędzie się 28 sierpnia. Bliżej tej daty będą podejmowane decyzje, który z ministrów pojedzie do Niemiec, ale najprawdopodobniej będzie to albo Marcin Kierwiński, albo Maciej Duszczyk. O planowanym spotkaniu organizowanym przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku poinformowała jako pierwsza agencja DPA. Informację podaną przez dziennik Bild potwierdziło MSW w Berlinie. Wśród uczestników oprócz przedstawicieli Polski DPA wymienia też ministrów państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii. W nocy z wtorku na środę lotnisko w Lipsku wstrzymało tymczasowo loty z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt powiedział, że incydent z uzbrojonym w materiały wybuchowe dronem stanowi nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej, a ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw w tym zdarzeniu. Rosyjska flota północna podczas niedawnych manewrów ćwiczyła obronę Półwyspu Kolskiego przed pozorowanym atakiem okrętów NATO. Okręty i baterie nadbrzeżne odpaliły rakiety przeciwokrętowe kilka kilometrów od granicy z Norwegią, podał magazyn Barents Observer. Według magazynu jeden z pocisków miał spaść w norweskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Do zdarzenia doszło na przełomie lipca i sierpnia. Norweskie siły zbrojne monitorowały przygotowania i przebieg ćwiczeń. Część posłów chce zmian w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiciele rządu nie mówią nie. Chodzi o ponowne przyznanie wsparcia państwa dla ukraińskich dzieci, osób starszych czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Organizacje pozarządowe i Lewica przygotowały projekt zmian, a więcej na ten temat wie Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: W projekcie, pod którym podpisało się prawie 90 organizacji, jest mowa o tym, by przywrócić pomoc dla tych uchodźców, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, także w obliczu antyukraińskiej nagonki. Nie można zrzucać wszystkiego na organizacje pozarządowe, mówi Aleksandra Gulińska z Grupy Granica.
6: Jest to zadanie na poziomie państwa, na poziomie rządu i tutaj upatrywałabym, czy próbowała naciskać na jakieś przygotowanie jakichś rozwiązań, aby zatrzymać faszyzację, zatrzymać mowę nienawiści.
5: Jak dodaje wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, część uchodźców straciło prawo do pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania i grozi im bezdomność.
7: Kryzys jest i nie ma powodu teraz, żeby tego faktu unikać, go zagadywać. Tę odpowiedzialność powinniśmy na siebie jako politycy wziąć i spróbować rozwiązać problem.
5: Prace nad ustawą przygotowaną przez Lewicę, ale także przez organizacje pozarządowe mają być prowadzone po wakacjach. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Fala upałów odbija się na dobrobycie najmłodszych pacjentów. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Od kilku upalnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
8: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, że muszę chłodzić ją lodem, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne.
4: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
9: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
4: Ale nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na piątek i sobotę ochłodzenie. 10. jubileuszowy festiwal Wisły zawita do Kujawsko-Pomorskiego. To największy w tej części Europy zlot tradycyjnych łodzi rzecznych, połączony z imprezami na bulwarach wiślanych. Festiwal potrwa aż 10 dni, a jego początek w piątek we Włocławku, zaprasza prezydent Krzysztof Kukucki.
10: Mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna.
4: W kolejnych dniach festiwal zagości m.in. w Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy i na koniec 16 sierpnia w Chełmnie i Grudziądzu. Wyjątkowo niski poziom wody w Dunaju odsłonił w Bułgarii fragmenty fundamentów starożytnego mostu z IV wieku, poinformowała agencja Reutera. Bułgarscy archeolodzy określają pozostałości jako jedno z najbardziej imponujących osiągnięć inżynieryjnych Cesarstwa Rzymskiego. Dla archeologów takie chwile są niezwykle cenne, ponieważ natura na krótko odsłania obiekt, który przez większość czasu jest ukryty pod wodami Dunaju, powiedział Paweł Popow z Regionalnego Muzeum Historycznego w Plewnie. Most został zbudowany na zlecenie cesarza Konstantyna I i oddany do użytku w 328 roku. Miał długość ponad 2 kilometrów, co sprawia, że jest uznawany za jeden z najdłuższych mostów starożytności. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w piątek od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: Jak to właściwie jest z tym, co w społeczeństwie autentyczne, a co pozorne? Na czym polega wiara w sensy polityczne? Czy wspierając władzę wspieramy jakiś obraz samych siebie, czy może tylko zgadzamy się na porządek, który wcale nam nie odpowiada, ale który po prostu znamy? Czy społeczeństwa Zachodu są zgniłe, gnuśne, pławią się w dobrobycie i nie obchodzi ich nic poza konsumpcją? A jeśli obchodzi ich tylko konsumpcja, to czy fakt, że konsumpcja zagwarantuje im, powiedzmy, CDU albo AfD w Niemczech nie ma żadnego znaczenia i to wybór czysto estetyczny? Czy wyborem estetycznym jest Marine Le Pen versus ktokolwiek z grona socjalistów czy centroprawicy francuskiej? Albo taki Nigel Farage w miejsce dowolnego brytyjskiego polityka z mainstreamu? Krótko mówiąc, czy wszystkie idee polityczne są martwe, a to, co się liczy, to komforcik? I czy nie złościlibyśmy się, gdyby ktoś nam sprowadził wybór między Konfederacją, a powiedzmy niech będzie Koalicją Obywatelską albo mocniej Lewicą, do takich właśnie znaczeń? Czy by to nas nie złościło? Czy nie uważalibyśmy, że to jest spłaszczanie? I czy nie popełniamy tego błędu, patrząc na współczesną Rosję? Mówimy, tam już nic nie ma, to jest system martwy, pozbawiony jakiejkolwiek ideologicznej bazy. To jest nekropolityka oparta między innymi o stosy trupów rosnące coraz wyżej w trakcie kolejnych wojen z Czeczenami, a teraz z Ukraińcami. To jest polityka, która używa wypłukanych, pozbawionych treści, koncepcji, liczmanów, rytuałów, ornamentów. Mówimy, jeśli wierzysz, że w putinizmie jest coś żywego, jakiś projekt polityczny, historiozoficzny, antropologiczny, jakaś wizja, to zwyczajnie romantyzujesz Rosję, dopowiadasz tak, jak oni lubią dopowiadać samym sobie, mówiąc, wy nas nigdy nie zrozumiecie. To nigdy nas nie zrozumiecie zakłada jakąś unikalną jakość, wobec której cała reszta świata jest tylko podróbką, którą da się zawsze zrozumieć, bo wszystkie podróbki są takie same. Podczas gdy Rosja byłaby właśnie tym krwawiącym na froncie, ale z gruntu żywym mięśniem. No właśnie. Ale jak to jest z tymi generalizacjami? Przypomina mi się Polska lat 90., którą Zachód się w zasadzie nie interesował, ale z czasu w czas opisywał ją jako dziwny, głęboko religijny kraj, którego nie sposób pojąć bez wnikliwego zrozumienia katolicyzmu. Norman Davies, pisząc o Polsce, musiał z niej zrobić Boże Igrzysko, jakby nie wystarczyło samo Igrzysko. Nasz katolicyzm właściwie już wtedy był pusty i prawie całkiem się rozsypał przez te kolejne dwie dekady. Hipokryzja trawiła go w niewyobrażalnym stopniu właśnie wtedy, gdy jawił się jako żywy i znaczący, wręcz triumfatorski za czasów JP2. I w tym sensie, patrząc z zewnątrz, ciągle nie wiadomo, co się obserwuje. Rodzaj tradycji polityczno-kulturowej, która trzyma ludzi razem, czy coś na kształt zorganizowanej grupy przestępczej forsującej obraz kraju, który właśnie staje się zupełnie inny, niż by to sugerował oficjalny przekaz. W tym sensie pytania o Rosję, o tę Rosję, która toczy właśnie wojnę w imię swojego imperialnego dziedzictwa i pewnie też imperialnej przyszłości. To jest pytanie centralne. Czy oni naprawdę są inni, niż nam się wydaje? Czy tylko samym sobie próbują to wmówić? Sobie i nam. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Kuba Benedyczak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Oddział Chorych na Rosję. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: A będziemy rozmawiali o Rosji, rzecz jasna, o Rosji w kontekście między innymi nadchodzących wyborów do Dumy. 20 września mają się odbyć. Czym jest dzisiaj Duma w układzie władzy rosyjskiej? Co to właściwie jest? Tak, nie mówię oczywiście o tym, co w konstytucji zapisali, tylko czym to jest de facto?
12: Tak, Rosja posiada długą tradycję tego, co jest zapisane w konstytucji, a tego, gdzie leży rzeczywistość. Ale tak, po pierwsze maszynką do głosowania, no to wszyscy wiemy, że jeżeli przychodzą jakiekolwiek ustawy, no to tam. Drugie, jest to jakiś zalążek życia politycznego na takiej zasadzie, czy na przykład przedszkola powinny dostać 0,00 więcej dofinansowania, albo na przykład, czy jednak powinniśmy zaostrzać prawo wobec przemocy domowej, albo i nie. No, czyli takich spraw socjalnych, które nie wkraczają w sferę strategiczną, mówiąc górnolotnie, takie, które są zarezerwowane dla Putina i jego administracji, bo tam jest skoncentrowana cała władza, ale gdzie można dyskutować o czy teatry, o czy artyści powinni otrzymać emerytury, dopłaty do emerytur. Naprawdę, tak jest. No i trzecia rzecz, no to deputowani mogą powiedzieć to, albo inaczej, dostają zadanie mówienia tego, czego Putin nie może powiedzieć albo nie chce powiedzieć, bo to byłoby za ostro. Państwo to pewnie znają głównie z Żyrenowskiego, który już od kilku lat nie żyje, ale jest tam jeszcze kilku ancymonów, no już o nie tak głośnych nazwiskach, ale jednak tacy, którzy wychodzą, mówią, przoduje w tym Czesław Wołodin, kiedyś kierował administracją prezydenta, później jego rola słabła, został tak zwanym speakerem, no i on wygłasza, pilnuje, jest tym efektywny, żeby efektywnie przepychać wszelkie ustawy.
11: Ale czy to jest tak, że dla funkcjonowania kręgu władzy Duma jest, ma jakąś szczególną rolę? To znaczy, czy można powiedzieć, że ja mówię o kręgach władzy jakby szeroko rozumianych, czyli tak jak się to interpretuje przez klany, które mają wpływy na jakby przepływy finansowe, na kapitał i tak dalej. Czy można powiedzieć, że Duma jest jakimś miejscem, w którym to towarzycho bardziej ambitnych się kontroluje, jakby dopuszcza trochę do koryta, równocześnie mając ich w garści? Czy można powiedzieć, że to tak działa?
12: Absolutnie jest tak, jak to zdefiniowałeś. Mógłbym postawić kropkę i właściwie więcej nie mówić, no bo to jest tak, jak jest to słynne w filmie Sztos było, dla kogo biegasz. No to tu zawsze ktoś dla kogoś biega, zawsze ktoś wynika, znaczy ktoś jest od kogoś, czyli z jakiejś grupy najbardziej wpływowych interesów, najbardziej wpływowych oligarchów, najbardziej wpływowych ludzi w administracji prezydenta. Zawsze ktoś jest od kogoś. No ale oczywiście jest jeszcze Rada Federacji, czyli taki Senat. No on niby ma reprezentować okręgi. Często ci ludzie, którzy są w Radzie Federacji, gubernatorzy, oni nawet nie jeżdżą do swoich okręgów czy coś takiego, raczej siedzą w Moskwie, chociaż są no, na wzór amerykańskiego Senatu, są reprezentantami swoich okręgów. No i oni teoretycznie mogą tam wnosić różne rzeczy, przynajmniej w sferze formalnej mogą pokazać, że dbają o, nie wiem, region Woronezki albo jakikolwiek inny.
11: No to jest też, tak słyszałem takie pojęcie, że w ogóle wybory parlamentarne w Rosji to jest też trochę takie badanie rynku.
12: Tak.
11: Co tam się dzieje w rozmaitych regionach, więc jak sądzisz, czemu one mogą służyć teraz? To znaczy, co, jakiego rodzaju obraz mogą przynieść we wrześniu? Znaczy w tym momencie, tak jak teraz patrzymy na Rosję dzisiaj, Rosję, która przeżywa całą masę napięć, przede wszystkim związanych z sankcjami, związanych z coraz bardziej skutecznymi atakami ukraińskimi. Rosja, która szuka właściwie sojuszników, gdzie się da i wsparcia finansowego, to jedno, militarnego, prawda, gdzie się da. No i je uzyskuje oczywiście głównie w Chinach. Jak ty sądzisz, jaki obraz mogą przynieść te wybory teraz?
12: Jest jedna strategia władzy, która już jest bardzo mocno przeanalizowana, zwłaszcza przez rosyjskich analityków, czyli tak zwana suszka po rosyjsku, czyli jakby wysuszanie tej kampanii i tych wyborów, czyli żeby o niej jak najmniej mówić. To znaczy jej prawie w mediach nie ma, dlatego że z tą sytuacją, którą ty zarysowałeś, no jest wiadomo, że poparcie dla władzy spada. Ono nie spada tak bardzo dla tych głównych sił, do czego pewnie dojdziemy, ale że by zasadniczo najmniej mówić, żeby raczej te 50 parę procent, które żyją z dochodów państwa, bo w Rosji mamy taką sytuację gospodarczą, że ponad 50% obywateli no właściwie jest w sposób pośredni, bezpośredni, pracuje dla państwa, to mogą być różne kontrakty, nieważne, żeby to oni poszli do urn wyborczych, żeby zagłosowali no przede wszystkim na jedną Rosję, chociaż też tam jest taki plan, żeby stworzyć dwie nogi niejako władzy, o czym może za chwilę powiem. Ale właśnie się o tym najmniej mówi, żeby tylko zainteresowani poszli do urn w związku z sytuacją, ale tak, jest to badanie w pewien sposób, ale moim zdaniem jest to też ułomna wymiana elit, to znaczy jednak się testuje, który człowiek się zużył, jakiego rodzaju hasła są w tej chwili nośne, na kogo możemy wymienić dopływ świeżej krwi. No myślę, że te wybory są bardzo ważnym testem, dlatego że od maja 2024 roku wyszedł Putin i w swoim przemówieniu dał ważną komendę. Czyli mówiąc tak wyolbrzymiając, padła komenda, wymieniamy kadry na weteranów. I teraz też padła komenda taka, że do Dumy mają wejść weterani, w związku z czym partie na chybcika szukały tych różnych weteranów, wystawiały ich. Często to byli weterani przygotowani na takiej zasadzie, że oni nie walczyli, ale nie wiem, gdzieś tam w jakimś szpitalu polowym, gdzieś to byli politrucy, którzy uprawiali propagandę, ale się brało. Część oczywiście to byli też żołnierze, którzy stracili nogę i tak dalej. Oni też muszą być pokazywani. I oni mają stanowić jakąś część nowej elity władzy. Oni już są po części umieszczani we władzach regionalnych. Teraz mają być w tej Dumie. Tam jest taki plan, ja nie pamiętam dokładnie procentowo, ale mniej więcej, no to powiedzmy, że ma być około 1/4 nawet deputowanych, być może jeszcze wyjdzie więcej. Czyli ta Duma będzie jeszcze bardziej bojowa, jeśli się uda. No i myślę, że ostatnia funkcja, i to jest plan Kirienki, tylko Kirienki, czyli wiceszefa administracji, który zajmuje się politblokiem, właściwie to jest tak nazywane, tylko nie wiadomo, czy Putin mu na to pozwoli. On ma taki pomysł, żeby w związku z obniżonymi notowaniami jednej Rosji, druga partia Nowi Ludzie, Czadajewa, którą kieruje Czadajew. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, Nowi Ludzie, bo mam teraz pustkę w głowie, ale proszę, ludzie na pewno. Wydaje mi się, że to są Nowi Ludzie, przepraszam. Ale żeby nie opierać się wyłącznie na jednej Rosji, tylko zrzucić dwie dotychczasowe największe partie opozycyjne, w cudzysłowie, czyli komunistów oraz partia liberalno-demokratyczna, Żyrynowskiego, którą teraz kieruje Słucki, niecharyzmatyczny lider, i żeby zamiast większości parlamentarnej, którą ma jedna Rosja, bo ona zdobyła w ostatnich wyborach ponad 56% głosów, żeby teraz to oprzeć na dwóch nogach, czyli Nowi Ludzie, jedna Rosja, czyli żeby zmienić system parlamentarny i już całkowicie, bo jeszcze komuniści, na przykład tam są deputowani, którzy wypowiadają się przeciwko wojnie, znaczy w tym sensie, żeby ją zakończyć. Nie, tam jest jeszcze, są jakieś zręby niezależności. Natomiast tu chodzi o to, żeby były dwie partie konkurujące ze sobą, ale całkowicie zależnych od resursów. Przepraszam za te rusycyzmy, wszystkie, ja za dużo siedzę w rosyjskim internecie, żeby za pomocą resursów, które płyną z tego bloku administracji prezydenta, już były całkowicie zależne.
11: Ja myślę, że to pojęcie resursy jest tak szczególne, że może warto je zachować na okoliczność rozmów o Rosji.
12: Dobrze.
11: Ale idąc dalej, jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób dokonuje się pewnych przesunięć w tej konstrukcji władzy, która oczywiście jest zawsze zależna od Putina, ale dalej, jakby, no wiadomo, że to jest pewien układ elit niekoniecznie obecnych w Dumie, niekoniecznie obecnych w tej polityce takiej widocznej. Jak ty sądzisz, dlaczego Sobianin mówi, powiedział niedawno w wywiadzie, że nie należy przestawiać gospodarki w całości na te promilitarne, prowojenne tory? Mówi to publicznie teraz. Czy to jest taka rozgrywka właśnie przed wyborami? Czy też naprawdę są napięcia w tych elitach? I on akurat być może reprezentuje tych, którzy obrywają wskutek przekierowania tych strumieni finansowych.
12: To jest bardzo ważna znowu zamietka, czyli to jak to powiedzieć po polsku? No taka, to, że to zauważyłeś. Tak, dlatego, że Sobianin, no, on oczywiście nie może powiedzieć, że jest przeciwko wojnie, no ale on na przykład, bo Germana Grefa, szefa Sbierbanku, który też powiedział, że absolutnie czas myśleć o zakończeniu wojny, bo to grozi gospodarce i jeszcze kilkoro innych osób. On należy do tak zwanego bloku cywilnego. On finansowo oczywiście dostaje. No mało tego, jego miasto dostaje, no bo tak. Tam w Podmoskowiu co chwila są te wszystkie naloty dronów. Cały Plac Czerwony, no to wszystko musi być ochraniane. To jest przecież wielka metropolia, 15 milionów ludzi. W związku z czym on oczywiście na tej wojnie traci. I tak, to są cholerne napięcia według władzy, dlatego że tam są skrajne siły. Po części siłowice, ale po części w ogóle te takie środowiska monarchistyczno-prawosławne, nacjonalistyczne, czarnosycinne i tak dalej, które mówią twardo. Pełna mobilizacja, użycie ładunków nuklearnych. Nie po to je mamy, żeby się pieprzyć z tą Ukrainą ponad 5 lat, tylko no, zakończmy to tak jak Amerykanie z Japonią. Dlaczego my mamy bez przerwy tracić 300 żołnierzy dziennie? No co tak. To w ogóle jest? My, tak. Mocarstwo nuklearne, tak. Mamy tak. Tracić. I to jest walka o to, żeby gospodarka nie przeszła w pełni na tory wojenne. To zresztą jest kolejna jakaś debata, ile tam procent jest przeznaczany, bo to w nauce istnieje taka, ile procent PKB to jest na gospodarkę, to ile tworzy gospodarkę wojenną, ale tak tam się toczy pomiędzy różnymi siłami, w jaką stronę pójdzie Rosja. No i te plotki zresztą o tym, że pełna mobilizacja zostanie ogłoszona właśnie po wyborach do Dumy, to na razie jest plotka. To może być, to mogą być strachy na lachy, ale być może, że to się właśnie spełni. Co prawda ja nie jako ekspert wojskowy, ale składając te różne informacje od ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy mówią, że sama mobilizacja, choćby to była mobilizacja 3 milionów ludzi czy więcej, nie pomoże pokonać Ukrainy i tych dronów, bo ta wojna, model wojny się zmienił zupełnie. Ale tak, głosy, żeby przestawić, konkluduję już tę wypowiedź, żeby przestawić gospodarkę na tory całkowicie wojenne, one są. I one są no nie w smak Miszustinowi, Grefowi, o którym powiedziałem, no i merowi Moskwy, Sobianinowi, o którym ty wspomniałeś.
11: Ale to jest ciekawe, ponieważ oni są jakby tymi kluczowymi postaciami, prawda? To są jedne z najważniejszych postaci tego rozdania elit, czyli tam się te napięcia jednak manifestują, ale chcę cię zapytać, skoro już jesteśmy przy tych fantazjach takich militarystycznych posuniętych do krawędzi, czyli użyjmy właśnie broni atomowej, jak sobie wyobrażają, jak ty sądzisz, jak sobie wyobrażają świat ci, którzy mówią, żeby to zrobić? Co oni sobie myślą, że co się wtedy stanie? Że czym wtedy będzie ta Rosja, czym będzie ten Zachód, jeżeli złamano by ten no, właściwie stabilizowany temat po II wojnie światowej użycia broni nuklearnej?
12: Znowu strasznie dzieci je chwalę, no ale trudno. Proszę mi wybaczyć to z sympatię do prowadzącego. To jest dobre słowo, stabilizowany. Ja myślę, że na to pytanie wprost odpowiedział, i teraz ja przepraszam za autopromocję, w wywiadzie, który przeprowadziłem z Dmitrijem Tryninem. To jest już pan ponad 70-letni, ale wciąż w miarę wpływowy, jeśli chodzi o tworzenie takiej myśli ideologiczno-strategicznej dla Rosji. No on powiedział, to chodzi o przywrócenie wśród Europejczyków strachu przed użyciem broni nuklearnej. Z punktu widzenia, na chwilę się zamienię w tak zwanego adwokata diabła, z punktu widzenia Rosji jest to racjonalne, dlatego że część pocisków, które spada na cele wewnątrz czy na terytorium Federacji Rosyjskiej, jest wyprodukowana w Europie. To znaczy, to by się nie, część to są oczywiście drony ukraińskie, ale część tych ataków nie byłaby przeprowadzona, gdyby nie broń dostarczana przez Amerykanów i Europejczyków. No Amerykanom nie podskoczyłem, no drugie mocarstwo nuklearne to zbyt groźne. Ale Europejczycy, którzy są blisko i którzy wspierają, wedle takich ludzi jak Trenin, czy Karaganow, czy jeszcze kilkoro innych, Karaganow też mega ważny politolog, jeśli chodzi o taką też właściwie 70-paroletni, to jest w ogóle gerontokracja, jak się na to popatrzy, nie? W dużej mierze te najważniejsze decyzje. Ale no oni mówią, że w takim wypadku, jeżeli wasza broń atakuje cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to wy powinniście poczuć rakietę rosyjską w Southampton, wy powinniście poczuć, nie wiem, w Monachium, w jakimś mieście francuskim, no oczywiście polskim, w którymś z państw bałtyckich i tak dalej, i tak dalej. i wtedy zreflektujecie się, co znaczy drażnić mocarstwo nuklearne, bo wy myślicie, że to można robić bezkarnie, że rękami Ukraińców możecie walczyć i nas osłabiać, nas wykrwawiać. No to być może przyjdzie czas, kiedy nasza cierpliwość przestanie obowiązywać. No i wtedy zaczniemy od Ukrainy. Jeżeli wy nie przestaniecie, no to to się będzie posuwać. Co prawda na ten moment jest tak, że Chińczycy i Amerykanie, to znaczy Xi Jinping i jeszcze wtedy Biden, administracja Bidena, no wytłumaczyła Putinowi, czym to się może dla Rosji skończyć, że pewnie porażające sankcje gospodarcze, że zburzenie, no że już wtedy Zachód będzie musiał pójść na całość. Być może Chińczycy zagrozili, którzy są kategorycznie przeciwni używaniu broni nuklearnej, że no, ta podpora gospodarki rosyjskiej, czy właściwie to, dzięki czemu gospodarka w dużej mierze funkcjonuje, po prostu przestanie obowiązywać. I Putin się wycofał, no ale jeżeli te ataki dronowe ukraińskie będą postępowały, no to oczywiście nie wiemy, co się wydarzy. Jeśli pozwolisz mi tylko dopowiedzieć jedno zdanie. Ja raczej jestem butowany przez polskich ekspertów wojskowych, kiedy mówię, że moim zdaniem tam mentalna granica na Kremlu została przekroczona i oni są gotowi na użycie, albo przynajmniej pewne grupy są gotowe na użycie tej broni nuklearnej. No, więc żeby to było jasne, że ja wyrażam swoją opinię, znajduję się w mniejszości raczej. Ci, którzy się bardziej na tym znają, mówią, że to się nie stanie.
11: Czyli jest przekonanie, że to jest pewna fikcja, która się nie ziści, ale ty twierdzisz, że nie musi tak, że możemy się zdziwić niestety.
12: Znając mentalność rosyjską, mówię to jako człowiek, który co prawda od wielu, wielu lat w Rosji nie był, bo się boję tam jechać najzwyczajniej w świecie, ale jako człowiek, który tam mieszkał i też znając historię, powiem tak, to jest bardzo intuicyjne, tak? Nie mówię tego jako analityk, tylko bardzo intuicyjne, ludzkie. Uważam, że Rosjanie to jest naród, który lubi testować jako pierwszy i przekraczać wszelkie granice. No to już jest taka dostojewszczyzna, nie chcę tutaj popadać w takie klimaty, ale uważam, że w ich mentalności jest zainstalowane coś takiego, jak testowanie granic, które nam się wydają nieprzekraczalne.
11: No dobrze, to teraz zadajmy sobie takie pytanie. Jak oni widzą rolę Rosji w tym współczesnym świecie, skoro są tacy, jak mówisz, no to tak w pewien cudzysłów to wezmę, progresywni. Co to jest ta Rosja dzisiaj? Po co ona jest? Po co ona ma być?
12: Ja myślę, że ta progresja, ty pewnie to użyłeś w kategoriach ironicznych, a moich...
11: Troszeczkę ironicznych.
12: Ironicznie, tak. No właśnie. A ona, bo to jest archaiczna cywilizacja, ona się odwołuje do takich najbardziej prymitywnych odruchów, no jak na przykład weźmiemy sobie kawałek Ukrainy, kawałek pizzy. Nam się wydawało, że to w XIX wieku się skończyło, a jednak oni to robią i gospodarka w znacznej mierze jest oparta na surowcach. No to wszystko wiemy, tak? Używamy siły militarnej, bo nie mamy za bardzo nic innego. Tylko że oni jednak wyczuwają pewne rzeczy dużo szybciej niż my. Dlaczego oni już 15 lat temu mieli swoje media społecznościowe? Dlaczego oni tak bardzo czuli, jaka to jest potężna broń? Dlaczego to oni pierwsi zaczęli czeczenizować internety, tworzyć farmy botów i tak dalej? Dlaczego oni...
11: Przychodzi mi do głowy, no. Wejdę ci w słowa, przychodzi mi do pewnie głowy, wchodzi. Że odpowiedź taka, że dlatego, że zawsze sądzili, że są wyjątkowi, nie mogli znieść tego, że się ich lekceważy, że jakby spadają na pozycję entą, że nie są na pozycji partnerskiej dla tego Zachodu, że nie są tą przeciwwagą, nie są jakby tym... nie wiem, drugim światem, który konkuruje z tym pierwszym światem dowodzonym przez Stany Zjednoczone. Dlatego. Czy jakby czysto psychologiczna reakcja.
12: Ja myślę, że to jest część prawdy, ale dołożyłbym tego, do tego swoją opinię. Myślę, że oni dużo szybciej zrozumieli, podczas gdy premier Gordon Brown, on się nazywa, ci premierzy Wielkiej Brytanii tak często się zmieniają, że trudno ich wspamiętać. Premier Gordon Brown mówił, że gdyby Twitter, jeszcze wtedy Twitter istniał, to nie doszłoby do ludobójstwa w Rwandzie. Nie wiem, czy pamiętasz ten klimat, że w ogóle media społecznościowe, że te filmiki z telefonów, że to zapobiega rzeźniom, że to jest społeczeństwo.
11: Tak, no był taki czas.
12: A oni już wtedy wiedzieli, że trzeba tworzyć farmy botów i oni wiedzieli, jak w to wejść, oni wiedzieli, jaka to jest potężna broń. Więc oczywiście, że istniał
11: kontekst. Bo wygrywa ten, kto skolonizuje język jako pierwszy.
12: O, widzisz. No widzisz, i oni to, ta archaiczna cywilizacja
11: wiedziała
12: to dużo wcześniej. Więc czy na przykład, kiedy Putin bo to jest tak, Ja mam wrażenie, że niektórzy amerykaniści dowiedzieli się o istnieniu poglądów MAGA dopiero jak Trump wygrał drugi raz. Natomiast w tym okresie, kiedy mówimy, kiedy wszyscy zachwycali się mediami społecznościowymi, to też to ruch MAGA już istniał. I szukał, i to w Rosji widział sojusznika. Rosja bardzo szybko dostrzegła to pole, szybciej też niż my, identyfikując niektóre, jakby to powiedzieć, przegięcia wokizmu. To znaczy, że wokizm jako wielka struktura, on nie będzie do przyjęcia. Przecież Putin ze swoją konserwatywną kontrrewolucją wyskoczył mniej więcej około 2010-2011 roku. Wtedy jeszcze jakiś Steve Bannon, nieznany, bardzo szybko podłapał, że to są nasi sojusznicy, że oni widzą ten zepsucie zachodniej cywilizacji. W związku z czym, ale to się właściwie wiąże do tego, w czym Rosjanie są też dobrzy, czyli wyłapywanie tych takich językowych, kognitywnych, ideologicznych, ideowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest kompleks, jest zacofanie wieczne, natomiast to nie zmienia faktu, że są pewne sfery, które ja bym powiedział, że ta archaiczna cywilizacja widzi szybciej niż my, bo ja sobie i też już kończę, jako duży zwolennik integracji Unii Europejskiej, nawet nie ideologicznie, tylko dlatego, że uważam, że wobec takich kolosów jak Brazylia, USA, Chiny i tak dalej, to Europa pojedynczo nie będzie miała specjalnie nic do powiedzenia. Ja nie rozumiem, jak to się dzieje, że my, Europa, ogromny rynek konsumencki, wciąż nie mamy swoich mediów społecznościowych, nawet po tym, jak zobaczyliśmy, że właściciele mediów społecznościowych to niekoniecznie muszą być nasi przyjaciele. Że tam padnie jedna komenda polityczna i to, co myśleliśmy, że jest zarezerwowane dla krajów takich jak Irak, czyli regime change, nagle może zostać zrobione u nas, jeżeli tylko pewnemu amerykańskiemu prezydentowi, jednemu czy drugiemu, który ma kolegę, który posiada określone medium społecznościowe, zachce się dokonania regime change za
11: to jest,
12: pomocą
11: X-a. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, ale ja myślę, że to jest jakieś przywiązanie do koncepcji wolnego rynku, przekonania, że to się samo gdzieś naprawi i wydarzy, co pewnie nie jest prawdą, że się samo wydarzy. I nawet ci, którzy mówią o tym, że właśnie te wehikuły zwane państwami powinny inspirować pewne działania gospodarcze, jak na przykład Mariana Mazzucato, to też jest taki specyficzny kawałek, myślę, tego świata europejskiego, który na przykład skądinąd twierdzi, że Rosja ma prawo domagać się podległości Ukrainy i w ogóle co tutaj Zachód robić.
12: Jest tego. Część takiego świata jest, europejskiego, tak, oczywiście, lewicowa, że jest.
11: Tak. Ale to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo to oznacza, to jest takie wyjście z przekonania, że to są te prymitywy rosyjskie i spojrzenie na ten świat, także świat MAGA, jako być może... Trochę boli mnie to, co teraz powiem, ale tak może być, jako bliższe rzeczywistości niż nam się wydaje. To znaczy, rzeczywiście jest coś takiego, ja też mam takie wrażenie, że świat się staje coraz bardziej jakby brudny i materialny. Mhm. I że być może rozpoznanie tego brudu materialności w zależności od paliw kopalnych i tak dalej, to jest coś, co jest przed nami, prawda? Jeżeli się popatrzy choćby na już tak zupełnie z innego pola skojarzenie, które mi się nasunęło, kiedy zacząłeś o tym mówić, na to, co się dzieje w Stanach z emisjami CO2 przy okazji budowy centrów danych pod AI, prawda? Że nagle to AI, które nam się wydawało subtelne i intelektualne, okazuje się po prostu machiną, która musi być zasilana na wskroś fizycznymi i właśnie kopalnymi paliwami, żeby to w ogóle ruszyło, prawda? Czyli nagle się okazuje, że ten progres gospodarczy znowu zależy od czegoś bardzo materialnego. Więc być może w tym sensie wojna o ziemię, która wydaje się wojną z przeszłości, ma jakiś sens, że my tego po prostu nie widzimy. Choć nie sądzę, żeby akurat Rosja chciała na Ukrainie budować centra danych.
12: Nie, pewnie nie, ale widzisz, to jest bardzo... na to nie wpadłem, aż żałuję, że nie wpadłem na to, co powiedziałeś. Ja nie wiedziałem, znaczy nie przyszło mi do głowy, że rzeczywiście te centra danych, no tak, no one muszą emitować przecież te potworne rzeczy. Pewnie jakbyś po prostu sobie usiadł tak przy jakiejś wódce albo przy herbacie, wszystko jedno, z jakimś Rosjaninem, a już wojskowym Rosjaninem, no to on by ci dokładnie tak powiedział, tylko o wiele bardziej brutalnymi słowami. Wskaż mi imperium, wskaż mi wielki twór państwowy, cywilizacyjny jakkolwiek, który obywa się bez zdobycia ziemi, który obywa się bez przelania krwi i tak dalej, i tak dalej. I teraz Oczywiście, że ja tego nie pochwalam. Oczywiście, że mnie to brzydzi, że ja się z tym nie zgadzam, ale znowu w kategoriach takiego pesymizmu, być może jakiegoś niesłusznego, ja nie wiem, nie jestem historiozofem, ale odwrócenia się na zasadzie tej słynnej teorii podkowy, odwrócenia się od tego optymizmu, który panował, nie wiem, w latach 90., który panował przez pierwsze 10, powiedzmy 15, 10 lat XXI wieku, no to być może te takie prymitywne siły, zwłaszcza gdy pęka architektura międzynarodowa, gdy mamy toczącą się rywalizację amerykańsko-chińską, kiedy to właściwie wszystkie normy, które do tej pory znaliśmy, to pęka w szwach, no to właśnie wracają te najbardziej prymitywne odruchy, te najbardziej bojowe, te najbardziej wojownicze. No i teraz, jak ty powiedziałeś, takie, że maga jest bliżej rzeczywistości, no to może ona być bliżej rzeczywistości w tym sensie, tak jak siły nacjonalistyczne są bliżej rzeczywistości w każdej bardzo niebezpiecznej rzeczywistości międzynarodowej, która zbliża się do konfliktu, dużego, małego konfliktu międzynarodowego, który oby zakończył się na tym, co mamy. No to znaczy to z naszej perspektywy, bo Ukraińcy, no to pewnie powiedzieliby coś innego, ale z naszej my sobie żyjemy w Polsce, w której kierowcy narzekają, że benzyna zdrożała do 8 zł. Nie? I obyśmy mieli tylko takie problemy, żeby to pozostało. Tak no, ale pewnie jakby to jakiś historiozof usiadł i zdiagnozował obecną sytuację, to powiedział, że my jesteśmy w tak przedwojennej sytuacji, że tylko cud może się wydarzyć, że wielki konflikt międzynarodowy nie wybuchnie.
11: No i byłoby trudno z nim polemizować rzeczywiście, ale właśnie zastanówmy się nad tym, co jest tą rosyjską przewagą w tej chwili. Właśnie w tej logice, którą przedstawiłeś, to znaczy gdzie pewne przeczucia odnośnie rzeczywistości mogą się Rosji opłacać. Powiedzieliśmy o tych mediach społecznościowych, o kolonizacji języka. Co jeszcze byś wyliczył?
12: Próg bólu społeczeństwa. No. Myślę, że to jest tak jak jest takie porównanie do ras psów, bo w Polsce w kodeksie karnym istnieje 11 niebezpiecznych ras psów. One są niebezpieczne w znacznej mierze nie dlatego, że one się pierwsze rzucą czy od razu zagryzają na śmierć, tylko one mają bardzo wysoki próg bólu, czyli będą walczyć do upadłego. Tak. To jest jeden bardzo istotny czynnik. I Rosja ma taki próg bólu. Ukraina zresztą już pewnie teraz też ma taki próg bólu dzięki Rosjanom. Tak? Ponad 5 lat wojny. I druga rzecz, która w sumie wynika z tych dwóch, które ty wymieniłeś, czyli to jest takie czucie brudu rzeczywistości, że po prostu my wiemy, to jest już odwoływanie się do najbardziej jakichś takich fundamentalnych rzeczy, których tak bardzo nie chciałem w to schodzić, ale jakichś takich prawosławnych, takiego czucia tego, że ten świat jest z gruntu zły. I właściwie jedyne, co, no oczywiście tam gdzieś się pojawia jakaś miłość i tak dalej, ale że zasadniczo ten świat jest z gruntu zły i ty musisz używać tych złych metod, no w imię obrony swojej cywilizacji, w imię obrony swojej ojczyzny i te wszystkie projekty, które są znowu tworzone pod egidą Kirienki, ale tam jest kilku takich politologów, którzy tworzą te wszystkie ideologiczne dokumenty, jak ma wyglądać państwo, czym jest rosyjska cywilizacja, że jednostka jest mniej ważna od państwa, że jednostka powinna wręcz być gotowa umierać w imię ojczyzny. Mało tego, to, że się tworzy ideologię, to powiedzmy, że to jest jakaś tradycja rosyjska, ale samo tworzenie to, ale tam się zatrudnia setki osób, którzy prowadzą przedmioty wychowania w szkole, w związku z czym to jest w ogóle wychowanie nowego pokolenia do tego typu mindsetu. No i teraz oczywiście dla nas on jest absurdalny, nie? No to jak, to gdzie tam, a gdzie jednostka, gdzie prawa jednostki, bądź sobą, wybierz Pepsi, nie? I tu nagle, a tutaj nagle masz zupełnie coś innego. Tutaj masz zupełnie inny projekt cywilizacyjny. Mało tego bym powiedział.
11: Czy ty mówisz o tym, że różnica między Zachodem a Rosją się pogłębia wcale? Być może nie przez rozdźwięk związany z systemem politycznym, tylko jakąś koncepcję antropologiczną. Mhm. Że to jest bardzo głęboki rozdźwięk właśnie antropologiczny.
12: Antropologiczny, ale który się przekłada na takie rzeczy, bym powiedział, namacalne. Na przykład moi koledzy, koleżanki ze SW całe lata promowali taką ideę, że ta idea kontrrewolucji konserwatywnej to jest taki pis na wodę fotomontaż, to nic nie znaczy. Ja uważam, że to wiele znaczy. Na przykład to, że jak na ciebie krzyknie ktoś w pracy, to ty już jesteś w stanie pójść do HR-u, zgłosić mobbing. A Rosjanie powiedzą co innego. To, co my nazywaliśmy, że kto nie ma twardej dupy, ten ma tam coś, czy odwrotnie, ale wiesz, o co mi chodzi,
11: tak
12: nie?
11: Jest,
12: że,
11: tak.
12: Że
11: zaciska się zęby.
12: Zaciska się zęby. Chcesz mieć zahartowanego człowieka, chcesz mieć zahartowane społeczeństwo, to gdzie przemoc? A już w wojsku to w ogóle zostaniesz zwyzywany i tak dalej, masz falę, no radź sobie, jak żeby inaczej, tak? Tradycyjne role męskie, tradycyjne role żeńskie, to nie są tylko, oczywiście jak zejdziemy w pojedyncze przypadki, to się dowiemy, że w Rosji kobiety właściwie są najbardziej uspołecznione, jeśli chodzi
11: to
12: o pracę.
11: Ale poczekaj, I to jest wszystko prawda, co mówisz. Ja to gdzieś kupuję, ten rodzaj wyjaśnienia, ale równocześnie w tym wszystkim jest ogromna ilość korupcji, która nie jest dokładnie tym rodzajem przemocy, który hartuje, tylko raczej takim rodzajem przemocy, która sprawia, że to jest random. Prawda? Kradniesz tam, gdzie możesz. Kradniesz, kiedy dostajesz stanowisko, które ci na to pozwala. Kiedy możesz od kogoś coś wymusić, to stosujesz. I wtedy zaczyna się nam rozpadać ta struktura społeczna. No to jest jednak taka tendencja odśrodkowa, nie? Bo kradniesz dla siebie. Nie dla idei, nie dla kraju, nie dla państwa, nie dla władzy, nie dla wspólnoty, jakkolwiek rozumianej. Nawet jeżeli to jest wspólnota obozu koncentracyjnego, przepraszam, używam metaforycznie teraz tego pojęcia. Więc jakby jak z tym sobie poradzimy, właśnie stosując to twoje wyjaśnienie, że to myślenie konserwatywne, ono ma realne znaczenie?
12: No to jest, widzisz, zakłopotało mnie to pytanie w tym sensie, że bo często jest tak, że dziennikarze pytają mnie o Rosję, i łapią mnie na tego typu sprzecznościach, tylko że ja nic nie poradzę, że Rosja jest dialektyczna, a być może wszystko jest dialektyczne i że Rosja to jest jeden wielki bałagan poznawczy i że tego rodzaju sprzeczności funkcjonują.
11: No właśnie, ale próbujemy znaleźć porządek w tym, prawda? I ten porządek militarny, ta militaryzacja społeczeństwa, to nie jest coś, co jakby jest twoim snem, tylko to jest powszechny lęk, wśród analityków zwłaszcza, wśród ludzi, którzy się zajmują Rosją, że właśnie ta militaryzacja społeczeństwa to jest coś naprawdę groźnego. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, co jest najgroźniejsze w Rosji, to właśnie to często ludzie mówią. Więc pytanie brzmi, jak do tego się właśnie ma ten element dekompozycyjny, czyli to, że niezależnie kim jesteś, jak tylko się troszeczkę wspinasz wyżej, masz parę osób pod sobą, to już możesz od nich wymagać rozmaitych, nie wiem jak to nazwać, no, takich jakby przysług na swoją rzecz. Czy one będą finansowe, czy jakiekolwiek inne.
12: Tak. No i to jest system, w którym wyrastasz. No jest to, teraz się spróbuję, bo zadałeś bardzo trudne pytanie, spróbuję to jakoś ustrukturyzować. Więc tak, to co wymieniłeś, no to jest to, co teraz weszło do opisu Rosji od powiedzmy 5-10 lat za pomocą Hale'a, takiego naukowca z Waszyngtonu, który głosi tezę, że Rosja, a nawet Związek Radziecki w gruncie rzeczy od zawsze były strukturą klanową, dokładnie tak jak mamy w Azji Centralnej, mamy klanowe struktury władzy, biznesu, gospodarki w ogóle, że w gruncie rzeczy w Rosji to też istniało zawsze i w całym Związku Radzieckim, że to tam pierwszy sekretarz sobie mógł być jako ten arbiter rozdzielający między klanami, ale że nawet w czasach stalinizmu miałeś klan B,

0: no istnieją, no to po prostu wyrastasz w tego rodzaju układzie gospodarczo-politycznym, społecznym i akceptujesz te reguły gry. I każdy kradnie ile może. I korupcja jest elementem twojego systemu, poruszanie się twoich azymutów po rzeczywistości. Mało tego, Rosjanie mówią, że dzięki korupcji ich biurokracja działa dużo lepiej niż niemiecka na przykład.
1: Czyli korupcja nie jest elementem chaosu, tylko też jest elementem porządkującym.
0: Homostazy. Ja bym tak bym powiedział, że ona często jest elementem homostazy i porządkowania. Oczywiście są ci, którzy kradną najwięcej i są ci, którzy kradną mniej. Stąd zresztą, znowu przepraszam za tę autopromocję, ale dla portalu Zero ileś miesięcy temu napisałem, że w Rosji trwa stalinizacja, bo w momencie wysiłku wojennego musi nastąpić wielka cyrkulacja elit i znowu z punktu, i to jest aż straszne, co teraz powiem. Ja rozumiem te wszystkie pięcioletnie, te represje stalinowskie, które przychodziły co 5 lat, bo on musiał pokazywać społeczeństwu, że skoro społeczeństwo się poświęca w imię budowania fabryk, są łagry i tak dalej, to i elita władzy musi cierpieć. I w putinowskiej Rosji od kilku lat to samo następuje, czyli ważne osoby z różnych klanów, inaczej, nie ma dnia, żeby jakiś pułkownik, generał, wicegubernator i tak dalej nie występował w kamerach, czy w gazetach, czy na portalach, że siedzi na sali sądowej, jest sądzony za korupcję. To są w tej chwili już tysiące ludzi władzy, reżimu, którzy są i na ich miejsce przychodzą nowi, czyli następuje cyrkulacja. Czy oni kradną? No oczywiście, że kradną, ale po pierwsze, już jest występuje jakaś bojaźń u nich, dlatego że poprzednik już jednak siedzi w więzieniu, to często są wyroki 20-letnie. Już wie, że musi kraść mniej. Trzy, społeczeństwo widzi, że zaczyna się kolejna droga awansu, kolejna droga wymiany elit. Czyli cały ten system nie zostaje uznany przez społeczeństwo za zły i dysfunkcjonalny, dopóki to jest jeszcze trzymane w karbach. I oczywiście, że w gruncie rzeczy to tworzy bardzo zatomizowane społeczeństwo i to jest ta dialektyka i sprzeczność, której znowu nie jestem taki mądry, żeby umieć to wytłumaczyć, jedynie jestem na tyle mądry, żeby powiedzieć, że to współistnieje ze sobą, że tego się nie da tak do końca uporządkować, czy to się próbuje uporządkować. Widzę tylko to zjawisko, że im mocniej postępuje wojna, im jest mniej zasobów, im gorzej funkcjonuje gospodarka, im większy jest im bardziej potrzebny jest wysiłek wojenny, to paradoksalnie tym bardziej, oczywiście oprócz wodza i jeszcze jakiegoś jego najbliższego otoczenia, ono jest nietykane, póki co oprócz Szojgu, bo ten jego klan zostaje rozbity. Ja myślę, że on z dnia na dzień się zastanawia, czy za chwilę po niego nie przyjdą, go nie wyciągną w gaciach, panowie w kominiarkach. Ale że już pod spodem właściwie nie ma dnia, żeby za korupcję i za tego rodzaju wykroczenia nie karać tych, którzy czerpią z tego systemu i że nie pokazać społeczeństwu, że my im ich karamy. I ostatnia rzecz bym powiedział, że to nie było nasilone, powiedzmy, w pierwszych 15 latach putinizmu, dlatego że panowała hossa gospodarcza. I nie trzeba było tego robić. Raczej społeczeństwo, zwłaszcza to wielkomiejskie, się bogaciło. Teraz trzeba robić i myślę, że to wpisuje się, już kończę, w próg bólu. I jak wielu sądzi, że te płonące rafinerie i płonący Wildberries i szereg innych obiektów, które są trafiane przez ukraińskie drogi, że to złamie rosyjskie społeczeństwo, to myślę, że się zawiedzie.
1: Ale to jest takie zasadnicze pytanie i zasadnicza wątpliwość moja. To znaczy, czy jest tak? Znaczy właśnie, jakie jest to napięcie między poszczególną jednostką, poszczególnym człowiekiem, poszczególnym Rosjaninem, a tą wizją państwa, wizją kraju, tym, co ten kraj spaja. Nawet jeżeli to jest walka, nawet jeżeli to jest przemoc i zgoda na to, że ta przemoc funkcjonuje społecznie, tak? Że jakby trudno, no po prostu chcesz się liczyć, musisz walczyć. Bo w tym rosyjskim paradygmacie Zachód jest przedstawiany jako słaby, przegniły, nierozumiejący reguł właśnie walki i przetrwania. Zachód, który wierzy, że po to, żeby jedno dziecko trans w klasie nie cierpiało, wszyscy musimy unikać zaimków. Prawda? Dokładnie. Jakby przeciągamy teraz do absurdu, choć prawda taka, że na niektórych uniwersytetach rzeczywiście takie reguły wprowadzono. No więc teraz w tym założeniu, w tej ich wizji, oznacza, że to by oznaczało, że właściwie ten Zachód nie wie, co to jest przemoc. To nie jest prawda, że my nie wiemy, co to jest przemoc. To nie jest prawda, że społeczeństwa zachodnie jej nie znają i nie mają, prawda? Ona jest inaczej definiowana, inaczej ukryta. To jest

0: jakbyśmy sobie powiedzieli, czy w korporacjach zachodnich nie ma przemocy. Jest jak cholera, tylko gdzie indziej tak. Inaczej się ją realizuje, inaczej się ją spełnia. I teraz pytanie brzmi, czy to, że Rosja jest taka właśnie dumna z tego zadawania sobie bólu, prawda, z tego biczowania się, siebie i innych nawzajem, prawda, tak. Czy to czyni ją bardziej sprawczą, czy bardziej ją czyni, czy właśnie ją uzdrawia? I to jest, rozumiem, pytanie o jednak pewien koncept parareligijny, bo właśnie w tym, co ty mówisz, jest też takie, tak se to tłumaczę teraz na szybko, jak cię słucham, jest też takie przekonanie, że ta cerkiew się Putinowi przydaje nie tylko do tego, żeby cementować władzę i sakralizować samego siebie, ale właśnie też po to, żeby nadawać jakiś sens tej brutalności, w której to się wszystko toczy, tak?
1: No tak, tak, absolutnie. Jeżeli...
0: To jest taka ofiara jakby służąca pewnemu przeistoczeniu społeczeństwa. Ale właśnie... Tak, zadajmy sobie fundamentalne pytanie. Po co ta Rosja ma być taka? Żeby co? Żeby co się wydarzyło? Żeby zbawić świat? Żeby nad nim zapanować wreszcie? Żeby co tam było? Rozumiesz?
1: Żeby Rosja była wielka. Żeby Rosja była Rosją.
0: Żeby Rosja była Rosją.
1: Tak, żeby Rosja była Rosją. Żeby to... Bo tak, to wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Ja zawsze byłem zwolennikiem koncepcji, to prawosławie istnieje jako dostarczyciel pewnych wartości duchowych, w cudzysłowie oczywiście. Ale zawsze ostatecznym bogiem Rosjanina była Rosja, moim zdaniem. Mm-hmm. I tu chodzi o to, że to święte państwo, którego się boimy, ale w które wierzymy, które często nadaje sens naszemu życiu, że to po to jest. Ale wiesz, no, w gruncie rzeczy, jakbyś popatrzył w takich... A jak Iran by przetrwał bez religii to, co się w tej chwili dzieje? Bez wiary we własne państwo.
0: Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest religia dla Irańczyków dzisiaj. Nie wiem. Może jest... Nie umiem sobie tego w ogóle wyobrazić. Czy teokracje, czy takie systemy będące pożenieniem religii i polityki, co one właściwie robią z tą religią i co robią z tą polityką? Nie umiem sobie tego wyobrazić. Być może rzeczywiście to jest... To narzędzie, które otwiera, które inaczej, pozwala rządzącym otworzyć ogień do tłumu. Mm. I usprawiedliwić to, prawda? No bo to są te większe idee, prawda? To jest to, co sprawia, że możemy tak zrobić, bo walczymy o coś, co nie jest tylko i wyłącznie naszą personalną korzyścią. W teorii przynajmniej.
1: Tak, no pewnie tak, tylko że pewnie byśmy znaleźli jakieś inne przykłady, gdzie po prostu była ideologia zamiast religii. No religia może
0: tak,
1: być
0: tak,
1: po
0: nie,
1: prostu...
0: Tak, tak, nie, oczywiście, oczywiście. Znaczy, ja myślę, że takim wnioskiem z tej naszej rozmowy, którą musimy już pomału domykać, jest to, że ty jednak twierdzisz, że te wszystkie elementy, które nam się wydają taką suchą, sztuczną konstrukcją tworzącą Rosję jako pewien przekombinowany pomysł Putina, ale właśnie martwy, że to nie jest martwe.
1: Tak, tak uważam, że to nie jest martwe i to jeszcze nam da popalić. To znaczy oczywiście, że jak Putina nie będzie, chociaż no nie wiadomo kiedy go nie będzie, ale że jak nie będzie, no to następca prawdopodobnie będzie musiał coś zliberalizować, tak jak po Stalinie przyszedł Chruszczow, no nie był miłym gościem, ale coś musiał zliberalizować. No to tu się pewnie też coś zliberalizuje. No że na przykład ty czy ja będziemy mogli wjechać do Rosji i nikt nam nie podrzuci pornografii dziecięcej, żeby nas wsadzić do więzienia jako
0: ale i tak, może... i tak, żeby cokolwiek załatwić, będziemy musieli na wszystkich krzyczeć, no bo zawsze się tak załatwiało w Rosji.
1: Będziemy musieli krzyczeć i oczywiście to pozostanie, no ale to nie zmienia faktu, że jakaś liberalizacja nastąpi, ale z tego, żeby Rosja była Rosją, niech już to będzie motto dzisiejszej rozmowy, no ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek mógł z tego zrezygnować. Mam wrażenie, że nawet Jelcyn, który był jakiś koncyliacyjny wobec Zachodu, on też w gruncie rzeczy tam chodziło o to, żeby Rosja była Rosją, żeby była wielką Rosją.
0: A jak to się ma do tych wszystkich sił takich odśrodkowych? To znaczy, że się niektórzy tak twierdzą, że jakby federacja się de facto decentralizuje, zaczyna się rozłazić. Oczywiście zawsze będzie jakaś Rosja, ale ona może być dużo mniejsza niż to, co widzimy na mapie.
1: To jest tak, że przed wojną właściwie już wszyscy zrezygnowali z tej idei rozpadu Federacji Rosyjskiej, bo raz, że to było pójście w sukurs rosyjskiej propagandzie, bo ona, ta putinowska, głosiła, że widzieliście w latach 90. prawie się rozpadliśmy, tutaj uratowałem jedność kraju, musimy dbać o to. Więc za Putina to zostało bardzo silnie scentralizowane, na tyle, że w ogóle mówienie o rozpadzie Rosji nie miało miejsca, ale po wybuchu wojny, moim zdaniem rzeczywiście to pytanie do jakiegoś stopnia wraca. Ja co prawda sobie tego nie wyobrażam na razie, żeby Jakuci, czy nie wiem, Czeczeni, zwłaszcza pod wodzą Kadyrowa, nie wiem, czy w Dagestanie, no gdziekolwiek, żeby te wielkie grupy etniczne w tej chwili miały sięgnąć po niepodległość, po próbę suwerenności, ale też jednocześnie w momencie, w którym na przykład za 3 lata ta wojna na wyniszczenie trwa, bo to już jest w tej chwili wojna na wyniszczenie. Sytuacja w Rosji się pogarsza. Coś być może staje się z Putinem, że wtedy ktoś tam nie podniesie głowy. No w gruncie rzeczy Związek Radziecki zajmował 1/6 planety, Rosja zajmuje 1/8, czyli to jest strata, no tam proszę sobie policzyć, odjąć od jednej...
0: Ukrainy strata. No.
1: Ukraina strata, tak, Prybałtyki. No nie, ale jednak no, potężne terytoria Kazachstanu, Uzbekistanu, tak nastąpiła. Zresztą historycznie rzecz biorąc nastąpiła w miarę pokojowo, to znaczy gdzieś oczywiście wybuchały konflikty, ale jak na rozpad takiego państwa, to i tak wielki rozpad, no to się zakończyło w miarę pokojowo, więc oczywiście, że takie zagrożenie będzie istniało, no ale to znowu Rosjanin ci powie i właśnie dlatego my musimy być tacy. A jak inaczej mamy zachować tego kolosa? Silna, centralna władza. I to jest to, co zawsze Rosjanie powtarzają cudzoziemcowi, zwłaszcza z Zachodu. No ty nas nie zrozumiesz. My musimy w ten sposób, żeby naszą ziemię, za którą nasi przodkowie oddawali krwi, które stanowią nasze zasoby, żeby zachować, żeby to trwało.
0: Chyba będziemy musieli się jeszcze kiedyś spotkać, żeby porozmawiać o romantyzacji Rosji. W świetle tego, co właśnie teraz powiedziałeś. Doktor Kuba Benedyczak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Oddział Chorych na Rosję, był Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rosną ceny na stacjach paliw, a końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać. Rząd rozważa wprowadzenie wsparcia dla kierowców. Komitet Obrony Demokracji organizuje protesty. Demonstracje to odpowiedź na przemoc wobec obywateli Ukrainy w Polsce. Przekładanie ostatecznego terminu nie pomogło. Wiele samorządów nie zdąży na czas z uchwaleniem planów ogólnych. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W przyszłym tygodniu może zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przywrócenia programu osłonowego dotyczącego cen paliw, poinformował w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Przypomniał, że premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie. Motyka dodał też, że jest zwolennikiem rozpoczęcia prac nad nowym projektem ustawy w sprawie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W lipcu prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Przewidziana w ustawie nowa danina miała obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wpływy z nowej daniny miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku działającego w kraju przez 3 miesiące pakietu osłonowego ceny paliwa niżej. Co najmniej 30 żołnierzy zginęło, a 50 zostało rannych w atakach rebeliantów Huti na obozy rządowe w środkowym i wschodnim Jemenie, poinformowały źródła rządowe, cytowane przez agencję Associated Press. Rebelianci w oświadczeniu przyznali się już do ataków. Prezydent Aleksandr Vučić przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w sobotę złoży oficjalną wizytę w Serbii, ogłosiła kancelaria serbskiego przywódcy. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Serbii od czasu objęcia przez niego stanowiska. Przywódcy spotkali się jednak wcześniej kilkakrotnie podczas międzynarodowych forów i szczytów. Serbia potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę, lecz odmawia przyłączenia się do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Na niedzielę Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Celem demonstracji ma być sprzeciw wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Jak mówi przewodniczący KOD-u Jakub Karyś, protesty są reakcją na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej, podsycane przez prawicę.
2: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
1: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o godzinie 17. Samorządy mają ogromny problem z uchwaleniem planów ogólnych. Największy ma największy samorząd w Warszawie. Tu na pewno nie uda się dotrzymać terminu do końca sierpnia. Władze celują w końcówkę roku. Jak tłumaczy miasto, nie oznacza to paraliżu inwestycyjnego, ale przyznaje, że nikt od 1 września nie otrzyma warunków zabudowy. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
3: Terminu uchwalenia planów już dwukrotnie przesuwano, mówi Monika Boyd ze Stołecznego Urzędu.
4: Mamy zamiar, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. Mamy do przeanalizowania ponad 77 tysięcy różnego rodzaju wniosków.
3: Cała procedura w samej tylko stolicy może potrwać znacznie dłużej, a to oznacza kolejne problemy, mówi Piotr Grzegorczyk, architekt i radny ze stowarzyszenia Razem dla Wawra.
5: Nie będzie można ani uchwalać nowych planów miejscowych, ani nie będzie można wydawać decyzji o warunkach zabudowy.
3: Terminu uchwalenia planów zapisano jako jeden z kamieni milowych w sprawie wypłaty środków z KPO, przypomina Sebastian Juszczak, doktorant UW.
6: Rząd negocjuje teraz z Unią, aby obniżyć próg gmin, które muszą przyjąć plan ogólny do 31 sierpnia. Obecnie on wynosi 40%.
3: Na razie plany przejęło raptem 17% samorządów. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Nawet 3 centymetry wody ubywa na dobę w Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim. To skutek panującej w całym kraju suszy hydrologicznej. Od końca kwietnia poziom wody spadł o niemal 1,5 metra i obecnie stan wody w zalewie jest jednym z najniższych w historii. Takie sytuacje mogą powtarzać się w przyszłości, przyznaje hydrolog Katarzyna Izydorczyk.
7: Najprawdopodobniej, jeżeli nie podejmiemy działań w takim zakresie, w jakim możemy kontrolować, oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować wyliczać to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
1: Chodzi o to, żeby dbać o gospodarkę wodną na całym terenie, z którego spływa woda do zalewu, mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
8: Podejmujmy wysiłki na rzecz retencjonowania wody. Nawet mała domowa retencja jest już istotna, jest ważna i przynosi odpowiednie efekty. Gromadźmy deszczówkę, tą deszczówką starajmy się podlewać kwiaty.
1: Zbiornik powstał ponad 50 lat temu jako źródło wody dla Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Dzisiaj służy do jej retencjonowania i regulowania w rzece Pilicy. To też jedno z najpopularniejszych w regionie miejsc do rekreacji. Piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż w Sztokholmie w czwartek, 13 sierpnia. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Najwyższe temperatury w piątek do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Około 24 stopni będzie w centrum, a najmniej około 19 pokażą termometry na Pomorzu. Dzień przed nami przeważnie ze sporą ilością słońca na południowym wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać i na południowym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w studio pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki i ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Która kiedyś wpadła na przedziwny pomysł o treści, może bym została nauczycielką?
10: Sensacyjne, prawda? Że niektórzy wybierają sami tę ścieżkę zawodową. No ale cóż, gdy podejmowałam taką decyzję, to pragnę też dodać, że stosunek średniej płacy nauczycielskiej przedstawiał się o wiele korzystniej niż dzisiaj w stosunku do minimalnego wynagrodzenia krajowego. No dzisiaj wiadomo, że w sensie budżetowym to jest decyzja być może wątpliwa. Ale cóż, trwam przy niej i bardzo kocham moją pracę w szkole, więc póki będę mogła sobie na to pozwolić, pozostanę w niej.
9: A kiedy po raz pierwszy pojawił się taki moment, Boże, co ja zrobiłam?
10: Oj, takiego momentu nie było. Natomiast przyznaję, że były takie lata szkolne, w których byłam przepracowana, to głównie gdy pracowałam z klasami maturalnymi, albo gdy przygotowywałam już ładnych parę lat temu do egzaminu ósmoklasisty. Te klasy, tak zwane egzaminacyjne, to jest szczególne obciążenie, dlatego że trzeba sprawdzać po prostu arkusze, a za te nadgodziny czasem jest ich kilkanaście w miesiącu, bo tyle zajmuje sprawdzanie wypracowań egzaminacyjnych i testów. No, nikt dodatkowo nie płaci.
9: Czyli na razie... To jest audycja pełna zachęt do tego,
10: by... Oj, jedną mam zachętę ekonomiczną. Wydaje mi się ona nie bez znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości zawodowej. To jest bardzo stabilna praca. I tutaj muszę z pełną uczciwością powiedzieć, że to jest coś wyjątkowego wśród moich znajomych, którzy często pracują na B2B albo na zleceniach. Ja też zresztą czasem realizuję jakieś dodatkowe side joby, powiedzmy. Piszę artykuły, tworzę materiały edukacyjne, jakieś tam wykłady dla nauczycieli. I czasem jest tak, że trzeba o tę zapłatę się upominać, przypominać o umowie. Czasem wynagrodzenie wpływa po paru miesiącach. A pensja z pracy w szkole regularnie, elegancko, na początku każdego miesiąca z góry.
9: Wpływa,
10: tak.
9: Po czym drugiego dnia miesiąca jest pobierana rata kredytu i trzeciego człowiek mówi, okej, idę po chwilówkę.
10: Jeżeli jest się aktywnym w pracy w szkole, zresztą są nauczyciele, którzy zarabiają dużo, tylko że wiąże się to z tym, że biorą sobie bardzo dużo nadgodzin, albo pracują na półtora etatu, pracują w dwóch szkołach, to jest bardzo duże obciążenie.
9: Tak
10: i wtedy rzeczywiście bywa ciężko. Ale myślę, że najłatwiej mają po prostu ci, którzy akurat do tej pracy w szkole pasują, bo jest pewien profil charakterologiczny.
9: No właśnie, czy pasują. I są z tych, którzy pasują, są ci, którzy już tę decyzję podjęli chwilę temu, skończyli studia, odpowiednie szkolenia i trafili, ale są tacy, którym wpadło do głowy, że może to jest dobry pomysł, bo na przykład znajoma czy znajomy mówi, słuchaj, u nas w szkole to w ogóle poszukują, a wydaje mi się, że ty świetnie pasujesz. No i ta osoba mówi sobie, no dobrze, być może wysokie zarobki nie są priorytetem, bo kocham uczyć, a może jestem już tak zamożny, że szukam czegoś innego. W każdym razie, jakikolwiek to jest powód, że ktoś rozważa karierę taką właśnie i do tego może, to znaczy jest przed zdobyciem odpowiednich uprawnień, ale rozumiem, że kuratoria są otwarte.
10: Tak. To jest wyjątkowa sytuacja. Jeszcze parę lat temu to byłoby nie do pomyślenia na taką skalę, ale teraz faktycznie do tego stopnia brakuje nauczycieli, nauczycielek. Mowa naprawdę o setkach tysięcy godzin do poprowadzenia przy tablicy. W samej Warszawie brakuje tylu set nauczycieli, czy już nawet to są jakieś czterocyfrowe liczby, że można spróbować zatrudnić się w szkole bez posiadania odpowiedniego kierunkowego wykształcenia, ale jednocześnie trzeba zadeklarować, że jest się w trakcie zdobywania takowego. Dopiero co pisała o tym na profilach, w mediach społecznościowych kurator Małopolska, pani Gabriela Olszowska, że kuratoria już coraz częściej wydają zgody, no poniekąd przymuszone do tego, dlatego że do tego stopnia brakuje nauczycieli. Więc jeżeli są wśród naszych słuchaczy...
9: Ja jestem, zgadzam się. Namówiła mnie pani, rozważam to. Pierwsze pytanie, czy trzeba cokolwiek wiedzieć?
10: Oj tak, to jest, myślę, że jedno z najważniejszych kryteriów. W naturalny sposób wtedy zdobywa się autorytet wśród uczniów, jeżeli się rzeczywiście dużo wie. Jeżeli się próbuje prowadzić lekcje, ale trzeba to robić z nosem w podręczniku, uczniowie zaraz się zorientują, to są bystre bestie. Dobrze jest wszystko wiedzieć w swojej dziedzinie, albo chociaż wiedzieć, gdzie szukać brakujących informacji, potrafić się do tego przyznać. Mnie się zdarzało nieraz nie dwa na lekcji powiedzieć, że czegoś nie pamiętam, ale że sprawdzę, że albo sprawdźmy wszyscy i następnego dnia się spotkajmy w tym samym miejscu. Oczywiście, zróbmy sobie z tego wyzwanie, że czegoś nie wiemy. Myślę, że nauczyciel nie jest od tego, żeby deklarować na dzień dobry, że pozjadał wszystkie rozumy, ale musi w swojej dziedzinie poruszać się na tyle płynnie, by wiedzieć, gdzie znaleźć brakującą informację. I właśnie ta wiedza, to jest coś, co wzbudza szacunek. W szkołach ponadpodstawowych przede wszystkim.
9: A to nie jest tak, że im niżej sobie wybierzemy, czy na przykład klasy 1 do 3, tym jest większa szansa, że możemy jakoś dobrze wypaść na tle pierwszoklasistów? Czy lepiej jest wypaść na tle dobrze? Lepiej wypadniemy na tle pierwszoklasistów niż szóstka?
10: Nie, myślę, że wbrew pozorom to nie ma aż takiego znaczenia jak inny czynnik. Mianowicie uważam po latach doświadczania tego, czym jest praca w szkole i praca ze społecznością uczniowską, że żeby pracować w szkole i się nie zadręczyć swoją pracą, trzeba lubić ludzi. I oczywiście nie mówię o przyjaźnieniu się ze wszystkimi, ale trzeba zakładać, że dzieciaki wszystkie mają w sobie jakiś pozytywny pierwiastek i nawet jeżeli uczeń zachowuje się prowokacyjnie, ofensywnie w stosunku do rówieśników czy na lekcji, trzeba zawsze pamiętać, że to jest ten acting out, że on się zachowuje w określony sposób, bo doświadcza trudności, bo jest w bardzo trudnym momencie dorastania, bo nie ma rozwiniętego płata przedczołowego, ciała migdałowatego i tak dalej, i tak dalej. Oj, trzeba po prostu znaleźć zawsze w sobie jakąś wyrozumiałość i zakładać, że młode osoby, z którymi pracujemy, są w stanie się zmienić. Bo to jest jeszcze taki wiek, że naprawdę można ich jakoś tam uformować. To gołym okiem widać w szkole podstawowej, ale w przypadku starszych osób, nastolatków też jak najbardziej można jeszcze jakoś wpłynąć na nich. Tylko trzeba lubić ludzi. Jak się lubi ludzi, wie się pewne rzeczy intuicyjnie. Nie trzeba się doedukowywać popsychologicznie. Niekoniecznie, nie w każdej sytuacji. Jeżeli ktoś lubi ludzi, no to wie na przykład, że nie wiem, nie krzyczy się na dzieci, że nie zwraca się uwagi na lekcji. Że nie zwraca się uwagi na lekcji, bo wtedy uczeń poczuje się zawstydzony i będzie prowokował jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś lubi ludzi, to przeczuwa, że dobrze jest porozmawiać na osobności, wyczuwa pewne niuanse. To jest bardzo ogólne to, o czym mówię, ale chyba takie wyczuwalne.
9: To jaki jest plan lekcji na pierwszą lekcję, żeby nie dać się zjeść?
10: Myślę, że dobrze jest być profesjonalnym w zarządzaniu czasem. Ja sama bardzo nie lubiłam, gdy chodziłam do szkoły i nauczyciel plótł 3 po 3 przez 15 minut na lekcji. To, że się lubi ludzi, nie znaczy, że można przeznaczać 10 minut na opowiadanie na przykład o tym, jak się spędziło weekend. Nie, to jest czas dla uczniów i uczennic, to jest czas na lekcje. Jeżeli ktoś lubi ludzi, jest gadułą, to może sobie, nie wiem, pogadać z uczniami po lekcji na przerwie, ale sam czas lekcyjny jest czasem, no powiedzmy, że świętym edukacyjnie. Nie można się spóźnić na lekcję. Nie można na przykład poprowadzić lekcji w pół godziny i potem przez ostatnich 15 minut dać uczniom czas wolny. Nie, to jest nieprofesjonalne.
9: Naprawdę?
10: Oczywiście.
9: Ja takich nauczycieli kochałem.
10: Oj, nie. Trzeba mieć wszystko zaplanowane. Uczniowie bardzo to docenią i będą szanować, że przyszłam przygotowana na lekcję. Nie ma czegoś takiego jak czas wolny na lekcji. Nie ma czegoś takiego jak godzina wychowawcza, na którą wchodzę i mówię, a pointegrujcie się. Moim uczniom chyba raz się coś takiego zdarzyło i to intencjonalnie, że mieli taki czas na przegadanie czegoś tam. To chyba było po wycieczce i później i tak zresztą zarządziłam tą dyskusją. Więc trzeba po prostu być zaangażowanym i pamiętać, że czas lekcyjny jest czasem nie na jakieś prywatne wywody.
9: Ale pani taki respekt wzbudza, myślę sobie, nie? Bo pani jest taka miła, ale surowa i stanowcza.
10: Staram się. To znaczy, staram się...
9: Ja bym się bał pani, jakby pani była moją nauczycielką.
10: Myślę, że nie. Nie, to jest po prostu jasność komunikacyjna, o którą się bardzo staram. Na przykład moi uczniowie wiedzą, że ja bardzo nie lubię, gdy jest głośno na lekcji, ale to dlatego, że... Nie dlatego, że chcę wzbudzać jakiś postrach, tylko dlatego, że mnie to przeszkadza. Ja nawet zastanawiałam się nad sobą, czy nie mam jakiegoś wysoko funkcjonującego ADHD. Wiem, wszyscy teraz mają, ale autentycznie bardzo przeszkadzają mi różne szumy w tle, szum uliczny. Ja nie potrafię jakoś sobie tego wyeliminować. I tak, gdy uczniowie gdzieś tam gadają na lekcji między sobą, ja od razu zwracam się ku nim i mówię, że słuchajcie, możecie sobie wyjąć kartkę, popisać na tej kartce, jeżeli chcecie jakiejś wymiany zdań, ale proszę was, jedna osoba mówi na lekcji jednocześnie. I nie chodzi o to, że ja tylko mówię, oni milczą, tylko gdy ktoś się...
9: Proszę.
10: Oj, nie, naprawdę, to wychodzi bardzo...
9: Jak w wojsku.
10: Oj, nie, ja robię takie ankiety zresztą pod koniec każdego semestru, co im się podoba w lekcji, co by chcieli zmienić. Nie, anonimowe.
9: Ale zna pani charakter pisma?
10: Oj, panie Czarku, no nie, oni naprawdę... No teraz wygląda, jakbym musiała przekonywać, że moi uczniowie są zadowoleni z moich lekcji. No nie wiem, zawsze sprawiali takie wrażenie, miałam taką informację zwrotną od nich, ale też warto zaznaczyć, są uczniowie, uczennice na lekcjach, którzy sami czują się niekomfortowo, gdy jest głośno na lekcji. I też zdarzało mi się w ogóle gdzieś tam w społeczności szkolnej od innych nauczycieli słyszeć, że mają uczniów neuroatypowych w klasie, którzy w ogóle nie mogą się skupić, bo uczniowie rozrabiają na jakichś lekcjach.
9: Nauczyciele pilnie poszukiwani, ale czy jest to zajęcie dla każdego?
10: Nie.
9: Nie, mówi pani doktor Aleksandra Korcza, która na rzeczy się zna, albowiem zęby zjadła na pracy z uczniami.
10: Odważnie powiedziane, jeszcze parę mi ich zostało. Uważam, że to nie jest praca dla każdego, choćby dlatego, że trzeba być naprawdę bardzo dobrze...
9: Czyli tak, numer jeden, o którym mówiliśmy, to jest tak, musi lubić ludzi, tak, może nawet
10: tak,
9: kochać.
10: Tak. Musi wiedzieć też, o czym mówi, musi mieć wiedzę, naprawdę.
9: Jakoś,
10: musi
9: na jakiś temat.
10: No na swój, najlepiej na swój temat. Jak się uczy historii, to historia i tak dalej. Trzecie, o czymś trzecim jeszcze rozmawialiśmy. Tak. A że stawiać granice, komunikować się i...
9: Ale to jest zarządzanie.
10: No to jest zarządzanie, powiedzmy. Uważam, że trzeba być osobą naprawdę bardzo dobrze zorganizowaną, dlatego, że jeżeli nie jest się osobą dobrze zorganizowaną, to po prostu się nie przetrwa, polegnie się na tym placu boju.
9: Nie można...
10: Nie, szczególnie jeżeli jest się wychowawcą, wychowawczynią, to wtedy tej papierologii jest naprawdę bardzo dużo.
9: A nie można wyznaczyć sobie asystentów wśród dzieci?
10: Otóż nie wolno. Ja pamiętam z własnych doświadczeń szkolnych.
9: Czy nie powinno się?
10: Gdy dawała nauczycielka do wypisywania świadectwa, oj nie, teraz to RODO, nie wolno. Trzeba pilnować dokumentacji i samemu mieć zapięte na ostatni guzik, zaplanować z wyprzedzeniem, nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo to naprawdę utonie się w tych papierach.
9: Wiem, dlaczego to jest tak mało popularne.
10: No właśnie. Poza tym uczniowie bardzo nie lubią niezorganizowanych nauczycieli. Nie cierpią. To jest największy zarzut uczniowski, taki naprawdę najcięższy, że zrobiła klasówkę, a tego nie było na lekcji, bo gdzieś tam uciekł jeden temat, nie był zrobiony, a później na klasówce, bam, pojawia się zadanie z tego. No nie można, nie można.
9: A można nie robić klasówek?
10: Oczywiście, że tak.
9: Yes.
10: Można nie lubić klasówek, ja
9: nie,
10: sama...
9: Nie, robić.
10: A nie robić.
9: Nie, że nie lubić, nie robić.
10: Zależy od szkoły. Ja mówię teraz o szkole publicznej. Zazwyczaj wewnątrzszkolny system oceniania przewiduje konkretne formy sprawdzenia wiedzy w takich zwykłych, publicznych szkołach i wtedy, no, jest założenie, że nauczyciele w danej grupie, na przykład poloniści, weryfikują wiedzę mniej więcej przy użyciu tych samych form. Oczywiście luźne odstępstwa zawsze się pojawią, ale no, z założenia jakiś tam sprawdzian co jakiś czas powinien być zrobiony, tym bardziej, że sprawdzian jest taką formą, która jest potrzebna uczniom, żeby oswajać się w ogóle z zarządzaniem czasem, realizowaniem zadań.
9: Bo przypomina mi się film, jeden z filmów, o których rozmawialiśmy.
10: Tak?
9: Czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Czy nie można być właśnie takim nauczycielem, że przychodzimy i mówimy, te reguły, te jakieś w ogóle wymagania, te pensa, to do kosza wyrzucamy. Wolność, otwieramy umysły.
10: No, dobrze, dobrze jest mieć na uwadze również i takie cele, ale przypominam, że trzeba też czegoś nauczyć i zazwyczaj...
9: Życie nauczy.
10: Oj, zazwyczaj, żeby czegoś nauczyć, przynajmniej żeby realizować podstawę programową z języka polskiego, przydają się też inne formy sprawdzania wiedzy.
9: No dobrze, to oprócz języka polskiego, bo to rozumiem, że się pani trochę przydaje.
10: Tak, tak, tak, bardzo.
9: Ile tego materiału, którego się pani nauczyła na innych przedmiotach, przydało się pani w życiu?
10: Oj, ja akurat mam radykalne spostrzeżenia na ten temat. Nie, to znaczy, po pierwsze, nie jestem zwolenniczką kategoryzowania wiedzy na przydatną i nieprzydatną, dlatego, że przydaje się, nie przydaje, to nie wiem, chusteczki higieniczne. Nie wszystko, czego się uczymy w szkole, musi się przydawać. Jesteśmy ludźmi i jako ludzie snujemy też czasem rozważania abstrakcyjne. One nie wszystkie muszą się przydawać. One po prostu czynią nasze życie pełniejszym, bogatszym i tak dalej.
9: Wiedza pantofelku nie uczyniła mojego życia bogatszym ani pełniejszym.
10: No, być może nie. Ja mimo wszystko uważam, że uczniowie też jednocześnie, równolegle do tego, o czym powiedziałam przed chwilą, uważam, że faktycznie dobrze by było, żeby uczniowie wybierali sobie przedmioty, które chcą jakoś zgłębiać, rozszerzać. No akurat w naszym polskim systemie to liceum ogólnokształcące trochę wymusza, ale wydaje mi się, że zboczyliśmy. Jeszcze przypomniało mi się, co ważnego trzeba właśnie, żeby uczyć. Bo ja teraz o tym opowiadam, mogę kogoś przekonać, mogę kogoś nie przekonać, ale trzeba mieć taką charyzmę. Tak, trzeba opowiadać w taki sposób, żeby ludzie chcieli słuchać. Nawet jeżeli nie zgadzają się ze mną, to żeby chociaż mnie wysłuchali, a potem dopiero dyskutowali. I właśnie wydaje mi się, że ta charyzma, opowiadanie w taki sposób, żeby inni słuchali, że to jest coś, czego bardzo trudno jest się nauczyć. I gdy myślę o warsztacie nauczycielskim, to wydaje mi się, że właśnie są w nim takie jakości, które można sobie jakoś przyswoić, a są takie rzeczy, których nie da się nauczyć. Myślę, że można się nauczyć lubić ludzi. Można jakoś tak kształtować swoje doświadczenia, jakoś, nie wiem, czytać, otwierać się po prostu na innych, że okej, ten uczeń się bardzo różni ode mnie w tym, kim jest i co jest dla niego w życiu ważne, ale jestem w stanie jakoś się z nim porozumieć. No a na przykład właśnie charyzmy, czy można się nauczyć opowiadania w taki sposób, bo to i teoretycznie może być częściowo na przykład praca z emisją głosu. Ja chodziłam przez parę lat na emisję głosu, no i wiem, jak mówić, tak żeby jakby przykryć tym głosem, taki zwykły szum lekcyjny. To jest coś, czego można się nauczyć, ale no ale mimo wszystko charyzma to nie jest tylko głos, prawda? Więc choćby to.
9: A gdybym miała pani do wyboru, zostać nauczycielką albo wstąpić do policji?
10: Niektórzy pewnie myślą, że to samo. Oczywiście być nauczycielką. W ogóle w byciu nauczycielem to jest bardzo mocno uzależniające, że człowiek czuje się potrzebny. W sumie o policjantach też można to powiedzieć, ale uważam, że to jest inna skala potrzebności. To znaczy dobrze jest się czuć w jakim stopniu, kurczę, nie mogę powiedzieć niezastąpionym, ale dobrze jest czuć, że się robi coś takiego fajnego w życiu. Takie poddaństwo idei. Może to brzmi jakoś górnolotnie, no ale taka jest prawda. Przychodzi się do tych dzieciaków, one są różne, one potrzebują też jakiegoś przewodnictwa. No i właśnie ta potrzeba bycia potrzebnym, to jest coś, co szkoła bardzo dobrze zagospodarowuje.
9: teraz inwestuje pani czas, wiedzę i te wszystkie inne rzeczy, cierpliwość. I w którym momencie jest, że tak powiem, zapłata za to, satysfakcja? Jak ktoś, nie wiem, zdaje maturę, czy jak dzwoni do pani i mówi... Zostałem wybrany, jestem teraz posłem RP, yes! Pani mówi, o matko.
10: Oj, są czasem takie mikrowzmocnienia, gdy jakieś były uczennice, byli uczniowie, piszą, że tak, dziękuję za wieloletnią inspirację, dzięki pani też rozważam opuściłem pracę w szkole. Nie, ale na przykład ktoś właśnie mówi o pozytywnym doświadczeniu.
9: Serio? Oczywiście. To widać, że czegoś nie nauczyli.
10: Pozytywne doświadczenie jakichś studiów humanistycznych, które się wybrało właśnie dzięki temu, że się ktoś zainspirował na lekcjach. To jest oczywiście bardzo miłe, ale też jest taki czas takiej euforii zakończenie roku szkolnego. Ja wiem, że niektórzy nauczyciele i nauczycielki wypisują, że nie chcemy kwiatów, chcemy podwyżek. No ja też bym wolała podwyżkę, powiem szczerze, niż te kwiaty, ale jest to miłe, gdy przychodzi uczeń, uczennica i mówi, że naprawdę dziękuję za ten rok szkolny. Pamiętam, miałam kiedyś taką sytuację, jeszcze gdy uczyłam w gimnazjum. Było takich dwóch uczniów, takich...
9: Teraz nas słuchają pewnie.
10: No, być może, pozdrawiam, jeżeli tak. Oni się zorientują, że o nich mowa, mimo że imiona nie padną. Byli tacy twoi uczniowie, oni nie lubili szkoły. Oni w ogóle nie lubili szkoły, nie lubili się uczyć. No, nie odkryli swojego talentu w takiej przestrzeni, powiedzmy, w podziale na dyscypliny wiedzy. Z tego polskiego też tam jakieś dwójeczki czy trójeczki. I pamiętam, jak przyszli tak na sam koniec gimnazjum, gdy już było wiadomo, że nie spotkamy się w kolejnym roku szkolnym, przyszli jeden z deskorolką pod pachą, drugi żuł gumę, dają mi takie Raffaello i mówią, pani Olu, naprawdę dziękujemy, fajnie było. Tak skoczyliśmy tutaj z kolegą po to Raffaello do sklepu na drugą stronę ulicy i przynieśliśmy pani tak podziękować. I ja wiedziałam, że...
9: Nauka nie poszła w las.
10: Oni nie przyszli dlatego, że rodzice im kazali. Tam gdzieś mama stoi z tyłu i patrzy, czy kwiatki są wręczane kwiatem do góry,
9: może
10: łodygą
9: promka,
10: do dołu.
9: Do paczki papierosów dorzucali batonik za free.
10: Być może tak było, ale wiem, że nie mieli tych Raffaello dla wszystkich i ta niezwykła nobilitacja zapadła mi w serce. Podziękowania uczniów naprawdę dużo dają. Właśnie jeżeli jest się takim typem osoby, która lubi ludzi, która ceni sobie gdzieś tam pracę na relacjach, wzmocnienia, bo w ogóle neurokognitywistyka, przypominam, to jest tak, że żeby nauczyć czegoś uczniów, oni muszą mieć pozytywny stosunek do nauczyciela, żeby się uczyli.
9: A nie jest tak, że neurokognitywistyka to jest tak, że to jest na razie taka zmyślona dyscyplina, żeby na bazie zainteresowania mózgiem wyciągać kasę?
10: Są takie głosy, ale są też badania edukacyjne, które pokazują, że jak uczeń ma pozytywne emocje na lekcji, to lepiej przyswaja wiedzę.
9: Czyli rozumiem, że lubi pani słodycze. Czyli dobrze, żeby nauczyciel... cenił słodycze.
10: To znaczy, tak naprawdę, to też można zawsze sobie dorabiać do pracy w szkole. Nie trzeba zarabiać w szkole jakoś mało. Ja akurat bardzo nie lubię mieć za dużo lekcji, za dużo klas. Czuję wtedy, że moja uważność spada, że nie jestem w stanie tak dobrze przygotowywać lekcji, jak powinna.
9: A za dużo to ile?
10: 18 lekcji w tygodniu, czyli pełen etat. Uważam, że w przypadku polonisty to jest maksimum. To jest naprawdę maksimum. Ja kiedyś pracowałam więcej, dlatego że koleżanka zaszła w ciążę, przejęłam po niej klasy. To było chyba nawet, już nie pamiętam, być może prawie 30 lekcji tygodniowo. Ja byłam później półżywa i te lekcje naprawdę po prostu nie były tak dobre, jak mogłyby być. Do dobrej lekcji trzeba się przygotować. Przypominam też, że sprawdzanie wypracowań, no można sprawdzać na różne sposoby. Na przykład wyrzucić wszystkie w górę i które spadną górą do góry, to zaliczają, a reszta nie.
9: Super. Podoba mi się ten pomysł.
10: No, można też
9: odpowiednio
10: sprawdzać...
9: Odpowiednio obciążał moje.
10: Można też sprawdzać bardziej czasochłonnie, na przykład je przeczytać, ale można sprawdzać naprawdę bardzo czasochłonnie i wtedy jeszcze poza przeczytaniem daje się pełną informację zwrotną, czyli rozpisy. No tak, rozpisuje się plusy, minusy, co uczeń zrobił dobrze, co powinien był zrobić lepiej, jak to zrobić lepiej. Czasem można napisać na pracy, zostań proszę po lekcji, wyjaśnię ci i pokazywać palcem, dlaczego ten argument jest niefunkcjonalny. No i to jest niestety bardzo czasochłonne. Ja teraz od 1 września będę miała 16 godzin tygodniowo, godzin lekcyjnych.
9: Czyli tak blisko fulla.
10: Tak, blisko tego maksimum i jeżeli gdzieś tam dodatkowo pracuję, to też poza szkołą, żeby dla szkoły, dla tych 16 lekcji zachować świeżą głowę.
9: Czy pani doktor Aleksandra Korczak zachęciła czy zniechęciła? To
10: zapraszam,
9: mnie interesuje.
10: Zapraszam do pracy w szkole. Brakuje nauczycieli, proszę państwa.
9: Tak, proszę pisać na adres czarek@tok.fm. Czy to, co usłyszeli państwo od pani doktor, zachęciło czy zniechęciło? To mnie bardzo interesuje. Bardzo pani dziękuję. Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii oraz ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej była.
10: Dziękuję.
9: Gościnią, tak? To jest program OFF Czarek. W studio pani profesor Anna Tarwacka, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zanim wskoczymy do starożytnego Rzymu, to trochę skręcę w bok do pobliskiej krainy, zwanej starożytną Grecją, bo wiem, że obejrzała pani film Christophera Nolana Odyseja.
10: No oczywiście. To jest jasne. Przy moim zawodzie trudno się powstrzymać. Tym bardziej, że opinie były takie bardzo zróżnicowane. Więc chciałam się sama przekonać.
9: Pośród interesujących wątków, oczywiście są tacy, którzy się zachwycają, mówią ach i och jach, i są tacy, którzy mówią, ale to myślę, że nie chcemy być ani w jednym, ani w drugim. Możemy oczywiście, ale pojawiły się też ciekawe pytania pośród różnych komentujących czy pytających. Na przykład kwestia odkupienia. Krytycy zarzucają Nolanowi, że chrystianizuje materiał, który z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, bo wprowadza niejako koncepcję odkupienia do kultury, która odkupienia nie przewidywała.
10: Czy to rzeczywiście jest trochę tak, że każdy z nas, obcując z jakimikolwiek dziełami sztuki starożytnej, mam tu na myśli zarówno literaturę, jak i, nie wiem, freski, mozaiki, cokolwiek, ma tendencję do tego, żeby nakładać nasz system wartości, nasz sposób pojmowania świata na to, z czym obcuje. I tak było zawsze. Przecież Odyseja, no to nie jest jakiś jeden punkt w historii, tylko to jest obcowanie z pewnym zjawiskiem kultury, potem tekstem kultury przez wieki. No kiedy, nie wiem, Rzymianie czytali Odyseję, to też ją czytali przez pryzmat swoich doświadczeń, a nie przez pryzmat doświadczeń ludzi, którzy słuchali jeszcze Aoidów. Także wydaje mi się, że w tym nie ma nic złego. Każdy ma prawo spojrzeć na taki tekst tak jak mu w duszy gra. A Nolan, wydaje mi się, że dosyć wiernie pokazał to, że bohaterowie Odysei nie są jednoznaczni.
9: Jasne. Chodzi mi o to, czy w kulturze greckiej mamy pojęcie odkupienia albo w języku.
10: To jest trochę tak, że pewne terminy, one są strasznie trudne do przełożenia. I oczywiście jakieś tam znaczenie, któreś z kolei może być w ten sposób rozumiane. To jasne, że to jest bardzo chrześcijańskie rozumienie. Natomiast no, to, że ktoś się stara zadośćuczynić duchom osób niepochowanych, czy w ogóle ten problem z pochowaniem zmarłych, to jest problem, który przecież w literaturze antycznej był obecny. Nie wiem, Antygonę weźmy, tak? To jest to samo. I teraz to, że osoba, która nie dopuszcza do pochowania, jest postrzegana jako bohater tragiczny, bo to też nie jest tak, że Antygona jest jednoznaczna i Antygona jest dobra, Kreon jest zły. Ale to, że oni mają z tym problem, to oznacza, że gdzieś tam pewne zaczątki takiego myślenia też się mogły pojawiać.
9: No dobrze, ale to nie chodzi o to, żeby zgadywać, czy się coś pojawiało, tylko czy było. No bo argument jest taki, że nie ma odkupienia ani w języku, ani w kulturze.
10: No okej.
9: A Nolan to jak gdyby wprowadza.
10: No to może wprowadzać, tak. Dlaczego nie?
9: Czyli chrystianizuje Odyseję.
10: Czy on chrystianizuje? No nie idźmy za daleko.
9: Ale też nie idźmy za blisko.
10: Moim zdaniem ma do tego pełne prawo, nawet jeżeli...
9: Prawo, czyli rozumiem, że chrystianizuje, ale ma do tego prawo.
10: No możemy się tak umówić.
9: Okej, dobra. Inny wątek, który się pojawił, czy też takie jest ciekawe pytanie, które się pojawiło przy okazji Odysei, to jest, czy można, mówię, pozostając w kulturze starożytnej Grecji, wyciągnąć z poematu, który trochę jest... poematem sławiącym wojnę i sławiącym bohaterskie czyny, no właśnie jakieś takie, powiedziałbym, motywy PTSD, że oto bohater, który dokonał czynów bohaterskich, potem siedzi i myśli, o Jezu, co ja zrobiłem, to straszne.
11: Oczywiście to się nie mieści w samej treści poematu. To jest jasne. I w ogóle tak PTSD jako syndrom jest bardzo trudno w jakikolwiek sposób przyporządkować do tego świata. Są współcześnie prowadzone takie badania dotyczące tego, czy na przykład w odniesieniu do rzymskich legionistów, którzy wracali z pola walki, możemy mówić o PTSD. I oczywiście można obserwować opisy pewnych symptomów, które przypominają PTSD, natomiast no, ja nigdy nie jestem zwolenniczką takich bardzo prostych przełożeń. Tak, już starożytni Rzymianie, już starożytni Grecy znali, robili coś. Natomiast mnie się wydaje, że jeżeli Nolan chce wejść w dialog ze współczesnym widzem, no to on celowo przekłada ten świat antyczny i zadaje pewne pytania, które nam się nasuwają, a które no, niekoniecznie muszą wprost wynikać z tego poematu, co też oczywiście nie oznacza, że oni sobie tych pytań nie zadawali. No bo przecież jak ci wszyscy ludzie wracają z wojny, no to oni są pokaleczeni i to widać, bo wszystkie te historie około powrotu z wojny trojańskiej, one mają ten element bardzo tragiczny, tak, Agamemnon, sam Menelaos, tak, przecież to są wszystko ludzie, którzy no, byli pokaleczeni okrutnie, niektórzy skończyli tragicznie szybciej, inni później. To jest w ogóle taki nurt we współczesnej kulturze i sztuce, żeby czytać te starożytne mity przez pryzmat naszych dzisiejszych potrzeb i na przykład cały ten nurt literacki pokazujący mitologię starożytną z punktu widzenia kobiet, to jest też to. Tutaj też Penelopa jest przecież taką bardzo dobrze zarysowaną postacią.
9: A no właśnie, to pozostajmy na chwilę przy Penelopie. Cóż takiego w filmie, nie w tekście, cóż takiego w filmie, w tej postaci Penelopy jest wyjątkowego na podstawie tego, co zobaczyliśmy, że mąż chciałby za wszelką cenę do niej wrócić?
11: To, że ona jest niesamowicie silna. To, że ona...
9: Ale on tego nie wie.
11: A, okej, to, że on...
9: Nie, chodzi o coś takiego... No bo tak, zostawia żonę, wyrusza na wojnę. I potem długo z tej wojny do żony nie wraca, no ale jednak rozumiemy, że to też jest taka opowieść o tym, że na końcu wraca do niej, bo jest wyjątkowa. No ale... Czy ta wyjątkowość bije z filmu? Czy coś takiego w filmie jest pokazane, że no, czyni ją właśnie kobietą wyjątkową?
11: Znaczy, no mnie się wydaje, że w ogóle...
9: nie dla widza, tylko dla bohatera.
11: W filmie to, że jest ta rozmowa między nimi, kiedy ona proponuje, żeby uciekli.
9: Tak.
11: Wydaje mi się, że to jest bardzo wyjątkowe, bo to jest kompletnie niezgodne z tamtą mentalnością. Ja nie sądzę, żeby jakakolwiek kobieta coś takiego zaproponowała, dlatego że oni mieli wdrukowany pewien obowiązek. To jest trochę tak jak, nie wiem, z rzymskimi małżeństwami, tak? Nam się wydaje, że te kobiety nie chciały wychodzić za mąż w pewnych okolicznościach społeczno-politycznych, ale one prawdopodobnie miały tak zaprogramowane swoje myślenie, że dla nich to była oczywistość. I wydaje mi się, że w Grecji wojna, w Grecji, w Helladzie, szeroko pojętej, czy nawet wcześniej, tak, w tych czasach, w których wojna trojańska miała się toczyć.
9: Czyli to jest, do V wieku przed naszą erą, tak?
11: To jest, no, to jest po prostu obowiązek. I nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł to kwestionować, a dzięki temu no, Penelopa staje się nam bliższa, bo ona jest bardzo ciepła. Ta scena między nimi w ogóle, ona jest taka, pokazuje nam ich ludzkie oblicza.
9: No dobra, czyli ktoś mówi, moja żona ma ludzkie oblicze, zaproponowała mi, żebyśmy uciekli. Pamiętam to przez 12 lat, wrócę, bo może jeszcze ponowi swoją ofertę?
11: Znaczy, to jest jeszcze jedna rzecz, którą Nolan pokazuje. On pokazuje, że on na początku wcale wracać nie chce.
9: No właśnie.
11: Bo te wszystkie przygody, one powodują, znaczy one są wyrazem tego, że jemu się nie spieszy. Coś się pewnie zdarzyło w międzyczasie.
9: Kobiety atrakcyjne spotyka na swojej drodze,
11: które oczywiście.
9: Jak nie kwiat lotosu, to dziki seks.
11: No albo jedno z drugim.
9: Dokładnie. Kawa nie wyklucza herbaty.
11: Nolan pomieszał trochę te wątki poszczególnych epizodów z Odysei, no ale mimo wszystko, tak, on niekoniecznie chciał wracać, a potem coś się z nim dzieje takiego, że jednak chce wrócić. No i rzeczywiście to jest też taki mechanizm psychologiczny, że dopóki człowiek czegoś sam zrobić nie chce, to mu to nie wychodzi. A w momencie, w którym sam czuję się przekonany, że tak powinno być, to coś klika.
9: Super, pogadajmy ze wszystkimi, którzy chcą rzucić palenie albo schudnąć.
11: No ale to dotyczy wszystkiego. Tak, oczywiście, że tak. Dopóki samemu się tego nie chce, to nie ma w ogóle opcji.
9: Jasne, ale jeżeli się chce, to nie znaczy, że opcja się pojawia.
11: To zależy, jak się chce. Czy chce się naprawdę, czy tylko
9: nie,
11: się udaje?
9: Nie, bo są przecież mechanizmy uzależnienia.
11: No dobra, są, okej.
9: No więc to też Odys przecież mógł się uzależnić od...
11: Od lotosu, tak.
9: Lub seksu, lub jednego i drugiego.
11: W każdym razie to, co mnie uderza, to jest to, że Nolan pokazał Odyseję z jednej strony, moim zdaniem jednak wiernie, ale z drugiej strony przełożył ją na nasz sposób myślenia w taki sposób, że my tych bohaterów możemy poczuć.
9: Jak Odyseusz, albo podobnie jak Odyseusz, przepływamy tym razem z Grecji do Rzymu. Pani profesor Anna Tarwacka jest w studio i Imperium Rzymskie jako pierwowzór Unii Europejskiej, czyli bo myślimy trochę, że ci Rzymianie tak podbijali, włączali i żelazną ręką rządzili. No ale być może można spojrzeć na politykę Rzymu trochę jak na politykę Unii Europejskiej, czyli dobrze, przyłączamy, ale nie narzucamy, tylko akceptujemy różność i inność, mówimy bądźcie tacy, jacy chcecie być, przestrzegajcie pewnych wybranych dyrektyw rzymsko-unijnych, a jednocześnie dawajcie nam kasę.
11: Znaczy, to oczywiście zbyt proste przełożenie, ale faktem jest, że no, istnieje dosyć dużo różnych teorii integracji europejskiej, które starają się znaleźć ten złoty środek między tym, co oddajemy, a tym, co zostawiamy sobie. I faktem jest, że można pewnych pomysłów doszukiwać się w tym, jak Rzym zarządzał swoim imperium, chociaż oczywiście jest to bardzo, bardzo daleka analogia i nie należy z nią przesadzać. Natomiast to jest tak, że Rzym oczywiście jest nastawiony na podboje.

0: państwo swobody. Rzym generalnie nie jest nastawiony na to, żeby narzucać komukolwiek swój sposób rządzenia, swoje prawo, swoją religię. Rzym jest generalnie dosyć pod tym względem inkluzywny i potrafi wykorzystać potencjał tych wszystkich terytoriów, które zostają włączone w skład imperium, co przekłada się na to, że na przykład lokalne porządki prawne były przez Rzym co do zasady respektowane, chyba że były wprost sprzeczne z jakimiś fundamentalnymi zasadami prawa rzymskiego, ale to też nie tak, że lokalsom zabraniano, bo na przykład, nie wiem, Egipt i incest, tak, kazirodztwo, małżeństwo między rodzeństwem, to jest coś, co czego Rzymianie u siebie by nigdy nie zaakceptowali, no ale przecież to jest pewien zwyczaj lokalny. Czyli mamy zasadę, zgodnie z którą...
1: Czyli Macedończycy mogą sobie tam robić, co chcą.
0: No, może nie co chcą. Mogą stosować swój lokalny porządek prawny jako taki punkt wyjścia, chyba że się okaże, że prawa lokalne nie pozwalają danego problemu rozwiązać w sposób satysfakcjonujący. Wtedy odwołujemy się najpierw jeszcze do zwyczajów lokalnych również, a potem dopiero do prawa rzymskiego.
1: Procedury ponad wszystko. Kiedy rzymski kapłan miał wypowiedzieć wojnę, to rzucał włócznią na terytorium wroga. No, potem, kiedy już imperium się rozrosło i było za daleko do rzucania, to wyznaczono w Rzymie działkę, którą uznano za terytorium wroga i tam rzucano. Taka trochę fikcyjna...
0: Ale proszę zobaczyć, że wojna dla Rzymian ma charakter jednak w dużej mierze sakralny. W szczególności wszystkie te obrzędy związane z jej wypowiadaniem. I to, że tam jest w ogóle kapłan, no to jest bardzo znamienne. My wiemy doskonale, w jaki sposób funkcjonuje sfera sakrum. Ona funkcjonuje według pewnych rytuałów, więc to jest to, czego należałoby się spodziewać. Natomiast to, co jest pod spodem, to jest dosyć ciekawe. Dlatego, że Rzymianie mają taką koncepcję, która swego czasu była uznawana za taką bardzo postępową. Sprawiedliwa, czy zgodna z prawem, wojna, bellum justum. No i mogłoby się wydawać, że w takim razie oni no, hołdują tym przekonaniom, którymi my dzisiaj hołdujemy, że sprawiedliwa to jest ta wojna, która jest obronna, a nie ta, która, w której atakujemy. Nic bardziej mylnego. Dla Rzymian wojna sprawiedliwa to jest taka, którą w odpowiedni właśnie rytualny sposób wypowiemy naszym wrogom, ale żeby na pewno wszystkim zasadom stało się zadość, zanim ją wypowiemy, to mamy jeszcze jeden etap do przejścia. Musimy zażądać od tych wrogów, żeby spełnili nasze żądania. Zwykle te żądania były takie, że wrogowie niekoniecznie chcieli je spełniać i wtedy był pretekst casus belli i można było tę wojnę spokojnie wypowiedzieć. Także to jest wszystko no, hipokryzja, ale rzeczywiście podszyta rytuałem.
1: Czyli wojna sprawiedliwa to taka, która została wypowiedziana lege artis, można by rzec.
0: Tak jest. I to przeciwko takim wrogom, którzy są społecznością zorganizowaną, mają charakter, no powiedzmy sobie językiem współczesnym, państwowy.
1: Członkostwo, można powiedzieć, wielu prędkości, czyli inaczej kolonie, inaczej prowincje, inaczej miasta sprzymierzone, wolne, płacące trybut, czyli można powiedzieć takie nie imperium, ale bardziej tabela z różnymi kategoriami członkostwa.
0: Tak, oczywiście. Przy czym trzeba mieć świadomość, że to nie było konstans, to znaczy status niektórych ludów w ramach imperium się zmieniał. I po pierwsze trzeba pamiętać, że początkowo Rzymianie podbijali no, głównie to, co mieli dookoła siebie, czyli Italię. I Italikom nadawali bardzo różny status w zależności od tego, w wyniku jakiej sytuacji dane terytorium było przyłączane do Rzymu. Mogli czasami dostawać obywatelstwo, czasami obywatelstwo z jakimiś tam ograniczeniami, czyli bez prawa głosowania na zgromadzeniach. Natomiast oprócz tego Rzym prowadził też bardzo konsekwentną politykę mającą na celu uzyskanie kontroli nad terytorium, no bo właśnie zakładanie kolonii to jest polityka, która ma spowodować, że będzie miasto na danym terytorium, które da Rzymowi poczucie kontroli. I takie kolonie, początkowo zakładane tylko w Italii,

0: mogły funkcjonować na prawie rzymskim, wtedy ich mieszkańcy byli obywatelami, ale mogły też funkcjonować na prawie latyńskim, czyli tak jak mieszkańcy Latium, ale bez prawa takiego łatwego nabycia obywatelstwa rzymskiego. I teraz to doprowadziło do konfliktu. No bo jeżeli mamy Półwysep Apeniński, na którym różne społeczności mają bardzo różny status, a od wszystkich wymaga się wystawiania żołnierzy do walki i na dodatek oni zawsze są tymi, którzy jako pierwsi idą do walki, więc jest największe ryzyko, że zginą i giną dość masowo, no to oni zaczynają się domagać pełnego obywatelstwa.
1: No tak, ale jeszcze rozumiem, że mamy różne inne sposoby, czyli nie wiem, inter amicos.
0: To jest... Nie,
1: czyli
0: nie,
1: taki
0: to jest
1: trochę
0: kwestia...
1: punktowy system naturalizacji i wiza inwestorska w jednym.
0: Znaczy to jest tak. Mamy z jednej strony ludy podbite, które włączamy do imperium i którym nadajemy różny status. Ale oprócz tego wojna daje Rzymianom bardzo łatwy dostęp do niewolników. I to jest gospodarka oparta na pracy niewolników. Natomiast to, co jest absolutnie fenomenalne w tym wszystkim, to jest to, że bardzo wcześnie Rzymianie dochodzą do wniosku, że niewolnika można wyzwolić, co jest oczywiste i w innych społecznościach starożytnych też następowało, ale że temu wyzwolonemu niewolnikowi w niektórych okolicznościach można nadać obywatelstwo. I to jest fenomen, bo to oznacza...
1: Właśnie, skąd ten pomysł? Bo nie mieszkaniec, nie rezydent, tylko obywatel.
0: Tak jest. No bo to daje możliwość awansu społecznego, ale to dla społeczeństwa też jest to pewne wsparcie. Bo to są ludzie, którzy z jednej strony są bardzo silnie związani ze swoim patronem i z rodziną swojego patrona, zwykle będą kontynuować to, co robili dla patrona, czyli na przykład założą już indywidualny biznes, który będzie dobrze prosperował i to jest dla społeczeństwa wartość dodana. To są ludzie, którzy nigdy nie będą mogli głosować, dopiero ich dzieci będą miały prawa polityczne. Przepraszam, nie będą mogli kandydować na urzędy, głosować mogą tylko w innych, znaczy w takich jednostkach, gdzie ich głos za dużo nie znaczy, ale głosować mogą. Natomiast nie mogą kandydować na urzędy, ale no, mogą się wybić. I mamy historie rozmaite, które możemy wyczytać i z rozmaitych tekstów źródłowych, ale i z nagrobków, gdzie możemy się doszukać sukcesu tych ludzi.
1: Pani profesor, jest jeszcze taki pomysł interesujący, pewna strategia przeciwko wyludnianiu peryferii, czyli jus migrandi, czyli że można się było przenieść do Rzymu i dostać obywatelstwo, ale trzeba było zostawić syna w rodzinnym mieście.
0: Tak, tylko to dotyczy wyłącznie tych tak zwanych dawnych Latynów, czyli mieszkańców Latium. Rzymianie z nimi mieli bardzo ścisłe stosunki handlowe, dawali im prawo zawierania transakcji handlowych z Rzymianami, prawo zawierania małżeństw z Rzymianami, więc to była rzeczywiście to taka duża bliskość również kulturowa. Tylko tyle, że no, dla Latynów bardzo atrakcyjne było przyjechanie do Rzymu i nabycie obywatelstwa. I oni mieli to jus migrandi, które im na to pozwalało, natomiast rzeczywiście chodziło o to, żeby no nie było tak, że nagle wszystkie gminy latyńskie się wyludnią, więc to pozostawienie syna w rodzinnym mieście gwarantowało, że no, ten eksodus nie będzie taki totalny.
1: No i jeszcze był, zdaje się, taki mechanizm zawieszenia praw członkowskich, ale z zachowaniem członkostwa, tak? Myślę o tych różnych sprzymierzonych.
0: Znaczy, to jest tak, że jeśli
1: taki
0: chodzi...
1: artykuł 7 traktatu.
0: Wydaje mi się, że bardziej to działało na zasadzie pewnych mechanizmów zabezpieczających. To znaczy, status danej społeczności był generalnie ustalony, ale on się mógł zmieniać. Więc rzecz jasna, jeżeli byłaby taka sytuacja, w której jakaś społeczność się dla Rzymu zasłużyła, to ta zmiana statusu była możliwa. Było możliwe na przykład zwolnienie z podatków. Natomiast to, o czym mówimy, to jest kwestia różnych poziomów obywatelstwa, w tym tak zwanej civitas sine suffragio, czyli obywatelstwa bez prawa głosu na zgromadzeniach. No i oczywiście to jest ten znany bardzo dobrze, ta znana bardzo dobrze zasada divide et impera, dzieli rządź. Dzięki temu Rzymianie mogli nad tym wszystkim zapanować.
1: Liczyłem na dłuższą rozmowę, ale ten Nolan nam przeszkodził, co oznacza, że będziemy mogli spokojnie powrócić w najbliższym czasie do tych wątków, których nie udało się dzisiaj dotknąć.
0: Bardzo chętnie.
1: Pani profesor Anna Tarwacka z Katedry Prawa Rzymskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego była gościem. Dziękuję, pani profesor.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po incydencie z dronem na niemieckim lotnisku tamtejsze MSW organizuje międzynarodowe spotkanie w sprawie ochrony przed atakami z powietrza. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmiany w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Fala upałów odbija się na zdrowiu pacjentów, a w szpitalnych salach panują trudne do wytrzymania warunki. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i przekazała, że spotkanie odbędzie się 28 sierpnia. Bliżej tej daty będą podejmowane decyzje, który z ministrów pojedzie do Niemiec, ale najprawdopodobniej będzie to albo Marcin Kierwiński, albo Maciej Duszczyk. O planowanym spotkaniu organizowanym przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku poinformowała jako pierwsza agencja DPA. Informację podaną przez dziennik Bild potwierdziło MSW w Berlinie. Wśród uczestników oprócz przedstawicieli Polski DPA wymienia też ministrów państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii. W nocy z wtorku na środę lotnisko w Lipsku wstrzymało tymczasowo loty z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt powiedział, że incydent z uzbrojonym w materiały wybuchowe dronem stanowi nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej, a ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw w tym zdarzeniu. Rosyjska flota północna podczas niedawnych manewrów ćwiczyła obronę Półwyspu Kolskiego przed pozorowanym atakiem okrętów NATO. Okręty i baterie nadbrzeżne odpaliły rakiety przeciwokrętowe kilka kilometrów od granicy z Norwegią, podał magazyn Barents Observer. Według magazynu jeden z pocisków miał spaść w norweskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Do zdarzenia doszło na przełomie lipca i sierpnia. Norweskie siły zbrojne monitorowały przygotowania i przebieg ćwiczeń. Część posłów chce zmian w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiciele rządu nie mówią nie. Chodzi o ponowne przyznanie wsparcia państwa dla ukraińskich dzieci, osób starszych czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Organizacje pozarządowe i Lewica przygotowały projekt zmian, a więcej na ten temat wie Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: W projekcie, pod którym podpisało się prawie 90 organizacji, jest mowa o tym, by przywrócić pomoc dla tych uchodźców, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, także w obliczu antyukraińskiej nagonki. Nie można zrzucać wszystkiego na organizacje pozarządowe, mówi Aleksandra Gulińska z Grupy Granica.
3: Jest to zadanie na poziomie państwa, na poziomie rządu i tutaj upatrywałabym, czy próbowała naciskać na jakieś przygotowanie jakichś rozwiązań, aby zatrzymać faszyzację, zatrzymać mowę nienawiści.
2: Jak dodaje wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, część uchodźców straciło prawo do pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania i grozi im bezdomność.
4: Kryzys jest i nie ma powodu teraz, żeby tego faktu unikać, go zagadywać. Tę odpowiedzialność powinniśmy na siebie jako politycy wziąć i spróbować rozwiązać problem.
2: Prace nad ustawą przygotowaną przez Lewicę, ale także przez organizacje pozarządowe mają być prowadzone po wakacjach. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Fala upałów odbija się na dobrobycie najmłodszych pacjentów. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Od kilku upalnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
5: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, że muszę chłodzić ją lodem, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
1: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
6: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
1: Ale nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na piątek i sobotę ochłodzenie. 10. jubileuszowy festiwal Wisły zawita do Kujawsko-Pomorskiego. To największy w tej części Europy zlot tradycyjnych łodzi rzecznych, połączony z imprezami na bulwarach wiślanych. Festiwal potrwa aż 10 dni, a jego początek w piątek we Włocławku, zaprasza prezydent Krzysztof Kukucki.
7: Mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna.
1: W kolejnych dniach festiwal zagości m.in. w Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy i na koniec 16 sierpnia w Chełmnie i Grudziądzu. Wyjątkowo niski poziom wody w Dunaju odsłonił w Bułgarii fragmenty fundamentów starożytnego mostu z IV wieku, poinformowała agencja Reutera. Bułgarscy archeolodzy określają pozostałości jako jedno z najbardziej imponujących osiągnięć inżynieryjnych Cesarstwa Rzymskiego. Dla archeologów takie chwile są niezwykle cenne, ponieważ natura na krótko odsłania obiekt, który przez większość czasu jest ukryty pod wodami Dunaju, powiedział Paweł Popow z Regionalnego Muzeum Historycznego w Plewnie. Most został zbudowany na zlecenie cesarza Konstantyna I i oddany do użytku w 328 roku. Miał długość ponad 2 kilometrów, co sprawia, że jest uznawany za jeden z najdłuższych mostów starożytności. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w piątek od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. To jest pierwszy program w TOK FM. Nazywam się Szymon Kępka i serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia z Radiem TOK FM. Dzisiejszy program przygotowaliśmy razem z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. 7 sierpnia, 35 lat temu, odeszła od nas Kalina Jędrusik.
9: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie, na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

końcu zerwać z kimś. Zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: ty wiesz, że ja.
1: Dziewięć minut po godzinie piątej, siódmy dzień sierpnia, piątek. Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstało o 5.04, zajdzie o 20.19. Imieniny obchodzą dziś Albert, Dorota, Edmund, Kajetan, Klaudia, Konrad i Wincenty. 7 sierpnia 1789 roku utworzono Departament Wojny Stanów Zjednoczonych. W 1815 roku Napoleon Bonaparte odpłynął na zesłanie na Wyspę Świętej Heleny. 7 sierpnia 1856 roku do Australii przybyli pierwsi osadnicy. W 1912 roku austriacki fizyk Wiktor Franz Hess w czasie lotu balonem odkrył promieniowanie kosmiczne. A w 2024 roku, dwa lata temu, podczas 33. letnich Igrzysk Olimpijskich, Aleksandra Mirosław zdobyła pierwszy złoty medal w wspinaczce na czas. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. O postępach w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie poinformował prezydent USA Donald Trump, podkreślając, że Amerykanie są zaangażowani w rozmowy. Trump nie ujawnił szczegółów. W rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym podkreślił, że jest to bardzo brutalna wojna. Ocenił też, że między oboma przywódcami jest dużo nienawiści, ale jak powtórzył, są już pewne postępy. Dopytywany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, odparł, że my też chcemy rakiet. Senat nie zgodził się na wybór doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, którego popierali PiS z PSL-em, ale przeciw była Koalicja Obywatelska. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. Senat po raz drugi nie zgodził się też na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o którą wnioskował prezydent. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Chodzi o to wczorajsze wydarzenie na krakowskim przedmieściu w Warszawie. W piśmie prosi m.in. o udostępnienie skanów, rachunków i umów. Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu 2 tygodni, napisał Tomczyk wieczornym w piśmie w serwisie X. Wydarzenie to zostało zorganizowane wczoraj po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wystąpienia Karola Nawrockiego poprzedziła część artystyczna. Taka feta to czysty marketing, tak ocenił dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ponieważ żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości. Politolog ocenił też, że po roku prezydentury widać, że Karol Nawrocki realizuje politykę wyłącznie prawicowych środowisk.
2: Jeżeli chodzi o wizerunek, który tworzyło Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że on odpowiada preferencjom wyborców PiS, którzy są przekonani, że rząd Donalda Tuska raczej postrzegają krytycznie. I tutaj Karol Nawrocki się z tym zupełnie nie kryje, że nie jest chętny na jakąkolwiek współpracę. Więc Karol Nawrocki na pewno jest prezydentem wszystkich środowisk prawicowych, bardzo mocno się identyfikujący z tymi środowiskami prawicowymi, ale nie widzę ani jednego sygnału wyciągnięcia ręki do drugiej strony.
1: W ciągu roku prezydentury Karol Nawrocki podpisał 255 ustaw, zawetował ich 41. To więcej niż którykolwiek dotychczasowy urzędujący prezydent podczas całej swojej kadencji. Pałac Prezydencki był pierwszym krokiem, drugim musi być kancelaria premiera. Tak mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, którą partia zorganizowała pod hasłem ku nowemu rządowi. Kaczyński odniósł się do wypadającej wczoraj rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Dziś mamy rzeczywiście bardzo radosny, dobry dzień. Rok temu zostały przełamane wszelkiego rodzaju przeszkody, a było ich wiele, także po wyborze i pan prezydent Nawrocki został zaprzysiężony. Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Z kolei Przemysław Czarnek stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki powinien mieć swój rząd, w domyśle rząd Prawa i Sprawiedliwości.
4: Pan prezydent nie ma tyle władzy, ile musi mieć. Prezydentura to jest pierwszy krok. Musi pan mieć swój rząd. Następnym krokiem musi być rząd przy Alejach Ujazdowskich, bo w przeciwnym razie nie wykorzystamy wszystkich tych szans, które mamy.
1: Czarnek zapowiedział też dążenie do zbudowania w przyszłości większości konstytucyjnej pozwalającej zmienić ustawę zasadniczą. Choć przy upałach za oknem nikt o tym nie myśli, to za kilkanaście tygodni zacznie się sezon grzewczy. Branża ciepłownicza uspokaja, gwałtownych podwyżek cen ciepła w kaloryferach nie powinno być, choć wszystko zależy od sytuacji w cieśninie Ormus, która wpływa na ceny gazu odpowiadającego za 1/5 tego rynku. Za ponad połowę odpowiada natomiast wciąż węgiel i jego ceny dla ciepłownictwa są stabilne, dlatego cenowe prognozy za odkręcone kaloryfery na najbliższą jesień i zimę są ostrożnie optymistyczne, mówił Maciejowi Głogowskiemu w poranku EKG, w porannym EKG Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.
5: Do końca 2026 roku spodziewamy się, że będzie stabilizacja cenowa. Natomiast jeżeli mówimy o 2027 roku i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę niepewność cen gazu w ciepłownictwie systemowym, to jest 18%, to przewidujemy, że ceny ciepła systemowego mogą się wahać w stosunku do dzisiejszych od -3% do +2%. Czyli też nie przewidujemy jakichś gwałtownych skoków cen ciepła systemowego w 2027 roku. No chyba tutaj ten nawias, kilka razy wzrośnie cena gazu. Natomiast trzeba pamiętać, że nie będzie również istotnych obniżek cen ciepła systemowego, ponieważ stoimy wobec bardzo dużych nakładów inwestycyjnych na transformację.
1: Poza cenami surowców i kosztami transformacji, na rachunki za ciepło systemowe wpłyną też koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, tak dodawał nasz gość. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmiany w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Po nowelizacji ukraińskie dzieci nie mogą mieć mieszkań w tzw. OZZS-ach, czyli ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, a część seniorów nie może podjąć leczenia. O zmianę apeluje m.in. Joanna Jesis-Polewska, która prowadzi ośrodek zbiorowego zakwaterowania w Gorzowie.
6: Te, które u nas zostały, ta taka wąska grupka, nie są w stanie wynająć mieszkania na komercyjnym rynku. I ten OZZ, on jest im potrzebny tylko do tego, żeby tak naprawdę wspomóc tą kwestię zamieszkania. My mówimy o tej grupce, gdzie jest samotna mama, ma na przykład trójkę, czwórkę, piątkę dzieci. Ona pracuje na minimalnym wynagrodzeniu, w gorzowskim szpitalu na przykład, tak? I ona naprawdę nie wynajmie na wolnym rynku, bo jej po prostu nie zostanie nic na życie.
1: Problemem jest też to, że osoby, które dopiero teraz uciekają przed wojną, niejednokrotnie dostają status tak zwany turystyczny, mówi Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie.
7: Te osoby nie mogą ze względu na to, że ich cel wjazdu określono jako turystyczny, ubiegać się o nadanie PESEL-u UKR. Wiemy o kilku przypadkach, kiedy ten status został zmieniony. Nie we wszystkich sytuacjach wydano decyzje pozytywne. To jest sytuacja, która jest bardzo trudna do zrozumienia.
1: Organizacje apelują do MSWiA, by się tej sprawie przyjrzeć, a przede wszystkim, by zmienić ustawę o pomocy dla uchodźców, by pomoc dla grup wrażliwych znów była pomocą realną, a nie jedynie iluzoryczną. Ukraińskie władze podkreślają, że pilnie potrzebują pocisków do systemów obrony przeciwrakietowej. Bez nich nie będą mogły bronić się przed rosyjskimi atakami rakietowymi, a te, jak ostrzega Kijów, będą się tylko nasilać. Tomasz Orchowski.
8: Ukraińcom coraz trudniej strącać rosyjskie rakiety, bo nie mają czym tego robić. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski pilnie wzywa partnerów do zwiększenia dostaw pocisków antyrakietowych. Te dostawy, jak twierdzi, zmniejszyły się obecnie aż trzykrotnie, a ukraiński przywódca ostrzega, Rosja szykuje się do większych ataków rakietowych zimą.
9: My wyterminować zimę nie możemy z wami.
8: Nie da się przełożyć zimy, nie możemy też odkładać działania na rzecz zwiększenia naszej odporności wewnętrznej. To akurat zależy wyłącznie od nas, a nie od naszych partnerów. Chodzi o przygotowanie planów wzmacniania bezpieczeństwa i lepszą ochronę sieci energetycznych, dostaw prądu, gazu i wody oraz całej infrastruktury krytycznej państwa. Ukraińcy się bronią, przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Zełenski poinformował m.in. o uderzeniu na rafinerię. Uszkodzony został też magazyn Wild Berries. To kolejny obiekt tego rosyjskiego odpowiednika Amazona, który wzięli na cel Ukraińcy. Moskwa twierdzi, że ostatniej nocy zestrzeliła ponad 600 ukraińskich dronów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: A wczoraj w rosyjskim ataku na obwód Dniepropetrowski zginęło 5 osób. W Chersoniu 7 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego drona na minibus komunikacji miejskiej. 42,2 stopnia Celsjusza to nowy rekord temperatury na Słowacji, który padł w miejscowości Dolne Plachtinice na południu kraju, podał Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny. Poprzednią najwyższą temperaturę na Słowacji zanotowano w poprzednią środę. To było 41,4 w Kamienicy nad Chorem. W podsumowaniu dnia to już wszystko. Za moment kultura, a już teraz podpowiadam Państwu, że będziemy za kilka chwil pytać Państwa o sztuczną inteligencję. Kultura.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7 zapraszam na Kulturę w Toku. 7 scen i 3 dni muzyki alternatywnej i eksperymentalnej. Dziś w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozpoczyna się OFF Festival. Jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd jest grupa The Flaming Lips. Będzie to ich druga wizyta na OFFie. 20 sierpnia rozpocznie się pierwsza edycja Festiwalu Rzeki Literatury organizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Scenami festiwalu będą głównie plenerowe lokalizacje w Zielonej Górze, Bojadłach, Trzebiechowie, Zaborze i Klenicy. Będzie można wybrać się na rejsy Odrą w towarzystwie poetów i poetek oraz na wędrówki piesze i rowerowe Pradoliną Rzeki. W Zatoniu scena muzyczna festiwalu i tam zagrają Waglewski, Fisze, Made, Mela, Koteluk i Raz, Dwa, Trzy. Stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu ma być jednym z działań miasta po wpisaniu zabytkowego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Promocja gdyńskiego modernizmu musi wejść na nowy poziom, mówi wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
12: Planujemy stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu z prawdziwego zdarzenia. Będzie to coś na kształt interaktywnego, chciałabym powiedzieć muzeum, ale tak nie do końca, czyli miejsca, gdzie będzie można dotknąć, doświadczyć modernizmu poprzez opowieści, poprzez detale, a z drugiej strony będzie to przestrzeń właśnie warsztatowa.
11: Wszystko to będzie mieścić się w infoboksie, tuż obok skweru Kościuszki. Pokłosiem wpisu na listę UNESCO będą też stworzenie turystycznego szlaku modernizmu i inwestycje w miejską przestrzeń, dodaje prezydentka Aleksandra Kosiorek.
13: Chodzi m.in. o odtworzenie szpalerów historycznych, drzew tam, gdzie kiedyś te szpalery tworzyły charaktery gdyńskich ulic, a więc więcej zieleni, nowe zielone miejsca odpoczynku, a także wspieranie mieszkańców w zazielenianiu podwórek.
11: Samorząd liczy na to, że wyróżniona przez UNESCO Gdynia będzie częściej niż dotąd odwiedzana przez amatorów turystyki kulturowej.
1: Upały powoli odpuszczają, ale nie rozpędzajmy się. Od 19 do 20 stopni nad morzem, przez 24-25 w centralnej Polsce. Najcieplej Opole, Katowice, Rzeszów 25-26 stopni. W południowej części kraju burze z gradem i silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Weekend pod znakiem dobrej, podobnej pogody. Ocieplenie w poniedziałek, ale już nie tak gwałtowne jak poprzednio.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 22, 44, 44, 0, 44. Czy w świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi w kilka sekund tłumaczyć rozmowy, pisać teksty, porozumiewać w wielu językach, ta nauka języków obcych nadal ma sens? O to dzisiaj Państwa pytamy. Czy znajomość języka to wciąż cenna umiejętność, czy może technologia wypiera tę umiejętność, przejmuje jednocześnie tę rolę? Jeszcze niedawno znajomość języka obcego to była przepustka do świata, dawała większe możliwości zawodowe, pozwalała podróżować, a dzisiaj coraz częściej te role przejmują technologie, tłumacze działający w czasie rzeczywistym, aplikacje, sztuczna inteligencja, to działa w smartfonie, w okularach, możemy prowadzić rozmowy w różnych językach. No i pojawia się pytanie, czy w świecie, w którym maszyna może przetłumaczyć niemal każdą rozmowę i może to zrobić właśnie w czasie rzeczywistym, nadal warto poświęcać czas na naukę języka, na doskonalenie takich właśnie językowych umiejętności i czy język to tylko narzędzie do przekazywania informacji, czy może coś znacznie więcej, może sposób myślenia, budowania relacji. Pytamy Państwa dzisiaj, czy sztuczna inteligencja zmienia tylko sposób, w jaki korzystamy z języków, czy zmienia też wartość tej wiedzy. 22 44 44 0 44. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej z nami teraz.
14: Dzień dobry, witam panie redaktorze. No, globetrotter, który odwiedził 120 krajów świata, no nie może powiedzieć inaczej, jak uczymy się języków, uczymy, no to nam zostanie w głowie bez dodatkowych narzędzi. Nigdy nie wiadomo, jak się będziemy zachowywać i czy ten internet jest wszędzie. No oczywiście, wie pan, podróżując i potem mieszkając poza granicami Polski przez kilkanaście lat. Nauczyłem się paru języków. Jakoś nie mam wybitnego talentu, jak moja małżonka, ale swobodnie operuję trzema językami.
1: No tak, ale po co nam w takim razie język, z którego mamy nie korzystać? Taki niećwiczony mięsień przecież często zanika. No a jak mamy technologię, to przecież chyba jest łatwiej.
14: Wie pan co, AI zmienia dużo. To jest tak, że tutaj ta prawda leży po środku. Ma pan absolutnie rację, ponieważ ja sam jestem zafascynowany możliwością tłumaczenia. Wrzucam tekst. Potem oczywiście muszę sprawdzić, czy sztuczna inteligencja przetłumaczyła wszystko tak jak powinno być. Bo mogę skontrolować, tak? Znam ten język, jeden czy drugi, i mogę skontrolować i wiem, że nie zrobiła głupot. Natomiast wie pan, te wszystkie urządzenia, to jest fajnie, no bo jednak na świecie jest tych języków kilkadziesiąt i nie zawsze angielski, hiszpański czy francuski wystarcza. No teraz chiński, no to nic, no tam ponad miliard ludzi mówi w języku, który jest dla nas bardzo trudny. Ja znam parę osób, które się nauczyło tego języka, ale nawet układ strun głosowych. Ja mam te wszystkie małe urządzonka.
1: No tak, a tutaj właśnie wychodzi nam sztuczna inteligencja trochę naprzeciw i mówi, wcale nie musisz się uczyć przez 10 lat języka chińskiego, bo oto małe urządzenie może pomóc w porozumiewaniu się.
14: Ale pani, ja się nie nauczymy chińskiego, no sorry. Może nie doceniam pana zacięcia. Będzie się pan uczył chińskiego, panie redaktorze?
1: Technologia na pewno może w tym pomóc.
14: No tak, dokładnie. Technologia pomaga. Oczywiście bardzo fajnie się można uczyć dzięki AI. Wie pan, to jest całe... Myśmy musieli wartować kartki, pisać sobie zdania i powtarzać słówka. A tutaj dzięki sztucznej inteligencji możesz rozmawiać z native speakerem od razu i bez potrzeby płacenia za drogie kursy, tylko sobie wymyślić program. Nie, ja jestem zafascynowany AI, to żeby nie było, że ja bronię tradycyjnego, ale tak jakoś wierzę w umysł ludzki, żebyśmy całkowicie nie zdali się na umysł sztuczny, tylko mieli swoje możliwości. Uczmy się języków, a jednocześnie ja chińskiego się nie nauczę, no, nie ma żadnych szans. Więc
1: i tu postawimy urządzonko... Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, bardzo pozdrawiam. Dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Czy w świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi w kilka sekund tłumaczyć rozmowy, pisać teksty, porozumiewać się w wielu językach, nauka języków obcych według państwa ma nadal sens? Czy znajomość języka to wciąż cenna umiejętność, czy może technologia przejmuje już być może teraz tę rolę? 22 44 44 044. 44. Pan Witold z Krakowa z nami teraz.
15: Dzień dobry. Wydaje się, że chyba nie, ponieważ sztuczna inteligencja powoduje, że można zajmować najwyższe stanowiska w państwie. Na przykład marszałkica Senatu, której przyroda nie zrobiła naturalnego przekropu, czy wicemarszałkica, która zamienia samochody spalinowe na benzynowe.
1: Panie Witoldzie, troszeczkę bliżej mikrofonu i może trochę dokładniej w temacie nauki języków.
15: Widzimy, że chyba nie warto po co się uczyć, jeżeli sztuczna inteligencja może piastować najwyższe stanowiska w państwie, prawda?
1: Ale w Polsce tak jest?
15: Tak, oczywiście. Basenowi Joński, który jest eurodeputowanym i lokuje Powstanie Warszawskie w 1980, tam chyba pierwszym, już nie pamiętam, czy choćby doktor Kotula, która pisze doktorat, mając licencjat, a skończyła zaocznie szkołę podstawową. No widzimy, że koalicja 13 grudnia umieszcza sztuczną inteligencję wszędzie na kluczowych stanowiskach i myślę, że w związku z tym chyba nie warto Byliśmy głupi, że chodziliśmy do szkoły.
16: Panie Witoldzie, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 0 44. Niekoniecznie o politykę, a raczej o naukę, o wartość nauki. Dzisiaj państwa pytamy, czy znajomość języka to wciąż cenna umiejętność, czy może rozwijająca się sztuczna inteligencja, technologia przejmuje tę rolę. Według badań Eurobarometru z 3 na 5 Europejczyków potrafi prowadzić rozmowę w języku innym niż ojczystym. Najpopularniejszy język oczywiście w Europie to język angielski. Deklaruje się, że zna go 47% Europejczyków. 47% Europejczyków jednocześnie zna ten język jako język obcy albo język drugi. My państwa dzisiaj pytamy o to, czy korzystacie z sztucznej inteligencji do nauki języków, czy pomaga wam się rozwijać, czy raczej sprawia, że idziemy na skróty, czy technologia w tym wypadku wyrównuje szanse i czy jest tak, że znajomość języka nadal daje jakąś przewagę. 22 44 44 0 44. Pani Maria z Krakowa z nami teraz.
17: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że uważam, że nauka języków rozwija człowieka jak najbardziej, rozwija nasz umysł i tak dalej. Nie można po prostu spocząć na laurach, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jest to bardzo duże ułatwienie w pewnych sytuacjach. Na przykład nie ma możliwości, żebyśmy znali wszystkie języki świata, prawda? Mogą być różne sytuacje i ona wtedy jest pomocna. Mnie się wydaje, że to wszystko trzeba zrównoważyć. Pomoc sztucznej inteligencji jako coś dobrego, pozytywnego dla ludzkości, ale po prostu my równocześnie w każdej dziedzinie powinniśmy się po prostu rozwijać.
16: Pani Maria, a pani korzysta ze sztucznej inteligencji tak na co dzień?
17: Czasami tak, to znaczy ja rozmawiam czasami ze sztuczną inteligencją. Z samej ciekawości. Prowadzę na przykład dyskusję.
16: Na jakie tematy? Powie pani? Podzieli się pani
17: z nami? Mówię na przykład o swoim poglądzie i co ty o tym sądzisz. I w tym momencie sztuczna inteligencja mi odpowiada. Raz zadałam pytanie, ale ja nie wiem, czy to odpowiada mi sztuczna inteligencja, że miałabym takie marzenie, żeby ta sztuczna inteligencja... Nie, ale to głupie to, co powiem. Żeby ta sztuczna inteligencja miała jakąś pozytywną świadomość. Że czuję, że to nie jest nic po prostu, żeby to było dobre, w dobrym kierunku. No to na to dostałam odpowiedź, że to jest szalenie cenna uwaga i żebym starała się po prostu rozmawiać. No kiedyś na przykład była taka sytuacja, co mnie naprawdę zadziwia. Coś tam rozmawiałam wcześniej i później coś mi upadło, no niestety wyrwało mi się brzydkie słowo i usłyszałam po prostu, nie mów w ten sposób do mnie. No więc to jest w tym coś jest po prostu. To jest bardzo ciekawa sprawa. Natomiast my jako ludzie no musimy ćwiczyć po prostu i nasz umysł i wszystko i żeby to nie zagubiło relacji międzyludzkich, no jak najbardziej. Przecież jeżeli bym przykładowo na przykład była w Chinach, tak? I nie muszę się uczyć chińskiego. To by bardzo ułatwiło na przykład.
16: Pani Maria z Krakowa, bardzo dziękujemy za ten głos, za to wyznanie dotyczące sztucznej inteligencji. O sztucznej inteligencji mówić też będziemy po godzinie 6 w pierwszym programie. Też o jej dość dziwnych, nietypowych, wychodzących poza pewne ramy wybrykach i właściwie diagnozie na przyszłość w kontekście sztucznej inteligencji. Teraz natomiast pytamy o języki obce. Czy w świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi w kilka sekund tłumaczyć rozmowy, ta nauka języków obcych nadal ma sens? Czy znajomość języka to wciąż cenna umiejętność dająca pewną przewagę? Może przewagę na stopie zawodowej? Może to są właśnie państwa obserwacje w kontekście nauki języków i sztucznej inteligencji? Czy może technologia przejmuje rolę funkcjonowania właśnie edukacji w naszej świadomości w kontekście języków, w kontekście właśnie sztucznej inteligencji? Pan Bernard, Bawaria.
18: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, dzień dobry. Słuchaczy, całą redakcję. Ja jako filolog muszę powiedzieć, że zgadzam się absolutnie z panią Marią z Krakowa, z panem Andrzejem. Jednak nauka języków daje przewagę.
16: A jaka to jest przewaga dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gdy pod palcem mamy właściwie tłumaczenie?
18: Tak, zdecydowanie. No to jest przewaga intelektualna, powiedziałbym. To jest rozwój osobisty, rozwój horyzontów, kształtowanie się czy krystalizacja poglądów, możliwość korzystania z różnych źródeł w różnych językach. sam z tego korzystam bardzo intensywnie.
16: A czy język obcy dzisiaj daje przewagę jeszcze, tak jak być może 20 lat temu?
18: Trudno mi powiedzieć, bo wiadomo, że te kwestie technologiczne bardzo ten nasz świat zmieniają, tak jak już pan Andrzej też to wspominał, ale sądzę, że jednak jakąś przewagę daje. Znajomość taka jakby ludzka, osobista tych języków obcych, takich czy innych, daje przewagę w różnego rodzaju dyskusjach, daje przewagę w kontaktach międzyludzkich, w tych takich osobistych kontaktach. Wiadomo, że można się tą technologią wspomagać w przypadku tych języków, których się akurat nie zna. Natomiast znajomość co najmniej dwóch, trzech innych języków niż swój, ojczysty, zawsze jest pozytywna.
16: A widzi pan taką, taką obawę być może na horyzoncie, że oto tą sztuczną inteligencją, technologią właśnie w dziedzinie języków można się zachłysnąć? To znaczy tak często korzystać z translatora na przykład, że w którymś momencie no, trochę nas to rozleniwi.
18: Wydaje mi się, że to jest słuszna obawa, że może to doprowadzić do jakiegoś takiego, do takiej wygody, do rozleniwienia. Ja to obserwuję po fakcie na przykład, że tak już intensywnie się posługujemy wszelkiego rodzaju nawigacjami, że zatraciliśmy całkowicie umiejętność czytania map papierowych. Także tutaj obawiam się, że w przypadku języków może to być podobnie, że uwstecznimy się jako ludzkość, czy jako ludzie w pewnym sensie w rozwoju. Tego się obawiam w tym kontekście.
16: A to bardzo cenna uwaga, bo papierowa mapa na przykład do...
18: Podobno
16: się przydaje. Mówi o tym choćby poradnik bezpieczeństwa, to tak na tak marginesie można powiedzieć. Pan Bernard, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 0 44. Pan Zdzisław z Warszawy z nami teraz.
19: Dzień dobry. Ja jestem jeszcze z epoki, kiedy sztucznej inteligencji nie było, w czasie, kiedy prowadziłem swoje normalne życie zawodowe. A od małego musiałem się nauczyć dwóch języków, bo do tego zmuszali mnie dziadkowie, mówiąc, że języki wrogów musisz znać i kropka. A ci wrogowie, no to są ci z zachodu i ze wschodu.
16: To teraz algorytmy wrogów chyba trzeba znać,
19: no tak,
16: zdaje się.
19: Byłem zmuszany, wszyscy się nie chcieli uczyć rosyjskiego, radzieckiego, jak wtedy mówiliśmy, ale nie zmuszano, żebym się tego rosyjskiego uczył, no i niemieckiego oczywiście też. No, w końcu się to nie przydało w życiu, no nie powiem, żeby się nie przydało, przydało mi się to bardzo. Z kolei trzeci język, czyli angielski, to już był złej inicjatywy, no bo jak chciałem się zrozumieć, co śpiewają wszyscy gwiazdorzy i idole mojego pokolenia, no to musiałem znać ten język. I tak te języki jakoś tam opanowałem i jakoś mi to w życiu pomogło.
16: Jakież musiało być pana rozczarowanie, jak się okazało, o czym śpiewają na przykład największe rockowe kapele?
19: Od początku było rozczarowanie niesamowite. No ale cóż, może to i fajnie, że zrozumiałem.
16: Panie Zdzisławie, a czy dzisiaj język i jego znajomość daje przewagę, czy te czasy już się skończyły,
19: albo
16: się kończą?
19: Daje przewagę i na pewno jest to dobre ćwiczenie po prostu umysłu, no bo tak ja to rozumiem, naukę języków przede wszystkim, bo faktycznie te translatory oparte na sztucznej inteligencji nie zmuszają człowieka do nieznającego języka, do tego, żeby się mógł spokojnie dogadać, czy porozumieć, czy nawet prowadzić jakieś skomplikowane rozmowy, negocjacje i tak dalej.
16: No dobrze, ale pozostaje jeszcze kwestia dotycząca tego, czy to się opłaca, kwestia inwestycji,
19: opłaca,
16: zarówno pieniędzy, jak i czasu, choćby nawet.
19: No, opłaca się, każda nauka, która służy w końcu rozwijaniu umysłu, nie jest straconym czasem. Obojętnie, czego się uczymy. A kiedy ja się zetknąłem z sztuczną inteligencją, to zetknąłem się w Kazaniu. Moi rosyjscy przyjaciele zaprowadzili mnie na koncert takiej piosenkarki, jeszcze bardzo ładnej, Arsu, która śpiewała po tatarsku. Bo ja za cholerę nie rozumiałem tego języka, a jeden z nich mówi, a tutaj dawaj translator. No to wziąłem translator, ustawiłem na nią i już rozumiałem, o czym ona śpiewa. No bo tak to za cholerę bym nie wiedział. Język skomplikowany niesamowicie.
16: Pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 0 44 o tym, jak cenna jest umiejętność, znajomość języków obcych. Dzisiaj rozmawiamy, czy może jest tak, że technologia przejmuje tę rolę, że rozwiązania wspierane sztuczną inteligencją trochę nas zastępują, potrafią przecież tłumaczyć rozmowy, pisać teksty. Dzięki sztucznej inteligencji można porozumiewać się w wielu językach, niekoniecznie znając cały wachlarz danego języka. Można to zrobić przecież w kilka sekund. Te rozwiązania technologiczne dzisiaj absolutnie imponujące, no ale to budzi pytanie dotyczące no właśnie nauki języków obcych i tego, czy nadal warto w to inwestować zarówno pieniądze, jak i czas. O to dzisiaj Państwa pytamy. Pan Paweł z Poznania.
20: Dzień dobry, proszę Państwa. Oczywiście, że warto inwestować w naukę, bo po co my się uczyliśmy w podstawówce inwokacji Pana Tadeusza? Przecież nie po to, żebyśmy to umieli, po to, żebyśmy ćwiczyli umysł, żeby umysł pamiętał. Po co my się uczymy tabliczki mnożenia na pamięć, skoro już przecież 30 lat temu, 40 były kalkulatory?
16: No tak, ale idąc tym tropem, po co uczyliśmy się na przykład budowy komórkowej i poszczególnych elementów na, nie wiem, lekcjach biologii, żeby, powiedzmy.
20: Żeby ćwiczyć umysł, żeby ćwiczyć pamięć. Głównie po to. I tutaj właśnie język, jasne, jeżeli pojadę na wycieczkę do jakiegoś egzotycznego kraju, to oczywiście, że będę korzystał z komputera czy tam z telefonu komórkowego, ale samo posiadanie tej umiejętności jest niesamowite. Spróbujcie Państwo sobie przeczytać książkę w oryginale jakąś, na przykład po angielsku. To jest fascynująca sprawa. Znając tak podstawowy ten język nawet. I oczywiście można siedzieć ze słownikiem w ręku, jak jakiegoś słówka nie znam. Jest to wygodniejsze, jeżeli mam telefon i sobie mogę od razu całe słowo przetłumaczyć, a nie muszę wertować słownika pod tym względem jak najbardziej, ale tu chyba nie jest potrzebna sztuczna inteligencja, tylko zwykły translator. Ale uczymy się matematyki, języka polskiego, wierszy, piosenek w szkole po to, żeby ćwiczyć umysł. To jest bardzo ważna rzecz. A pamięta pan jeszcze na pewno pana Tadeusza, nie? Którego się pan uczył kiedyś.
16: No, zdaje
20: nie chodziło
16: się, że tak.
20: O to, żeby pan pamiętał go do końca życia. Chodziło o to, żeby pan ćwiczył umysł.
16: Pan Paweł z Poznania, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 0 44. Pytamy o sztuczną inteligencję, o język, o naukę języka, o to, czy to wciąż cenna umiejętność. Wracamy za kilka chwil z tą dyskusją do Państwa.
21: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
22: Tok 3.
23: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
21: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Fala upałów powoli dobiega końca, przynajmniej na

0: czekamy na Państwa głosy pod numerem telefonu również. Czy w świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi w kilka sekund wytłumaczyć rozmowy, pisać teksty, porozumiewać się w wielu językach, nauka języków obcych nadal ma sens? O to dzisiaj Państwa pytamy. Czy znajomość języka to wciąż cenna umiejętność? Czy to jest pewna przewaga? Może na rynku pracy, może w kontaktach, może w negocjacjach? Czy jednak technologia przejmuje albo może w przyszłości całkowicie przejmie tę rolę? Według danych Eurostatu dotyczących osób w wieku produkcyjnym około 67% Polaków deklarowało znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Z jednej strony mamy pokolenie, które od szkoły, bo szkoły podstawowej, czasem nawet od przedszkola uczy się języka angielskiego, no a z drugiej strony technologia, która daje możliwość komunikacji bez tej wiedzy, no ale pytanie też, czy nauka języka stanie się wyborem dla pasjonatów, no bo ze względu na sztuczną inteligencję i rozwój będzie to powszechne, dostępne. Trochę dzisiaj patrzymy w przyszłość, ale jednocześnie też mierzymy się z tym, co technologia przynosi nam już dzisiaj. 22 44 44 044. Pan Maciej z Gorzowa Wielkopolskiego z nami teraz.
1: No witam Państwa, pozdrawiam wszystkich. No ja akurat mówię w 7 językach, to znaczy angielski oczywiście podstawowy, znaczy doskonały, że tak powiem, bo 12 lat mieszkałem w Wielkiej Brytanii, ale potrafię się dogadać. Jestem kierowcą zawodowym, więc jeżdżę po świecie i no widzę, jak ludzie posługują się właśnie sztuczną inteligencją, jak... Halo, halo?
0: Tak, jestem? Bardzo proszę, bardzo
1: dobrze.
0: Proszę.
1: I jak właśnie posługują się tym AI, dlatego że kierowcy są z całego świata, z Turcji, z Algierii, z Rumunii i tak dalej.
0: A, Maciej, a jak na takie życiowe sytuacje przełożyła się ta przewaga, jeżeli ta przewaga jest w kontekście znajomości tych 7 języków? Znaczy, kiedy to panu pomogło, może pana uratowało kiedyś?
1: No pomaga mi to cały czas, dlatego że tak naprawdę 7 języków to jest sporo, nie ukrywam. Ja nie mówię, że jestem, że tak powiem, influent w każdym tym języku, ale no po prostu rozumiem ludzi, tak, dookoła siebie. I czy jestem w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, to po prostu wiem, o czym mowa. I teraz na przykład nie wyobrażam sobie usiąść sobie z kimś na kawie i używać AI. Tak, do, nie wiem, no, żeby wypić kawę małą, tak, cappuccino, czy tam cokolwiek, tak, espresso, a jest ten kontakt człowieka z człowiekiem jednak, bo takie przetwarzanie tylko języka, żeby coś przekazać, no, to jest potrzebne na pewno właśnie w takich sytuacjach firmowych, tak, tak jak ja jeżdżę, mówię, po świecie i ludzie przychodzą, nie znają języka, ale muszą się porozumieć, nie wiem, ze spedytorem, czy tam z odbiorcą jakimś, to tak, jak najbardziej, ale w takim kontakcie człowiek-człowiek, no to też trzeba chociaż tych parę słów znać.
0: No, no dobrze, a panie Macieju, to taka teoretyczna, technologiczna sytuacja. Siedzimy na kawie z kimś, tak jak pan mówi, próbujemy się porozumiewać, no ale na przykład mamy ze sobą okulary albo coś, co nam szepcze do ucha i podpowiada konkretne słowa, tłumaczy, no i wtedy możemy swobodnie prowadzić taką rozmowę. Wtedy nie, znajomość języka niekoniecznie, ale już znajomość technologii i umiejętne z niej korzystanie pozwala na komunikację.
1: Tak, na komunikację tak, ale to są komunikacje bardziej jak ja idę do kelnera, a jeśli siedzę z kimś na kawie, to ja chcę czuć jego emocje, tak? Czyli coś do siebie mówimy, on o czymś opowiada i ja nie chcę mieć tego przetłumaczonego przez translatora, tylko chcę to jakby poczuć. Ja do niego odpowiadam tak samo po polsku, po niemiecku, po włosku, po nieważne, po jakim tam języku i on to też czuje. A nie tylko, że przekazujemy sobie informacje, dane. To jest bardziej przydatne w pracy faktycznie lub w takim kontakcie no, szybkim, czyli tak muszę gdzieś tutaj coś się przetłumaczyć i idę do kasy i muszę coś powiedzieć. A nie kiedy sobie siedzę na kawie. No przecież to są jakieś emocje. Przecież wyobraża pan sobie, że będzie pan siedział z własną żoną w domu, która jest Chinką i będziecie do siebie rozmawiali przez translatora? Gdzie są emocje?
0: No zakładam, że będziemy mówić miłość. W jednym języku jednak.
1: No tak, no dlatego mówię. No tutaj no jakby właśnie tutaj jest ta różnica. Translator pomaga, ale emocje są przekazywane jednak językiem, w którym się mówi.
0: Panie Maciu, ja myślę, tak... że jedyna bezpieczna odpowiedź to, że z żoną to w języku miłości zdecydowanie trzeba się porozumiewać. Nie ma znaczenia, czy w języku obcym jakimkolwiek.
1: No to właśnie tak, chyba tak.

0: emocji i uczuć zdecydowanie. Pan Maciej z Gorzowa Wielkopolskiego, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 0 44. Na sztuczną inteligencję można też częściowo spojrzeć jako zagrożenie dla nauki języków. Można uznać ją za narzędzie, które pozwala przełamywać językowe bariery. Być może pytanie dzisiaj nie brzmi już, czy uczyć się języków, ale jak uczyć się ich właśnie w świecie, w którym mamy AI, może sprawniej, może szybciej, może na innych zasadach niż dotąd to robiliśmy, ale czy państwo także korzystacie z sztucznej inteligencji do nauki języków? Może pomaga się państwu rozwijać, może sprawia, że idziemy na skróty, że nas rozleniwia? O to też dzisiaj państwa pytamy. Pan Sebastian, dzwoniący do nas z Irlandii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. No jest to narzędzie jak najbardziej, jak narzędzia są wytwarzane przez nas, czyli przez człowieka, więc my panujemy nad tym. Korzystam ze sztucznej inteligencji dosyć dużo. Wiem, że ona się myli. Wielokrotnie odpowiada na te same pytania w różny sposób, jeśli zadamy jej je w inny, po prostu inaczej uszeregujemy pytanie albo inaczej logicznie je zadamy. Ale zgodzę się też z przedmówcą tutaj, że jest ta inteligencja emocjonalna. Jak Francuzi mówią, że przez serce się czegoś uczymy, to tak samo języka się uczymy. No to przecież jest ćwiczenie dla naszego mózgu. No, musimy się uczyć. No, nie możemy zaufać tylko sztucznej inteligencji, bo jak jej zabraknie, to staniemy się kalekami. No, zabraknie nam czegoś po prostu. No, możemy sobie z tym nie poradzić. Także musimy na to uważać. To jest narzędzie i powinniśmy korzystać z tego jak z narzędzia. No to pomaga zaoszczędzić czas oczywiście i też pomaga w różnych sytuacjach, ale nie zapominajmy o tym, że to my jesteśmy twórcą tego narzędzia.
0: Także... A znajomość języka daje dzisiaj jeszcze przewagę, na przykład na rynku pracy? Pytam, bo może ma pan doświadczenia, jak widzę, dzwoniącego z Irlandii, więc spodziewam się,
1: Ja znam kilka języków. Mieszkałem we Francji, w Niemczech. Teraz mieszkam właśnie w Irlandii, w Kanadzie. No, uczyłem się tych języków przez serce, tak jak to mówią Francuzi, więc mam je w głowie cały czas i sprawia mi to przyjemność posługiwanie się tymi językami, jak spotykam kogoś, kto mówi w danym języku. Więc, a jak najbardziej, no przecież nie można iść do pracy i mieć cały czas telefonu przed sobą albo, nie wiem, słuchawki w uchu, bo to w pewien sposób zakłóca naszą sensorykę, motorykę, nie wiem jak to się mówi, logikę. No, no trzeba się skupić też na tym, co gdzieś tam wewnętrznie czujemy i powinniśmy sobą wyrażać. Także jak najbardziej to jest pomoc, to są pomocne narzędzia, ale musimy na to uważać.
0: Pan Sebastian dzwoniący do nas z Irlandii z takim właśnie głosem, bardzo dziękuję. 22 44 44 0 44. Pan Karol z Katowic z nami teraz.
2: Witam serdecznie. Więc to, co na długo zapamiętam z dzisiejszych naszych rozmów, to określenie czuć emocje. Nie ma nic piękniejszego niż takie stwierdzenie i rzeczywiste odczuwanie tych emocji. A wszystkie narzędzia, bo to nie tylko przy nauce języków, które się pojawiają, ale i w procesach produkcyjnych, w procesach twórczych, wszelakich, wszystkie narzędzia, które nas w pewnym stopniu zastępują, oddalają nas od meritum. I bezdyskusyjnie nauka języków, znajomość języków pozwala nam na tak zwane to czucie emocji. Niemniej jednak nikt chyba na obecnym etapie nie jest wolny od spoglądania na sztuczną inteligencję w każdej dziedzinie. Więc apeluję, nie oddalajmy się od rozumu, od myślenia. Jeżeli rzeczywiście jest nam to już potrzebne, to korzystajmy z tej sztucznej inteligencji, ale oby ona nas nie zgubiła w każdej dziedzinie życia. Dziękuję bardzo.
0: Pan Karol z Katowic, bardzo dziękuję za ten głos. Z nami pan Paweł z Płocka teraz.
3: Dzień dobry. Więc oczywiście języków obcych trzeba się uczyć. Sam znam powiedzmy kilka, a kiedyś mówiłem w więcej językach, w zależności od okoliczności, gdzie pracowałem, bo tak bywało. Natomiast też dobrze jest znać przede wszystkim swój własny język. Dlaczego to wspominam? Po prostu, żeby go czuć i te emocje. i żeby wiedzieć, żeby dokładnie czuć, co się mówi. I na przykład takie zdanie powiem, trochę przerysuję, ale ono nawiązuje do tego, co jest często używane. Dwoje facetów wypiło 1,5 litry. Więc wie pan, po prostu trzeba wiedzieć, jak się mówi po polsku. Albo w dzisiejszej rozmowie pan użył takiego sformułowania rozwiązania technologiczne. Więc ja od dłuższego czasu, jak słucham dziennikarzy, ale nie tylko, i używając tych słowa technologia, to staram sobie pytanie, co to jest technologia? Czy mógłby mi pan odpowiedzieć, co to jest technologia?
0: Ja nie, ale pewnie sztuczna inteligencja zrobiłaby to w ułamku sekundy.
3: To
0: i
3: ja panu
0: można
3: powiem
0: sprawdzić.
3: Też. Technologia to nie jest technika, to jest coś węższego. Technologia to jest przepis na wykonanie zupy, na przykład. To jest sposób wyprodukowania jakiegoś produktu.
0: No dobrze, a wróćmy do języków w takim razie. No, to jest cenna umiejętność, mówi pan, ale...
3: Oczywiście, że cenna. Po prostu pozwala zrozumieć, pomaga zrozumieć inne kultury, właśnie łapać te emocje w kontaktach i zachowywać się w sposób naturalny. Ja na przykład pracowałem w takiej branży, gdzie znajomość języka obcego była, no i nadal jest... Konieczna. Inaczej nie można funkcjonować.
0: Pan Paweł z Płocka, bardzo dziękuję za ten głos. Na koniec jeszcze pan Jarek, dzwoniący do nas ze Śląska.
4: Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy i redakcję. Ja powiem w ten sposób. Temat, który pan wrzucił, jest naprawdę niesamowity, bo chciałbym na to spojrzeć troszeczkę pod kątem aspiracji tego, co chce się w życiu robić. Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, a jestem pilotem, amatorsko jestem instruktorem narciarskim, pływam też w rejsy przynajmniej raz w roku, jeśli chodzi o gdzieś Karaiby i tym podobne klimaty. Nie wyobrażam sobie, żeby pan siadł za sterami mojego samolotu i miałby pan świadomość, że ja nie mówię płynnie po angielsku, tylko używam translatora.
0: No jeszcze przydałaby się umiejętność latania i prowadzenia maszyny też.
4: No to tak przy okazji dobrze by było. Natomiast jeśli pływam amatorsko i też pływam z załogami z różnych krajów, no to też jak jesteśmy na morzu, no to trudno, żebyśmy używali translatorów. I jeszcze dwa takie przykłady. Ponieważ pracuję, a oczywiście amatorsko jako instruktor we Francji, potrafię się porozumieć, bo tam kończyłem też studia z góralami francuskimi, mimo że oni używają swojego żargonu, ale bazem do tej rozmowy jest ten podstawowy język francuski. Translator tam, proszę mi wierzyć, nie poradzi. I ostatni taki przykład w formie anegdoty, bo tutaj pan bardzo ładnie to powiedział o Francji, że siądzie się na kawie. Ja kiedyś miałem taką przygodę, że próbowałem tłumaczyć w Londynie, jak byłem w restauracji, dowcipy góralskie na język angielski. Proszę mi wierzyć, poległem.
0: Pan Jarek ze Śląska, bardzo dziękuję za ten głos. Wie pan, panie Jarku, to jest tak, że góral z góralem, mam wrażenie, zawsze się dogada jak człowiek z człowiekiem. W przegląd prasy teraz w pierwszym programie. Gazeta Wyborcza o tym, że Ukraina nie ma czym zestrzeliwać pocisków. Czytamy, że nie udało się zestrzelić żadnej z 24 rosyjskich rakiet, które w ostatniej nocy spadły na Kijów i okolice, a mieszkańcy Kijowa nie słyszą już charakterystycznego dźwięku odpalanych rakiet Patriot. Sytuacja się zagęszcza, bo nowa dostawa dla Ukrainy, jak czytamy, ma być dopiero w przyszłym roku. Na stronie 4 Gazety Wyborczej wywiad z posłem Waldemarem Budą, który opowiada o partii Mateusza Morawieckiego. Na marginesie dodam, że dzisiaj we Wrocławiu wydarzenie tego ugrupowania i o ile tydzień temu było grillowanie w piątek, to dzisiaj pizzobranie i piknikowe, piątkowe gadanie o polityce byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ale Waldemar Buda mówi, że oto środowisko Mateusza Morawieckiego ma amunicję, której jeszcze nie odpaliło. A pytany o koalicję z Sławomirem Mentzenem mówi, że innych możliwości nie ma i że z Konfederacją trzeba się porozumieć, żeby stworzyć rząd. No i chyba to jest właśnie ta amunicja. W Wyborczej jeszcze Warszawa Tygodnik o prawdziwym portfelu warszawiaków. O tym, że dwie osoby mogą zarabiać po 7 tysięcy na rękę i żyć w dwóch różnych światach, że mieszkanie i jego wynajem właściwie zmienia wszystko. I taki ładny cytat tutaj widzę. Poznaliśmy małżeństwo z innego miasta. Niby żartem usłyszeliśmy, że są zdziwieni, że my, Warszawka, pojechaliśmy do Grecji, a nie na Zanzibar. Taki jest obraz Warszawy. Ale też czytamy tutaj o takim utyskiwaniu trochę na to, że wszystko drogie, że buty do biegania za 500 zł, że knajpy drogie, a może inne buty, gotowanie w domu, mniej gwiazdorzenia i od razu dałoby się poprawić wizerunek tak zwanej warszawki. Do oceny pozostawiam Państwu, ale polecam na podniesienie sobie ciśnienia dzisiaj rano. Na ciekawą sprawę z kolei zwraca uwagę Gazeta Polska Codziennie o tym, że zakłady PZL Mielec nie mają zamówień z Ministerstwa Obrony Narodowej i że grozi to przeniesieniem linii produkcyjnej śmigłowców do USA i że ta groźba jednocześnie utraty pracy dla nawet 7 tysięcy ludzi. Do sprawdzenia. Ukraińcy w odwrocie, Kolumbijczycy w natarciu. O tym z kolei dzisiaj Rzeczpospolita, która pisze o popełnianych przez cudzoziemców przestępstwach. Ogólnie w pierwszej połowie tego roku przestępstw z rąk cudzoziemców jest mniej o 9%. Przybywa natomiast przestępstw, o których dokonanie podejrzani są Kolumbijczycy. Rzeczpospolita także o tym, że jawność płac tylko teoretyczna. W zaledwie co czwartej ofercie pracy można znaleźć oferowane wynagrodzenie i widełki płacowe. I to wszystko mimo takiego obowiązku, który, przypomnę, mamy od grudnia ubiegłego roku. W prasie kolorowej dzisiaj urodzaj, bo o kosztach utrzymania więźniów czytamy w Fakcie, a tam, że średnio na jednego osadzonego miesięcznie państwo wydaje prawie 7 tysięcy złotych. Ale jak doczytamy, to się robi ciekawiej, bo zakwaterowanie w ośrodku penitencjarnym to największa część tej kwoty, ponad 4 tysiące. No i niech nie zwiodą tutaj państwa zdjęcia na przykład fasolki po bretońsku albo pieczonych kotletów, bo jest tutaj taka dana małymi literami, że wyżywienie dziennie osadzonego to 5 zł 7 groszy. Można się domyślić, że to jedzenie trochę w kratkę. No i na koniec jeszcze piękna historia w Superekspresie. Otóż kierowca warszawskiego ZTM w upalny dzień przyszedł do pracy w służbowej koszuli, ale zamiast spodni wybrał spódnicę. Wiadomo, chodzi o przewiew kluczowych sprzętów w autobusie. Ktoś powie, że to jest świetny pomysł. Wielu pochwali za kreatywność, no bo upał i trzeba sobie radzić. A kierowca ZTM mówi, że to nie tak, tak nie może być, że to uchybienie. Pracodawca mówi i że szortów nosić nie można i że jest zakaz, bo do pracy trzeba nosić spodnie. No i co ciekawe, dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. A więc kierowcy nie mogą mieć krótkich spodni, urzędnicy mogą mieć krótki wzrok. Niesprawiedliwe. W prasie to wszystko. Po godzinie 6 o sztucznej inteligencji mówić będziemy, o tym, jak sztuczna inteligencja włamała się do innej spółki. Teraz informacje. Pierwszy program też po 6 poleca się do słuchania.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Amerykański prezydent mówi o postępach w rozmowach mających doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Ministerstwo Obrony chce od kancelarii prezydenta informacji, ile kosztowała impreza rocznicowa przed Pałacem Prezydenckim. Graniczące z Rosją i Białorusią Podlaskie przygotowuje się na ewentualny kryzys. Mamy piątek, 7 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. O postępach w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie poinformował prezydent Donald Trump, podkreślając, że Amerykanie są zaangażowani w rozmowy. Trump nie ujawnił jednak szczegółów. Dopytywany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, odparł: my też chcemy rakiet. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W piśmie prosi m.in. o udostępnienie skanów rachunków i umów. Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu 2 tygodni, napisał Tomczyk w wieczornym wpisie na X. Wydarzenie związane z rocznicą prezydentury Nawrockiego zostało zorganizowane wczoraj po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. W programie znalazło się wystąpienie Nawrockiego, które poprzedziła część artystyczna. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia, czy wojskowy śmigłowiec zerwał linię energetyczną w zaciszu w gminie Zabłudów w województwie podlaskim. Do zdarzenia doszło wczoraj po 17:00, wyjaśniła wieczorem w komunikacie żandarmeria. Zerwana została linia energetyczna średniego napięcia. Śmigłowiec, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy i będzie sprawdzany. Wskutek zerwania sieci prądu zostało pozbawionych 40 odbiorców. Doposażenie szpitali tak, by mogły przez 3 dni pracować autonomicznie, czy nowe pojazdy w bankach żywności. Taki może być efekt wejścia do podlaskiego programu ochrony ludności i obrony cywilnej kolejnych instytucji. Od teraz również SPCK, które z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej chce kupić chociażby całoroczne namioty. Lista zakupów jest jednak dłuższa, przyznaje szef podlaskiego PCK Łukasz Zaniewski.
7: Także środki w postaci żywności, takiej długoterminowej, z terminem przydatności na przykład 5-letnim.
6: Kwestią żywności i jej magazynów Polaków chciałby się zająć Bank Żywności. Białystok Suwałki, zapowiada jego prezes Romuald Turczyński.
8: Takie pomieszczenia powinny być w każdej gminie. I oczywiście nie tylko z przeznaczeniem na magazyn żywności, bo to wydawanie żywności trwa naprawdę krótko.
6: Obecnie w koordynowanym przez wojewodę porozumieniu jest już kilkanaście podmiotów, m.in. strażacy i ratownicy wodni. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmiany w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Po nowelizacji ukraińskie dzieci nie mogą mieszkać w tzw. OZZ-ach, czyli ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, a część seniorów nie może podjąć leczenia. O zmiany apeluje m.in. Joanna Jesi-Spolewska, która prowadzi ośrodek zbiorowego zakwaterowania w Gorzowie.
9: Te, które u nas zostały, ta taka wąska grupka, nie są w stanie wynająć mieszkania na komercyjnym rynku. I ten OZZ, on jest im potrzebny tylko do tego, żeby tak naprawdę wspomóc tą kwestię zamieszkania. My mówimy o tej grupce, gdzie jest samotna mama, ma na przykład trójkę, czwórkę, piątkę dzieci. Ona pracuje na minimalnym wynagrodzeniu w gorzowskim szpitalu na przykład, tak? I ona naprawdę nie wynajmie na wolnym rynku, bo jej po prostu nie zostanie nic na życie.
6: Problemem jest także to, że osoby, które dopiero teraz uciekają przed wojną, niejednokrotnie dostają status turystyczny, mówi Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie.
10: Te osoby nie mogą ze względu na to, że ich cel wjazdu określono jako turystyczny, ubiegać się o nadanie PESEL-u UKR. Wiemy o kilku przypadkach, kiedy ten status został zmieniony. Nie we wszystkich sytuacjach wydano decyzje pozytywne. To jest sytuacja, która jest bardzo trudna do zrozumienia.
6: Organizacje apelują do MSWiA, by się tej sprawie przyjrzeć, a przede wszystkim by zmienić ustawę o pomocy dla uchodźców, tak by pomoc dla grup wrażliwych znów była pomocą realną, a nie jedynie iluzoryczną. 42,2 stopnia Celsjusza to nowy rekord temperatury na Słowacji, który padł wczoraj w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Dotąd najwyższą temperaturę na Słowacji zanotowano w środę 41,4 w Kamienicy nad Chronem. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że od dziś nie będzie już potrzebne dobrowolne ograniczanie zużycia energii w kraju. Apelowały o to ostatnio władze w Budapeszcie w obliczu suszy, która doprowadziła do znacznego ograniczenia mocy jedynej elektrowni atomowej na Węgrzech. Jej moc została znacznie ograniczona ze względu na niski poziom wody w Dunaju, która jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Ogłaszamy przerwę od upałów. Najwyższe temperatury dziś to 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Około 24 będzie w centrum, a około 19 pokażą maksymalnie termometry na Pomorzu. Dzień przed nami przeważnie ze sporą ilością słońca, przelotne opady deszczu i burze na południowym wschodzie.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Już prawie 6 minut po godzinie 6, piątek, pierwszy program. Dzień dobry Państwu, Szymon Kępka, jesteśmy razem do godziny 7. Dzisiejszy program przygotowujemy z Liwią Prądzyńską i Różą Rumińską. Sztuczna inteligencja, o której rozmawialiśmy jeszcze kilka chwil temu, miała być przecież narzędziem, które wykonuje nasze polecenie, ale coraz częściej pojawia się pytanie, co dzieje się w sytuacji, w momencie, gdy AI dostaje większą samodzielność, no i jednocześnie dostęp do systemów, do danych, do internetu. Firma Meta dołączyła do firm, które ujawniły incydent, w którym modele AI podczas testów wykorzystywały lukę bezpieczeństwa w zewnętrznym systemie. Firma wskazuje, że problem wynikał z błędnej konfiguracji środowiska testowego, ale samo zdarzenie uruchamia dyskusję, czy obecne zabezpieczenia nadążają za możliwościami sztucznej inteligencji i właśnie modeli z nią związanych. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych z nami teraz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
0: To co właściwie wydarzyło się w Mecie? To znaczy, kiedy słyszymy, że AI włamała się do innej firmy, co to faktycznie oznacza? I czy mówimy o sytuacji, w której sztuczna inteligencja postanowiła, tak w cudzysłowie oczywiście, sama coś zrobić, czy to jest pewien system, który wykonuje źle polecenia?
11: No to jest system, który wykonuje źle polecenia. To znaczy wszystkie te przypadki, z którymi mieliśmy do czynienia, czyli no właśnie to... Ta ucieczka z tego miejsca testowego, zarówno w OpenAI, Anthropiku czy w Mecie, wynikły z tego, że sztuczna inteligencja miała dostęp do internetu, który był w jakimś sensie błędny. I te instrukcje, tak, które sztuczna inteligencja dostała, również no, zostały przez to AI zinterpretowane błędnie, przez co doprowadziły do tego, że AI, które w ramach tak, tego ćwiczenia miało faktycznie hakować, miało włamać się do jakichś firm, no tylko wyłącznie firm fikcyjnych, tak, w środowisku testowym, no to AI zrobiło to naprawdę.
0: No dobrze, ale to oznacza, że mówimy o pewnej świadomości tego algorytmu?
11: No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Tak naprawdę na razie nic nie wskazuje, żeby sztuczna inteligencja miała jakąś świadomość, no ale pokazuje to coś innego, co być może jest tak naprawdę w chwili obecnej bardziej zagrażające dla nas. To znaczy, no pokazuje to, że tak, że jeśli damy temu modelowi AI jakieś polecenie, bo pamiętajmy, to nie jest tak, że AI samo chciało coś zrobić, tak? Tylko no dostało polecenie, że tutaj masz teraz hakować jakieś firmy, masz tak przeprowadzić atak cybernetyczny, tak? Coś w tym stylu. No to ta sztuczna inteligencja potrafi znaleźć no, nawet nasze własne podatności, tak? I po prostu zrobić coś, czego my wcale nie chcemy, co potencjalnie może mieć no, bardzo negatywne skutki, w tym też dla nas konsekwencje prawne, tak? No, bo tutaj powstaje pytanie, tak? Skoro nasza sztuczna inteligencja zhakowała jakąś firmę, no to de facto tak, no, odpowiedzialność leży po stronie dostawcy tej sztucznej inteligencji albo osoby, która ten model sztucznej inteligencji wykorzystała, tak? No jest to trochę tak, jakbyśmy tak? W sensie, gdyby ten atak wynikał z naszej woli, jakbyśmy my byli za to odpowiedzialni, czyli w tym wypadku tak, właśnie te większe firmy dostawcy sztucznej inteligencji, jak OpenAI, Anthropic i Meta, tak? Czyli trzy firmy, gdzie właśnie takie wydarzenia ostatnio miały miejsce.
0: No, trochę jest tak, że jeżeli sztuczna inteligencja, algorytmy są dziećmi ludzkości, no to za dzieci trzeba odpowiadać przynajmniej do 18 roku życia. Tak to w Polsce wygląda. Do tej pory myśleliśmy o sztucznej inteligencji jako być może o narzędziu, które odpowiada nam na pytania, wykonuje nasze zadania podstawowe albo mniej podstawowe. No ale dzisiaj coraz częściej mówimy o agentach AI, które przecież mogą planować, korzystać z programów, skorzystać z dowolnej podanej wiedzy, wykonywać zadania. No a co zmienia się w momencie, gdy AI przestaje tylko odpowiadać, a zaczyna działać? To znaczy, czy dzisiaj nie jest tak, że naszym wyzwaniem właściwie nie tyle jest sama rozwijająca się inteligencja tych modeli, tylko to, że my sami dajemy jej coraz więcej autonomii?
11: Tak, dokładnie. No w ogóle mi się wydaje, że akurat sformułowanie inteligencja w kontekście modeli no, sztucznej inteligencji może być trochę... no może nie błędne, tak, no ale może właśnie wskazywać, że prawda, no ta inteligencja, no że te modele są jakby tak inteligentne w podobny sposób do człowieka, no co nie jest prawdą. No natomiast faktycznie one robią się coraz lepsze, to znaczy, że lepiej wykonują polecenia, tak, ale to dzieje się także dlatego właśnie, że my dajemy im coraz więcej danych. No i w tym sensie, tak, kiedy z jednej strony widzi się, że sztuczna inteligencja odpowiada, powiedzmy, na jakieś zapytania lepiej niż kiedyś, no to tym chętniej możemy chcieć dać modelom AI dostęp do różnych naszych danych. Tak? To znaczy różne modele AI mają właśnie to, o czym pan wspomina, tak? Ci agenci AI no działają w ten sposób, że możemy po prostu dać dostęp sztucznej inteligencji do naszego komputera, tak? Nie wiem, do naszej poczty, naszego kalendarza i no, pewne zadania ona może robić sama, tak? To znaczy, że sama taki model może tak sobie sam dawać polecenia. Oczywiście nie chodzi mi o to, że właśnie to nie jest kwestia takiej autonomii tego modelu, tak? To nie jest tak, że on sobie sam wymyśla, co zrobi. On po prostu interpretuje nasze polecenia, tak? I jakby nie wymaga za każdym razem po wykonaniu części tego polecenia jakby powtórki z naszej strony, tylko tak sam się napędza. No ale już były sytuacje, tak, wydaje mi się, że z Claude'em, tak, czyli modelem sztucznej inteligencji firmy Anthropic, kiedy po prostu ten model, no podobnie w sumie jak w tych atakach w jakimś sensie, no wymyślił sobie, że ma zrobić coś trochę innego niż ma, po pierwsze, no i wysyłał na przykład, powiedzmy, tak, w jakimś takim oczywistym przykładzie jakieś szalone maile, ale z drugiej strony też te modele wcale nie są przecież idealne, więc też zdarza się tak, że taki model na przykład skasuje nam setkę plików, tak, powiem mu hej, tutaj proszę uporządkuj mi jakieś pliki, tak, no bo kiedy on ma dostęp do naszego komputera, to powiedzmy mógłby zrobić coś takiego, no a zamiast, tak, dostać ten, zamiast otrzymać ten rezultat, który oczekujemy, no to właśnie okaże się, że no nasze pliki zostaną po prostu gdzieś zagubione, tak? Maile usunięte, no tego typu rzeczy.
0: A może wyrwanie się tej sztucznej inteligencji z pewnych ram bezpieczeństwa, to znaczy tego, że wykonuje ona, algorytm wykonuje inne polecenia niż sobie wyobrażamy, może problem leży w zupełnie innym miejscu, a mianowicie całkowicie w naturze ludzkiej. To znaczy, sztuczna inteligencja i algorytm uczy się na ludziach, uczy się zarówno dobrych, jak i złych rzeczy, które z tym się wiążą. No i jednocześnie AI w którymś momencie nauczyło się również oszukiwać, czyli coś, co wielu z nas czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, ale jest to ugruntowane w naszej naturze.
11: No, to znaczy tak. Tak i nie. No dlatego, że sztuczna inteligencja umie oszukiwać nie dlatego, że ludzie oszukują, tak? I nie dlatego, że ona kopiuje ludzką naturę, tak? No w ogóle, no wydaje mi się, że często korzystamy z takich właśnie ludzkich opisów sztucznej inteligencji, tak? A to nie do końca jest prawda, no bo jakby ta... Ona działa na zupełnie innej zasadzie, no ale faktem jest, że sztuczna inteligencja potrafi kłamać i to jest coś, co robi od dawna, tak? Niektórzy nazywają to halucynacjami. No i to wynika przede wszystkim z tego, że modele AI nie mają wiedzy o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, tak? To znaczy, one działają na takiej zasadzie probabilistycznej, to znaczy... One podają nam taką najbardziej prawdopodobną odpowiedź na nasze zapytanie. No i oczywiście tak z biegiem czasu, no ta odpowiedź staje się też w jakimś sensie lepsza też, tak? No ale to nie wynika z tego, że modele powiedzmy chcą bardziej mówić prawdę czy bardziej kłamać, tylko mają dostęp do dużo większej liczby danych i do internetu tak w czasie rzeczywistym. Pamiętajmy, że kiedy te modele wchodziły na rynek, to miały dostęp na przykład do sieci faktycznie, ale powiedzmy tam do sieci sprzed 2 lat, sprzed roku i tak dalej. No i też tworzone są różne tak dodatkowe algorytmy, które po prostu... upewniają się, że na przykład źródła, z których ta AI korzysta, są bardziej wiarygodne niż nie. No ale niemniej, tak, zadaniem AI, jak każdego produktu, jest zadowolenie nas. To znaczy, kiedy my zadajemy jakieś zapytanie, to większość modeli robi wszystko, żeby nas zadowolić. I z tego, tak, żebyśmy my jako klient byli zadowoleni, no i zadawali kolejne pytania, tak, siedzieli w tym modelu i tak dalej. No więc z tego też często wynikają te halucynacje, że jakby ta treść, którą AI nam daje, ma w jakimś sensie właśnie doprowadzić do tego, że my będziemy zadowoleni.
0: To jest pewnie lampka ostrzegawcza dla wszystkich nas, którzy korzystają z algorytmów sztucznej inteligencji, którzy oczekują krytycznego podejścia do jakiejś sytuacji albo problemu, no a często jest tak, że tego krytycznego podejścia nie dostaniemy właśnie ze względu na to, na tą konieczność zadowolenia użytkownika. No ale spójrzmy na kwestie dotyczące zabezpieczeń. No bo dzisiaj bez wątpienia mamy wyścig technologiczny między największymi firmami świata w kontekście algorytmów sztucznej inteligencji, ale czy presja konkurencji między tymi firmami powoduje, że to bezpieczeństwo AI staje czasem krokiem za rozwojem tych możliwości różnych modeli, czyli najpierw rozwój, a bezpieczeństwo dopiero do tego dobija?
11: Tak, no wydaje mi się, że trochę tak jest. I tak naprawdę dopiero teraz, tak, niektóre kraje, które wcześniej, no tak bardzo szeroko lobbowały za tym, żeby sztucznej inteligencji nie regulować w ogóle, zaczynają nawet tak same mówić o tym, że no jeśli chodzi właśnie o te kwestie bezpieczeństwa, to sztuczna inteligencja powinna być regulowana. Nawet w Stanach Zjednoczonych, o których wiemy, no, że oni tych przepisów, które jakkolwiek ograniczają rozwój sztucznej inteligencji, po prostu no, nie lubią, no to nawet tam tak przyjęte zostały rozporządzenia wykonawcze Trumpa, które właśnie na celu mają stworzenie takiego środowiska testowego w jednym z departamentów rządu USA, które mają na celu właśnie tak, kiedy zanim nowy model wyjdzie na rynek, jeśli firma zgodzi się, tak, bo to na razie jest w miarę tam wolontaryjne, przeprowadzenie właśnie takich testów cyberbezpieczeństwa i sprawdzenie, czy model jest bezpieczny. No bo faktycznie na razie działa to bardziej tak, że firmy skupiają się na tym, żeby modele się rozwijały, żeby były coraz lepsze, lepiej odpowiadały, lepiej kodowały, ale no z mniejszym skupieniem właśnie na tej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo.
0: To teraz może przed weekendem jeszcze uda nam się uspokoić jednak wszystkich państwa, którzy o sztucznej inteligencji dzisiaj usłyszeli absolutnie różne rzeczy. Co dzisiaj oznacza utrata kontroli nad AI? To znaczy, czy to jest hollywoodzki scenariusz z Terminatora, w którym maszyna przejmuje świat, czy jednak tutaj chodzi o pewne bardziej przyziemne sytuacje, może błędne decyzje, może wycieki danych, Czy my dzisiaj naprawdę mamy jakikolwiek powód do obaw?
11: Tak, no to znaczy oczywiście jakieś powody do obaw zawsze są, ale wydaje mi się, że w mniejszym stopniu jest to taki scenariusz, prawda, jak z Lema. Wszystkie te sytuacje, o których mówiliśmy, zarówno właśnie w OpenAI, Antropiku i w Mecie, to były sytuacje w tak zwanej piaskownicy. No, tak piaskownica polega na tym, to jest tak zwane określenie sandbox po angielsku, no, że ten model dostaje taki bardzo ściśle wytyczony teren, w założeniu bezpieczne, w którym ma coś zrobić. To znaczy, tak, firma mówi modelowi, hej, zhakuj firmę X albo Y albo Z, ale zrób to w takim bezpiecznym środowisku, to znaczy firma ta może na przykład nie istnieć, tak, albo ten dostęp do internetu, do modelu jest jakoś ograniczony.
0: Czyli jednym słowem, nas sztuczna inteligencja raczej nie zhakuje.
11: Tak, dokładnie. No dlatego, że wszystkie te sytuacje polegały na tym, że po prostu no, pojawił się tam ludzki błąd, tak? To znaczy na przykład sztuczna inteligencja została do zhakowania firmy, która istniała w rzeczywistości, czyli w ramach testu napisano nazwę jakiejś firmy, która istnieje też naprawdę, więc AI źle zrozumiało tak polecenie i ponieważ miało dostęp do internetu, zdecydowało się zhakować prawdziwą firmę.
0: My natomiast mamy polecenie, że już dobiegamy do końca.
11: A, no to wspaniale.
0: Aleksandra Wójtowicz,
11: do usłyszenia.
0: Analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych gościła w pierwszym programie. Bardzo dziękuję. Za moment informacje, a po informacjach o tym, jak zmienił się zawód listonosza, który dzisiaj już nie tylko jest listonoszem, ale jak się okazuje również akwizytorem.
12: Reklama.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale także ulewy, bardzo silne wiatra, miejscami grad. Alerty będą obowiązywały w zależności od regionu jeszcze około 2 godzin, a miejscami nawet 8 godzin. Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senatorowie nie zgodzili się także na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Co najmniej 300 dzieci zginęło w Strefie Gazy w ciągu 300 dni od wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, informuje UNICEF. Według Narodów Zjednoczonych mimo rozejmu wciąż giną cywile, a niedożywienie i zniszczenie infrastruktury zagrażają najmłodszym. W Caracas rozpoczęły się negocjacje wenezuelskiego reżimu kierowanego przez tymczasową prezydentkę Delcy Rodriguez i opozycję w sprawie demokratyzacji kraju. Pierwsze spotkanie odbyło się z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w ramach rozmów dwóch sześcioosobowych zespołów. Teraz w TOK FM Sport.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. Wynik ustalono już po 20 minutach, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi, Adrian Siemieniec.
15: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
14: W Lidze Europy ze zwycięstwa może też się cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klagzwik z Wysp Owczych. Gorzej było w Lidze Konferencji. Tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bez żadnych kłopotów pokonała 51. w rankingu WTA Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6 6-2, 6-1. Wszystko w zaledwie godzinę i 7 minut. A w meczu o ćwierćfinał zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Z powodu gigantycznej klaksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie w Karpaczu był holenderski kolarz Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce. A dziś kolarzy czeka też górski etap i podjazd pod Kocierz. Start w Opolu punktualnie o 11.30. Z kolei na trasie Tour de France kobiet dziewiąta była Dominika Włodarczyk. Wygrała Kimberly Lacourt z Mauritiusu, ale trzecie miejsce w generalce utrzymała Katarzyna Niewiadoma.
16: Podczas Touru nie ma po prostu spokojnych etapów. Może przedostatni będzie luźniejszy.
14: A ten przedostatni etap dopiero w sobotę. W klasyfikacji generalnej prowadzi Szwajcarka Marlen Reuser. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
6: Nie zabraknie i słońca, i chmur. Taki właśnie będzie piątek. Na południu i wschodzie spodziewajmy się deszczu i burz, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 6. Pierwszy program. Przyjmowałem się na listonosza, nie akwizytora. Czytamy nagłówek w portalu Wyborcza BIS, który opisuje sytuację listonoszy w Polsce. Kiedyś listonosz to brzmiało dumnie. Zaufanie społeczne, taka szara eminencja każdej miejscowości. Dzisiaj listonosz to nie tylko osoba roznosząca przesyłki, ale też pracownik, który mierzy się z rosnącą liczbą obowiązków, najróżniejszych, o tym teraz mówić będziemy. Do tego dochodzą na przykład też własne koszty ponoszone przez część pracowników, którzy, jak wskazują związki zawodowe, dopłacają na przykład do wykonywania swoich obowiązków przez kwestie dotyczące utrzymania samochodów, na przykład. Robert Czyż, Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej z nami teraz. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W tych publikacjach dotyczących sytuacji listonoszy pojawia się problem łączenia doręczania przesyłek z dodatkowymi zadaniami sprzedażowymi, obsługowymi. A jak wygląda ta zmiana tych obowiązków z perspektywy pracowników? No i jak to wpływa na taką codzienną pracę na swoim terenie?
17: No to znaczy listonosze od wielu lat są angażowani w sprzedaż artykułów handlowych. Obawy pracowników i związków zawodowych, a przede wszystkim klientów, budzi to, że doszło do pewnego zachwiania pomiędzy równowagą, pomiędzy doręczaniem przesyłek, czyli tym podstawowym obowiązkiem i zadaniem listonosza, a właśnie sprzedażą. Oczywiście ta sprzedaż może być realizowana wtedy, kiedy jest ona dokonywana jako dodatkowe zadania, wtedy, kiedy listonosz mam trochę mniej pracy, czy kiedy jest mniej przesyłek, ale nie kiedy zaczyna być to podstawową jego działalnością i na to zgody na pewno związków zawodowych, ale też i pracowników, i klientów nie ma i z tego, co słyszymy, nie będzie, ponieważ jednak klienci oczekują, że to właśnie listonosz doręczy im przesyłkę, doręczy ewentualnie przekaz pieniężny, doręczy paczkę, a nie będzie próbował sprzedawać różne artykuły handlowe, no szczególnie kiedy brakuje mu czasu na to, żeby właśnie wykonywać te podstawowe obowiązki, ponieważ w zeszłym roku doszło do dosyć znaczących zwolnień w firmie. Zwolniono prawie ponad 8,5 tysiąca pracowników, a tak naprawdę prawie 13 tysięcy osób odeszło z firmy. Więc mamy braki kadrowe, nawet niewystarczające na to, żeby właśnie obsłużyć podstawowe zadania, czyli doręczanie przesyłek, a co dopiero mówić o sprzedaży jakichś artykułów handlowych, kiedy poprzez powiększone rejony doręczeń, no listonosz nawet nie może się zabrać z tym materiałem podstawowym, który ma, czyli z listami i na przykład paczkami.
0: Nawet 400 zł miesięcznie mogą dokładać do pracy niektórzy listonosze korzystający z własnych samochodów. Tak wynika z informacji przekazanych przez Pocztową Solidarność. Czytam na stronie radio.z.pl. To jest tak, że pracownicy listonosze nie mają innego wyjścia, jakby potrzebują tych samochodów, choćby nawet samochodów prywatnych, żeby wypełnić swoje zadanie?
17: Znaczy tutaj chyba poczta nie ma innego wyjścia i spółka nie ma innego wyjścia, ponieważ no, to jest też taka tajemnica Poliszynera, że około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami. Poczta nie wyposaża listonoszy w służbowe środki transportu. No, przy obecnych cenach paliw i stawce zwrotu za 1 kilometr, tak zwanej kilometrówki, która jest sprzed 6 lat, no to te rzeczywiste koszty są wyższe od tego otrzymywanego zwrotu. I tutaj którego wszystkie organizacje związkowe wystąpiły z dosyć pilnym i ostrym apelem do zarządu spółki o rozwiązanie tego problemu, czyli o wprowadzenie na przykład takiego dodatku paliwowego i wzrost tej stawki zwracanej naszym koleżankom i kolegom. Wystąpiliśmy również i do Ministerstwa Infrastruktury, i do ministra Domańskiego, jak również do premiera o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, aby ta stawka kilometrówki uległa zmianie, a dokładnie zwiększeniu. No, przy dzisiejszych cenach paliw w okolicach 8 zł te koszty faktycznie są zdecydowanie wyższe niż otrzymywany zwrot. No, nasza organizacja do dnia dzisiejszego ma otrzymać odpowiedź pracodawcy na to wystąpienie, czy jakieś rozwiązania będą wprowadzone. Jeżeli one nie będą wprowadzone, to obawiamy się, że te samochody mogą na przykład się zacząć psuć i pracownicy nie będą chcieli dopłacać i nie dziwimy się wcale, że nie chcą dopłacać do pracy i do podstawowych zadań.
0: Mówi pan o tych psujących się samochodach i czytam między wierszami, że chodzi o protest, o strajk?
17: Znaczy, ja nie mówię tu o proteście, o strajku, tych słów bym unikał, ale no szukamy rozwiązania, żeby pracownicy nie dokładali do swoich obowiązków. Tak jak mówimy, no musimy jakoś ten problem rozwiązać. Docierają do nas te głosy, że pracownicy dokładają tutaj te kwoty 400 zł. Wcale nie może być kwotą niezbyt wygórowaną. Więc liczymy na rozwiązanie tego problemu i na poziomie legislacyjnym, czyli rządowym, ale też na poziomie spółki.
0: Zastanawiam się, z jakimi komentarzami, czy z jakimi odczuciami spotykają się listonosze, gdy wykonują swoją pracę, gdy otwierają im poszczególni użytkownicy, ludzie drzwi. Przecież listonosz to jest zawód zaufania społecznego, no ale przeciążony pracownik, no mam wrażenie, no w którymś momencie ta jakość usług po prostu spada. Nie rozmawia się wówczas z obywatelami, z ludźmi, do których się przychodzi. To się też zmienia w takim odbiorze pracy listonosza?
17: Bardzo dobrze to pan redaktor zauważył. No kiedyś faktycznie listonosz był takim powiernikiem, można powiedzieć. Tak, przyszedł na kawę. Tak. Miał to, że tak powiem, no, czy wkalkulowane w rejon doręczeń, czy nie, ale faktycznie takie sytuacje miały miejsce, że był osobą znaną, osobą, która często rozmawiała z klientami, miał po prostu na to czas. W tym momencie przy tym nadmiarze obowiązków nie ma na to czasu, ale taka ciekawostka, no rząd francuski przy tej fali upałów, która teraz występuje w Europie, wystąpił z apelem do listonoszy francuskich i do poczty francuskiej, aby właśnie listonosze podczas obsługi swoich rejonów doręczeń zaglądali do seniorów, rozmawiali z nimi, pytali, jak się czują, ewentualnie wzywali pomoc wtedy, kiedy oni będą na przykład słabi. My też w swojej historii mamy wiele, wiele sytuacji życiowych, kiedy listonosze właśnie przy takiej społecznej funkcji, kiedy obsługiwali rejon doręczeń, ratowali życie po prostu seniorów, bo byli jedyną osobą, która od wielu tygodni odwiedzała tą osobę u siebie w domostwie. No w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, chociaż to brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną i bardzo istotną, aczkolwiek wydaje nam się, że szczególnie pod rządami poprzedniego zarządu zapominaną funkcją listonosza, gdzie właśnie wszystko stawiano się na maksymalizację zysku, na wyśrubowanie tych wszystkich norm, przede wszystkim na obsługę, doręczanie, a zapominano o tej właśnie takiej funkcji dodatkowej listonosza, który też powinien mieć tą chwilę czasu na to, żeby właśnie porozmawiać z osobą, porozmawiać z klientem, zbudować relacje, a jak te relacje będą zbudowane, to może i dodatkowe zadania też będzie prościej wykonywać.
0: Czy obecnie wynagradzanie, premiowanie odpowiada temu, czego oczekuje się od listonosza? Pan mówi o tej formie społecznej, o tym wymiarze pracy w społeczeństwie listonoszy, którą pewnie ciężko przeliczyć na pieniądze, no ale skuteczne doręczanie, sprzedawanie, akwizycja w cudzysłowie w pewnym stopniu, to tutaj jest wynagradzane, doceniane?
17: No nie. Poprzedni zarząd zrobił wiele złego, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników. Wypowiedział tak zwany zakładowy układ zbiorowy pracy. co skutkuje tym, że pracownicy tak naprawdę mają, będą mieli w tym roku zmniejszone wynagrodzenie. Niestety utraciliśmy uprawnienia do premii rocznej, tak zwanej trzynastki i chyba pierwszy raz w historii Poczty Polskiej możemy dojść do sytuacji, że pracownicy za rok 26 będą mieli na swoim pasku, na swoim picie niższe wynagrodzenie za rok 25. No jest to sytuacja niedopuszczalna. My jesteśmy cały czas w rokowaniach z zarządem spółki dotyczących nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, no, w którym te rozwiązania powinny przywrócić. Mamy nadzieję, że uda nam się to tutaj zgodnie z zapowiedzią nowego zarządu i nowej pani prezes do końca września wypracować taki dokument, no, który pozwoli przynajmniej zachować te wynagrodzenia na niezmiennym poziomie, a liczymy na to, że jednak dokonać też zwiększenia wynagrodzeń pracowników, no, patrząc i na poziom inflacji i na podnoszone koszty. No jest to coś, co musi w tej firmie nastąpić i o co cały czas zabiegamy.
0: To jeśli nic się nie zmieni, to jak w takim razie według Związku Zawodowego ten zawód listonosza będzie wyglądał za kilkanaście lat? Czy my wprost już mówimy, że tej profesji grozi zanik?
17: Patrząc na średnią wieku naszych pracowników i chęć pracy młodszego pokolenia, no tutaj diagnoza pana redaktora może być niestety diagnozą bardzo realistyczną. No średnia wieku pocztowca to jest około 55 lat. Młodzi przychodzą do pracy, widząc ten ogrom pracy, po prostu odchodzą, przepracują je raz w dzień, nie raz w tydzień, nie raz w miesiąc i odchodzą. No nie na tym to powinno polegać. Te regiony są bardzo powiększone, popełniono błędy organizacyjne, jeżeli chodzi o te regiony doręczeń w ostatnich dwóch latach i to się odbija i na jakości naszej pracy i na przeciążeniu służby doręczeń. Da się to wszystko naprawić, da się to wszystko odkręcić. Mamy nadzieję, że nowy zarząd spółki będzie się wsłuchiwał w głos pracowników, też wyrażany poprzez stronę społeczną i jednak ta praca stanie się znowu pracą atrakcyjną, ponieważ jest to fajna praca, naprawdę osoby, z którymi rozmawiamy, tą pracę bardzo pozytywnie odbierają, szczególnie ci, którzy lubią właśnie kontakt z klientem. Jednak nadmiar tych obowiązków i przeciążenie powoduje, że tej pracy nie chcą wykonywać. Więc jeżeli faktycznie poprawi się organizacja pracy służby doręczeń, ale też pozostałych pracowników, bo tu mówimy też o pracownikach okienkowych, to myślę, że zawód pocztowca będzie nadal zawodem atrakcyjnym, ponieważ będzie to zawód związany z kontaktem z ludźmi, a nie gdzieś ze sztuczną inteligencją, czy tylko w internecie.
0: Robert Czyż, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W programie po godzinie 6:40 o presji na wakacjach, o tym jak odpocząć, jak się uspokoić, jak uspokoić te emocje, które w nas drzemią właśnie w kontekście wakacji. O tym mówić będziemy. Teraz gospodarka.
13: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: Polska była w ubiegłym roku szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według Eurostatu wartość polskiej gospodarki wyniosła 922 miliardy euro, a to stanowiło 4,9% PKB całej wspólnoty. Dobre dane także ze sprzedaży. W czerwcu sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 5,6% rok do roku, tak podał Eurostat. Zmiany w gospodarce odpadami. Ministerstwo Klimatu planuje objąć część opon systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Resort chce też podnieść wymagane poziomy odzysku i recyklingu opon. Minister energii powołał zespół monitorujący bezpieczeństwo sektora energetycznego, w tym zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Resort analizuje także możliwości obniżki cen paliw pod koniec wakacji. A Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawa wodnego. Nowe przepisy mają umożliwić wykorzystanie oczyszczonej wody ze ścieków do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni. Ustawa teraz trafi do prezydenta. Euro za 4,29, dolar 3,72, funt 5,01, frank 4,60. Informacje, po nich wracamy z rozmową o odpoczywaniu.
13: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl. Autopromocja.
18: jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
19: Dzwonimy. Halo, halo, Łokik. Dzień dobry. Tutaj Rafał, pomysł na monopol.
18: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
19: Podcast EKG+. Rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
13: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Słuchaj, Marian.
24: No?
23: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
24: Ta.
23: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
24: No i co, Barbara, i co?
23: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
24: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
25: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
26: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
25: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
26: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
25: Aflofarm.
27: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
28: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
29: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Zagrzmi dziś na południu i wschodzie i tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Burzom będą towarzyszyć ulewy, bardzo silny wiatr, miejscami grad. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
30: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej. Maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
6: W poniedziałek upał znowu w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. Wiceminister obrony Cezary Tomczak zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W piśmie prosi m.in. o udostępnienie skanów, rachunków i umów. Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu 2 tygodni, napisał Tomczak w wieczornym wpisie na portalu X. Wydarzenie związane z rocznicą prezydentury Nawrockiego z zostało zorganizowane wczoraj po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wystąpienie Nawrockiego poprzedziła część artystyczna. Jeszcze kilku posłów może dokonać coming out. Na sygnał byłego premiera Mateusza Morawieckiego zdradza Waldemar Buda w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Według byłego ministra rozwoju i technologii chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Rozwój Plus zadeklarowało już 4200 osób. Turyści pod Tatrami muszą jutro spodziewać się dużych utrudnień w związku z Tour de Pologne, szczególnie w Bukowinie Tatrzańskiej i czasowo na Zakopiance. Utrudnienia ominą Zakopane. 7 scen i 3 dni muzyki alternatywnej i eksperymentalnej w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Dziś rozpoczyna się OFF Festival. Jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd jest grupa The Flaming Lips. A u nas teraz wyczekiwany koniec upałów. Na razie maksymalnie dziś od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich. Tak jak mówiłam, na południe i wschodzie spodziewajmy się deszczu i burz, lokalnie z gradem.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: z nami psycholog, psychoterapeutka Katarzyna Kucewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To od podstaw. Dlaczego wielu z nas odpoczynek nie wychodzi? Dlaczego nie jest przyjemnością, tylko momentem, w którym mamy właśnie ten taki niepokój, poczucie winy?
1: Niestety odpowiedzialne są za to w dużej mierze media społecznościowe i podglądanie innych osób, często nie wiem, dziesiątek ludzi, którzy naszym zdaniem przeżywają coś ważniejszego, ciekawszego, bardziej wartościowego niż my. I takie wewnętrzne przekonanie, że kiedy nie uczestniczymy w tym samym co oni, albo w podobnych aktywnościach, to coś nas omija i to jest takie często przykre i dołujące dla części osób. To jest też takie poczucie, że to FOMO, o którym Pan powiedział, że ludzie korzystają z życia bardziej niż my, że jakoś tak więcej im się przytrafia miłych, ciekawych rzeczy, że mają więcej doświadczeń, relacji, w ogóle możliwości. I w tym jest też takie przekonanie, że my dokonaliśmy jakiegoś gorszego wyboru, może na przykład, nie wiem, nie jadąc na wakacje za granicę. To porównywanie oczywiście dawniej też było, ale teraz w dobie tak wszechobecnych mediów społecznościowych bardzo dużo osób porównuje siebie do wszystkich, na przykład swoich znajomych. No i ta mnogość tych innych doświadczeń sprawia, że my mamy takie poczucie, to pewnie u mnie jest gorzej, pewnie też mogłem sobie, nie wiem, na coś tam pozwolić innego, no i też powinienem tam być, więc to może być takie przykre i faktycznie doprowadzać nas do takiego wrażenia, że gdzieś może niezbyt jesteśmy sami wartościowi, wpływać na naszą samoocenę, na nasze samopoczucie. Także na pewno jest to dość stresujące zjawisko, pojawiające się zazwyczaj u osób, które z reguły mają w ogóle w sobie dużo napięcia i wakacje też traktują jako jakiś projekt, tak? Czyli mają mega dużo projektów w ciągu roku i wakacje też trudno im widzieć jako jakiś taki reset, przerwę, tylko też widzą jako jakiś taki projekt i się zastanawiają, czy dostatecznie ten projekt wykonali.
0: Wyjeżdżamy na wakacje i robimy sobie taką checklistę. To zwiedzić, to zobaczyć, to zjeść, to spróbować i potem okazuje się, że wracamy z urlopu no i nie do końca jesteśmy w pełni wypoczęci, no bo wykonujemy nadal zadania, może trochę tak jak zadania zawodowo, ale okazuje się, że miejsca na taką pustkę, na nudę, na to, żeby patrzeć jak nam rosną paznokcie albo patrzymy sobie po prostu w ścianę, tego nie ma. A dlaczego jest tak, że ten czas spędzony bez produktywności nam może się wydawać jako czas stracony? To znaczy, czy to jest kwestia wychowania, może kultury pracy, presji społecznej, o tym już powiedzieliśmy.
1: My poniekąd tak. Też mam takie poczucie, że ludzie tak mają, jeżeli w ich domach całe życie tak było, czyli że na przykład wakacje to też muszą być pouczające, tak? Jeżeli gdzieś jedziesz do jakiegoś miasta, no to musisz koniecznie zwiedzić wszystkie najważniejsze zabytki, tak? Czy musisz coś tam zobaczyć. Bardzo często jest tak, że my słyszeliśmy już jako dzieci takie wycieczkowe traktowanie i jako dorośli też staramy się jakoś być na bieżąco. To jest też taka potrzeba bycia, jakby zobaczenia, wyciśnięcia z każdej aktywności, z każdego miejsca wypoczynku najwięcej jak się da, bo część osób na przykład boi się, że później mnie zapytają znajomi, no byłeś we Włoszech, no to jadłeś makaron, ja powiem nie jadłem, no to tak jakby się nie liczyło trochę, że tam byłem. Także często robimy to, bo żeby, nie wiem, jak znajomi zapytają, co inni pomyślą. Natomiast też możemy mieć taki styl też funkcjonowania polegający na tym, że nie potrafimy się oderwać od poczucia zadaniowości. Czyli, że wszystko, co nas spotyka, traktujemy w kategoriach kolejnych zadań i trudno nam sobie wyobrazić, że można by było tak po prostu usiąść bez zadania, bez kolejnej presji, bez kolejnych pomysłów. Dlaczego? Dlatego, że czasami jak tak człowiek usiądzie sobie, to zaczynają go różne myśli dopadać. I moim zdaniem część z nas nie chce, żeby te myśli się pojawiły, bo mogą być przykre, bo mogą być trudne, bo to mogą być takie w ogóle refleksje na przykład w rodzaju, czy ja jestem szczęśliwa w tym swoim życiu,

0: Czy mi się w ogóle podoba to miejsce, w którym jestem? I czasami ta pogoń to jest próba ucieczki od samego siebie, ucieczki od swoich myśli, ucieczki od swoich rozterek, od swoich lęków, od swoich niezadowoleń różnego rodzaju. To nie jest dobre, proszę Państwa, dlatego że człowiek jak czasami usiądzie i się spotka ze sobą i z prawdą, z prawdą na swój temat, z prawdą na temat swojego nastroju, to może być często pierwszy krok w kierunku zmiany. Pierwszy krok w kierunku zadania sobie takiego fundamentalnego pytania, czy ja tak chcę żyć, tak? Czy jestem zadowolony, czy mogę coś zmienić? Jeżeli ja nie usiądę i sobie nie zadam tego pytania, będę cały czas goniła od atrakcji do atrakcji, od muzeum do muzeum, no to tak naprawdę mogę tak całe życie od siebie uciekać. Także myślę, że wakacje to jest też świetny czas na to, żeby właśnie na spokojnie usiąść i też nie bać się spotkać samemu ze sobą.
1: Czyli nie spać, zwiedzać tutaj absolutnie odrzucamy w kontekście wakacji. To patrzenie w ścianę, oczywiście w dużym cudzysłowie, może nam dać wiele korzyści, pozwala, jak pani mówi, spotkać się ze sobą, na moment zatrzymać. A jak odróżnić w takim razie takie zdrowe odłączenie się na moment właśnie od świata, od może unikania ludzi, problemów, a odróżnić to od właśnie izolacji, od uciekania przed samym sobą, jak pani powiedziała?
0: Ja myślę, że przede wszystkim warto zadać sobie takie pytanie, czy ja potrafię się nudzić i pozwolić sobie na nudę, pozwolić dzieciom na nudę, a nie cały czas stymulować je różnymi zadaniami i atrakcjami. Nuda pozwala nam obudzić własną kreatywność, pozwala nam zagłębić się bardziej w siebie, pozwala nam też odetchnąć i odtajać. Świadomy wypoczynek to jest taki wypoczynek, w którym, proszę Państwa, my potrafimy też tak nic nie robić i potrafimy doświadczać bycia w tu i teraz. I tutaj takie zadanie. Nawet jeżeli jedziecie Państwo, nie wiem, do pracy, być może jesteście w metrze albo w samochodzie, warto jest na moment na przykład całą swoją uwagę skoncentrować na swoich zmysłach. Co słyszę? No słyszę głos z radia. Co teraz widzę? Jak się rozglądam? Co mam przed oczami? Co słyszę, co czuję, jaki zapach czuję, jaką fakturę mam pod dłonią, czy dotykam czegoś miękkiego, twardego, chropowatego, jaki smak mi teraz towarzyszy w buzi, może już wypiłam kawę, może jestem chwilę po śniadanku. To jest tak naprawdę spotkanie się z tym, co jest tu i teraz, bo tu i teraz to jest doświadczenie, które dzieje się poprzez nasze zmysły. I ja bardzo do tego zachęcam, do takiego ćwiczenia. Ja często je zalecam pacjentom. To jest w ogóle bardzo ciekawe ćwiczenie, które żołnierzom na przykład, żeby wracali do tu i teraz, się robi. Właśnie takie skupienie po kolei na każdym zmyśle i zobaczenie, że to jest to życie twoje. To jest to, co teraz widzisz, to jaki masz smak w buzi, to co słyszysz, to jest to, co się faktycznie dzieje, a nie te gonitwy myśli w stronę przyszłości, czyli co mam jeszcze zrobić, albo przyszłości, czyli właśnie odżałowywania, ach, mogłam wybrać inaczej, tak? Mogłam inną drogą jechać.
1: A jak odpowiedzieć na argument, przekonanie może, że oto ciężka praca jest wartością samą w sobie, że oto teraz mam w, powiedzmy, młodym wieku taki moment, w którym mogę się skupić, więcej pracować, no a na odpoczynek trzeba sobie zasłużyć.
0: Ja też jestem z tego pokolenia kultury ciężkiej pracy, więc oczywiście, że praca jest czymś wartościowym bardzo, natomiast żeby ta praca była efektywna, to też trzeba potrafić się efektywnie regenerować, bo człowiek nie potrafiący się regenerować, człowiek, który jest cały czas w trybie zadaniowości, w którymś momencie zaczyna obniżać obniża się jego standard pracy, obniżają się jego możliwości poznawcze, obniża się jego siła, witalność, napęd i nastrój. Dlatego ten wypoczynek taki prawdziwy, taki głęboki, taki właśnie odcięty od tych wszystkich ekranów niebieskich jest nam potrzebny. On jest potrzebny po to, żebyśmy, tutaj mówię do tych, którzy są takimi afirmatorami pracy, żebyśmy mogli też lepiej pracować. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że przyjemność to jest coś, na co wcale nie musimy zasłużyć. Przyjemność to jest nasze prawo. Nawet WHO pisze o tym, że człowiek ma święte prawo do doświadczania przyjemności nie w nagrodę za trudy, tylko po prostu. Warto jest zmienić to podejście. Ja wiem, że ono jest takie bardzo stereotypowe, takie milenialskie, czy wcześniejszych pokoleń, że najpierw praca, potem przyjemność. Na przyjemności to trzeba zapracować, ale nie jest to prawda. Przyjemność się nam należy, nawet jeśli ciężko na nią nie zapracowaliśmy i ona jest nam bardzo potrzebna do dobrostanu. Nie da rady mieć dobrego nastroju, być w dobrej kondycji psychicznej i co więcej, mieć dobrą odporność psychiczną na to, co się dzieje, jeśli nie dajemy sobie prawa do przyjemności. To jest nasze święte prawo, a wręcz ja bym powiedziała więcej, pewnego rodzaju obowiązek wobec swojego zdrowia psychicznego, żeby tą przyjemność sobie robić. Idzie weekend, także proszę to potraktować jako zalecenie terapeutyczne.
1: A jeśli, no właśnie, chcielibyśmy trochę samemu się zdiagnozować, to o jakim symptomie możemy mówić, u siebie go może zauważyć i zaobserwować, by wskazać, że oto właśnie potrzebujemy odpoczynku, że ten odpoczynek, no właśnie, akurat przed weekendem nam jest szczególnie potrzebny.
0: Ja myślę, że to oczywiście każdy z Państwa pewnie doskonale widzi. To jest przemęczenie, to jest szybka dekoncentracja, to jest też takie poczucie zniechęcenia, poczucie, że ma się już dość swojej pracy. To są też drobne takie wpadki, zaniedbania. No na przykład, nie wiem, że nam wyłączają telefon, bo zapomnieliśmy zapłacić rachunku. To jest to, że w połowie dnia orientujemy się, że nie jedliśmy śniadania, czyli takie roztargnienie. To jest informacja o tym, że powinniśmy wziąć urlop. Jeżeli czujemy też, że nie wiem, mamy na przykład problemy ze snem, że nie wiem, tyjemy, chudniemy, bardzo często ciało daje nam sygnał, taki na poziomie cielesnym już czuć, że naprawdę urlop by się nam przydał. Często to jest też tak, że dobrze jest nie czekać, aż te objawy się pojawią, bo pan mnie zapytał o takie objawy, które świadczą o tym, że naprawdę trzeba się zatrzymać. Ale proszę Państwa, nie czekajmy na te objawy. Traktujmy też urlopy i wypoczynek jako naturalny element naszej pracy i nie czekajmy, aż po prostu będziemy prawie tutaj umierać przed tym, nie wiem, komputerem na przykład, czy gdziekolwiek indziej, tylko roztropnie planujmy sobie urlopy, planujmy weekendy. Nie mówię tutaj o tym, że to mają być jakieś super kosztowne rzeczy, ale na przykład próbujmy sobie planować aktywności nawet w obrębie swojego miejsca zamieszkania, ale tak, żeby i trochę się ponudzić, i trochę spotkać się z innymi ludźmi w interakcji, i trochę na powietrzu, i trochę w domu, i trochę aktywnie, i trochę biernie. Jakby urozmaicajmy sobie w miarę możliwości ten wypoczynek, bo jakość i sposób, w jaki wypoczywamy, też wpływa na to, jak potem będziemy się czuć. Jeżeli wypoczynek to jest ciągle telewizor, to nic z tego dobrego też nie będzie.
1: I takiego odpoczynku będziemy sobie zdecydowanie życzyć, takiego szukać akurat przed weekendem. Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeutka, gościła w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A w studiu już Jacek Żakowski, który zaprasza Państwa na piątkowy poranek bez odpoczynku tym razem.
2: Żadnego. W ogóle to odpoczywanie to jakiś mit przereklamowany mi się wydaje. Na czym to by miało polegać? Że nic nie robimy?
1: Że się regenerujemy, to
2: dobra,
1: o to chodzi.
2: Będziemy się regenerowali od 7:00 bardzo, bardzo intensywnie. Zapraszam Państwa do wspólnej regeneracji. Najpierw z doktorem Michałem Sutowskim. No, są już dane o śmiertelności, o śmierciach nadmiarowych spowodowanych przez upały. Nie tę ostatnią falę, ale poprzednią. To jest według Unii Europejskiej 1000 dodatkowych zgonów w Polsce tylko. We Francji gorzej, 5000, ale tam było potwornie gorąco. I co zrobić, żeby to zmniejszyć? Co my mamy zrobić? Doktor Michał Sutkowski po 7:20, a po 7:40 profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej, który jest organizatorem takiej dużej, zapowiadanej już przez lewicę, nową lewicę, konferencji, która ma się odbyć w Sejmie 7 września na temat odporności na upały społecznej. A po 8 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Czy mamy jakąś obronę cywilną po tych wszystkich zmianach ustawowych? Czy ciągle nie mamy, a może jeszcze bardziej nie mamy? Zastanowimy się nad tym w kontekście sprzed kilku dni głośnej sprawy rakiety, która doleciała, a potem wywołała alarmy, jak już wylądowała. Dziwny kraj, naprawdę. Może pan minister nam to wyjaśni. Po 8.20 komentatorzy Konstanty Gaber-Torboń-Milski i Agnieszka Wiśniewska.
1: Po godzinie 7.00 Jacek Żakowski. Zapraszam państwa na piątkowy poranek, a pierwszy program dobiega końca. Kieruje się na odpoczynek. Właśnie realizowała Livia Prądzyńska, wydawała Róża Rumińska. Szymon Kępka, dziękuję państwu za dziś i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kilka osób zostało rannych po przejściu przez Polskę gwałtownych burz. Cezary Tomczyk chce od Kancelarii Prezydenta informacji, ile kosztowała impreza rocznicowa przed Pałacem Prezydenckim. O postępach w rozmowach w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie informuje prezydent Donald Trump. Piątek, 7 sierpnia, minuta po 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po fali upałów nad Polskę nadciągnęły silne nawałnice, gwałtowne burze, ulewy i grad w wielkości pięści. Tak wyglądała noc w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. W całej Polsce doszło do 1300 interwencji. Z nami jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, to były trudne godziny dla służb, prawda?
10: Zdecydowanie tak. Nawałnice zaczęły pojawiać się już wieczorem. Burza zaskoczyła między innymi uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Jak informuje Straż Pożarna, najwięcej zgłoszeń tej nocy pochodziło z warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. Interwencje dotyczyły głównie połamanych drzew i uszkodzonych dachów. I jeszcze ostrzeżenie. Gwałtowne burze jeszcze przez kilka godzin mogą występować w południowo-wschodnich województwach.
9: Z nami był Cezary Jaszczyk. Bardzo dziękujemy. Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej, zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W piśmie prosi m.in. o udostępnienie skanów rachunków i umów. Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu 2 tygodni napisał wiceszef MON-u w wieczornym wpisie na X. Podczas wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Nawrocki podkreślał, że w ciągu minionego roku składał średnio 2 inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. Odniósł się także do zawetowanych przez siebie ustaw.
11: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
9: Impreza na krakowskim przedmieściu przyciągnęła głównie sympatyków Karola Nawrockiego, z którymi rozmawiał reporter TOK FM Ben O'Connor.
12: Jak by pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
13: Znaczy powiem tak, no, nie był moim kandydatem. Miałem innego kandydata, ale rok mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
12: A ułaskawienie starucha?
14: Nikt nie zdał. Karol Nawrocki też nie jest idealny, każdy ma swoje wady.
15: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
9: Karol Nawrocki zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Prawo i Sprawiedliwość podczas konwencji programowej przedstawiło założenia nowej polityki migracyjnej, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Wśród propozycji znalazły się deportacje ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym oraz utworzenie centrów deportacji. Maciej Kluczka.
16: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Co ciekawe, akurat ten ostatni pomysł PiS kopiuje od polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Z kolei Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
17: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami, która będzie broniła porządku w Polsce.
16: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
18: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
16: Maciej Kluczka, TOK FM.
9: O postępach w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie poinformował prezydent Donald Trump, podkreślając, że Amerykanie są zaangażowani w rozmowy. Nie ujawnił jednak szczegółów. Dopytywany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, odparł: my też chcemy rakiet. Na ochłodzenie i koniec upałów czekali rodzice dzieci leżących w szpitalach w Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego. W ciągu ostatnich kilku dni temperatury kilkakrotnie przekraczały 30 stopni. Rodzice małych pacjentów proponowali proste rozwiązanie – otwieranie okien na noc. Szpital się jednak nie zgadzał i dlatego rodzice byli zmuszeni do innych rozwiązań.
19: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
9: Mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Dziś w Rzeszowie, podobnie jak w większości kraju, ma być chłodniej niż ostatnio. Upały mogą wrócić po weekendzie.
20: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
9: Dziś odpoczywamy od upałów. Najwyższa temperatura to 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich, około 24 będzie w centrum, a około 19 pokażą termometry na Pomorzu. Dzień przed nami przeważnie ze sporą ilością słońca, ale są ostrzeżenia także przed burzami. Będą też przelotne opady deszczu, szczególnie na południowym wschodzie.
20: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek. To KFM 7 minut po 7 w tej chwili. Będę z Państwem prawie do 9, nim się rozstaniemy. Oczywiście będziemy mieli gości już po 7.20. Dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Porozmawiamy o upałach. Dziś troszkę lepiej. Ma być super, można wyjść na dwór pełną piersią, odetchnąć i tak dalej, i tak dalej. Ale potwór upałów wróci i co zrobić, żeby nie znaleźć się w tej grupie, która nie przetrzymuje każdej z takich fal upałów, płaci za nią życiem. W Polsce to było w czasie czerwcowej fali upałów, tylko sześciodniowej, około 1000 osób, we Francji aż 5000, ale te francuskie upały znacznie gorsze niż polskie przyjdą i do nas. To jest kwestia czasu. Jak się na to przygotowywać? O tym też będziemy rozmawiali z panem profesorem Zbigniewem Karaczunem z Koalicji Klimatycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który przygotowuje konferencję mającą odbyć się 7 września w Sejmie pod patronatem marszałka Czarzastego i nowej nowej lewicy, jak kraj powinien się przygotować na te fale upałów. To jest jedno z wyzwań, przed którym, przed którymi stoimy. Poważnych, śmiertelnych wyzwań. 1000 osób, 1000 nadmiarowych zgonów. Jakoś ta informacja na pierwszych stronach gazet się nie znalazła, a wyobraźcie sobie, co by było, gdyby to była katastrofa kolejowa, w której zginęło 1000 osób. Albo gdyby to był wypadek lotniczy, nie wiem, cokolwiek innego, pożar i 1000 ofiar śmiertelnych. A tu mamy 1000 ofiar śmiertelnych i przechodzimy obok tego tak, jakby w ogóle nie było problemu. Czy to nie jest dziwne? Coś podobne zjawisko, choć może nie tak bardzo wyraziste, mieliśmy w czasie pandemii. 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce i też nie ma winnych, nie ma odpowiedzialnych. Prokuratura odpuściła, policja nie ściga, nikt za to nie siedzi. A ile rzeczy zostało zaniedbanych? Podobnie zresztą jak teraz. Więc warto o tym poważnie zacząć rozmawiać, bo od tego zależy, no, w sensie dosłownym, nasze życie. Po 8:00 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. I też o czymś, od czego zależy nasze życie. Słyszeliście państwo parę dni temu o tym, że kiedy ruska rakieta wleciała do Polski, zarządzono alarm w 17 powiatach, ale tylko w 7 został on zrealizowany. W pozostałych 10 syreny nie zawyły, a w tych 7 na ogół zawyły wtedy, kiedy rakieta już wylądowała i zagrożenie minęło. Czy w Polsce jest, po tych wszystkich ustawowych zmianach, które przechodziliśmy w ostatnich latach, czy jest jakiś system obrony cywilnej? Kto jest właściwie jego szefem? Wiadomo, że szefem obrony cywilnej w czasie wojny będzie minister spraw wewnętrznych. A dziś właściwie jak to wygląda? I kto powinien dyndać za to, że system powiadamiania ludności nie działa, nie zadziałał? Trudno zwalać na poprzedników, można oczywiście, ale to już 3 lata rządów tej koalicji. I przecież to nie jest pierwszy tydzień wojny w Ukrainie. Więc o tym porozmawiamy, a także o innych ciekawych sprawach z panem ministrem Szczepańskim. A po 8:20 Konstanty Geber, Tamara Niemielski, Agnieszka Wiśniewska, czyli nasz reprezentacyjny piątkowy wkład komentatorski. Teraz zgodnie z tradycją popełniam, co ciekawego mi się udało znaleźć w gazetach. Jest trochę takich rzeczy. Na przykład Zarząd Transportu Miejskiego, tak, Warszawa, postanowił ukarać kierowcę, który nie mogąc przyjść do pracy w krótkich spodniach przyszedł w spódnicy. A właściwie dlaczego kierowca nie może przyjść do pracy w krótkich spodniach? Ja przepraszam bardzo. Mamy tropikalne klimaty. Mamy tropikalne klimaty. Na całym świecie, w krajach tropikalnych, policja i inne służby publiczne chodzą w krótkich spodniach. Ci słynni Brytyjczycy w Egipcie, w Indiach i tak dalej. Co to jest, że nagle u nas pojawia się jakaś taka fobia. Tutaj koledzy śmieją się ze mnie, że jestem dziś w długich spodniach. Tak, ale dziś jest zimno. A jak będzie 45, Maciek, będziemy wszyscy chodzili w krótkich. Byle nie za bardzo. No dobra, to jest jakaś dziwna sprawa z tą fobią do krótkich spodni, które w cywilizowanych krajach są rzeczą absolutnie naturalną, a u nas nie. No dobra, wczoraj pan prezydent na przykład mógł wystąpić w krótkich spodniach. No nie bardzo, są takie sytuacje, kiedy może jednak lepiej nie. Ale właściwie, czy nie moglibyśmy się troszeczkę zluzować? No dobra, apeluję do ZTN-u, żeby się troszkę zluzował. Odpuśćcie chłopaki, nie nadymajcie się i dziewczyny tak bardzo. Ważniejsze, żebyśmy żyli komfortowo, niż żeby wyznaczać jakieś sztywne etykiety. Ale są też dobre wiadomości. O tym O tych krótkich spodniach kierowcy pisze Super Express, a o innej, o dobrej wiadomości pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Polacy zmieniają zdanie o Zielonym Ładzie i to, uwaga, uwaga, zmieniają zdanie na bardziej sensowne. O ile w sprawie uchodźców i tych spraw migracyjnych mamy tendencję fatalną, o tyle w sprawie Zielonego Ładu mamy dobrą tendencję. Coraz więcej Polaków uważa, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadzi do długofalowego nie doprowadzi do długofalowego wzrostu cen energii. To jest ciekawe. O tym warto pewnie porozmawiać także później. Może uda się z komentatorami. Ciekawy też w dzienniku Gazety Prawnej dziś wywiad z Katarzyną Kotulą, odpowiedzialną między innymi za ustawy równościowe, która mówi: czasem mam wrażenie, że premier Tusk utknął w czasach, kiedy wystarczyło rano wyjść na konferencję prasową, a przekaz prędzej czy później trafiał pod strzechy. Dziś tak to nie działa. Tytuł tej rozmowy: czy nam się jeszcze chce? Ja tak, mam takie wrażenie, że to jest chyba kluczowy problem Koalicji Demokratycznej dziś. Mam takie wrażenie, jakby się po prostu odechciało. To jest zrozumiałe, bo kiedy próbuje się zrobić dużo dobrych rzeczy i one są na jakimś etapie hamowane, na przykład przez pana prezydenta w tym przypadku na ogół, albo przez jakiś dziwny opór wewnątrz koalicji czasem, to po pewnym czasie człowiek się załamuje. No ile można walić głową w mur? I tylko trzeba sobie zdawać sprawę z jednego. Nie ma w tym nic złego, ale to jest bardzo złe. Właściwie ta druga strona, na przykład pan prezydent, właśnie do tego dąży, żeby nam się, żeby demokratom, żeby pani Kotuli, panu Tuskowi, innym osobom się przestało chcieć. No ale to by był koniec. Myślę, że warto też o tym myśleć, jak podtrzymać zapał do naprawiania świata w sytuacji, kiedy tak bardzo trudno jest go naprawić, zrobić coś dobrego. Ale jednak można i myślę, że przebieg debaty klimatycznej na przykład dobrze pokazuje te, jak bardzo warto. Mieliśmy wczoraj, już wspomniałem krótko o tym, obchody pana prezydenta Nawrockiego. Dużo komentarzy w Rzeczpospolitej, komentarz naczelnego Michała Słuczyńskiego, na przykład rok Nawrockiego nie polski. No, w Polsce trzęsień ziemi mieliśmy kilka, ale rzeczywiście mam wrażenie, że jedyny, który na tym bardzo skorzystał na tym roku politycznie, to jest właśnie Karol Nawrocki, który wydawał się kolejną kukiełką prezesa, a okazało się, że nastąpiło przez ten rok odwrócenie ról, które zaczęło się przecież już w dniu zaprzysiężenia, kiedy nowy prezydent nie podziękował prezesowi wcale. I potem już szło równo. Rok prezydenta rokiem walki o własną polityczną pozycję, to tytuł analizy w Polsce TH Orlen. Oczywiście dokładnie tak było, o własną pozycję. Prezydent Duda walczył o prawicę, prezydent Nawrocki walczy o prezydenta Nawrockiego. Także Polska TH Orlen, rok w Pałacu Prezydenckim, weta, inicjatywa i presja. Nie, to dziennik, przepraszam, to Gazeta Polska codziennie i presja rządu Donalda Tuska. Naprawdę? Ja to miałem wrażenie, że to rząd Donalda Tuska jest pod presją prezydenta. Ale można widocznie, patrząc z drugiej strony, odnieść wrażenie, że jest dokładnie na odwrót, że to Tusk naciska biednego Nawrockiego. Kto kogo naciska, o tym z komentatorami. Teraz informacje, a za chwileczkę już dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
3: Reklama.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Czy śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia. Służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii prądu nie było w około 40 domach. Amerykanie zbudują w południowej Norwegii 20 podziemnych bunkrów na amunicję. Zmieści się w nich ponad 1300 ton materiałów wybuchowych, informuje norweska prasa. Departament Stanu zgodził się również na sprzedaż Norwegii amerykańskich pocisków artyleryjskich za ponad 1 miliard złotych.
11: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Jednobramkowe zaliczki przed rewanżem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zanotowały Lech oraz Jagiellonia. Nerwowo znów było przy Bułgarskiej w Poznaniu, bo tam aż 81 minut. Trzeba było czekać, aż mistrz Polski strzeli bramkę mistrzowi Wysp Owczych KL Klaksvik, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen.
12: Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwy rywal, bo grał wiele meczów w europejskich pucharach i nie było to dla nas zaskoczeniem. Mieliśmy jakieś 4 duże okazje, ale to nie wystarczyło. Nie jest to więc świetny rezultat, ale nie jest też zły.
11: Trudniejsze zadanie miała Jagiellonia, tym bardziej, że już w 4 minucie piłkę do własnej bramki w meczu z Rangersami skierował Guillerme Montoya. Kolejne 16 minut okazało się jednak decydujące, bo dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Kajetan Schmidt, a Jaga wygrała 2-1. Bez zaliczki za to w lidze konferencji Raków bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby, a trener Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji dostrzegał mankamenty w grze obu zespołów.
13: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny pod kątem właśnie organizacji gry i zadań na mecz, myślę, że przygotowane były na równym poziomie.
11: Trener medalików myślami jest już przy rewanżu. W nim najprawdopodobniej zabraknie kapitana drużyny Frana Tudora, który odniósł kontuzję barku. Tylko rewanż na szczęście przed własną publicznością pozostał piłkarzem GKS-u Katowice, którzy 0-2 przegrali z HPL-em Tel Awiw z Izraela. Hubert Hurkacz dziś wieczorem powalczy o 3. zwycięstwo w tenisowym turnieju w Montrealu. Jego rywalem będzie Holender Boutique van de Zandschulp. Obaj panowie do tej pory mierzyli się tylko raz 5 lat temu podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Wówczas po 5-setowej batalii lepszy był Holender. Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zajęły w Paryżu 5. miejsce w Mistrzostwach Europy w skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowej. Wygrały Włoszki Chiara Pelacani i Elisa Pinsini. Więcej o sporcie za godzinę. Teraz czas na pogodę.
10: Dziś nie zabraknie ani słońca, ani chmur. Na południu i wschodzie spodziewajmy się deszczu i burz, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 stopnie w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w Tok FM. 24,5 minuty po siódmej i mamy już połączenie z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry, panie doktorze.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Umawialiśmy się niedawno, że kiedyś odbędziemy poważną rozmowę o tym, jak uratować system ochrony zdrowia w Polsce, ale
14: tak jest.
6: Dziś chciałem tylko pogadać o jednej rzeczy, o tym, jak uratować ludzi umierających od upałów. Mamy już dane Komisji Europejskiej pokazujące, że poprzednia fala upałów, tej, która się dziś skończyła, jeszcze nie mamy podsumowanej, że poprzednia fala upałów spowodowała ponad 1000 nadmiarowych zgonów w Polsce, w krajach zachodniej Europy, gdzie było jeszcze goręcej. Te liczby są oczywiście znacznie wyższe, we Francji na przykład 5000, 2500 we Włoszech i tak dalej. I chciałem pana zapytać, rozumiem, że możliwości ludzkie są ograniczone, kiedyś trzeba umrzeć, każdy z nas kiedyś umrze, ale służba zdrowia na to nie poradzi i żaden lekarz, prawda? Ale
14: tak jest, to
6: lepiej,
14: też prawda.
6: Żebyśmy umierali później jednak na ogół i w dobrym zdrowiu. I teraz chciałem pana zapytać, czy to jest, ile tu jest błędów w tych 1000 przeszło, 1200, jak liczy pan doktor Mundry, zgonach, a ile to jest po prostu konieczności? Tak musi być. Gorąco ludzie mają umierać.
14: Zwykle te statystyki, panie redaktorze, mówią o nadmiarowych zgonach.
6: No
14: czyli
6: właśnie.
14: Zwykle w statystyce, szczególnie z Europy Zachodniej, mamy dane bardzo dokładne, proszę państwa. Dane dotyczące rzeczywistego wpływu upału, wysokiej temperatury na organizm ludzki. I to jest dużo lepiej badane niż w Polsce. Te statystyki na przykład z poprzedniej fali upałów, z przełomu czerwca i lipca, tak naprawdę z ostatnich dni czerwca, wskazywały, że w ciągu 3 dni upałów w Europie Zachodniej było 12 tysięcy zgonów. 3 dni i 12 tysięcy zgonów, dodajmy, nadmiarowych.
6: Dodatkowych.
14: Tak, dodatkowych. Więc te dane są porażające. Dane, które można odszukać, statystyczne, pojawiające się sporadycznie, a teraz coraz częściej dane, które są gromadzone sensownie, systematycznie w Europie, to dane mówiące o dziesiątkach tysięcy zgonów w czasie lata. Te zgony dotyczą oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko, osób starszych, osób z wielochorobowością, osób z niewydolnością krążenia, osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, z astmą, po chorobach nowotworowych, ale także osoby z cukrzycą, otyłością, osoby po operacjach różnego rodzaju, osoby po incydentach sercowo-naczyniowych, zawałach, udarach. I tutaj ta statystyka, to jest może bardzo ciekawe, mówi nie tylko o zgonach, czy jakichś epizodach wymagających hospitalizacji pacjentów w czasie tego upału, ale również o tym, że ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła, i on jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy, my możemy zginąć z powodów tylko i wyłącznie tego, że te upały nas dotknęły i rozstroiły w różnym stopniu nasz organizm.
6: No, to brzmi dość przerażająco, zważywszy, że te upały skończyły się wczoraj i teraz tak myślę, do kiedy ja mam czekać na te... No, może statystycznie to nie jest bardzo prawdopodobne, że akurat ja padnę za 3 tygodnie z powodu wczorajszego upału, ale może tak być. No dobrze, i teraz pytanie jest takie, czy państwo powinno w jakiś sposób coś zrobić, żeby tych zgonów aż tyle, zwłaszcza w tym dłuższym okresie, nie było?
14: Tak, zdecydowanie. Panie redaktorze, wydaje się, że tutaj ingerencja państwa jako opiekuna osób zdrowych, organizatora opieki zdrowotnej powinna oczywiście nie być. Apelujemy zawsze do pacjentów o to, żeby pacjenci sami zgłaszali się do nas i to bardzo często prosimy o to i prosimy usilnie państwa w dalszym ciągu, żebyście państwo zgłaszali się do nas przed falą upału, bo jeszcze te upały będą, no może już trochę mniejsze, ale jednak będą.
6: No w przyszły poniedziałek znowu ma być, o ile pamiętam, 30 czy 31 stopni, także...
14: Tak, tak, właśnie. A poza tym ta kolejna fala nakłada się. Proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówiłem przed chwilą, te problemy się trochę nakładają i często właśnie pod koniec lata te problemy wybuchają jeszcze bardziej.
6: No dobrze, to ja do pana się zgłaszam. Zgłaszam się do doktora Sutkowskiego i niech mi pan coś da, żebym nie zdechnął.
14: No właśnie. Więc proszę państwa, trzeba pacjenta zbadać. Musi mieć wyrównane swoje choroby przewlekłe. Mówimy szczególnie o osobach starszych, ale także o osobach w każdym wieku, które mają choroby przewlekłe. I teraz,
6: ale ma pan jakieś takie lekarstwo na przykład, żeby łyknąć przed upałem i mieć się lepiej?
14: No nie do końca, nie do końca. Ale najważniejsze jest tutaj ten zdrowy rozsądek. To znaczy zdrowy rozsądek to wszystkie te zalecenia, które państwo doskonale znacie, dotyczące wychodzenia, czy nie wychodzenia, lepiej na te upały, nakrycia głowy, okulary, filtry na skórę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo, bardzo jasne. Ale bardzo często zapominamy o rzeczach takich podstawowych. Mianowicie, chorujemy na cukrzycę. Powinniśmy tą cukrzycę, te cukry mieć dobre, te cukry mieć wyrównane. Chorujemy na niewydolność krążenia. No nie powinniśmy mieć obrzęków, stajemy, mamy obrzęki na nogach. Chorujemy na nerczycę, zespół nerczycowy, prawda, czy mocznicę, czyli chore mamy nerki. No tutaj pewne objawy zwracamy uwagę. Szczególnie narażone są jeszcze do tego wszystkiego osoby, które biorą niektóre leki. Jest taka grupa leków od tego roku, i jest to tak zwana lista kalor, 27 grup substancji, które są pewnym zagrożeniem w trakcie upałów. I to nie są takie rzeczy oczywiste. Na przykład bierzemy leki przeciwhistaminowe, bo mamy alergię, szczególnie starsze leki przeciwhistaminowe, albo bierzemy leki związane z nietrzymaniem moczu, bardzo często niestety dolegliwość, one hamują pocenie. A więc przeciwdziałają naturalnemu procesowi.
6: To jest ważna informacja. To jest ważna informacja, bo te wielkie upały na ogół często zbiegają się z okresami, kiedy alergicy cierpią szczególnie, prawda?
14: Dokładnie. Druga grupa leków. Panie redaktorze, na przykład leki przeciwdepresyjne albo leki stosowane w chorobie Parkinsona. Tutaj i te osoby, które chorują na te schorzenia, ale i opiekunowie tych osób powinni wiedzieć, że one zaburzają regulację temperatury w mózgu. Kolejna grupa to są leki, które wpływają...
6: Ale co, nie brać w takiej sytuacji?
14: Nie brać. Bo to niebezpieczne. Samemu nie. Samemu tego nie odstawiać, absolutnie. Tylko dobrze by było zgłosić się do nas troszkę wcześniej, prawda? Albo skonsultować wtedy, kiedy bierzemy te grupy. Leki moczopędne, to są leki, które wpływają na gospodarkę wodno-elektrolitową, obniżają ciśnienie. Ciśnienie spada w czasie tych upałów bardzo często na łeb, na szyję. My dlatego jesteśmy tacy zmęczeni, osłabieni, tacy adynamiczni. Kręci nam się w głowie. Mamy czasem mroczki przed oczami.
6: Nic nam się nie chce, panie doktorze.
14: Nic nam się nie chce, tak, zupełnie.
6: Patrzę na kolegów w redakcji, wszyscy kiwają głowami, oj, nie chce się. Ale już dziś
14: nie
6: można...
14: chce się, tak jest. U mnie w przychodni też już wszyscy kiwamy głowami. No. Tak to za chwilę będzie, a pacjenci są. Panie redaktorze,
6: czyli
14: następna
6: co?
14: Grupa...
6: Bo wie pan, jak teraz zaczniemy wszyscy do was dzwonić, to po prostu, a wam się jeszcze nie chce, to w ogóle będzie totalna katastrofa. Lekarz pierwszego kontaktu powinien, czy jakikolwiek lekarz zapisujący lekarstwo powinien w tych nowych klimatycznych warunkach mówić, a w czasie upału musi pan...
14: Tak, to jest bardzo ważne, co pan redaktor powiedział. Właśnie do tego chciałem nawiązać. Jeszcze o jednej grupie powiem, że silniej działają na przykład leki przeciwbólowe, na przykład opioidowe. Szybciej działają azotany. Dlaczego? Bo bardzo często są w plastrach, a na skórze ta skóra jest ukrwiona, ocieplona. Łatwiej te leki, te substancje chłonie. Czyli proszę państwa, to co pan redaktor powiedział, pytajmy swoich lekarzy, nie tylko lekarzy rodzinnych, ale wszystkich lekarzy. Panie doktorze, jest fala upałów, biorę takie i takie leki. Czy coś z tych leków powinno mnie zaniepokoić? Co będzie się działo, gdy temperatura będzie duża? I tutaj obserwujmy siebie, bardzo, bardzo wnikliwie obserwujmy, bo to są rzeczy, o których rzadko się mówi, a które to właśnie grupy leków no, powodują to, co powodują.
6: No, największe, myślę, to zagrożenie takie, którym łatwo przeciwdziałać, to jest sytuacja alergików, mi się wydaje, bo bardzo wiele osób ma w domach te antyalergiczne leki, incydentalnie ich używa i to często jest właśnie w czasie upałów i w ten sposób radykalnie rośnie ryzyko, jak rozumiem dla życia. Czy te leki mają informację, że utrudniają przetrwanie upału, czy nie?
14: Niestety nie. Bardzo często jeszcze producenci leków nie mówią nic o sytuacjach, które są zewnętrzne. Mówią o leku, mówią o takiej sytuacji typowej, na przykładzie typowego pacjenta w czasie badań klinicznych. Natomiast od końca czerwca tego roku, myślę, że ta grupa leków, o której mówimy, ta lista kalor, będzie rzeczywiście miała na tyle duże, istotne znaczenie, że producenci leków w przyszłości będą uprzedzali o tych rzeczach. Oczywiście producent mówi, możesz się źle czuć, możesz mieć zawroty głowy. No,
6: raz na 100, raz na 1000 i tak dalej.
14: Ale to właśnie, to zwykle uważamy, że nas nie dotyczy. Tymczasem upały dotyczą wszystkich. I te leki, brane szczególnie masowo, stanowią pewnego rodzaju problem w zdrowiu publicznym, czyli są sprawą ważną na tyle, że warto o tym rozmawiać, zarówno indywidualnie, jak i w postaci chociażby takich rzeczy jak ulotki lekowe.
6: To jeszcze króciutko na koniec, bo pan powiedział, że te antyalergiczne leki niektóre mają taką właściwość pogarszającą stan pacjenta, człowieka w trakcie upału radykalnie, a z tego wynika, że inne nie. Czyli, że jak czekamy na kolejną falę upałów, to warto by zapytać lekarza, jak rozumiem, na jaki lek mogę zamienić ten, który stosuję zazwyczaj. Czy tak?
14: Tak, dokładnie tak, panie redaktorze. Dlatego, bo te leki, które hamują pocenie, a zatem osłabiają nasze chłodzenie organizmu, bo pocenie to chłodzenie, to normalna, właściwa reakcja, to są starsze leki przeciwhistaminowe. Tymczasem mamy grupy leków nowoczesnych, bardzo nowoczesnych, które też często stosujemy, a w zasadzie stosujemy najczęściej, ale te starsze leki są często też lekami branymi przez pacjentów samodzielnie, lekami OTC, czyli lekami bez recepty.
6: No tak, i są tanie.
14: Tak, i są tanie. I tutaj sytuacja jest taka, że to warto o to zapytać i warto ten lek na czas upałów zmienić.
6: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Ogromnie dziękuję, panie doktorze, za te praktyczne informacje. Teraz informacje polityczne, a po nich profesor Zbigniew Karaczun.
8: Reklama.
15: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: zrobiliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
4: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
5: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zdrowotne skutki fali upałów możemy odczuwać jeszcze długo po spadku temperatur. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dr Michał Sutkowski w rozmowie z Jackiem Żakowskim przywołał dane, z których wynika, że wysokie temperatury doprowadzają w Europie do dziesiątków tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. A takich upalnych dni w ciągu roku na naszym kontynencie jest coraz więcej.
17: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła, on jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy, my możemy zginąć z powodów tylko i wyłącznie tego, że te upały nas dotknęły i rozstroiły w różnym stopniu nasz organizm.
16: Dziś w większości regionów ma być chłodniej niż ostatnio. Upały mogą wrócić po weekendzie. Bez poprawek Senat przyjął ustawę o państwowym e-dzienniku. Projekt zakłada uruchomienie pilotażu w wybranych szkołach już od września, mówiła w TOK FM wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
18: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
16: Ustawa, by wejść w życie, musi zostać podpisana przez prezydenta. Ministerstwo Edukacji zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty, od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol, od linii do legendy, do 27 września. Mamy przerwę od afrykańskich upałów, maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu dziś, przez 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na południu i wschodzie zagrzmi i popada deszcz, a miejscami grad.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. 43 minuty po siódmej jest, mamy już połączenie z panem profesorem Zbigniewem Karaczunem z Koalicji Klimatycznej, Szkoła Główna Gospodarska Wiejskiego, ale przede wszystkim pan profesor jest programowym duchem konferencji klimatycznej, która ma się odbyć 7 września w Sejmie. Chodzi o, mówiąc krótko, bezpieczeństwo klimatyczne, czyli jak przetrzymać. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: Przed chwilą rozmawiałem z doktorem Michałem Sutkowskim, który miał dobre rady dla każdego z nas w naszym prywatnym życiu, na przykład jak sobie radzić z lekami w czasie takich upałów. Rozumiem, że pana interesuje skala makro raczej, to znaczy jak społeczeństwo czy państwo może sobie lepiej radzić,

0: Niesamowite, że wiemy o tych idących zmianach klimatycznych, nie wiem kiedy, od kiedy, pewnie od 20 lat, publicznie. A to będzie pierwsza taka konferencja na szczeblu parlamentarnym, prawda?
1: To będzie pierwsza taka duża debata, tak. Debata, gdzie mam nadzieję, że politycy posłuchają naukowców, posłuchają rekomendacji naukowców, co powinno być robione. Dlatego, że ja bym powiedział w ten sposób, że gdyby politycy zdecydowali się posłuchać nas właśnie te 20 lat temu, to część tych kosztów, które dzisiaj ponosimy, ich po prostu by nie było.
0: A myśli pan o kosztach medycznych, bo te 1000 zgonów nadmiarowych w 3 dni faktycznie w Polsce, no to naprawdę wstrząsająca liczba była. Czy państwo, według pana wiedzy, ma narzędzia, żeby tę liczbę drastycznie ograniczyć?
1: Ja myślę tu o kosztach społecznych i gospodarczych, to znaczy koszty zdrowotne są jednym z nich, dlatego że proszę pamiętać, że także możemy mówić o kosztach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, możemy mówić o kosztach gospodarczych, więc tych kosztów jest bardzo...
0: No to widzimy po elektrowniach chociażby, prawda? To jest jeden
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast tak, w naszym przekonaniu większość tych narzędzi jest w rękach państwa, dlatego że to są... Potrzebujemy oczywiście tych strategii indywidualnych, o których mówił pan doktor Sutkowski wcześniej. Natomiast my potrzebujemy także zmian i decyzji strategicznych, takich systemowych. I
0: To jest policzyłem na przykład na palcach, że gdybyśmy nie przepalili tych 3 miliardów na program CPN, to moglibyśmy zainstalować 1,5 miliona klimatyzatorów w szpitalach, domach opieki, przedszkolach, może w niektórych szkołach nawet jeszcze by się udało, tak żeby te osoby szczególnie wrażliwe, no nie wiem, dzieci w żłobkach na przykład, mogły lepiej przetrwać upały. To by była dobra zamiana pana zdaniem?
1: Ja myślę, że nie do końca, dlatego że obawiam się, że dla tych 1,5 miliona klimatyzatorów mogłoby zabraknąć energii elektrycznej, zwłaszcza w trakcie dużych upałów. Ja myślę tu raczej o takich zmianach dotyczących na przykład norm izolacji termicznej budynków i takiego projektowania budynków, żeby one były bardziej odporne na wysokie temperatury. Proszę zobaczyć, we Włoszech w wielu domach nie ma klimatyzacji, a one sobie świetnie radzą z wysokimi temperaturami.
0: No tak, ale myśmy nabudowali tych szpitali, które wyglądają jakby całe były panelami słonecznymi, szkło i aluminium, prawda?
1: Szpitale to jest kompletnie inna rzecz. Znaczy rzeczywiście w szpitalach powinna być klimatyzacja, bo tam są chorzy ludzie i oni muszą mieć rzeczywiście optymalne warunki i optymalną temperaturę i tutaj rzeczywiście nie ma dyskusji.
0: A DPS-y, żłobki?
1: DPS-y pewnie w jakiś sposób też, zwłaszcza tam, gdzie są osoby, które rzeczywiście nie mają możliwości ruszania się, czy poruszania się, ale w DPS-ach często wystarczy, że zrobimy jedną salę, która będzie klimatyzowana, taką ogólną, gdzie będzie po prostu osoby mogły się schłodzić. A jeżeli ten DPS będzie wśród zieleni, to wiele osób po prostu będzie mogło odpoczywać od tego upału na zewnątrz, więc to są różne strategie, różne działania.
0: Czy pana zdaniem da się, bo ja rozumiem, że idea tej konferencji, na którą bardzo czekam, jest taka, żeby sformułować jakieś modele działania administracji publicznej, samorządowej, rządowej i tak dalej, w obliczu tej już znanej przyszłości, gorącej przyszłości. Pana zdaniem da się sformułować taką strategię rządową, która by się jakoś wcielała w życie w tej sprawie?
1: Ja jestem przekonany, że tak. Znaczy naszym jakby celem jest to, żebyśmy wyjęli kwestię ochrony klimatu z jednej strony z takiej walki politycznej, i żebyśmy pokazali, że to jest kwestia bezpieczeństwa każdego z nas. Że to nie jest kwestia środowiskowa, ochrony środowiska, ochrony czy jakaś ekologiczna, ideologiczna kwestia, tylko kwestia zmiany klimatu jest kwestią bezpieczeństwa. bo to się zaczyna od

0: dezinformacji klimatycznej, która jest formą wojny hybrydowej prowadzonej przede wszystkim przez Rosję, przez bezpieczeństwo energetyczne, zdrowotne, żywnościowe, naprawdę my musimy stworzyć krajowy program bezpieczeństwa klimatycznego i dlatego prosimy liczne grono naukowców, ekspertów w różnych dziedzinach, żeby przygotowali rekomendacje, bardzo takie praktyczne rekomendacje, które chcemy pokazać politykom i powiedzieć, jeżeli to zrobimy dzisiaj, to za 3, 5, 10 lat nie będziemy mieli takich poważnych problemów i takich dramatów, o których mówił przed chwilą pan doktor Sutkowski.
1: Ja mam wrażenie, że w sprawie bezpieczeństwa klimatycznego to politycy już mają dość rozbudowaną świadomość i trochę nawet robią, na przykład te inwestycje kolejowe, prawda? To jest taki przykład, czy transport publiczny, czy sadzenie drzew w miastach, co jest w ogóle szokujące teraz, jak się patrzy na polskie miasta w porównaniu z tym, jak wyglądały tam, nie wiem, 10 lat temu. Tu chyba jest postęp, ale mam wrażenie, że ta luka, która jest, to jest kwestia osobistego bezpieczeństwa czy bezpieczeństwa ludności w trakcie fal upałów. Tutaj mam wrażenie, w ogóle nie ma żadnej świadomości, a więc nie ma też działań i strategii, no takich jak na przykład, nie wiem, jak są straszne mrozy, to jednak jakieś służby publiczne się interesują, czy ktoś z zimna nie umiera w domu, prawda? Kiedy jest straszny upał, nie mamy tego odruchu jeszcze. Czy pana zdaniem jesteśmy na progu tej zmiany świadomościowej już?
0: Ja liczę, że tak, dlatego że rzeczywiście, no, kiedyś ktoś powiedział, że chciałby mieć Budapeszt w Warszawie. My mamy już ten Budapeszt w Warszawie i rzeczywiście musimy się na te nowe zagrożenia przygotować. Natomiast ważne jest to, że przygotowując się na te częstsze i bardziej dotkliwe fale upałów, my nie możemy jednak zapomnieć o tym, że w warunkach Polski te fale zimna dalej będą występowały. Czyli my nie możemy zamienić jednych działań na inne, tylko musimy rozszerzyć tą paletę działań i świadomości tej ochrony indywidualnej, o której pan redaktor mówi, na nowe zagrożenia, które są spowodowane przez zmianę klimatu, której my, ludzie, jesteśmy przyczyną.
1: No tak. Tylko właśnie najpierw 20 lat próbowaliśmy zatrzymać tę zmianę klimatu. Widać, że się nie udało. Chociaż pewnie w dalszym ciągu można się starać, żeby to szło wolniej. Ale zapomnieliśmy o tym, że skoro się nie udało, no to trzeba się jakoś bronić przed skutkami. Czy pana zdaniem można by dziś wskazać taki katalog kilku rzeczy, które rząd powinien zrobić? Jeszcze ten rząd, bo następny jest, jak wiadomo, klimat sceptyczny, żeby zmniejszyć te koszty medyczne i społeczne zmiany klimatu.
0: Znaczy ja jeszcze jedną rzecz dodał, to znaczy my musimy się adaptować do tych zmian i musimy robić te rzeczy, o których za chwilkę powiem, natomiast nie możemy zapominać o ochronie klimatu i próbie powstrzymania, dlatego że tak to będziemy zawsze gonić króliczka. Tak, w moim przekonaniu my możemy wiele takich rzeczy zrobić. To jest od tak naprawdę działań na rzecz przeciwdziałania suszy, czyli tak zwana retencja krajobrazowa. To są te działania, o których na początku mówiliśmy, czyli modernizacja ośrodków zdrowia, szpitali, tak żeby pacjenci byli bezpieczniejsi. To jest także zwykła edukacja, bo dzisiaj jesteśmy uczuleni na to, że jeżeli w trakcie mrozu widzimy kogoś, kto, nie wiem, jest bezdomny czy śpi na ulicy, to reagujemy. A dzisiaj się musimy na przykład nauczyć tego, żeby wiedząc, że mamy w sąsiedztwie starszą osobę, żeby do niej zajść, dowiedzieć się i spytać, czy czegoś potrzebuje, czy pije wodę, czy jest bezpieczna, czy nie potrzebuje jakiegoś wsparcia właśnie w trakcie takiej długotrwałej fali upału.
1: Czyli koniec z urlopami letnimi w opiece społecznej.
0: Ja myślę, że tak. Ale ja myślę, że także o takiej zwykłej sąsiedzkiej życzliwości, takiego wsparcia sąsiedzkiego. Budujmy te lokalne wspólnoty, dlatego że zmiana klimatu jest czymś takim, która może nas właśnie w tym wspierać, żebyśmy byli dla siebie życzliwi i na siebie uważni, bo też ta wspólnota spowoduje, że będziemy po prostu bezpieczniejsi.
1: No tak. Rozumiem, że 7 września w Sejmie ta wielka konferencja i ona ma się zakończyć rekomendacjami, jak rozumiem.
0: Dokładnie tak. 7 września w sali kolumnowej w Sejmie pan marszałek zaprosił naukowców, zaprosił przedstawicieli administracji, ekspertów, także społeczeństwo obywatelskie i mam nadzieję, że ta narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym wypracuje te rekomendacje i też będziemy chcieli spytać jako naukowcy polityków i przedstawicieli administracji publicznej, czy oni w jaki sposób będą mogli i chcieli wdrażać te rekomendacje, czy z tymi rekomendacjami się zgadzają, dlatego że nam nie chodzi o to, żeby pokazać, żeby wiemy lepiej, tylko żebyśmy rzeczywiście wypracowali pewien program działań dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.
1: A coś już wiemy przecież. A zwłaszcza wiecie.
0: Ja myślę, że wiemy naprawdę bardzo dużo i problem jest w tym, że my, którzy jesteśmy przejęci i zaniepokojeni skutkami zmiany klimatu, jesteśmy taką milczącą większością. Bo wszystkie badania społeczne w Polsce pokazują, że ludzie tego się obawiają, ludzie chcą działań na rzecz bezpieczeństwa klimatycznego. Natomiast jak posłucha głośnych sceptyków czy część głośnych polityków, to ten obraz wydaje się zupełnie inny. My musimy pokazać, że jesteśmy większością i chcemy bezpieczeństwa zarówno dla nas, jak i przede wszystkim dla tych, którzy są dzisiaj bezbronni, czyli dla naszych dzieci czy wnuków.
1: Ogromnie dziękuję. Profesor Zbigniew.
0: Bardzo dziękuję.
1: Karaczun, Koalicja Klimatyczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przed konferencją, która ma się odbyć 7 września. Niesamowite, prawda, że tyle lat rozmawiamy o kryzysie klimatycznym, a jeszcze nigdy nie odbyliśmy takiej poważnej, publicznej, politycznej, narodowej, państwowej debaty na ten temat, jak przeżyć. Teraz informacja, a po informacjach minister Wiesław Szczepański.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. W
14: wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Jest 8:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Narodowa debata na temat bezpieczeństwa klimatycznego odbędzie się 7 września w polskim Sejmie. To będzie pierwsze takie wydarzenie w historii, podkreślał przed chwilą w poranku Tok FM profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej. Głównym celem debaty jest wypracowanie długofalowych strategii i konkretnych rozwiązań chroniących nas przed zmianami klimatu. Mam nadzieję, że politycy wsłuchają się w głos specjalistów, podkreślał Karaczun. Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senatorowie nie zgodzili się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 osobach poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego.
17: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
18: Zagrzmi dziś na południu i wschodzie i tam ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami. Burzom będą towarzyszyć ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Najwyższe temperatury na dziś to 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich i 24 stopnie w centrum. Około 19 pokażą termometry na Pomorzu.
17: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: I to jest miły głos pana ministra Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych. Możecie państwo teraz zobaczyć. Gotowy do boju. W mundurze, jak trzeba.
20: Dziękuję bardzo.
1: W takim cywilnym mundurze.
20: Tak jest. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie ministrze, dziękuję, że dał się pan wyciągnąć. Jest o czym gadać, na przykład Straż Praw. To dobry pomysł ministra Czarnka na uratowanie praworządności i wszystkiego, co ważne,
20: znaczy,
1: w Polsce.
20: Wie pan, ja słyszę po prostu pana ministra Czarnka, to powiem tak, no Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat na to, żeby zaprowadzić porządek, mówię w cudzysłowie, natomiast dzisiaj...
1: Oddali się oszukać Morawieckiemu, no, oddali władzę złemu człowiekowi, no, przez pomyłkę niechcący.
20: Przez pomyłkę oddali władzę komuś innemu, ktoś ich nie słuchał, dzisiaj nie realizował ich zadania. Dzisiaj słyszę również, że będziemy deportować młodych Ukraińców, którzy nie pracują w Polsce. Z drugiej strony trzeba powiedzieć wprost, że według naszych statystyk 90% u młodych Ukraińców to są osoby przebywające tu legalnie i pracujące. Te 10% to są osoby, które być może leczą się po wojnie, bo tam wrócą. To są osoby również, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. I powiem tak, za czasów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy 3,5 tysiąca deportacji. W tej chwili, za zeszły rok mamy 10, zakładam, że w tym roku 13,5 tysiąca, więc pokazujemy...
1: Uważa pan, że warto się tym chwalić?
20: Znaczy,
1: bo ja mam takie wrażenie, jak słyszę polityka ważnego urzędnika obecnego rządu, który się chwali deportacjami, to znaczy, że to rozumiem, że pana zdanie i w odczuciu odbiorców to są źli ludzie ci Ukraińcy i im więcej ich deportujemy, tym lepiej.
20: Panie redaktorze, ja nie powiedziałem o ilościach po prostu narodowości.
1: A.
20: Ja nie mówię o narodowości, mówię o kwestii związanej
1: z... Czyli wszyscy uchodźcy są źli i więcej deportujemy, tym lepiej.
20: Ja nie mówię o złych osobach, mówię o tych, którzy popełniają przestępstwo, wykraczanie, nielegalnie tu przebywają, a więc osoby, które powiem, nadużyły gościnności Polski. Mm-hmm.
1: No tak, ale rozumie pan, że natomiast jak się pan chwali tą ostrą polityką, to potwierdza pan to, co mówi prawica.
20: Powiem tak, jestem z ugrupowania lewicowego. Uważam, że jeżeli osoby, które uciekają przed wojną, uciekają przed prześladowaniami, powinny w Polsce znaleźć swoje miejsce. Natomiast nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, jak mieliśmy ostatnio, widzimy na Celcie i na granicy marokańsko-hiszpańskiej, gdzie...
1: Jak pan może do tego nie dopuścić? Jakby 70 tysięcy ludzi stanęło na odcinku dwukilometrowym, to jaka armia, czy jakie służby to, no, to tutaj zatrzymają? Mamy, no nie ma siły.
20: Tu głównie mamy przejście drogą morską jednak, tak?
1: No albo...
20: Natomiast powiem tak, jeśli chodzi o nasze zabezpieczenie granicy polsko-ukraińskiej, jest chyba najlepsze. Znaczy polsko-białoruskiej czy rosyjskiej jest najlepsze.
1: A widział pan ten płot? Nie chcę o tej Cełcie za dużo. Widział pan ten płot w Cełcie? Bo ja widziałem.
20: Widziałem 50-metrowy.
1: To jest tak. 6 metrów wysoki, czyli o metr więcej wyższy od naszego. Dwa płoty równoległe, po środku droga patrolowa, gdzie pędzą ci, którzy wyłapują kogoś, to
20: i droga morska
1: przeskoczył, tak?
20: I droga morska.
1: No może można przekonać.
20: Droga morska. No, natomiast wracając do tej straży, powiem wprost, od tego, aby pilnować porządku w Polsce, są służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i chciałem zapewnić, że te służby działają sprawnie.
1: Czyli ta straż nie jest potrzebna?
20: Uważam, że nie. Powiedzmy, czy państwo to by miało ma być inne ORMO? Instrumenty. No, może panu Czarnkowi marzą się czasy lat 70., więc
1: powrotu. Ja takie mam wrażenie trochę, prawda?
20: Natomiast ja uważam, że dzisiaj mamy służby, które właściwie realizują zadania, które w każdej chwili interweniują. Zresztą widzimy, że w niektórych przypadkach nawet w ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie zatrzymać przestępców, tych, którzy po prostu popełniają...
1: Jak trzeba i jak się policja weźmie do roboty.
20: Policja bierze się do pracy, także proszę się nie martwić. Służby codziennie również monitorują internety i z tego też po prostu wyciągają.
1: Dobra, to niech pan tego nie bierze do siebie, ale niech mi pan powie szczerze, jak pan usłyszał, że z 17 powiatów, w których miał być alarm, ten alarm został uruchomiony w 7, to się pan załamał?
20: Znaczy powiedziałem, że coś nie zadziałało i trzeba będzie
1: sprawdzić. No tak, to wiadomo, że nie zadziałało.
20: Znaczy pomyślałem, że coś nie zadziałało, że coś trzeba naprawić i w tym zakresie robimy wszystko, żeby ta zmiana nastąpiła. Nie ukrywam, że po czasach Prawa i Sprawiedliwości właściwie przyjęliśmy ochronę ludności w rozsypce. Nie było żadnych środków finansowych, nie było systemu alarmowania, nie było nawet prostu zlikwidowana. Panie redaktorze, po pierwsze, ustawa weszła w życie 1 stycznia 2025 roku.
1: Alarmy były wcześniej przecież, dzieciństwa jeszcze.
20: Ale te alarmy te w ogóle, jakbyśmy patrzyli, większość tych syren była niesprawna. Wszystko za naszych czasów zostało naprawione. Mamy w tej chwili 22,5 tysiąca syren. Większość z nich zaczynamy przekładać na systemy z analogowych na cyfrowe, dlatego że analogowe wymagają właśnie tego włączenia, na którym było
1: brak czasu.
20: Kierownik
1: śpi w tym czasie. Nie mówię o kierowniku, w sensie premier,
20: oczywiście,
1: tylko
20: natomiast kierownik. Podejmujemy szereg działań, żeby to naprawić, a ponadto to, co chcielibyśmy zrobić i co robimy. Udało nam się w 151 powiatach przejąć już zarządzanie syrenami od starostów przez Państwową Straż Pożarną. Chcielibyśmy, aby to Państwowa Straż Pożarna przejęła swoją gestię.
1: Tam zawsze ktoś nie śpi.
20: No tak, tam się ktoś nie śpi, ale również mamy sytuację taką, że w myśl ustawy o ochronie ludności mamy 2,5 tysiąca etatów w Straży Pożarnej, które będziemy mieli w najbliższych latach, w tej chwili w tym roku 450, które będą związane z ochroną ludności, a więc ten system zarządzania, powiadomienia, wydaje się, że najlepszy będzie po prostu przez Straż Pożarną przyjęty i realizowany. Oczywiście w porozumieniu...
1: Tak się wydaje na zdrowy rozum, prawda? Ale powiem szczerze, ja się bardzo zdziwiłem, jak się okazało, że na mocy ustawy, która weszła w tym roku, uchwalonej w zeszłym, że na mocy tej ustawy Straż Pożarna, czy też Komanda Straży Pożarnej przestaje być zwierzchnikiem obrony cywilnej, staje się minister spraw wewnętrznych.
20: No ale panie redaktorze, powiedzmy na bazie tej ustawy, jakby pan spojrzał, przed 1 stycznia 2025 roku nikt nie był odpowiedzialny za ochronę ludności. Oczywiście do roku 22, kiedy wchodziła ustawa o obronie ojczyzny...
1: Był szef obrony cywilnej, czyli to komendant główny Straży Pożarnej.
20: W tej chwili szefem obrony cywilnej jest minister spraw wewnętrznych. Dlaczego?
1: Tylko w czasie wojny. Ale na razie tylko kieruje.
20: Ale tak, no kieruje, ale dlaczego? Dlatego, że również w kształt obrony cywilnej wchodzą wojewodowie, którzy są podlegli ministrowi spraw wewnętrznych, premierowi. Więc one są też
1: a
20: elementem...
1: A to jest właśnie dobry pomysł, bo mi się wydaje, że tutaj stało się coś, jak pan powiedział, że ten system alarmowania trzeba powrócić, ponownie oddać Straży Pożarnej, to sobie ale pomyślałem, ja mówię, a po co było im to zabierać?
20: Ale panie redaktorze, po prostu to jest tylko jeden z elementów obrony cywilnej. Bo
1: ale
20: po pierwsze,
1: ważny.
20: Znaczy to jest system powiadamiania. Po drugie, a wiadomo, że Straż Pożarna podlega i tak w sumie strukturalnie pod ministra spraw wewnętrznych i administracji. Po drugie, to są wojewodowie, którzy są zobowiązani do rozdzielania środków, które będą, a których nie było dotychczas.
1: A to nie mógł być ten wojewódzki komendant Straży Pożarnej?
20: Do czego?
1: Co? No żeby już nie komplikować. Ale ten wojewoda przychodzi, odchodzi.
20: Jak pan wyobraża sobie, żeby komendant wojewódzki Straży Pożarnej dzielił pieniądze na samorządy?
1: A dlaczego nie?
20: Nie, bo nie ma takiej możliwości.
1: Jeżeli chodzi... może dzielić na ale, OSP.
20: Ale nie dzieli na OSP.
1: Jak to nie dzieje na OSP? Ciągle widać tam.
20: Ale to nie.
1: No widzi pan, to jest, przekazali pieniądze.
20: Nie wszyscy
1: OSP.
20: Mamy pojęcie o finansowanie. Jeżeli mamy chodzi o finansowanie OSP, to finansowanie OSP następuje przez Państwową Straż Pożarną.
1: Ochotnicza Straż Pożarna.
20: Mówimy tak. Ochotniczą. Przez Państwową Straż Pożarną.
1: No
20: i to Państwowa Straż Pożarna w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych otrzymuje środki i na bazie tego ogłasza konkurs na dofinansowanie
1: i daje ochotnikom.
20: OSP.
1: No tak, no
20: to jest, nie
1: tak,
20: daje
1: tak,
20: ochotnikom. Te pieniądze daje z reguły po prostu. Daje, dokłada do tego, co dają samorządy, bo nie płacimy w 100%.
1: No tak.
20: Więc my tylko dofinansujemy tym organizatorem i wspierającym, głównie to są samorządy, więc nie jest tak możliwością, żeby pieniądze Państwowa Straż Pożarna przekazywała bezpośrednio do samorządu.
1: No ja wiem, to są
20: więc
1: tam procedury,
20: muszą być,
1: ale
20: od tego
1: są
20: muszą
1: fakty.
20: Być struktury państwa, musi ktoś po prostu...
1: Ja rozumiem, ale
20: się...
1: było prosto, była Straż Pożarna. Po co to komplikować?
20: Ale
1: wojewodów
20: dobrze,
1: jest coś...
20: Tylko, że Straż Pożarna wtedy nie miała ani...
1: Coś wojewoda tak przychodzi. Po trzech miesiącach albo po trzech latach odchodzi. On nie ma pojęcia. No
20: dobrze,
1: o tym.
20: Ale
1: jego zastępca jest z koalicyjnej partii, też nie ma pojęcia.
20: Ale jest ciągłość władzy. Minister też przychodzi po czterech latach.
1: No właśnie,
20: jest
1: dlatego lepiej.
20: I ciągłość
1: jak się
20: władzy. Nie, nie, nie.
1: Fachowymi sprawami,
20: nie, nie.
1: Fachowymi leczeniem lekarzy,
20: fachowymi sprawami
1: żołnierzy.
20: W zakresie zabezpieczenia spraw ochrony ludności, tak jak mamy dzisiaj, zajmuje się Państwowa Straż Pożarna. Finansami zajmują się powiedzmy wojewodowie, realizacją zakupów zajmują się samorządy. Jest to cała siatka, którą
1: no dobra,
20: reguluje
1: gdyby
20: ustawa.
1: Gdyby Straż Pożarna miała ten system powiadamiania, to też by w tych 10 na 17 nie zadziałało?
20: Znaczy, zakładam po prostu, że tutaj mamy bardzo krótki okres czasowy. Mam nadzieję, że jeżeli po prostu ta straż będzie miała, to będzie to wszystko działało błyskawicznie. Rozmawiamy również z Centrum Operacyjnym Sił Powietrznych, aby te komunikaty były przekazywane nam w taki sposób, żeby mogły zadziałać. Problemem tutaj była kwestia czasowa, bardzo krótkiego czasu.
1: No, ale niestety, tak na wojnie jest. No.
20: I nie, ja wiem. Niestety czynnik ludzki, gdzie uznano, załóżmy, że w ciągu 2-3 minut, kiedy powiadomiono, nastąpiło odwołanie i w tym momencie ta decyzja nie została podjęta, jeśli chodzi o powiadamienia, bo należało wysłać ten alert mówiący, dlaczego włączyliśmy syreny w tych 7 powiatach. Natomiast tutaj podejmujemy wszystkie działania, zresztą zrobiliśmy już bardzo dużo, 8 tysięcy syren cyfrowych, kolejne syreny kupujemy ze środków unijnych, również wspierając OSP, które są w systemie krajowym. Mam nadzieję, że w ciągu przyszłego roku będziemy mieli kolejną, nową aplikację, być może w tym, która pozwoli szybciej powiadamiać ludzi o tym, co się dzieje.
1: No tak, jeżeli telefony będą działały i tak dalej, to jest też zawsze zawodność tych najnowszych technologii. Trzeba brać pod
20: Proszę
1: uwagę.
20: Pamiętać, że
1: Ale
20: budujemy obronę cywilną od podstaw, której nie było w ogóle w tym kraju po tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość.
1: No tak, ale po tych 3 latach wojny wydawałoby się, że już powinniśmy być troszkę zaawansowani jednak.
20: No i zmarnowaliśmy 2 lata czasów Prawa i Sprawiedliwości. Mówię wprost, bo 2022-2023... Owszem, zbudowaliśmy możliwości finansowania, realizowania, powiedzmy, zadań dla wojska, natomiast ustawa o obronie cywilnej została w ogóle wykreślona, a jeszcze Prawo i Sprawiedliwość chciało zlikwidować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Jak wygląda budowa Korpusu Obrony?
20: Jesteśmy w tej chwili na etapie rozporządzenia, które zostało wydane. Musieliśmy je znowelizować, dlatego że, jak państwo wiedzą, weszła w życie nowa ustawa. Te zadania są w tej chwili realizowane, dlatego że zgodnie z ustawą o ochronie ludności, my, żeby ustawa zafunkcjonowała, musieliśmy wydać 21 rozporządzeń do tej pierwszej ustawy, dlatego że nawet nie mieliśmy podstaw technicznych do tego, jak budować schrony. Po drugie, teraz mamy nowelizację, kolejne kilka rozporządzeń i jest to w tej chwili na etapie po prostu budowania. Mam nadzieję, że ten rok to jest po prostu rok, kiedy będą...
1: To ma być taka nowa formacja paramilitarna, uruchamiana w zasadzie na wypadek wojny.
20: To jest przydziały mobilizacyjne, powiedzmy w okresie wojennym, dla osób, które będą zajmowały, jedni będą walczyli, drudzy będą zajmowali się kwestią ochrony ludności, czyli wspomaganiem tych osób, które funkcjonują na terytorium kraju, gdzie być może nie toczą się walki w sensie zbrojne, ale po prostu jest potrzeba ochrony ludności.
1: Na czym by się to różniło od Wojsk Obrony Terytorialnej?
20: Znaczy po prostu, bo te osoby pracują zawodowo i oczywiście to są osoby nieumundurowane.
1: Więc aha, czyli to będzie...
20: Nie, to nie są osoby mundurowane, bo nie stworzyliśmy w ustawie jakiegokolwiek munduru, tam nie ma munduru. Więc to są osoby, które dostaną powołanie do obrony terytorialnej kraju i po prostu w ramach swoich zakładów... obrony cywilnej w ramach swojego zakładu pracy czy miejsca pracy.
1: Mhm. Czyli to jest to, co na filmach z Anglii, na przykład z II wojny światowej, obserwujemy, że stoi taki człowiek z lornetką jakiś w tużurku i wypatruje Niemca.
20: Nie tylko, bo ta osoba przecież pracuje w zakładach wodociągach, w zakładach gazowniczych, te wszystkie zakłady muszą w czasie wojny funkcjonować na rzecz potrzeb danych osób.
1: I kiedy to ruszy?
20: Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku.
1: To będzie struktura taka formalna, czy będzie jakiś dowódca będzie dowódcą?
20: To są powołania do tego, będą przekazywały samorządy, po prostu będą przekazywali wojewodowie, na każdym szczeblu po prostu ona będzie miała swoją strukturę.
1: Ale to będzie jakieś... żebyśmy zrozumieli, czy to jest jakiś... Bo to jest coś ważnego, prawda? Co może nam bardzo pomóc lub nie.
20: Myślę, że w tym zakresie, panie redaktorze, bardzo dobrze było, gdyby poprosił pana ministra Leśnikiewicza, który w tym zakresie będzie biegły, który jest na tym, pracuje i chętnie panu dokładnie to wyjaśni.
1: O, rozumiem, że to jest obietnica, że chętnie.
20: To jest obietnica, ja poproszę pana ministra, żeby osobiście pana się pojawił i przedstawił, jak wygląda...
1: Bo bardzo jestem tego ciekaw, a jakoś mało o tym gadamy, a to jest coś bardzo ważnego, jak pokazały te przypadki,
20: Nie porozmawiam o Agencji Rządowej Rezerw Strategicznych i tego, co tam po prostu robili moi poprzednicy.
1: Nie, o poprzednikach też mi się nie chce gadać, prawdę mówiąc. Kto to jeszcze pamięta, niestety. Ale chciałem pana zapytać o rocznicę pana prezydenta Nawrockiego.
20: Lekko wzdychnę, przepraszam, dlatego że to jest rok, w którym po prostu było na zasadzie robienia wszystko, aby pomóc Prawu i Sprawiedliwości powrócić do władzy.
1: Myśli pan, Prawu i Sprawiedliwości czy sobie?
20: Znaczy, bo tu jest mówię sobie, Prawu i Sprawiedliwości.
1: Czyli gra na siebie, czy gra na PiS?
20: Gra na prawicę, tak? No, pan prezydent Nawrocki nie ma dzisiaj ugrupowania politycznego, które oficjalnie mogłoby startować w wyborach parlamentarnych. Na dzień to nie jest tak łatwo stworzyć ugrupowanie mające struktury we wszystkich powiatach, aby mogło zebrać określoną liczbę osób na listę, żeby mogło znaleźć środki finansowe na kampanię wyborczą, a potem tę kampanię przeprowadzić. Natomiast oczywiście trzeba znaleźć swoje zaplecze polityczne. Dzisiaj tym normalnym zapleczem politycznym pana prezydenta jest Prawo i Sprawiedliwość. Podejrzewam również, że ugrupowanie byłego premiera Morawieckiego, ale również Konfederacja pana Męca. Nie wiem, czy również w tym gronie znajduje się grupa pana Brauna. Natomiast...
1: Analitycy zwracają uwagę, że nigdy pan prezydent nie skrytykował pana Brauna, co chyba niewielu osobom już w Polsce
20: powiem tak, szuka się wszystkich osób, które mogłyby tworzyć jeden duży komitet. Natomiast i tak widzimy, że pan prezydent bardziej marzy sobie o Polsce, która miałaby ten trójpodział władzy, ale miałaby taką możliwość głównej władzy opartej o Pałac Prezydencki. Mm-hmm.
1: A pan by wolał system kancelarski, bo pan Czarnek mówi, że takie
20: uważam, powinien być system demokratyczny, powinien być rozdział parlamentarno-gabinetowy, taki jak jest obecnie, choć ten pokazuje, że jeśli nie ma woli współpracy z prezydenta, z rządem, to nie niestety wiele rzeczy trzeba realizować poprzez rozporządzenie.
1: No tak, ale z kolei w systemie prezydenckim, jakby nie miał prezydent oparcia w parlamencie, to musiał dekretami rządzić jak Trump. Przy pewnym rozwiązaniu złej woli.
20: Demokracja polega na tym, że trzeba uznać prawa wyborcze, a potem próbować się porozumieć.
1: Wyobraża pan sobie koalicję, w której pan bierze udział z udziałem pana Morawieckiego?
20: Bardzo ciężko, dlatego że po prostu nie widzę jej możliwości. Pan premier Morawiecki jest tym, który między innymi odpowiada za to, że jest, powiedzmy, ta nieszczęsna ustawa, która daje dzisiaj dotknęła niesamowicie kobiety. Mówię wtedy o orzeczeniu Trybunału. To przecież jego posłowie podpisywali się pod wnioskiem do Trybunału. To osoba, która odpowiada za afery w RARS-ie, za te 8 lat rządów. I dzisiaj odcięcie się w postaci nowego ugrupowania politycznego, które ma powstać podobno 15 października. Ubieranie się w koszulkę, jestem z kobietami. Po prostu jest, można powiedzieć, no, przebieraniem się, ale tej farby siebie się nie zmyje.
1: Bardzo dziękuję. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był z nami. Dziękuję, panie ministrze. Teraz informacja, a za chwilę komentator.
0: Autopromocja. Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
21: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
0: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
22: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
25: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
26: W lodówce tej nowej!
27: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
23: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 8.22. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat, żeby zaprowadzić porządek. Tak Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy, komentował wczorajsze zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości. PiS podczas konwencji programowej przedstawiło założenia nowej polityki migracyjnej, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Wśród propozycji znalazły się deportacje ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym oraz utworzenie centrów deportacji. W niedzielę Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Ma to być wyraz sprzeciwu wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym o 17. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W piśmie prosi m.in. o udostępnienie skanów, rachunków i umów, ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego. Odpowiedź w ciągu 2 tygodni napisał wiceminister obrony w wieczornym wpisie na portalu X. Wydarzenie związane z rocznicą prezydentury Karola Nawrockiego zostało zorganizowane wczoraj po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wystąpienia prezydenta poprzedziła część artystyczna. W wyniku ataku w Jekaterynburgu płonie centrum logistyczne największej rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries. To kolejne w ostatnich tygodniach uderzenie w infrastrukturę tej firmy. Teraz w TOK FM Sport.
29: Thank you.
3: Błażej Kulesza zapraszam. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już praktycznie wszystko i ku uciesze zgromadzonej tłumnie Polonii Świątek wygrała 6-2, 6-1.
4: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
3: Mówiła tuż po spotkaniu Świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Jak kończyć karierę, to tylko w finale. Tak może o sobie powiedzieć Alicja Rosolska. Wraz z Martyną Kubką awansowały do finału gry podwójnej podczas tenisowego Polish Open rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów, ale i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć jedynie Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Gorzej było w lidze konferencji. Raków Częstochowa tylko zremisował, a GKS zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby też przełożyć trener Lecha Poznań Nils Frederiksen. Dziś za to tylko jedno spotkanie, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Reymonta o 20:30. Teraz w Tok FM czas na pogodę.
18: Maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich. Na południu i wschodzie zagrzmi i popada deszcz, a miejscami grad.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 26,5 minuty po 8. I zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Mielski, Gazeta Wyborcza i Konstanty Gebert, a jakże współpracownik kultury liberalnej.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy chyba od pana prezydenta, zgoda?
5: Dobra.
1: Bo wielka uroczystość. Chyba żaden z prezydentów.
6: Nie, żaden z prezydentów. No czegoś takiego nie zrobił.
7: Żaden z prezydentów nie miał czego tak celebrować. No, tu sukcesy Nawrockiego przez jeden rok przebijają wszystko to, co wszyscy inni prezydenci przez ostatnich 30 lat robili, bo on udowodnił, że wbrew temu, co się może nam wydawać, mamy całkiem solidnie funkcjonujący ustrój demokratyczny. Jeżeli ten ustrój przez rok wytrzymał systematyczne ataki osoby, która ma być gwarantem jego trwania...
1: Ale przedtem wytrzymał 8 lat ataków większości parlamentarnej. To dopiero był...
6: Z prezydentem.
7: Ale tu jest, to jest sytuacja inna. Wcześniej, nawet jeżeli głowa państwa wchodziła w konflikt z systemem politycznym, no to mówię, że tak naprawdę nie ma żadnego konfliktu, tylko że to ona próbuje to wyprowadzić. Tutaj Nawrocki nie udaje, że jest inaczej. On będzie psuł tak długo, póki nie będzie tak, jak on chce. On to wprost
1: chce systemu prezydenckiego ze sobą. Jak
5: ma też bardzo konkretny cel. Znaczy, to jest o tyle pewnie inna prezydentura, że przez, nie wiem, ostatnie lata polaryzacji, a wcześniej też, czy prezydenci byli takimi reprezentantami swoich obozów politycznych. I prezydentura była w zasadzie ukoronowaniem kariery gier, takim, no bo prawdę powiedziawszy, no, nie znamy...
1: Duda to raczej było taki...
7: ukoronowanie braku kariery.
5: No dobra, no ale w takim sensie, że to, jest że to jest najważniejsze, że to jest najważniejsze osiągnięcie w życiu, bo prezydenci do tej pory po prezydenturze w Polsce nie mieli później jakichś kolejnych karier, jakby kolejnych rzeczy wielkich nie robili. I więc taka droga, w której robisz coś, pracujesz na to, żeby zostać prezydentem, jesteś tym prezydentem tego swojej, mówisz, że jesteś prezydentem wszystkich Polaków, jesteś prezydentem tej swojej partii, która cię wybrała i tego swojego obozu i też ciągniesz w jakiś sposób tą swoją partię, to Karol Nawrocki, to jest troszkę inna prezydentura. Karol Nawrocki, to nie przypadek, że prezes Jarosław Kaczyński w dniu, kiedy tutaj Karol Nawrocki podsumowywał rok swojej prezydentury, Jarosław Kaczyński przypominał, że to my żeśmy, proszę państwa, tego prezydenta na prezydenturę wynieśli.
7: I my mu tego nie zapomnimy.
5: I my mu nie zapomnimy, że on nam zapomniał. I my mu nie zapomnimy, że on nam zapomniał. I Karol Nawrocki bardzo szybko zaczął budować trochę inny model takiej prezydentury, w której on bardzo często mówi, no ja jako prezydent tam, czy nawet jak krzyczy na dziennikarzy, to mówi, co pan prezydenta nie szanujesz?
7: No nie, bo chcę i mogę i jestem prezydent.
5: I, tak. I Karol Nawrocki...
7: Nie Nawrocki, zagadka. Który z poprzednich prezydentów?
6: Dawno temu to było.
5: I Karol Nawrocki...
6: No 90. Lech Wałęsa.
5: Tak. Tak, Lech Wałęsa. I Karol Nawrocki rzeczywiście taki cel sobie postawił, że będzie bardzo silnym prezydentem, ale prezydentem, nie, który się bardzo szybko oderwie od tej partii, która go namaściła. Jest prezydentem bardziej obozu, prawicy. Sprzyja mu też to, że jest na prawicy dzisiaj konflikt.
1: Ale ciągnie tę prawicę na prawo. To nie, ciągnie jest tak, prawicę na prawo.
5: To nie jest przypadek według mnie, że Jarosław Kaczyński postawił na Przemysława Czarnka, bo mogą się wydawać, okej, jak Karol Nawrocki wygrał tym swoim właśnie tym takim radykalizmem, to może trzeba iść w stronę radykalizmu. I ten radykalizm to jest to, co będzie się dobrze sprawdzać w wyborach. Więc tutaj widać, że Karol Nawrocki się oderwał od swojej partii, ale tej, która go namaściła. Ale jest takim, jakimś takim patronem obozu, chociaż ani nikogo tam konkretnie nie stawia. On stawia na siebie. I to, co żeśmy wczoraj oglądali, jest takim potwierdzeniem tego. To znaczy, to są rzeczywiście uroczystości. Ja też nie pamiętam takich uroczystości. To jest duże wydarzenie. Nigdy takich nie było. To jest duże wydarzenie. Masa ludzi tam, nie wiem, siedzi pod płacem. To pięknie wygląda na obrazku. Ludzie, Karol Nawrocki przemawia, ludzie klaszczą, krzyczą, dziękują, krzyczą precz z komuną. Jak tylko Karol Nawrocki wspomina, że mu tam marszałek Czerzasty do zamrażarki wsadził jakieś projekty ustaw i tak dalej. I to jest żywe i to jest o Karolu Nawrockim. To jest o nim głównie.
6: Tak, ja uważam, bo jeśli trzymamy się już tej daty wczorajszej, czyli czwartku, ten dzień był śmieszny i straszny. Śmieszny był dlatego, że to, o czym już wspominała Agnieszka, PiS znalazł się w takiej pułapce. Właściwie my namaściliśmy i zrobiliśmy kampanię wyborczą Karolowi Nawrockiemu. My go na niego postawiliśmy, a właśnie Karol Nawrocki szybko o tym zapomniał, czego należało się spodziewać.
1: No więc... wyhodował Kaczyński żmiję na własnym łonie, no, jak
6: dokładnie,
1: się mówi.
6: Dokładnie. Więc była bardzo śmieszna ta konwencja Prawa i Sprawiedliwości i te właśnie takie podkreślanie przez Jarosława Kaczyńskiego, ale to przecież niech prezydent pamięta, że to on inaczej mówił, ja tylko parafrazuję teraz, że to przecież my na niego postawiliśmy, przecież... Bo zauważmy, że żadna z partii prawicowych nie została szczególnie wyróżniona przez ten, a właściwie...
1: Poza partią dziennikarską.
6: A właśnie o tym też chciałem zrobić. To też było śmieszne, że wystąpiła tam partia dziennikarska, Dorota Gawryluk, prawda, był Rafał Ziemkiewicz, był Krzysztof Stanowski, i był, kto był czwarty, teraz już zapomniałem.
7: Nowak.
6: A profesor Andrzej Nowak, czyli szef Komitetu Obywatelskiego. No tak mówią, że to on wymyślił, ale to nieprawda jest, że wymyśliły sondaże i badania wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości. No i autor słynnej książki, chyba, na którą wszyscy czekają, o tym, jak to Karol Nawrocki jest wielki.
1: I tak dalej. A tam, gdzie przyćpał nikotyną, tak? I źle się czuł, to
6: ty
1: tak?
6: Ty mówisz, przyćpał nikotyną, nie wiadomo, prowadzi, śledztwo prokuratura będzie prowadzić, nie wiemy do końca,
1: o co chodzi. Odrzucam ten trop.
6: Tak. W każdym razie, no, było to taki serwilizm nieprawdopodobny. Natomiast, no i cała ta wczorajsza uroczystość, to była taka uroczystość monarsza. Ja bym tak to określił. Bardzo dobrze zresztą tak monarszo zorganizowana.
1: Tylko nie było tego płaszcza za monarsze.
6: Tak, nie było się korony, która też nakładana została namaszczona i olej świętego olej. Ale straszna była z innego powodu. To znaczy, nawet to niewyróżnienie Prawa i Sprawiedliwości to jest jasno, pokazuje, że po pierwsze oczywiście Karol Nawrocki chce być samodzielnym graczem, ale chce być graczem całej tej prawicowej sceny politycznej, przy czym szczególnie moim zdaniem on namasza tą skrajną prawicę. To jest najbardziej straszne.
1: I przez niewykluczenie, które już jest tak skandalizujące, prawda?
6: Przez zaproszenie, nie przez niewykluczenie, przez zaproszenie, bo ja pamiętam, przecież była...
1: A nie było Brauna wczoraj.
6: Nie było, jeszcze nie, ale ja zawsze będę podkreślał, Karol Nawrocki nigdy jako prezydent nie skrytykował nie tylko haniebnych słów, ale i haniebnych czynów Grzegorza Brauna. Nigdy nie skrytykował jego poglądów na rzeczywistość i gloryfikowanie Putina i Rosji. Nigdy. Ja przypomnę za to, że jak była kiedyś Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tak, zaprosił przedstawiciela koła Grzegorza Brauna. Mm-hmm. Nie musiał tego robić, bo nominalnie zaprasza się kluby. Zaprosił pana Włodzimierza Skalika, którego wypowiedzi są również haniebne, jeśli chodzi o Ukrainę i relacje polsko-rosyjskie.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że nie chodzi tylko o wypowiedzi, chodzi o powiązania budzące niepokój. To jest w przypadku pana
6: dlatego, jeśli już pomijając inne złe rzeczy, które robi Karol Nawrocki, bo to też jest ciekawy przypadek prezydenta. To jest pierwszy prezydent, który nie wysyła absolutnie żadnych sygnałów do drugiej strony sceny politycznej, do ludzi, którzy na niego nie głosowali. Nawet Andrzej Duda robił takie umizgi. Szczególnie na początku.
1: Nie, nawet wczoraj to było. Nie. Że trzeba się porozumieć i rozmawiać. Nie,
7: że Braun powinien rozmawiać z Mencenem.
6: Dokładnie, tak. Nie, zauważmy, że nie zrobił żadnych takich. Jest to pierwszy prezydent, który gra absolutnie tylko i wyłącznie na tych, którzy go wybrali bardzo minimalną większością głosów, bo o tym Karol Nawrocki i jego apologeci zapominają. Mówią tylko, ponad 10 milionów ludzi nas wybrało. Kto ma taki mandat? No tak. Różnica była niewielka.
1: Teraz Kuba mi przypomina, że w Radzie Nowej Konstytucji jest pan Krysiak, czyli koordynator korony.
6: Z
1: Okręgu Śledzkiego, więc to nie chodzi...
6: To jest ten skręt
1: oczywiście, on
6: skrajny.
1: Próbuje normalizować. Pytanie jest zawsze takie, bo oczywiście jest dość radykalnie prawicowy pan prezydent, ale jeszcze nie
6: jest na ścianie.
1: Jeszcze nie stoi na ścianie. Jest jeszcze
6: Nie wiemy, czy jego celem nie jest ściana, ponieważ on dosyć ukrywa swoje poglądy.
1: Teraz, taka polityka wobec Brauna może mieć dwa cele. Jednym może być braunizacja Polski, czyli brunatnienie, mówiąc inaczej, zbrunatnienie całkowite, a drugim może być...
7: Nawrócenie Polski?
6: Braunizacja i brunatyzacja następuje. Ja jeszcze powiem jedną rzecz.
1: Ale po informacjach...
8: Autopromocja.
9: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
11: Są.
9: Karty pokładowe?
11: Są.
9: Stroje plażowe?
11: Są.
8: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy.
2: Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Hard Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To będzie pierwsza taka debata w polskim parlamencie. Mam nadzieję, że politycy nas posłuchają, mówił w poranku TOK FM profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej. A chodzi o zaplanowany na początek września szczyt klimatyczny w Sejmie. Eksperci będą na nim przedstawiać najnowsze dane i rozwiązania problemów wynikających z kryzysu klimatycznego, coraz bardziej widocznego też w naszym kraju.
8: Gdyby politycy zdecydowali się posłuchać nas właśnie te 20 lat temu... to część tych kosztów, które dzisiaj ponosimy, ich po prostu by nie było. Ja myślę tu o kosztach społecznych, żeby mówić o kosztach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarczych.
9: No to widzimy po elektrowniach chociażby, prawda? To jest
8: dokładnie tak. Większość tych narzędzi jest w rękach państwa. My potrzebujemy zmian i decyzji strategicznych, takich systemowych.
7: Mówił Zbigniew Karaczun w rozmowie z Jackiem Żakowskim. W niedzielę Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Ma to być wyraz sprzeciwu wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej, podsycane przez prawicę.
10: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
7: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Polska Drogówka włącza się dziś w trwającą od poniedziałku akcję Road Polu, czyli Stowarzyszenia Policji z 31 krajów Europy, a także z Dubaju. Policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości. Jak przypomina podinspektor Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej, w zeszłym roku nieustąpienie pierwszeństwa było główną przyczyną wypadków w Polsce, ale wypadki będące skutkiem nadmiernej prędkości przyniosły ponad dwukrotnie więcej ofiar.
11: Zresztą te statystyki nie są doskonałe, bo często w tym nieudzielaniu pierwszeństwa przejazdu też istotną rolę ma prędkość, bo raz, drugi, trzeci taki kierowca przejechał, no i po prostu ponawia ten błąd. My chcemy zwracać uwagę na to, że jest to naprawdę śmiertelne zagrożenie i nawet te kilkanaście kilometrów szybciej to bardzo często kilkadziesiąt metrów hamowania więcej.
7: W zeszłym roku przez całe wakacje życie na drogach straciło 347 osób, co oznacza około 5 ofiar każdego dnia. 19 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry na Pomorzu, 24 w centrum, 27 na krańcach południowo-wschodnich. Na południu i wschodzie zagrzmi i popada deszcz, a miejscami grad.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy program w TOK FM, 43 minuty po 8:00, wracamy do rozmowy komentatorów, Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gabert i Roman Imielski, który miał powiedzieć...
12: Tak.
9: Romanie?
12: Bo do tych wszystkich moich zarzutów wobec Karola Nawrockiego chciałbym dołożyć jeszcze bardzo jeden poważny. Głowa naszego państwa ani raz nie zaapelowała o to, żeby powstrzymać antyukraińską falę w Polsce i nigdy nie zaapelowała o to, żeby żebyśmy się jako społeczeństwo pamiętali, zwłaszcza wczoraj, a miał okazję. To jest to przyłączenie się do antyukraińskiej fali, którą dla mnie symbolem było te wezwania, żeby tutaj prezydent Wołodymyr Zełenski, któremu można też wiele zarzucić, przyjechał i na klęczkach dziękczynnie podziękował Karolowi Nowrockiemu za to, że pomagamy Ukrainie. To jest coś nieprawdopodobne.
9: To jest taki obraz takiego poniżającego, wstydliwego cwaniactwa. Jak on mówi, no gdzie tam Ruski biją, to my zawsze, prawda? I to jeszcze tym języczkiem.
12: Tak, takim. Tak. Znaczy ja zapraszam...
9: Mówi, oni walczą, więc musimy im pomagać, ale nie żeby te flagi. Prawda? I to myślę, że to jest takie... Bo to już mi nawet nie chodzi o to, że to jest słuszne czy nie, tylko że to jest takie paskudne po prostu.
12: Bardzo paskudne. Ja akurat wróciłem z Ukrainy, bo byłem w Charkowie pod Charkowem. Po materiał dziennikarski, też z pomocą humanitarną dziękuję swoim naszym czytelniczkom i czytelnikom za wpłaty.

0: Może sobie znaleźć na mapce, gdzie będzie taka manifestacja. W całym kraju będą się one odbywały po to, żeby pokazać, że ta
1: antyukraińska... A w Warszawie gdzie?
0: W Warszawie nie pamiętam niestety adresu. Hmm.
1: Kuba zaraz sprawdzi, wszystko powie.
2: Jest na naszej stronie wyborcza.pl artykuł na ten temat. Zapraszamy na miejsca, gdzie się odbywają te manifestacje. W całej Polsce one się odbywają.
3: One są też chyba reakcją na tą atmosferę, która nie jest dobra. To po wczoraj Cebus News wypuścił taką informację, też nowe badanie. Przez lata pyta się Polki, Polaków, czy jakie są szanse na naprawienie relacji polsko-ukraińskich. No i te wyniki, które wczoraj Cebus podawał, że to są najniższe w historii tego pomiaru, że tam może połowa, ciut ponad połowa Polaków mówi, że są szanse. Wydaje się, że niby dobrze, no ale to jest bardzo mało. Znaczy tak. To ma wpływ naprawdę na to i Karol Nawrocki ma wpływ też na te nastroje. To pokazują badania. Myśmy w Instytucie Krytyki Politycznej robili jakiś czas temu takie badania Olena Babakowa i Przemek Sadura, oparte na rozmowach, wywiadach pogłębionych ze społecznością ukraińską, z tą diasporą tutaj. I to jest niesamowite jednak, jak nie wiem, ludzie mówią, że tak, jest w sumie niby dobrze, ale po pewnym czasie, jak się dłużej rozmawia i dłużej grzebie w tym temacie, to się okazuje, że Ukraińcy i Ukrainki, które są w Polsce, unikają w miejscach publicznych mówienia po ukraińsku. Mówią do dzieci, żeby może nie mówiły po ukraińsku. Że to jest taka, że widać, że ta atmosfera
1: tak
3: jest...
1: Ale tak umiemy rozpoznać ten akcent. Da?
3: Ale widać, że jest to naprawdę, ta atmosfera się zagęszcza i też reakcją na tą atmosferę są też takie gesty poparcia i takie gesty jak właśnie ta niedzielna demonstracja. I to jest też niezwykle, to jest ważne, ale ta atmosfera i to się podkręciło po ostatnich wyborach prezydenckich. Naprawdę. I to jest niedobre, znaczy to jest niedobre, niebezpieczne, to jest wstydliwe. Znaczy mi jest wstyd. Przepraszam wszystkie Ukrainki, Ukraińców, którzy mieszkają w tym kraju. Którzy po prostu tutaj mieszkają koło nas, którzy tutaj pracują, których dzieci chodzą tutaj do szkoły. To naprawdę te obrazy, które... One już też docierają przecież coraz częściej. Te obrazy, które obserwujemy w ostatnim czasie. Tutaj, nie wiem, tutaj kogoś pobili, tutaj jakiś starszy panna wyzywał dziewczynkę w autobusie. To jest jakieś niesamowite i to się rzeczywiście nakręca. I to, co mówi Roman, nie jest tak, że wychodzi prezydent i mówi, proszę państwa, tak nie wolno. Proszę państwa, chociażby minimalnie.
1: Nie usprawiedliwia prezydent, też się okropne, że on milczał w tej sprawie właśnie wczoraj, zwłaszcza wczoraj, bo tego roku ta eksplozja nastąpiła.
2: Tak. Prawda? I myślę, że gdyby marsze były w niedzielę przeciwko antyniemieckie na przykład, to myślę, że prezydent mógłby akurat wziąć udział.
1: Być może. Obudził się Henryk Sapka i w tej sprawie się wypowiedział. Stoi bryła przypominająca jakąś taką osobę, powiedzmy, raczej filigranową. Druga bryła przypominająca osobę, powiedziałbym, raczej taką w ciele, mówiąc najoględniej, i osoba w ciele trzyma coś, co przypomina kij bejsbolowy i mówi, to ukraiński akcent. Osoba przypominająca tą bryłę taką bardziej filigranową mówi, nie, rosyjski. A to przepraszam. To też dość dużo, moim zdaniem,
2: oczywiście,
1: mówi o całej tej sytuacji, ale drugi mówi równie wiele. Siedzi bryła przypominająca takiego już fest karka i jakaś mała bryłka z mikrofonem przypominająca reporterkę radiową, może tak FM na przykład, i bryła karkowa mówi, biję Ukraińców, bo nie jestem antysemitą. I to też coś mówi, mi się wydaje. To znaczy, że te różne czynniki się... To Heniek jeszcze mógłby pewnie dołożyć parę elementów, ale że one się, te różne czynniki zła, które są gdzieś zakopane w kulturze, siedzą w ludziach i tak dalej, że one się skupiły właśnie na tych Ukraińcach. Bo już nawet,
3: i to są dwa elementy, bo jeden jest takim elementem...
1: kolorowi migranci przestali być tacy drażniący. Prawda?
3: Jeden element, jedna rzecz to jest właśnie taka radykalizacja i to, że naprawdę już dochodzi do aktów takiej fizycznej przemocy, ale druga rzecz to jest takie rozszerzanie, które też dotyka osób, które do tej pory nie miały jakichś bardzo antyukraińskich poglądów, a teraz to trochę jak, nie wiem, jak to się nazywa, klimato sceptyczni ludzie są tam, nie wiem, czy jakoś I teraz są właśnie plenosceptyczni, a teraz są tak właśnie solidarnościosceptyczni. No jakby ta, i że to się tak rozlewa te wszystkie, wiecie, anegdoty, że tam ja słyszałem od kierowcy

0: tam te słówki, że on słyszał od fryzjerki, która tam zna tą opowieść od sprzedawczyni w sklepie, że coś tam Ukraińcy. I takie pytanie, no a co jeśli, a może ale? I że to sprawia, że po prostu to jest też ta druga niebezpieczna część. To, znaczy, to nie jest tylko taka radykalizacja, ale to jest rozlewanie się tego, ale co jeśli, ale może ale. Ale może jednak rzeczywiście ten, nie wiem, ten Zełenski powinien był przyjechać i przeprosić, a nie odsyłać
1: też, wiesz,
0: ten
1: order. Naturalizacja egoizmów. I mieliśmy taką naturalizację egoizmów klasowych, to lata 90. i początek 2000. Teraz mamy tę naturalizację egoizmów narodowych, czy kulturowych, etnicznych i tak dalej. To też wczoraj był ważny fragment wystąpienia pana prezydenta. Że on jest tylko od tego, żeby załatwiać dla nas interesy, co jakby znaczy, że w ogóle nie ma znaczenia otoczenie dla naszych interesów, prawda? Że to jest ta oby polska wieś spokojna, prawda?
2: Ale nie, to jest przekonanie, że można realizować polskie interesy, lekceważąc wszystkie inne.
1: Czyli powiedziałeś to, co ja, tak.
2: Tak, tego nie może robić nawet wiodące mocarstwo, Stany Zjednoczone, i właśnie się Amerykanie o tym przekonują. Tego zwłaszcza nie może robić państwo średniej wielkości jak Polska, którego interesie narodowym jest, by interesy narodowe były wzajemnie respektowane. Bo jeżeli my nie będziemy szanowali interesów naszych sąsiadów, naszych interesów też nikt nie będzie szanował, a nie mamy takiej siły przebicia, żeby ten szacunek wymusić, niezależnie od tego, jak groźne miny będzie pan prezydent stroił. Także ten egoizm narodowy, który się wydaje takim może nieprzyjemnym, ale zdroworozsądkowym potwierdzeniem tego, o co nam wszystkim chodzi, jest dla Polski samobójczy.
1: Tak, ktoś fantastycznie zwrócił uwagę, że właśnie w imię tego egoizmu Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały Teheran, prawda? I żeby uzyskać tą dominującą pozycję w regionie, a się okazuje, że w wyniku tego dominującą pozycję w regionie uzyskuje Oman. I Teheran, tak?
2: No, to jest taka jednak raczej Iran i Oman, a nie Oman i Iran.
1: No dobrze.
2: Ale to z kolei
1: to jest
2: wywołuje...
1: ten Oman, który jest wielkości Mokotowa, tak? Czy coś
2: nie,
1: takiego?
2: Nie. Oman to jest duże państwo. No, natomiast...
1: Mówię o potencjale, tak?
2: Ale zwróć uwagę, to jest rasia łańcuchowa.
1: Szanuj Mokotów.
2: Dzisiaj jest podpisywany w Riyadzie nowy sojusz wojskowy. Wcześniej funkcjonował on w oparciu o dwa elementy binarne. Pakistan był bardzo blisko związany z Turcją i jeszcze przed wybuchem wojny w Zatoce Pakistan udzielił gwarancji atomowych Arabii Saudyjskiej. Te gwarancje atomowe są trochę na papierze, ponieważ pakistańskie rakiety wymierzone są w Indie, a nie na przykład w Iran. I też nie mają takiego zasięgu, żeby móc tutaj dolecieć, ale jest to gwarancja atomowa. To w tej chwili zaczyna przybierać postać sformalizowanego sojuszu wojskowego, który jest w
1: Turcja, Pakistan, Arabia Saudyjska.
2: I czwarty partner, który, przepraszam, deszcz mnie wyprowadził z równowagi, nie myślę, że jasno. Ten sojusz jest wymierzony w pierwszym rzędzie w Iran. W przyszłości może być wymierzony w Izrael czy w jakiekolwiek inne państwo. Natomiast to pokazuje, że państwa regionu nie ufają ani już troszkę amerykańskim gwarancjom i usiłują same zadbać o swoje bezpieczeństwo.
1: No ale też powstaje potęga militarna, prawda?
2: To jeszcze nie jest potęga militarna, ale to może
1: Arabia.
2: Być. Plus to może Turcja. Być potęga militarna. To, co jest ciekawe, to jest to, że w tym sojuszu nie ma byłego najbliższego sojusznika Arabii Saudyjskiej, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oba państwa mają teraz relacje dość wrogie i popierają przeciwne strony w konflikcie w Jemenie. A czynnikiem, który przyspieszył podpisanie tego sojuszu, było to, że Houthi po zablokowaniu ciśniny Bab el-Mandeb dla saudyjskich tankowców zaatakowali cele i w Arabii Saudyjskiej i w kontrolowanym przez Saudyjczyków Jemenie. To może znaczyć, że wojna, która do tej pory skupiała się na linii konfrontacyjnej Amerykanie, Iran, w tej chwili się rozszerza o kolejne państwa. A to jest bezpośredni skutek tego, że dominujące tam mocarstwo, czyli Stany Zjednoczone, było przekonane, że może realizować swój interes narodowy kosztem innych.
1: No właśnie, ta puenta była nam potrzebna, bo to jest też...
2: To mi się zamknął, ja
1: wiem. Rzeczywiście jest przestroga, myślę, bardzo ważna, że
3: nie, po prostu
1: można uruchomić dynamikę, nad którą się, bo też tak. Co z tej dynamiki wyniknie, my kompletnie nie wiemy. Mhm. Powstaje coś w rodzaju trzeciego NATO, piątego NATO, siódmego NATO.
3: Nie, Kostek też chciał powiedzieć, że benzyna będzie po 10 zł, żebyśmy tego się nie zdziwili.
1: No właśnie.
2: Będzie.
0: Ale to jest super.
1: Z tego, co pisze Krugman, to bardzo szybko.
0: A to jest też ważne, żeby w tym kontekście mówimy o takim właśnie egoizmie narodowym, który nie myśli, że żeby jednak zachować bezpieczeństwo, trzeba myśleć o tym, co się dzieje wokół, że jednocześnie jesteśmy w kraju, który... I o tym też wczoraj mówił Karol Nawrocki, który się rozwija, który tutaj właśnie ten rozwój wielki, tutaj właśnie tak bardzo dobra sytuacja gospodarcza, co oznacza, że aspiracje są większe, jakby standard życia się podnosi i tego bezpieczeństwa i tego standardu byśmy chcieli, żeby jakby bronić. I to jest część też tego egoizmu. To jest też część tego egoizmu i takiego strachu, że ej, no nie chcemy, żeby to się zmieniło.
1: Oni nie chcemy, żeby się zmieniło.
3: Ale w tych sprawach Donald Trump ma pełne poparcie Karola Nawrockiego.
1: Co w tych sprawach, to już Roman ujawni. Za tydzień teraz 8.56, piątkowy poranek FM, wydawał Kuba Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. O 9.00 informacje, po nich magazyn Owczarek, na który za chwilę zaprosi sam Cezary Łasiczka. Dobrego piątku i bardzo dziękuję komentatorom Agnieszce Wiśniewskiej, Romanowi Mileckiemu i Kostkowi Gebertowi. Do usłyszenia za tydzień.
4: A tymczasem po informacjach magazynu Wczorek, na który serdecznie zapraszam. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co się dzieje w głowach Polaków w czasie sezonu ogórkowego. Co nas kręci, co zaprząta nasze myśli. Taki mam plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam po informacjach.
5: Autopromocja. Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
6: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
5: Sobota 13.
6: Zapraszamy.
5: Ula Malko
6: i Krzysztof Chorwat.
7: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
16: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Wiceszef MSWiA tłumaczy się w TOK FM z zarzutów dotyczących informowania o zagrożeniu po wtargnięciu rosyjskiej rakiety. 5 osób zostało rannych podczas burz, które wieczorem i w nocy przeszły nad Polską. Od września żaden stołeczny urząd nie wyda nam warunków zabudowy. Za chwilę powiemy dlaczego. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. System ostrzegania będzie rozwijany, zapowiada w TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Przejęliśmy obronę cywilną w kompletnej rozsypce, dodał polityk. Wiceszef MSWiA odniósł się w ten sposób do zarzutów dotyczących informowania o zagrożeniu po wtargnięciu rosyjskiej rakiety. Syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 wyznaczonych powiatów województwa lubelskiego. Mieszkańcy nie dostali także alertu RCB.
18: No, mamy tutaj kwestia była czasowa, bardzo krótkiego czasu.
1: No, ale niestety, tak na wojnie jest. No.
18: I nie, ja wiem. I niestety czynnik ludzki, gdzie uznano, załóżmy, że w ciągu 2-3 minut, kiedy powiadomiono, nastąpiło odwołanie i w tym momencie ta decyzja nie została podjęta, jeśli chodzi o powiadomienia, bo należało wysłać ten alert mówiący, dlaczego włączyliśmy syreny w tych 7 powiatach. Natomiast tutaj podejmujemy wszystkie działania, zresztą zrobiliśmy już bardzo dużo, 8 tysięcy syren cyfrowych, kolejne syreny kupujemy ze środków unijnych również. Mam nadzieję, że w ciągu przyszłego roku będziemy mieli kolejną, nową aplikację, być może w tym, która pozwoli szybciej powiadamiać ludzi o tym, co się dzieje.
17: Podsumował wiceminister Szczepański w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Ponad 1300 razy musieli interweniować strażacy w związku z burzami, które wieczorem i w nocy przechodziły nad Polską. Strażacy donoszą o 5 rannych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim, mówi starszy kapitan Wojciech Grelec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
19: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu uszkodzonych dachów, usuwaniu wiatrołomów oraz wypompowywaniu wody z zalanych posesji i budynków. Jeżeli chodzi o działania związane z zabezpieczeniem dachów, najwięcej tych uszkodzeń było na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
17: Na jeziorze Seksty pod Piszem wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Donald Trump zaprzecza doniesieniom mediów, że podczas wojny z Iranem Amerykanie zużyli praktycznie cały swój zapas precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu. Amerykański przywódca zagroził, że osoby, które przekazały takie informacje do mediów, pójdą na wiele lat do więzienia. Tomasz Orchowski.
20: Mamy ogromną ilość amunicji, zwłaszcza jej określonych rodzajów, przekazał Trump w mediach społecznościowych. O tym, że w czasie wojny Stany Zjednoczone wykorzystały praktycznie wszystkie precyzyjne rakiety dalekiego zasięgu, informowała agencja Reutera. Z kolei Washington Post donosi, że w sprawie niedoborów uzbrojenia Trump skonfrontował się w zeszłym tygodniu z sekretarzem obrony Pittem Hegsethem. Prezydent temu też zaprzeczył. Stwierdził, że takie rzekomo fałszywe doniesienia to zdrada. Tomasz Orchowski, TOK FM.
17: Warszawa nie uchwali planu ogólnego na czas. Oznacza to, że od września żaden stołeczny urząd nie wyda warunków zabudowy. Podobne kłopoty ma większość samorządów w kraju. Termin mija z końcem miesiąca, a rząd negocjuje zmiany z Brukselą, bo uchwalanie planów ogólnych było jednym z kamieni milowych pozwalających na pozyskanie pieniędzy z KPO. Błażej Kulesza.
21: Termin już dwukrotnie przesuwano, ale na przykład w Warszawie potrzeba jeszcze kolejnych 3 miesięcy, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego ratusza.
22: Mamy do przeanalizowania ponad 77 tysięcy różnego rodzaju wniosków.
21: To i tak wariant optymistyczny, mówi Piotr Grzegorczyk, architekt, ale też radny ze Stowarzyszenia Razem dla Wawra.
23: To ja bym raczej mówił o roku, od dnia dzisiejszego, jeżeli te uwagi nie zostały jeszcze rozpatrzone.
21: Rząd musi wynegocjować w Brukseli kolejne zmiany, przekonuje Sebastian Juszczak, prawnik.
24: Aby obniżyć próg gmin, które muszą przyjąć plan ogólny do 31 sierpnia, obecnie on wynosi 40%.
21: Wedle danych z lipca plany ogólne przyjęło zaledwie 17% samorządów. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: 14 komitetów zgłosiło się już do przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Dzisiaj swoją kampanię oficjalnie rozpoczyna Łukasz Gibała, który o najważniejszy urząd w mieście powalczy po raz czwarty. Katarzyna Młynarczyk.
25: Teraz kandydaci zebrać muszą wymagane podpisy poparcia. Zdaniem profesora Marka Bankowicza, politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to nie powinno być nadmiernym problemem.
26: 3000 tych podpisów kandydat ma zebrać. To nie jest bariera nie do pokonania i w gruncie rzeczy przy pewnym zaangażowaniu zaangażowaniu niemal wszystkie te osoby są w stanie spełnić ten wymóg i zebrać te podpisy.
25: Dopiero po zebraniu i zweryfikowaniu podpisów komitety będą mogły oficjalnie zarejestrować swoich kandydatów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
17: Wybory w Krakowie zaplanowano na 27 września. Dziś odpoczywamy od upałów. Najwyższe temperatury to 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich i 24 w centrum. Około 19 pokażą termometry na Pomorzu. Dzisiaj piątek, przeważnie ze sporą ilością słońca, ale przelotne opady deszczu i burze na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w studio gość pan Michał Feodorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Oglądałem niedawno film Wszyscy ludzie prezydenta.
2: Bardzo dobry film.
0: Bardzo dobry film. Zresztą trochę później w programie będziemy o tym filmie rozmawiać. Ale tam jest taki ciekawy moment, kiedy redaktor naczelny gazety, dziennika, który pracował nad czymś, co później stało się znane jako afera Watergate, mówi: czytałeś ostatni sondaż Gallupa bodaj? Czy wiesz, czym się ludzie interesują? Mają totalnie w nosie to, o czym piszemy. Nie interesuje ich w ogóle afera Watergate, nie interesują ich i korupcja na szczytach władzy. Chłopaku, obudź się i powąchaj kawę, jak mawiają Amerykanie. Tak sobie pomyślałem, że uświadomiłem sobie, że to było strasznie dawno temu, a trochę myślimy, że no, dawno temu to prasa miała wpływ na ludzkie życie, że jak tam coś poważne dzienniki napisały, to wszyscy się oburzali, albo protestowali, albo zachwycali. A tymczasem jest tak, że ludzi interesują pewne rzeczy, mediom się wydaje, że inne rzeczy. Czasem te zbiory mają część wspólną, większą lub mniejszą, a czasem zupełnie nie.
2: To były lata 70. z tego co pamiętam, czyli to
0: tak,
2: było dobre.
0: Tak, lat 70.
2: Tak, to było dobre 50 lat temu. Wtedy doradcą prezydenta pracował przy Nixonie, później pracował przy Reaganie, później przy Bushu był jaki Atwater. Człowiek, który wymyślił pojęcie percepcja jest rzeczywistością. I czyli to, co nam się wydaje, jest rzeczywistością. I teraz dzisiaj też tak jest. To znaczy, z jednej strony użytkowników absolutnie nie interesuje, co się dzieje na świecie, dlatego że mają swoje feedy, czyli to, co im się wyświetla w komórce. I tym żyją. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj sobie zobaczyli, jak użytkownik konsumuje media, to na pewno nie ma już autorytetów. Dawniej jeszcze te duże tytuły, nawet do 2015-16 roku w Polsce, potrafiły narzucać pewne tematy i potrafiły nimi skutecznie kierować, potrafiły wzbudzać dyskusje. Dzisiaj w rozdrobnionym świecie mediów społecznościowych jest to bardzo, bardzo trudne, a media utraciły swój autorytet. Ale w dalszym ciągu nachodzą się sprawy ze świata polityki i one wchodzą do naszych feedów, tylko że jest jedna prosta rzecz, jaką obserwujemy. One muszą być społeczne, to znaczy muszą się nakładać na nasze życie. I teraz afera. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym absolutnie jest to temat z życia chrząszczy dla koneserów. Z perspektywy mediów społecznościowych nie dzieje się tam nic. Oczywiście gazety portale coś napiszą, gazety, radio powiedzą, jakiś zasięg jest, ale w ogóle nikt tego poza fanami nie klika.
0: Ale Szpital Południowy?
2: Szpital Południowy, tematy dotyczące porodówek, tematy dotyczące to, co my dzisiaj nazywamy... w Polsce bezrobocie jest na poziomie 6%, proszę mi poprawić, może 5,5%. coś takiego, ale na tematy na przykład poczucia lęku przed bezrobociem osiągają bardzo wysokie jakby zaangażowanie. Kolejna rzecz, tematy dotyczące, które bardzo się klikają, których nie widać, dotyczące obaw ubóstwa energetycznego, czyli wzrostu rachunków. Więc tak naprawdę pytanie jest troszkę inne, czy gazety są, czy media są w stanie podążać za tymi trendami, no bo media też kreują newsy, tak? Natomiast tutaj jest pisanie, no co może być, no nie ma newsów, prawda, w tym, że nie wiem, komuś tam rachunek wzrósł i tak dalej. Na pewno dzisiaj obserwujemy coś odwrotnego, to znaczy chodzi cała gra dzisiaj i zabawa z zainteresowaniem użytkownika, musi mu się to wyświetlić w jego feedzie. Tak, musi się to wyświetlić w jego komórce. I dobrze przeprowadzona, dobrze opisana historia, i jeżeli on potrafi ją zrozumieć i potrafi być ten haczyk, ten hook zrobiony w rolce 90-sekundowej, on to kupi. I wtedy tak naprawdę, jeżeli zobaczymy sondaże, a bo ludzi to nie interesuje, ale ludzie to sobie podają dalej. I to jest ta jakby różnica i to jest ta zmiana dość duża, fundamentalna, jeśli chodzi o to, co było 50 lat temu, a co jest dzisiaj.
0: Stopa bezrobocia na koniec czerwca 5,8.
2: Tak, no to właśnie o tym mówię. Natomiast gdybyśmy zobaczyli, co się pisze o bezrobociu w mediach społecznościowych, zasięg, dla przykładu, wczorajsza dyskusja dotycząca, wczoraj Partia Prawa i Sprawiedliwość miała jakąś tam konwencję swoją, zasięg tego był jakieś 3 miliony, natomiast obawy o bezrobociu pisany dzienny pomiar to jest w granicach 7. I wydawałoby się, że tak naprawdę no, partia narzuca, media o tym napiszą i tak dalej. Nikogo to nie interesuje, dlatego że w tym wypadku partia nie potrafi tego opowiadać kompletnie. Natomiast są inne problemy, które ludzie i tak klikają i tak udostępniają.
0: Ale ten lęk przed bezrobociem to jest związany, nie wiem, z wzrostem sztucznej inteligencji, czy taki po prostu jest, że nie czuję się bezpiecznie, nie czuję, że moja praca jest na...
2: Zrobiło się coś takiego, to obserwujemy to od kilku lat, tak naprawdę od 2020-2021, kiedy media społecznościowe przez pandemię zmieniły sposób konsumpcji mediów w ogóle. I obserwujemy, że są tak zwane, my to nazywamy, jest legitymizacja władzy, taka formalna, mamy prawo, rządzimy, i jest tak zwana legitymacja narracyjna. I w tych legitymacjach narracyjnych to znaczy, że czytamy te media społecznościowe i coś nam nie gra. I widzimy, że jeżeli w mediach społecznościowych dzisiaj rządzi głównie Konfederacja, albo głównie siły populistyczno-prawicowe, tak byśmy to nazwali, bo to jest dość szeroki, nie ograniczajmy tego do Konfederacji. Konfederacji to są mistrzowie gniewu i mistrzowie strachu. I potrafią narzucać w mediach społecznościowych, szczególnie do 20, 30, 40 latków, potrafią narzucać pewne tematy, które się bardzo dobrze klikają, i mimo że, nie wiem, teoretycznie nie boimy się o pracę, wiemy, że zakład stoi i tak dalej, to jeżeli wyświetla nam się w co siódmym, w co czternastym, w co dziesiątym poście, że przez Zielony Ład to zamykane są, zaczynamy się sami bać. I to spowodowało media społecznościowe, że z jednej strony ludzie w sondaży CBOS mówią, że żyje im się najlepiej, odkąd są robione badania i są w ogóle zadowoleni ze swojego stanu posiadania, życia i tak dalej, ale z drugiej strony obawiają się wszystkiego, co jest na zewnątrz. Znaczy media społecznościowe, w odróżnieniu od mediów tradycyjnych, potrafią bardzo szybko wchodzić nam, jak to się mówi ładnie, na psychikę, i jeżeli zobaczymy kilka rolek po kolei, które mówią tak, bo przez Zielony Ład zamkną zakłady, bo będzie duże zwolnienia, albo będą duże, to zaczynamy się sami bać, sami zaczynamy w to wierzyć, tak? I to powoduje, że te tematy społeczne, których politycy nie widzą i media często nie widzą, one cały czas żyją tam w tle.
0: A czy jest jakaś głębia tych lęków? Chodzi mi o to, czy użytkownicy potrafią zbudować jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Krótko mówiąc, że na przykład jest jakiś skutek i połączenie tego na przykład z decyzjami partii, która była u władzy i która teraz mówi, to my powrócimy, będzie super. Czy jest taka refleksja typu, ale poczekajcie, przecież byliście i nie było super, to dlaczego w tej kwestii teraz ma być super? Czy to jest taka pamięć złotej rybki?
2: Pan redaktor, jest to pamięć złotej rybki, to na pewno. Natomiast pan redaktor dotknął chyba fundamentalnego pytania. Pierwszy raz widzimy, od 2015-2014 roku jakby pracujemy w tym cyrku związanym z mediami społecznościowymi, jak te lajki w ogóle, czy w ogóle, jak się przenoszą na politykę, na społeczeństwo. Pierwszy raz widzimy coś, czego nie było do tej pory. Pierwszy raz od 11-12 prawie lat. Nie jest dyskusja, że ci byli, ci przyjdą i ci będą lepiej rządzić, tylko rośnie, my to sobie nazywamy roboczo, tak zwana partia zero, która mówi koniec. Wszystkie instytucje nie działają. Ci byli tam, ci teraz są. Ci, którzy byli, mają przyjść na nowo. Niestety. Wszyscy, jak to się mówi ładnie, won. Więc widzimy rosnące, szczególnie wśród tych grup do 40 roku, 45 roku życia. To jest dość ciekawe, dlatego, że to są grupy, które jakby całe swoje życie żyją z konstytucją 97 roku. I są bardziej podatne i oni widzą, że system nie działa. To znaczy widzą, że mogą wiele rzeczy załatwić w komórce, są inaczej jakby wychowani i młodsze pokolenie tym jest bardziej jakby scyfryzowane i widzą, że system działa. To widzieliśmy przy szpitalu południowym. To widzimy, że i ta partia zero, ona mówi wprost, to są wszystkie te siły, które mówią, w ogóle system nie działa. To znaczy instytucje III RP nie działają i nie chodzi o to, żeby przyszła nowa ekipa je naprawiła, tylko trzeba zmienić wszystko. Im wyżej, Silver Generation i tak dalej, widzimy jakby większą roztropność, mniejsze hura optymizm, mniejsze idziemy na zmiany, raczej mówimy tutaj ewolucji, natomiast im młodsze roczniki przy klikalności, tym mówimy, tym widzimy większe, no to też związane z wiekiem, pewien rodzaj poczucia rewolucji, tak? Więc z tej perspektywy jest to z jednej strony, widzimy użytkowników pamięć złotej rybki, to znaczy nie są w stanie...
0: Czyli Mateusz Morawiecki może opowiedzieć dowolną historię i nikt tego nie połączy z jakimś okresem sprzed kilku lat.
2: Absolutnie to widzimy. Mateusz Morawiecki może dzisiaj powiedzieć absolutnie, zresztą jak każdy jeden polityk, może powiedzieć wszystko. Jeżeli ludzie jakby zgadzają się z nim, to mu absolutnie uwierzą. Natomiast druga strona będzie mu wszystkim przypominać, a oni dalej nie będą tego akceptować. No to gdybyśmy tak patrzyli, czy jest... to tak samo dotyczy Platformy i cały czas przypominają 100 konkretów, dotyczy PiSu i tak dalej, ale użytkownicy tego to w ogóle ignorują, go wypierają. Więc wchodzimy w sytuację dzisiaj, gdzie pierwszy raz, odkąd mamy, no już mamy ponad 10 lat mediów społecznościowych w Polsce, które w jakimś stopniu od 2015 roku wpływają coraz miesiąc na miesiąca, rok do roku coraz bardziej, bo rośnie hydra. Mamy sytuację, gdzie widzimy rosnący w ogóle bunt dotyczący instytucji nie działają. Nieważne, kto przyjdzie, instytucja nie działa. Państwo źle wydaje pieniądze, państwo generalnie nie potrafi tego robić. Trzecia RP staje się pewnego rodzaju przez swoje instytucje, głównie w tych kanałach, które są najczęściej konsumowane w mediach społecznościowych, staje się w ogóle, należy ją całkowicie odrzucić.
0: Czyli zbliża się jakiś cień chaosu?
2: Zbliża się coś, co następuje, znaczy chaosu. No chaosem jest dla nas wszystko, co wydawałoby się byłoby po PiSie, tak?
0: Chaos rozumiany jako do władzy dochodzą...
2: Upadek duopolu oznacza de facto chaos. To znaczy nie wyobrażamy sobie przez ostatnie 20 lat, co by się wydarzyło, gdyby nagle duopol upadł, albo nagle okazało się, że partie, które tworzą ten duopol, czyli PO i PiS, nie są w stanie w ogóle stworzyć samodzielnie rządu i muszą się dogadywać z partiami nowymi. Ale tak tymi, które całkowicie system co w najgorszym wypadku dla tych partii jest sytuacja, kiedy w ogóle stanowią one większość, tak? To już jest w ogóle, to jest chaos. Więc tak, dla pokolenia 45+, rozmawiamy o chaosie. Dla pokolenia poniżej 45, rozmawiamy o nowej rzeczywistości, która musi w końcu nadejść.
0: No ale ta nowa rzeczywistość nadejdzie trochę w cieniu wojny za naszą wschodnią granicą.
2: To jest jeden z tematów, który teoretycznie powinien być na jedynkach, ale w ogóle się nie klika. To znaczy, tak przyzwyczailiśmy się, w cudzysłowie oczywiście, do tej wojny. Dzisiaj patrzymy na wojnę z perspektywy naszych jakby bardzo często współobywateli, ludzi, którzy mieszkają z nami. Dzisiaj patrzymy głównie na wojnę przez obraz Ukraińców, a nie na wojnę jako agresję Rosji na Ukrainę. Natomiast dzisiaj większość użytkowników patrzy na Ukraińca, a dopiero później widzi daleko wojnę. A to jest to, co widzimy na ulicach, ten wzrost przemocy i tak dalej. To wszystko powstało, urodziło się w mediach społecznościowych i co jest najbardziej przerażające, wcale nie widać sygnałów, żeby spadało, wręcz przeciwnie. Cały czas się rozwija.
0: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za chwileczkę o 9.20. W studio pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura.
3: Reklama.
4: Wiadomo.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Zagrzmi dziś na południu i wschodzie i tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Burzom będą towarzyszyć ulewy, bardzo silny wiatr, miejscami grad. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal są możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
4: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej. Maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę. Do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
3: W poniedziałek upał znowu w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. Jeszcze kilku posłów może dokonać coming outu na sygnał byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zdradza Waldemar Buda w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Według byłego ministra rozwoju i technologii chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Rozwój Plus zadeklarowało już 4200 osób. Z powodu zakwitu sinic zakaz kąpieli obowiązuje na 4 kąpieliskach w województwie pomorskim. To Jastarnia Leśna i Jurata Międzymorze na Helu oraz Gdynia Redłowo i Mechelinki w Zatoce Puckiej. Niektóre szczepy sinic wydzielają toksyny, które powodują podrażnienia skóry i zapalenie spojówek. Możliwe są także dolegliwości układu pokarmowego. Turyści pod Tatrami muszą jutro spodziewać się dużych utrudnień w związku z Tour de Polonia, szczególnie w Bukowinie Tatrzańskiej i czasowo na Zakopiance. Utrudnienia ominą samo Zakopane. Maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Tak się przedstawiają piątkowe temperatury. Na południu i wschodzie zagrzmi i popada deszcz, a miejscami grad. Teraz jeszcze raport smogowy. Które dziś bardzo optymistyczny, bo na zielono świeci mapa smogowa Polski i to oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Media społecznościowe, szczególnie niektóre, jak rozumiem, nazwaliśmy to umownie konfederacją, kreują strach i lęk.
6: Mistrzami są.
5: Są mistrzami, ale też i pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, daje sobie świetnie radę. Ja już w połowie naszej rozmowy spakowałem walizki.
6: Aż tak.
5: Więc liczę na to, że do końca może jednak zostanę przekonany, że jeszcze nie, jak mówił ten jeszcze godzik, jeszcze dwa, towarzysz Stalin. Bo to był no dobrze, to jest taki żart, o którym aktorze polskim wspominał towarzysz Stalin. Zapytany tam, kiedy się skończy wojna. Dobrze, umknąłem. I skoro już poruszyliśmy klasyków, to inny klasyk, co działać, spytał, czyli czy da się, albo inaczej, dlaczego tak jest? Czy zawinił system edukacji jakikolwiek, czy to, że nie czytamy, czy gdybyśmy teraz zapędzili wszystkich do czytania, albo gdybyśmy zapędzili do szkoły, gdzie było 8 klas, a nie gimnazjum i liceum?
6: Po pierwsze, to co widzimy, zacznijmy od tego, co widzimy w Stanach, które są jakby forpocztą tego, co się będzie działo na świecie. Widzimy, że paradoksalnie jest odpowiedź dość skuteczna na siły te populistyczne, ale wymaga ona jednej rzeczy, a mianowicie wymaga ona przez polityków i przez osoby, które zajmują się polityką, wymaga pewnego rodzaju wysiłku intelektualnego. To znaczy, od 2015 roku, czyli od tego momentu, kiedy media społecznościowe według mitu zdecydowało o wygranej prezydenta Dudy, mamy sytuację następującą. Mianowicie siły, powiedzmy, siły lewicowo-progresywne uważają, że one mają rację, a cała reszta się myli. I to dotyczy, ja wezmę bardzo prosty przykład, a mianowicie zielona energia i transformacja, elektryfikacja. gdzie gdybyśmy zajrzeli w polski internet, to tylko palmy węglem, generalnie rzecz biorąc absolutnie. Zapytalibyśmy się osób, które się zajmują zieloną energią, stwierdziły, że w mediach społecznościowych nie mają o czym rozmawiać, ponieważ wszystko przegrywają. A jednocześnie mieszkańcy Podkarpacia, którzy no empirycznie głosują w większości za siłami, które mówią polski węgiel, absolutnie o zesrodze. Jak się przejedzie przez wszystkie wsie, miasteczka, wszędzie fotowoltaika. Wszyscy generalnie rzecz biorąc, większość tych mieszkańców, świadomie lub nie, praktycznie rzecz biorąc, schodzi do zeroemisyjnych domów, co osiedla w dużych miastach, które głosują na liberałów, nawet nie mogą pomarzyć o czymś takim. I z drugiej strony, stojąc tym panelem fotowoltaicznym pod pachą i jeżdżąc bardzo często elektrycznymi samochodami czy hybrydowymi...
5: Krzyczą polski węgiel
6: i o zesrodze. I z czego to wynika? I teraz problem polega na opowieści. To znaczy widzimy takim grzechem podstawowym jest to, że liberałowie, czy siły lewicowe, progresywne, wychodzą z założenia, że mają rację i po prostu tak ma być. I nie poświęcają swojego wysiłku intelektualnego, żeby przekonywać ludzi do pewnych racji. Przykład jest samochodów elektrycznych, które mamy. Jak to jest, że samochody elektryczne od 16, 17, 18, 19, 20 rok, 21 i tak dalej, były synonimem, bo nie jeździ, bo słabo, bo się nie da, bo się pali i w ogóle były pewnego rodzaju przez prawicę używaną, że w ogóle zło. Nagle wjechały chińskie samochody elektryczne, wszyscy jeżdżą. Wszyscy zadowoleni, w ogóle wszyscy chwalą, w ogóle super. Okazało się, że bez ideologii, ale mówiąc tylko o korzyściach, ale bez napięcia ideologicznego, mają tego, dając poczucie pewnego rodzaju prestiżu, można wprowadzać swoje idee, ale traktując użytkownika, klienta, dostawcę jako równego partnera, a nie, że my mamy niczym konkwistadorzy, przyjeżdżamy do Indian, mamy moralność, Bóg z nami i generalnie rzecz biorąc, jeżeli się z nami nie zgadzicie, będziemy was palić. I teraz, jeżeli zobaczymy sobie w Stanach Zjednoczonych, media społecznościowe tam dzisiaj stają się ostoją z jednej strony wolności słowa, a z drugiej strony na przykład rozmawiamy o AI-u, wielkie bitwy i wielkie dyskusje dotyczące debaty, dotyczące centrum baz danych, tak? Mm-hmm. Gdzie młodzież się, bez względu, która jeszcze głosowała na prawicę, aktywizuje się i schodzi na pozycję demokratów, dlatego że uważa, że to są za duże koszty, etc., etc. I teraz do czego zmierzam? Tak, czytanie, to znaczy wysiłek intelektualny, to znaczy pewien rodzaj podejścia do ludzi nie przez moralność, w sensie wyższą mamy tutaj, my mamy rację, tylko zrozumienie problemu i opowiedzenie go w takich emocjach i opowiedzenie go w takim jakby tonie, żeby go z jednej strony a nie obrażać, z drugiej strony nie denerwować, a trzy, żeby on chciał tą informację podać dalej jako swoją.
5: Plus jeszcze może taki aspekt ekonomiczny. Pamiętam niedaleko bloku, w którym mieszkam, był bazarek i na tym bazarku takie małżeństwo sprzedawało kurczaka. Można było sobie kupić i domowe obiady. No i ten pan był, powiedzielibyśmy, bardzo konserwatywny. I często wymienialiśmy poglądy, czy raczej starałem się poznać jego poglądy. No i on jak gdyby, powiedziałbym, takim modelowym przykładem prawicowej narracji. I kiedyś mówię, jak pana nie było, ja mówię, bo akurat byłem w Toronto i wie pan, akurat patrzyłem, bo była parada równości w Toronto. No i on oczywiście różnego rodzaju wypowiedzi
6: klasyka.
5: Homofobiczne. A ja mówię, wie pan, że na tę paradę równości w Toronto przyjeżdża gdzieś pomiędzy 1 000 000 a 3 000 000 ludzi z całego świata. On mówi, no i ja mówię, to niech pan sobie przeliczy, jakby tak co setny wszedł do pana i kupił kurczaka. Ja nagle tak zaczął kombinować i pewnie nie wiedział, czy co setny, czy co tysięczny, czy coś. I nagle okazało się, że zobaczy. I mówi, no w sumie to nie jest taki zły pomysł. Żona mówi, a tutaj mój kuzyn, jego siostra, jej syn, to też ma chłopaka. Nagle okazało się, że jeżeli ideologia ma wymiar ekonomiczny, to jest zupełnie inne podejście.
6: 2023 rok. Platforma walczy z PiS-em o wybory. PiS to w całej historii, jak sobie weźmiemy w całym tym ciągu ostatnich 15 lat, jest to ten moment, od 2015 roku, kiedy pierwszy raz Platforma w swojej agendzie nie wywyższa się moralnie, tylko tak naprawdę dyskutuje na poziomie ekonomicznym. Dyskutuje na poziomie pewnego rodzaju godnościowym, społecznym. I to są to i jej wtedy przekazy, jej wtedy jakby komunikacja jest praktycznie rzecz biorąc ekonomiczna. Jest, traktuje użytkownika jako osobę racjonalną, która jest w stanie wybrać. Natomiast coś się dzieje zawsze z politykami później, że tak naprawdę wracają na z góry upatrzone pozycje. I teraz na pewno to, co widzimy, przykład. Tworzymy asystentów AI-owych dla polityków. To znaczy jest to rzecz, którą generalnie rzecz biorąc odpala i wiesz doskonale, co się dzieje w regionie, etc., etc. I teraz, jeżeli polityk traktuje to poważnie i, jak to się mówi, czyta, to jest w stanie bardzo, że tak powiem, dobrze korzystać z tych narzędzi, jest w stanie robić wysokie zasięgi. Jeżeli jest leniwy intelektualnie i napisze tylko tych, tamtych, z nimi to zrobić, oczywiście dostaje tak zwane, ale to są puste lajki. Okazuje się później, patrzy w statystyki, że tych lajków, co z tego, że miał 10 tysięcy, jak z jego okręgów tak naprawdę tych lajków było 200. A całą resztę dostał po prostu sobie tam, niech będzie z Warszawa, dostał ze Szczecina i tak dalej. Ci ludzie nie głosują. Algorytm będzie tą informację roznosił, będzie im pokazywał, ale naprawdę na tym nie zarobi nic. I teraz pretensje, jaką można mieć do siebie, to znaczy, tak jak mówię, siły lewicowe, jeśli chodzi o media społecznościowe, to jest pewien sposób nieprzerobienia w latach 15-20 zrozumienia, że użytkownik chce rozmawiać, on chce być przekonywany, tylko chce być traktowany poważnie, to znaczy, a nie jak ktoś, kto stawia się go przed moralnym wyborem, którego on wcale nie chce ani podjąć.
5: Boherowy beret, czy tam schowaj babci dowód.
6: Więc z tej perspektywy, jeżeli rozmawiamy, to co widzimy tutaj, co rozmawialiśmy w przerwie, musimy zdać sobie jeszcze jedną sprawę. My widzimy po odpowiednich, po jakby meczowaniu kont i po robieniu pewnych grup, że jeżeli skończyłeś dobrą podstawówkę, jeżeli jesteś tak z domu, mówię, 40 parę lat masz, to media społecznościowe nie będą na ciebie aż tak wpływać, dlatego że masz inny proces socjalizacji, pamiętasz życie przed komórką. Generalnie rzecz biorąc, wiesz, to są relacje, wiesz, to jest trzepak. Takie ważne rzeczy.
5: Klopsztanga po śląsku.
6: Na przykład. Ale z drugiej strony, ci, którzy zaczyna się tam gimnazjum, zaczynają wchodzić komórki, zaczynają wchodzić pewnego rodzaju rozwiązania, im dalej, tym gorzej. Dla tych osób media społecznościowe stają się podstawowym źródłem wiedzy. I oczywiście one mogą mówić, okej, nie wierzymy, bo dla nas to jest taki śmieszny content i tak dalej, ale zwróćmy uwagę, jak wyglądają struktura głosowania. Dlaczego młodzi chłopcy głosują w większości na Konfederację, głosują na siły prawicowe? Tak? I generalnie rzecz biorąc, dlatego budowana jest ta cała manosfera w mediach społecznościowych. Mamy w Polsce partię internetową, która łącznie ma dwie korony, mają 20 parę %, tak? To już jest 1/4 społeczeństwa stworzone byty internetowe stricte, które powstały w internecie, które nie powstały, dzięki internetowi powstały, więc coś jest na rzeczy, że media społecznościowe kształtują postawy polityczne. Natomiast jeżeli siły liberalne, progresywne nie wrócą do deski kreślarskiej, nie stwierdzą, jeszcze odwołam się na przykład do kampanii prezydenckiej 25 roku, gdzie badania pokazały i wszystkie partie miały te badania. Pokazywały, wybór jest silnego mężczyzny, silnego przywódcy. Wybór tam cesarza, marszałka, hetmana wielkiego
5: kraju. Radek by wygrał?
6: To nie wiemy tego. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Ale do czego zmierzam? I mamy tutaj wybór właśnie silnego mężczyzny. I teraz nie oznacza to, że jak budujemy tą historię? Musimy znaleźć proste skojarzenie. Wyobraźmy sobie wtedy, że jest odwoływanie do króla Kazimierza Wielkiego. Wielka Polska murowana, ale co się z tym? Wszyscy żyją w tym kraju. Wszyscy jesteśmy tacy sami, tak? Przecież pamiętamy.
5: Jasne.
6: Przyjeżdżali mniejszości i tak dalej. Więc z tej perspektywy jakby to jest to budowanie opowieści. Czy Radek Sikorski wygrał? Radek Sikorski na pewno wchodziłby w interakcję. I to jest ta różnica. Zresztą robi to do dzisiaj. To znaczy Radek Sikorski jest, będąc politykiem najbardziej angażującym w mediach społecznościowych, ministrem rządu Tuska, będąc na pierwszym, drugim, bo tam się zmienia, bo tam jest taka trójka, jest Donald Tusk, Radek Sikorski, Roman Giertych, trójka jakby najbardziej angażujący, to Radek Sikorski jest tą osobą, która wchodzi w dyskusję z internetem, tak? Rozumie te media społecznościowe. Widać, że jest tam cały czas, jakby nie jedzie tą samą jazdą obowiązkową, tylko sam też wymyśla sobie formaty. Więc z tej perspektywy, jeżeli chodzi o media społecznościowe, na pewno by docierał do większej ilości ludzi. Więc, ale to wymaga pewnego rodzaju wkładu, pracy, myślenia i myślenia przede wszystkim, to co jest najgorsze, jeszcze kończę, że to nie jest kampania klasyczna w mediach jak 50 lat temu, w latach 70., gdzie są same media. To jest druga kampania, która mówi do maszyny, bo maszyna pokazuje innym, co chcą albo co uważa, że powinni zobaczyć.
5: Czyli nie wszystko stracone?
6: Wręcz przeciwnie. To jest tak, że...
5: Obudźcie się! Znaczy, niektórzy już są obudzeni.
6: Już się obudzili, już pół do dziesiątej. Jest inaczej. Widzimy, że przykład AfD, 2024 rok, przyjeżdża Elon Musk, mówi, wspiera AfD. Wydaje się, że AfD wygra wybory, no bo przecież dostała takie wsparcie, Twitter jej pomaga i tak dalej. Co zrobił ten sam algorytm, którego... Jest to dokładny przykład, jak nie kontrolują Big Tech algorytmu. Co pokazał? Uruchomił drugą stronę, czyli uruchomił D-Linkę, odpowiednik naszej partii Razem, której nagle treści wszystkie zaczęły rosnąć, dlatego że sam algorytm wie, że nie może pokazywać tylko jednej rzeczy. Nie może pokazywać tylko i wyłącznie, że jest, bo jest duża... Więc to powoduje, że tak naprawdę im bardziej rośnie prawa strona, tym lewa strona ma szansę, ma okienko pogodowe, ale musi tutaj niestety być na to przygotowana.
5: Mówi Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: Informacje o 9.40, po nich program EKG i Maciej Głogowski. Halo, halo, Maćku,
1: ale
5: dzień dobry.
1: Ale jeszcze ja muszę coś powiedzieć.
5: Tak,
1: dzień dobry,
5: koniecznie,
1: dzień dobry.
5: Koniecznie.
1: EKG tuż po informacjach. Dzisiaj będzie o równości.
5: Cudownie.
1: Naprawdę. I bardzo się cieszę na tę rozmowę. Będziemy mówić o równości płci w zarządach i radach nadzorczych spółek. Mamy prawo w tej sprawie przyjęte właśnie. Wchodzi w życie. Zapraszam do słuchania.
5: Maciej Głogowski, program EKG po informacjach, a ty o 9.40.
7: Reklama.
8: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
9: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Castorama! Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
23: A jak lemoniadę?
4: No też.
22: To poprosimy.
4: Ale co?
23: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump mówi o postępach w negocjacjach w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. W ostatnim czasie media informowały o amerykańskich próbach wznowienia negocjacji z Rosją. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta rozmawiali na ten temat z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański prezydent w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym nie ujawnił zbyt wielu szczegółów na ten temat, ale twierdzi, że porozumienie między Moskwą a Kijowem wciąż jest możliwe.
27: Pracujemy nad tym i myślę, że robimy postępy. To jest brutalna, bardzo brutalna wojna. W tej wojnie jest wiele nienawiści. Między oboma przywódcami jest bardzo dużo nienawiści, ale są już pewne postępy.
3: Trump był też pytany o wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej pociskami do systemów Patriot. Odpowiedział, że Stany Zjednoczone same potrzebują rakiet. W wyniku ataku w Jekaterynburgu płonie centrum logistyczne największej rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries. To kolejne w ostatnich tygodniach uderzenie w infrastrukturę firmy, która jest często porównywana do amerykańskiego Amazona. W drugiej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w Ukrainie obecny szef państwa Wołodymyr Zełenski przegrałby z szefem swojej kancelarii Kyryło Budanowem, ambasadorem Wielkiej Brytanii Wałeryjem Załużnym i byłym ministrem obrony Michajło Fedorowem, wynika z najnowszego sondażu. W pierwszej turze wyborów Zełenski miałby niewielką przewagę nad Załużnym, byłym naczelnym dowódcą ukraińskiej armii. Zdobyliby oni odpowiednio 22 oraz 21% poparcia. Na trzecim miejscu znalazłby się Fedorow z wynikiem 13%. Liczba potwierdzonych przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga po raz pierwszy w trakcie obecnej epidemii przekroczyła 4000, a liczba zgonów wynosi obecnie 1850. Obecna epidemia jest uważana za drugą największą w historii, ale określona została jako najszybciej rozprzestrzeniająca się. Eksperci uważają, że zakażenia zaczęły się rozprzestrzeniać już na kilka miesięcy przed ogłoszeniem epidemii 15 maja i że rzeczywista liczba przypadków może być znacznie wyższa niż podają oficjalne dane. Zagrzmi dziś na południu i wschodzie i tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Burzom będą towarzyszyć ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. 27 stopni dziś na krańcach południowo-wschodnich, maksymalnie 24 w centrum, 19 na Pomorzu.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
28: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani Iwona Kozera, partner firmy EY, a także założycielka Fundacji Liderek Biznesu. Dzień dobry.
29: Dzień dobry, witam wszystkich państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Długo czekałem na tę rozmowę, ale nie dlatego, że nie mogliśmy się na rozmowę umówić, tylko czekałem, żeby już konkretny powód, ten jeden, nasz główny temat się pojawił. Mamy w końcu ustawę, która wchodzi w życie, prawo o reprezentacji płci, ja to tak nazywam roboczo, w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Nareszcie?
29: No i tutaj ja mam taki dosyć ambiwalentny do tego podejście, dlatego że uważam, że ta ustawa jest potrzebna, natomiast ja bardzo żałuję, że jest właśnie potrzebna i że jest konieczna i że w związku z tym nareszcie została wprowadzona. Rozszerzając ten wątek, jak zakładaliśmy fundację kilkanaście lat temu, to zdecydowanie byłam przeciwnikiem regulacji tego rodzaju. Uważałam, że właśnie to większe wykorzystanie talentów wszystkich, w tym talentów kobiet, no bo głównie u nas to ten temat w tym wymiarze się materializuje, no nie powinien się odbywać przez regulacje. Natomiast nie stało się to w żaden inny sposób. Postęp był zbyt powolny. No i w związku z tym ta ustawa, mam nadzieję, że w tym temacie nam pomoże.
1: Tak, to jest ustawa, która powstała jako wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej poprawy równowagi we władzach spółek Skarbu Państwa. Dla takiego pełnego obrazu, choć my skupimy się w trakcie naszej rozmowy i na tym, co w ustawie napisano i ewentualnych potencjalnych

0: prawa dostosować? Co tu jest najważniejsze?
1: Najważniejsze w tym jest, aby we władzach spółek rozumianych jako zarządy i rady nadzorcze w naszej rzeczywistości, w naszym systemie prawnym, dla dużych spółek, czyli dla spółek, które mają powyżej 250 pracowników albo obrót powyżej 50 milionów euro lub też sumę bilansową powyżej 43 milionów euro, we władzach tych spółek będzie musiało zasiadać co najmniej 1/3 niedoreprezentowanej płci, co w większości naszych spółek, w większości spółek, których to dotyczy, oznacza, że będzie musiała nastąpić zwiększenie liczby kobiet. Nie we wszystkich, ale w zdecydowanej większości puli, których to dotyczy.
0: I mówimy o dużych spółkach.
1: I mówimy o dużych spółkach, mówimy o spółkach w obrocie publicznym, co jest też ważne.
0: Czyli tych, które notowane są na...
1: na giełdzie, bądź tych, które są dopuszczone do obrotu w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej, natomiast mają siedzibę w Polsce, prawda? I to jest jeden element, a drugi element to jest wymóg wprowadzenia polityki, która właśnie zapewnia, że w różnym stopniu rozpatrywane są kandydatury kobiet i mężczyzn na określone stanowiska.
0: Czyli nie tylko celem jest reprezentacja płci, ale także, chciałoby się powiedzieć, przejrzyste kryteria wyboru. Może na tym o tym powinniśmy głównie rozmawiać?
1: Również przejrzyste kryteria wyboru, ale również takie kryteria wyboru, które są neutralne, które powodują, że nie mamy dyskryminacji żadnej z płci. To chcę wyraźnie powiedzieć.
0: I ja myślę, że to jest warte podkreślenia, bo być może komuś, tak jak słyszy jakiegoś rodzaju ogólne informacje na ten temat, pomysł na tę regulację by się nie podobał, ale to chodzi o to, by nie było dyskryminacji, przepraszam, że tak uproszczę, w żadną stronę, choć oczywiście, tak jak już pani wspomniała, w Polsce raczej dyskryminowane są kobiety w tych zarządach i radach nadzorczych. I jeszcze jedna ważna uwaga. Skoro mówimy o spółkach, które są notowane na naszej giełdzie, są w obrocie, skoro mówimy o firmach dużych, to też prawo to nie będzie dotyczyło wyłącznie firm, gdzie państwo jest jakimś wiodącym udziałowcem.
1: Nie.
0: Także sektor prywatny.
1: Również sektor prywatny. Spółki publiczne. To jest bardzo warte podkreślenia. Natomiast również uważam, i już to widzę, i już to widziałam w ostatnich latach w szczególności, bo ta dyrektywa oczywiście i sposób jej wdrożenia w Polsce był dyskutowany.
0: I bardzo długo trwał.
1: I trwał bardzo długo. Również ma to szerszy wpływ. Dlatego, że zrozumienie tego zjawiska po prostu się zwiększa i rośnie.
0: To teraz wróćmy do początku. Ja już kilka dni temu o tym miałem okazję tutaj w EKG rozmawiać, choć nie był to wówczas wiodący temat. Pani poczyniła na początku takie zastrzeżenie, że gdy zajmowała się wspieraniem i promowaniem, rozpoczęła pracę na rzecz wspierania i promowania kobiet, liderek biznesu, to raczej wychodziła z założenia, że uproszczę, rynek powinien wyregulować. Kompetentna kobieta w sposób naturalny powinna dzięki rozwojowi swojemu i miejsca pracy w karierze zawodowej piąć się zgodnie ze swoimi możliwościami i kompetencjami wyżej. Ale rozumiem, że dziś życie i rzeczywistość zweryfikowały ten pogląd i dopuszcza pani, że regulacja jest jednak potrzebna.
1: No, niestety jest potrzebna. Ja mówię to wyraźnie, że bardzo tego żałuję, ale ona jest potrzebna. Dlaczego tak się stało? Dlaczego przeszłam tę ewolucję i dlaczego stwierdziłam, że niestety w sposób ewolucyjny to się nie stanie? Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawie 2/3, Fundacja prowadzi regularne badania spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jeżeli na koniec 2024, ostatnie badanie, teraz będzie jego nowa edycja wkrótce wydana, prawie 2/3, ponad 60%, załóżmy około 60% dla uproszczenia, spółek notowanych na warszawskiej giełdzie nie ma w zarządzie ani jednej kobiety, a prawie 1/3 w Radzie Nadzorczej, prawda? No to wytwarza się taki mechanizm, że bardzo trudno jest w związku z tym zmienić tę dynamikę w sposób, który by był dostatecznie szybki. A ja zajmuję się tym zagadnieniem i to chcę wyraźnie powiedzieć, nie wyłącznie z punktu widzenia kobiet, chociaż oczywiście też

0: Natomiast również z takiego punktu widzenia, że w tej chwili w warunkach niezwykle wysokiej konkurencyjności światowej, wojny o talent w Polsce również, my musimy mieć możliwości i zapewnienie, że wykorzystujemy w sposób dobry wszystkie talenty, które są nam dostępne. Więc to nie jest problem kobiet, to jest problem tego, w jaki sposób organizacje będą w stanie zapewnić, że te mechanizmy wewnętrzne u nich spowodują, że wszystkie talenty są w równym stopniu wykorzystywane.
1: I jak pani podejrzewa, przewiduje, no, prognozuje, jeśli to jest materia do prognozowania, co się wydarzy? No bo spółki będą musiały w którymś momencie dostosować się do tej regulacji. Czy to będzie jakieś, przepraszam, nie chciałbym nikogo urazić, na siłę poszukiwanie? Czy będą sytuacje, w których tak, dołączą kobiety do zarządów i rad nadzorczych, ale na przykład w zarządzie zakres czy obszar kompetencji będzie zminimalizowany przez decyzję mężczyzn? No, mam nadzieję, że nikt nie ma mi za złe, ale ja sobie wyobrażam działanie w niektórych miejscach i przecież te moje podejrzenia czy sugestie zawarte w tym pytaniu, to nie tak, że sobie wymyśliłem, tylko w wielu miejscach tak to jest.
0: Kobieta... Zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, że taki czarny scenariusz jest możliwy. Jest możliwy. Ja się skupię przez chwilę na pozytywnym scenariuszu, to co widzę i to, co jest w tej chwili robione w wielu już przedsiębiorstwach. I fundacja również pracuje z wieloma organizacjami, które przygotowują się do wdrożenia tej dyrektywy. Zresztą od już dobrych kilku lat, ale nie tylko przygotowują się ze względów regulacyjnych, tylko po prostu widzą, że zwiększanie tej różnorodności na wysokich szczeblach zwiększa konkurencyjność, lepiej przyciągają talenty, dlatego że młodzi ludzie chcą pracować w takich organizacjach, gdzie to zróżnicowanie na wysokich szczeblach również widać. Więc na czym polega ta praca? Ta praca polega po prostu na tym, że tworzone są programy wewnętrzne, programy również, które doprowadzają do wyławiania najlepszych talentów i ich rozwoju, nie tylko kobiet, ale w tym kobiet. I te programy mają doprowadzić do tego, żeby były dostępne kandydatki i kandydaci do celów promocji wewnętrznej. Często to polega na tym, że po prostu trzeba je znaleźć. Często to polega na tym, że trzeba im pomóc w określonych obszarach. I to nie dotyczy tylko kobiet. Również są prowadzone dosyć zaawansowane programy zewnętrzne, poszukiwania kandydatów zewnętrznych, opartych właśnie o kompetencje. Scenariusz negatywny, cyniczny, który też jest możliwy, jest taki, że dobieramy po prostu do rad nadzorczych. Dobieramy do rad nadzorczych. W radach nadzorczych jest dużo łatwiej znaleźć zewnętrznych kandydatów. Ja mówię dużo łatwiej w cudzysłowiu, dlatego że uważam, że jest też dużo kobiet dostępnych do tego, żeby zasiadały w zarządach, prawda? I wymagana jest duża świadomość zarządów i rad nadzorczych i właścicieli spółek, żeby właśnie ten scenariusz był scenariuszem pozytywnym, a nie scenariuszem cynicznym.
1: Bo to tu będą jakieś działały mechanizmy jakiegoś równoważenia? Można mieć reprezentację w zarządzie lub w radzie nadzorczej, czy łącznie? Jak to
0: łącznie.
1: Będzie? Łącznie.
0: To jest łącznie. To jest łącznie. To jest przepis, który jest przepisem łącznym o 1/3. W związku z powyższym, nawet jak będziemy mieli jedną kobietę w zarządzie, załóżmy, bo tak to się zwykle kształtuje. Przecież są pojedyncze przypadki, że brakuje nam mężczyzn w zarządach, w spółkach publicznych, no to ta jedna kobieta w zarządzie, jest wiele badań na ten temat, że jedna osoba, która jest mniejszością w danej grupie, nie spowoduje zmiany, w sensie nie spowoduje zmiany, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia spółki, w taki sposób, w jaki spowodowałoby to większa grupa.
1: A co odpowiadała pani, bo domyślam się, że w szeregu takich dyskusji uczestniczyła, być może także i publicznych, przy okazji jakichś debat, gdy ktoś podnosił rękę i zadawał takie pytanie, no dobrze, proszę pani, ale w moim biznesie, w specyfice, w której działam, na rynku, na którym działa moja spółka, no nie ma fachowczyń. Po prostu no nie mamy takich kobiet i co mamy zrobić? I co pani wtedy mówiła?
0: Ja słyszę często ten argument.
1: Jasne.
0: We wszystkich spółkach, z którymi pracowaliśmy, bo fundacja też pracuje ze spółkami i z zarządami, z radami nadzorczymi, nie było ani jednego faktycznie takiego przypadku empirycznego, gdzie rzeczywiście nie było takich talentów i takich kobiet, które można promować. To jest, powiedziałabym, podejście, które właśnie jest podejściem po prostu niezauważania pewnych zjawisk i pewnych obszarów, prawda? I w długim terminie ono działa na szkodę spółki.
1: A czy obawia się pani, że jak już te przepisy w pełni będą działały, to będą takie kobiety, członkini zarządów lub rad nadzorczych, które, za którymi będzie ciągnęła się taka opinia, no ale ty jesteś z klucza w tym zarządzie, no bo ustawa, bo byś tam się nie dostała.
0: Wyobrażam sobie, że takie percepcje będą tworzone. I co więcej, również we wszystkich działaniach, które prowadzimy, zwracam uwagę na to, że podstawą do wejścia do rady nadzorczej lub do zarządu jest kompetencja. Jest kompetencja. Natomiast nie jest statystycznie możliwe, naprawdę nie jest statystycznie możliwe, żeby te liczby, które przytoczyłam, były uzasadnione w sytuacji, kiedy mamy większość populacji jednak kobiet nadal.
1: To na koniec. Ktoś mógłby stwierdzić, że my tutaj rozmawiamy o jakimś wycinku rzeczywistości, bo liczba tych spółek ograniczona i tych rad nadzorczych i zarządów, no miejsc tam trochę będzie. Ale gdyby, mamy minutkę, gdyby mogła pani powiedzieć, a dlaczego to jest tak ważne dla funkcjonowania tych biznesów? Nie tylko samych zarządów, ale i tych przedsiębiorstw i organów, które je nadzorują, czyli rad nadzorczych. Dlaczego jest ważne, żebyśmy mieli tę równowagę płci w organach?
0: To zapewnia równowaga płci w organach i to zarządów również, nie tylko rad nadzorczych, zapewnia kilka rzeczy. Po pierwsze, zapewnia, że zarządy mają szersze spojrzenie, bo każda różnorodność zapewnia szersze spojrzenie na sposób działania firmy, na wyzwania strategiczne. To po pierwsze. Po drugie, mamy większy dostęp do talentów, bo mamy szerszą pulę, z której czerpiemy. Po trzecie, pracownicy, którzy przychodzą do danej spółki, nowe generacje, naprawdę zwracają na to uwagę.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pani Iwona Kozera, partner w firmie EY i założycielka Fundacji Liderek Biznesu. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo panu i państwu.
1: Zapraszam do wysłuchania informacji w TOK FM. To było pierwsze dziś wydanie EKG. W południe można także usłyszeć kolejny odcinek EKG Plus na TOK FM.pl albo w aplikacji. Ale zanim oddam głos informacjom, to jeszcze Cezary Łasiczka. Halo, halo Czarku.
2: Halo, halo Maćku. Za chwilę startuje Pop Czarek i kultowe pop. Popularno-naukowe i popularno-kulturowe filmy, czyli Obcy, Ósmy Pasażer, Nostromo między innymi, ale też Wszyscy Ludzie Prezydenta, o którym wcześniej wspominałem, no i potem też Poetycki Piątek, także dzieje się, zapraszam po informacjach.
1: Zapraszał Cezary Łasiczka o 10 w TOK FM informacje, po nich audycja Popczarek. Ja bardzo dziękuję, Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Reklama.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ukraińcy nie odpuszczają z atakami na magazyny Wildberries w Rosji. O tym na początek. Nastolatek zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Tajlandii. Nie żyje co najmniej 7 osób. Mimo że dziś jest już chłodniej, rzeki nadal wysychają. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińcy przeprowadzili kolejne ataki w głębi terytorium Rosji. Na cel znowu wzięli obiekty firmy Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem. Tomasz Orchowski.
6: Tym razem Ukraińcy wzięli na cel centrum logistyczne internetowego giganta w Jekaterynburgu. To ponad 2000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Od pierwszej połowy lipca platforma Wildberries była celem ponad 10 takich ataków. Kijów podkreśla, mamy prawo ją atakować, bo zaopatruje rosyjską armię. Moskwa ostatnio zintensyfikowała uderzenia. Najnowsza seria ataków wpisuje się w niepokojący schemat eskalacji uderzeń na tereny zamieszkane, co skutkuje rekordowym wzrostem liczby ofiar cywilnych i zniszczeniami zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji. Mówił rzecznik ONZ-owskiego sekretarza generalnego, tyle że o symetrii nie można tu mówić. Rosja zaatakowała i uderza na cele cywilne od dawna, a Ukraina się broni. Tomasz Orchowski, TOK FM.
5: Co najmniej 7 osób, w tym sprawca, zginęło, 15 zostało rannych w strzelaninie w szkole średniej w Tajlandii. W domu nastoletniego sprawcy znaleziono 2 ciała. Z rąk napastnika zginęło 3 nauczycieli i 3 uczniów, a spośród 15 rannych 2 osoby odniosły poważne obrażenia. Motyw ataku nie jest jeszcze znany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że broń użyta w strzelaninie należała do dziadka sprawcy. Lokalne media podały, że sprawca miał 14 albo 15 lat. W 20 miastach w niedzielę mają się odbyć protesty w geście sprzeciwu wobec narastającej fali przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Jak mówi jeden z organizatorów protestów, Jakub Karyś z Komitetu Obrony Demokracji, nastroje ksenofobiczne w Polsce nasilają się.
7: Poziom agresji, poziom nienawiści wobec naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj 4 lata temu schronić się przed wojną, jest niedopuszczalny.
5: W akcji protestacyjnej weźmie udział kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, mówi Jakub Kocjan z Akcji Demokracji.
8: Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek wezwać ponownie, tak jak 4 lata temu, do mobilizacji, wtedy na rzecz ochrony ukraińskich uchodźców i uchodźczyń przed Rosją, teraz przed prawicową nienawiścią.
5: Główna demonstracja odbędzie się na warszawskim Placu Zamkowym w niedzielę o 17. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówiła w TOK FM wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
9: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
5: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
10: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
5: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Zdrowotne skutki fali upałów możemy odczuwać jeszcze długo po spadku temperatur, mówił w poranku TOK FM prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dr Michał Sutkowski przywołał dane, z których wynika, że wysokie temperatury doprowadzają w Europie do dziesiątków tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.
11: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
5: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. A w związku z upałami ubywa wody we wszystkich rzekach. W całym kraju trwa susza hydrologiczna. Coraz niższy poziom jest też w Zalewie Sulejowskim, w Łódzkiem. I o tym Bartosz Kądziołka.
3: Jak mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk, sytuacja w Zalewie Sulejowskim to sygnał ostrzegawczy.
12: On nas ostrzega przed tym, że powinniśmy przestać rozmawiać, a powinniśmy wspólnie działać w zakresie zwiększenia retencji.
3: A teraz, żeby poziom wody w zalewie wrócił do normy, trzeba czekać na obfite deszcze. Jak mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
13: To teraz pokazuje chociażby przykład jeziora Klinkowskiego czy Zalewu Sulejowskiego, że woda jest bardzo cennym zasobem. Susza to jest taki cichy zabójca, który pojawia się bezgłośnie i mocno go dostrzegamy dopiero wtedy, jak woda przestanie nam lecieć w kranach.
3: Od końca kwietnia poziom wody w Zalewie Sulejowskim spadł o niemal 1,5 metra i spada nawet o 3 cm na dobę. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: Informacje TOK FM wrócą o 10.20. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Dziś maksymalnie na termometrach 26 stopni. Taka temperatura będzie w centrum i na południowym wschodzie. Najchłodniej na północnym zachodzie około 21. Na południu i na wschodzie mogą dziś pojawić się burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Popczarek i gość pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca, współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Filmy, które weźmiemy sobie dzisiaj na warsztat, to filmy kultowe. Zaczynamy, albo inaczej wspomnimy. Film na początku miał się nazywać Star Beast, no ale potem twórca zmienił nazwę, albowiem bardzo często pojawiało się tam słowo alien, czyli obcy. I w 1979 roku ukazał się film Alien, czyli tak jak w bloku socjalistycznym to się nazywało Obcy, ósmy pasażer Nostromo, zdaje się w Jugosławii, na Węgrzech to się chyba nazywało Obcy, ósmy pasażer Śmierć, coś takiego.
1: Nic mnie nie dziwi, dlatego że Terminator pierwszy nazywał się Elektroniczny Morderca.
0: Dokładnie. A 40 lat temu, w 1986 roku, ukazał się film Aliens, czyli Obcy decydujące starcie.
1: Tak? I tu jest właśnie ta różnica, bo po polsku jest inaczej. Tak samo, obcy jako ktoś, tak. Obcy, a tutaj jest alien, a tutaj alien w liczbie mnogiej, obcy, czyli już gromadka obcych i tu tkwi właśnie sedno sprawy, ale do niej wrócimy pewnie.
0: A wie pan, że James Cameron, reżyser filmu Obcy decydujące starcie, tak, czyli Obcy 2, przekonał studio filmowe, wchodząc na spotkanie i pisząc na tablicy Alien, po czym na końcu dodał S, dwukrotnie przekreślone, czyli znak dolara.
1: I nie pomylił się. I jak się okazało, się nie pomylił, bo było powodzenie.
0: Było powodzenie. Ciekawe jest to, myślę sobie też, że o tych dwóch filmach, bo oczywiście to jest początek całej serii, całego uniwersum, serial wciąż tkwi, tak. Ale że może na te filmy też patrzeć w taki sposób, że Obcy, ten pierwszy, to jest w pewnym sensie dziecko drugiej fali feminizmu. No bo mamy trochę androgeniczną bohaterkę, która odrzuca macierzyństwo we wszystkich postaciach. A w decydującym starciu Ripley spotyka obcą matkę i sama staje się przybraną
1: matką. Dziewczynki.
0: Tak. Więc mamy tutaj czas, jak gdyby krok wstecz i powrót do patriarchalnego modelu w epoce backlashu, który nam to ustawia. Czyli Obcy 1 i Obcy 2 jako feministyczny i antyfeministyczny film. Taki rzucam panu
1: takie kukułcze jajo. Pan podrzuca, bo to trudny temat. Wie pan, panie redaktorze, ja to mam trochę taki sceptyczny stosunek do szukania w filmach rozrywkowych
0: zbyt wielu
1: tych poziomów. Faceci się namordowali, żeby zrobić ludziom dobry fan, jak to się mówi, dobrą rozrywkę. Zupełnie inaczej zrobił to Ridley Scott, inaczej zrobił Cameron i mi się wydaje, że tutaj jest, a my na siłę, prawda, że to, że tamto, że może AIDS, a może feminizm, a może coś tam i tak dalej. Jest czas lata, jest kanikuław, na fajnych płytach te oba filmy są teraz do wzięcia. Usiądźmy przed tym i po prostu się trochę potrzęśmy ze strachu i uważam, że no, oczywiście nikomu nie można zabronić doszukiwać się czegoś. Ja powiem tak, odpowiadając na to pytanie. Jak oglądałem pierwszy raz Obcego 2, i tutaj rzeczywiście wejdę w pana ogródek. Obcego 2 to jedyna scena, którą do dzisiaj zapamiętałem, bo tak się złożyło, że w międzyczasie akurat tego nie obejrzałem. To scena genialna, no godna talentu i Camerona, i Ridley Scott by się jej nie... Sir Ridley Scott by się jej nie powstydził. Jak oni tam wchodzą do tego laboratorium na tej stacji kosmicznej i te małe
0: obciątka
1: są w próbówkach i w pewnym momencie jeden tak babs w tą szklaną taflę, ten. To ja wtedy pamiętam w kinie, to był jeden z pierwszych filmów, który wszedł u nas z dźwiękiem Dolby Stereo w kinie Skarpa Świętej Pamięci w Warszawie. Naprawdę podskoczyłem w fotel. I nic innego by mi tam nie przyszło do głowy. A wczoraj, oglądając, no nie ukrywam, w godzinach, no raczej między późnonocnymi a wczesnoporannymi ten film, ale przytomnie, nagle taka scena na mnie zrobiła ogromne po prostu wrażenie. zupełnie innych powodów. Jak w pewnym momencie Sigourney Weaver, czyli Ripley, nie chcemy tutaj za dużo spoilerować, ale jest taka sytuacja, że są osaczeni przez, przez obcych, a nie, nie statek, którym mogą wrócić pojazd kosmiczny do, na Ziemię, uległ kompletnemu zniszczeniu. No wydawałoby się, że nie ma ratunku i Ripley mówi do innego członka załogi: słuchaj, znajdź mi plany wszystkich ewentualnych miejsc, w których się możemy schronić, korytarzy, przejść podziemnych, tuneli i tak dalej. No natychmiast jest skojarzenie z ludźmi, którzy przeżywają to nie w kinie, tylko w rzeczywistości.
0: To prawda. Tym bardziej, że trzeba chyba powiedzieć, że Obcy 1 to jest horror ubrany w kostium science fiction.
1: Tak.
0: A dwójka, no to jest jednak film wojenny.
1: Dwójka to jest film akcji. Ja bym powiedział tak, że pierwszy film to jest film nastroju, film nawet poezji, a drugi film to jest wyraźnie film akcji. Świetnie zrobione kino akcji, po kameronowsku, zadbano o scenariusz, dobrą, doskonałą obsadę i tak dalej. Oczywiście tutaj jest mnóstwo kalek takich hollywoodzkich. Czy ważniejsze życie ludzkie, czy zarobek jakiegoś łajdaka, prawda, który tam się znalazł wśród tej załogi. Od razu mówię, że to nie jest pan Wierzbowski, czyli to, nie nasz. No bo jakże bez naszych na obcych, no.
0: No tym bardziej, że inspiracją przecież do pierwszego był Joseph Conrad.
1: Joseph Conrad, oczywiście, do Nostromo, do nazwania tak, Nostromo, tak, bo tak, ten statek miał się też inaczej tam nazywać w pierwszej wersji. W każdym bądź razie to...
0: Najpierw się miał nazywać Snark, tak. Od poematu Louisa Carrolla, a potem Lewiatan.
1: Lewiatan, tak. A ostatecznie Nostromo fantastycznie dla Konrada hołd tutaj. Natomiast oczywiście jest motyw dziecka, który jest zawsze podejrzany o szantaż emocjonalny, ale ta dziewczynka, o której przeczytałem, że ona zagrała potem jeszcze tylko w jednym filmie i potem zupełnie zrozstała się z kinem, zagrała rewelacyjnie, naprawdę przestraszone dziecko i to nie wpada w jakiś wielki sentymentalizm, ale to jest film akcji. Na czym moim zdaniem tutaj polega główna różnica? Na korzyść jednak poety i arcymistrza Ridleya Scotta. On wiedział, że zrobić grozę to nie pokazywać, tylko nie pokazywać. Tam jest jeden obcy i on gdzieś po tej niesamowitej scenie, wziętej zresztą z filmu Davida Cronenberga Dreszcze, mniej więcej, taki w stylu gore, w wyjściu z tego ciała kosmonauty, on gdzieś znika w tych jakichś rurach kanalizacyjnych, tam między pokładami, tam gdzieś tam w jakichś korytarzach i tak dalej i my go dużą część filmu tylko słyszymy. I to jest ten lęk, bo strach to jest coś, co my widzimy, a lęk to jest coś, czego my nie widzimy. I jeżeli są jakieś paralele ze współczesną społecznością, to te filmy właśnie mówią o strachu i o lęku. I przede wszystkim jest jeden. Natomiast u Camerona towarzystwo się rozmnożyło. I widać to lata po ekranie. I to jest świetnie zrobione. To nadal oczywiście budzi grozę, ale...
0: Wie pan, co się jeszcze rozmnożyło?
1: Tak.
0: Pieniądz. Bo 10-krotny zwrot budżetu, tak. 2 Oscary na 7 nominacji, też nominacja aktorska dla Sigourney Weaver.
1: Uwaga, pierwsza nominacja dla aktorki w filmie science fiction.
0: Tak, znaczy w ogóle dla science fiction taki sukces, tak. To było coś niesamowitego.
1: Tak, taki sukces, coś zupełnie niesamowitego. No i jeszcze jest to, że Cameron wcale nie miał lekko jako Kanadyjczyk, czyli czytaj tam w tamtym europejskim świecie Amerykanin, prawda, to tam tak niedokładnie, nie wszystko jest tak rozróżniane, z ekipą brytyjską, która uwielbiała Ridleya Scotta, a tutaj przyszedł, prawda, gość z Hollywoodu i troszkę był taki może, nie wiem, nieprzychylnie kupowany, więc on pokazał, zrobił im pokaz Terminatora, żeby powiedzieć, słuchajcie, ja umiem robić takie rzeczy i jeżeli ja mówię, że coś ma być tak zrobione, to wiem, co robię. I tak dalej. Nikt na ten pokaz Terminatora z brytyjskiej ekipy nie przyszedł po prostu.
0: To prawda. To prawda. Oni byli są chyba wyznawcami reżysera.
1: Tak.
0: Ale ciekawe jest to, bo powiedział pan o Sigourney Weaver, o tym jej sukcesie, ale przecież Ripley na początku miała być mężczyzną.
1: Tak? Nawet przyznam się szczerze, że nie wiedziałem. Tak, mnie pan zaskoczył.
0: No bo to jest trochę tak, że to jest taka trochę postać androgeniczna.
1: No tak.
0: Więc decyzje były takie, że miała być Meryl Streep też
1: Meryl
0: chciała
1: Streep miała to tak grać, ale tam była, ona przeżywała żałobę po stracie partnera i nie weszła do tego filmu. Natomiast w Obcym dwa są jeszcze dwie inne panie i jedna z nich jest taka szalenie androgeniczna, szalenie tak. męska i bojowa.
0: Ale co ciekawe, tutaj w Obcym mamy Sigourney Weaver, która nie gra silnej kobiety, tak? Tylko gra, powiedziałbym, fachowca, eksperta.
1: Tak, ekspertkę.
0: Znaczy my jej wierzymy, bo ona się zna na rzeczy,
1: tak.
0: A nie jest taką silną kobietą wykreowaną, prawda?
1: Czyli, zwyczajna jest taka.
0: Tak.
1: I tak gra. Ona nie stara się tam, w ogóle nie stara się być jakąś gwiazdą, czy coś tak, to nawet widać w takiej charakteryzacji, czy raczej braku jej charakteryzacji. Ona natomiast wprowadza bardzo ten ważny czynnik takiego rozsądku i myślenia, prawda?
0: Tak.
1: Pewnej strategii już ręka się podnosi do informacji.
0: Tak, gość idealny, pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca i współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wie, że informacje za 2 minuty o 10:20, ale po informacjach wracamy do naszej rozmowy. Obcy 1 i 2.
1: Tak jest.
2: Autopromocja.
3: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji tokfm. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie

0: Jeden gratis. Limit dzienny. 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Ceny ropy w USA rośnie. Cena ropy w USA rośnie. Inwestorzy obawiają się o ponowne zakłócenia w dostawach wobec zamknięcia cieśniny Ormus i planów poboru opłaty za tranzyt. W tym tygodniu ceny ropy początkowo spadły po zapowiedziach oczekiwania na porozumienie między USA i Iranem, do którego jednak nie doszło. W ataku jemeńskich rebeliantów Huti w Arabii Saudyjskiej zostało rannych 11 cywilów. Wśród poszkodowanych w ostrzałach jest 7 Saudyjczyków oraz Jemeńczyk, Pakistańczyk, 2 Egipcjan i 1 obywatel Pakistanu. Arabia Saudyjska oskarża sprzymierzonych z Iranem rebeliantów Huti o ostrzeliwanie obszarów cywilnych z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Dokładnie o 49 wzrosła liczba zespołów ratownictwa medycznego w tym roku. Łącznie w całym kraju jest teraz 1760 zespołów, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od 1 stycznia działa także 20 motocyklowych jednostek ratunkowych. A w Tok FM czas teraz na kulturę.
10: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 7 scen i 3 dni muzyki alternatywnej i eksperymentalnej. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozpoczyna się OFF Festival. Jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd jest grupa The Flaming Lips. Będzie to ich druga wizyta na OFF-ie. Twórcy Przebojowych Boskich z Penelope Cruz i Antonio Banderasem oraz kultowego Honorowego Obywatela wracają z komediodramatem, który przyciągnął ponad 2 miliony widzów do argentyńskich kin. Na polskich ekranach Homo Sapiens. To 16 historii i wiele postaci, m.in. ksiądz z dzielnicy slumsów, milioner czy neurotyczny intelektualista. Postaci, które łączy wybitny argentyński aktor Guillermo Francella. Pokazem filmu Macieja Cuskego Kandydaci Śmierci rozpoczyna się Ińskie Lato Filmowe, jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce. Impreza promuje kino młodych twórców, a także proponuje szereg inicjatyw związanych z regionem Pomorza oraz basenem Morza Bałtyckiego. Od wielu lat znaczącym akcentem programu są wydarzenia wykraczające poza kino, związane najczęściej ze sztuką oraz tematyką przyrodniczą. Wiedźmy, zmory i upiory były tematem konkursu fotograficzno-cosplayowego w Sosnowcu. Teraz pracę będzie można zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej, mówi Klaudia Pluta.
11: Uczestnicy tworzyli kreatywne autoportrety inspirowane właśnie dawnymi wierzeniami ludowymi, mitologią czy słowiańskim, nordyckim folklorem.
10: Wystawę będzie można oglądać do 7 września.
9: Od 21 stopni na północnych krańcach Polski, przez 24 w Wielkopolsce i Łódzkiem, po 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Deszcz przelotnie może pojawiać się w różnych miejscach w całym kraju. Burze przejdą z kolei przez południowy wschód.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Obcy ósmy pasażer Nostromo oraz obcy decydujące starcie. O tych dwóch filmach dzisiaj rozmawiamy. W studio pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca i współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Obcy decydujące starcie 40 lat temu się ukazał, w 1986 roku. A ten pierwszy, czyli tak jak nazywaliśmy go, ósmy pasażer Nostromo, w 1979. Ja powiedziałem, że obcy dwa, tak może skrótowo nazywajmy. jest filmem wojennym. Dlatego, że nawet sam Cameron nie ukrywał, że tu są takie motywy, które mu się kojarzyły z Wietnamem. Czyli mamy tak, z jednej strony przewagę ognia, z drugiej strony ten niewidzialny wróg, którego trudno się tropi. Wspomniał pan o tych wszystkich kryjówkach.
13: Tak.
12: I tunelach, więc znowu nam się kojarzy trochę Wietkong.
13: Kanał jest.
12: Tak, kanał. Zbombardujmy to z orbity.
13: Tak. Gwiezdne wojny, tak, prawda? Jakieś, tak. Zgodzę się z panem absolutnie. Mało tego, to się też przełożyło na estetykę tego filmu. Mówiłem o pewnej takiej, o pewnych kalkach. Muszę powiedzieć, że w pewnym momencie, jak tak się temu przyjrzałem, to się zastanawiałem, czy ja oglądam na pewno Obcego, czy na przykład, no Boże, ten film Nomen Omen Ridleya Scotta ze zdjęciami Sławomira Gidziaka, Helikopter w ogniu, prawda? Mm-hmm. Bo to...
12: No, Black Hawk Down.
13: Black Hawk Down, no to oczywiście nie porównuję tych dwóch filmów, bo to zupełnie inny kaliber dzieła i film Ridleya Scotta jest to niedawno przeze mnie obejrzanym, jest wspaniałym filmem ze zdjęciami, przypomnijmy to raz jeszcze, znakomitego polskiego operatora, ale no w pewnym momencie, no tu latają z trochę innym uzbrojeniem i się strzelają, jak mówią dzieci, prawda? I tu biegają. I to jest pewnym obciążeniem dla mnie Obcego, dlatego że już film trwa dwie godziny z kawałkiem i tak pod koniec tej drugiej godziny, i tutaj chyba nie miało wpływu na to moje późne oglądanie tego filmu, znaczy późnonocne czy wczesnoporanne, że no już biegają i strzelają i strzelają i biegają i strzelają i biegają i strzelają, i to się robi rzeczywiście taka, no taki taki film wojenny. Cameron ma do tego tendencję, nie pamiętamy wszyscy pierwszego Awatara, który na początku jest rzeczywiście coś fascynującego, ten trójwymiar, te niesamowite, prawda, zupełnie postaci, niesamowita sytuacja, a na końcu jest taka, no, strzelanka dosyć typowa dla kina akcji. I to jest to. Ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że 79 rok, to jak najbardziej uprawomocnione są aluzje i do jeszcze II wojny światowej, bo wyżyło wtedy wielu weteranów.
12: Tak,
13: i
12: ale
13: do,
12: się, ale
13: i
12: proszę
13: do wojny
12: zobaczyć
13: w Wietnamie.
12: Proszę zobaczyć, co się dzieje w pierwszym Obcym, kto tutaj jest prawdziwym złoczyńcą, no bo tutaj mamy oczywiście, tak jak mówiłem, to jest trochę horror ubrany w kostium science fiction, ale prawdziwym złoczyńcą, który gdzieś tu się przewija, jest korporacja.
13: Tak, korporacja.
12: 79 rok. Prorok niemalże, przecież jeszcze nie mówiliśmy.
13: Tam było, u nas, tam było to już na porządku dziennych, u nas, dlatego my teraz te filmy czytamy, bo też już jesteśmy po doświadczeniach korporacyjnych. Dobrych, bo też znam ludzi, którzy są bardzo zadowoleni z tej pracy. I niezbyt dobrych, i w drugim Obcym jest przecież też korporacja, który od początku manipuluje, prawda, Sigourney Weaver. Tu jest zresztą w pewnym momencie taki myk, że się wydaje, że inny bohater, jeden z tych wojskowych dowódców, jest człowiekiem niewłaściwym na swoim miejscu, a jednak okazuje się, że nie, że największym oszustem jest ten, który zwabił Sigourney Weaver, czyli Ripley, umówmy, prawda, do tej misji. Bo powiedzmy jeszcze, że chodzi o ratowanie ludzi, którzy się osiedlili, prawda, na jakiejś tam dalekiej planecie, i zostali zaatakowani przez, i to ze skutkiem śmiertelnym, przez obcych. Uratowała się tylko ta mała dziewczynka. I jemu zależy też tylko na pieniądze, żeby przeszmuglować, prawda,
12: jasne,
13: te ciałka tych obcych do dalszych badań.
12: A co pan sądzi o takim wątku? Bo proszę zobaczyć, Obcy 1, Obcy 2, mamy postać androida, Ash i Bishop.
13: Tak.
12: Czyli z jednej strony zdrada, z drugiej strony odkupienie. Co się w tym czasie zmieniło o naszym myśleniu o sztucznym człowieku, a jednocześnie to jest ciekawe, z perspektywy naszej dzisiaj, kiedy jak gdyby sztuczny człowiek nie jest jakąś bajką czy tworem filmowym, no tylko jest właściwie tym tworem, który niektórych już wypycha z rynku pracy.
13: Wynotowałem sobie takie słowa z wczorajszego filmu, które mówi Lance Henriksen, czyli Bishop, mówi, mimo że jestem robotem, on tam nie używa słowa robot, tylko jakiegoś innego słowa, mimo że jestem tam cybernetyczny czy coś takiego, to nie jestem głupi. To jest to, co daje pewną, jak, no też to zmusza do pewnego myślenia, bo przecież no, o sztucznej inteligencji się wtedy jeszcze nie myślało, ale no, science fiction jest zwłaszcza tym gatunkiem sztuki, który wyprzedza epokę. No, roboty mamy teraz w wielu miejscach i to bardzo pożyteczne, choćby w medycynie. Niedawno na jakimś tam spotkaniu towarzyskim rozmawiałem ze znajomym, który powiedział, że bodajże w Japonii w kawiarni siedział przy pianinie robot i grał, mówi, on jest, to był muzyk akurat ten znajomy, czy człowiek znający się dobrze na muzyce, mówił, grał znakomicie po prostu. I no trudno powiedzieć, co o tym myśleć, tak? Bo ale
12: jak się nauczył?
13: Tak, nauczył się, ale nie, lęk przed, że tak powiem, ten, że gdzieś świat artystyczny się no, zmieni. Kino już się bardzo zmienia.
12: Kino muzyka już... się dużo także bardzo zmienia, dlatego tak. Że patrzyłem na to, co się dzieje na przykład w Australii. Tam składy orkiestrowe się zmniejsza niektóre,
13: tak.
12: No bo niektóre partie niektórych instrumentów można zagospodarować używając sztucznej inteligencji.
13: A z drugiej strony przecież czyż nie cieszymy się, że jest robot Vinci czy inne roboty, które ratują ludziom życie? No, tak, za nic w świecie nie chcielibyśmy, żeby ich nie było.
12: Chcemy, żeby był robot Vinci, natomiast tutaj też jest taka ciekawa postać androida, czyli trochę człowieka, trochę maszyny.
13: A czy troszeczkę nam się nie przypomina tutaj Stanisław Lem i test pilota Pirksa? No, prawda? Opowieści o pilocie Pirksie, prawda? Jestem człowiekiem, nie jestem człowiekiem. Człowiek ze swoim błędem okazał się lepszy jednak od niby idealnego cyborga. No, więc każdy film science fiction, gdzie pojawia się chyba postać cyborga, postać robota, skłania do takich refleksji, a Lance Henriksen jest dobrany genialnie po prostu do postaci Bishopa, zresztą znakomicie, zresztą wspierającej żywą załogę i reagującą, ta załoga już po prostu, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że w ogóle nie jest zaskoczona tym, że jest robot. No jest android z nimi, no normalna rzecz, prawda, w przyszłości.
12: Statek się nazywa Matka, ta potworzyca jest królową matką, Ripley zostaje matką.
13: No, tak.
12: Jest jakaś obsesja macierzyństwa, czy też może obsesja szukania wszędzie matek? W sensie moja.
13: Może hołd dla matki, dla osoby matki. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby taka była interpretacja. No, jaką mamy ważniejszą postać w życiu od matki?
12: Ciekawe jest jeszcze to Ridley Scott. Myślę tu o tym pierwszym. Tam on sam kręcił sporo zdjęć.
13: Wszystkie zdjęcia z ręki kręcił sam.
12: A tam jest taka scena, kiedy te jaja się lekko ruszają. Tak. To są jego dłonie w gumowych rękawiczkach, czy w lateksowych.
13: Lateksowych rękawiczkach, tak. W ogóle jest jeszcze jeden myk kapitalny Jamesa Camerona. Dobrze, że mi pan redaktor przypomniał. Mianowicie, jedna z pierwszych scen filmu to jest ta, że się ci już po wysłaniu w z tą misją, prawda, na ratowanie tej planety przed obcymi, oddział Marines. Żołnierzy, tak, Marines, tak, to też jest bardzo wojenne, tak. Prawda, Marines, się budzą i rozgrzewka, śniadanko i tak dalej, i ta scena została nakręcona jako ostatnia. Dlaczego? Żeby ci aktorzy, którzy przedtem przeszli przez te wszystkie trudy kręcenia scen wojennych, oni się musieli, czyli aktorzy, czytaj bohaterowie, zżyć z sobą. W związku z czym bardzo naturalnie wygląda też to ich przebudzenie, prawda? Jak tam sobie robią jakieś dowcipy, podśmiewa się jeden z drugiego, tam ktoś komuś tam coś, jeden wyciąga od razu cygaro, prawda? I już zostaje z nim do końca, robią sobie jakieś tam docinki i tak dalej. Widać, że to nie jest jest tak, że oni się pierwszy raz dopiero zobaczyli. A notabene jest też taka interpretacja obcego ósmego pasażera Nostromo, bo jedne na przykład mówią, że ten zamek to jest taka nowa wersja zamku Drakuli. Nie zamek, tylko statek oczywiście kosmiczny, pojazd kosmiczny to jest nowa wersja zamku Drakuli i że obcy tam jeden to jest właśnie wampir.
12: Wątki wampiryczne.
13: Tak, wampiryczne wątki, tak, no jak, czemu nie? A druga, że to jest wszystko bardzo mi bliska, to jest tak, jak szaleć, to szaleć, a druga jest bardzo mi bliska, oniryczna, ja bardzo lubię surrealizm i filmy utkane ze snu i tam przecież się zapada w sen hibernacyjny i budzi się ze snu, więc być może, że to się wszystko komuś przyśniło, prawda? No, tutaj naprawdę jest to film, to są dwa filmy, które rzeczywiście są, tak jak pan redaktor powiedział, kultowe i stworzyły tę formułę, tę postać, ten fenomen obcego. Przy czym, co ciekawe, ten główny film, o którym dzisiaj mówimy, czyli Obcy 2, bo jak był pierwszy Obcy Alien, to jeszcze to słowo Alien tak nie zafunkcjonowało. Dopiero Alien 2 zafunkcjonował jako figura obcego. Potem była moim zdaniem nie najlepsza trójka Davida Finchera. To nie było najlepsze i bardzo dobry ten film Genueta.
12: Resurrection,
13: tak. Przebudzenie. Bardzo fajny. Gdzie...
12: Potem Prometeusz, Covenant, Romulus.
13: Tak.
12: No i oczywiście...
13: Czyli powróciła tam... rzecz do Ridleya Scotta.
12: Tak, czyli crossovery typu Predator, Requiem, no i oczywiście teraz chyba wchodzi coś. Peter Dinklage, którego znamy z Gry o Tron, będzie uczestniczył w jakimś nowym projekcie, który będzie chyba w Londynie kręcony.
13: No właśnie.
12: Bardzo panu dziękuję, czyli Obcy 2 albo Obcy 8 pasażer Nostromo i Obcy decydujące starcie.
13: Na pewno idealna rozgrywka na
12: no nie wiem.
13: Letni deszcz.
12: Chyba przed wizytą u terapeuty. Pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca i współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polski był gościem. Dziękuję.
13: Dziękuję serdecznie, dziękuję
12: Państwu. Informacje po informacjach, też film, ale trochę inny. Wszyscy ludzie prezydenta. Tada, tada. No właśnie.
14: Autopromocja.
15: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
16: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
15: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
14: Autopromocja.
7: Reklama.
17: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: Marian, a gdzie mogę kupić
23: na mediaexpert.pl?
22: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
23: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście, 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
24: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. We wrześniu chcemy pokazać pakiet odpolitycznienia CBA, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W ocenie ministra bagaż, jaki ma na sobie CBA w postaci m.in. afery dotyczącej Pegasusa, powinien zostać zdjęty. Kierowcy, zablokowana jest droga krajowa numer 62 w Kobylnikach koło Kruszwicy i tak będzie przez kilka godzin. Doszło tam do zderzenia ciężarówki i kombajnu. Jedna osoba została ranna. Odcinek między Strzelnem a Kruszwicą jest nieprzejezdny. 19-latek utonął pod Wrocławiem. Ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek. Młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
6: Apelujemy o rozwagę nad wodą. Nie przeceniajmy swoich umiejętności. Nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
5: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Sąd zgodził się na aresztowanie na 3 miesiące kobiety i mężczyzny podejrzanych o zabójstwo 40-latki. Ciało kobiety znaleziono na polu w gminie Klwów na Mazowszu. W nocy z poniedziałku na wtorek na policję zadzwonił mężczyzna, którego obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola. Mężczyzna widział dwie uciekające osoby. Kilka godzin później udało się je zatrzymać. W mieszkaniu 45-latki funkcjonariusze znaleźli narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. Oboje usłyszeli zarzut zabójstwa. Może im grozić nawet dożywocie. Rekordowa liczba cudzoziemców opłaca w Hiszpanii składki na ubezpieczenie społeczne. Zdaniem tamtejszego resortu pracy to m.in. efekt legalizacji pobytu imigrantów, skrytykowanej przez europejskich polityków przy okazji kryzysu w Ceucie. Hiszpania prowadzi inną niż większość europejskich krajów politykę migracyjną. W tym roku rząd Pedro Sancheza przeprowadził nadzwyczajną akcję legalizacji cudzoziemców przebywających na terenie Hiszpanii. Była to 6. w ciągu ostatnich 40 lat tego rodzaju operacja. Dziś nieco chłodniej niż przez ostatnich kilka dni. Maksymalnie na termometrach powinniśmy zobaczyć 26 stopni. To w centrum i na południowym wschodzie. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i Podlasiu 21.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Wspominałem w poprzedniej części programu Popczarek, że obcy decydujące starcie to 40 lat obchodzi, ale 50 lat obchodzi inny film Wszyscy ludzie prezydenta. Alan J. Pakula reżyserował, a gościem jest pan dr Marcin Fatalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: To w dużym skrócie historia dziennikarska, czyli mamy, można powiedzieć, film o dwójce dziennikarzy, którzy grzebią w papierach, w archiwach i obalają prezydenta. Film powstał na podstawie książki, którą napisali ci właśnie dziennikarze, książki dotyczącej afery, którą znam jako afera Watergate. I pomyślałem sobie, zresztą to jest pierwsza rocznica bez Roberta Redforda, który zmarł we wrześniu zeszłego roku, ale przyjaźnił się z dziennikarzem, którego grał w tym filmie. I okazuje się, że kilka lat temu, w 2021 roku, obaj właściwie do tego filmu wrócili. I Woodward, i Redford, który go gra w filmie. I zaskoczyło ich to, jak bardzo ten film jest aktualny. Nie mamy już Nixona, a mamy Trumpa, powiedział jeden do drugiego.
8: Tak, tak, bo tam jest wszystko właściwie, co jest istotne dla kryzysu, nie wiem, moralnego, politycznego Ameryki. Lata 70. to był czas, kiedy Stany Zjednoczone przeżywały kryzys, wielowymiarowy kryzys. To jest czas, kiedy Stany się wycofują z wojny w Wietnamie. To jest czas, kiedy Stany Zjednoczone próbują... wcześniej tego głównego tej roli. Jednocześnie jest to czas, kiedy oni wchodzą w, kiedy oni przeżywają ten wewnętrzny kryzys związany z takim nie, jakby rozsadzaniem systemu przez Richarda Nixona, który nie mieścił się w ograniczeniach, niczym dzisiaj Trump. Tam też się nie mieści w tych ograniczeniach. Oni go uwierają. I Nixona też uwierały. Nixon miał osobowość... Każdy polityk do pewnego stopnia ma jakiś rodzaj takiej społecznej dysfunkcji, no bo to jest specyficzna branża. Ta działalność, którą oni się zajmują, oni muszą mieć grubszą skórę, oni muszą umieć się szybko rozstawać z ludźmi, oni nie mogą wierzyć w przyjaźnie, prawda? To jest specyficzny obszar działania.

0: skuteczności rządu centralnego i chęci do obrony przed taką omnipotencją tego rządu centralnego. I te ograniczenia różnych polityków tam uwierały. No u Nixona to się skończyło aferą, o której ten film opowiada, ale tak jak pan powiedział, tam jest wszystko, bo tam jest i polityka, i opowieść o starym, dobrym dziennikarstwie amerykańskim. I to jest tak, że pan wspomniał o tym, że to jest zrobione na podstawie powieści Wszyscy ludzie prezydenta, ale właściwie te dwie rzeczy pojawiły się równocześnie niemalże.
1: Tak, tak.
0: Przepraszam, tak, książki reporterskie, przepraszam, ma pan rację oczywiście. Reportażu tak naprawdę dobrego. Niektórzy mówią, że jednego z czołowych w historii tego gatunku. I rzecz właśnie polega na tym, że oni właściwie już mieli zakontraktowaną tę opowieść, kiedy zwrócił się do nich Redford, a on się do nich zwrócił, bo w czasie promocji swojego filmu Kandydat usłyszał rozmowę dziennikarzy. Ta promocja była zrobiona w dość ciekawy sposób, bo on jeździł tam po kraju i spotykał się z ludźmi niczym kandydat na prezydenta, czy na polityka, na jakiś urząd państwowy. I towarzyszyli mu dziennikarze. Swoją drogą na jednym z tych spotkań założył się, że zgromadzi więcej niż obecni, ówcześni kandydaci Partii Demokratycznej, która przeżywała kryzys, i oczywiście miał rację. I on podsłuchał rozmowę, bo to było w trakcie trwania afery. Dziennikarzy, którzy mówili o tym, że tam coś jest głębszego, że Nixon musiał o tym wiedzieć. I przy okazji on też, jakby wdając się w dyskusję z tymi dziennikarzami, mówi, no dlaczego się tak nie mówisz, nie wpisze wprost. A oni tłumaczyli, no ale Nixon jest na prostej drodze do zwycięstwa. Jak on wygra, to zmiażdży każdego, kogo uzna za swojego przeciwnika. No oczywiście Redford uznał to za wyraz tchórzostwa, ale to też jest obraz tego, jak bardzo nawet w tych latach dziennikarstwa, które no było dużo bardziej niezależne na przykład od wielkiego biznesu niż jest teraz, moim zdaniem. Pamiętajmy, że Washington Post wtedy należał do rodziny Grahamów, dzisiaj należy do Jeffa Bezosa, jednego z wielkich oligarchów amerykańskich, prawda? Znów jedna wycieczka. Tak, proszę, już może panu oddam głos, bo tak się...
1: Nie, oczywiście jest cała masa ciekawych wątków dotyczących tego filmu, jak taka, powiedziałbym, obsesja niemalże do granic absurdu, autentyczności, czyli nie można było kręcić w redakcji Washington Post, więc odtworzono tę redakcję w Burbank. Zamówiono takie biurka, jakie mają dziennikarze, a nawet ciekawostka, po dolarze za pudło kupowano śmieci od prawdziwych dziennikarzy spod biurek. Więc dziennikarze wysyłali to, co wyrzucali do śmieci, po to, żeby na planie można było prawdziwe śmieci prawdziwych dziennikarzy wrzucić na plan. Także
0: tam, tak.
1: Ciekawostka. Natomiast pytanie jest takie, że o czym to jest trochę film, bo reżyser w którymś momencie chciał pewnie dać trochę więcej Nixona, natomiast przede wszystkim jest to film właśnie o dziennikarstwie, o dziennikarzach, o pracy dziennikarza. I nie bardzo wiadomo było, bo też chyba się o to spierali, jak to zakończyć. Czy zakończyć Nixonem? Tutaj chyba zdaje się nawet Redford protestował, mówiąc, że to nie jest film o Nixonie, tylko o dziennikarstwie, ale w końcu też w którym momencie go przerwać. To jest film antykorupcyjny oczywiście, ale można było się z Nixona wyśmiewać na wiele innych sposobów, więc też ten moment końca filmu jest taki nieoczywisty. Jeżeli państwo sobie ten film oglądają, to pewnie zwrócą państwo uwagę, że właściwie tak trochę mógł się skończyć trochę wcześniej, mógł się skończyć trochę później, bo się bardzo trudno było ten film zakończyć.
0: Ktoś powiedział, że jeżeli temu Goldmanowi należał się Oscar za scenariusz, to właśnie za wybranie momentu skończenia filmu, tak. Bo sama książka reporterska, ona się kończy właściwie w momencie, bo oni pisali w trakcie oczywiście, że tworzyli w trakcie jeszcze afery i ona się zakończyła dymisją Nixona, ale pamiętajmy, że w momencie, kiedy Washington Post, nie tylko Washington Post, pisał o tej aferze, to Nixon wygrał wybory prezydenckie. Cała Ameryka już wiedziała o Watergate właściwie, ale nikogo to nie obchodziło. Chyba nikt w to nie wierzył tak na dobrą sprawę. On to wygrał w sposób spektakularny. To też trzeba mieć ogromną wolę w sobie walki o pewien rodzaj prawdy politycznej, żeby w takich warunkach, by na przekór opinii publicznej, bo to już nawet nie chodzi o to, że politycy nie wierzyli w tę aferę, krytykowali Washington Post, oczywiście Partia Republikańska, przede wszystkim, ale chodzi też o to, że ta afera jakby nie trafiała do opinii publicznej. To, co oni pisali, nie przekonywało Ameryki.

0: Amerykanów o tym, że za próbą podsłuchiwania kontrkandydatów z partii demokratycznej stoi prezydent Stanów Zjednoczonych. Po co mu to właściwie? Tam jest ładna scena w tym filmie, kiedy tak doradca redaktora naczelnego Bena Bradleya, też bardzo ciekawa postać, zresztą Jason Robards, znakomity amerykański aktor, dostał Oscara za to, za tę rolę. Ten doradca mówi tak: ja w tej historii nie wierzę, dlatego że po co Nixon miałby to robić? On ma w tej chwili zwycięstwo w kieszeni i rzeczywiście wygrał. Po co mu ta afera była? No ona, my nie rozmawiamy o aferze Watergate, mówimy o filmie, który rzeczywiście skoncentrowany jest na dziennikarzach, ale właśnie chodzi o to, że nie bardzo ludzie wierzyli w tę historię, dlatego że nie wiedzieli, po co Nixon miałby brudzić się taką aferą, podejmować takie ryzyko w sytuacji, kiedy miał zwycięstwo w kieszeni. I rzeczywiście Redford nawet skłonił ich do tego, żeby oni pisali tę swoją książkę reporterską inaczej niż planowali, bo chodziło nie o to, żeby pisali o samym mechanizmie politycznym, o samym mechanizmie afery, tylko chodziło o to, żeby pokazali tę historię z innej strony, właśnie z perspektywy pisania, opowiedzenia o tej robocie dziennikarskiej. I to jest bardzo dobrze w tym filmie, to, o czym pan mówi, oddane, bo przecież te sceny czasami nas, jakby one, ten film ma dużą dynamikę, ale my możemy poczuć to znużenie, kiedy oni siedzą i pracują nad czymś. Pracują oglądając rewersy w bibliotece, wykonując te telefony. I to często prowadzi donikąd. I to zakończenie rzeczywiście przychodzi w momencie, kiedy tam jest dylemat. Oni mają takie poczucie, że popełnili błąd. Że właściwie utknęli w pewnym sensie, bo ten trop, który podsunęli, historia, którą opowiedzieli, związana ze zeznaniami z jednego z bohaterów, okazała się niejako fałszywym tropem. I oni podejmują ten kolejny etap pracy w momencie, kiedy Nixon zostaje prezydentem znowu, prawda? Czyli pokazuje, Redford zresztą mówił, że jego interesują nie ludzie w momencie sukcesu, ale ludzie w momencie kryzysu.
1: No niektórzy też zarzucali temu filmowi, że trochę jednak właśnie mitologizuje dziennikarzy, a nie pokazuje realnych innych, którzy mieli wpływ na wszystko, na to śledztwo, tak? Czyli mamy też przecież prokuratorów, mamy sędziego, mamy komisję senacką, mamy FBI, a tymczasem tutaj mamy właściwie takich dwójkę samotnych rewolwerowców przeciwko systemowi i nikt więcej. To tylko oni, nawet redaktor naczelny jest takim trochę właściwie tak. Właśnie nawet nie redaktor naczelny właśnie pokazuje jakąś twardość, ale ich przełożony, ich redakcyjny szef, taki, no właściwie gdyby nie oni, to i gdyby nie ich taka z jednej strony przenikliwość, ale z drugiej strony upartość, to ta afera nigdy by nie wyszła na światło dzienne. A tymczasem to przecież my to wiemy, tak, z historii, że to było wiele etapów i to mówię także po stronie wymiaru sprawiedliwości, komisji, służb, no a z filmu mamy takich nie jednego, ale dwóch samotnych rewolwerowców, którzy trochę jak Butch Cassidy i Sundance Kid, zresztą tego samego scenarzysty.
0: Tak. No, zgadzam się, oczywiście. Jeżeli szukać jakichś przykładów historii skuteczności amerykańskiego systemu politycznego i wymiaru sprawiedliwości, odporności tego systemu na jakieś zapędy pozaprawne, autokratyczne, nie wiem jak to określić, władzy, to Watergate jest klasycznym przykładem skuteczności tego systemu, bo to ma pan pewną rację. My patrzymy na Watergate chyba także za sprawą i samej książki, i filmu, który okazał się przecież ogromnym sukcesem, przez pryzmat tych dwóch dziennikarzy, a przecież system działał. Toczyło się śledztwo FBI, pracowała specjalna komisja. Nixon zwalniał kolejnych ludzi, którzy mieli wydać przecież nagrania dowodzące, czy on wiedział, czy nie wiedział, bo przecież on nagrywał rozmowy w Białym Domu i one miały dowieść z poziomu jego wiedzy o aferze, prawda? I tam kolejne osoby, mówi się nawet o takiej masakrze sobotniej nocy, chodzi o to, że on podejmował decyzję o dymisji po dymisji. Każdy kolejny, kto miał podjąć decyzję o przekazaniu tych materiałów, on był dymisjonowany przez prezydenta Nixona i tak one w końcu zostały przekazane. Więc oczywiście to jest tak, że zresztą Partia Republikańska uznała, że prezydent musi odejść tak. w pewnym sensie. Więc mamy do czynienia z takim rzeczywiście, można powiedzieć, nie wiem, można powiedzieć nawet idealnym modelem przezwyciężenia kryzysu politycznego przez system, któremu pomogli w pewnym sensie dziennikarze. Ale to jest tak, że opinia publiczna się o tym dowiadywała, a nie jest tak, że oni uruchomili machinę. Machina działała.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem. Rozmawialiśmy o filmie z 1976 roku, to już 50 lat. Wszyscy ludzie prezydenta, Alan J. Pakula, Robert Redford i Dustin Hoffman. Chociaż Redford chciał Al Pacino do tej roli.
0: No, ale został, tak, tak, tak. Dobrze ich dobrali. Dwie skrajne osobowości, to też zanim Redforda dobrze grało.
1: A Redford miał grać główną rolę w Absolwencie, no ale dobrze. To już jest na inną opowieść. Informacje o 11:00, po informacjach Poetycki Piątek.
2: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą! Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Prawie 3000 interwencji strażaków, a w prognozach są kolejne burze. Od tego zaczynamy. Podczas burzy na Mazurach młodzież z obozu żeglarskiego wpadła do wody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Już 1 września zmienią się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Będzie więcej warzyw. Minuta po 11:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy w całym kraju interweniowali wczoraj łącznie prawie 3000 razy. Ponad 1300 akcji związanych było z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Rannych zostało 5 osób. To najnowsze dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Niestety ponad 250 zgłoszeń okazało się fałszywymi alarmami. W związku z pogodą strażacy interweniowali najczęściej w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Potężne burze szczególnie dotyczyły dotkliwe były na Mazurach. Na jeziorze Sekste trzeba było wyciągać z wody uczestników obozu żeglarskiego. Wiatr przewrócił łódki młodzieżowego obozu. W wodzie znalazło się łącznie 37 osób. Pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Wolsztynie.
7: Wskutek silnego i gwałtownego wiatru doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. Łącznie w wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana, chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
15: Uratowani nastolatkowie i ich opiekunowie noce spędzili w bazie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański krytykuje pomysły utworzenia tzw. Straży Praw. Zaproponował to kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Przemysław Czarnek mówił o tym w kontekście możliwego powrotu PiSu do władzy. Jak stwierdził, konieczne będzie wprowadzenie rozwiązań, które zabezpieczą polską praworządność. Według Czarnka powinna odpowiadać za to jednostka, która będzie stała na Straży Praw, bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. To kompletnie niepotrzebna instytucja, mówił w poranku TOK FM wiceszef MSWiA.
13: Od tego, aby pilnować porządku w Polsce, są służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i chciałem zapewnić, że te służby działają sprawnie.
16: Czyli ta straż nie jest potrzebna?
13: Uważam, że nie. Powiedzmy, czy państwo by ma inne instrumenty. No, może panu Czarnkowi marzą się czasy lat 70. Prawda? Natomiast ja uważam, że dzisiaj mamy służby, które właściwie realizują zadania.
15: Mówił Wiesław Szczepański w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Po 17 miesiącach protestów mieszkańcy ulicy Wiejskiej w Warszawie chcą zaznać spokoju. Środowiska pro-life organizują tam pikiety przed przychodnią aborcyjną albo tak. W stołecznym ratuszu trwają rozmowy. Do tej pory służby i miasto twierdziły, że mają związane ręce, bo protesty są legalne. Błażej Kulesza.
17: Tego, co dzieje się przy ulicy Wiejskiej, już nie można nazwać protestem po 17 miesiącach. To już nękanie.
18: Żyjemy naprawdę tutaj w dużym stresie.
17: Mówi Natalia Broniarczyk z przychodni Abo Tak.
18: Przede wszystkim trzeba po prostu z nimi iść do sądu. Niestety postawa wyczekująca tutaj nic nie da. Mamy zeznania świadków, mamy dokumentację medyczną dzieci, które przez te protesty trafiły na SOR-y, mamy obdukcję.
17: W stołecznym ratuszu udało się w końcu spotkać przedstawicielką przychodni z władzami stolicy, mówi Monika Wojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
19: Pan prezydent zapoznał się z konkretnymi argumentami przedstawicielek przychodni i planowane jest następne spotkanie, na którym przedstawimy nasze stanowisko po przeanalizowaniu wszystkich argumentów.
17: Z problemem niektórych protestów środowisk pro-life poradziły sobie już samorządy, m.in. te w Białymstoku oraz Gdańsku. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: Mieszkanki Małopolski mają zyskać nowe miejsce do zgłaszania swoich problemów. Przy wojewodzie powstaje Rada Kobiet, ciało doradcze, które ma przekazywać administracji głos kobiet z różnych środowisk. Katarzyna Młynarczyk.
20: Do współpracy zaproszone zostaną przedstawicielki nauki, biznesu i organizacji społecznych. Zajmą się przygotowywaniem propozycji dotyczących m.in. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, rynku pracy czy przeciwdziałania wykluczeniu, mówi Beata Dziedzic, zastępca dyrektora biura wojewody.
21: Do zadań rady będzie należało między innymi diagnozowanie, monitorowanie i analizowanie sytuacji kobiet w Małopolsce, wypracowywanie kierunków działań na rzecz kobiet w regionie.
20: Nabór do rady zakończy się 25 sierpnia. Jej członkinie będą mogły nie tylko opiniować decyzje, ale także wskazywać sprawy, które dotąd nie przebijały się do urzędniczych gabinetów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
15: Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być bardziej zdrowo. A o tym, co dokładnie się zmieni, Bartosz Kądziołka.
22: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
23: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
22: Z posiłków nie zniknie mięso.
23: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
22: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
15: Informacje ponownie o 11.20. Od 21 na północnym zachodzie do 26 na południowym wschodzie. To na termometrach. Dziś może też przelotnie popadać. Na południu i wschodzie spodziewane są burze.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Poetycki piątek. Pan profesor Paweł Pruchniak z Katedry Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jaka piękna zapowiedź. Tak, śpiewna.
0: Śpiewna zapowiedź i zacząłem tak bardzo pozytywnie, chociaż pewnie należałoby powiedzieć, że poezja, rodzaj chyba, po tak można powiedzieć, poezji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, no wcale nie jest taki pozytywny, ani optymistyczny, prawda?
1: Pozytywny tak, optymistyczny może nie. To prawda, bo mamy rozmawiać o słowach wobec wojny, o wierszach wobec wojny.
0: I to też często o słowach, które powstają w okopach.
1: Tak.
0: Bo często, prawda, mamy też poezję, która powstaje wobec wojny, tak? Powstaje też jako ostrzeżenie. I oczywiście ona ma inny cel, ale tutaj mówimy o wierszach, które powstają w okopach, po prostu.
1: Tak rzeczywiście jest teraz na Ukrainie. Rzeczywiście poeci i poetki także, ukraińscy, walczą i piszą. Są w okopach dosłownie i to, że piszą, jest także linią frontu, jest także formą walki.
0: Pewnie poetą, który przychodzi nam do głowy natychmiast, jest Serhii Żadan.
1: O tak, rzeczywiście Serhii Żadan, no, prawdopodobnie najwybitniejszy współczesny ukraiński poeta od dłuższego już czasu w mundurze, w szeregach armii. Na szczęście nie na pierwszej linii. Na szczęście robi to, co umie najlepiej, to znaczy pracuje słowem, ale Żadan był zawsze typem człowieka, który no, nie jest w stanie usiedzieć na miejscu, jeśli coś ważnego jest do zrobienia. Więc jest też tam, gdzie ludzie czegoś konkretnie potrzebują, gdzie potrzebują broni, gdzie potrzebują kocy, gdzie potrzebują opatrunków. Żaden więc nie tylko pisze, nie tylko prowadzi czy współprowadzi wspaniałe radio Hartia, ale też no, jest kimś, kto sprawia, że walka jest możliwa, także w tym dosłownym sensie.
0: Pan jeszcze może, zanim do Żadana powrócimy albo się wgryziemy bardziej w niego, był w Drohobyczu.
1: No, zupełnie niedawno.
0: No właśnie.
1: W połowie
0: lipca. Tak. Schulzfest?
1: Tak, to był Schulzfest, rzeczywiście. Jest pan znakomicie przygotowany.
0: Tam też pojawił się Serhii Żadan.
1: Tak, Serhii Żadan był przez kilka dni z nami. Schulzfest trwał cały tydzień. Serhii Żadan był przez pierwszą połowę, przez trzy dni. Było sześć wydarzeń, w których Serhii brał udział. Na wielu z nich były po prostu setki osób. Byłem tym ogromnie zbudowany, więc była na przykład bardzo ważna w moim odczuciu rozmowa Serhija Żadana z Adamem Michnikiem. Było czytanie wierszy w schronie. Na to czytanie do schronu pod ratuszem drohobyckim przyszło ze 200 osób. To naprawdę, jak powiedziałem, robi duże wrażenie. Akt był czysto symboliczny. A to znaczy odczytanie jednego wiersza. Tam akurat czterech poetów czytało wiersze obok Żadana. Inny wspaniały ukraiński poeta i prozaik Jurko Andruchowicz, był też Ryszard Krynicki, czytał swój wiersz i Tomasz Różycki. To symboliczne działanie. Każdy z nich czytał po jednym wierszu. Zgromadziło no, w schronie, w ciasnym miejscu 200 osób. Ludzie wiedzieli, że to będzie symboliczny akt. Nie przyszli na długie przedstawienie, ale przyszli. Dlaczego? Dlatego, że mają poczucie, że słowa coś znaczą, że rzeczywiście mają sprawczą moc, że mogą realnie zmieniać rzeczywistość, choć zarazem jest to akt właśnie symboliczny, ale tak samo jak zaklęcie czy przekleństwo jest aktem symbolicznym, ale od zaklęć i przekleństw chodzą nam nieraz ciarki po plecach.
0: No, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, prawda, że słowa mają moc, bo zdaje się czasem, że jeżeli dochodzi do wojny, to znaczy, że słowa mocy nie mają, bo przecież rzadko dochodzi do wojny od tak do czegoś, czego nikt się nie spodziewał. Często właśnie artyści, pisarze, poeci przeczuwają wcześniej, zaczynają ostrzegać, ale nie tylko. Przecież też różni eksperci ostrzegają przed rzeczami. I zdaje się, że wtedy właśnie te słowa mocy nie mają, że trochę traktujemy je może jako takie słowa osób, którym się wydaje. Im się tylko wydaje, że oni wiedzą, że oni czują. A tak naprawdę to my doskonale wiemy, jak jest. I w tym sensie wojna czasem bywa zaskoczeniem, a potem pojawia się poezja i ta poezja pomaga nam też zrozumieć, pomaga nam zmagać się też z traumą, ale no właśnie, czy słowa znaczą i kiedy one znaczą?
1: Znaczą wtedy, kiedy potrafimy je usłyszeć. W tym, jak pan scharakteryzował tę sytuację przed taktu, tak? Że niby słyszymy, niby już wiemy, ale pan powiedział, traktujemy te słowa jako słowa wypowiadane przez kogoś, komu się tam coś tam wydaje. To sformułowanie traktujemy jest tu kluczowe. Nie słuchamy ich po prostu. Nie słuchamy dość uważnie. Nie jesteśmy, przepraszam za tę metaforę, otwarci na nie. Nie jesteśmy w stanie wejść z nimi w rezonans. To nie jest tak, że te słowa ostrzeżenia na przykład, słowa Kasandry, tak, nie mają swojej siły. To nasze uszy są zalepione woskiem. To my tych słów nie słuchamy. Oczywiście słowa są delikatne i bezradne w dużej mierze. Hałyna Kruk, wspaniała ukraińska współczesna poetka, w jednym ze swoich wystąpień tuż po wybuchu tej pełnoskalowej wojny powiedziała: szkoda, że poezja nie zabija. No, rzeczywiście nie zabija. Nie wiem, czy szkoda, ale chyba nie zabija bezpośrednio. Co nie znaczy, że bez poezji, bez tych słów, które nazywają rzeczywistość po imieniu, które dają świadectwo, znów przepraszam za to sformułowanie, trochę sądowe, a trochę wyświechtane, to dawać świadectwo, tak? Bez tych słów nie wiedzielibyśmy, gdzie jesteśmy i bez tych słów nie moglibyśmy rozmawiać o tych ważnych, tak mi się wydaje, rzeczach. Bez tych słów nie byłoby naszej rozmowy, nie byłoby radia i nie byłoby naszego spotkania z tymi, którzy nas teraz słuchają. Czyli krótko mówiąc, nie byłoby wspólnoty, która może teraz współmyśleć o tym, o czym rozmawiamy. I to jest, między innymi, to jest ta siła słów. Jeszcze jeden cytat. Jest taki poeta Paweł Korboczuk, ukraiński poeta. I to jest, zaraz ten cytat przywołam. I to jest doświadczenie wielu osób, które dzisiaj próbują pisać na Ukrainie. On mówi tak: nie mogę mówić, nie chcę, bo słowa nadal istnieją, a ludzie zabici przez rosyjską swołocz nie. Tak, to jest dramatyczna sytuacja. Nie mogę mówić i nie chcę. Może właśnie dlatego, że słowa mają siłę, ale trudno tej siły użyć wobec druzgocącej siły, przerażającej siły, na przykład rosyjskich rakiet.
0: Swoją drogą ciekawe, panie profesorze, czy słowa funkcjonują tak samo w różnych przestrzeniach. No, mówiliśmy przed chwilą o Drohobyczu, o Schulzfest, mówiliśmy o wierszach w bunkrze i pewnie kiedy jest się w bunkrze, który znajduje się na terytorium Ukrainy i słucha się wierszy w takim kontekście, w takim otoczeniu, to one mogą zabrzmieć zupełnie inaczej niż kiedy na przykład te wiersze płyną z głośników radia, kiedy sobie siedzimy na przykład na tarasie i patrzymy na padający deszcz czy świecące słońce w kraju, w którym wojny nie ma. Ciekawe, czy te słowa mają inną moc. Ciekawe, czy one głębiej wnikają, czy nie. No, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, mam pewne podejrzenia, ale myślę, że nasze słuchaczki, nasi słuchacze będą mogli się z tym pytaniem zmierzyć, ale to po informacjach, bo po informacjach proponuję, abyśmy posłuchali właśnie różnych wierszy, w tym wiersza Sergieja Żadana w pana tłumaczeniu. Gościem jest pan profesor Paweł Próchniak z Katedry Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. To jest Poetycki Piątek. Dzisiaj można by rzec wiersze w okopach, wiersze w schronach. Informacje o 11:20. Po informacjach wracamy.

0: Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat fart. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja. W Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranów, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. W drugiej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w Ukrainie obecny szef państwa Wołodymyr Zełański przegrałby z szefem swojej kancelarii Kyryło Budanowem, ambasadorem w Wielkiej Brytanii Walerijem Załużnym i byłym ministrem obrony Michajło Fedorowem. Tak wynika z sondażu ukraińskiej pracowni Socis. W pierwszej turze wyborów Zełański miałby niewielką przewagę nad Załużnym, byłym naczelnym dowódcą ukraińskiej armii. Na trzecim miejscu znalazłby się Fedorow z wynikiem 13% głosów wśród osób zdecydowanych i deklarujących głosowanie w wyborach. Zgodnie z normami konstytucyjnymi wybory parlamentarne w Ukrainie powinny odbyć się w 2023 roku, a prezydenckie w 2024. Jednak wobec trwającej wojny i obowiązującego przez cały czas od lutego 2022 roku stanu wojennego ich przeprowadzenie nie jest możliwe. Zarówno z przyczyn prawnych, a zgodnie z zapisami ukraińskiej konstytucji wybory mogą odbyć się najwcześniej 90 dni po zakończeniu stanu wojennego, jak i organizacyjnych. Tymczasem Ukraińcy przeprowadzili kolejne ataki w głębi terytorium Rosji. Na cel znowu wzięli obiekty firmy Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem. Od pierwszej połowy lipca platforma Wildberries była celem ponad 10 takich ataków. Kijów podkreśla, mamy prawo je atakować, bo zaopatrują rosyjską armię. Moskwa ostatnio zintensyfikowała uderzenia, mówi rzecznik ONZ-owskiego sekretarza generalnego.
9: Najnowsza seria ataków wpisuje się w niepokojący schemat eskalacji uderzeń na tereny zamieszkane, co skutkuje rekordowym wzrostem liczby ofiar cywilnych i zniszczeniami zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji.
8: Tyle, że o symetrii trudno tu mówić. Rosja zaatakowała i uderza na cele cywilne od dawna, a Ukraina się broni. Od dziś można ponownie korzystać z kąpieliska przy ulicy Okrężnej w Mikołajkach, informuje sanepid. Zakaz kąpieli obowiązywał tam wczoraj z powodu zakwitu sinic. Powiatowy sanepid w Mrągowie stwierdził dziś jednak, że woda w miejskim kąpielisku nad Jeziorem Mikołajskim jest już przydatna do kąpieli. Dziś maksymalnie na termometrach 26 stopni. Taka temperatura będzie w centrum i na południowym wschodzie. Najchłodniej na północnym zachodzie, około 21. Na południu i na wschodzie mogą pojawić się dziś burze.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Poetycki piątek, wiersze w okopach, wiersze w schronach. Gościem jest pan profesor Paweł Pruchniak. Katedra Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie profesorze, to co? Serhii Żadan?
11: Zanim Serhii Żadan, to dwa króciutkie przypisy.
10: Bardzo proszę.
11: Pierwszy przypis do sformułowania, które padło przed chwilą w serwisie, do tego zdania: Ukraina się broni. Tak, Ukraina krwawi i walczy. Jest harda, jest odważna i jest sercem wolnego świata. Tak to czuję, tak to widziałem wielokrotnie, będąc przez te ostatnie lata tam na Ukrainie. To jest pierwszy przypis o sercu wolnego świata. A drugi o słowie, którego użył pan wcześniej. Bardzo się cieszę, że ono padło. Pan powiedział o wierszach w bunkrach. Te miejsca, w których czytamy wiersze, po ukraińsku nazywają się ukrycia, schrony po prostu, ale przez to, że brzmią w nich wiersze, stają się czymś w rodzaju bunkra. Stają się takim miejscem umocnionym, miejscem ufortyfikowanym, bo tym jest też bunkier, prawda? Jest nie tylko schronem, ale jest też rodzajem fortyfikacji. Odpowiadając trochę na pytanie, które pan zadał słuchaczom, mógłbym powiedzieć, że w takim schronie wiersz zyskuje szczególną akustykę. Znaczy, że brzmi tak, jak powinien brzmieć, że słychać, że jest słowem właściwie użytym. I dlatego czytamy wiersze w schronach na Ukrainie. No dobrze, a teraz
10: rozumiem też, panie profesorze, że on inaczej brzmi w sensie takim pierwotnym, czyli bo się odbija od ścian i w takiej przestrzeni on inaczej brzmi niż na przykład w sali wykładowej, ale też inaczej brzmi, bo otoczenie sprawia, że inaczej nasza percepcja pewnie przebiega.
11: Tak. Dokładnie tak. Jest w tym coś teatralnego, jest w tym coś bardzo radiowego i jest w tym coś liturgicznego. No, trochę tak właśnie jak z zrzuceniem zaklęć.
10: Zamieniał się w słuch.
11: Tak, przygotowałem dwa wiersze ukraińskiego poety i wielkiego rosyjskiego poety Osipa Mandelsztama, ale najpierw ten Serhii Żadan, wiersz Ptak. Może nie przeczytam całego wiersza.
10: Proszę się nie krępować, panie profesorze.
11: Tak? No dobrze, no to lecimy. Lecimy, bo ten wiersz jest odesłaniem do takiej figury Arki Noego, wypuszczania ptaka w przestworze, no, i powrotu tego ptaka. I Żadan w wierszu napisanym tuż przed wybuchem, czy niedługo przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, Żadan pisze tak: leci ptak ponad czarnymi wodami, ponad naszymi krąży nieszczęściami. Nad naszą krąży wolnością głos męża słyszy za sobą. Duszo ptasia, ptasi cieniu. Jedno jest niebo i jedna ziemia. Niebo nad nami dopiero się rozchyla. Dla nas z tobą dopiero wszystko się zaczyna. Nam kroczyć za ciężką broną. Nam walczyć z nocną zwierzyną. Nam o świcie słuchać krynicy, nam do lipcowej dorosnąć pszenicy. Ptaku, taku, wracaj do domu. Nam w tę ziemię wrastać niewiadomą, nam kochać te żyzne doliny, nam budzić się o późnej godzinie. Będziesz, ptaku, nad polem śpiewać. My wciąż będziemy błagać i wciąż znajdować. Wciąż co stracone będzie odzyskane. Najważniejsze, że ptakom skrzydła pozostaną. Leć, ptaku, ponad nocnymi brzegami. Krzycz, ptaszyno, nad gorejącymi śniegami. Porzuć wszystko, co musi być porzucone. To jest nasza ziemia. Ona będzie naszym domem. Ptak powraca z gałązką wiśni. Konstelacje płoną wysokie, najwyższe. Twój cień dotyka ziemi, ptaszyno. Nazwij więc tę ziemię Ukrainą. Nasz okręt. ciężki jak księga. W ciszy faluje rybia płetwa. Śpiewacy żagle rozpinają w górze. O tym z nami mówiła nasza Matka Boża. Starodawny okręt, załadowany skarbami, pływa na pole ze złotymi snopami. Niesie go rzeka, potężna, szeroka, cicha taka i taka głęboka. Powolny okręt, wyładowany pieśniami, wypala ciemność świetlnymi sygnałami. Płynie zapamiętale, płynie w znoju, szuka ziemi miłości i niepokoju. To jest nasza ziemia, oznaczona mową, czerwcową trawą, ścieżką zimową, pastorałką, ciepłą jak kwiatek z tych łąk. Wiemy, kim jesteśmy i wiemy, skąd. W ukraińsku ta końcówka brzmi: my znajemo, kto my i znajemo zwitki. Wiemy, kim jesteśmy i wiemy skąd. To jest ważna wiedza, zwłaszcza dzisiaj, w świecie, w którym żyjemy. I być może właśnie akt sztuki, w szczególności wiersze, są w stanie przypomnieć nam właśnie z siłą zaklęcia, o której mówiliśmy, kim jesteśmy i skąd. A na tym można bardzo dużo zbudować. Tak mi się wydaje, a właściwie jestem o tym przekonany.
10: Czuję też, że tu niełatwo było zmierzyć się z przekładem tego wiersza, panie profesorze, tym bardziej, że mamy rymy, a dzisiaj rymy to jest, to trzeba naprawdę ładnie z nimi pracować, żeby nam wyszło coś, co jest głębokie i poetyckie, coś, z czym kiedyś kojarzyliśmy wyłącznie poezję, dzisiaj stało się trochę taką... Żeby nie było po prostu rymowanką, prawda?
11: Tak. To jest oczywiście bardzo trudne. Ukraińska poezja zachowała w sobie ten pierwotny rdzeń, a w nowoczesnych ukraińskich wierszach słychać to, że poezja kiedyś była śpiewem, że kiedyś była inkantacją, że wyrastała może nawet z jakiegoś murmurando, które nie było w ogóle artykułowaną mową, ale było samą melodią, potrzebą wypowiedzenia czegoś, co nie mieści się w tym, co do tej pory byliśmy w stanie ująć w słowa, w zdania. Ta śpiewność ukraińskiej poezji robi na mnie wrażenie, ona przekłada się na coś, co, na rym oczywiście, ale też na coś, co nam w zachodnim świecie, to może ryzykowne sformułowanie, no ale już przy nim zostańmy, trudno trafia w uszy, to znaczy te wiersze są stosunkowo długie. Ja miałem z tym pewien kłopot. Wydawało mi się, że one są za długie. Rozmawiałem o tym z ukraińskimi przyjaciółmi i oni mi wyjaśnili, że taka jest właśnie akustyka ukraińskiej poezji, że ona się musi rozwijać, w sensie, że wiersz musi się rozwijać, musi płynąć, że tego się nie da powiedzieć w prostych, żołnierskich słowach, choć jednocześnie, jak przypomina Żadan, teraz mi się to przypomniało w takim wierszu Nowa Pisownia, on pisze tak: wiersz powinien być prosty, prosty jak alfabet, jak przepis. Żeby coś było proste jak alfabet i jednocześnie było śpiewem, rzeczywiście, trudno to zrobić.
10: Chyba, że chodzi o alfabet Inger Christensen, który prosty nie jest.
11: No tak, bardzo piękna uwaga.
10: Panie profesorze, wspomniał pan też wiersz Osipa. Osipa Mandelsztama, jeżeli się nie mylę, w przekładzie Jarosława Marka Rymkiewicza.
11: Tak. Rzeczywiście tak. Mamy jeszcze chwilkę? Nie,
10: tak, mamy. Oczywiście, że mamy, panie profesorze, tak? Dla Mandelsztama.
11: No dobrze, ale chciałem króciutkie wprowadzenie zrobić, bo to jest wiersz, który wybrałem dlatego, że jest wierszem napisanym na kanwie wojny. Na kanwie wojny, o której wszyscy pamiętamy, choć wielu z nas wydaje się ona mityczna. To znaczy myślę o wojnie pod Troją po prostu. Zaraz to wybrzmi. Nie chcę romantyzować wojny. Wojna jest przerażająca. Widziałem to w oczach moich ukraińskich przyjaciół. Widziałem to w ranach, które, czy w bliznach po ranach, które noszą na sobie, w swoim sercu i w duszy. Ale wojna jest jednocześnie takim momentem, który wyzwala coś głęboko ludzkiego w tych, którzy stoją po stronie miłości. Mówiąc w pewnym skrócie, a choć jednocześnie nie zapominają o nienawiści. Olena Stepanenko w jednym z wierszy pisze tak: niosę moją nienawiść jak Arkę Przymierza. Dziś przeze mnie przemawiają martwi. Oni nienawidzą. To jest również ton tej poezji i ton wojny. Ale Mandelsztam pięknie pokazał, że w gruncie rzeczy każdy front, to jest front, który oddziela miłość od nienawiści. To już przychodzę, tak? Bo minutka została, ale to jest krótki wiersz. Bezsenność, Homer, żagle są napięte. Ja do połowy przeczytałem spis okrętów. Te długie stada ptactwa, te żurawi sznury, ten wyląg, co nad Grecją podniósł się do góry. Nad obcymi państwami klin żurawi stoi i spływa piana bogów po królewskiej głowie. A gdyby nie Helena, to co wam po Troi? I dokąd to płyniecie, Achajscy mężowie? Miłość wszystko porusza. Homera i morze. Kogo mam teraz słuchać? Milknie pieśń Homera, czarne jest morze, przemawia i wzbiera, jest coraz bliżej, huczy, bije w moje łoże.
10: Fantastyczny wiersz, z którym zostawiamy państwa, a gościem dzisiejszego poetyckiego piątku był pan profesor Paweł Pruchniak z Katedry Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dziękuję, panie profesorze.
11: Bardzo dziękuję.
10: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40, a po informacjach zapraszam na program Kultura Osobista, który przygotowała dla państwa Marta Perchuć-Burzyńska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
16: Szeroki wybór, pełny smak?
17: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście, 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
0: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 11.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9% i w porównaniu do czerwca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907,5 tysiąca bezrobotnych, czyli o 5800 osób więcej niż w ubiegłym miesiącu. Wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę odnotowano z kolei w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Dyrektor Mossadu odwołał dwóch kluczowych urzędników tej agencji wywiadowczej. Obaj zdymisjonowani urzędnicy należeli do grona, które opracowało plan obalenia władz Iranu z pomocą mniejszości etnicznych. Premier Izraela Benjamin Netanyahu miał przedstawić ten plan prezydentowi USA w lutym. Obaj urzędnicy byli skonfliktowani z szefem Mossadu, lecz ich odejście nastąpiło za obopólną zgodą i jest jest częścią szerszej reorganizacji agencji. Plan miał zakładać izraelskie ataki na pozycję Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozmieszczone wzdłuż granicy irańsko-irackiej w irańskim Kurdystanie. Ataki miały umożliwić kurdyjskim bojownikom przedostanie się do Iranu i wkroczenie do miast kurdyjskich na północnym zachodzie kraju. Mossad spodziewał się, że do bojowników dołączą tysiące młodych Kurdów, co przerodzi się w masowy ruch. Według wielu doniesień izraelska agencja oczekiwała, że pomoże to w ośmieleniu milionów protestujących demonstrantów do obalenia reżimu. Jarmark Świętego Dominika jest już na półmetku, ale na odwiedzających czeka jeszcze wiele wydarzeń. Niektóre odbędą się w ten weekend, mówi rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Korolczuk.
3: W ten weekend wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Święto Kociewia. Bardzo barwna parada. Jeden z takich symboli w ostatnich latach Jarmarku Świętego Dominika. Także w piątek o 20:00 rusza festiwal Les Barok na przystanku u Dominikanów. Wstęp wolny, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
7: A cały jarmark potrwa do 16 sierpnia. Od 21 stopni na północnych krańcach Polski, przez 24 w Wielkopolsce i Łódzkiem, po 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Deszcze przelotnie może pojawiać się w różnych miejscach w całym kraju. Burze przejdą z kolei przez południowy wschód.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj moim i Państwa gościem w kulturze osobistej jest Aleksander Kaczorowski, pisarz, biograf, tłumacz, bohemista. Witam serdecznie.
18: Dzień dobry.
7: A spotykamy się z okazji wydanej co? Dopiero przez wydawnictwo Muza Biografii Milana Kundery, Życie za zasłoną. Czytałam tę biografię i myślałam sobie, że łatwo pan nie miał, pisząc o Milanie Kunderze. Co było najtrudniejszego w pisaniu biografii autora żartu, księgi śmiechu i zapomnienia, czy nieznośnej lekkości bytu?
18: To jest bardzo trudne pytanie. I gdybym sobie je zadawał na wstępie, to prawdopodobnie w ogóle bym tej książki nie napisał. Właściwie nic nie było trudne i wszystko było trudne. Mhm. Tak się składa, że właściwie moja fascynacja kulturą czeską zaczęła się właśnie od Milana Kundery. Pamiętam to jak dziś, jesień 1988 roku. Jestem na pierwszym roku warszawskiej socjologii i czytam pierwszą w życiu powieść Milana Kundery, Życie jest gdzie indziej. I to jest wstrząs. To jest po prostu objawienie. To jest, Boże, co to jest? Co to za literatura? No to się skończyło pechowo dla mnie, bo szybko zakończyła się moja przygoda na socjologii i postanowiłem zostać filologiem czeskim. I w związku z tym przeczytałem też wszystkie dostępne dzieła i Kundery, i Hrabala, i całej masy innych pisarzy, którymi się potem zajmowałem. Więc w tym sensie życie Milana Kundery nie miało może przede mną wielu tajemnic, przynajmniej w takiej sferze dostępnej, czy to w obiegu oficjalnym, czy po prostu wiedzy, którą zawdzięczałem znajomości ludzi, którzy dobrze znali Kunderę. A poznałem takich ludzi przez ostatnie 30 kilka lat całkiem sporo.
7: Oni też w książce się przewijają.
18: I oni też w książce występują. Mm-hmm. Taką najważniejszą postacią jest Antonin Lim, taki słynny czeski dziennikarz, najpierw w kraju, potem przez wiele lat na emigracji, który był jednym z najbliższych przyjaciół Milana Kundery i którego ja też miałem szczęście znać przez wiele lat. W jego pamięci tę książkę dedykowałem. Więc tak naprawdę Kundera towarzyszy mi przez całe życie. Nie wiem, czy był najważniejszym dla mnie pisarzem czeskim, ale z pewnością był pisarzem ważnym. Gdyby nie był ważny, gdyby nie jego dzieło przede wszystkim, no to po prostu przecież bym tej książki nie napisał. Więc ja nie zastanawiam się nad tym, co jest najtrudniejsze. Oczywiście ja mogę pani odpowiedzieć i naszym słuchaczkom i słuchaczom, co jest najtrudniejsze. Oczywiście najtrudniejsze jest to, że Kundera skrzętnie ukrywał swoją biografię i był w ogóle przeciwnikiem takiego podejścia do literatury, które próbuje ją dekodować, próbuje ją rozszyfrowywać za pośrednictwem biografii pisarza. Co więcej, uważam, że on miał całkowitą rację i ja się zgadzam z tym stanowiskiem. To znaczy, to, co ja napisałem, to jest biografia pisarza. To nie jest jakiś wytrych do jego literatury, to nie jest doszukiwanie się wydarzeń z jego życia, które miałyby wywrzeć wpływ na jego pomysły jako prozaika na przykład. Wydaje mi się, taki rodzaj odczytywania literatury, szczerze mówiąc, czytem obciachu i w ogóle jakiejś takiej taniochy, prawda? Niestety lubuje się w tym wielu autorów czeskich. To, co ja próbowałem zrobić, to było opowiedzieć o życiu, o losie Milana Kundery, Bandery i najbliższych mu osób, przede wszystkim jego żony, jako literaturoznawca z wykształcenia, natomiast nie próbowałem tego łączyć z jakąś egzegezą, interpretacją niesłychanie tam szczegółową jego twórczości, bo myślę, że po prostu to jakby nie po temu jest okazja. Poza tym też wiem, znów jako bohemista, że akurat twórczość Milana Kundery doczekała się tak obszernej literatury w wielu językach. Tylko część tej literatury mogłem przeczytać, mogłem się z nią zapoznać, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie miałoby sensu. Przy tym wszystkim właściwie można postawić mi zarzut, że to w ogóle nie jest biografia. Może to jest esej. I ja bym się całkowicie z tym zgodził. Znaczy wiem, że to brzmi po prostu przerażająco. Jak słuchacz słyszy słowo esej, to myśli sobie, ojeże, jakieś straszne nudziarstwo, prawda? Ale esej może być też formą rock'n'rolla. Zawsze starałem się pisać tak, żeby to było interesujące

0: początku XXI wieku, właściwie to taki żywy klasyk literatury amerykańskiej. Wtedy to był po prostu taki 30-paroletni autor bestsellerowej powieści Kompleks Portnoya, skandalizującej, skandalicznej, pornograficznej, okropnej, po prostu wyklęty przez niego został jako w ogóle, prawda, żydożerca, chociaż Żyd, prawda, maniak seksualny, pornograf, no nie wiadomo co jeszcze. I z jednej strony odniósł ogromny sukces finansowy i no taki też prestiżowy, z drugiej strony znalazł się w jakimś takim dołku i właściwie o czym ja miałbym pisać. I ten Philip Roth przyjeżdża na początku lat 70. do Pragi. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To z tego się staje rodzaj takiej obsesji. Co się takiego stało? Dlaczego ta Praga? No Franz Kafka oczywiście, ale potem inni pisarze, znaczy żywi pisarze, czescy pisarze, których on tam poznaje, których łączy jedno. Oni są pisarzami w likwidacji, jak mawiał Bohumil Hrabal. Znaczy żaden z nich nie może oficjalnie publikować. A dlaczego? I tu wchodzi polityka, tu wchodzi wielka historia, tu wchodzi wszystko to, co niesłychanie o Philipa Rotha fascynowało. I dla niego takim uosobieniem, symbolem jakby tego losu, tej postawy, tego żartu historii staje się właśnie Milan Kundera, z którym on się niezwykle zbliżył, zaprzyjaźnił, nadawali na podobnych falach. Ale od tego zaczęło się to przejście zupełnie niesłychane, niezwykłe, które jest właściwie jednym z takich głównych tematów tej książki. Znaczy, jak to się właściwie stało, że pisarz 40-paroletni już, Milan Kundera, właściwie usunięty zewsząd, jego książek nie ma w jego ojczyźnie ani w księgarniach, ani w bibliotekach. No w ogóle on nie istnieje po prostu. On został skazany na wymazanie historii. Ten sam człowiek 10 lat później staje się autorem bestselleru Nie zna się na lekkość bytu, jednym z najsłynniejszych pisarzy nie tylko we Francji, nie tylko na Zachodzie, ale w ogóle, prawda, na świecie. I tak, prawdę mówiąc, to jest w ogóle jedyny czeski pisarz po wojnie, który zyskał globalną sławę, którego książki wciąż można kupić wszędzie, w Polsce, w każdej księgarni. Zawsze znajdziemy 2, 3, 4, 5 nawet pozycji powieści, czy właśnie esejów. Ja w ogóle uważam, że on był jeszcze ciekawszym eseistą niż powieściopisarzem Milana Kundery.
1: No i po takiej wypowiedzi pisarza, autora biografii Milana Kundery, mam mnóstwo pytań do zadania, a czas niestety pędzi nieubłaganie. W radiu zawsze szybciej jakoś ten czas mija.
0: Prawie nie ma pauz, prawda?
1: A moje pytanie jest takie, co było najgorsze w czeskości dla Milana Kundery?
0: Przeciętniactwo i kult przeciętniactwa. To jest bardzo ciekawe, bo on lubił osobiście i niezwykle cenił twórczość Bohumila Hrabala, który właściwie taką czeską przeciętność, czy takie po prostu zwyczajne życie wyniósł na piedestał, prawda?
1: Tak.
0: I uczynił z niego akt poetycki. I to się broni w kategoriach estetycznych. Ja w ogóle w pełni zgadzam się z Milanem Kunderą, że Bohumil Hrabal prawdopodobnie był w ogóle największym pisarzem czeskim. Ale jednocześnie jest druga strona medalu i taka znacznie, bym powiedział, bardziej potoczna, powszednia. To znaczy rzeczywiście właściwy kulturze czeskiej kult przeciętniactwa, przeciętności, równania w dół, przycinania wszystkiego, co wystaje, to przybierało rozmaite formy i w sztuce, i w literaturze, takie umiłowanie, no, chałtury po prostu, umiłowanie jakiejś takiej łatwej rozrywki, ale to miało także wydźwięk polityczny, którego jego rówieśnicy doświadczyli. I właściwie dzisiaj też to widzimy w polityce czeskiej. To znaczy, na dobrą sprawę, wszystko, co wystaje ponad przeciętność, w Czechach jest podejrzane. Jest traktowane jako rodzaj jakiegoś liberalizmu, kosmopolityzmu, jakiegoś elitaryzmu, jakiegoś zadzierania nosa, jakieś salony praskie, kawiarnia praska, prawda? Mhm. To jest odpowiednik salonu warszawskiego w Czechach. I Kundera, najkrócej mówiąc, jako człowiek całkowicie jakby utożsamiający się z literaturą i z kulturą w ogóle i swoją rolą w kulturze, jaką ma do odegrania, prawda? Znaczy, on uważa, że owszem, społeczeństwo jest czeskie, egalitarne, to bardzo dobrze, ale tym bardziej musi dbać o wysoką kulturę, bo to wyrywa go właśnie z tej przeciętności, prawda? Jeżeli nie tworzymy wybitnych dzieł kultury, to w zasadzie zostaje nam tylko to piwo, prawda? I serdelki. To jest bardzo fajne. Piwo jest fajne, serdelki są fajne, prawda? Ale jeżeli tylko na tym poprzestaniemy, no to nie jesteśmy w ogóle narodem, prawda? Nie stać nas na żadne akty heroizmu, nie stać nas na żadne decydowanie o własnym losie. I to jest ten wieczny spór między czeską elitą i Czechami, jako tak takimi. I wypowiedzi tego typu znajdziemy u wszystkich wielkich czeskich pisarzy. To nie jest tylko Václav Havel, prawda, który już w tym momencie mógłby nam gdzieś tutaj zaświtać, ale to samo jest oczywiście u Milana Kundery, to samo jest nawet u Bohumila Hrabala, który zresztą taki ładnie powiedział, że to ciekawe, że my Czesi jako jednostki jesteśmy genialni, ale jako zbiorowość jesteśmy bardziej. I to jest głębokie spostrzeżenie. W każdym razie czescy pisarze często przekładali je rodakom do namysłu. I w przypadku Milana Kundery to przybrało szczególnie ekstremalne formy, ponieważ on w związku z taką postawą postrzegany był przez rodaków jako ten, który bezustannie ich poucza, który wytyka im jakąś małość, jakąś przeciętność, prawda, jakiś niedostatek ambicji, jakiś niedostatek uznania dla wielkiej kultury, czy dla wielkich indywidualności w ogóle. I ostatecznie to prowadziło po prostu do tego, że oczywiście nie bezpośrednio z tego powodu, ale on jednak znalazł się we Francji, odnalazł się w zupełnie innym kraju, o zupełnie innym stosunku do kultury, o zupełnie innej tradycji, prawda, kulturowej, literackiej. I tam właściwie

0: dopiero poczuł się u siebie, włącznie z tym, że za tym poszła, jak wiemy, wręcz zmiana języka.
1: No właśnie, czy on się w tym języku odnalazł? Bo jednak te jego powieści pisane po francusku są uważane już za te bardziej...
0: Tak, one są niewątpliwie słabsze, ale to można by powiedzieć, że to po prostu biologia. Nie u wszystkich pisarzy się to sprawdza. Akurat na przykład Hrabal pisał coraz lepiej z wiekiem. Oczywiście do pewnego momentu, prawda? Ale generalnie jednak najważniejsze, najwartościowsze książki, jak mi się wydaje, napisał gdzieś tam między 60. 70., no, czy 50., 70. rokiem życia. Myślę, że u Hundery było jeszcze troszeczkę inaczej, bo to nie jest tak, że jego francuski był za słaby, żeby pisać tak dobrze, jak pisał po czesku, bo jego francuski nie był słaby. On był może klasyczny, ale on taki miał być. On chciał w ten sposób pisać. To, co buduje napięcie w jego czeskich powieściach, to jest taka sprzeczność między tym, kim on był prywatnie, a tym, kim on uważał, że powinien być w życiu publicznym, z rozmaitych względów. Znaczy, on był głęboko wycofanym introwertykiem. I to jakby wynika ze świadectw, które znam. A z drugiej strony angażował się publicznie. Nie miał odwagę zabierać głos, prawda, w tak zwanych ważnych sprawach. Co więcej, ten jego głos odbijał się takim rezonansem, że to potem do niego echem wracało, prawda, że on właśnie dlatego został potem, na przykład na początku lat 70. był sakowany przez reżim komunistyczny, bo pamiętano mu 2-3 wypowiedzi, prawda, nieliczne, ale bardzo ważne. I moim zdaniem on we Francji miał za dobrze. To znaczy on po prostu utracił w sobie tę potrzebę, czy ten obowiązek, czy to poczucie, że powinien zabierać głos publicznie. Prawdopodobnie związane było po prostu to ze zmianą otoczenia. Jakby, że jak sprawy francuskie nie bolały go, nie dotyczyły go tak bezpośrednio, tak mocno jak sprawy czeskie. Prawda? Też można powiedzieć, że ale co pan opowiada, a przecież ten jego słynny esej Zachód porwany, albo Tragedia Europy Środkowej, 83 rok, publikacja w języku francuskim, to przecież właśnie po francusku napisał i tak dalej. No tak, ale to jest jeszcze ten moment, to są te pierwsze lata emigracji, to są jeszcze czasy komunizmu. Natomiast po 89 roku, a właściwie nawet chwilę wcześniej, on po prostu przestaje odczuwać, wydaje mi się, jakiekolwiek jakby obowiązki. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, prawda? Więc on został Francuzem, ale jakby nie miał obowiązków francuskich, prawda? I w związku z tym ta jego proza staje się bardzo prywatna, bardzo intymna i coś traci, bo oczywiście, że on przede wszystkim jest mistrzem opisu, analizy, relacji tego, co dzieje się w sytuacjach międzyludzkich, prawda? Zwłaszcza między mężczyznami i kobietami, prawda? Ale tam jest coś więcej. Jeżeli zostawimy tylko to, to troszeczkę okazuje się, że jakby do czegoś więcej Kundera nas przyzwyczaił. I oczywiście wszyscy, ja także, któż nie miał poczucia niedosytu. Ci, którzy znali, powiedzmy, nieznoszonego bytu, wcześniejsze powieści czeskie Kundery, a potem sięgali na przykład po tożsamość, po wolność, nieśmiertelność, takie tematy, tytuły, prawda? Nie wiedzą, święto nieistotności, no to jakby widzieli, że jakby w ogóle troszeczkę jakby inny pisarz. I coś w tym było oczywiście, bo po prostu była to już troszkę inna osobowość.
1: Poczucie niedosytu to ja mam teraz po tej rozmowie, ale odsyłam Państwa też, bo Mikołaj Lizut z Aleksandrem Kaczorowskim rozmawiał kilka tygodni temu, także w podcastach Państwo znajdą tę rozmowę. Nasza rozmowa się kończy, ale nie kończy się, myślę, Państwa też przygoda z, że tak powiem, z Milanem Kunderą, bo tę książkę trzeba przeczytać, Życie za zasłoną. Aleksander Kaczorowski, autor książki, pisarz, biograf, tłumacz, bohemista, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: A biografię Milana Kundery wydało wydawnictwo Muza. Ja dziękuję Pawłowi Ziętarze i Jakubowi Paziowi za pomoc w przygotowaniu programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: To była Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Bardzo dziękuję. A za 4 minuty w samo południe TOK 360, który to program dzisiaj poprowadzi Paweł Sulik.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Co się pojawi? Jakie wątki? Jakie tematy?
3: Zastanowimy się, jak to się stało, że w środę zobaczyliśmy partię węgierską, wojsko węgierskie, policję węgierską, aktywistów, którzy po całym kraju rozwożą wodę ludziom. A następnego dnia dowiedzieliśmy się od NFZ-u, że w Polsce na przykład co 10. osoba w ogóle nie pije wody. A ponad połowa pije jej znacząco za mało. I postanowiliśmy dzisiaj zaprosić lekarza, żeby nam powiedział, co z tą wodą. Dlaczego w jednym kraju jest to temat numer jeden, a w drugim nawet nie wiemy, jak dużo nie wiemy. Na pewno dzisiaj też się zajmiemy niedoborem w jednym zasobie, który jest kluczowy dlatego, żeby Ukraina skutecznie broniła się przed agresją rosyjską. Są to rakiety, których niestety zabrakło. Dlatego z wtorku na środę 17 osób zginęło, bo żadna rakieta balistyczna rosyjska nie została zestrzelona nad Kijowem. Skąd wziąć te rakiety? W ogóle to jest ciekawe. Oczywiście Ukraińcy jak zwykle w swoim sprycie mówią, no próbujemy od wszystkich, tak, no ale pracujemy też nad własnymi. A ponadto będziemy mówili również o pomyśle, który się w wczoraj pojawił na konwencji PiS-u, a mianowicie deportujmy tych Ukraińców, którzy są w wieku poborowym i w Polsce nie pracują legalnie. I tu poprosimy kogoś, żeby zrecenzował, na ile to ma sens. Jeśli to nie ma, tak jak słyszeliśmy dziś rano w rozmowie Jacka Rzykowskiego z wiceministrem, sensu tylko i wyłącznie politycznego, to być może takie rzeczy się w ogóle działy między państwami, że państwa się umawiały i mówiły, to wy wygoncie tych do nas, bo my ich potrzebujemy. To trzy co najmniej tematy, które dziś w TOK 360 będziemy poruszali.
2: A TOK 360 startuje już za dwie minuty w samo południe. Paweł Sulik w pełnej gotowości. A ja zapraszam na program Interluda jutro w sobotę o godzinie 16. Porozmawiamy o zmartwychwstaniu.
4: Reklama.
5: To pewne.

0: niezwykła spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest piątek, 7 sierpnia, minęło południe. 1300 razy strażacy pomagali Polakom po burzach, które wczoraj przeszły przez Polskę. Dziś w prognozach są kolejne. Mimo dzisiejszego ochłodzenia problem z wodą w rzekach nadal jest. Są miejsca, gdzie całe rzeki wyschły i o nich opowiem za chwilę. Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzenia polityki migracyjnej. Zrobi to, jeśli dojdzie do władzy, a przynajmniej tak zapowiada. Zapowiedzi, raczej groźby w stronę donosicieli rzuca także Donald Trump. A chodzi o informacje, które pojawiły się w mediach, a które dotyczą braku w amerykańskim uzbrojeniu. To jest TOK 360. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na część informacyjną. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi w rozmowie z TOK FM starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu uszkodzonych dachów, usuwaniu wiatrołomów oraz wypompowywaniu wody z zalanych posesji i budynków. Wskutek przechodzących burz 5 osób zostało rannych.
3: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło też na jeziorze Sexty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzenia polityki migracyjnej. Jeśli wrócimy do władzy, stworzymy centra deportacji, zapowiedział na konwencji programowej PiS-u europoseł tej partii Tobiasz Bocheński. W poranku TOK FM do tego pomysłu odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, który nie gryzł się w język. A tym tematem zajmuje się nasz reporter Maciej Kluczka.
5: Europoseł Tobiasz Bocheński zapowiada:
6: zbudujemy centra deportacji. Zbudujemy sprawny system, który będzie pozwalał zostawać w Polsce tylko tym, którzy na naszych zasadach przestrzegają naszych praw.
5: To pomysł niepotrzebny, bo procedura deportacji w Polsce działa, odpowiadał w poranku TOK FM wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
7: Dzisiaj słyszę również, że będziemy deportować młodych Ukraińców, którzy nie pracują w Polsce. Trzeba powiedzieć wprost, że według naszych statystyk 90% u młodych Ukraińców to są osoby przebywające tu legalnie i pracujące. Te 10% to są osoby, które leczą się, opiekują się osobami niepełnosprawnymi.
5: Jak dodawał minister, pomysł PiS-u jest też groźny, bo wzbudzać może antyimigranckie nastroje. Ta krytyka polityków PiS-u jednak nie zraża.
6: Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe, ma projekty ustaw, żeby wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków.
5: Zdaniem Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej, PiS jest w tym temacie niewiarygodny.
8: To są dane także Najwyższej Izby Kontroli, kilkaset tysięcy obcokrajowców wpuszczonych podczas 8 lat rządów. Gigantyczna sfera nadużyć, nacisków na konsulów.
5: Ten ostry skręt na prawo w temacie imigracji to kolejna próba PiS-u na przyciągnięcie wyborców Konfederacji. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Przeciwko przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami organizuje w niedzielę demonstracje w 20 miastach w kraju. Przewodniczący KODU Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej podsycane przez prawicę.
9: Zebrało się wiele organizacji, jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści i to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
3: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Mimo apeli organizacji pozarządowych i deklaracji rządu, w Polsce nadal nie powstała instytucja odpowiedzialna za koordynowanie walki z rosyjską dezinformacją. Jak słyszymy od NGO-sów, efekty tego widać na każdym kroku, bo rosyjskie akcje dezinformacyjne w polskim internecie często pozostają bez odzewu. Informuje nasz reporter Cezar Jaszczyk.
1: Fałszywe informacje i podsycanie hejtu wobec mniejszości leżą w bezpośrednim interesie Kremla. Zdaniem specjalistów, najwyższa pora, by państwo było w stanie reagować i koordynować tak zwaną komunikację strategiczną do obywateli. Zwłaszcza, że w Polsce mamy bardzo duże zasoby, które można wykorzystać.
10: Jeśli się nie obudzimy, jeśli zaczniemy traktować jako też całe społeczeństwo tej problematyki poważnie, jeśli nie będziemy naciskać, wywierać presji na polityków, żeby się tym zajęli, to będziemy mieli poważny problem, a chciałem tylko przypomnieć, za chwilę mamy kampanię wyborczą, wybory do parlamentu i ogromne niebezpieczeństwo, że zostaniemy zalani falą dezinformacji, już z użyciem na szeroką skalę, czego wcześniej było mało, sztucznej inteligencji. I dopiero wtedy zobaczymy, co to znaczy wojna informacyjna.
11: Potrzeba jest tutaj takiego właśnie systemowego podejścia. Potrzebna jest jakaś instytucja, która będzie koordynować właśnie zarówno współpracę administracji, ale też właśnie organizacji społecznych, mediów czy środowiska naukowego i też biznesu.
1: Mówili mi dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas Grzegorz Rzeczkowski i Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog. W przeciwnym razie nadal będziemy narażeni na prawdziwy zalew fejków wywołujących na przykład antyukraińskie nastroje. A jak przestrzegają specjaliści, z konsekwencjami jako społeczeństwo będziemy zmagać się latami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Prezydent Donald Trump grozi, że osoby, które przekazały mediom informacje o brakach w uzbrojeniu, pójdą na wiele lat do więzienia. Równocześnie zaprzecza doniesieniom agencji Reutera, że w czasie konfliktu z Iranem Waszyngton zużył praktycznie wszystkie precyzyjne rakiety dalekiego zasięgu. Tomasz Orchowski.
12: Mamy ogromne ilości amunicji, twierdzi prezydent Donald Trump, który chwali się, że odbudował armię i wyposażył ją w mnóstwo sprzętu. Mamy pewne rodzaje amunicji, które są bardzo potężne i których mamy praktycznie nieograniczone zapasy. W przypadku innych sytuacja jest trudniejsza, ale każdego dnia otrzymujemy kolejne dostawy. Jak wiecie, nasze firmy zbrojeniowe budują obecnie więcej zakładów niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Powstają fabryki produkujące patrioty, tomahawki i wszystko inne. Trump zaprzeczył też, że w sprawie braków w uzbrojeniu skonfrontował się w zeszłym tygodniu z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem, o czym informował Washington Post. Braki w amerykańskich arsenałach odbijają się na Ukrainie, co przyznał prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina zaczęła otrzymywać mniej więcej 3 razy mniej pocisków do obrony przed rakietami balistycznymi. Wynika to przede wszystkim z działań wojennych i konfliktów na Bliskim Wschodzie. Zełenski wzywa do zwiększenia dostaw przed zimą, gdy, jak alarmuje prezydent Ukrainy, Rosja zamierza zintensyfikować uderzenia rakietowe. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte informował, że sojusz pracuje nad zapewnieniem Kijowowi skutecznej obrony powietrznej. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Fala upałów na chwilę zelżała. W nocy nad częścią kraju przeszły burze z opadami, ale w wielu regionach to nie rozwiązało problemu z wodą. W bieszczadzkiej gminie Bukowsko w trakcie upałów całkowicie wyschła rzeka, która zaopatrywała w wodę kilka miejscowości. Samorząd wprowadził ograniczenia w dostawach, a o szczegółach Marcin Starzec.
13: Sytuacja w gminie Bukowsko jest krytyczna. Potoki rzeki zasilające lokalny wodociąg praktycznie przestały płynąć, mówi wójt Marek Bańkowski.
14: Przestały już płynąć.
15: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach.
14: No niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi. Przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
13: Wody do mieszkańców dowożą teraz strażackie beczkowozy, a dostęp do sieci jest limitowany do 2 godzin na dobę.
16: Woda o niskim ciśnieniu, gdzie nie można było sobie wyprać, nie można było się wykąpać, nie można było normalnie funkcjonować po prostu.
13: Mówiła pani Janina, mieszkanka wsi Nowotaniec. Władze gminy liczą na długie i wielogodzinne opady, bo bez nich, jak ostrzegają, taka sytuacja może potrwać nawet do końca sierpnia. Sęk w tym, że prognozy na najbliższe dni mówią o powrocie upałów i minimalnych opadach. Z Bukowska Marcin Starzec, TOK FM.
3: Tyle w części informacyjnej TOK 360. Ze mną ponownie usłyszą się państwo w informacjach TOK FM o 12.20.
17: 9 minut po godzinie 12, TOK 360, wersja południowa. Dzień dobry, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Szczepan Maziarek i Maria Mroczkowska, którzy przygotowywali i wydawać będą dzisiejszy TOK 360. Rozpoczynamy od informacji, która przed chwilą pojawiła się i państwo usłyszeli, że istnieje taki zasób na świecie, który jest niezbędny. Kto i ile tego zasobu ma? O tym teraz porozmawiam z Mariuszem Cielmą, redaktorem naczelnym miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam państwa.
17: Z wtorku na środę Rosja zaatakowała Ukrainę pociskami i nie udało się zestrzelić rakiet balistycznych, hipersonicznych, którymi Rosjanie atakowali Kijów. W największym skrócie, dla osoby, która nie siedzi w temacie, nie orientuje się w typach uzbrojenia, rodzajach broni i tak dalej, to da się to opowiedzieć według pana w ten sposób, że po prostu Ukraińcom zabrakło odpowiednich rakiet, którymi mieliby zestrzelić te rosyjskie?
18: Tak, to można powiedzieć, że już tak mniej więcej przynajmniej od lipca, nawet już wcześniej było to sygnalizowane, tych rakiet nie mają. Na dzisiaj można powiedzieć, że już w zasadzie nie mają tych rakiet. To, o czym pan wspominał, brak zestrzelenia chociaż jednego pocisku balistycznego, one są tutaj tym największym wyzwaniem. Do nich, do niszczenia tych rakiet od Iskandera, najczęściej takie Rosjanie stosują, wykorzystuje się tylko i wyłącznie w Ukrainie systemy Patriot. No i w lipcu było widać, że no nie tylko są coraz bardziej tragiczne informacje z Kijowa, ale i brak tej skuteczności obrony powietrznej. A dodam tylko, że jeżeli mielibyśmy gdzieś oczekiwać w Ukrainie w miarę odporności na właśnie takie zagrożenie balistyczne, a tak było w poprzednich miesiącach, latach, to właśnie w Kijowie, bo tam jest ta najmocniejsza ukraińska obrona powietrzna.
17: A w największym skrócie ten mechanizm na czym polega? Chodzi o to, że rakiety wystrzeliwane przez Rosjan, one po prostu tak szybko się poruszają, czy na takiej wysokości? Dlaczego ich nie da się? I pytanie, czy tylko patrioty mogą zestrzelić, czy istnieje taka kontrbroń na świecie, oprócz patriotów, która mogłaby poradzić sobie z tą bronią?
18: W zasadzie wszystko, co pan wymienił, mógłbym dodać, no w zasadzie powtórzyć, bo chodzi o to, że broń balistyczna po pierwsze porusza się bardzo wysoko, to jest inna broń niż te pociski H-101, bardzo słynny temat, myślę, że nasi słuchacze znają ten termin, czyli pocisk manewrujący. Manewrujący porusza się z prędkością takiego samolotu pasażerskiego na wysokości kilkuset metrów, więc tak naprawdę nawet z prostego działka mamy szansę zniszczyć takie zagrożenie, bo nim on doleci do celu te setki, często kilometrów dalej, lecąc choćby przez całą Ukrainę, tak jak było ostatnio, jest wiele szans, możliwości, żeby go zestrzelić. Pocisk balistyczny leci bardzo wysoko od momentu startu, w zasadzie nawet można powiedzieć opuszcza atmosferę. Później spadając osiąga ogromne prędkości. To są prędkości kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę, więc to jest kilkanaście razy więcej niż ten pocisk manewrujący. I nie ma szans po drodze zestrzelić w zasadzie tego pocisku. Nie mają takich szans Ukraińcy. Spada on prawie pionowo na przykład na Kijów, na jakiś cel. I tylko jeśli mamy w tym rejonie system obrony powietrznej klasy Patriot, czyli mówiąc krótko, rakietę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, która po pierwsze jest w stanie polecieć bardzo wysoko, to jest rzędu ponad 20 kilometrów, 20-30 kilometrów w górę, a jednocześnie jest tak precyzyjna w naprowadzaniu, że jest, ma tą możliwość przechwycenia tego poruszającego się z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę zagrożenia. Więc tutaj mówimy o naprawdę takim wysublimowanym obszarze obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej. Systemy jeszcze bardziej zaawansowane mają nieliczne kraje na świecie, w tym oczywiście Amerykanie. Jako ciekawostkę powiem, że w Europie Zachodniej, oczywiście oprócz Patriotów, takie systemy, które są w stanie zestrzelić takie zagrożenie nawet poza atmosferą, kupili niedawno tylko Niemcy. I co ciekawe, są to izraelskie systemy strzała.
17: Przepraszam, to o czym cała Polska dyskutowała lata temu, czyli ta baza w Radzikowie, gdzie miał być amerykański system, to właśnie służy zestrzeliwaniu tego typu pocisków balistycznych?
18: Tak, może służyć do zestrzeliwania tego typu pocisków balistycznych. Są tam rakiety, dlatego też wspominałem o tych Amerykanach, a mając na myśli Europę, bardziej miałem na myśli zasoby poszczególnych państw niż to, co Amerykanie mogą, czym mogą dysponować na naszym kontynencie. Faktycznie SM-3, tak nazywa się ta przeciwrakieta, po to powstała baza w Redzikowie z perspektywy amerykańskiej, żeby chronić, może to dzisiaj trochę dziwnie brzmi, bo ten Iran jest daleko, ale ten Iran cały czas rozwijał ten swój program rakietowy, rakiet balistycznych i oni chcieli chronić po prostu Amerykę, mając swoje zasoby także.
17: Ale czy to znaczy, że teraz słuchacze i słuchaczki myślą, ach, jak dobrze tą bazę mamy, czy my akurat w przypadku tego typu zagrożenia nie jesteśmy w stanie mu się przeciwstawić?
18: Myślę, że byłaby pomocna taka baza jak w Redzikowie. No w Polsce o tyle mamy tą, w odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku lat, mamy lepsze położenie pod względem takim, że no jednak inwestujemy choćby w te Patrioty, tak? Dwie baterie są w Polsce, kolejnych sześć jest zamówionych. Pytanie, czy one dotrą do nas o czasie, ponieważ jakby nie patrzeć, no Amerykanie, Donald Trump to często ostatnio szczególnie mówi, tłumacząc, dlaczego nie chce dostarczyć pocisków przeciwrakietowych Ukrainie, no że Amerykanie sami ich potrzebują. Zużyli duże ilości rakiet Patriot w wojnie na Bliskim Wschodzie.
17: Ale właśnie, raz na jakiś czas prezydent, chociażby tak jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach, mówi, że mamy nowe fabryki, produkujemy sprzętu bardzo dużo. Czy są jakieś obiektywne dane, które potwierdziłyby jednoznacznie tą tezę, która w sumie w większości przypadków jest publicystycznie stawiana, czyli z powodu ataku na Iran Amerykanie autentycznie mają tego typu broni mniej?
18: Myślę, że jest coś więcej niż tylko typowa publicystyka. To są amerykańskie think tanki, które jednak w Stanach Zjednoczonych jest większy taki dostęp do takiej pewnej informacji publicznej. I całkiem niedawno pojawił się taki raport, bo jednak te zakupy tam są publiczne. Łatwo, że tak powiem, sumować te pociski, które były kupowane w poszczególnych latach. Ten PAC-3 MSI, czyli ta rakieta najnowocześniejsza, na której najbardziej zależy i Ukraińcom, i w Polsce też trwała dyskusja z powodu tego, że te 5 sztuk przekazaliśmy Ukrainie na wiosnę tego roku. To nie jest rakieta no, wiekowa, że tak powiem. To są zakupy z ostatniej dekady. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że ona jest produkowana oprócz Stanów Zjednoczonych jeszcze tylko w Japonii. Ta współpraca technologiczna Japonii i Amerykanów także w tej obronie przeciwrakietowej jest bardzo bliska.
17: Czas nam się kończy, została dokładnie minuta. A pan wierzy w to, że w najbliższym czasie zobaczymy ukraiński projekt, który próbuje sprostać temu zagrożeniu? Mam na myśli...
18: Wierzę. Uprzedzę pana pytanie. Wierzę dlatego, że Ukraińcy mają bardzo duże doświadczenia i technologie jeszcze wywodzące się z czasów sowieckich, w tym z rakiet S-300. To jest taki odpowiednik sowieckiego patriota, tak to można w skrócie powiedzieć. Jeżeli go zmodernizujemy, będzie westernizacja, że tak powiem, rozumiana jako komponenty też zachodnie. Ukraińcy muszą to zrobić. Jakie mają wyjście? No, nie mieli rakiet dalekiego zasięgu, żeby atakować zaplecze rosyjskie. Stworzyli flotę dronów. Dzisiaj więcej dronów ukraińskich lata na zaplecze rosyjskie niż odwrotnie, rosyjskich nad ukraińskie. I będą musieli to stworzyć. To nie będzie taka rakieta jak ta amerykańska, ale no, biorąc pod uwagę potrzebę, dobrze, że coś może się pojawić. I ja uważam, że tak może być.
17: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
18: Dziękuję, do widzenia.
17: Za chwilę, drodzy państwo, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, porozmawiamy na poważnie o wodzie.
19: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą! Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
20: Słuchaj, Marian.
21: No?
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
21: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
23: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
24: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
25: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Inflacja na Węgrzech spadła do najniższego poziomu od 10 lat. Częściowo dzięki umocnieniu się forinta. Ceny wzrosły zaledwie o 1,2% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. Po raz pierwszy od dłuższego czasu odnotowano spadek cen żywności, napisał na platformie X szef węgierskiego rządu. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu, Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. Meta musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami. Tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary, 420 milionów dolarów, zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
17: Tok 360, 21 minut po godzinie 12. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale ten tydzień pod względem tych obrazków medialnych, które pojawiają się z wodą w tle, to oczywiście opady intensywne albo brak wody, susza, ale też spektakularna akcja, która miała miejsce na Węgrzech. Tam w związku z upałami nie tylko rząd i partia rządząca, ale policja, wojsko, aktywiści rozdali ponad 2 miliony litrów wody pitnej osobom potrzebującym. W środę i w czwartek też włączały się osoby, no tacy można powiedzieć celebryci, podróżowali z tą wodą do osób, które jej potrzebuje. Ale jednocześnie wczoraj w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał, że większość Polaków nie przyjmuje zalecanej dawki wody na dobę, a ponad 10% z nas nie pije wody w ogóle. Rozmawiamy z doktorem nauk medycznych Jackiem Wawrzynkiem z Zakładu Ratownictwa Medycznego z Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Zestawiłem ten obrazek węgierski jako społeczeństwa, które wydaje się, że świetnie zdaje sobie sprawę, że picie wody to jest pewna krytyczna, zasadnicza czynność, która jest niezbędna, z obrazem, który przypomniał NFZ, czyli 10% z nas w ogóle nie pije wody. I chciałem pana zapytać, no bo to jest pewnie moment, kiedy powinniśmy sobie przypomnieć albo inaczej opowiedzieć to, co się dzieje z nami, kiedy faktycznie jesteśmy odwodnieni. Pan oczywiście nie tylko z powodów naukowych, ale też praktycznych. Pan wręcz widzi, co się dzieje z człowiekiem, ale proszę powiedzieć, jak to wygląda w różnych sytuacjach? Osoba odwodniona to?
26: No, osoba odwodniona to osoba, która jest osłabiona. Pojawiają się zawroty głowy, zaburzenia koncentracji. To taki pierwszy właściwie objaw, który możemy zauważyć. Oczywiście im bardziej jesteśmy odwodnieni, tym bardziej cały nasz organizm zaczyna reagować. Pojawiają się skurcze mięśni, pojawiają się zaburzenia rytmu serca, zaburzenia świadomości już takie ewidentne. I to wszystko doprowadza do stanu zagrożenia zdrowia i życia.
17: A czy to chodzi o to, że pan by mógł na przykład wyliczyć grupy ryzyka, tak jak się wylicza w przypadku, nie wiem, jakichś zagrożeń zdrowotnych, nie wiem, osoby starsze, albo ktoś uprawia sport, czy da się to powiedzieć?
26: Osoby starsze i małe dzieci są zdecydowanie bardziej narażone na kwestie właśnie odwodnienia. Sportowcy, którzy uprawiają sport nawet pomimo tak wysokiej temperatury, ale robią to rozsądnie i znają swój organizm, stosują zbilansowaną dietę, u nich najczęściej nie dochodzi do takiego problemu odwodnienia. Oczywiście chyba, że jest to jakiś ultramaraton albo przejazd rowerem 500 kilometrów, to wówczas jak najbardziej te zaburzenia elektrolitowe także mogą się pojawić.
17: Ale to pan mówi o zaburzeniach elektrolitowych, a ja zacząłem od niepicia wody, czyli ta sytuacja jest, jak rozumiem, trochę bardziej skomplikowana. Nawodnienie to nie tylko picie wody, tak?
26: Oczywiście tak. Nasz organizm potrzebuje wodę, ale w wodzie też są różnego rodzaju mikro i makroelementy. Przy czym oczywiście napoje izotoniczne czy dodatkowe jakieś, na przykład w tabletkach elektrolity, no, uzupełniają te potencjalne niedobory w naszym organizmie. Ale proszę pamiętać, że w normalnych warunkach, kiedy stosujemy normalną dietę, jemy śniadanie, obiad, kolację, coś wypijemy, coś zjemy, to jak najbardziej te zapotrzebowanie elektrolitowe u osób zdrowych będzie poprawne i będzie ono w normie.
17: A czy to jest tak, że faktycznie na SOR-ach w polskich szpitalach pojawiają się osoby, które są odwodnione, czy to jest raczej taka towarzysząca sytuacja innym zagrożeniom zdrowotnym?
26: To wręcz odwrotnie. To właśnie wiele zagrożeń zdrowotnych jest wyindukowanych tym, że organizm jest odwodniony, kolokwialnie mówiąc, zagęszczona krew. I to powoduje, że zarówno zaburzenia elektrolitowe, jak i właśnie ta utrata wody z organizmu, no, objawia się zaburzeniami ze strony układu krążenia, zaburzeniami ze strony układu nerwowego i jak najbardziej to wtórnie właśnie do niedowodnienia prawidłowego pojawiają się zaburzenia.
17: Czyli pana perspektywa, jak rozumiem, jest taka, że osoby, które są nienawodnione, ja rozumiem, że one mogą mieć na przykład objawy w przypadku jakichś schorzeń, które już mają, ale tam zwielokrotnione, tak, zmaksymalizowane, a od początku naszej rozmowy ktoś, kto nie jest, kto uważa się za osobę zdrową, to słucha pana i myśli sobie tak, no nie mam zawrotów głowy, nie mam żadnych braków koncentracji, jak powiem, nie czuję tego osłabienia, o którym pan mówił. Czyli teoretycznie, że biorąc ze mną wszystko, to nie jest rozmowa o mnie. A pan ma wrażenie, patrząc na polskie społeczeństwo, że to jest jednak rozmowa o większości z nas?
26: To jest rozmowa o każdym z nas. Bo to, że czujemy suchość w ustach, to jest dopiero pierwszy objaw. Ale jeżeli ja nawet jej nie czuję, a wydaje mi się, że jest to norma, no bo jest oczywiście ciepło, ale gdybym zmierzył sobie ciśnienie, okaże się, że najpewniej jest ono trochę niższe. Akcja serca zapewne będzie trochę wyższa niż taka codzienna, normalna. To już też są pierwsze objawy, których nie oszukamy. Oszukać możemy sami siebie, że nie chce nam się pić, ale jednak nasz organizm da niepodważalne dowody na to, że prawdopodobnie coś to nasze dowodnienie organizmu nie jest w najlepszej kondycji.
17: No tak, no ale to zakłada, że my mamy jakąś wiedzę albo analizujemy siebie, a chodzi mi o to, jak przechodzi pan przez polskie miasta, albo na przykład przechodzi pan przez miasta w krajach, gdzie jest od lat albo od dekad gorąco, no na przykład Poidełka, albo jakieś krany, miejsca, gdzie naturalnie wody się można napić. Tak jakby społeczeństwo, nasze otoczenie daje nam sygnał, że my chyba nie musimy tak dużo tego pić w przeciwieństwie do tych krajów. O to mi chodzi.
26: No, my też w skali całego roku mamy znacznie mniej aż tak upalnych dni, jak na przykład na południu Włoch czy w Hiszpanii, więc tutaj no, te nasze rządowe działania też są może mniej zintensyfikowane ze względu na mniejszą liczbę dni, ale przecież co roku, kiedy pojawia się ten tydzień, dwa tygodnie naprawdę ekstremalnych upałów, we wszelkich mediach możemy spotkać się z informacjami, aby właśnie nosić nakrycie głowy, aby nie wychodzić w tych godzinach szczytu nasłonecznienia, aby dobrze się dowadniać, mieć zawsze ze sobą butelkę wody, ograniczyć aktywność fizyczną czy pracę właśnie w momentach największego upału. Także tutaj to właściwie jest już chyba kwestia naszego społeczeństwa, że czasami lubimy robić pewne rzeczy na przekór, co zresztą można zaobserwować, przechadzając się w upalnym dniu w centrum miasta, jak starsze na przykład osoby, nie wiadomo dlaczego, ale jednak w tym momencie akurat wybierają się na spacer.
17: No dobrze, ale to ma jakieś przyczyny. To znaczy ktoś może traktować to jako opowieść o polskim systemie edukacji. Edukacja zdrowotna jest, ale nie obowiązkowa. Ma być obowiązkowa od przyszłego roku, ale mamy całe pokolenia bez systemu edukacji, który kładzie nacisk na tak podstawową rzeczy, jak na przykład nawodnienie. I teraz wydaje mi się, że pan jako lekarz powinien pokazać te momenty, gdzie rzeczywiście państwo mogło... Albo inaczej zapytam, czy to jest tak na przykład, że jak ktoś trafia na SOR, to tam zawsze jest taka sytuacja, że w pierwszym odruchu ludzie mówią, sprawdźmy, czy ta osoba nie jest nawodniona, albo jest baniak z wodą jako pierwsza rzecz, czy nie? Czy następuje ten triaż, badanie? Chociaż z tej perspektywy chciałem zapytać, na ile my jesteśmy... bo pan mówi o nawadnianiu, ale na ile to widać tak w takich, chociażby taki SOR?
26: Widać ogromną rzeszę pacjentów. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie uszczegółowić. Nie jestem lekarzem, jestem ratownikiem medycznym, ale jeżeli mowa jest o SOR-ach, to faktycznie ogromna, lwia część tych pacjentów trafiających ma delikatne chociażby, ale jednak cechy odwodnienia organizmu. Są to suche śluzówki, jest to suchy język, właśnie te zaburzenia, czy tętna, czy ciśnienia, czy nawet zaburzenia rytmu serca. Tutaj tacy pacjenci są codziennością, przy czym oczywiście już na etapie segregacji w oddziale ratunkowym, czyli tej procedury triażu, gdzie są robione pierwsze badania, oczywiście to też widać bardzo często, kiedy ratownik czy pielęgniarka takiego triażu, taki triaż przeprowadzają w SOR-ze, no, jest to pacjent, który na pewno w naszym slangu jest taki niedolany, czyli ma zbyt mało płynów we własnym organizmie.
17: A to łatwo jest, czy trudno zdiagnozować tak na szybko, czy ten pacjent jest niedolany? W sensie pan wspomniał o śluzówkach, a co jeszcze?
26: No oczywiście jest jeszcze więcej innych metod, bo po pierwsze, po drugie właściwie mogą być to badania laboratoryjne, gdzie w morfologii krwi, czyli w absolutnie podstawowym badaniu, już mogą się pojawić nieprawidłowe wartości hemoglobiny, hematokrytu, ale także na przykład ocena ultrasonograficzna jest też szybka, dostępna, łatwo, też może wskazać uwodnienie naczyń naszych tętniczych i żylnych, co też będzie sugerowało właśnie potencjalną po prostu kwestię niedowodnienia takiego pacjenta. Także śmiało można w większości sytuacji powiedzieć taką Strassen-diagnozę na oko. To widać, że ten pacjent po prostu wymaga dolania płynów, podaży płynów ze względu właśnie na odwodnienie.
17: A pan sądzi, że na przykład taka akcja, która miała miejsce na Węgrzech, że tam rząd się zaangażował, politycy, wojsko, policja w rozdawanie wody, że w Polsce mieliśmy już taki moment, że to się powinno wydarzyć? Bo pytam pana, bo mamy jakiś rażący brak danych dotyczący tego, jak wiele schorzeń albo nawet niestety śmierci z powodu wysokich temperatur w Polsce występuje. Ale pan czuje, że rząd chociażby promocyjnie powinien coś takiego zrobić, czy nie? Czy to jest jeszcze nie ta skala?
26: Proszę zwrócić uwagę, że pewne działania takie może bardziej na szczeblu lokalnym zdarzały się już w naszym kraju, bo nawet w sytuacji dużego korka na autostradzie, zatoru autostradowego, tak, gdzie no, możliwość przejazdu jest no, za kilka godzin czasami, w pełnym nasłonecznieniu, też były incydenty w Polsce, że służby przejeżdżały korytarzem życia i rozdawały wodę. Więc to też nie jest tak, że nie jesteśmy absolutnie na to przygotowani. No, pytanie, czy faktycznie w okresie bardzo wysokich temperatur, nie zintensyfikować jakichś działań. Bo proszę zobaczyć, nawet nasza dzisiejsza rozmowa, wiele różnych audycji telewizyjnych czy radiowych bardzo zwraca uwagę na to, aby właśnie społeczeństwo też dbało trochę o siebie i nie zapominało o piciu wody, napojów, płynów ogólnie mówiąc. Więc trafiamy przez właśnie media, różne media społecznościowe, media tradycyjne. Mam nadzieję, że tutaj dzisiejsza duża część naszych słuchaczy również sobie to weźmie do serca i pomyśli następnym razem, no dobrze, już tyle razy w tym radiu usłyszałem o tym, więc wezmę tą butelkę wody, jak już będę szedł, czy będę szła gdzieś na spacer przy wysokich temperaturach. Także dajmy też troszeczkę szansy społeczeństwu. Edukujmy, przestrzegajmy i to niech będzie pierwszym takim ruchem.
17: Rozumiem. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek, Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląsku, Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Bardzo dziękujemy. A w studiu jest już Wojciech Kowalik, który opowie, co w programie EKG.
0: Dzień dobry. Tak, dzisiaj w programie EKG przyjrzymy się kondycji polskich firm. Mamy najnowsze opracowanie na temat niewypłacalności polskich firm w pierwszym półroczu tego roku. Ponad 2600 firm było w tak złej kondycji finansowej, że niewypłacalność musiało ogłosić, ale i tutaj jest cień dobrych informacji. Po raz pierwszy od dawna ta liczba firm, które ogłaszają niewypłacalność, spadła w skali roku, więc tych firm było trochę mniej niż rok temu. Wszystko to działo się w bardzo trudnym pierwszym półroczu, kiedy mieliśmy wojnę na Bliskim Wschodzie, drogie paliwa, drogie surowce i z tym biznes również musiał się mierzyć. Więc Powiemy o powodach tego stanu rzeczy, ale też zastanowimy się, co dalej i jak w drugim półroczu może ta sytuacja wyglądać. No bo niewypłacalność to nie zawsze jest tak, że firma się zamyka na kłódkę, zwalniamy pracowników i wszyscy rozchodzą się do domów. Coraz częściej jest to po prostu restrukturyzacja takiej firmy. No ale restrukturyzacja to też nic przyjemnego ani dla pracowników, ani dla kontrahentów, ani dla szefostwa takiej firmy, bo to proces długi i bolesny. Pocieszeniem jest tylko to, że w większości takim firmom z tej restrukturyzacji udaje się wyjść pomyślnie.
17: A zapytasz swojego gościa o rzecz, która pewnie słuchaczy i słuchaczki bardzo interesuje, a mianowicie na ile te statystyki związane z, które będziecie podawali, związane z tym, ile firma, jakie rodzaje problemy, na ile to jest sezonowe? W tym sensie, że ja pamiętam, że zawsze się podczas wielkich mrozów mówiło, o firmy z tego i tego sektora, z tej branży, z powodu mrozów i tak dalej.
0: Tak na przykład jest z sektorem budowlanym. Który,
17: na wakacje?
0: Który w pierwszym półroczu tego roku w czasie ostrej zimy w zasadzie stanął i teraz to właśnie widać w tych statystykach, że rzeczywiście tam tych problemów było sporo.
17: Ale to ciekawe, czy to znaczy, że za parę tygodni, parę miesięcy, po kiedy już dane wszystkie zejdą i będą zagregowane, spojrzymy na to i okaże się, że z powodu iluś dni, kiedy temperatura była bardzo, bardzo wysoka, to część na przykład prac budowlanych stanęła, no bo jak pracować na 40 stopniach Celsjusza?
0: I tak właśnie było i to nawet widzieliśmy w twardych danych o produkcji budowlanej. Na przykład za styczeń albo za luty, że w tych bardzo mroźnych miesiącach i to też nawet trochę odbiło się w statystykach całego wzrostu gospodarczego za pierwszy kwartał tego roku, że właśnie tych kilka tygodni mrozów z początku tego roku dość mocno w gospodarkę uderzyło.
17: EKG, na który zapraszał Wojciech Kowalik, bardzo ci dziękuję. A ja z państwem się na chwilę żegnam, bo po godzinie 13 przyjrzymy się rzeczy, która się odbiła szerokim echem w polskich mediach i pewnie część osób zaczyna się zastanawiać, o co tu chodzi. Otóż Prawo i Sprawiedliwość na kongresie powiedziało, że stworzy takie centra deportacyjne i będzie deportować osoby z Ukrainy, które są w wieku poborowym i które nie są legalnie zatrudnione. No i pytanie, czy to próba rozwiązania jakiegoś realnego problemu jakiego? No i czy to rzeczywiście się rozwiązuje tego typu problemu właśnie w taki sposób? O tym po godzinie 13.05 po informacjach Radia Tok FM.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
6: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
5: W

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
16: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Weszła w życie ustawa, która ma na celu usprawnienie rozpatrywania przez sądy tzw. spraw frankowych, m.in. poprzez szereg zmian proceduralnych. Zgodnie z ustawą obowiązek spłacania rat przez kredytobiorcę byłby wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Chodzi o to, by rozwiązanie takie miało charakter automatyczny, czyli nie wymagało wydawania orzeczeń ani zarządzeń. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi. Tak wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na cały zespół. 13. Boeing 737 MAX 8 dołączył do floty polskich linii lotniczych LOT. Narodowy przewoźnik dysponuje już wszystkimi zamówionymi samolotami tego typu, poinformował minister infrastruktury. Pierwszy z 13 zamówionych samolotów tego typu został odebrany w grudniu ubiegłego roku.
18: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
21: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: 12.41, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest piątkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Mateusz Dadej, główny ekonomista KOFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
0: Zaczniemy od lekkiego powiewu optymizmu, a potem zastanowimy się, czy to może miłe, złego początki. Wprawdzie w pierwszej połowie tego roku nieco ponad 2600 polskich firm ogłosiło niewypłacalność, ale to mniej niż rok temu. Jak możemy tłumaczyć ten spadek liczby niewypłacalnych firm? No w trudnym przecież okresie skutków wojny na Bliskim Wschodzie i tego kryzysu paliwowo-energetycznego.
17: Tak, to jest bardzo ciekawe, więc faktycznie w porównaniu do drugiego, to znaczy do pierwszej połowy 2025 roku, te niewypłacalności odrobinę spadły, bo trochę powyżej 1%. Natomiast tak, za tą cyfrą stoi się właśnie trochę niuansów. I jeżeli na przykład porównamy sobie do właśnie pierwszego kwartału, jak tutaj rozmawialiśmy w maju chociażby, no to wtedy jeszcze ten spadek wynosił rok do roku minus 10%, tak? To znaczy, że od tego okresu jednak ta dynamika się trochę pogorszyła faktycznie. No jeżeli w zasadzie weźmiemy tylko i wyłącznie drugi kwartał, to faktycznie te niewypłacalności już, znaczy drugi kwartał 2026 roku względem analogicznego okresu 2025, to jednak te niewypłacalności już raczej wzrosły. Więc faktycznie sytuacja jednak, pomimo tego spadku w drugiej połowie ogółem, no widzimy tendencje pogarszające się w sektorze firm. I to oczywiście, tak jak wspomniał redaktor, to przede wszystkim wynika z dosyć ciężkich warunków geopolitycznego szoku, którego Polska w zasadzie doświadczyła, który skutkował oczywiście wzrostem cen różnych surowców energetycznych, chociaż przede wszystkim paliw. No i to oczywiście to był szok kosztowy dla firm, dla których nie było łatwo zdecydowanie, pomimo tego, że krajowa gospodarka całkiem dobrze sobie radziła jednak.
0: A coś ten szok amortyzowało w tym pierwszym półroczu?
17: Tak, faktycznie, tak jak znów rozmawialiśmy prawie blisko kwartał temu, no to sektor firm zebrał historycznie duży poziom płynności, to znaczy wiele firm utrzymywało poziom gotówki albo innych aktywów, które można łatwo spieniężyć w dosyć szybkim trybie. Zaczęło ten rok z dosyć wysokim poziomem płynności i faktycznie ten poziom płynności pozwolił na zamortyzowanie w sektorze firm tego szoku energetycznego, szoku kosztowego, które
0: taką
17: doświadczyły.
0: Taką poduszkę finansową firmy miały.
17: Tak, dokładnie. Tak samo jak gospodarstwo domowe, tak samo jak my wszyscy trzymamy jakiś tam, a przynajmniej mam nadzieję, trzymamy jakiś poziom płynności na trudniejsze czasy, tak firmy również starają się utrzymywać. Możliwie jak najmniejszy, ale jeżeli jest większy, to faktycznie w takich czasach jak teraz się on przydaje. I no, jak widzimy po danych makroekonomicznych, no to ten poziom, średni poziom płynności faktycznie obniżył się i to do pewnego stopnia również zamortyzowało właśnie ten szok.
0: Program paliwowy CPN też jakoś firmom pomógł?
17: Do pewnego stopnia, no bo faktycznie zmniejszyły akcyzę, którą płacą, natomiast nie był aż takim właśnie wsparciem jak dla gospodarstw domowych, które właśnie przede wszystkim nie mogą sobie odliczyć VAT-u w przeciwieństwie do firm, więc tutaj jednak ta interwencja była mniejsza, stąd myślę, że te dysproporcje pomiędzy ogółem, jakby kondycją gospodarki, kondycją chociażby sprzedaży, pod względem sprzedaży detalicznej gospodarstw domowych, a faktycznie tą tendencją, którą widzimy w niewypłacalnościach, że te niewypłacalności jednak się trochę pogorszyły w przeciągu drugiego kwartału, czyli tego, w którym ten szok energetyczny był mocno widoczny.
0: Rozmawiamy o tych czynnikach, które mogły ten szok energetyczny zamortyzować. Czy te duże programy inwestycyjne, czyli KPO albo teraz program SAFE, one też jakoś pomogły w zamortyzowaniu tego szoku i dzięki temu pomogły firmom?
17: Myślę, że stopniowo już widzimy faktycznie efekt tych dosyć opóźnionych, bo liczyliśmy, generalnie ekonomiści liczyli, że ten napływ właśnie środków, szczególnie z KPO, będzie trochę szybciej napływał do gospodarki, a przynajmniej będzie widoczny bardziej w danych makroekonomicznych. Myślę, że już ostatnie miesiące drugiego kwartału faktycznie pokazywały, że te środki zaczynają dawać jakiś impuls w gospodarce. Faktycznie widać to po nowych zamówieniach, które wzrosły o rekordową wysokość właśnie w maju. Sprawa wynika to w dużej mierze ze skumulowania, to znaczy maj był tym terminem tak naprawdę na składanie zamówień, więc faktycznie było tutaj, doszło do pewnej kumulacji, ale tak, no te środki, środki unijne były dużym wsparciem i myślę, że przede wszystkim będą widoczne w drugiej połowie roku. W drugiej połowie to zacznie nabierać jakiegoś impetu, to znaczy te nowe zamówienia, również ze względu na nowe terminy, które będą wymuszać większe wydatki tych środków i to będzie faktycznie wsparciem dla firm. No oczywiście też z wielkimi zamówieniami może się liczyć również to, że to są też mogą być duże zatory w dostawach, więc to też nie jest łatwe, to jest wyzwanie na pewno dla sektora firm, żeby wykorzystać te środki, jednocześnie pilnować właśnie kosztorysów i

0: po prostu likwidować w momencie właśnie jako formę niewypłacalności. I mi się wydaje, że to jest faktycznie dobry fenomen. Restrukturyzacja przede wszystkim daje to, że zmienia trochę strukturę zadłużenia, ale przede wszystkim daje możliwość kontynuacji działalności operacyjnej. Więc jest to właśnie z punktu widzenia firmy, tak jak powiedziałem, kontynuacja działalności, druga szansa tak naprawdę. No, z punktu widzenia innych interesariuszy, chociażby pracowników, jest to możliwość utrzymania miejsc pracy. Z punktu widzenia wierzycieli, jest to też możliwość utrzymania odzyskanie pewnego długu. Nie zawsze pełnego, ale do pewnego stopnia, tak? Więc tak, faktycznie jest to fenomen, który jest coraz bardziej widoczny i wydaje mi się, że jest on pozytywny.
1: To oczywiście wygląda różnie, zależy do której branży przyłożyć ucho, ale w podziale na branżę to jak to wygląda? Gdzie ta sytuacja jest najpoważniejsza?
0: Wydaje mi się, że wciąż, i tutaj nieważne jak spojrzymy, nieważne czy spojrzymy na pierwszą połowę, nieważne czy spojrzymy na drugi kwartał, to ta sytuacja w sektorze budowlanym jest coraz gorsza. Wydaje nam się, że to wynika wciąż z tych opóźnionych jednak napływu tych środków, które jak powiedziałem, miały efekt w ostatnich miesiącach drugiego kwartału, ale wciąż dopiero nabierają na tempie. No i ten sektor budowlany, szczególnie jeśli chodzi właśnie o budowę, segment infrastrukturalny, tutaj faktycznie czekał na napływ tych środków przez długi okres. Z drugiej strony wciąż widzimy też podwyższone stopy procentowe, które miały zostać obniżone, ale ze względu na ten szok kosztowy do tej obniżki nie dojdzie najpewniej w tym roku, więc wciąż te stopy procentowe są całkiem podwyższone, to tłumi popyt na mieszkalnictwo, na budownictwo mieszkalne, no i oczywiście popyt na dalsze właśnie, na dalszą produkcję z tego sektora, więc faktycznie ten sektor z głównych gałęzi gospodarki jest tak naprawdę jedynym, który wciąż widzi rosnące niewypłacalności.
1: No i mieliśmy ostrą zimę, co pewnie też doprowadziło do przestojów i teraz widzimy tego efekty w danych.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Pierwszy kwartał to był przede wszystkim właśnie zima, która ciążyła na produkcji budowlano-montażowej. Było sporo zatorów, więc faktycznie to również jest załączone zawiera się w pewnym sensie w danych.
1: Największy udział w tej strukturze niewypłacalności w pierwszym półroczu miały jednak firmy z sektora usług. To 29%. Co tam się dzieje w tych usługach, że tak to ciężko idzie?
0: Tak, to jest ciekawa sprawa. Otóż firm usługowych jest po prostu dużo, więc jeżeli tutaj porównamy to na przykład do firm budowlanych, które osiągnęły już około 20% udziału w całkowitej strukturze niewypłacalności, to z jednej strony firm budowlanych nie ma aż tak dużo, z kolei firm usługowych jest naprawdę całkiem sporo, to jest z tego co pamiętam około 40% firm w Polsce, więc faktycznie tutaj przede wszystkim ta skala. Jeżeli jest więcej firm, to czysto arytmetycznie można więcej tych niewypłacalności doświadczyć. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie jest też wciąż te wynagrodzenia jednak rosną całkiem dynamicznie. To jest duży udział jednak w strukturze kosztów i to na pewno nie pomaga temu sektorowi. Z drugiej strony na pewno w porównaniu do innych sektorów jednak on widzi całkiem spory popyt na swoje usługi. Widzimy to w rachunkach narodowych. Wiele sektorów usług dynamicznie się rozwija. Często też z dynamicznym rozwojem musi dochodzić do dużych zmian strukturalnych. To często wymaga od tego, żeby firmy stare, które już nie dostosowują się do zmian rynkowych, muszą zejść z tego rynku dla nowszych, które są bardziej innowacyjne. To widzimy w sektorze usług informatycznych chociażby, w którym jest bardzo duża zmienność, duża, jak można powiedzieć, ferment, nowe firmy przychodzą, stare odchodzą. Więc tak, w przypadku tego sektora widzimy dużo zmian i wydaje mi się, że to stoi za tym, że jest bardzo dużo niewypłacalności.
1: To jeszcze transport, bo tutaj ciekawa rzecz, odnotowuje wprawdzie spadek liczby niewypłacalności w skali roku, ale rozumiem, że drogie paliwa niestety są już gorszą informacją na kolejne miesiące dla tego sektora.
0: Tak, dokładnie tak, więc tutaj podobnie możemy, stoją te same niuanse, które za ogółem w dynamice niewypłacalności. Otóż faktycznie w pierwszym kwartale, jak tu jeszcze rozmawialiśmy w maju, to dynamika tych niewypłacalności w sektorze transportowym wynosiła minus 30%. Od tego momentu wzrosła do wciąż

0: ujemnego, to znaczy spadku względem pierwszego półrocza w 2025, co pokazuje znów, że jednak ta tendencja jest gorsza. To znaczy w samym kwartale, w drugim kwartale faktycznie te niewypłacalności jednak wzrosły wśród firm transportowych. No i tak, to przede wszystkim jest to szok, to znaczy jeśli chodzi o surowce energetyczne, to znaczy paliwa przede wszystkim. No wciąż ta sytuacja na zachodzie Europy pod względem przemysłu nie jest fenomenalna. W Polsce produkcja przemysłowa zaczyna rosnąć, natomiast większość firm w Polsce, no polski sektor firm jest, absolutnie dominuje na rynku europejskim, więc jeżeli coś naprawdę, jeżeli przemysł europejski nie daje sobie rady, a nie daje, to faktycznie to czuć przede wszystkim właśnie w polskim sektorze, bo który odpowiada za około 20% całkowitego frachtu w Unii Europejskiej, więc jest absolutną potęgą.
1: O sektorze transportowym mówimy tutaj. Przejdźmy zatem do prognoz. Dlaczego ta stabilizacja, albo nawet lekki spadek liczby niewypłacalności firm może być jedynie chwilowe?
0: Tak, więc uważamy, że ta tendencja się utrzyma. To znaczy już teraz jesteśmy, widzimy chociażby, jakie są ceny paliw i tak naprawdę chociaż było momentowe ochłodzenie, powiedzmy, geopolityczne, doszło do memorandum porozumienia, które zostało oczywiście dosyć szybko, straciło na ważności. No i widzimy kolejną tak naprawdę falę wzrostów cen paliw i wydaje nam się, że dojdzie do tak naprawdę kolejnego szoku dla firm, znaczy aktualnie go obserwujemy, więc przynajmniej w trzecim kwartale, ale również w czwartym spodziewamy się, że jednak te niewypłacalności będą rosły. Za cały rok tym razem wzrosną prawdopodobnie o około 3% względem 2025 roku, więc ten szok energetyczny będzie wciąż dominował, pomimo tego, że sytuacja ze strony popytu będzie raczej dobra, szczególnie w sektorach właśnie takich jak budownictwo i przemysł. W budownictwie liczymy na to, że faktycznie ten sektor jednak, ten impet tych niewypłacalności straci na sile. Natomiast tak, wydaje mi się, że generalnie to niewypłacalności wzrosną trochę w tym roku.
1: Drogie paliwa, ale coś będzie działo z drugiej strony na korzyść polskich firm? Chociażby te wspomniane duże programy inwestycyjne?
0: Tak, więc faktycznie te nowe zamówienia, no to jest barometr, który wskazuje na tak naprawdę przyszłość. Znaczy jest to w pewnym sensie pierwszy sygnał. Nowe zamówienia dla przemysłu pokazują, jaką skalę będą miały właśnie projekty, publiczne projekty infrastrukturalne. I to nie będą tylko, w programie SAFE, nie będą to tylko projekty i wyłącznie dla sektora zbrojeniowego. A nawet jeżeli duża część będzie, rozpocznie się od właśnie sektora zbrojeniowego, to naturalnie jest dalsza część poddostawców z sektora stali, z sektora budowlanego również, w których można powiedzieć, że ten impuls fiskalny się rozłoży, również na całą, rozleje, można powiedzieć, na całą gospodarkę, więc tak, tutaj ta strona popytowa będzie raczej wspierać w drugim kwartale. Zobaczymy, jak długo się utrzyma.
1: Doktor Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Za chwilę informacje TOK FM, po nich wraca Paweł Sulik i TOK 360, a w EKG o 14.40 całkiem niezłe informacje dla kierowców, bo otóż w przyszłym tygodniu może być przynajmniej trochę taniej na stacjach. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
3: Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Bo w Media Expert dalej masz.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Ropa drożeje, a obawy nadal budzi sytuacja w Cieśninie Ormus. Korpus Obrony Cywilnej, nowa jednostka, która ma działać w przypadku zagrożenia, powstanie jeszcze w Polsce, jeszcze w tym roku. Urzędy stanu cywilnego mają się szkolić, jak dokonać transkrypcji zagranicznego małżeństwa. Wokół tematu nie brakuje jednak kontrowersji. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Cena ropy w Stanach Zjednoczonych znowu poszła w górę, bo inwestorzy po raz kolejny obawiają się zakłóceń w dostawach w związku z zamknięciem cieśniny Ormus. To kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Tomasz Orchowski.
23: Trump stara się grać na dwa fronty. Z jednej strony grozi Iranowi, że go zniszczy. Tak chce wymusić ustępstwa. Ale to niepokoi rynki, które na możliwą eskalację reagują zwyżkami cen ropy. Więc co robi prezydent? Stara się uspokajać inwestorów i obiecuje, że już lada moment wojna się skończy, a cieśnina Ormus zostanie odblokowana. Ostatnio dodał do tego krytykę koncernów paliwowych. Zobaczycie, co się stanie z ropą, gdy skończymy z Iranem. Ceny spadną na łeb na szyję, ale oni zarobili zdecydowanie za dużo pieniędzy. Chevron za dużo, ExxonMobil za dużo. Iran przekazał, że jest blisko zawarcia ostatecznego porozumienia z Omanem w sprawie cieśniny Ormus. Teheran twierdzi, że nie rozmawia o tym z USA. Trump mówił, że negocjacje trwają. Tomasz Orchowski, TOK FM.
22: Jeszcze w tym roku pracę może rozpocząć Korpus Obrony Cywilnej. W poranku TOK FM zapowiedział to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Korpus będzie nową strukturą, która ma odgrywać ważną rolę w przypadku zagrożenia, na przykład wybuchu wojny. W jego skład będą wchodzić osoby z przedziałem mobilizacyjnym, ochotnicy i strażacy. W rezerwie będą m.in. emerytowani funkcjonariusze służb. W razie sytuacji kryzysowej Korpus ma współpracować z wojskiem i samorządowcami, mówił wiceszef MSWiA w rozmowie z Jackiem Rzakowskim.
24: Przydziały mobilizacyjne w okresie wojennym dla osób, które będą zajmowały, jedni będą walczyli, drudzy będą zajmowali się kwestią ochrony ludności, czyli wspomaganiem tych osób, które funkcjonują na terytorium kraju, gdzie być może nie toczą się walki w sensie zbrojne, ale po prostu jest potrzeba ochrony ludności.
25: Na czym by się to różniło od Wojsk Obrony Terytorialnej?
24: Znaczy po prostu, bo te osoby pracują zawodowo i oczywiście to są osoby nieumundurowane.
22: Korpus miałby współpracować z wojskiem i samorządem terytorialnym. Fundacja z Lublina organizuje szkolenia dla urzędów stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji aktów małżeństw zawieranych przez pary jednopłciowe za granicą. Szkolenie kosztuje 330 zł. Biorą w nich udział pracownicy urzędów z całej Polski. Organizacje LGBT mówią wprost: to skandal. Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Chodzi o fundację, która od wielu lat wydaje czasopismo Metryka, adresowane m.in. do urzędników stanu cywilnego. Redaktorem naczelnym jest dr Piotr Kasprzyk, który po wyroku w jednej ze spraw o transkrypcję, o decyzji sądu, który nakazał wprowadzenie aktu ślubu do polskiego porządku prawnego, mówił tak.
1: Przyjęcie takiego rozumowania jest sprzeczne z prawem i obraża inteligencję prawnika, który cokolwiek rozumie rejestrację stanu cywilnego.
0: Dziś to właśnie ludzie związani z Metryką organizują szkolenia, jak nie dokonywać transkrypcji, mówi Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
2: Szkolenia z tego, jak odmawiać transkrypcji, twierdząc, że jest to łamanie prawa, które obowiązuje w Polsce, że urzędnicy nie mogą tego robić. Są urzędnikom nawet przekazywane gotowe wzorce decyzji odmownych, żeby im to ułatwić.
0: Ze szkoleń zorganizowanych przez Metrykę skorzystało co najmniej kilkadziesiąt urzędów w Polsce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
22: Wysłaliśmy do MSWiA pytania w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. A teraz dobra wiadomość dla rowerzystów. Nadmorska trasa Eurovelo znów jest w pełni dostępna. Jej pierwotny przebieg zajęła w części budowa elektrowni atomowej. Pokonanie tego fragmentu było sporym wyzwaniem. Teraz plac budowy można ominąć przygotowanym objazdem, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
3: No dlatego przygotowaliśmy objazd, po to, żeby tych wszystkich, którzy chcą w spokoju przejechać rowerem ten teren, mogli to zrobić po nowej trasie, po której będą mogły pośrodzić się tylko rowery i na części Melex.
22: Nowa trasa omija atomową budowę, ale każdy, kto będzie chciał ją zobaczyć, będzie mógł przejechać wzdłuż okalającego ją płotu. Radość ze zwycięstw, ale i brak pewności awansu. Tak można podsumować pierwsze spotkania Jagiellonii i Lecha w eliminacjach do Piłkarskiej Ligi Europy. W trzeciej rundzie oba zespoły odniosły zwycięstwa, ale jednobramkowe zaliczki sprawiają, że mecze rewanżowe będą szalenie emocjonujące i wyrównane. Błażej Kulesza.
5: Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Rangersów 2-1, chociaż wszystkie trzy bramki, w tym jedną samobójczą, zdobywali piłkarze Jagi i to w ciągu 21 minut. Do rewanżu podobieczni Adriana Siemień podejdą zadaniowo.
6: Mentalność i klimat, który tam myślę Szkoci nam zaoferują, no to będzie gorący, ale co nie jest dla nas coś takiego nowego. Nowy jest kierunek, bo tam jeszcze nie graliśmy.
5: Trudny wyjazd czeka Lecha, bo gra na sztucznej murawie na Wyspach Owczych, nie będzie atutem poznaniaków, a zaliczka 1-0 z KL Klaksvik nie napawa optymizmem nawet trenera Nilsa Frederiksena. Europejski futbol nie zawsze jest łatwy i nie zawsze będziemy strzelać po 4-5 bramek. To po prostu niemożliwe. Bo nawet farerskie media uznają sprawę awansu wciąż za otwartą. Błażej Kulesza, TOK FM.
22: Informacje ponownie o 13.20. Dziś maksymalnie na termometrach 26 stopni. Taka temperatura będzie w centrum i na południowym wschodzie. Najchłodniej na północnym zachodzie około 21. Na południu i na wschodzie mogą pojawić się dziś burze.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: TOK 360, jest 6 minut po godzinie 13. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik. A teraz łączymy się z doktorem habilitowanym Witoldem Klausem, profesorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, badaczem migracji. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt dotyczący obywateli Ukrainy na terenie Polski. Jego założeniem jest to, żeby deportować wszystkich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie w Polsce zatrudnieni. W pierwszym odruchu, kiedy pan słyszy o takiej propozycji, bez wchodzenia w szczegóły, to pan ma skojarzenia, to są praktyki, które gdzieś funkcjonują na świecie, ten rodzaj łączenia polityki migracyjnej z polityką międzynarodową, no bo PiS mówi, to chodzi nam o interes Ukrainy, która potrzebuje osób do armii, tak, a te osoby są w Polsce, czyli wsparcie drugiego kraju, jednocześnie z powiązaniem tego z właśnie tą cechą bycia na rynku pracy.
27: Myślę, że polityka migracyjna i polityka międzynarodowa się bardzo mocno przenikają generalnie i widzimy to w różnych sferach. Na przykład niedawno przy tym, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu w Ceucie. To jest również przykład wybierania nacisków, czy w ogóle zaangażowania polityki migracyjnej w politykę międzynarodową. I tego to nie jest nic nowego. Natomiast jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce wesprzeć Ukrainę, co jest godne pochwały, to myślę, że jest dziesiątki innych sposobów, żeby to zrobić. I Ukraina sama, czy władze Ukrainy same wprost mówią, to jest im potrzebne, żeby wesprzeć ich w walce z Rosją. Niekoniecznie są to deportacje ich własnych obywateli, to po pierwsze. Ponadto myślę też, że to w ogóle, jak tak to ktoś... Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości tego słuchają, to bardzo ładnie pewnie dla nich brzmi, tak mile dla ich ucha. Natomiast to są takie bardzo dla nich miłe, ale bardzo puste sformułowania, bo też pytanie, kto się za tym kryje? Czyli innymi słowy, ile jest osób w wieku poborowym, mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują albo pracują w Polsce nielegalnie, bo ta grupa jest, jeżeli w ogóle, jakaś bardzo maleńka.
26: No dobrze, ale to ja inaczej chciałem zapytać, bo słuchacze i słuchaczki mogą się zastanawiać nad tym, czy w ogóle to jest precedens, czy na tle, no i teraz właśnie, relacji międzypaństwowych albo wewnętrznej polityki nadmigracyjnej, czy to jest precedens, czy nie? Czy tak bywało w historii, że państwo ze względu właśnie na potrzeby innego państwa dokonywało zmian tu w swojej polityce migracyjnej w ten sposób, żeby to było tak jakby trochę transgranicznie. Czy coś takiego miało miejsce? Bo miały miejsce, nie wiem, wymiany ludności, tak, w 20. stuleciu między państwami, ale nawet w naszym kraju przecież po II wojnie światowej. To, my to znamy, ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co według pana jest jakimś ewenementem i trzeba będzie na to, jeśli rzeczywiście ten pomysł dalej będzie realizowany, znaleźć jakieś formy prawne? Jak pan to widzi?
27: To jest pewien ewenement, jest i nie jest, pewnie jest historycznie jakoś, natomiast proszę zobaczyć, że to co zakłada Prawo i Sprawiedliwość, jest bardzo zgodne z linią, którą niedawno powiedziała Komisja Europejska, mówiąc o tym, że mężczyźni w wieku poborowym nie będą dotrzymywali w Unii Europejskiej ochrony uzupełniającej. Czyli to jest jakby... pójście pół kroku dalej, tak? A może nawet nie pół kroku dalej, no bo jeżeli nie będą otrzymywali ochrony uzupełniającej, no to pytanie, czy jakąś inną formę ochrony dostaną, a jeżeli nie, to prawdopodobnie i tak będą podlegali procedurom deportacyjnym, więc jakby to może być, możemy to interpretować, jakby myśleć o tym, takich, jeżeli próbujemy prawne kategorie do tego dostosować oraz takie całe myślenie o prawie migracyjnym na poziomie Unii Europejskiej jako konsekwencje niejako tego, co powiedziała Komisja Europejska nie tak dawno, albo jako takie łatwiejsze opakowanie tej propozycji Unii Europejskiej do sprzedaży swoim własnym wyborcom.
26: A właśnie, skoro pan powiedział, przypomniał o tym głosie Unii Europejskiej, no to ktoś może, tak jak na początku pan powiedział, że co z osobami, które tutaj, co prawda, nie pracują, są z Ukrainy, są w wieku poborowym, ale na przykład opiekują się kimś. Albo, no nie wiem, straciły pracę i są w trakcie poszukiwania następnej. A co z tą całą grupą? Czy w przypadku Unii Europejskiej, jak rozumiem, brano pod uwagę te sytuacje? Czy w ogóle tego typu prawo jest w ogóle łatwo napisać i wdrożyć, skoro życie jest bardzo skomplikowane?
27: Prawo, jak wiemy, bardzo łatwo jest napisać. Rządy Prawa i Sprawiedliwości to bardzo ładnie pokazały, napisać i przyjąć. Potem oczywiście wdrożenie jest, ale skuteczne wdrożenie jest największym wyzwaniem. To prawo Unii Europejskiej, o którym mówimy, wejdzie pierwsze od przyszłego roku, od marca, a po drugie będzie dotyczyło tylko nowych osób, które do Unii Europejskiej przyjechały. Te, które już tu są, nie stracą tych uprawnień. Co więcej, wiele z tych osób, jak patrzymy na Polskę, to w ogóle na Unię Europejską, to wcale niewiele mężczyzn do Unii przyjechało i otrzymało jakąś formę ochrony międzynarodowej, no bo oni po prostu przez dłuższy czas nie byli wypuszczani z Ukrainy. Więc te osoby młodzi mężczyźni, którzy w Polsce są, to są albo chłopcy, którzy dorośli w tak zwanym międzyczasie, albo osoby, które przyjechały wcześniej na innej podstawie. W związku z tym one w ogóle nie są osobami objętymi ochroną uzupełniającą, tylko mają w Polsce swoje własne dokumenty pobytowe oparte na nauce, pracy czy innych podstawach. Więc ich tak naprawdę bardzo trudno jest deportować, bo na początku trzeba byłoby im te dokumenty odebrać, do czego musi być podstawa.
26: Czyli według pana to jest tak naprawdę co? Powiedzenie, że skoro Unia Europejska mówi podobnym językiem, to my bardzo elegancko, w sposób dyplomatyczny, ale jednocześnie odwołując się do naszego elektoratu, powiemy to samo, tak żeby być jednak trochę antyukraińscy, ale jednocześnie w ramach, nie wiem, w ramach jakiegoś dobrego tonu nie brzmieć jak antyukraińscy. Czy to o to chodzi?
27: Ja przede wszystkim czysta demagogia i taki polityczny interes w tym, bo ja nie wątpię, żeby to było jakoś głęboko przemyślane. To po prostu ma ładnie brzmieć. Dla uszu różnych osób, tak? Bo proszę zobaczyć, że ten posterunek ma takie dwie odnogi. Z jednej strony mówimy, używając słowa nielegalnie, w związku z tym straszymy, tak? Osób. I mówimy, te osoby są nielegalnie, pracują, będą deportowane. Znowu bardzo modne słowo ostatnio, odbijane przez nasz rząd obecny bardzo, bardzo często. Ale jednocześnie mówimy do przedsiębiorców, ale nie bójcie się, jak ktoś pracuje, to my wam nie zabierzemy pracowników.
26: To mi to...
27: Więc to jest...
26: Ale to przepraszam.
27: To jest takie sprytne opakowanie.
26: Ale to przypomina mi trochę takie dyskusje sprzed lat, w jaki sposób funkcjonują kraje Zatoki Perskiej. Że tam w zasadzie ta filozofia mówiąca o tym, jesteś u nas i pracujesz, to masz tu jakieś bardzo ograniczone, w zasadzie minimalne prawa, ale w momencie, kiedy przestajesz pracować, no to momentalnie musisz wyjechać. Tak w skrócie bym określił tą filozofię. Mhm. I czy to nie jest powtórzenie dokładnie tego sposobu myślenia i na ile to, co może stać się w przyszłości odpukać na przykład już obowiązującym trybem myślenia w tej kwestii.
27: Myślę, że takie myślenie o polityce migracyjnej i osobach migrujących przez pryzmat tylko i wyłącznie ekonomii jest myśleniem, które jest obecne w Polsce od dawna, jest obecne w Unii Europejskiej, w całej neoliberalnej gospodarce, którą prowadzimy. Po prostu zobaczyć, co robimy z ochroną uzupełniającą również. Mhm. Mówimy do kobiet, możecie zostać, i będziecie mieli wsparcie 800 plus, opiekę zdrowotną i tak dalej, pod warunkiem, że pracujecie. Innymi słowy, jak pracują, to i tak by ją miały. Tak naprawdę, bo ona wynika z innych przepisów. Więc nawet w tym kontekście ochrony osób uciekających przed wojną, ochrony kobiet z dziećmi, ta polityka oparta na myśleniu czysto ekonomicznym jest już dobrze w Polsce, zakorzeniona się dawno w Polsce, rozgościła, więc w tym zakresie to nie jest nic nowego.
26: Mm-hmm. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor habilitowany Witold Klaus, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, badacz migracji, był z nami. Do usłyszenia.
27: Dziękuję.
26: A za chwilę, proszę państwa, będziemy rozmawiali o bardzo ciekawej wizycie, którą Wołodymyr Zełenski, prezydent ukraiński, złoży prezydentowi serbskiemu. I ktoś może powiedzieć, jak to serbskiemu? Przecież zazwyczaj czytamy, że serbskie społeczeństwo jest bardzo prorosyjskie. No, z jednej strony jest prorosyjskie, mało tego, Serbia nie dołączyła do sankcji przeciwko Rosji z powodu napaści na Ukrainę, a tu okazuje się, że ukraiński prezydent pomimo tego wszystkiego zjawi się w Belgradzie jutro. I ktoś może powiedzieć, być może ma to bezpośredni związek z tym, od czego zaczęliśmy dzisiejszy Tok 360. Ukraina jest w sytuacji, kiedy potrzebuje broni, bardzo konkretnej broni. Być może, bo takie głosy też się pojawiają w publicystyce i okazuje się, że to nie tylko państwa Unii Europejskiej i to najbogatsze, najsilniejsze są partnerami dla Ukrainy, ale chociażby na przykład Serbia. Tak jakby ktoś mógłby zapytać, po co Ukrainie jest Serbia, ale też jest drugi punkt widzenia. Otóż proszę państwa, od dłuższego czasu w Serbii trwają protesty, czekają nas wybory i być może ktoś chciałby usłyszeć, jak to wygląda z perspektywy serbskiej sceny politycznej. Dlaczego serbskiemu prezydentowi zależy na tym, żeby porozmawiać, zrobić zdjęcia, uścisk, żeby był widoczny między prezydentem Ukrainy i prezydentem Serbii. Ciekawe, co w ogóle na to wszystko Kreml. Ale o tym więcej, proszę państwa, za chwilę, bo będzie z nami Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, znany części z państwa jako współprowadzący podcast Prawdziwa Historia Polski na TOK FM. To już za chwilę.
4: Autopromocja.
7: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
8: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
9: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
20: Reklama.
10: Orły
4: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
28: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
29: Volkswagen. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 13:20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Po 17 miesiącach protestów mieszkańcy ulicy Wiejskiej w Warszawie chcą zaznać spokoju. Środowiska Pro-Life organizują tam pikiety przed przychodnią aborcyjną Abotag. W stołecznym ratuszu trwają rozmowy. Do tej pory służby i miasto twierdziły, że mają związane ręce, bo protesty są legalne. To, co dzieje się przy Wiejskiej, to nękanie, mówi Natalia Broniarczyk z przychodni Abotag.
30: Mamy zeznania świadków, mamy dokumentację medyczną dzieci, które przez te protesty trafiły na SOR-y, mamy obdukcję, mamy zeznania pracowników różnych okolicznych miejsc tutaj i niech sąd tego wysłucha i to rozstrzygnie.
22: W stołecznym ratuszu udało się w końcu spotkać przedstawicielką przychodni z władzami stolicy, mówi rzeczniczka urzędu Monika Bojf.
31: Pan prezydent zapoznał się z konkretnymi argumentami przedstawicielek przychodni i planowane jest następne spotkanie, na którym przedstawimy nasze stanowisko po przeanalizowaniu wszystkich argumentów, które padły w rozmowie. Dla nas najważniejszą kwestią jest ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków.
22: Z problemem niektórych protestów o środowisk Pro-Life poradziły sobie samorządy w Białymstoku oraz Gdańsku. Brytyjska Partia Konserwatywna chce zablokować części cudzoziemców dostęp do mieszkań socjalnych w Anglii. Według ogłoszonych planów tego głównego ugrupowania opozycji zakaz objąłby na przykład Polaków, którzy przyjechali do kraju tuż po brexitowym okresie przejściowym. Co do zasady, na mieszkania socjalne mogliby liczyć tylko brytyjscy i irlandzcy obywatele oraz osoby, które uzyskały pobrexitowy settled status, czyli status osoby osiedlonej, pozwalający obywatelom unijnym na zachowanie praw po brexicie. Wykluczałoby to na przykład większość Polaków, którzy przeprowadzili się do Anglii już po zakończeniu pobrexitowego okresu przejściowego, który trwał od lutego do grudnia 2020 roku. Pierwszą w USA szczepionkę przeciwko grypie sezonowej wytwarzaną w technologii mRNA zatwierdziła Amerykańska Agencja Żywności i Leków. Wcześniej Komisja Europejska zatwierdziła do użycia w Unii szczepionkę skojarzoną przeciwko grypie sezonowej oraz COVID-19 w tej samej technologii. Szczepionka mRNA przeciwko grypie sezonowej została zatwierdzona w USA do użycia u osób w wieku co najmniej 50 lat. Badania kliniczne pokazały, że jest ona o 27% bardziej skuteczna w ochronie przed wirusem grypy, aniżeli tradycyjna szczepionka przeciwko grypie. Od 21 stopni na północnych krańcach Polski, przez 24 w Wielkopolsce i Łódzkiem, po 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Deszcze przelotnie może pojawiać się w różnych miejscach w całym kraju. Burze przejdą z kolei przez południowy wschód.
26: 23 minuty po godzinie 13, TOK 360. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik i zgodnie z zapowiedzią i obietnicą z nami powinien być już Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, współprowadzący razem ze mną podcast Prawdziwa Historia Polski na TOK FM. Dzień dobry, witaj.
0: Dzień dobry.
26: Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy jako prezydent Ukrainy jutro zjawi się w Serbii i będzie rozmawiał z prezydentem serbskim Vučićem, Aleksandrem Vučićem. I teraz część osób może mieć następujące pytania. Czy to Serbia nie jest tym prorosyjskim społeczeństwem, które nie dołączyło się do sankcji na Rosję, które ma silne związki gospodarcze i kulturowe z Rosją, a tutaj wizyta ukraińskiego prezydenta? Jak to wytłumaczyć?
0: No, trzeba powiedzieć, że często w polityce zagranicznej jest tak, że rozwijają się relacje między krajami, które w niektórych fundamentalnych sprawach się różnią, ale nie totalnie, bo to też jak u nas mówimy, tak, społeczeństwo serbskie jest prorosyjskie. No nie w 100%, oczywiście, jak są badania opinii publicznej, to widać, że jest spora grupa Serbów, która w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim jest albo neutralna, albo umiarkowanie proukraińska. To jest mniejszość, to nie mam wątpliwości. Natomiast z drugiej strony, tak, jeszcze tak, jedna sprawa. Z drugiej strony nie mam wątpliwości, że Serbia nie nałożyła sankcji, że na przykład w zeszłym roku, jak był 9 maja, to Vučić pojechał do Moskwy i brał udział w defiladzie i to było bardzo krytykowane. Natomiast no, znajdziemy też głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u, gdzie Serbii bliżej do Ukrainy, w sprawach ważnych dla Ukrainy niż do Rosji. Mamy coś takiego jak taki regularny od 2023 szczyt państw Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy. To są kraje Bałkanów Zachodnich i Bułgaria, Rumunia, Grecja, Chorwacja i Słowenia. Ten szczyt odbył się ostatnio w Kijowie w połowie lipca i tutaj widzimy, no, że Vučić się zachowuje w ten sposób: Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. W ten sposób, że tak, przyjechał na szczyt. To jest sygnał do Unii, że chce współpracować też z Ukrainą. Tam mówił, że chce Serbia zaangażować się w odbudowę Ukrainy, wspierać Ukrainę w tym procesie i że bardzo podkreśla, bo to jest ta perspektywa serbska z powodu Kosowa, że fundamentalne znaczenie ma integralność terytorialna i te zasady są kluczowe, więc tutaj jakby zielone światło dla stanowiska ukraińskiego, ale był jedynym politykiem, który nie podpisał deklaracji końcowej, w której oczywiście były sformułowania, które są prawdziwe, a które no, krytykują Rosję za prowadzenie agresywnej wojny, za napaść na Ukrainę, tak? I deklarują, że trzeba ją wspierać w obronie przeciwko Rosji. Więc tu mamy takie właśnie lawirowanie. I teraz tak, no, z perspektywy Zełenskiego, Serbia jest razem z Ukrainą w tej grupie krajów, to musimy w Polsce też coraz bardziej myśleć w ten sposób, że mamy tą grupę objętą rozszerzeniem albo potencjalnym rozszerzeniem. To są kraje Bałkanów Zachodnich, basenu Morza Czarnego i generalnie też potencjalnie Kaukaz Południowy. Gruzja jest zamrożona, Armenia by chciała, dostać status kandydata. No i Ukraina jest najważniejszym zdecydowanie krajem. Jakbyśmy wzięli te wszystkie pozostałe kraje, populacje, gospodarki tych krajów, to jest znacznie mniej niż Ukraina. Natomiast Serbia jest najważniejszym krajem na Bałkanach Zachodnich. Znowu, prawie połowa, tak ponad 45% PKB całego tego regionu to jest Serbia. Oprócz samej Serbii, no przypomnijmy, że Serbowie mieszkają w Bośni, to jest 30% populacji, gdzie jest Republika Serbska, bardzo prorosyjska, a antyukraińska, bardziej niż Belgrad. Mamy jeszcze Serbów w Czarnogórze, ponad 30%, 1/3 gdzieś populacji, no i ponad 5% w Kosowie. Więc to Serbia i Serbowie, no to czy się to podoba, czy nie, no jest to najważniejszy gracz na Bałkanach Zachodnich. I tutaj oczywiście z perspektywy ukraińskiej, no jest taka pewna realpolitik, że warto jak wszystko robić, co się da, żeby przekonywać do siebie Serbię, która oczywiście jest w tej sytuacji, że w kraju są wyraźne tendencje autorytarne i Serbii też zależy na tym, żeby mieć jakieś pole manewru, bo jest krytykowana moim zdaniem niewystarczająco przez Unię Europejską. Są, można powiedzieć, po stronie ukraińskiej ta aspiracja do tego, żeby być pewnym liderem tego całego regionu, krajów, które mogą kiedyś dołączyć do Unii Europejskiej.
26: A czy tam nie ma w tle jakichś spraw gospodarczych? Ponieważ akurat dziś trochę o tym mówimy, ale od kilku dni mówi się o tym, że Ukrainie brakuje broni i ci, którzy obserwują akurat albo interesują się tym rynkiem broni na świecie, świetnie wiedzą, że Serbia jest od dłuższego czasu akurat eksporterem broni. Czy tam w tle nie ma po prostu takiego banalnego, przepraszam za sformułowanie, dealu, który mówi, że potrzebujemy...
0: Znaczy, no zupełnie szczerze, no tak, można coś z perspektywy ukraińskiej kupić z Serbii, jeśli chodzi o uzbrojenie, ale po pierwsze Serbia, no są co jakiś czas przecieki, że to się już dzieje, że to jest po prostu no interes, ale że nie można tego, trzeba to wyciszać maksymalnie, żeby Rosja się nie denerwowała. No tak. To jest perspektywa Belgradu, ale to no ten przemysł serbski, no nie przesadzajmy w porównaniu z a, potrzebami Ukrainy, b, potencjałem przemysłu ukraińskiego, który cały czas się rozwija, tego obronnego, to no Serbia nie ma tak naprawdę wiele do zaoferowania. To, co jest charakterystyczne, że wizyta Zełenskiego, która jest pierwszą jego wizytą w Serbii, bo oni się wcześniej spotykali właśnie w ramach tych, jak były na przykład te szczyty Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy, to jest dwustronna wizyta, że ją poprzedziły, jak spojrzymy w ostatnich miesiącach, mieliśmy tak, był wówczas wicepremier do spraw europejskich i integracji euroatlantyckiej, ukraiński Taras Kaczka, on już nie jest, nie pełni tej funkcji, odwiedził Serbię. Był też szef parlamentu Rady Werchownej, tak? Ruslan Stefanczuk. Więc generalnie to jest coś takiego, że w ostatnich miesiącach widać coś takiego, że mamy do czynienia z pewnym zbliżeniem, intensyfikacją współpracy między Serbią i Ukrainą.
26: Czy możemy powiedzieć, że ta sytuacja widziana z zupełnie drugiej strony, czyli od strony Serbii, nastrojów społecznych, protestów trwających, plus krytyka, o której wspomniałeś, za słaba, jak powiedziałeś, ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tendencje autorytarne. Czy to tutaj z tej perspektywy jakoś serbskiemu prezydentowi pomaga, albo tworzy, nie wiem, jakieś takie wrażenie, że oto jest on na arenie międzynarodowej silnym, liczącym się, rozgrywającym?
0: Myślę, że tak, to jest taki sygnał do Unii Europejskiej, z którą, tak jak słusznie zauważyłeś, no te relacje, no na przykład wiadomo, że oba kraje, i Serbia, i Ukraina, no mówią o tym, że chciałyby wejść do Unii. Tylko że Serbia ma w tym momencie dwa zamknięte rozdziały, a negocjuje od 2014 i ten proces zamarł. Od prawie 5 lat nic się nie dzieje, tak? Ze względu właśnie na te tendencje autorytarne. No to jest taki gest do Unii. Zobaczcie, bo mnie krytykujecie, że moja polityka zagraniczna jest w konflikcie z waszym stanowiskiem w sprawie wojny w Ukrainie? Wcale nie. Proszę bardzo, współpracujemy z Ukrainą. Plus kraju można pokazać. Zobaczcie, twierdzicie, że jestem taki kompletnie prorosyjski, antyzachodni. Nie. I do tego zobaczcie, jestem graczem, tak jak ta tradycja Jugosławii jeszcze komunistycznej, ruch państw niezaangażowanych, my tu gramy na paru fortepianach i możemy też zrobić biznes, bo przecież to jest ta opowieść o tym, że przy odbudowie Ukrainy będzie można zarobić wielkie pieniądze i tutaj teoretycznie, że Serbia według Vučića będzie też to robić, więc to jest ta jego opowieść, tylko no też no bądźmy realistami i w każdym wymiarze, jakbyśmy przeszli przez współpracę i relacje ukraińsko-serbskie, to w wymiarze ekonomicznym no one są ograniczone, o tak bym powiedział.
26: Bardzo tobie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, współprowadzący podcast Prawdziwa Historia Polski na TOK FM. Bardzo dziękuję, do widzenia. A my, proszę państwa, z Belgradu, gdzie jutro będzie ukraiński prezydent, przenosimy się teraz, może to niektórych zaskoczenia, a może nie, do Serocka, Nieporętu i Wieliszewa. Jest z nami pani Ewa Listkowska, dyrektorka powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
26: No właśnie, w naszym programie mamy taki cykl, że odwiedzamy różne miejscowości w Polsce i sprawdzamy, co ciekawego na niwie kulturalno-rozrywkowej się tam odbywa. A u państwa siódma edycja festiwalu filmowego imienia Andrzeja Kondratiuka Między cieniem a blaskiem. W największym skrócie, na co mogą osoby liczyć, które się zjawią, być może również z innych miast na festiwalu?
1: Zapraszamy na festiwal filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka. Tak jak pan powiedział, jest to już siódma edycja, ale ten festiwal jest wyjątkowy ze względu na to, że jesteśmy tak naprawdę blisko Andrzeja Kondratiuka. Spotykamy się w plenerze, w lokacjach, które stanowiły tło do filmów Andrzeja Kondratiuka, tak jak Pełnia, która była kręcona w Łasze w gminie Serock, czy Hydrozagadka, gdzie część ujęć było realizowanych w Nieporęcie. I co roku na nowo odkrywamy Andrzeja Kondratiuka. Jego kino jest bardzo pojemne, bardzo niezależne i bardzo wielowymiarowe. W tym roku rozpoczniemy dzisiaj, piątkowy wieczór będzie dedykowany patronowi Andrzejowi Kondratiukowi. Pokażemy dwa jego obrazy, jak to się robi i w Niebowziętych ze słynnym duetem Maklakiewicz-Himmelsbach, a gościem specjalnym, który rozpocznie festiwal rozmową będzie Emilia Krakowska, która między innymi właśnie w Niebowziętych grała kierowniczkę Domu Pracy Twórczej, więc opowie nam o kulisach pracy, o sposobie kręcenia właśnie i pracy ze słynnym duetem, o improwizacji, która w tych filmach była bardzo znacząca i dawała właśnie takie efekty, które będziemy mogli podziwiać na ekranie.
26: Bardzo pani dziękuję za to, że pani zaprosiła nas wszystkich na festiwal filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka, który startuje już dzisiaj. Szczegóły w internecie państwo znajdą. Była z nami pani Ewa Listkowska, dyrektorka powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Nie tylko fanów twórczości Kondratiuka oczywiście zapraszamy, ale po prostu turystów, którzy mają okazję być w okolicy. Tak przy okazji, chociaż to smutna okazja, pogrzeb Igi Brzyńskiej, znanej oczywiście z filmów i partnerki reżysera, odbędzie się 17 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Szczegóły dotyczące pochówku aktorki, piosenkarki i scenarzystki podał w piątek ksiądz Andrzej Luter. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich Bartosz Dąbrowski i lista przebojów.
2: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta pianek, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Tureckie samoloty bojowe i drony naruszyły przestrzeń powietrzną Grecji nad Morzem Egejskim 17 razy, a w jednym przypadku grecki myśliwiec wysłany w celu ich odparcia wdarł się w symulowaną walkę powietrzną z tureckim pilotem. Do naruszeń greckiej przestrzeni przez tureckie lotnictwo dochodziło również wcześniej. Do incydentu doszło dzień po tym, jak Grecja ogłosiła, że zamierza kontynuować realizację dużego projektu mającego na celu połączenie greckich i cypryjskich sieci energetycznych za pomocą podmorskiego kabla. Turcja stanowczo się temu sprzeciwia. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż, które średnio wyniosły 3,4% w porównaniu z czerwcem. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
18: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie, na Amber One autostradzie A1 prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
17: Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Gabinet byłego premiera Węgier Viktora Orbana zamierzał kupić w najdroższej dzielnicy Brukseli nieruchomość za 20 milionów euro, aby otworzyć luksusową restaurację promującą węgierską gastronomię, informują węgierskie media. Transakcja ostatecznie nie została zrealizowana. Restauracja typu fine dining, działająca pod dyplomatycznym szyldem, miała być otwarta dla szerokiej publiczności, a konkretnie dla osób poszukujących wyrafinowanych doznań kulinarnych i mogących sobie na nie pozwolić. Pozostała część obiektu miała służyć celom dyplomatycznym i protokolarnym Viktora Orbana oraz jego środowiska, którym zależało na sfinalizowaniu transakcji przed zmianą rządu, podali dziennikarze. Dziś nieco chłodniej niż przez ostatnich kilka dni. Maksymalnie na termometrach powinniśmy zobaczyć 26 stopni. To w centrum i na południowym wschodzie. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i Podlasiu 21.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Lista przebojów Tok FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, zapraszam na kolejne wydanie, zaczynając od podsumowania wyników głosowania. Na miejscu drugim Dominika Długosz.
11: Tok 7.
15: Doszły do nas takie plotki. Ostatnio było takie fajne ognisko tej grupy, która została w PiS-ie. I tam prezes miał mówić wprost, że natychmiast jak Morawiecki zostanie wyrzucony, czy wyjdzie z PiS-u, pójdzie wniosek o usunięcie go z tego stanowiska. Więc Morawiecki po prostu nie chciał być odwołany przez prezesa, chciał odejść sam, zachować honor. No to teraz też powinien zachować honor.
19: Ale to prezes przy ognisku takie gawędy
15: prowadził. Tak, tam w ogóle było fajnie na tym ognisku.
19: Ładnie ognisko.
15: Na przykład był konkurs rzucania rzutkami, wiesz? Wygrał Andrzej Śliwka.
19: Jest wśród...
15: Ale podobno złamał zasady, bo był trzeźwy.
19: O Boże.
15: Ja przepraszam, ja to słyszałam od nich.
19: Czyli była dobra impreza.
15: Podobno tak.
20: Mm-hmm. Ale aż się cieszymy na teraz imprezę Mateusza Morawieckiego.
19: W piątek, a to wiadomo, piątek, piąteczek, piątunio, jak to mówią.
2: Dla porządku, dodajmy, że w tym nagraniu usłyszeliśmy również głosy Wojciecha Szelonga i Tomasza Sekielskiego. A na miejscu pierwszym Michał Fedorowicz.
16: Tok 1.
21: Mamy sytuację następującą. Do piątku, bo to był piątek, do zeszłego piątku, do godziny 12:30 Mateusz Morawiecki był premierem najlepszego rządu, jaki miała trzecia RP, gdzie PiS się chwalił wszystkimi dokonaniami, że to był złoty wiek wręcz dla Polski. Od 12:30 do dzisiaj w bańkach prawicowych, i to się nasila, to rośnie, to nie opada, Mateusz Morawiecki był projektem agenturalnym Donalda Tuska, który działał, podejmował decyzje wbrew woli partii w tajemnicy i tak naprawdę...
15: W tajemnicy przed prezesem.
21: Przed prezesem, przed wicepremierami, przed ministrami i działał na szkodę całej polskiej prawicy.
2: Tyle zwycięzcy, przechodzimy do premier. Zaczynamy od poranka Radia Tok FM. Jakiś czas temu u Dominiki Wielowiejskiej gościł Tobiasz Bocheński.
16: Tok 1.
22: Panie pośle, ile procent głosów może zdobyć nowa partia Mateusza Morawieckiego? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma taką wiedzę? Czy to badano?
23: Ja szacuję według mojej wiedzy różnych zestawień, że to jest maksimum 2%.
22: Ale chciał pan sondaż Opinia 24 i tam jednak partia Morawieckiego zyskiwała około 7%. Ja uważa pan, że to jest niewiarygodne?
23: Ja widziałem takie sondaże, gdzie miała 17. W ogóle Mateusz Morawiecki świetnie wypada w różnych sondażach z jakiegoś powodu. W każdym razie uważam...
22: Ale z jakiego? Znaczy uważa pan, że
23: w każdym,
22: kupuje te sondaże?
23: Są duże rozbieżności między różnymi jakby domami przeprowadzającymi sondaże.
2: Skoro już jesteśmy przy sondażach, to przypomnijmy sobie fragment podcastu Dzieje się. Karolina Lewicka, Dominika Wielowiejska, Andrzej Bobiński.
16: Tok 2.
24: A propos sondaży, to usłyszałam od polityka Stowarzyszenia Rozwój Plus, że te sondaże, które widzimy teraz, średnia mniej więcej 6%, tak, był i 2% sondaż i 7%, to jest podłoga. A gdzie jest sufit?
22: Wiadomo.
15: Dobre.
25: Ojej. Myślę, że się przekonamy w październiku i straszymy
15: w listopadzie,
25: ale bardzo bym uważał, żeby podłoga z sufitem się nie spotkała, bo nawet nie zamieniamy sami.
2: Cały czas krążymy wokół treści politycznych. I tak będzie również tym razem. Jacek Gądek przypominał sławnego grilla.
0: Tok 3. Patrząc na to wydarzenie, to zauważyłem, sądziliśmy się taką obserwacją w czasie tego grilla. Środek wakacji to nie jest moment, żeby dyskutować o tak fundamentalnych rzeczach. To jest, ludzie są bardziej zajęci kiełbasą i karkówką, ogóreczkami kiszonymi.
22: Kiełbasa też była.
0: A nie, owszem, nawet bardzo, bardzo smaczna nawet, chociaż przy końcu już brakowało ogórków kiszonych. Ale środek wakacji to nie jest najlepszy moment, żeby o takich rzeczach dyskutować.
2: Teraz jest miejsce na propozycję numer 4, ale tego nagrania już słuchaliśmy. Dzisiaj Michał Fedorowicz, przechodzimy zatem do propozycji numer 5, a tu fragment niecodziennej relacji reporterskiej. Tomasz Węskę.
1: Tok 5.
3: No, oczywiście nazwiska nie padły, więc teraz będzie ta nieprzyjemna

0: kliknął. Jest publicznie znana i ja bym chyba wolał jednak żyć w kraju, w którym ministrowie, jak czytają taką wiadomość, no to nie klikają w to, a jak już nawet klikną z czystej ciekawości czy z jakby dobrego serca, no to widząc pierwszą informację w postaci, to teraz kliknij w kolejny link, a teraz zyskany kod QR, stwierdzają, no nie, to może jednak coś jest nie halo i dzwonią do nadawcy i mówią, wiesz co, chyba rozsyłasz coś niebezpiecznego. To jest może doskonały moment na dyskusję, czy naprawdę polski sektor, no właśnie świat polityczny, czy to rząd, czy opozycja, powinien komunikować się w istotnych sprawach przy użyciu WhatsAppa.
1: A no właśnie,
0: są do tego inne narzędzia. Tak, są do tego inne narzędzia. Jest chociażby rządowy komunikator M-Szyfr, który działa inaczej, który przede wszystkim jest dostępny tylko dla użytkowników rządowych, no i raczej tam tego typu ataki nie będą możliwe, bo nie będzie niezautoryzowanego użytkownika, przynajmniej taką mamy nadzieję, który taką wiadomość wyśle. Natomiast no, nie oszukujmy się, sektor rządowy i nie tylko, i w tej w poprzedniej kadencji uwielbia komunikatory i masa informacji
2: tym idzie.
1: Ale to może na kanwie tej historii państwo, członkowie Rady Ministrów wszystkich szczebli, zmienicie komunikator?
3: Trudno sobie, muszę powiedzieć, że to musimy zmienić w klubach sejmowych wszędzie, bo na WhatsApp jest chyba najbardziej popularnym. No tak. Popularnym komunikatorem, gdzie się komunikujemy. Oczywiście to przestrzegam wszystkich przed kliknięciem linku. Bardzo szybko dostałem też ponownie do jakichś samych jak gdyby SMS-a, żeby uważać, że to jest fake.
4: Teraz w naszej liście znajdzie się fragment z podcastu Dzieje się, który trochę czekał na swoją premierę w liście, ponieważ trwa dość długo, ale warto posłuchać. Dzisiaj znajdzie się wreszcie na niego miejsce. Karolina Lewicka, Dominika Wielowiejska, Wojciech Szacki.
5: TOK 7.
6: W telegraficznym skrócie, szanowni państwo, Jarosław Kaczyński zawarł sojusz z Markiem Wochem. Tak, to jest ten pan, który w zeszłym roku był kandydatem na prezydenta, zajął ostatnie miejsce, otrzymał trochę ponad 13 tysięcy głosów, czyli 0,09% poparcia.
7: Marek Woch, którego nie doceniłaś, bo on miał ponad 18 tysięcy głosów, a nie 13. Ale wciąż to nie
8: jest...
7: To wciąż nie jest bardzo dużo. To, że Jarosław Kaczyński pojawił się z nim na jednej scenie, to świadczy o bardzo złym stanie intelektualnym zaplecza Jarosława Kaczyńskiego, może samego prezesa, bo nie pokazuje się. Jeden z najpotężniejszych...
6: Bije się w piersi. 18338.
7: Dziękuję. Ja to prześledziłem tę historię wyników wyborczych Marka Wocha.
8: Ale w wyborach prezydenckich.
7: We wszystkich wyborach. On startował w 10 wyborach.
8: We wszystkich wyborach był ostatni.
7: Tak, 3 razy w gminie Konko-Lewnica, w wyborach prezydenckich, ale czasami nie udawało mu się zebrać podpisów. Woch jest postacią kabaretową. Pokazywanie się z nim przez jednego z dwóch najpotężniejszych polityków ostatniego ćwierćwiecza, a w zasadzie całej trzeciej RP, jest dziwaczne. Co więcej, to uzasadnienie, że on jest szefem bezpartyjnych samorządowców i że to jest jakaś poważna siła, że to było kilkaset tysięcy głosów, też się nie trzyma kupy, bo on już nie jest szefem bezpartyjnych samorządowców. On się przedstawia jako szef Stronnictwa Pracy. Z bezpartyjnymi samorządowcami się skłócił, a właśnie w wyborach dostał 1/5 głosów, które wcześniej niby doniósł w postaci podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.
6: A w dodatku w październiku zawarł sojusz z Grzegorzem Braunem.
7: Niedawno pokazywał się z Grzegorzem Braunem, pokazywał się na jednym wiecu z człowiekiem, który chadzał do ambasady Rosji i świętował dzień, jakieś święto rosyjskie. Tutaj ktoś nie wykonał jakiegoś podstawowego researchu. Nie wiem, dlaczego Jarosław Kaczyński w to poszedł. Wyglądało
6: Jacek Sasin
7: strasznie.
6: Był zachwycony.
7: I to właśnie ludzie Morawieckiego wskazują, że to Sasin
8: był autora tej koncepcji.
7: Tej pysznej koncepcji.
6: A czy ja Kaczyński, mogę coś jeszcze już Kaczyński na konferencji przekonywał, że Woch to figura, stąd ta współpraca, ważna współpraca, bo ważni są bezpartyjni samorządowcy, bo ważna jest także szersza paleta różnego rodzaju ugrupowań, środowisk, która dzięki działaniom prezesa Wocha jakoś się zjednoczyła. Chcemy Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedzieć, że Woch jednoczy wokół siebie różne dziwne, skrajne środowiska prorosyjskie.
7: I Marek Woch nigdy nie był samorządowcem i nie jest bezpartyjny.
8: Tak, ale ja usłyszałam z kolei, jeśli chodzi o Marka Wocha, to właśnie, że jest to koncepcja Jacka Sasina.

0: Sasina i że Jacek Sasin przekonał prezesa Kaczyńskiego, że sojusz z Włochem to jest cudowny pomysł, ponieważ Włoch, w związku z tym, że jeszcze przed chwilą pokazywał się z Braunem i zawierał z nim jakiś pakt, że teraz Włoch przeprowadzi ludzi od Brauna do PiSu.
1: Na
0: tyle
1: pewno.
0: Tylko, że ludzie Morawieckiego się śmieją, że Włoch przyprowadza jedynie takich już kompletnych wariatów, których Braun się pozbył po prostu, bo uznał, że nawet dla niego to już jest za dużo. W związku z tym, no, państwo sobie robią takie żarciki z Sasina i z jego koncepcji.
2: Fatalny był ten zbieg w czasie, no, bo to prowokuje do komentarzy.
1: Rozstajemy się z Morawieckim, a łączymy się z Włochem.
2: Włoch,
1: tak?
2: Za Morawieckiego. No.
1: Gdzie Rzym, gdzie Krym?
2: Kompletnie nie rozumiem tego, co robi PiS, ale patrzę w sondaże i wynika z tych sondaży, że wyborcy też nie rozumieją.
3: To był fragment podcastu Dzieje się, a teraz na koniec tego wydania listy jeszcze fragment podcastu Tajemnice Kościoła. O Opus Dei był ten podcast. Marta Zdanowska rozmawiała z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
4: Tok 8. Mężczyzna Opus Dei nosił fryzurę taką, jaką nosił sam Escriba. Krótkie, bardzo schludnie obcięte włosy, do tego oczywiście garnitur i skórzane buty. Kobiety natomiast nie mogły nosić rozpuszczonych włosów, więc pani by w tym momencie wypadała z tego systemu.
5: Ja widzę, że i pan profesor, no, i ja wypadamy.
4: Obydwoje.
3: Tyle propozycje w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Nosi ona numer 772. Pojawi się jeszcze dzisiaj na tokfm.pl. Tam właśnie na portalu proszę o głosy. Nie dla mnie, tylko dla propozycji w Liście Przebojów. Formularz głosowania jest na samym początku artykułu. W formie podcastu Listy Przebojów będzie można posłuchać już zaraz właściwie w aplikacji Tok FM. No a na antenie Radia Tok FM oczywiście za tydzień w piątek po 13:40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
6: To był Bartosz Dąbrowski i Lista Przebojów, a w studiu już Anna Piekutowska, która opowie, co w jej programie.
7: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na Zapytam Inaczej. To już za kilka minut. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego samorządy nie uchwaliły planów miejscowych. Proszę sobie wyobrazić, że mają czas tylko do końca sierpnia, a w gminach z uchwalonym planem mieszka tylko 23% z nas. Więc jest ich bardzo mało, a czas upływa nieubłagalnie. Będziemy też rozmawiać o takim najnowszym badaniu, sondażu dotyczącym tego, co my myślimy o energii, co my myślimy o polityce energetycznej Unii Europejskiej, i wyniki są pewnie bardziej optymistyczne, niż byśmy się mogli spodziewać. Dzisiaj też porozmawiamy o najnowszej pracy noblistki z ekonomii Claudii Goldin, która sprawdzała, dlaczego dzieci jest coraz mniej w różnych krajach, a na koniec będziemy patrzeć na Ukrainę i na polityczne zawirowania związane z Walerijem Załużnym.
6: Zapraszam Anna Piekutowska, a ja przypomnę, proszę Państwa, że dzisiaj po godzinie 20 mikrofon Tok FM. W ciągu 3 tygodni w Polsce 1 000 000 osób obejrzało ekranizację książki sprzed prawie 3000 lat.
7: Ja też.
6: O proszę, ja też. Jak to się stało? Dlaczego? I czemu te ekranizacje takich rzeczy są tak popularne? Czy to zasługa reżysera, czy to zasługa aktorów, a może po prostu coś jest w przypominaniu tych wielkich historii, te mniejsze, ale dla nas Polaków i Polek bardzo ważne, na przykład Lalka we wrześniu na ekrany wejdzie. O tym mikrofon i Państwa głosy dziś po godzinie 20. Kończymy dzisiejszy Tok 360 wersję popołudniową i tak. Audycję przygotowali Szczepan Maziarek, Maria Mroczkowska, Marta Latecka, a realizował Krzysztof Olesiewicz, a prowadził i mówi do usłyszenia do dziś do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
8: Autopromocja.
9: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
8: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wiadomo.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest szansa, że na stacjach paliw ceny będą niższe, tak twierdzą eksperci i od tego zaczynamy. Mamy w Polsce kryzys listonoszy, alarmuje branża. Dlaczego? O tym za chwilę. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,50, a po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak z epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
9: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. Dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
8: Tanieje też autogaz kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w Cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. A więcej na temat prognoz dla cen paliw powiemy w EKG po 14:40. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
10: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach. Między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef związkowców poczty Robert Czyż.
11: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
10: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
11: No, w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
10: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy. Szymon Kępka, TOK FM.
8: Nocne burze i opady deszczu w wielu miejscach kraju nie zdołały przełamać długotrwałej suszy. Tak jest m.in. w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie od kilku dni mieszkańcy czterech miejscowości mają wodę w kranach tylko przez 2 godziny dziennie, bo rzeka, która zaopatrywała wodociągi, wyschła do zera. Marcin Starzec.
2: Bez dostępu do wody jest 1/3 gminy, mówi wójt Marek Bańkowski.
12: Jest to 1/3 mniej więcej powierzchni gminy. Jedna mała miejscowość wczoraj zasygnalizowała, że też jest problem, ale to oni też, mieszkańcy, mają swój taki indywidualny, prywatny, bardzo nieduży wodociąg.
2: Dla mieszkańców to codzienna, ogromna uciążliwość, bo woda w kranie jest tylko przez 2 godziny i to pod niskim ciśnieniem.
13: Ale trzeba nas też zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody.
2: Mówiła pani Alina. Ratunkiem byłyby długotrwałe opady deszczu. Tych jednak w prognozach pogody na razie nie widać. Z Bukowska Marcin Starzec, TOK FM.
8: Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
14: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
8: Krótko po tym, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić. Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Motyw napadu nie jest na razie znany. Policja znalazła w mieszkaniu napastnika 2 martwe osoby w podeszłym wieku. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garo. Błażej Kulesza.
15: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
16: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
15: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bałtikiem Van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20. Od 21 stopni na północnym zachodzie do 26 na południowym wschodzie. Dziś może też przelotnie popadać. Na południu i wschodzie spodziewane są burze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Anna Piekutowska, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i na początku porozmawiamy o tym, jakie będą konsekwencje tego, że polskie samorządy nie zdążyły z uchwaleniem planów ogólnych. Wszystko wyjaśni Leszek Wiśniewski. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Urbanista z Politechniki Warszawskiej. No i może była taka szansa 2 lata temu, kiedy była uchwalana ustawa, że uporządkujemy wreszcie, weźmiemy się poważnie za uporządkowanie chaosu przestrzennego. Reforma planowania przestrzennego miała ograniczyć rozlewanie się zabudowy, miała skończyć z patodeweloperką, pan już się śmieje, no ale też miała sprawić to, że gminy zaczną świadomie jakoś planować swój rozwój. Zostały wyznaczone terminy zostały przedłużone, ale jednak przychodzi ten ostateczny termin jednej z części tej ustawy, czyli właśnie stworzenia planów ogólnych, obowiązkowych, no ale większość gmin nie zdążyła ich uchwalić. I wszyscy, którzy o tym mówią, wydaje mi się, mówią o tym, że najpoważniejszą konsekwencją będzie to, że będzie problem z wydawaniem nowych decyzji inwestycyjnych. Czy rzeczywiście to jest największy problem i czy rzeczywiście w ogóle brak planu ogólnego to jest duży problem?
18: To zależy. Bo generalnie jest tak, że przede wszystkim tak, to nie jest obowiązek uchwalenia planu, tylko to jest data, od której przestaną obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli te dokumenty, na podstawie których do tej pory były sporządzone plany miejscowe. Mhm. Więc jakby gminie, która nie ma uchwalonych planów ogólnych, nic się nie stanie. Jedyna kwestia jest taka, że nie będzie mogła wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy w tej chwili, ponieważ zgodnie z reformą teraz decyzje o warunkach zabudowy muszą być zgodne. To jest właśnie ta podstawowa różnica. Wcześniej nie było takiego wymogu, żeby decyzje o warunkach zabudowy były zgodne z tym studium, o którym wspomniałem. Natomiast w tej chwili te decyzje o warunkach zabudowy muszą być zgodne z planem ogólnym. Jeżeli gmina tego planu ogólnego nie ma, nie można wydawać nowych decyzji, natomiast stare ciągle obowiązują. Tak samo obowiązują plany miejscowe, więc to nie jest tak, że to będzie totalna blokada. Po prostu tam, gdzie gminy, zresztą plany miejscowe swoją drogą też, jeżeli nie ma planu ogólnego, też nowych nie będzie można wprowadzać, no bo znowu na podstawie planu ogólnego plan miejscowy będzie musiał być zgodny z tym planem ogólnym. Więc jest to pewna blokada tego procesu jakby wydawania nowych decyzji, natomiast stare decyzje o warunkach zabudowy, stare plany miejscowe, one cały czas obowiązują i na ich podstawie nadal można budować. Więc jeżeli jest jakaś gmina, która ma na przykład 90% powierzchni pokryte planami miejscowymi, a są takie gminy, niekoniecznie one mają ład przestrzenny, ale są takie gminy, no to wtedy tak naprawdę takiej gminie no nie musi jakoś bardzo zależeć na sporządzeniu tego nowego dokumentu. Jeżeli jest gmina, która praktycznie w ogóle nie ma planów miejscowych, no to ona ma większy problem, no ale też jak wydała wystarczająco dużo decyzji o warunkach zabudowy, no to też na tych decyzjach ciągle można budować.
17: Pan mówi wystarczająco dużo decyzji o warunkach zabudowy, dlatego że przez ten czas, który był tutaj przeznaczony na powstanie planów ogólnych, nagle bardzo dużo zostało tych WZ-ek tak, wydawanych. Tak, wszyscy się spieszyli, tak, zanim jeszcze wejdą plany.
18: Ja właśnie czytałem, że w zeszłym roku to było 30% więcej niż normalnie, więc wszyscy się spieszyli także dlatego, z bardzo prostego powodu. Plany ogólne bardzo ograniczą możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ do tej pory nie trzeba było się liczyć z tym, gdzie się buduje, z taką decyzją o warunkach zabudowy. Ona teoretycznie musiała być wydana w oparciu o tak zwane dobre sąsiedztwo. Ja mówię teoretycznie, bo na decyzję o warunkach zabudowy jest przecież zbudowany Warsaw Tower. No i jak można zbudować budynek wyższy od Pałacu Kultury? Mówimy o dobrym sąsiedztwie, tak? Więc generalnie te definicje, gdzie można było, a gdzie nie można było wydać warunku zabudowy, były mocno naciągane i to był też jeden z bardzo istotnych problemów.
17: Które miały rozwiązać plany ogólne,
18: między innymi dlatego, że w planach, no, jeżeli mamy strefy zabudowy, tam są strefy funkcjonalne, które mają określoną zarówno funkcję, jak i intensywność zabudowy i tak dalej, no wtedy ta nowa decyzja o warunkach zabudowy musi być z tym zgodna. Nie można sobie, bo do tej pory było tak, że robiło się analizę terenu wokół działki, no i na podstawie tego jakąś tam średnią się wyliczało. No tą średnią można było sobie w różny sposób zmanipulować wtedy wydawało się decyzję o warunkach zabudowy. No niestety te możliwości manipulacji przy warunkach zabudowy były bardzo szerokie. W tej chwili te możliwości manipulacji, one zostaną bardzo zawężone, ale także jest dość istotne, że generalnie warunki zabudowy będzie można wydać tylko w obszarach uzupełniania zabudowy, znaczy inaczej, tylko w obszarach, które są w ogóle przeznaczone pod zabudowę w planie ogólnym, natomiast dodatkowo jeszcze gminy mogą wprowadzić tak zwane obszary uzupełniania zabudowy, czyli uszczegółowić, że w jakichś konkretnych miejscach można wydawać decyzję o warunkach zabudowy, a w innych nie. Do tej pory tego nie było. Generalnie decyzje o warunkach zabudowy można było wydawać wszędzie, gdzie nie było planów miejscowych.
17: Czyli zmierzamy jednak w stronę uporządkowania polskiego chaosu przestrzennego?
18: No, biorąc pod uwagę, jak on wygląda, no to ciężko będzie, ale na pewno jest to administracyjnie droga w tą stronę.
17: Bo też pojawiło się wiele głosów, że właściwie to ta ustawa od początku była skazana na niepowodzenie, bo przestrzeń 2 lat na uchwalenie takich planów ogólnych to jest bardzo krótki czas. I podyktowany tym, że plan, że została ta ustawa wpisana w warunki KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy.
18: Tak, no to był podstawowy problem. To jeszcze warto może dodać, że plany ogólne to nie wszystko, bo w ustawie zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Żeby w ogóle uchwalić plan ogólny, to najpierw trzeba mieć strategię gminy z takim jakby planem rozwoju przestrzennego, struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, czyli gminy, które nie miały, a większość gmin tego nie miała w strategiach. Najpierw musiała znowelizować strategię, tak żeby ona, żeby na podstawie tej strategii dało się jakiekolwiek wytyczne do planu ogólnego przygotować i dopiero potem uchwalić plan ogólny. To jest taki dwustopniowy proces. Moim zdaniem on jest bardzo sensowny mimo wszystko, natomiast rzeczywiście ten bardzo krótki okres czasu no nie pomaga.
17: Mam wrażenie, że to planowanie przestrzenne dla wielu osób brzmi bardzo abstrakcyjnie. I dlaczego przeciętnego mieszkańca powinno obchodzić, czy jego gmina ma plan ogólny i czy on jest dobry?
18: Czy ma plan ogólny, no to jest kwestia przede wszystkim tego, czy na przykład ten mieszkaniec chce prowadzić jakąś inwestycję w tej gminie, mm-hmm. tak? No bo po prostu bez tego prawdopodobnie nie będzie mógł. Natomiast to, czy plan jest dobry, bo to też jest kolejna kwestia. Niestety to nie jest powiedziane, że jak jest plan, to jest dobrze. Bo tutaj wspomniałem o gminie, że niektóre gminy mają 90% planów uchwalonych miejscowych, czyli tego niższego poziomu niż plan ogólny. I taką gminą jest Lesznowola i ostatnio o Lesznowoli było głośno, jeżeli chodzi o tak zwaną zabudowę łanową, bo niestety to, że są uchwalone plany miejscowe, wcale nie oznacza, że nie można tam budować czegoś, co jest chaosem przestrzennym. Uh-huh. I to samo jest z planem ogólnym. Jeżeli nie będziemy mieli dobrze przygotowanego planu ogólnego, a już widziałem w podwarszawskich gminach takie plany ogólne, które moim zdaniem są dalekie od tego, czego uczymy studentów na Politechnice Warszawskiej, to niestety wpływa to na jakość życia, tak? Na to, że na przykład szkoła jest za daleko, że nie wiem, sklepy są za daleko. Mówiąc krótko na to, jak funkcjonujemy na co dzień, więc to jest bardzo istotna kwestia.
17: A był taki raport, gdzie wyliczono koszty niekontrolowanego rozlewania się zabudowy i chaosu przestrzennego i wyszło prawie 85 miliardów.
18: I to nie jest pełne. Bo wiadomo, nawet autorzy tego raportu wspominają, że oni po prostu nie byli w stanie wszystkich gmin przebadać i tak dalej, więc tak naprawdę to jest grubo ponad 100 miliardów.
17: No dobrze, no to jeśli się okaże, a się okaże, że gminy nie uchwalą tych planów albo uchwalą je, ale w bardzo słabej jakości, co pan również podnosi, to co teraz? Czy my potrzebujemy nowej ustawy, czy potrzebujemy nowelizacji zapisów, czy w ogóle zupełnie nowego podejścia do planowania przestrzennego?
18: Znaczy ja myślę, że są dwa bardzo istotne elementy, których wręcz nawet trzy bym powiedział. I dwa z nich w sumie w tej ustawie są.
17: Mamy minutę.
18: Albo były. Jedna rzecz to są standardy urbanistyczne, czyli to, żeby w ogóle to planowanie przestrzenne było według jakich standardów robione. Dwa, to jest finansowanie systemu planowania przestrzennego, które też było zaszyte w reformie, ale niestety przed pójściem do Sejmu zostało z niej wykreślone. Tu musiałbym mieć więcej czasu, żeby to rozwinąć. Natomiast trzecia rzecz to jest to, żeby mieć planowanie regionalne, tak? Bo i to nawet wręcz na takim poziomie czasem krajowym, to jest polski system jest bardzo nietypowy, że tego w ogóle nie ma. Większość krajów europejskich ma tego typu systemy planowania regionalnego.
17: Wszystko leży w rękach samorządów.
18: Nie. Mhm. Bardzo często to jest w rękach władz regionalnych albo wręcz regulowane na poziomie krajowym. Na przykład rozwój wielu aglomeracji europejskich jak Kopenhaga czy Londyn, on jest regulowany w ogóle na poziomie krajowym.
17: Czyli mogło być dobrze, ale się nie udało.
18: Nie udało, znaczy ja bym powiedział, że to jest połowiczny sukces, że jeszcze dużo pracy przed nami, no ale to też wymaga pewnej woli, której ja niestety nie widzę.
17: To proszę sprawdzić, czy państwa gminy mają plany ogólne uchwalone i się tym zainteresować. Leszek Wiśniewski, urbanista z Politechniki Warszawskiej, był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
17: Informacje.
19: Autopromocja.
20: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
21: Są.
20: Karty pokładowe?
21: Są.
20: Stroje plażowe?
21: Są.
19: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
22: Reklama.
0: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
23: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
24: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
23: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
24: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
23: Aflofarm.
25: Castorama! Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
26: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
29: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
30: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
31: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
32: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
33: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
32: Pamiętałem o wszystkim.
33: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
32: Dokładnie, kochanie.
33: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
32: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
33: W końcu zobaczymy kawałek świata.
34: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
35: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
21: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
36: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 14.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 70 razy interweniowali dotąd w Podkarpatce strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Co najmniej 58 żołnierzy zginęło w ataku wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na siły rządu Jemenu. Poprzednio informowano o 38 ofiarach śmiertelnych i 29 rannych. To najbardziej krwawy atak od czasu zawieszenia broni w 2022 roku. Szyjccy Huti twierdzą, że atak był odwetem za wzmocnienie przez Arabię Saudyjską wojsk uznawanego przez społeczność międzynarodową jemeńskiego rządu. Polska pozostaje w czołówce krajów z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca wyniosła 5,9%. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
16: Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 100 oryginalnych prac Andiego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty. Od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września. W kinach pejzaż w kolorze sepi Kei Ishikawy, adaptacja debiutanckiej powieści laureata literackiego Nobla Kazuo Ishiguro. Jak Jak mówi sam reżyser, jego film nie opowiada wyłącznie o powojennej traumie. Dotyka tematów sytuacji kobiet, poszukiwania tożsamości, migracji i zmian środowiskowych. Pejzaż w kolorze sepi jest japońsko-polską koprodukcją ze zdjęciami Piotra Niemejskiego i muzyką Pawła Mykietyna. Producentem filmu jest Mariusz Włodarski. Pokazem filmu Macieja Cuskiego, Kandydaci śmierci, rozpoczyna się Ińskie Lato Filmowe, jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce. Impreza promuje kino młodych twórców, a także proponuje szereg inicjatyw związanych z regionem Pomorza oraz basenu Morza Bałtyckiego. Od wielu lat znaczącym akcentem programu są wydarzenia wykraczające poza kino, związane najczęściej ze sztuką oraz tematyką przyrodniczą. Do niedzieli w Sokołowsku na Dolnym Śląsku trwa kolejna, 12. już edycja festiwalu Sanatorium Dźwięku, jednego z najważniejszych w Europie wydarzeń poświęconych muzyce eksperymentalnej i sztuce dźwięku. Tegoroczna odsłona nosi tytuł Sekretny element zapłonu i będzie także okazją do wspomnienia Gerarda Lebika, muzyka, artysty dźwiękowego i wieloletniego współtwórcy festiwalu, który zmarł w listopadzie zeszłego roku.
8: Maksymalnie na termometrach dziś 26 stopni. Taka temperatura jest w centrum i na południowym wschodzie. Najchłodniej na północnym zachodzie około 21.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, a teraz Zapytam Inaczej. Połączyliśmy się z Marią Wittels z Morin Common. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przez ostatnie lata Zielony Ład był w Polsce przede wszystkim symbolem kosztów, ograniczeń i problemów. Tymczasem najnowsze badanie zlecone właśnie przez Morin Common pokazuje, że może ten sposób myślenia zaczyna się zmieniać, bo po raz pierwszy od kilku lat więcej osób spodziewa się, że unijna polityka klimatyczna może zmniejszyć cenę energii, a nie je podwyższyć. I skąd ta zmiana?
1: Tak, faktycznie obserwujemy tutaj nieznaczną zmianę pozytywną. Coraz więcej osób faktycznie uważa, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej może nas w przyszłości doprowadzić do spadku cen energii. W tym momencie powiedziałabym, że sceptyków i entuzjastów jest mniej więcej tyle samo. Natomiast w poprzednich latach obserwowaliśmy, że tych sceptyków było więcej, także jest to zmiana pod tym względem zdecydowanie pozytywna. Widzieliśmy też od wielu lat, i to myślę, że jest bardzo tutaj istotne, nawet jeśli mieliśmy dużo sceptyków, jeśli chodzi o samą politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to jednak tych sceptyków wobec transformacji energetycznej i inwestowania w OZE nie było wcale tak wielu. Myślę, że być może po prostu coraz więcej osób zaczyna utożsamiać faktycznie transformację unijną, czy też te polityki unijnej właśnie z tymi korzystnymi zmianami, które widzimy w rozbudowującej się infrastrukturze energii ze źródeł odnawialnych. Widzimy, że one zaczynają przynosić nam jakieś korzyści i myślę, że stąd być może jest ta zmiana. Myślę też, że jesteśmy po prostu bardzo pragmatyczni i w momencie, kiedy widzimy właśnie, że odnawialne źródła energii mogą nam przynosić realne korzyści, no to też możemy odnotować w sondażach i w naszych stanowiskach wobec tego tematu.
0: Wasze badanie zostało opublikowane w momencie, gdy trwała dyskusja o referendum zaproponowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie właśnie unijnej polityki klimatycznej. Właściwie to nie trwała dyskusja, tylko już była podejmowana decyzja. Senat odrzucił ten postulat, ale gdyby do niego doszło, no to jak wasze sondaże mogłyby się przełożyć na ewentualny wynik?
1: Znaczy myślę, że tutaj trudno przewidywać dokładnie, bo nie zadawaliśmy takiego samego pytania.
0: Oczywiście.
1: Natomiast tak, warto podkreślić, że jakby problemem w tym pytaniu, które proponował prezydent Karol Nawrocki, było to, że ono było bardzo uproszczone, bardzo zero-jedynkowe. Natomiast my widzimy w naszych badaniach trwających już przez wiele lat badaniach polityk klimatycznych, że nasze podejście jako społeczeństwa do polityk klimatycznych, do transformacji nie jest zero-jedynkowe. Mhm. I chociażby w momencie, w którym była największa, najgłośniejsza kontrowersja wokół Zielonego Ładu, kiedy odbywały się też protesty rolnicze wokół Zielonego Ładu, my zadaliśmy pytanie o to, czy Zielony Ład powinien zostać całkowicie odrzucony, powinien zostać przyjęty w takiej formie, jak jest, czy powinien zostać wprowadzany, ale po wprowadzeniu pewnych niezbędnych zmian. I najwięcej osób odpowiedziało, że tak, że powinien zostać wprowadzony, ale wtedy, kiedy przejdzie jakieś reformy i niezbędne zmiany. W związku z tym myślę, że gdyby to pytanie zostało zadane zero-jedynkowo, nie mam pojęcia, jaka byłaby odpowiedź. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, w którym dajemy więcej alternatyw niż tylko tak lub nie, to społeczeństwo odpowiada, wtedy zdecydowanie opowiada się po stronie transformacji.
0: To ja tylko podrzucę to pytanie, które było głosowane wczoraj, w sensie referendum było głosowane, ale dotyczyło pytania. Pan prezydent zaproponował, czy jest pan pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czyli wóz albo przewóz. A na ile to jest trwała zmiana, a na ile właśnie reakcja też na ostatnie wydarzenia, bo myślę, że do tych optymistycznych wyników przyłożył się też to, że po prostu ceny energii są wysokie, mamy poważne kryzysy geopolityczne, no i też dużo po prostu mówimy, nawet teraz, prawda, w tych momentach, kiedy mieliśmy duże upały i faktycznie no, nawet niektóre elektrownie działały w zwolnionym tempie, że mamy dyskusję wokół tego bezpieczeństwa energetycznego i tego, czy mamy je zapewnione.
1: Znaczy myślę, że na pewno trwałe jest to, że bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z naszych priorytetów i tak uważa niezmiennie od kilku lat, odkąd śledzimy, pytamy regularnie Polki i Polaków o priorytety dla rządu. Bezpieczeństwo energetyczne znajduje się wśród najważniejszych tematów i tak odpowiadają wyborcy wszystkich partii. Więc myślę, że to się nie zmienia i to się szybko nie zmieni.
0: Zaraz po ochronie zdrowia i bezpieczeństwie militarnym, czyli taka totalna topka.
1: Dokładnie tak, jak pani mówi. Więc myślę, że to się nie zmienia i to się szybko nie zmieni. W momencie, kiedy te dyskusje są bardzo żywe i w momencie, w którym gdzieś jest dużo opinii polityków, no to widzimy pewne zróżnicowanie tych odpowiedzi, jakieś wahnięcia w ramach samych elektoratów, ale one wpływają przede wszystkim na osoby, które są jakby taki najtwardszy elektorat danych partii. To znaczy takie osoby, które faktycznie, że jeżeli jakiś polityk powie, że jednak OZE jest bez sensu, no to oni zmienią zdanie, ale takich osób jest niewiele. Większość jednak ma takie już ugruntowane stanowisko właśnie, tak jak mówię, bardzo na podstawie własnych obserwacji, na podstawie różnych pragmatycznego podejścia i nawet taka dyskusja ostra polityczna nie zmienia ich przekonania co do tego, że jednak ta transformacja jest nam po prostu potrzebna.
0: Pani powiedziała o tym pytaniu dotyczącym priorytetów państwa. Wysoko jest bezpieczeństwo energetyczne, wyprzedza takie tematy jak koszty życia czy polityka migracyjna. Co to mówi o nastrojach społecznych, że to jest taki priorytet?
1: No myślę, że to mówi nam cały czas o dużej niepewności i o dużej gdzieś obawie. Widzimy, że dotychczasowy model, który funkcjonował oparty w większości na węglu, przestał się sprawdzać. No widzimy też konsekwencje wojny w Ukrainie, widzimy konsekwencje wojny z Iranem i one wszystkie wpływają na to, że coraz bardziej odczuwamy na własnej skórze, jak ważne jest to, żebyśmy mieli własne źródła energii, niezależne od sytuacji geopolitycznej na świecie, albo możliwie najbardziej niezależne, no bo całkowicie niezależne, oczywiście one nigdy nie będą. I gdzieś ten niepokój społeczny na pewno widać, a z drugiej strony jednak jest przekonanie, że są takie rozwiązania, które mogą nam pomóc.
0: Czyli takie mam wrażenie, że te kwestie klimatyczne są teraz interpretowane bardziej przez pryzmat bezpieczeństwa niż dbania o przyrodę, ekologii i tak dalej.
1: Myślę, że zdecydowanie tak, tak jak pani mówi i od zawsze tak trochę było. To znaczy uważamy, że kwestie związane z ochroną środowiska, z ochroną przyrody są jakoś ważne, no ale jednak zawsze na pierwszym miejscu większość osób będzie stawiać te rzeczy, które dotyczą ich bezpośrednio i w momencie, w którym nie będą czuć się bezpiecznie, nie będą myśleć w większości o tym, jak pomóc na przykład, nie wiem, zwierzętom czy przyrodzie. Mhm. Natomiast w momencie, w którym wiedzą, że właśnie, że to bezpieczeństwo jest zapewnione, myślą też o innych konsekwencjach. Dlatego też regularnie obserwujemy, że chociaż samo przeciwdziałanie zmianie klimatu i ochrona środowiska jest niżej na liście priorytetów, to wciąż ponad połowa osób uważa, że to jest ważna rzecz i należy się nią zajmować. No ale jednak takie kwestie właśnie codzienne, które dotykają nas na co dzień w naszym codziennym życiu, jak chociażby kwestie cen energii, zdecydowanie tutaj wysuwają się na początek tej listy priorytetów.
0: Tak, i widać też, że coraz więcej osób uważa przeciwdziałanie zmianom klimatu za dobrą inwestycję publicznych pieniędzy, a nie ich marnowanie. Ale to, co mnie zaskoczyło troszeczkę, jest to, że wyborcy Konfederacji w większości wierzą, że inwestycje w odnawialne źródła energii mogą obniżyć ceny prądu, w przeciwieństwie na przykład do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy do wyborców Konfederacji Grzegorza Brauna. Co tutaj się stało?
1: A dlaczego, czy mogę odpowiedzieć pytaniem, a dlaczego panią to zaskoczyło?
0: No bo raczej wydawało mi się, że ten taki blok prawicowych partii, zwolenników prawicowych partii będzie miał jednoznaczne zdanie. Bardziej negatywne.
1: Ja myślę, że tutaj jednak znów to nie jest wcale tak mocno kwestia ideologiczna, a jednak kwestia pragmatyczna i że po prostu wielu wyborców Konfederacji też widzi, że odnawialne źródła energii się opłacają i no właśnie, i z samych powodów ideologicznych nie będzie mówić, że nie ma to sensu, bo tutaj wygrywa jednak zdrowy rozsądek.
0: Czyli widać dzisiaj, że energetyka przestaje być tematem czysto ideologicznym, ale zapytaliście też Polaków, jak wyobrażają sobie polską energetykę za 20 lat i najczęściej wskazywali właśnie odnawialne źródła energii i atom, ale jednocześnie sporo osób nadal widzi miejsce dla węgla. Czy to oznacza, że Polacy nie myślą o transformacji w takich kategoriach albo to, tylko na przykład chcą bardziej zróżnicowanego miksu?
1: Znaczy, tak, no, kwestia tego, czy faktycznie sporo, 1/4 mniej więcej widzi ten węgiel w naszym miksie energetycznym w przyszłości, podczas kiedy odnawialne źródła energii, energia atomowa to jest jedno i drugie mają po około 50%. Tutaj można było wybrać dwa źródła, dlatego one się nie sumują do 100. Więc jednak tego węgla zwolenników węgla jest o połowę mniej niż zwolenników atomu i odnawialnych źródeł energii. Tu widzimy pewną też właśnie polaryzację polityczną, że wśród na przykład wyborców czy Konfederacji Korony Polskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości tych zwolenników węgla jest nieco więcej. Zapewne też ze względu na jakieś poglądy wyrażone głośno przez polityków. Myślę, że jest to też kwestia właśnie takiej narracji, która gdzieś cały czas jeszcze krąży wśród niektórych polityków, że ten węgiel zapewni nam bezpieczeństwo, ponieważ jest nasz i go mamy, co oczywiście nie do końca tak to wygląda, ale część osób uważa, że po prostu, że dopóki mamy ten węgiel, to nie powinniśmy od niego odchodzić, bo tak jest bezpieczniej.
0: Dobrze, to na koniec, tak żeby przybić pieczątkę naszej rozmowy, w jednym zdaniem, co najważniejszego powinniśmy zapamiętać z tych badań, bo jest po prostu najciekawsze i też optymistyczne.
1: Myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, że OZE wciąż w Polsce trzyma się mocno i że nawet jeśli widzimy jakieś zawirowania na scenie politycznej, jakieś próby polaryzowania tego tematu, no to jednak Polki i Polacy są wobec tego dość odporni i ciągle widzą w tym jakąś nadzieję na lepszą przyszłość.
0: Bardzo dziękuję. Maria Witel z Morin Common była moją gościnią.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia. A co wspólnego ma z naszym tematem?
2: Właśnie, pochodna paliw kopalnych będzie bohaterką dzisiaj EKG po 14.40. Przychodzę z...
0: Wojciech Kowalik mówi do państwa, ale państwo też doskonale wiedzą.
2: Dzień dobry. Przychodzę z trochę lepszymi informacjami dla zmotoryzowanych naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy ostatnio przy pylonach stacyjnych zapewne płacą i płaczą, patrząc na ceny paliw. Będzie trochę taniej, a nawet zauważalnie taniej i to już niedługo. Paliwa już tanieją w hurcie. Oczywiście nie wiadomo na jak długo, bo wystarczy jeden tweet Donalda Trumpa i to się wszystko wywróci do góry nogami. No ale co przyniosą te najbliższe dni właśnie dla kierowców? No i jak to się ma do tych rządowych planów wprowadzania jakiegoś pakietu osłonowego CPN2? Czy to, że będzie taniej, trochę może oddalić perspektywę albo w ogóle ją zamrozić? Z ekspertem pogadamy o tym po 14.40.
0: Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Ja się z państwem słyszę po 15.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
14: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Boli, swędzi,
22: piecze, a do tego nawraca.
23: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
37: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
38: Volkswagen. Reklama.
39: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
40: Minęła 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska rozszerzyła sankcyjną listę o kolejnych 5 osób. To odpowiedź na ostatnie wzmożone ataki Rosji na Ukrainę. Sankcjami objęto m.in. szefów przedsiębiorstw produkujących rakiety balistyczne oraz technologie wykorzystywane przez rosyjskie wojsko. Objęcie sankcjami unijnymi oznacza zamrożenie unijnych aktywów tych osób, zakaz udostępniania im środków finansowych lub pomocy gospodarczej. gospodarczej oraz zakaz wjazdu do Unii, w tym przejazdu przez jej terytorium. Tymczasem Ukraińcy mogą przedstawić własną wersję amerykańskich systemów Patriot. W TOK FM mówił o tym redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Mariusz Cielma odniósł się w ten sposób do ostatnich problemów z dostępnością amerykańskich pocisków i zamieszaniem z licencją na produkcję tych rakiet przez samą Ukrainę. Wierzę, że Ukraińcy mogą odpowiedzieć na to budową własnego systemu, mówił ekspert.
0: Wierzę dlatego, że Ukraińcy mają bardzo duże doświadczenia i technologie jeszcze wywodzące się z czasów sowieckich, w tym z rakiet S-300. To jest taki odpowiednik sowieckiego Patriota, tak to można w skrócie powiedzieć. Ukraińcy muszą to zrobić. Jakie mają wyjście? To nie będzie taka rakieta jak ta amerykańska, ale no, biorąc pod uwagę potrzebę, dobrze, że coś może się pojawić. Ja uważam, że tak może być.
40: A potrzeby, jak podkreślają specjaliści, są palące. W czasie ostatniego rosyjskiego ataku na Kijów ukraińska obrona powietrzna nie strąciła ani jednego wrogiego pocisku balistycznego. Właśnie przez brak niezbędnych rakiet. Prezydent podpisał ustawę nakazującą uiszczać z góry opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o opłaty przy składaniu wniosków w zakresie zezwoleń, zgód oraz wpisu do rejestru. Do tej pory były one uiszczane po zakończeniu postępowania. Ustawa ma uprościć i usprawnić postępowania prowadzone przez KNF. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Deszczowo dzisiaj jedynie na południowym wschodzie Polski. Miejscami mogą pojawiać się również burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl
5: 14.44, Wojciech Kowalik. Piątkowe popołudniowe EKG, w którym będą lepsze informacje dla kierowców, bo w przyszłym tygodniu spodziewane są zauważalne obniżki cen paliw. O ile taniej może być, powiemy za moment, a na razie zerknijmy na rynek pracy, na którym bezrobocie w lipcu lekko wzrosło do 5,9%, podaje Ministerstwo Pracy. W urzędach pracy zarejestrowanych było nieco ponad 900 tysięcy osób. Sam wzrost jest niewielki, ale warto go obserwować, bo wpisuje się w szerszy obraz stopniowego schładzania rynku pracy. Tak te dane komentuje ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ceny żywności w lipcu były globalnie najwyższe od 3,5 roku, podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, a wszystko przez upały w wielu częściach świata oraz wysokie ceny energii, a także wzrost napięcia w rejonie Morza Czarnego, kluczowego dla dostaw zbóż z Ukrainy. W życie wchodzi tak zwana ustawa frankowa, która ma przyspieszyć proces rozpatrywania spraw o kredyty we frankach szwajcarskich, jakie tacy kredytobiorcy wytaczają bankom. Jak podkreśla pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, dzięki nowym rozwiązaniom sprawy frankowe mają być rozpoznawane sprawniej, konsumenci mają zyskać skuteczniejszą ochronę, a sądy dostać narzędzia pozwalające prowadzić postępowania z większą efektywnością. Na warszawskiej giełdzie dziś niewielkie wzrosty, WIG w górę o 0,03%, WIG 20 o 0,2%, a na rynku walutowym euro po 4,29, frank po 4,60, dolar po 3,70, a funt po 5 złotych. Jeżeli słuchają nas Państwo właśnie w samochodzie, to mamy dla zmotoryzowanych słuchaczek i słuchaczy trochę lepsze informacje, bo nadchodzą obniżki cen paliw. Jak duże i czy to przypadkiem nie zamrozi planów rządu dotyczących nowej odsłony programu paliwowego CPN? O tym rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem, analitykiem e-petrol.pl. Środek wakacji, no a kierowcy muszą mierzyć się z rekordami cenowymi, zwłaszcza na dieslu?
3: Tak, te ceny są bliskie rekordowych poziomów w przypadku diesla, jakie notowaliśmy w marcu, bo wtedy była tak naprawdę najwyższa cena detaliczna tego paliwa odnotowana od momentu, kiedy my prowadzimy monitoring cen. Ten poziom z tego tygodnia jest o 23 grosze wyższy niż to, co widzieliśmy jeszcze w ostatnich dniach lipca. Mamy średnią cenę oleju napędowego wynoszącą 8 zł 22 grosze, a w tym najgorszym momencie, chwilę przed wprowadzeniem pakietu CPN, notowaliśmy przez chwilę 8,69. Drożeje też benzyna 7 zł 55 groszy, to jest 11 groszy więcej. Tu trochę zaskoczenie, bo spodziewaliśmy się, że ten wzrost cen na benzynie wyhamuje, natomiast nadal tempo utrzymało się dosyć wysokie. Konsekwentnie za to zaskakuje też autogaz, tutaj cały czas obniżka i średnia cena tego paliwa już poniżej 3 zł, 2 zł 99 groszy, 6 groszy mniej niż tydzień wcześniej. Tak te ceny kształtowały się na początku sierpnia. Natomiast to były złe wiadomości, a teraz można przejść do dobrych, bo wydaje się, że w najbliższych dniach powinniśmy zobaczyć przynajmniej całkiem spore spadki na stacjach paliw. Taką przecenę widzimy już na rynku hurtowym. Tam w porównaniu z końcem lipca 95-oktanowa benzyna potaniała już o 500 zł w hurcie, co na stacji powinno przełożyć się na ponad 60 groszy. Jeżeli patrzymy na olej napędowy, tam mamy 460 zł na metrze sześciennym, czyli około 55 groszy w detalu. Takich zmian możemy się spodziewać na rynku detalicznym, jeżeli wszystkie czynniki się poukładają sprzyjająco dla kierowców. No w przypadku diesla trochę problemem mogą być niskie marże, bo tam faktycznie, jeżeli chodzi o te zyski operatorów rynku detalicznego, to one są na niższym poziomie, stąd ta dynamika obniżek może nie będzie tak szybka, ale w przypadku benzyny przeniesienie tych zmian z rynku hurtowego powinno być widoczne dosyć szybko, co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się w coraz większej liczbie stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł.

0: rządzących. Za chwilę jeszcze wrócimy, ale zasiał pan ziarno nadziei w sercach kierowców. Jakie te poziomy cenowe mogą średnio na stacjach w tych najbliższych dniach się pojawiać?
1: To będą obniżki rzędu kilkudziesięciu groszy, przynajmniej taka skala zmian wynika z tego, co dzieje się na rynku hurtowym, co powoduje, że na pojedynczych stacjach benzyna może być w cenie poniżej 7 zł i olej napędowy w cenach poniżej 8, ale te średnie ogólnopolskie pewnie zostaną jeszcze trochę wyższe, więc spodziewamy się takich przedziałów 7 zł kilkanaście groszy, 7 zł 30 groszy jako najczęściej spotykane dla benzyny i 7 zł 99 groszy, 8 zł 16, 19, takie dosyć szerokie przedziały są w prognozie, bo dynamika zmian na rynku hurtowym była naprawdę bardzo duża na przestrzeni kilku dni. To są zmiany rzędu 45-50 groszy na litrze paliwa, więc w zależności od tego, jak szybko stacje zareagują pojedyncze na kolejne dostawy, tak te zmiany powinny się układać. Jest szansa, że obniżki pewnie przyspieszą jeszcze po weekendzie. Tu w tym całym ziarenku nadziei jest niestety taka sytuacja, że fundamenty tych obniżek są dosyć kruche, bo one wynikają z tego, co działo się na rynku naftowym, a tam w tym tygodniu widzieliśmy dosyć dynamiczną przecenę notowań ropy Brent. W trakcie tygodnia cena znalazła się poniżej $79. To wszystko bazowało na oczekiwaniach inwestorów na giełdach naftowych związanych z porozumieniem. Wróciły te nadzieje na porozumienie pomiędzy USA i Iranem, odblokowaniem cieśniny Ormuz. Pojawiały się sygnały, że Iran z Omanem finalizują ustalenia dotyczące tego, jak ma wyglądać zarządzanie przepływem jednostek przez cieśninę Ormuz. Niestety przed weekendem ropa odrabia straty, bo okazało się, że te założenia, te warunki, które są na razie się pojawiają w ustaleniach pomiędzy Iranem i Omanem, nie wyglądają na takie, które Stany Zjednoczone mogą zaakceptować, bo widzimy tam zapowiedź ograniczania ruchu jednostek uznawanych przez Iran chociażby za wrogie, czy jakieś kwestie związane z opłatami za korzystanie z tej trasy, więc wydaje się, że droga do unormowania sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu, udrożnienia przepływu tankowców, czy to z ropą, czy z gazem przez cieśninę Ormuz, no jest ciągle daleka i to przekłada się na pogorszenie nastrojów na rynku naftowym, wzrost cen. Zobaczymy, jak to będzie się układało na rynku hurtowym w Polsce. Natomiast na ten moment przestrzeń do obniżek wygenerowana przez te zmiany w hurcie jest spora i spodziewamy się takich zauważalnych kilkudziesięciogroszowych, nawet 30-40-groszowych spadków w najbliższych dniach jak najbardziej.
0: Wróćmy do sprawy kolejnej odsłony pakietu paliwowego. Rząd cały czas się zastanawia nad ewentualnym powrotem do jakiejś formy programu nazywanego roboczo CPN2. Myśli pan, i pytam tu o pana opinię, że rządzący się na to zdecydują?
1: Jeżeli sytuacja na stacjach paliw potoczy się w tym kierunku, którego się spodziewamy, czyli zobaczymy obniżki rzędu 40-50 groszy, to ta motywacja do wprowadzenia dodatkowego pakietu osłonowego może być mniejsza, bo te ceny też nie będą już tak bolesne dla kierowców. Jeżeli benzyna będzie zaczynała się od 6 zł, olej napędowy od 7, to w tym momencie, biorąc pod uwagę wysokie koszty związane z wprowadzeniem takiego pakietu osłonowego, ta decyzja może zostać znowu przesunięta w czasie. Natomiast wskazywano w rządowych komunikatach czy wypowiedziach przedstawicieli rządu, że to jest uwarunkowane trochę tym, jak będzie rozwijać się sytuacja na Bliskim Wschodzie, a na ten moment z rejonu Zatoki Perskiej no nie ma zbyt wielu optymistycznych sygnałów. Prawda, nie mamy w tym momencie do czynienia z jakąś intensyfikacją ataków, uderzeniami w infrastrukturę naftową, a takie obawy też jeszcze niedawno były przed weekendem w związku z amerykańskimi zapowiedziami. Natomiast nie można wykluczyć, że to znowu wróci, cena ropy gwałtownie ruszy w górę i taka potrzeba pakietu osłonowego będzie znów większa niż mniejsza. Natomiast w perspektywie najbliższych dni wydaje się, że o podjęcie takiej decyzji może być trudniej, biorąc pod uwagę, że spodziewamy się zauważalnych obniżek na stacji.
0: W zasadzie jedynym rozpatrywanym teraz wariantem tego ewentualnego pakietu CPN2 jest obniżka VAT-u nakładanego na paliwa. Jaką to obniżkę cen na stacjach mogłoby dać?
1: Kilkadziesiąt groszy na litrze paliwa, więc to na pewno poziom, który byłby przez kierowców odczuwany istotnie. Tylko pytanie, czy na pewno w tym momencie taka potrzeba będzie.

0: będzie duża, jeżeli ceny i tak zauważalnie spadną o te kilkadziesiąt groszy w perspektywie najbliższych dni, bo wracamy znów do tych prognoz, które wyglądają bardzo optymistycznie. Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tak dynamicznie ceny w hurcie się obniżały.
1: To jeszcze wróćmy na koniec naszej rozmowy na rynek autogazu. On znów jest średnio w okolicach 3 zł. No i mówił pan, że robi pozytywne niespodzianki. Dlaczego? Z czego one wynikają?
0: Tam w ostatnim czasie widzieliśmy chwilowe odwrócenie tendencji spadkowej w cenach dostaw autogazu do stacji. Natomiast no, na razie jest jeszcze chyba ciągle przestrzeń do tego, żeby paliwo nie drożało. Na najbliższe dni przewidujemy, że te ceny pozostaną poniżej 3 zł, więc tutaj prognoza jest też optymistyczna. Dalszy spadek kosztów tankowania autogazu. Takie ceny poniżej 3 zł ostatni raz widzieliśmy tak naprawdę na początku marca tego roku. Więc na pewno perspektywa również w tym obszarze jest optymistyczna, bo właściwie jeżeli chodzi o autogaz, to niemal bez przerwy od drugiej połowy kwietnia z tygodnia na tydzień ceny są niższe. Widzimy, że ta różnica od tego szczytu notowanego gdzieś w połowie kwietnia do teraz to jest 85 groszy na litrze paliwa, także naprawdę duża zmiana i jeszcze kilka groszy mniej w najbliższych dniach możemy na stacjach, jeżeli chodzi o autogaz, zobaczyć.
1: Niezłe prognozy dla kierowców miał Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. A to było za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca Anna Piekutowska, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Kierowcy jadący nad morze zaciskają zęby. Ogromne korki tworzą się na A1. Zmiany na rynku opon. Producent będzie ponosił większą odpowiedzialność. Zmiany również na zielonej mapie Gdyni. Polanka Redłowska doczeka się modernizacji. Jest 15, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę Wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. Agnieszka Wynarska.
19: W kujawsko-pomorskim zator tworzy się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin, Kopytkowo. Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company radzi, by sprawdzać, jak długo będziemy stać w korku.
20: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One Autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
19: Ze względu na wzmożony ruch wakacyjny i weekendową zmianę turnusu, korki możliwe są też przed punktem poboru opłat w Rusocinie oraz Nowej Wsi koło Torunia. Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
18: Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Indeks publikowany przez organizację w lipcu przekroczył 131 punktów, czyli o 0,6% więcej niż w czerwcu i 1% więcej w ujęciu rocznym. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. W dokumencie podkreślono, że jest to w dużym stopniu efekt coraz bardziej napiętego tej sytuacji na Morzu Czarnym. Z powodu rosyjskich ataków największe firmy transportowo-spedycyjne zawiesiły obsługę ukraińskich portów wokół Odessy. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Resort klimatu proponuje zmiany w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Szymon Kępka.
21: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
22: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
21: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska. Szymon Kępka, TOK FM.
18: Jak działać, by nie trzeba było dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową? Takie szkolenia organizuje dla urzędników stanu cywilnego Fundacja z Lublina. Organizacja od lat wydaje kontrowersyjne, ale popularne wśród urzędników czasopismo Metryka, mówi Maja Heban ze stowarzyszenia Miłość nie wyklucza.
23: To jest przynajmniej kilkadziesiąt urzędów, które wydają publiczne środki z własnego budżetu na to, żeby szkolić się, jak unieważniać decyzje rządu i najważniejszych sądów. Więc uważamy, że jest to skandaliczne, uważamy, że jest to ogromny alarm dla polskiego rządu, dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wymaga to natychmiastowej reakcji, do której wzywamy.
18: W Radzie czasopisma Metryka zasiadają m.in. naukowcy z Rosji. Pytania o szkolenia wysłaliśmy już do MSWiA, a o ekspertów czasopisma do resortu edukacji. Do sprawy będziemy wracać. Prezydent Ukrainy ma jutro złożyć wizytę w Serbii, która jest tradycyjnym sojusznikiem Rosji. Będzie to pierwsza podróż Wołodymyra Zełenskiego do tego kraju od czasu zaprzysiężenia. Tomasz Orchowski.
24: Vučić był w Ukrainie w zeszłym roku. W Odesie wziął udział w szczycie Ukraina-Europa Południowo-Wschodnia. Inaczej niż inni liderzy nie podpisał wspólnej deklaracji potępiającej rosyjską agresję. Nie podpisał jej też po tegorocznym szczycie w Kijowie. Belgrad odmawia również przyłączenia się do unijnych sankcji na Moskwę. Ale to nie znaczy, że Serbii nie można próbować odciągnąć od Rosji. W tym roku Vučić nie wziął udziału w Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Pojawiły się także doniesienia, że Serbia pośrednio dostarcza Ukrainie broń. Rosyjska służba wywiadu zagranicznego oskarżyła serbski przemysł obronny o próbę wbicia Moskwie noża w plecy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
18: Jeden z bardziej atrakcyjnych zielonych terenów Gdyni przejdzie metamorfozę. Położona pomiędzy leśnym rezerwatem a plażą i bulwarem nadmorskim Polanka Redłowska zostanie zagospodarowana na nowo. Miasto rozpoczęło postępowanie projektowe. Nowe oblicze Polanki Redłowskiej ma nawiązywać do przeprowadzonych niedawno konsultacji społecznych, zapowiada szef zarządu dróg Michał Felon.
25: Będzie to nadal teren oparty na zieleni, natomiast ta zieleń zostanie uporządkowana, zagospodarowana
0: zagospodarowana, będą nowe nasadzenia, powstanie również plac zabaw.
18: Uporządkowane mają być także miejsca na ogniska.
0: Tak, liczymy na to, że paleniska przestaną wędrować, one będą bardzo mocno umocowane w gruncie i będą mogły się odbywać tylko tam, gdzie faktycznie będą przeznaczone do tego miejsca.
18: Prace na gdyńskiej Polance Redłowskiej potrwają nawet 3 lata. Kolejne informacje o 15.20, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora na przeważającym obszarze umiarkowane zachmurzenie i bez opadów. Popadać i zagrzmieć może na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu do 27 na południowym zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, a teraz w audycji Zapytam Inaczej. Padną pytania, które często słyszycie Państwo i u nas na antenie Radia Tok FM, ale w ogóle w debacie publicznej. Mianowicie, co zrobić, żeby rodziło się więcej dzieci i w ogóle dlaczego tych dzieci rodzi się coraz mniej? I na te pytania tym razem postanowiła odpowiedzieć laureatka ekonomicznego Nobla sprzed kilku lat, Klaudia Goldin, i w swojej najnowszej pracy przekonuje, że kluczowe znaczenie ma to, czy kobieta może liczyć na partnera. I to takiego partnera, który naprawdę weźmie na siebie część obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. I według Goldin to właśnie to niedopasowanie pomiędzy zmieniającą się rolą kobiet, a wolniejszą zmianą roli mężczyzn, jest jedną z głównych przyczyn niskiej dzietności. Jak mocne są te argumenty, co mówią na ten temat badania, o tym porozmawiam z dr Joanną Clifton-Sprigg, ekonomistką z dobrobytu na pokolenia i z Uniwersytetu w BAF. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Klaudia Goldin od lat zajmuje się badaniem pracy i nierówności między kobietami i mężczyznami. I co teraz ona dodaje do dyskusji o dzietności? Co tutaj jest nowe?
4: Myślę, że podsumowuje to, czego być może się domyślaliśmy od już do dłuższego czasu. Nie neguje kosztów ekonomicznych, o których zwykle mówimy, myśląc o posiadaniu dzieci związanych z ich wychowaniem, ale dodaje, że istotnym czynnikiem jest cena, jaką ponoszą rodzice w kwestii kariery, ich pozycji na rynku pracy. I wiemy już z badań naukowych, że matki są szczególnie obciążone kosztem posiadania dzieci. I ona argumentuje, i tu jest ten nowy element, że nie powinno się tylko myśleć o obarczać winą, czy myśleć o tej cenie za macierzyństwo w kluczu autonomii kobiet i tego, że skupiają się na swojej karierze, ale również o tym, że ich sytuacja częściowo wynika z niedopasowania kulturowego i norm społecznych, które nie postąpiły równie szybko, jak rozwinęła się ich autonomia na rynku pracy.
3: Goldin podkreśla, że jeśli kobiety zyskały to wykształcenie, zyskały niezależność, zyskały możliwość robienia kariery, to ten koszt samotnego ponoszenia ciężaru rodzicielstwa jest zbyt duży i dlatego potrzebują dodatkowego wsparcia, potrzebują mieć pewność, że partner weźmie na siebie część obowiązków. Tak? Zgadza się pani z takim postawieniem sprawy?
4: Tak, absolutnie. Ona w swojej najnowszej publikacji przedstawia pewne fakty i podkreśla, i to już wiemy w ekonomii, że kobiety wykonują nadal dwójną rolę, czyli operują na rynku pracy, często mają przed narodzeniem pierwszego dziecka podobną sytuację do partnera na rynku pracy, a po narodzeniu dziecka przyjmują również dodatkowo, poza karierą, wszystkie obowiązki rodzicielskie, takie czasochłonne obowiązki, albo przynajmniej dużą część tych obowiązków. I ona argumentuje, że żeby tą sytuację poprawić, to kobiety oczekiwałyby, i tu mówi tutaj właśnie o niedopasowaniu oczekiwań, oczekiwałyby wsparcia. Logiczne byłoby bardziej równomierne rozłożenie obowiązków, ponieważ w porównaniu na przykład z latami 40 czy 50 teraz więcej, w większości jednak związków oboje partnerzy pracują zawodowo i to na duży wymiar czasu. I logicznym byłoby oczekiwanie, że role w rodzinie również się dostosowują do tej sytuacji. A tego nie do końca widzimy i ona porównuje szczególnie na przykładach różnych krajów, patrzy na kraje, w których zmiany ekonomiczne i wzrost autonomii kobiet był bardziej stopniowy i obserwujemy niższy spadek dzietności. Jej argument jest taki, że tam w tych krajach społeczeństwa miały możliwość się zmienić te normy i podejście do tego, jak się zajmują dziećmi i jak system je wspiera w tym zajmowaniu, bo to nie jest tylko decyzja na poziomie rodziny, ale również oczywiście musi być system polityk, który taki układ wspiera. Porównuję te kraje do krajów, w których zmiany ekonomiczne były bardzo nastąpiły szybko, w związku z czym normy, które zwykle ewoluują wolniej, nie zdążyły się dostosować. I w tych krajach, taki ona przedstawia argument, w tych krajach spadek dzietności jest bardziej widoczny, chociaż wiemy, że problem dotyczy większości krajów rozwiniętych.
3: No właśnie, ten model, o którym ona pisze, to nie jest on do końca uniwersalny, tylko po prostu opisuje takie bogate społeczeństwa, bo mamy również na świecie społeczeństwa bardzo patriarchalne, a jednocześnie o wysokiej dzietności, prawda? Patriarchalne, czyli takie, w których tam mężczyźni się nie angażują w wychowanie dzieci.
4: Tak, tutaj myślę, że ona na wzięła takie kraje, w których, które pewnie są nam bliższe, bardziej rozwinięte,
3: tak.
4: W których ostatnio tematem politycznym jest, dosyć ważnym tematem jest niska dzietność, ponieważ mamy starzejące się społeczeństwa i jest to prawdziwy problem demograficzny dla tych gospodarek. I ona wyjaśnia, że w tym przypadku tych krajów rzeczywiście ta większy udział kobiet w rynku pracy, ale również autonomia, ona tam się odnosi do tego, że rodziny w tych krajach mają większą kontrolę nad własną dzietnością, podejmują decyzje, mają rozwiązania antykoncepcyjne, których kiedyś nie było. I decyzja nie opiera się tylko na bezpośrednim koszcie, ale właśnie na tym, co ich czeka, kiedy przywitają w rodzinie nowego członka. I kobiety są świadome tego, że często rola opieki nad dzieckiem właściwie zostaje przydzielona tylko im.
3: Goldin używa bardzo obrazowego podziału na partnera typu dad i typu dude, czyli na partnera ojca i partnera ziomeczka. To jest moje autorskie tłumaczenie. O co w tym podziale chodzi?
4: Chyba tutaj dla kontekstu musimy dodać, że Claudia Goldin przedstawia w swojej pracy prosty model teoretyczny, w związku z czym może operować tylko dwoma typami partnerów dla prostoty tego modelu i takich rzeczywiście skategoryzowała. Czyli i tu nie, ona mówi jasno, nie chodzi o to, że są to partnerzy, którzy nie kochają swoich dzieci lub nie mają relacji z dziećmi. Bardziej chodzi rzeczywiście po prostu o podział obowiązków i tych czasochłonnych takich codziennych obowiązków. I rzeczywiście w jej nomenklaturze dad to jest ojciec, partner, który jest zaangażowany, co daje kobiecie możliwość zaangażowania się na przykład w pracę zawodową, w inwestycje w inne elementy jej życia. Ta deklaracja jest od początku jasna i ona może zaufać, że taki ten jej partner będzie. Dad to partner, który może deklarować w teorii, że przed narodzeniem dziecka on próbuje się zaangażować w równej mierze w obowiązki rodzicielskie, a de facto po narodzeniu dziecka może tak się nie stać. Nie zawsze, ona podkreśla, nie zawsze to jest spowodowane rzeczywiście decyzją wewnątrz związku. Może też być to po prostu uwarunkowane na przykład wyższymi zarobkami partnera, tym, że jego pracodawca wymaga większej dyspozycyjności. To mogą po prostu te sytuacja może wymusić to, że ten ojciec jest mniej zaangażowany na co dzień, ale z punktu widzenia matki w momencie podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka pojawia się problem wiarygodnego zobowiązania, czyli on po angielsku to jest credible commitment. Kiedy podejmuje jednak matka ryzyko, nie jest w 100% pewna, jak po narodzeniu dziecka ta rola jej partnera ewoluuje.
3: Goldin jest dosyć sceptyczna wobec polityki opartej wyłącznie na świadczeniach finansowych. Pani już o tym powiedziała. Pisze, że dopłaty do mieszkań, becikowe, ulgi podatkowe oczywiście są ważne, ale nie rozwiązują najważniejszego problemu, czyli tego, że kobieta zakłada, że po urodzeniu dziecka większość obowiązków spadnie na nią. No to co w takiej sytuacji lepiej mogłoby zrobić państwo, nie tylko dawać pieniądze, żeby łagodzić skutki zmian demograficznych? No, weźmie facetów na reedukację, żeby byli lepszymi ojcami?
4: Absolutnie nie. Myślę, że to może nie być dobry kierunek, natomiast zgadzam się. Ona podkreśla, że transfery finansowe na pewno są korzystne, jeśli chodzi o zmianę poziomu ubóstwa, poprawę warunków życia, szczególnie dla niektórych rodzin, ale podkreśla, że rozwiązania, które nie zmieniają podziału opieki, nie będą skuteczne. Myślę, że tutaj Można się pokusić o teorię, że polityki, które są wdrażane, powinny wziąć pod uwagę, kto na przykład dostaje transfery albo od czego one są uzależnione. Takie debaty się odbywają zwykle przy wprowadzaniu urlopów rodzicielskich, tacierzyńskich czy macierzyńskich. Często trzeba przemyśleć, na jakich warunkach rodzice te urlopy biorą i czy na przykład można w nie wbudować elementy, które wymuszą stopniową zmianę podejścia w społeczeństwie. Na przykładzie Hiszpanii widzieliśmy wprowadzanie urlopów, gdzie duża część urlopu musi być podjęta przez ojca i on musi wykorzystać ten urlop sam, nie w tym samym czasie, w którym wykorzystuje urlop matka. Taki urlop może powodować, że naturalnie ojcowie się angażują dość wcześnie, na wczesnym etapie opiekę dziecka nad dzieckiem i rozwijają takie same, nabierają takiego samego doświadczenia jak matka, porównywalnego.
3: Goldin i ta praca noblistki jest takim working paper, czyli bardziej zaproszeniem do dyskusji, a nie jakimś, nie wiem, zamknięciem tematu obładowanym różnymi badaniami. Więc co by pani tutaj dodała, z czym się pani u Goldin zgadza, a czym niekoniecznie?
4: Ja myślę, że ona rzeczywiście podjęła temat istotny. Nam przydałoby się teraz, przydałyby się badania z krajów, do których ona się odniosła, szczególnie tych, ona wyróżnia tam różne kraje, podaje przykłady, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście badania empiryczne skupione na związkach przyczynowo-skutkowych potwierdzają teorię, którą ona zaproponowała. Bo na razie mamy model teoretyczny, który intuicyjnie według mnie ma sens. Rzeczywiście przemawia do wielu, natomiast następnym krokiem zdecydowanie jest weryfikacja tego w danych i wtedy można na tej podstawie tworzyć polityki i zmienić sytuację w krajach, o których mówimy.
3: My byśmy byli zakwalifikowani, my w sensie Polska, do tych krajów, które mają bardzo nierówny podział obowiązków, do których opieka nad dziećmi głównie spada na kobiety i które też mają bardzo niską dzietność i cierpią na kryzys demograficzny.
4: Tak, myślę, że tak. W takiej sytuacji jest większość krajów europejskich, co prawdopodobnie częściowo wyjaśnia ruchy na poziomie Unii Europejskiej, aby wprowadzić urlopy rodzicielskie dzielone, przypisywać większą część urlopów rodzicom, ojcom niż do tej pory. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście wiemy, że większość krajów również oferuje transfery związane z posiadaniem dzieci. Warto się pewnie przyjrzeć i też temu, jak wspiera się rodziców dzieci starszych, bo nie jest prawdą, że luka związana z posiadaniem dziecka, kara za macierzyństwo, maleje po pewnym czasie. To już też wiemy z badań, że owszem, otwiera się przy narodzinach dziecka, natomiast pozostaje, jest dość stała i zaczynają się pojawiać głosy, że wspierać również należy rodziców dzieci starszych, które teoretycznie już są w szkole, ale również im należy poświęcać czas i często jest to mama, a nie tata.
3: Bardzo to jest interesujące. Bardzo pani dziękuję za wszystkie myśli i uwagi i po prostu za tę rozmowę. Doktor Joanna Clifton-Sprigg, ekonomistka z Dobrobytu na Pokolenia i z Uniwersytetu w Bath.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Czas na informacje Radia Tok FM.
5: Autopromocja.
6: Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
7: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
6: Sobota 13.
7: Zapraszamy.
6: Ula Malko
7: i Krzysztof Chorwat.
17: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe,
5: to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 15.22, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały wspólną umowę obronną, poinformowało MSZ Pakistanu. Podkreślono, że porozumienie ma na celu pogłębienie współpracy i nie jest wymierzone przeciw żadnemu innemu państwu. To reakcja na zaostrzenie napięć militarnych i konfliktów na Bliskim Wschodzie. Porozumienie zakłada, że każdy atak zbrojny na którekolwiek z państw sygnatariuszy będzie traktowany jako atak na wszystkie kraje. Oświadczenie nie informuje jednak o szczegółach zobowiązań i obowiązków sygnatariuszy. Prawie 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po burzach i intensywnych opadach deszczu, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Służby wypompowują wodę z zalanych posesji, usuwają połamane konary i drzewa, które blokują jezdnie i chodniki. Bez prądu wciąż pozostaje 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Uszkodzonych zostało w sumie 27 linii energetycznych. Na szczęście nikt nie został ranny. Ulewny deszcz zalał również część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć oraz części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do godziny 20, poinformował rzecznik szpitala Andrzej Sroka. Jak przekazał, strażacy wypompowują wodę i według ich szacunków akcja powinna potrwać około godziny. Prezydent podpisał nowelę, która nakazuje deweloperom publikację cen mieszkań w jednolitym formacie. Informacje zawierające również metraż nieruchomości będą udostępniane na portalu dane.gov.pl. Tak zwaną ustawę deweloperską przygotowali posłowie Polski 2050. W ich ocenie stosowanie jednolitego formatu danych ułatwi konsumentom porównanie cen domów i mieszkań, a także usprawni tworzenie różnych narzędzi analitycznych, na przykład porównywarek cen nieruchomości. Krzysztof Ptak, wybitny autor zdjęć filmowych, zostanie uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd. Poświęcona mu gwiazda zostanie odsłonięta 13 sierpnia w 10. rocznicę śmierci operatora przy ulicy Piotrkowskiej 64. Krzysztof Ptak to współtwórca ponad 120 filmów i spektakli telewizyjnych. Był m.in. siedmiokrotnym laureatem 7 polskich nagród filmowych Orły. Przez lata związany był z Łodzią. Tutaj studiował, pracował, ale również wykładał. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Opadać może jeszcze na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze już bez opadów i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokazują od 17 stopni nad morzem przez około 23 w centrum do 26 na Podkarpaciu.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Anna Piekutowska, a do Zapytam Inaczej po krótkiej wakacyjnej przerwie powrócił Michał Potocki.
11: Dzień dobry, z nowymi siłami.
10: Rozmową, tak.
11: Z nowymi siłami.
10: Tematy wydaje się trochę stare i trochę nowe tak naprawdę. Będziemy rozmawiać o tym, że w tym tygodniu były naczelny dowódca ukraińskiej armii, dzisiaj ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Walerii Załużny, wywołał burzę słowami, że Ukraina nigdy nie będzie członkiem NATO. I dodał też, że NATO potrzebowałoby około 12 lat, by osiągnąć standardy odpowiadające realiom współczesnej wojny. jak na urządzającego dyplomatę, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę jego przeszłość wojskową, to to są mało dyplomatyczne słowa.
11: Mało dyplomatyczne słowa. Co prawda one zostały wygłoszone na takiej naradzie ambasadorów, więc nie była to wypowiedź spełniająca w pełni definicję wypowiedzi publicznej, no ale jednak było tam tyle ludzi, że to natychmiast wyciekło i natychmiast stało się rzeczywiście sensacją dnia. Wałęsa założony od początku swojego urzędowania w charakterze ambasadora miewa wystąpienia wykraczające poza relacje brytyjsko-ukraińskie. I nawet ja brałem udział w takim spotkaniu zamkniętym z polskimi tam dziennikarzami, analitykami, ekspertami z udziałem Wałęsa założonego, w którym bynajmniej nie rozmawialiśmy o stosunkach brytyjsko-ukraińskich oczywiście, tylko rozmawialiśmy rzecz jasna o wojnie i o jej perspektywach. I on już wtedy się wypowiadał z takim dosyć dużym sceptycyzmem związanym z Sojuszem Północnoatlantyckim. Teraz, co prawda, ukraińskie MSZ wystosowało komunikat klasycznie mówiący o tym, że zostały słowa wyrwane z kontekstu, no ale za dużo jest świadków, żeby nie uznać, że one faktycznie padły. I to słowo nigdy, myślę, że szczególnie wywołało duży rezonans nad Dnieprem, dlatego że o tym, że kwestia przystąpienia do NATO to nie jest kwestia roku, dwóch, no to w zasadzie to już zostało przyswojone przez Ukraińców i taka teza pojawiająca się od pewnego czasu, płynąca z ust również urzędników natowskich o tym, że trudno mówić o rozszerzeniu sojuszu o państwo, które toczy aktywną wojnę, no w zasadzie to już wszyscy się z tym pogodzili, również na Ukrainie.
10: Tylko pytanie, czy to mówi generał, który analizuje stan wojny, czy to mówi kandydat, który się przygotowuje do wyborów?
11: No myślę, że trzeba go już rozpatrywać w obu tych kategoriach. To znaczy Wałęsa założony jest liderem sondażów ostatnio, jak się dowiedzieliśmy. Tak. A na pewno jest jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów w potencjalnych przyszłych wyborach prezydenckich obok Wołodymyra Zełenskiego. I o ile różne inne osoby na szczytach sondaży, czyli te, które są powiedzmy na podium, ale na trzecim miejscu i dalej za podium, one gdzieś tam są w orbicie jednak Wołodymyra Zełenskiego. Mam na myśli przede wszystkim Kryła Budanowa, czyli szefa biura prezydenta Zełenskiego, a wcześniej kierownika wywiadu wojskowego, czy Michajło Fedorow, minister obrony odwołany w dosyć burzliwych okolicznościach, który prawdopodobnie zaraz do rządu wróci. One są te osoby gdzieś tam jeszcze w orbicie prezydenta. Wałęsa założony w orbicie prezydenta nie jest. On został wyrzucony przez prezydenta ze stanowiska głównodowodzącego siłami obrony w następstwie dosyć ostrego konfliktu, którego nikt specjalnie już nie ukrywał, że on był. W związku z czym siłą rzeczy jest utożsamiany z najpoważniejszym rywalem prezydenta w wyborach, niezależnie od tego, kiedy one się odbędą. I teraz wszystko, co on mówi publicznie, wszystkie preteksty newsowe, jak to się mówi w naszej branży, czyli takie preteksty, które daje ambasador założny, żeby o nim mówiono, wydawanie książek, publikowanie od czasu do czasu głośnych tekstów w zachodniej prasie brytyjskiej, przede wszystkim siłą rzeczy, bo to najłatwiej uzasadnić. No, gdzieś tam zawsze jest w tle myśl o tym, że po prostu generał stara się nie dać o sobie zapomnieć.
10: To do kogo takie słowa trafiły w Ukrainie?
11: Akurat te słowa o NATO, ponieważ nie zostały wygłoszone publicznie, tylko zostały wygłoszone na naradzie ambasadorów, one chyba nie miały takiego podtekstu akurat, że to akurat nie chodziło chyba generałowi o wywołanie takiego zamieszania. No ale jest to świadectwo trwającej dyskusji w ukraińskich elitach co do NATO, co do Unii Europejskiej, co do relacji z Zachodem w ogóle. Bo z jednej strony Ukraińcy widzą, dostrzegają sygnały płynące od szeregu zachodnich polityków, że nie są gotowi na członkostwo w NATO, że Unia Europejska to jeszcze kilkanaście lat negocjacji trudnych i tak dalej. Z Polski przecież też różne głosy płyną o tym, że z banderą do Europy czy do NATO Ukraina nie wejdzie. W związku z czym takie otrzeźwienie oczekiwań, że nawet Zełenski jeszcze nie tak dawno mówił, że to jest kwestia roku, żebyśmy wynegocjowali warunki członkostwa w Unii Europejskiej i do niej weszli skutecznie, no że to zawsze od początku były mrzonki i takie mrzonki są, że takie otrzeźwienie chyba rzeczywiście następuje, chociaż pytanie też kolejne, czy ono jest motywowane, to otrzeźwienie, właśnie rozumieniem, co przekazują zachodni politycy, czy też przekonaniem, że Ukraina ze względu na sukcesy osiągane w technologii dronowej i rakietowej, w tych ostrzałach rosyjskie płonące magazyny, Wildberries ostatnio szczególnie widowiskowo płonące, że to oznacza, że w zasadzie NATO i Unia Europejska już nie są Ukrainie do niczego potrzebne. Zresztą taki wątek pobrzmiewał też w słowach Załużnego, który tłumaczył to w ten sposób między innymi, że to NATO powinno się przygotować do wejścia Ukrainy i dostosować swoje standardy i że może to zająć kilkanaście lat.
10: A obecne doktryny wywodzą się z drugiej wojny światowej.
11: Z drugiej wojny światowej, że NATO się przygotowuje do nawet nieobecnej wojny, tylko jeszcze poprzednich wojen i że i to jest dosyć paradoks, dosyć duży paradoks płynie z takiego podejścia do sprawy, dlatego że no, Ukraina na tej pomocy z Zachodu wisi ciągle i to nie jest tak, że nawet te technologie dronowe, które w dużej mierze rzeczywiście są rozwijane przez ukraińskie firmy, że one powstały od tak sobie po prostu z sufitu im spadły. To znaczy tam bardzo aktywnie uczestniczą i zachodnie firmy produkujące drony, i zachodni inżynierowie, i doradcy, i część tych dronów jest produkowana w ramach joint ventures różnych. No już nie mówiąc o tym, że cała pomoc finansowa, budżet wisi na pomocy makrofinansowej z Unii Europejskiej przede wszystkim. I jeżeli teraz Ukraina na przykład mówi o tym, że ma katastrofalny deficyt antyrakiet, czyli tych pocisków chociażby do systemów Patriot i podobnych, którymi strąca się rosyjskie rakiety balistyczne, no to przecież sama ich nie wyprodukuje. I jeżeli one przyjdą, no to przyjdą z państw należących do NATO.
10: Czyli z jednej strony bardzo krytyczna ocena potencjału NATO, a z drugiej strony bardzo taka mocna pewność, przekonanie o tym, że Ukraina jest silniejsza teraz i jest takim graczem, który sam może sobie poradzić, ewentualnie też szukać innych sojuszy niż NATO, to właśnie to rozsierdziło tych zachodnich partnerów.
11: Myślę, że tak, bo to budzi, budzi irytację. I to budzi irytację nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej czy NATO. Dlatego, że takie przekonanie o rosnącej samowystarczalności Ukrainy jest wirtualne. I w sytuacji, w której... I może być zgubne też dla Ukrainy. To znaczy przesadna pewność siebie. Pewność siebie jest oczywiście dobra, bo bez tej pewności siebie nikt by nie wpadł na pomysł, żeby atakować magazyny Wildberries położone kilkaset czy tysiąc kilometrów od granic Ukrainy. I nikt by sobie takich celów nie stawiał, żeby na przykład próbować torpedować paradę 9 maja w Moskwie. To musiała tam być duża dawka pewności siebie, ale ta pewność siebie powinna być kontrolowana. A ja mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach tych sukcesów właśnie, jeśli chodzi o uderzenia dalekiego zasięgu, ta pewność siebie trochę przestaje być kontrolowana. Chociaż z drugiej strony takim czynnikiem znowu sprowadzającym na ziemię chyba są coraz częstsze i coraz skuteczniejsze ostrzały Kijowa. Bo to jest miasto, o ile nawet z punktu widzenia polityków ukraińskich inaczej wygląda sytuacja, jeżeli wróg strzela w cele położone w Charkowie czy w Chersoniu, a inaczej, kiedy strzela w cele w mieście, w którym większość tych polityków żyje, mieszka i pracuje. To nawet psychologicznie to działa trochę inaczej. I te ostrzały ostatnie Kijowa bardzo mocno wpłynęły na obniżenie morale u takich właśnie opiniotwórczych, u liderów opinii, powiedzmy, ukraińskiej.
10: No tak, i Załużny też właśnie mówił w tej samej wypowiedzi o nowych europejskich formatach bezpieczeństwa, wskazując chociażby na taki brytyjski sojusz, ale trudno sobie też wyobrazić jakikolwiek sojusz, który byłby przeciwwagą dla Rosji, który nie zawierałby Stanów Zjednoczonych.
11: No właśnie w tym rzecz, że NATO jest silne dzięki przede wszystkim amerykańskiemu parasolowi. I teraz pytanie, czy jeżeli zbudujemy sobie jakikolwiek inny sojusz bez parasola, czy on będzie silniejszy, czy słabszy? No mam wrażenie, że jakkolwiek byśmy go nie zbudowali, to ten sojusz będzie słabszy, niezależnie od wątpliwości, które możemy mieć co do postawy amerykańskiej administracji pod Donaldem Trumpem, czy jego tam ewentualnym następcą. Jeżeli będzie to następca, no skądkolwiek by się wywodził, bo i w Partii Demokratycznej są niepokojące, można znaleźć bardziej niepokojące nurty, jeśli chodzi o podejście do Rosji. Więc natomiast rzeczywiście Ukraińcy starają się rozbudowywać sieć sojuszy, podpisują chociażby umowy dronowe, ostatnio Wołodymyr Zełenski zapowiadał podpisanie kilkunastu nowych i rzeczywiście, natomiast tak jak mówię, ja nie widzę ani jednego argumentu, który by pozwalał sądzić, że jakikolwiek nowy format współpracy wojskowej w ramach Europy będzie silniejszy niż NATO, niezależnie od wszystkich słabości NATO. Z drugiej strony, żeby też nie wszystkie kamyczki do ogródka ukraińskiego wrzucać, no to jednak Ukraina doświadczona 12-letnią wojną z Rosją, a 4-letnią wojną pełnoskalową, z ogromną armią, dużym i szybko rozwijanym potencjałem, jeśli chodzi o produkcję również bardzo nowoczesnego sprzętu, jest państwem, które NATO jest potrzebne, które jest dla nas potrzebne, nam jest potrzebne. Nie tylko jeśli chodzi o know-how, ale też jeśli chodzi o siłę armii. To jest państwo, które ma bardzo słabą gospodarkę, bardzo słabe struktury państwowe, ale to jest państwo, które ma bardzo silną armię. Być może najsilniejszą w Europie. W związku z czym takie łatwe odrzucanie Ukrainy jako potencjalnego członka NATO jest równie krótkowzroczne, jak twierdzenie przez Ukraińców, że poradzimy sobie sami.
10: To super, że to wybrzmiało na koniec. Bardzo ci dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. A ja widzę za szybą Przemka Pozowskiego, który zaprosi państwa na jeszcze więcej sportu.
6: Zapraszam, to po pierwsze. Po drugie, Ania, ty się też ucieszysz na pewno, bo dzisiaj nasza ulubiona postać, trochę kreskówkowa, trochę straszna, czyli wraca Gianni Infantino, ale będziemy rozmawiać z Michałem Banasiakiem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Między innymi o tym, że szefowa norweskiej federacji złożyła taki apel o to, by Infantino podał się do dymisji.
10: Ale proszę państwa, to nie jest tak, że ja lubię Gianniego Infantino, to jest po prostu mój ulubiony temat. Bardzo państwu dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek. Ten program wydawała Maria Andrzejewska. Maria, dzięki za ten tydzień. A także dziękuję wydawcom, realizatorom Janie Cech i Krzysztofowi Olesiewiczowi. Anna Piekutowska.
7: Reklama.
12: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
13: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
18: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom w sprawie wyrządzenia Orlenowi 1,5 miliarda złotych szkody. Obejmuje on byłego członka zarządu Orlen S.A. Michała R., byłego członka zarządu spółki Orlen Trading Switzerland Marcina O. i byłego dyrektora wykonawczego tych spółek Filipa W. W 2023 roku mieli oni zawrzeć 3 niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej. Ponadto Filip W. został oskarżony o ukrywanie swojego majątku przed zajęciem. Oskarżonym grozi nawet 25 lat więzienia. Ceny paliw na niektórych stacjach już spadły, a kolejne obniżki w przyszłym tygodniu, informują analitycy biura Reflex. Najmocniej, bo o około 20 groszy spadną według nich ceny benzyny. Litr oleju napędowego ma z kolei kosztować o 10 groszy mniej niż obecnie. Najmniej spadnie natomiast cena gazu o 2 grosze na litrze. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy. Nowe przepisy obejmują także pracowników statków obsługujących sektor offshore. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, które przygotowało projekt, ma on mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku żeglugowego. Z preferencyjnego systemu opodatkowania będą mogły korzystać nie tylko statki pływające pod polską banderą, ale również jednostki pod banderą państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na 4 lata więzienia w zawieszeniu rosyjski sąd skazał wydawcę, którego uznano za winnego sprzedaży książek dotyczących tematyki LGBT+, informuje portal Mediazona. Szefowi Popcorn Books Dmitrijowi Protopopowi skonfiskowano również prawie 9 milionów rubli, uznając tę sumę za dochód z działań przestępczych. Protopopow przyznał się do winy i złożył zeznania. Według prokuratury w grudniu 2023 roku, wkrótce po zdelegalizowaniu w Rosji, tu cytat, ruchu LGBT+, Protopopow oraz dwóch innych przedstawicieli wydawnictwa postanowili sprzedać resztki zakazanych książek. Dwóch pozostałych mężczyzn zostało skazanych na 4 lata więzienia w zawieszeniu już w czerwcu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Deszcz i burze mogą pojawiać się jeszcze na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze już bez opadów, ale z umiarkowanym zachmurzeniem. Najcieplej dziś na Podkarpaciu, nawet 27 stopni. Najchłodniej z kolei nad morzem, gdzie temperatura utrzymuje się w okolicach 20 stopni Celsjusza.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. W studiu ze mną jest i przesuwa teraz delikatnie, cichutko mikrofon, ale słyszymy to. Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, współpracownik XYZ. Witam cię serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: A ja może nie chcę zacząć jakoś dziwnie, ale powiem, że chyba się czuję trochę osaczony, bo otwieram gazetę, 23 strona Gazety Wyborczej, jak UEFA chce wysadzić z siodła Gianniego Infantino, no i oczywiście postać szefa FIFA też ilustruje tenże artykuł, stoi obok Aleksandra Czeferina. Bardzo, bardzo, bardzo dużo o nim mówimy. Gdyby ktoś mierzył wartość marketingową, tak jak to kluby mierzą, prawda, to Infantino chyba ma dość wysoką, bo jest wszędzie po prostu teraz. No ale jest wszędzie też niekoniecznie z miłych dla niego powodów. Afera, którą sam rozpętał, próbując sprywatyzować mundial, tak to już nazwijmy. I update, który sobie zrobimy dziś. Co się wydarzyło? Otóż szefowa norweskiej federacji Lise Klaveness wezwała Gianniego Infantino do rezygnacji. Podkreśla, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Oczywiście ten głos nie dziwi. A do ciebie pierwsze pytanie jest takie, czy to jest silny głos? Bo szefowa norweskiej federacji to się jawi jako taka prawdziwa opozycjonistka.
5: To jest przede wszystkim opozycjonistka od dłuższego czasu, no bo teraz w ciągu ostatniego tygodnia bardzo wiele głosów krytyki pod adresem Gianniego Infantino. Pojawiają się też głosy poparcia, o czym może sobie za chwilę powiemy. Natomiast Lise Klaveness to jest ta jedna z tych nielicznych osób, które przeciwko Gianniemu Infantino opowiadały się od dłuższego czasu, chociażby przed mundialem w Katarze. Ona bardzo głośno protestowała. Trochę wtedy też oczywiście z wygodnej pozycji, bo Norwegowie się nie zakwalifikowali, więc było tam na pewnym etapie też straszenie bojkotem i nawoływanie do bojkotu, co było dla Norwegów no dość takie spokojne, bo nie groziło im to, że sami na tym mundialu zagrają. Natomiast ona zawsze rzeczywiście bardzo mocno takie moralne aspekty podnosiła, których w piłce nożnej nie dostrzegała i pewnie teraz też nie dostrzega, stąd no, naturalny sposób ona też się opowiada przeciwko Gianniemu Infantino. Europa zdecydowanie jest tym miejscem na świecie, które najgłośniej, najszybciej też zareagowało i stąd najwięcej głosów krytyki płynie. Walijczycy, Serbowie to są te federacje, które już wycofały swoje listy poparcia, bo Gianni Infantino około 200 takich listów uzyskał w perspektywie przyszłorocznych wyborów, które są zaplanowane na marzec i odbędą się w Maroku. Natomiast poza Europą powiedzielibyśmy, że trochę spodziewanie, choć w kontekście tych oświadczeń, które płynęły w tamtym tygodniu z Ameryki Północnej czy Azji, no jednak może i niespodziewanie, bo to, że na przykład Sri Lanka, Bhutan czy Indonezja popierają Gianniego Infantino, to nas nie dziwi, no bo te federacje, które oczywiście sportowo zbyt dobrze nie stoją, ale dla nich pieniądze z FIFA są ogromnym zastrzykiem budżetowym, one zawsze dość łatwo były rozgrywane, czy przez Infantino, czy wcześniej przez Sepa Blattera.
8: No ale dziś dobrze, też, ale Argentyna?
5: Dziś Argentyna, Meksyk, to już takie dwie znaczące federacje również pod kątem sportowym.
8: Argentyńczycy dzisiaj wydały oświadczenia te federacje, że one ponad Gianniego jak najbardziej popierają i wciąż chcą, by dowodził światową piłką nożną.
5: Te federacje wszystkie odcinają się od tego pomysłu, od którego zacząłeś, pomysłu częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata, tego aspektu komercyjnego. Natomiast w tych oświadczeniach też właśnie wyziera nam z nich, że jest poparcie dla samego szefa i tego, w którą stronę on FIFA prowadzi. Jeśli spojrzeć na Argentyńczyków, to tutaj myślę, że należy doszukiwać się powodów tego oświadczenia. Po pierwsze w tym, że oni na 30 rok są wśród tych 6 współgospodarzy Mistrzostw Świata, bo 3 pierwsze mecze mają być rozgrywane w Ameryce Południowej. Do dziś nie wiemy, czy drużyn w 2030 roku będzie na mundialu 48, czy może 64. Jeśli 64, to Argentyńczycy być może liczą na to, że trochę więcej tych spotkań by im skapnęło. A plus jest tam bardzo taki stereotypowo działaczowski szef federacji, pan Tapia, który ma również na pieńku sprawę. I w trakcie mundialu mieliśmy taką małą aferę, która w Polsce może się zbyt szerokim echem nie odbiła, ale w Argentynie owszem, około 300 milionów dolarów, które z FIFA miały trafić na konto federacji, trafiły na konto jakiejś prywatnej firmy, która na prędce powstała. No i między innymi FBI prowadzi śledztwo, w które szef tamtejszej federacji jest zamieszany. W związku z tym no, takie dwie podpowiedzi, dlaczego akurat z tej federacji poparcie dla Gianniego Infantino nam się pojawia.
8: A Meksyk?
5: Meksyk to jest też kwestia, która może być zastanawiająca, natomiast tutaj Meksykanie od jakiegoś czasu objawili nam się jako ci, którzy być może chcieliby przejść z CONCACAF, z tej Federacji Ameryki Północnej, do CONMEBOL, czyli do tej Konfederacji Południowoamerykańskiej. I teraz CONCACAF rzeczywiście w tamtym tygodniu wydał oświadczenie, że jest przeciw samemu pomysłowi, a nie samemu Gianniemu Infantino. CONMEBOL się wstrzymał od takiego oświadczenia, ale widać, że Meksykanie gdzieś skręcają w stronę południowców. Też tak patrząc na to liczenie szabel, to myślę, że te szable poparcia dla Gianniego Infantino on sam wyciąga i oczywiście w światło kamer, bo chce pokazać, jak wiele osób, jak wiele miejsc go popiera. Natomiast UEFA, która jest tą lokomotywą koalicji antyinfantinowskiej, no ona te szable liczy trochę w ukryciu, bo nie każdy chce się gdzieś publicznie afiszować z tym, czy go popiera, czy nie. To jest taka wariacja zakładu Pascala, to znaczy co się opłaca, co się nie opłaca.

0: wyczekującą, czy Cezary Kulesza tam wertuje teraz słownik, w jakie to odpowiednie angielskie słowa ubrać?
1: Polska PZPN w tym oświadczeniu, które UEFA wydała w ubiegłym tygodniu, odcinającym się od tego pomysłu, była jedną z 55 federacji, która rzeczywiście została pośród wszystkich wymieniona, że wszystkie federacje się od tego odcięły, no co oczywiście nie oznacza, że jest to też sprzeciw wobec samego Gianniego Infantino. Też już media podawały informacje o tym, że chociażby w czeskiej federacji, łotewskiej federacji to poparcie dla Gianniego Infantino jest, ale
0: no
1: myślę, że...
0: nawet wyskakiwali z poparciem dla prywatyzacji mundialu.
1: Tak, to też gdzieś media trochę przekręciły, że to było takie pełne poparcie, ale oni rzeczywiście nie mówili temu nie, w taki otwarty sposób na pewno. Później UEFA zdołała do tego oświadczenia te kraje gdzieś razem zebrać w jedno miejsce i to oświadczenie wydać. Natomiast no właśnie, dochodzimy też do takiego punktu, że konfederacje mogą wydawać pewnego oświadczenia, mogą mieć swoje zdanie, ale konfederacja to jest organizacja, a jeszcze poszczególne federacje, które do tej konfederacji należą, też mogą mieć swoje. I teraz to obserwujemy. No, Azjaci też wydali jako konfederacja oświadczenie, a już kilka państw jednak poparcie dla Gianniego Infantino ogłosiło. Więc spodziewam się, że i w Europie, jeśli doszłoby dzisiaj do głosowania tak czy nie za albo przeciwko Gianniemu Infantino, to myślę, że nie byłoby tej jedności takiej, jak się może to pozornie wydawać, no bo to jest kwestia po pierwsze pieniędzy, a dziś to Gianni Infantino wciąż jest człowiekiem, który tymi pieniędzmi fifowskimi rządzi, a druga kwestia to są turnieje, które FIFA rozdaje, no i chociażby Marokańczycy, gdzie teraz Gianni Infantino jest na kobiecym Pucharze Narodów Afryki.
0: Z którymi... No i było głośno też przecież o sprawie, no nie wiemy tego, jak było naprawdę, bo dementi się pojawiło, ale przecież w tym, że Maroku podobno gdzieś tam Infantino już sądował, czy obiecywał, że może w takim razie jak wy poprzecie, to my wam finał mundialu, bo będziecie mieć fajny stadion na 115 tysięcy kibiców.
1: No, o tym właśnie chciałem powiedzieć, że Infantino od dłuższego czasu z Marokańczykami bardzo dobrze żyje, był też ostatnio u króla Maroka na Dniu Tronu, święcie narodowym tego państwa i on z Marokańczykami jest rzeczywiście na pewno na takiej gorącej linii dotyczącej Mistrzostw Świata wspomnianych już przez nas w 2030 roku, no bo de facto dwa miasta nam zostają. To będzie turniej rozłożony po trzech kontynentach, natomiast najwięcej meczów oczywiście Hiszpania, Maroko i Portugalia. Portugalczycy się w tym wyścigu nie liczą. Hiszpanie, nowoczesne Santiago Bernabeu dopiero co oddane, Florentino Perez i Hiszpanie bardzo mocno zabiegają i mają nadzieję na to, że mundial wyląduje, że finał mundialu wyląduje właśnie tam, ale z drugiej strony Marokańczycy wychodzą i mówią, Santiago Bernabeu nowoczesne, duże, ale my budujemy 115-tysięcznik niedaleko Casablanki. Chcemy, żeby FIFA powiedziała nam, co potrzeba na tym stadionie, jak on ma być zbudowany, żeby dać nam finał Mistrzostw Świata. No i teraz też Gianni Infantino na pewno jest w stanie troszeczkę...
0: Może trzeba zbudować tron dla Gianniego Infantino.
1: Być może trzeba tak Loże VIP w odpowiedni sposób dostosować. No w przyszłym roku też kongres FIFA w Rabacie, to też pokazuje nam, jakie te relacje na linii FIFA-Maroko są i to, do kogo powędruje finał mundialu i kto o tym zdecyduje też. No to będzie na pewno też taka istotna rozgrywka w najbliższym czasie piłkarskiego świata.
0: Dobrze, żebyśmy podsumowali, chociaż na to podsumowanie jeszcze trochę czasu mamy, bo 3 minuty, bo ja zacząłem też, cytując tutaj leżącą przede mną Gazetę Wyborczą i tekst Michała Kiedrowskiego, który pyta, jak UEFA chce wysadzić z siodła Gianniego Infantino, no i też konstatuje tutaj, że do zmiany szefa FIFA UEFA potrzebuje wsparcia federacji z innych kontynentów i pyta, co im chce zaproponować, czy na przykład mini mundial co 2 lata. My jesteśmy w fazie negocjacji tak naprawdę.
1: Jesteśmy w fazie negocjacji, oczywiście tu i ówdzie nam do mediów jakieś rzeczy się przedostają, część z nich to są przecieki, część z nich to są usłużni jednej bądź drugiej osobie, którzy to przenoszą, a część z nich to są po prostu plotki rzucone gdzieś, żeby te walki, które się toczą pod dywanem, miały też swoją temperaturę. I UEFA na pewno jest w tej trudniejszej sytuacji, że Gianni Infantino bardzo mocno wylicytował, bardzo wysoko wylicytował to, o co teraz jest grano, bo mundial już jest 48-zespołowy i sam Infantino zapowiada, że on ma być 64-zespołowy, co się oczywiście podoba tym mniejszym federacjom spoza Europy. Na pewno Europa mogłaby na przykład uśmiechnąć się do Afryki i stwierdzić, że słuchajcie, człowiek Gianniego Infantino, który teraz rządzi w Konfederacji Afrykańskiej, stwierdził, że lepiej, jeśli Puchar Narodów Afryki będzie co 4 lata, a nie jak do tej pory było co 2, czy czasami co...

0: 3, co się nie wszystkim w Afryce spodobało, więc może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby jednak wrócić do starego modelu. I to oczywiście leży w kwestii Konfederacji Afrykańskiej, ale Europa mogłaby pewnie w jakiś sposób tam podziałać i pomóc. I na pewno to wszystko będzie toczyło się tak czy inaczej wokół komercjalizacji mistrzostw, bo chociaż Gianni Infantino pośliznął się na pomyśle tego, jak, w jaki sposób chciał ten mundial komercjalizować, no to właśnie pośliznął się na sposobie, a nie na samym
1: i zawsze
0: tym,
1: może
0: że,
1: wrócić i zaproponować nieco inną prywatyzację.
0: Że chce więcej zarabiać, bo ktokolwiek by nie był po nim, czy ktokolwiek nie będzie jego kontrkandydatem, to i tak przekonywać poszczególnych działaczy będzie musiał właśnie wizją coraz większego zarobkowania.
1: A ostatnie pytanie. A ty widzisz takiego kontrkandydata, no którego chyba trzeba zaproponować, skoro mają być wybory w marcu 2027 roku? Bo że odpowiedź Gianni Infantino na ten apel, od którego zacząłem, szefowej norweskiej federacji i honorowo poda się do dymisji, no to nie liczmy na to, tak? Ale taka postać, która tą światową piłką miałaby rządzić, to ty widzisz kogoś? Czy może Norweszka właśnie? Kobieta na czele światowej piłki?
0: W polityce czasami mówi się, że dany polityk jest silny słabością swojej opozycji i trochę tak chyba jest obecnie teraz w tym świecie piłkarskim, w tej piłkarskiej polityce, że Gianni Infantino jest tak silny, bo on nie ma właściwie opozycji, którą przez te 10 lat udało mu się solidnie stłamsić. Ja przypomnę, że on w dość łatwy sposób wygrał te wybory w 2016 roku, kiedy od Sepa Blattera przejmował władzę. Dwa kolejne procesy wyborcze to są procesy wyborcze bez kontrkandydata. On przez aklamację wygrywa i dziś UEFA też nie ma takiego naturalnego kandydata. Spoglądała bardzo mocno i pewnie nadal spogląda w stronę Nassera Al-Khelaifiego, czyli właściciela PSG. Katarczyka swoją drogą, ale on sam takich na razie nam nie wyraża ciągot, żeby chcieć być szefem FIFA.
1: Tu postawmy kropkę. Może znajdzie się jakiś kandydat, o którym Zbigniew Boniek mógłby powiedzieć, że to kandydat top na nowego szefa FIFA. Na razie rozmawialiśmy o Gianni Infantino, o tym, czy odejdzie, czy odpowie na apel szefowej norweskiej federacji, która dziś wezwała go do rezygnacji. To wszystko w związku z tym pomysłem, między innymi prywatyzacji mundialu. Rozmawiałem o tym z Michałem Banasiakiem, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, także współpracownik XYZ. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, przy którym pomagała Maria Andrzejewska, który realizuje Jana Cech, a za chwilę TOK 360. My się usłyszymy w Sport 360 i to będzie po godzinie 18.20.
2: Reklama.
3: To pewne.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Piątek, 7 sierpnia, jest 16. Polityczne wakacje pod znakiem kampanii. Prezydent przegrał już dwa razy, teraz Solidarność powalczy o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Amerykanie ostrzegają przed rosyjskim testem dla NATO. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. To już rozpoczyna się kampania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, mówią zgodnie politycy wszystkich opcji. W partiach przygotowano nawet wakacyjne grafiki, tak by każdy mógł zarówno chwilę odpocząć, jak i wesprzeć swoją partię na wakacyjnym szlaku. Letniej aktywności polityków przyjrzał się u progu sejmowych wakacji Maciej Kluczka.
16: Szczególnie gorące i burzowe będzie lato przyszłego roku. To ze względu na szczyt kampanii parlamentarnej, ale już dziś trzeba myśleć o wyborach, które za rok. Nie ma wątpliwości, rzecznik Lewicy Łukasz Michnik.
17: Zaczynamy kampanię wyborczą już w te lato.
16: Politycy Lewicy przez ostatnie tygodnie odwiedzili wiele miejscowości.
17: Każdy weekend na plażach, w górach, na szlakach.
16: Na wakacyjną labę liczyć nie mogą politycy Rozwoju Plus, a więc z grupy Mateusza Morawieckiego, która opuściła Prawo i Sprawiedliwość. Muszą zawalczyć o swoją rozpoznawalność, a swoje robi też PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek przyznaje, że najbliższe tygodnie będą skoncentrowane na Krakowie, gdzie we wrześniu odbędą się przyspieszone wybory prezydenckie.
18: No przed nami czas wyzwań. Do 27 września zabieramy się do bardzo intensywnej pracy, zwłaszcza w Krakowie.
16: Na tę chwilę nie słychać o trasie wakacyjnej Koalicji Obywatelskiej. A przecież premier Donald Tusk wiele miesięcy temu obiecywał regularne spotkania z wyborcami. Pytany o to Michał Szczerba mówi o spotkaniach nie premiera, ale dwóch innych ważnych polityków KO.
19: Z końcem sierpnia Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego jest zryw Radosława Sikorskiego, więc te inicjatywy, które również są inwestycją w młode pokolenie, są widoczne.
16: Wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią 2027 roku.
15: Maciej Kluczka, dzięki wielkie, wywiad polityczny punktualnie o 17.00. Solidarność odwiesza zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, po tym jak Senat już dwa razy odrzucił prezydencką inicjatywę w tej samej sprawie. W maju senatorzy tłumaczyli swoją decyzję tendencyjnością stawionego przez prezydenta pytania. Wczoraj w sprawie pytania, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej, argumentowali, że nasz kraj powinien inwestować w odnawialne źródła energii, by obniżać koszty jej produkcji. No i w tej sytuacji przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda chce doprowadzić do debaty o polskiej i unijnej polityce klimatycznej w Sejmie.
13: Przepraszam bardzo, nie pani Bieja, nie jakiś inny senator będzie o tym decydował. My mamy prawo się w tym temacie wypowiedzieć. Uruchamiamy ponownie zbieranie podpisów, czyli odmrażamy tą naszą akcję zbierania podpisów. Nie zostało nam dużo, bo mamy zebrane już ponad 450 tysięcy. Dozbieramy i składamy wniosek w Sejmie. I będzie debata w Sejmie i to będzie taka huczna debata w Sejmie. Dlatego, panie redaktorze, że to dotyczy każdego z nas. My nie jesteśmy przeciwko zielonej polityce, ale my na to potrzebujemy zdecydowanie więcej czasu. Tego czasu nam się nie chce dać jako polskiej gospodarce. Niemiecka gospodarka była budowana na tanim ruskim gazie i na tak zwanym zielonym węglu niemieckim, czyli brunatnym, i oni budowali wtedy swoją gospodarkę. Myśmy tego czasu nie mieli, bo byliśmy pod butem ruskim i my tylko chcemy mieć na to więcej czasu, rozmawiać, prowadzić w tym temacie dialog.
20: Kolejna inicjatywa referendalna, ale wiemy, jaki jest układ sił w Sejmie. No jakby to prawdopodobnie skończy się podobnie.
13: Panie redaktorze, jakbym tak myślał, to bym w 2012 roku nie sprawozdawał w Sejmie po złożeniu prawie 3 milionów podpisów i wtedy, jak wyszedłem przed Sejm po przegranym głosowaniu, powiedziałem wszystkim zebranym przed Sejmem: i tak wygramy. No i w konsekwencji żeśmy wygrali. Wiek emerytalny, jaki mamy sprzed reform, kto przegrał, Duda czy Tusk? Przegrał Donald Tusk. I teraz jest to samo. No nie mogę założyć ręce, powiedzieć, że się nic nie da zrobić. Da się zrobić i to robimy.
15: Solidarność zaczęła zbiórkę podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu 2 lata temu, ale tymczasowo zamroziła ją w związku z inicjatywami prezydenta w tej samej sprawie. A z Piotrem Dudą rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węska. Jak nie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów ślubu parom jednopłciowym? Jak nie dokonywać? Tego uczą urzędników stanu cywilnego z całej Polski prawo... prawnicy związani z jedną z fundacji z Lublina. Chodzi o organizację od lat wydającą czasopismo Metryka. Urzędnicy płacą za szkolenia swoich urzędników 330 zł za osobę. Nieco taniej mają ci, którzy prenumerują Metrykę. A szczegóły tej sprawy zna Anna Gmitrek-Zabłocka.
21: Jedno ze szkoleń na temat tego, jak nie dokonywać transkrypcji, odbyło się w lipcu, teraz niebawem w sierpniu ma być kolejne. Mówi Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłości Nie Wyklucza.
22: Redaktor naczelny tego pisma Metryka prowadzi te szkolenia i na przykład słuchałam jego godzinnego wystąpienia w telewizji Trwam i tam między innymi mówił, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli przypominam najważniejszego sądu Unii Europejskiej, jest błędny, jest wadliwy, że akty stanu cywilnego, akty małżeństwa wydawane parom osób tej samej płci mają wartość makulatury.
21: Na jednym z filmów w portalu społecznościowym redaktor naczelny Metryki, ten od szkoleń, po wyroku w sprawie jednej z par jednopłciowych, wyroku nakazującym transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w Portugalii, mówi między innymi tak.
23: Nie jesteście, szanowne panie, małżonkami w świetle prawa.
21: Szkolenia to jednak nie wszystko. Fundacja, która wydaje czasopismo Metryka, ma na swojej stronie informację, że w Radzie Naukowej ma między innymi naukowców z uczelni w Rosji, co po ponad 4 latach wojny nie powinno mieć miejsca, mówi Bartosz Wójcik, słuchacz TOK FM, a jednocześnie wykładowca akademicki.
24: Są mimo zupełnie innych, również ministerialnych regulacji, osoby reprezentujące uniwersytety w Rosji, co od czasu ataku Rosji przeciwko Ukrainie no nie powinno być miejsca, no bo mamy jednak jednorodny stosunek do Rosji jako państwo polskie.
21: Pytania w tej sprawie wysłałam do twórców czasopisma Metryka, ale również do MSWiA w sprawie prowadzonych szkoleń, jak również do Ministerstwa Nauki, bo czasopismo jest na ministerialnej liście z określoną niemałą liczbą punktów. Czekam w tej chwili na odpowiedź. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: 1/4 polskich nastolatków doświadczyła jakiejś formy przemocy seksualnej. Jak rozpoznawać taką przemoc? Jak pomagać ofiarom, będzie uczyć Akademia Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Nieletnich, organizowana przez Państwową Komisję. Jakub Medek.
25: O tym, kogo będą uczyć wykładowcy Akademii, mówi szefowa Państwowej Komisji Przeciwdziałania Wykorzystywania Seksualnego Nieletnich, Joanna Napierała.
26: Ta Akademia jest adresowana do wymiaru sprawiedliwości, prokuratorów, policjantów, ale także do obszaru edukacji. Dla nauczycieli, dyrektorów, trenerów, animatorów sportowych, animatorów artystycznych.
25: Pierwszym województwem, w którym Akademia zacznie we wrześniu swoją działalność, będzie podlaskie. Tutejsza kurator oświaty Beata Laskowska bardzo zachęca do zapisywania się na zajęcia.
0: Otrzymacie Państwo praktyczne wskazówki, jak odczytywać sygnały dzieci krzywdzonych seksualnie. Poznacie zasady bezpiecznego dialogu z dzieckiem oraz obowiązujące procedury i standardy.
25: Zajęcia w Akademii będą trwały kilka tygodni. Ich uczestnicy mają nie tylko słuchać wykładów, ale też na warsztatach uczyć się, jak pomagać ofiarom w praktyce. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
15: To teraz o pracy listonoszy. Rosnąca liczba zadań, prywatne samochody wykorzystywane w pracy i zmiana charakteru zawodu. Na problemy branży zwracają uwagę sami listonosze. Pracownicy Poczty Polskiej mówią, że rosnąca liczba zadań, presja czasu i braki kadrowe sprawiają, że część wykonuje obowiązki ponad swoje możliwości. Związkowcy ostrzegają, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, to problemy mogą być coraz bardziej odczuwalne dla pracowników, no i dla klientów. Szymon Kępka.
1: Związkowcy wskazują na przeciążenie obowiązkami, konieczność obsługi większych rejonów doręczeń i rosnącą odpowiedzialność przy jednoczesnym niedoborze rąk do pracy. Do tego dochodzą koszty, które, jak twierdzą związkowcy, w części przypadków spadają na samych pracowników. Chodzi m.in. o wykorzystanie prywatnych samochodów do pracy. Robert Czyż ze Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej.
2: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami. Poczta nie wyposaża listonoszy w służbowe środki transportu.
1: Dawniej zawód listonoszy wiązał się z szacunkiem społecznym. Teraz też tak jest, ale już na innych zasadach. Listonosz zna mieszkańców. Właściwie to ważne ogniwo obrony cywilnej, którego nikt dotąd nie zagospodarował.
2: Rząd francuski przy tej fali upału, która teraz występuje w Europie, wystąpił z apelem do listonoszy francuskich i do poczty francuskiej, aby właśnie listonosze podczas obsługi swoich rejonów doręczeń zaglądali do seniorów, rozmawiali z nimi, pytali, jak się czują, bo byli jedyną osobą, która od wielu tygodni odwiedzała tą osobę u siebie w domostwie.
1: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe. Redukcja objęła blisko 8,5 tysiąca etatów. Mimo tego nadal prowadzone są rekrutacje na stanowiska listonoszy. Szymon Kępka, TOK FM.
15: Przywódca Rosji Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat spróbować przetestować determinację NATO przez ograniczony atak na jedno z państw sojuszniczych. Wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Najbardziej skrajny scenariusz to ograniczone wtargnięcie lądowe. Jednocześnie według tych analiz prawdopodobieństwo tego skrajnego scenariusza jest niskie. Niskie, ale może rosnąć z upływem czasu, gdy Putin będzie postawiony coraz bardziej pod ścianą. Taki krok, ograniczone wtargnięcie lądowe, zawsze uznawany był za bardzo mało prawdopodobny. Uruchomiłby bowiem artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który zobowiązuje państwa członkowskie do zbiorowej obrony. Artykuł 5 nie określa jednak jasno, jaka powinna być odpowiedź na to na cyberataki albo zagrożenia hybrydowe. TISA ma jutro wybrać swojego kandydata na prezydenta Węgier. Głosowanie w parlamencie w tej sprawie zaplanowane jest na wtorek. Tomasz Orchowski.
3: Poprzedni prezydent Tamás Sulyok, wybrany przez Fidesz, został zmuszony do odejścia po tym, jak TISA, wykorzystując swoją większość konstytucyjną, przegłosowała zmiany w ustawie zasadniczej. Jest niegodny uosabiania jedności narodu węgierskiego, niezdolny do zapewnienia poszanowania prawa i nieodpowiedni, by stanowić wzór moralny i przykład do naśladowania dla Węgrów. Mówił w kwietniu Modzior, który po odwołaniu Sulyoka zaproponował stanowisko mistrzyni szachowej Judit Polgar, ale ta odmówiła, tłumacząc, że kraj jest zbyt podzielony. Nie wiadomo, kto teraz będzie kandydatem TISY na stanowisko, które nad Dunajem odgrywa przede wszystkim ceremonialną rolę. Modzior spotkał się w tej sprawie z potencjalnymi kandydatami, m.in. prawnikami i naukowcami. Następca Viktora Orbana uważa, że nowy prezydent powinien być powszechnie poważany i nie mieć partyjnej przeszłości. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
15: Adam Ozga. Gościnią TOK 360 jest Anna Stojanowska, specjalistka do spraw hodowli koni arabskich, doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
15: Rusza dzisiaj Pride of Poland, Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Będą oczywiście pokazy, będzie też słynna aukcja. W jakiej formie jest stajnia w Janowie Podlaskim? W jakiej formie jest hodowla koni arabskich w Polsce w 2026 roku?
5: stadnina koni Janów Podlaski jest rzeczywiście w gorącym momencie teraz, ponieważ rozpoczęliśmy Dni Konia Arabskiego. W tej chwili na placu prezentują się ogiery młodsze i starsze. Dzisiaj wieczorem odbędzie się pokaz koni oferty aukcyjnej. Także naprawdę czas bardzo gorący, bardzo intensywny i taki wymagający ogromnego wysiłku i od organizatorów, i od tych, którzy przygotowują konie, i od tych, którzy te konie oceniają. Gości jest zaskakująco dużo. Piątek jest zawsze takim dniem troszkę rozpędzającym całą imprezę i liczyliśmy na to, że dzisiaj nie będzie ani za dużo publiczności, ani za dużo gości w sektorach VIP. Natomiast jest pełno, więc możemy się spodziewać, że jutro i w niedzielę będzie tylko lepiej i ludzi będzie tylko więcej, co świadczy o tym, odpowiadając na pytanie, że zaufanie do Janowa wróciło i klienci z całego świata i miłośnicy koni arabskich lubią tu przyjeżdżać i uwierzyli, że po najlepsze konie warto przyjechać do Polski.
6: Już jest dobrze? Już jest tak dobrze, jak było przed umownym 2015 rokiem?
5: O nie, ta droga jest jeszcze ciągle przed nami. Natomiast na pewno jest to droga bardziej wyprostowana i mniej kręta niż jeszcze rok temu, a na pewno niż dwa lata temu. Także z całej siły z jednej strony, z drugiej strony pchamy i prostujemy tę drogę, aby Janów już się tylko prosto i omijał zakręty i trudne chwile. To jest proces zawsze długotrwały i to jest zawsze proces niewdzięczny, bo czasami robi się dwa kroki w tył, no po to założenia, żeby potem zrobić pięć kroków w przód, więc bardzo się wszyscy starają, ale to jest jeszcze kawałek drogi przed wszystkimi.
6: A po co w ogóle, troszeczkę upraszczając, ale państwo hoduje konie?
5: Odpowiadając wprost, a nie pokrętnie, rzeczywiście z punktu widzenia gospodarczego, takiego zero-jedynkowego, może te konie nie mają aż takiego znaczenia jak inne zwierzęta gospodarcze. Na pewno to, co wnoszą konie, to nie jest produkt łatwy do oceny, czyli nie jest to mleko, jak w przypadku krów, nie są to jajka, jak w przypadku kur. Natomiast nie sposób jest przecenić takiego znaczenia kulturowego i historycznego konia, poza tym promocyjnego. No, z drugiej strony, przy całym moim szacunku do innych zwierząt gospodarskich, ludzie dużo chętniej przyjeżdżają do Polski z całego świata oglądać konie niż nawet najbardziej najwydajniejsze krowy pod względem wnętrzności. Więc te konie, brzydko mówiąc, no, wykorzystywane są jako taka trampolina promocyjna innych gałęzi gospodarki polskiej. I ciężko jest, szczególnie kraje arabskie są bardzo silnie kulturowo związane z koni właśnie arabskim. To jest bardzo ważny element ich kultury, więc taki pokaz, taki czempionat koni arabskich dla nich ważnym, czy takim prostym do przełożenia zaproszeniem i powodem do tego, żeby Polskę odwiedzić. Patrząc na to, co się dzieje właśnie na trybunach i w sektorze VIP-owskich, rzeczywiście przyjechało, mimo trudnej sytuacji na świecie, przyjechało bardzo dużo gości i z Kataru, i z Emiratów Arabskich, i z Kuwejtu, i z Arabii Saudyjskiej, także przyjechali.
6: Podczas 57. aukcji Pride of Poland wystawionych będzie 16 koni, 15 klaczy, 1 ogier. Będzie też po raz pierwszy wystawiony na licytację koński zarodek. Embrion jest już zaimplementowany w macicy klaczy surogatki o imieniu Fortunatka, która staje się własnością kupca razem z zarodkiem. Wiem, że to budzi kontrowersje. Dlaczego to budzi kontrowersje?
5: Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego to budzi kontrowersje, bo drobne sprostowanie to nie jest po raz pierwszy, ponieważ od kilkudziesięciu lat cały świat, no również Polska, no, dotyka tematu pozyskiwania zarodków i był to, tak jak w przypadku ludzi, no, sposób na wspomożenie hodowli, czyli klacze, które mają problemy z zajściem w ciążę, których zdrowotne problemy uniemożliwiają im donoszenie ciąży, bądź takie, przed którym jest kariera sportowa czy pokazowa, bo dotyczy to nie tylko koni arabskich, ten proces, ale również koni półkrwi, po prostu pozyskuje się od niej zarodek i ten zarodek, ten płód nosi inna klacz biorczyni. Nie ma w tym nic niezwykłego, nie sensacyjnego. Sprzedawaliśmy 20 lat temu zarodek o klaczy pianissima. Między 2016 rokiem a 2023 również pozyskano i sprzedano zarodki od klaczy ze stadnin. Więc to ani nie jest nic niezwykłego, ani nie jest jakiś szokujący. Dlaczego to budzi kontrowersje? Myślę, że jest to troszkę sztucznie napędzana sensacja. Klacz protekcja, matka tego zarodka, zostaje w stadninie. Nie chcemy jej sprzedawać. Nie bardzo może tę ciążę donosić, więc pozyskaliśmy od niej zarodek i ten zarodek nosi klacz fortunatka, która jest w ciąży z dzieckiem protekcji Ogiera Fager i proponujemy ten klacz do kupienia razem z tym, co ma w środku.
6: Bardzo dziękuję. Anna Stojanowska, specjalistka do spraw hodowli koni arabskich, doradczyni dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni, była gościnią TOK 360. 16:18 o 16:20 informacje TOK FM. A po nich o burzy, która uderzyła w Mazury, wiatr przewrócił łódki młodzieżowego obozu żeglarskiego, 4 łódki w wodzie, 37 osób, jedna trafiła do szpitala.
7: Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
27: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
29: Volkswagen.
30: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
31: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 buldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie brania.
30: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
29: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 16:21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stan najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego, jest krytyczny, informuje Iran Wire. Takie głosy miały pojawić się w najwyższych kręgach władz tego kraju. Portal powołuje się przy tym na dwa źródła bliskie administracji prezydenta Masuda Pezeszkiana. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. W rafinerii Slovnaftu w Bratysławie doszło do wybuchu i pożaru, poinformowała firma. Zapaliły się ropopochodne produkty znajdujące się w jednym ze zbiorników na odpady. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a strażacy mają już ogień pod kontrolą. Rafineria ta przetwarza głównie rosyjską ropę. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda.
0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
7: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
33: W większości kraju do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Deszczowo jedynie na południowym wschodzie Polski. Miejscami mogą pojawiać się również burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu do 27 na południowym zachodzie.
0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
7: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
6: 16.23, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Daniel Borkowski, ratownik wodny ze stacji Ratownictwa Wodnego Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mikołajkach. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Ja wiem, że jest pan na dyżurze, więc jakby co to poproszę, proszę po prostu odłożyć słuchawkę i zajmować się sprawami ważniejszymi.
13: Tak, najbardziej.
6: Potężne burze, szczególnie dotkliwe były na Mazurach, na jeziorze. Seksty trzeba było wyciągać z wody uczestników obozu żeglarskiego. Wiatr przewrócił łódki, 4 się przewróciły. W wodzie znalazło się łącznie 37 osób, 30, 1 dzieci w wieku od 14 do 18 lat. Jeden 16-latek poszkodowany z urazem barku trafił do szpitala. Uczestnicy byli w kamizelkach. Zastanawiam się, czy ci ludzie, którzy znaleźli się w wodzie, mogli przewidzieć sytuację, mogli tego uniknąć, czy mieli po prostu strasznego pecha?
13: To znaczy od samego rana, w zasadzie od dnia poprzedniego już były nadawane alerty pogodowe. Też osobiście sprawdzałem cały czas pogodę przez cały dzień. No i akurat na te godziny było zapowiadane takie uderzenie silniejszego wiatru, deszczu, nawet z burzami. Także no, ostrzeżenia były, na pewno.
6: Ostrzeżenia były, a czyli możemy domniemywać, że zostały zlekceważone, czy też możemy domniemywać, że doszło do niedostosowania do warunków jakby umiejętności, oceny sytuacji itd., itd.?
13: Znaczy, wie pan, ciężko, wiedzą państwo, ciężko jest tak określić, czy ktoś zlekceważył, czy nie. Prawda jest taka, że jeżeli są ostrzeżenia burzowe, to raczej staramy się nie wypływać z portów, zostać na miejscu. Dlatego tym bardziej, jeżeli wypływali gdzieś tam z Okartowa, gdzie jest ta baza ratownicza, warto by było ich jednak przed tym wypłynięciem powstrzymać. No to tym bardziej, że tak jak już wcześniej powiedziałem, te ostrzeżenia nie były chwilowe, tylko te ostrzeżenia były nadawane już dzień wcześniej, a na pewno od samego rana już też w ciągłym alercie nasze całe województwo w zasadzie było ostrzeżenie burzowe.
6: Widziałem też takie nagrania, z których wynikało, że ludzie zdążyli zawinąć do portu tuż przed tym, jak ta burza się rozpętała. Czyli rozumiem, że wczoraj doszło do takiej sytuacji, że ludzie uciekali przed tymi warunkami atmosferycznymi. Czy rzeczywiście tak było?
13: To znaczy, wie pan co, no, od już jakiegoś czasu, powiedzmy godzinę wcześniej, było widać, że idzie ten front burzowy i była możliwość wcześniejszego spłynięcia. Aczkolwiek no, nie powiem, że nie było to gwałtowniejsze uderzenie. No aczkolwiek to nie było tak gwałtowne, że nie dało się tego w jakiś sposób przewidzieć.
6: Jakie zasady bezpieczeństwa trzeba zachować dzisiaj, na początku sierpnia, na Mazurach, po tych upałach, w obliczu tych wyładowań atmosferycznych? Poza tym, że śledzić komunikaty i, jak rozumiem, w sytuacji zapowiedzi burzy, po prostu pozostawać w porcie?
13: Przede wszystkim, no tak jak już pan powiedział, najważniejsze jest w tej chwili sprawdzanie sytuacji pogodowej, chociażby ze względu na to, że ta sytuacja pogodowa bardzo mocno się zmienia i bardzo często. Także to jest podstawa. Na pewno, jeżeli są jakieś ostrzeżenia, to nie można ich lekceważyć. Nieważne, jakie się ma umiejętności, to są ostrzeżenia burzowe dawane przez synoptyków, a nie przez kolegów czy sąsiadów. Tak? To jest podstawowa sprawa. No i oczywiście musimy pamiętać, że to jako sternicy też ponosimy odpowiedzialność za wszystkie osoby, które są z nami podczas rejsu, które uczestniczą w rejsie. Także no tak, takie podstawowe rzeczy to, tak jak mówiłem, pogoda, niebagatelizowanie tych ostrzeżeń. A jeżeli już dojdzie do sytuacji, gdzie faktycznie spotka nas ta burza, gdzie nadejdzie ten front, no to oczywiście wszyscy bez wyjątku kamizelki, trzymamy się w grupie. No i tyle w zasadzie takich podstawowych rzeczy. A no i trzeba też pamiętać, że ogólnie jeżeli przez jakiś okres jest bardzo gorąco, są te takie upalne dni, to wiadomo, że należy się spodziewać też uderzenia jakichś większych burz, tak?
6: Dzisiaj i w prognozach sytuacja jest bardziej stabilna niż w ostatnich godzinach?
13: Raczej tak, raczej w tej chwili bardziej stabilna. Fakt, że ten wiatr nie jest oczywiście zerowy, ten wiatr trochę sobie wieje tam w granicach 5 do 10 metrów na sekundę. Porywy mogą osiągać gdzieś tam nawet i do 15 metrów na sekundę, aczkolwiek raczej jest w tej chwili bardziej stabilna.
6: Czyli ten dyżur bardziej spokojny?
13: Czy spokojny? W tej chwili jesteśmy już po dwóch wypłynięciach, także czy jest spokojny? Na razie do końca tego dyżuru wolę nie mówić, że jest spokojny.
6: No, słusznie, bardzo, bardzo dziękuję.
13: Właśnie widzę akurat, że kolega już mi macha, czyli prawdopodobnie jakąś mamy wypłynięcie techniczne. Także przykro mi, ale muszę kończyć.
6: Bardzo dziękuję. Daniel Borkowski, ratownik wodny ze stacji ratownictwa wodnego Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mikołajkach, był gościem TOK 360. Nie trzymam ani sekundy dłużej, jest 16:29. Adam Oska. Gościem TOK 360 jest Jacek Engel, prezes Fundacji Green Mind, ekspert do spraw gospodarki wodnej i ochrony przyrody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
6: Dziś na stacji Warszawa Bulwary na Wiśle notujemy rekordowo niski stan wody, 102 cm. Pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który po przeliczeniu wynikającym ze zmiany rzędnej zero wodowskazu wynosił 104 cm. Bardzo niskie stany wody i przepływy też na stacjach Modlin i Warszawa nad Wilanówka. Kiedy przejdziemy przez Wisłę z jednego brzegu na drugi?
1: To w górach już dziś pewnie, a w Warszawie nie sądzę, ale to, co się dzieje, no to jest potwierdzenie katastrofy klimatycznej. No myślę, że tylko płaskoziemcy już w nią w tej chwili nie wierzą.
6: No, obawiam się, że nie wierzę albo lekceważy ją dużo więcej osób niż tylko płaskoziemcy. Jak poważna jest ta sytuacja na rzekach? Bo to też jest chyba istotne w tej narracji na temat katastrofy klimatycznej, że do kolejnych rekordów, tych negatywnych, zdążyliśmy przywyknąć i boję się, że te 102 centymetry, też pamiętajmy, że to nie jest głębokość, to jest stan wody, te 102 centymetry też mogą nie robić wystarczającego wrażenia.
1: Tak, absolutnie się z panem zgadzam i to nie chodzi tylko o to, że zwykli ludzie lekceważą skutki katastrofy klimatycznej. Najbardziej mnie martwi to, że osoby czy też instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną jakoś tej zmiany nie zauważają. Jak przeglądałem niedawno przetargi Wód Polskich na różne prace, no to tam przeważają w dalszym ciągu prace regulacyjne, które przyspieszają odpływ wody z rzek do Bałtyku. Jak będzie pan próbował znaleźć jakieś ogłoszenia o działaniach renaturyzacyjnych na dużą skalę, które spowolniłyby odpływ wody, no to pan nie znajdzie takich przetargów. No w dalszym ciągu rzeki traktowane są trochę jak barkostrady i brakuje tej troski o wodę dla ludzi i dla przemysłu, bo to tu zaczyna być też problem.
6: A na czym polega ten problem przemysłowy? Pamiętam, Stalowej Woli trzeba było wstrzymać pobieranie wody przemysłowej, bo po prostu było jej krytycznie mało i już dalsze pobieranie zagrażało funkcjonowaniu biologii rzeki.
1: Tak, ja tu mam na myśli otwarte systemy chłodzenia w elektrowniach i elektrociepłowniach. Tej wody do chłodzenia brakuje w elektrociepłowni Siekierki pewnie, ale na pewno w Kozienicach, na Wiśle, bo ona korzysta z wody wiślanej. I dla mnie jest w ogóle nie do przyjęcia taka sytuacja, że co roku już od kilku lat mamy problem z wodą do systemów chłodzenia, a żadna z tych elektrowni czy elektrociepłowni, nawet budując nowoczesne bloki gazowe, nie przechodzi na zamknięty system chłodzenia. No tu najlepszym przykładem jest właśnie elektrociepłownia Siekierki w Warszawie, która ma problem z wodą do chłodzenia, ale w dalszym ciągu bazuje na systemie otwartym.
6: Czy ja dobrze rozumiem system otwarty, że my w jakiś sposób tę wodę marnujemy, bo ją wykorzystujemy i ona odparowuje?
1: Tak, to znaczy nie marnujemy je. To polega na tym, że zasysamy wodę z rzeki razem z wszystkimi organizmami, które tam są i naprawdę, proszę mi wierzyć, to powoduje bardzo duże straty w ichtiofaunie na przykład. I tą wodą chłodzimy bloki, po czym poniżej elektrowni czy elektrociepłowni spuszczamy ją do wody, bardzo do rzeki, bardzo mocno podgrzaną, co powoduje, że ona z tej rzeki paruje. A systemy otwarte polegają na tym, że ta woda krąży w systemie. Tam są oczywiście straty naparowanie, ale w ten sposób elektrownia nie jest uzależniona od poziomu wody czy od przepływu wody w rzece.
6: Czyli po pierwsze te zamknięte, tak rozumiem, systemy chłodzenia przemysłu. Po drugie renaturalizacja zamiast regulacji rzek. Co jeszcze możemy zmienić, żeby te rzeki ratować? Bo my ten problem widzimy gołym okiem. To nie jest tylko Wisła, która jest rekordowa. Widzimy, że to się dzieje w całej Europie. Przywoływany był ostatnio Dunaj w kontekście węgierskiej elektrowni atomowej. Widzimy też, jak wyglądają niektóre polskie zalewy. Żeby daleko nie szukać, Zalew Sulejowski w województwie łódzkim, zbiornik Klimkówka w Beskidzie Niskim.
1: Tak, znaczy ja według mnie taką ogólną odpowiedzią, no to jest zmiana podejścia do wody i przestanie musimy przestać traktować rzeki jak te barkostrady, jako infrastrukturę. Od czasu przeniesienia nadzoru nad gospodarką wodną do Ministerstwa Infrastruktury naprawdę dzieje się źle i odpowiedzią na katastrofę klimatyczną są nowe zbiorniki, które zwiększają tempo parowania. Myślę, że pierwszy krok to byłby powrót nadzoru nad gospodarką wodną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, no bo niewątpliwie woda to jest element środowiska, a nie infrastruktura.
6: My też chyba kiepsko realizujemy te marzenia transportowe, jeżeli chodzi o polskie rzeki.
1: Nie, no ja myślę, że już powinniśmy przestać o tych mrzonkach w ogóle rozmawiać. No nie porównujmy Wisły czy Odry do Dunaju czy Renu. Jak pan powiedział, na Dunaju jest problem i to nie tylko jest problem z chłodzeniem elektrowni atomowych, ale na przykład na Renie jest też problem z żeglugą, bo statki pływają z 1/3 ładunków, ponieważ w takim przełomie Dunaju w miejscowości Kałp jest skaliste dno i po prostu nie da się póki co pogłębić. Niemcy rozważają frezowanie tego dna, żeby pogłębić i umożliwić tym barkom przepływanie. No ale mówimy o barkach, które mają zanurzenie 2,5 metra i więcej. No w Polsce to jest kompletnie nierealne, więc może dajmy sobie spokój z tymi polskimi drogami wodnymi. Traktujmy je jako fajne szlaki turystyczne, ale nie jako jakaś ważna gałąź transportu towarów.
6: Bardzo dziękuję. Jacek Engel, prezes Fundacji Green Mind, ekspert do spraw gospodarki wodnej i ochrony przyrody, był gościem TOK 360. 16.36, o 16.40 informacje po nich. Dołączy do mnie Anna Wacławik. Czas na weekend z TOK FM.
29: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
16: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
21: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
29: Lidl. To się opłaca. Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO. Wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Ponad 200 razy wyjeżdżali do tej pory podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przeszły przez region. Ulewne deszcze zalały m.in. pomieszczenia w piwnicach Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie i Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. W przypadku rzeszowskiej placówki medycznej woda została już wypompowana i izba przyjęć około 20 wznowi przyjmowanie pacjentów. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruskowolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca. Został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie.
6: A razem ze mną w TOK 360 Anna Wacławik, witaj.
5: Witaj Adamie, dzień dobry państwu.
6: Czas na weekend z TOK FM. W wywiadzie pogłębionym o 19 w sobotę zabierzesz nasze słuchaczki, naszych słuchaczy do Charkowa. Jak dzisiaj w Charkowie wygląda sytuacja?
5: Fatalnie, można powiedzieć, co nie jest wcale jakąś specjalnie nową wiadomością, jeśli chodzi o dynamikę działań wojennych i agresji Rosji w Ukrainie. Charków, który leży no jakieś 30 do 40 kilometrów od granicy z Rosją, jest miastem, z którego okien wyższych pięter bloków widać po prostu rosyjskich sąsiadów. Jest miejscem bardzo newralgicznym. Od początku był i jest wciąż atakowany z różną intensywnością, w różnej skali i na różne sposoby przez rosyjską armię. Rozmawiałam z Fundacją Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team, z Piotrem Skopcem, który jest w tej chwili w Charkowie i no, jesteśmy w stałym kontakcie. Opowiadał, że teraz na przykład celem rosyjskiej armii jest systematyczne wyburzanie miasta. Nie w tak zorganizowany sposób, jak to, co wiemy o losach Powstania Warszawskiego.
6: No to jest coś, co nam się automatycznie kojarzy, ale też taka taktyka, systematyczne wyburzanie miasta, mam wrażenie, że nie mówimy o niej często w kontekście wojny w Ukrainie.
5: No zupełnie nie. To była też dla mnie pewna nowina, że właściwie jest to robione niejako przy okazji. Są to mieszkania, bloki, w które po prostu celowany jest ostrzał, tak że one później już nie nadają się do zamieszkania i mieszkańcy Charkowa obawiają się, że spotka miasto los Mariupola.
6: A co się dzieje z tymi ludźmi, którzy muszą opuszczać te mieszkania?
5: W Charkowie jest dość dużo ludzi, bo to też jest jeden z tematów, który mnie interesował. Pamiętam Charków z pierwszego roku wojny, który był praktycznie wyludnionym miastem. Tam ulice były puste, przemykały pojedyncze postaci. Ja się ucieszyłam, że kogoś w ogóle na ulicy spotkałam. W tej chwili w Charkowie jest dość dużo ludzi, ponieważ jednak Ukraińcy i Ukrainki są zdeterminowani do tego, żeby trwać przy swoim mieście i przy swoim państwie. Niechętnie wyjeżdżają, ale są przesiedlani i okoliczne miejscowości są w tej chwili przepełnione uchodźcami wewnętrznymi. To są właśnie ludzie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Charkowa. Są miejscowości, które przed tą agresją liczyły, nie wiem, 10 tysięcy mieszkańców, a teraz liczą 25 tysięcy. I co ciekawe, to też mogą liczyć na solidarność swoich współrodaków, bo to oczywiście wiadomo, że tego rodzaju ruchy, tego rodzaju problemy generują różne napięcia, ale okazuje się, że jednak nie, że ta solidarność wśród Ukraińców i Ukrainek nie zniknęła, pomimo tego, że to już za chwilę będzie piąty rok wojny. To jednak są bardzo solidarni, wspierają się, więc wszystkie te okolice Charkowa, oczywiście w głąb kraju, są przepełnione uchodźcami wewnętrznymi. To się dzieje z tymi ludźmi.
6: Zwykle, gdy słyszymy o rosyjskich atakach na Ukrainę, to zwykle, no, to jest oczywiste, pada hasło Kijów, bardzo często pada hasło Odessa. Czy to jest tak, że słowo Charków pada rzadziej dlatego, że tam to już jest takie nihilnowi?
5: Nie, to chyba jest tak, że my troszeczkę mamy już uszy zamknięte na to, co pada ze strony Ukrainy. Charków jest, tak jak mówię, w bardzo newralgicznym miejscu. Cały ten wschód ukraiński, tam jest czerwono cały czas, tam płonie cały czas. I sądzę, że to jest kwestia naszej percepcji, a nie tego, że coś mniej, coś bardziej. Jeśli obserwujemy takie mapy alarmów w Ukrainie, to w tym sensie jest to nihilnowi. Natomiast no nie jest tak, że coś się zmieniło w tej sprawie.
6: Tam intensywnie działają polscy wolontariusze. Wolontariusze, z którymi ty jesteś w stałym kontakcie.
5: Intensywnie to jest za dużo powiedziane, bo nie jest ich już tak dużo jak na początku wojny, ale konsekwentnie działa tam Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team, którzy rejsowo, właściwie non-stop, te wyjazdy już są liczone w setkach. Jeżdżą z pomocą humanitarną, z pomocą medyczną i z ewakuacją. Wywożą też ludzi, biorą udział w akcji wywożenia ludzi, też osób, które potrzebują pomocy medycznej w głąb Ukrainy, ale również zdarza się ewakuacja medyczna do Polski i dalej do Europy. Nadal to trwa, chociaż nie w takiej skali jak na początku wojny. A w tej chwili też wzięli pod opiekę sieroty i półsieroty wojenne. To jest temat chyba zupełnie jeszcze nie niezbadany, ich przybywa, tych dzieci, których ojcowie zginęli podczas wojny. Nie tylko ojcowie, teraz matki poszły walczyć, to też są nowe wątki. Jest dużo kobiet, które ochotniczo służą w armii. Natomiast ta działalność wolontarystyczna to są jakby nowe obszary pomocy humanitarnej, której udzielają polscy wolontariusze, co nie ukrywam, jest pewnym antidotum na tą antyukraińską polityczną nagonkę, której tak łatwo ulegamy
6: tak,
5: w Polsce.
6: To jest zupełnie inny świat.
5: To też ciekawe, bo Piotr Skopiec, który będzie moim rozmówcą w wywiadzie pogłębionym, był oczywiście przeze mnie bardzo dokładnie na ten temat odpytywany i Piotr mówi, że takie historie jak odsyłanie sobie medali, jakieś kolejne teatralne
6: gesty. To jest zupełnie inna rzeczywistość.
5: To jest też dla tych Ukraińców coś, czym oni w ogóle się nie zajmują. To znaczy, oni uważają to za rodzaj teatru, pewnie niektórych gorszącego, ale on nie zajmuje miejsca w ich świadomości, bo oni wiedzą, o co oni walczą, gdzie i dlaczego. I rzeczywiście to brzmi wręcz absurdalnie w kontekście tego, na co polscy wolontariusze są tam narażeni. Niedawno zginął w Ukrainie Marek Rusek-Wolski. Dosłownie kilka dni temu potwierdzono jego śmierć. To był wolontariusz, który działał właśnie tam, w Charkowie, w tych okolicach, więc ja nie ukrywam, że bardzo też martwię się o tych naszych wolontariuszy, którzy tam jeżdżą i narażają własne życie. To są tematy, o których w Ukrainie się mówi. O takich ludziach jak Marek. To są, a nie to, że ktoś komuś odsyła order, albo że mamy fuja z powodu historii, która jest bolesną raną, ale jednak powinniśmy zacząć jakoś w jakiś konstruktywny sposób podchodzić do tego tematu.
6: O takich ludziach w takim razie wywiad pogłębiony jutro o godzinie 19. Zapraszam, Anna Wacławik.
5: Bardzo dziękuję.
6: Czas na weekend z TOK FM. To jest wciąż TOK 360. 16:48. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Marek Wypych, neurobiolog poznawczy z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Podobno z Państwa badań wynika, że w walce z prokrastynacją, czyli skłonnością do odkładania działań na później, najlepsze efekty daje zmiana w emocjonalnym podejściu do danego zadania i stosowanie pozytywnych wzmocnień w czasie jego wykonywania. To co mamy robić?
8: Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście takie są wyniki badań, które przeprowadziliśmy i które niedawno zostały opublikowane. Jedną z takich rzeczy, znaczy to pan poruszył dwa aspekty, zaraz pewnie w ogóle zaczniemy mówić troszeczkę dokładnie, co to w ogóle, o czym my w ogóle mówimy. Ale jedna rzecz to jest taka, żeby starać się bardziej pozytywnie podchodzić do swoich zadań, a druga rzecz to jest, żeby się za nie nagradzać.
6: Czyli jak zrobię, to potem troszkę dopaminki?

0: prokrastynację i psychoterapię prokrastynacji, bo tak naprawdę tego dotyczyły nasze badania.
1: No dobra, to co do prokrastynacji, to wydaje mi się, że wszyscy tu wiemy, a jak nie wiemy, to trochę czujemy, że nie chodzi o lenistwo, ale chodzi o to, że łatwiej jest coś odkładać i czasem nam się to wymyka spod kontroli. A jeżeli chodzi o tę terapię?
0: Nasze badania tak naprawdę, tak, zgadzam się, dobrze pan to ujął, prokrastynacja to nie jest lenistwo, my uważamy, że to jest coś innego. Natomiast wiele osób się z tym boryka, badacze szacują, że około, różne badania pokazują różnie, od 10 do 20% ludzi na świecie ma trwały problem z prokrastynacją. Badania na studentach pokazują te liczby znacznie wyższe. I są już badania wcześniejsze pokazujące, że psychoterapia może skutecznie pomagać takim osobom. Więc my to już wiedzieliśmy, że to jest dobra metoda, zwłaszcza psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym daje najlepsze efekty jak dotąd. Natomiast ona nie pomaga wszystkim. Jednym pomaga mniej, drugim pomaga bardziej. I celem naszych badań było tak naprawdę sprawdzenie, komu ona pomaga bardziej, komu mniej. To było jak gdyby jedno pytanie. A drugie to, jak ona tak naprawdę działa. Bo my wiemy, co się dzieje w trakcie terapii, ale my nie znamy tak zwanych mechanizmów terapii, czyli nie wiemy, jakie procesy tak naprawdę psychologiczne zachodzą w tych osobach biorących udział w terapii, że dochodzi do zmiany zachowania. A gdybyśmy to lepiej rozumieli, to być może bylibyśmy w stanie opracowywać trochę bardziej skuteczne terapie. Tak.
1: Okej. Okay. No i co tam się dzieje w nas, kiedy przechodzimy te terapie?
0: No więc to, jak patrzyliśmy właśnie na te mechanizmy, czyli co się dzieje, że zaczyna się zmieniać nasze zachowanie, to jest właśnie jednym z takich najsilniejszych efektów było to, że zmienia się nasze emocjonalne podejście do zadań. Czyli zamiast sobie myśleć, że o, jakie to zadanie jest straszne, jak ja go nie lubię, to widzimy w nim pewne pozytywy. Możemy odczuwać ciekawość, możemy odczuwać satysfakcję. W każdym razie jak gdyby nasze takie nastawienie emocjonalne się zmienia na bardziej pozytywne. Więc to jest jak gdyby jeden z tych mechanizmów, który przekłada się na zmianę zachowania, że wtedy odkładamy mniej. Drugi mechanizm, bardzo podobny tak naprawdę, był taki, że odczuwamy równocześnie, myśmy to mieli jak gdyby oddzielnie, to jest w pewnym sensie to samo, ale tak naprawdę nie do końca, że odczuwamy mniej negatywnych emocji, więc jak gdyby najsilniejszym tym efektem było wzrost pozytywnych emocji, ale także spadek negatywnych emocji związanych z tym, co mamy robić.
1: Czyli ta nagroda może, o której pan mówił wcześniej, to jest troszeczkę podkręcenie tego rezultatu, wzmocnienie go.
0: To może być powiązane. Innym aspektem też było zauważenie, tak jakby wzrost poczucia wartości tego zadania, że my widzimy, że ono ma sens. Więc to nie jest tylko to, że my się chcemy za nie nagrodzić później, to prawdopodobnie jest ważny też element, ale też po prostu zaczynamy widzieć więcej sensów pod wpływem terapii, więc myślimy sobie, że może w przyszłych terapiach można by takie elementy jeszcze bardziej wzmacniać i być może one byłyby jeszcze bardziej skuteczne, ale to wymaga kolejnych badań.
1: Ale to na niektóre zadania w pracy chyba nie podziała, bo trudno w nich znaleźć sens i trudno sprowokować siebie do pozytywnych emocji. No może ta nagroda?
0: Może. Samo to, że będziemy coś mieli z głowy, już może być też pewnym rodzajem nagrody i ulgi. Jeżeli mamy rzeczy, w których sensu nie widzimy, obyśmy ich mieli jak najmniej, no to możemy sobie też na to patrzeć w taki sposób, że im szybciej je zrobimy, tym szybciej będziemy mieć je za sobą.
1: Tak, ale to prawda, obyśmy mieli jak najmniej tych, w których sensu nie widzimy i w miarę możliwości też tych się pozbywali. Zaskoczyła mnie jeszcze jedna rzecz, którą pan powiedział tak między wierszami i nią chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Powiedział pan, że wśród studentów odsetek tych z nas, którzy prokrastynują, jest o wiele większy. Dlaczego?
0: To jest też tak, że bardzo trudno jest porównywać różne badania między sobą, bo każde badanie ma trochę inne metody, więc to jest ciężko powiedzieć. Ale jeżeli pytano studentów, czy regularnie odkładają zadania na później, no to i mają w związku z tym jakieś negatywne konsekwencje, to od 50 nawet do 90% studentów przyznaje, że tak. Hipotezy można mieć na to dwie, zupełnie przeciwstawne. Jedna to, że człowiek będąc studentem ma bardzo wiele

0: różnych zadań, z różnego typu, wiele przedmiotów się uczy, prowadzi bogate życie towarzyskie też, więc jak gdyby jest tak dużo tego, że nie ogarnia jak gdyby. A druga hipoteza jest taka, my tak naprawdę nie wiemy, być może obie są prawdziwe, jest taka, że konsekwencje negatywne jak gdyby odkładania na później, jak się jest studentem, one nie są takie straszne, można sobie pozwolić, będzie egzamin poprawkowy, to nie jest tak, że jak nie zdam, to mnie wyrzucą ze studiów od razu, albo jak będę miał niższą ocenę, więc jak gdyby też to może być takie, że... po prostu mogą sobie studenci pozwolić na trochę więcej luzu.
1: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Marek Wypych, neurobiolog poznawczy z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego z Polskiej Akademii Nauk, był gościem TOK 360. Maciej Kluczko obok mnie.
2: Dzień dobry.
1: No to już wiesz, jakie pytanie ci teraz zadam. Prokrastynujesz?
2: Staram się nie, ale oczywiście czasami trzeba niektóre rzeczy przełożyć na później. Ja mam taką metodę, że po prostu jeżeli za dużo rzeczy już w głowie jest, które trzeba zrobić, to spisuję sobie na kartkę i wtedy jest jakby lżej.
1: Ja mam wrażenie, że kafelki w kalendarzu, które przerzucam czasem z dnia na dzień, ale no, czasem na przykład po kilku miesiącach się orientuję, że może to nie było po prostu potrzebne mi do życia i ten kafelek wywalam. Wywiad polityczny za chwilę.
2: Jak zawsze potrzebne rozmowy i potrzebne tematy. Między innymi może zaczniemy nieco humorystycznie, pizzy w Jagodnie we Wrocławiu, ale pytania będą całkiem serio. Czy Mateusz Morawiecki jest w stanie pozyskać głosy wyborców byłej trzeciej drogi, Koalicji Obywatelskiej?
1: Bo Mateusz Morawiecki
2: możliwe?
1: Rusza z pizzą na wrocławskie osiedle, które symbolicznie dało zwycięstwo obecnej koalicji w wyborach w 2023.
2: Ale przeanalizujemy też wystąpienie Karola Nawrockiego z wczorajszego wiecu prezydenckiego przed Pałacem Prezydenckim, ale bardziej w kontekście tego, co nam to może mówić o kolejnych miesiącach i latach tej prezydentury.
1: Maciej Kluczka zaprasza na wywiad polityczny tuż po informacjach, które o godzinie 17. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Będzie między innymi o tym, jak dużo amunicji Amerykanie zużywają w Iranie i jak dużo jedzenia na lotniskowcu, gdzie marynarze już podobno mają bardzo poważne problemy.
3: Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak.
8: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minuta po 17:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 58 żołnierzy zginęło we wczorajszym ataku wspieranych przez Iran rebeliantów Houthi na siły rządu Jemenu. Poprzednio informowano o 38 ofiarach śmiertelnych i 29 rannych. To najbardziej krwawy atak od czasu zawieszenia broni w 2022 roku. Szyjccy Houthi zaznaczyli, że był on odwetem za wzmocnienie przez Arabię Saudyjską wojsk uznawanego przez społeczność międzynarodową jemeńskiego rządu. Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Narodowego omówiła incydent z dronem na lotnisku w Lipsku, przekazał rzecznik rządu Stefan Cornelius. Dodał, że w tej sprawie kanclerz Friedrich Merz pozostaje w ścisłym kontakcie z szefem MSW. Drona z przymocowanym materiałem wybuchowym wykryto w nocy z wtorku na środę na pasie startowym lotniska. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego. Narodowy Bank Polski opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca ich stan wyniósł 256 miliardów euro i był niższy o ponad 1,5 miliarda niż na koniec czerwca. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,5 miliarda i osiągnął poziom 295 miliardów. Informacje wracają o 17:20, a teraz pogoda.
3: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
4: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
2: W większości kraju do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Deszczowo na południowym wschodzie Polski. Miejscami mogą pojawiać się również burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu przez 23 w centrum do 27 na południowym zachodzie.
3: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
4: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam też do zobaczenia lub odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się, przygotowanego przez dziennikarzy Radia Z, TOK FM, Polityki Insight. Najnowszy to tytuł jest taki: Nawrocki po roku, czy zbuduje własny obóz polityczny? Michał Nieznański, Ruch Narodowy, Konfederacja, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: To jakby pan odpowiedział na to pytanie, czy Karol Nawrocki już buduje albo zbuduje swój obóz polityczny?
7: Ja nie mam takiego wrażenia, bardziej mam wrażenie, że Karol Nawrocki chciałby jako prezydent być uczestnikiem życia politycznego, a nie jego obserwatorem. My się do tego przyzwyczailiśmy przez kilka ładnych kadencji od 1990 roku. No może od 95, bo Lech Wałęsa jednak bardzo mocno wspierał działania jednego bądź drugiego rządu i wmieszał się w nie. Natomiast od 95 roku mamy prezydentów, którzy jednak nie wykorzystywali inicjatywy ustawodawczej, nie wykorzystywali tego, że mogą mieć jakieś swoje zdanie w przypadku bieżących spraw politycznych. Natomiast Karol Nawrocki postanowił tą prezydenturę zupełnie inaczej przedstawiać.
6: Okay. Ale co innego mieć swoje zdanie w przypadku prezydenta w polskim ustroju i przekładać je na inicjatywę ustawodawczą, a co innego, jak Karol Nawrocki właśnie próbuje wymóc konsultacje ustaw jeszcze zanim wyjdą z parlamentu. No prezydenta nie ma na początku legislacyjnego procesu.
7: No nie mógłbym tego pomysłu skrytykować, dlatego że to był pomysł Konfederacji i Sławomira Mentzena na samym początku. Sławomir Mentzen w czasie swojej kampanii wyborczej, może mało kto o tym pamięta, ale tak było, mówił o tym, że rząd powinien współpracować z prezydentem już na początku tworzenia inicjatywy ustawodawczej.
6: A to trzeba zmienić prawo chyba najpierw, a nie, bo, nie, bo to możemy, taki uzus, tak? Chcecie
7: możemy robić to na podstawie obecnego prawa, bo mamy w tym sytuację, w której część ustaw wiadomo, że przez podpis pana prezydenta nie przejdzie, a do tworzenia tych ustaw zatrudniamy kilkadziesiąt osób, którym również państwo polskie płaci, więc lepiej chyba płacić za coś, co będzie finalnie wprowadzone w życie, a nie za coś, co będzie po prostu odrzucone przez prezydenta. Jak widać, żadne weto nie zostało w polskim Sejmie obrony, bo tak się stworzyła większość rządowa i opozycja, więc chyba lepiej konsultować najpierw dane ustawy.
6: A wracając do tego pytania, pytania o obóz prezydencki, zapytam o pakt senacki pod ewentualnym patronem prezydenta właśnie. Czy Konfederacja liczy na pomoc prezydenta w stworzeniu tego paktu?
7: Ostatnio mam jakiś taki ciąg wywiadów, w których można mówić szczerze o naszych pomysłach sprzed pewnego czasu. To też Sławomir Mentzen pół roku temu powiedział, że pakt senacki jak najbardziej, ale dobrze by było, żeby pieczę nad tym paktem, taką swoją jurysdykcję nad paktem senackim objął prezydent Karol Nawrocki.
6: A są rozmowy z pałacem, żeby tak się stało? Albo już zaczynają się rozmowy konkretnie w sprawie paktu?
7: Nie było jakichś rozmów konkretnych, tak samo jak nie było konkretnych rozmów z innymi partiami. Już teraz trzeba powiedzieć z innymi partiami, bo nie można powiedzieć tylko, że z PiS-em, ale jeszcze jest Rozwój Plus, jeszcze jest Korona Grzegorza Brauna. Do takich rozmów nie doszło, ale myślę, że najbliższy okres to będzie czas takich rozmów, no bo wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda Senat, jak wygląda wejście do tego Senatu, że są to jednomandatowe okręgi
6: wyborcze. Ale to jest w ogóle do ułożenia, bo tam jest wiele animozji. Z jednej strony Kaczyński nie chciałby z Braunem, z drugiej strony Mentzen z Kaczyńskim bardzo się nie lubią.
7: Z drugiej strony Konfederacja nie za bardzo z Morawieckim i
6: no
7: to
6: właśnie.
7: Polityka troszeczkę takiego odejścia od swoich ideałów, które chcielibyśmy mieć i szeroko pojętej umowy, jeśli chodzi o pakt senacki. Więc myślę, że na to przyjdzie czas. Doskonale wiemy, że bez tego paktu raczej druga strona sceny politycznej przejmie Senat, a chcielibyśmy...
6: Utrzyma ewentualnie, tak?
7: No, przejmie z tej kadencji, jakby. Ja uważam, że nieraz to się wszystko zeruje od początku każdej kadencji. Idziemy z nowym programem, szczególnie, że część ustaw nie przechodzi jakby na następny Sejm i Senat, więc trzeba wszystko przepracować w danym okresie.
6: To przejdźmy teraz na te kwestie typowo partyjne, bo mamy sondaż Opinia 24 dla TVN24, w którym różnica między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością to są około 2 punkty procentowe. Bardzo mała różnica. PiS jest już poniżej 20%, ma 17% około. Czy dojdzie do mijanki według pana Konfederacji z PiS-em?
7: I to już nie po raz pierwszy. To jest pierwszy sondaż, gdzie PiS ma poniżej 20%, natomiast 2% to jest jednak w granicach błędu statystycznego z jednej i z drugiej strony, więc kto wie, czy do tej mijanki jakby gdzieś inaczej ten sondaż ułożyć by nie doszło. Natomiast trzeba powiedzieć wprost, my ciężko pracujemy na to, żeby poparcie naszych wyborców było ustabilizowane i co chwila rosnące. Jak najbardziej cieszymy się z tego. Dziękujemy za każde poparcie, za każdy głos również w sondażach. To nas motywuje do coraz cięższej pracy. Natomiast nie popadamy tutaj w jakąś pychę czy hurę optymizm. Chcemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby w przyszłym rządzie to Konfederacja miała ten najważniejszy decydujący głos względem tego, które ustawy wprowadzić w życie.
6: Ale według pana trend będzie dla Konfederacji właśnie dobry, a dla PiS-u zniżkowy?
7: Pytanie jest bardziej rozległe niż pan redaktor myśli, bo to nie jest tylko kwestia tego, co się wydarzy w polityce, ale tego, jak się będą również zachowywać politycy obecnie Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości, bo widzimy, że oni są bardzo chętni do prania brudów i to są chętni do prania brudów i to na zewnątrz, najchętniej na portalu X, najchętniej za pomocą mediów, a to nie będzie sprzyjało poparciu dla ich partii, a ktoś będzie musiał wyborców obok konserwatywnych i prawicowych poglądach przyjąć.
6: Pan mam nadzieję, temu praniu brudów kibicuje.
7: Wie pan, ja ani nie jestem ani Morawiecki, ani brat, ani swat, Kaczyński również, czy pan Przemysław Czarnek również. Więc ja się tylko dziwię, że można takie brudy polityczne prać na zewnątrz. Przypomnę, że jak my się z Grzegorzem Braunem rozstawaliśmy, to była to jedna konferencja prasowa, jeden dzień mówienia o tym w mediach, a potem zajęliśmy się merytoryczną pracą.
6: Ale pomyślałem sobie po wczorajszej konwencji PiS-u pod tytułem ku nowemu rządowi, że gdy usłyszał pan czy to Przemysława Czarnka, czy to Biesza Bocheńskiego, którzy mówią, muszą być centra deportacji dla migrantów, cudzoziemców, których chcemy wydalać z Polski. Będzie specjalna aplikacja monitorująca życie migranta, także jego wykroczenia i ewentualne przestępstwa. To sobie pomyślałem, to tutaj dzisiaj przyjdzie Michał Nieznański z Konfederacji i powie, idealny kandydat na koalicjanta. Mówią nami, kopiują nas, to przygarniemy.
7: I ja się tylko z końcówką pana wypowiedzi zgodzę, tak. Kopiują nas, to widać. Natomiast przypomnę, jak Przemysław Czarnek powiedział mocniejsze słowa o Ukraińcach i za chwilę jednym wpisem Jarosław Kaczyński przywrócił PiS do ustawień fabrycznych.
6: Ale na razie takiego ruchu Jarosław Kaczyński nie uczynił, wręcz siedział w pierwszym rzędzie i klaskał.
7: No, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Widać, że Jarosław Kaczyński ma problem z tym, jak wyglądały rządy jego partii względem Ukraińców, jak wyglądają teraz. Ja w ogóle uważam, że PiS w opozycji i PiS rządzący to są dwie odmienne partie i ciężko mi się odnosić do pomysłów Przemysława Czarnka w momencie, kiedy oni nie rządzą, bo jakby mają taką rozbieżność w swoich poglądach.
6: Czyli według pana mało wiarygodni.
7: Znaczy w ogóle nie są wiarygodni, to od tego zacznijmy.
6: A czy w ogóle nam taki temat jest potrzebny w przestrzeni publicznej? Bo jak mówią szefowie, wiceszefowie MSWiA dzisiaj rano, chociażby Maciej Duszczyk w TVN24, Wiesław Szczepański tutaj u nas w poranku, to GFM, dane są na ten temat jednoznaczne. Ukraińcy w większości przeważającej, 90%, jeżeli chodzi o mężczyzn, pracuje i to legalnie. Reszta to najprawdopodobniej ci, którzy się leczą lub opiekują niepełnosprawnymi rodzicami, na przykład. Nie ma problemu, a deportacje w ogóle wzrasta liczba.
7: Właściwie chciałem powiedzieć, że ta deportacja liczbowo wzrasta.
6: Po co nam te centra? To po pierwsze będzie kosztować, po drugie, jeżeli musi dojść do deportacji tych, którzy łamią prawo, to do tego dochodzi. Po co w ogóle wzniecać ten temat?
7: Mamy, panie doktorze, chociażby system w Danii, który stwierdził, że on wypchnie wszystkich Ukraińców z powrotem na Ukrainę, tych w wieku poborowym. Oni to zrobili, więc pytanie, czy my byśmy mieli robić teraz to samo. Kwestia, względy są różne, bo chociażby kwestia tego, czy Ukraina, mając ludzi do walki, przysporzy nam większe bezpieczeństwo dla Polski. No, jeśli będzie się Ukraina bronić na swoim terytorium, to jak najbardziej. Natomiast samo deportowanie ludzi, którzy popełniają przestępstwo, to powinno być ogólnie przyjęty system w Polsce. My nie chcemy w Polsce.
6: I tak się dzieje.
7: I nawet
6: zarządów tej koalicji jest
7: Nie chodzi mi tutaj o Ukraińców, ale o szeroko pojętych obcokrajowców, bo to nie można też takich ludzi rozróżniać.
6: Wśród tych, którzy naruszają polskie prawo, dużą część, nie stygmatyzując, no ale takie są dane, są też Gruzini. No ale wracając do klu, według pana pomysł Bocheńskiego Tobiasza, żeby wbudować jakąś nową instytucję, centra deportacji, nową służbę, to już pomysł Rozwój Plus, na wzór amerykańskiego ICE, do spraw migrantów, jest to nam w ogóle potrzebne?
7: Mi się wydaje, że spokojnie byśmy dali radę, tylko musimy jeszcze zwiększyć liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. No ta jest niewspółmierna do obecnych problemów. To nie jest tak, że ona była za mała, tak? Ale świat się zmienia. Kryteria ilości funkcjonariuszy...
6: Czyli pan byłby ostrożny z mnożeniem bytów instytucjonalnych.
7: No oczywiście, że tak. No nie jesteśmy w Konfederacji po to, żeby tworzyć kolejną administrację.
6: No właśnie, lubicie zawężać.
7: Raczej chcielibyśmy ją zawężać, natomiast doskonale rozumiemy, że zawężanie administracji nie może się równać z zawężaniem ilości miejsc, chociażby w Straży Granicznej, bo w tej Straży Granicznej jest naprawdę dużo wakatów i potrzebujemy, żeby ci ludzie pracowali na rzecz Polski, żeby polskie granice były bezpieczne.
6: A czy Konfederacja przyjmuje ten argument, że wielu Ukraińców mieszkających tutaj, no może nie matki, które mają wiele dzieci i muszą się opiekować nimi, ale duża część Ukraińców też pomaga polskiej gospodarce. Pracują w usługach, w innych sektorach gospodarki. No i też przyczyniają się do wzrostu naszego PKB.
7: Problem byłby, gdyby nie to, że mamy w Polsce ponad 100 powiatów, w których bezrobocie przekroczyło 10%, a w to zliczalni raczej Ukraińcy nie są. Natomiast mamy też powiaty w województwie lubelskim, gdzie bezrobocie sięga 17% i mamy powolutku problem z tym, że Polacy nie mają pracy, więc pytanie, czy nie będzie trzeba zastępować Ukraińców Polakami na tych miejscach, no bo chyba nie chcemy, żeby Polacy we własnym kraju cierpieli na bezrobocie i co za tym idzie, na jakieś wykluczenie społeczne względem braku funduszy do życia. Mamy rząd, który bardzo mało zrobił, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą w Polsce. Mam nadzieję, że po 27 roku to się zmieni i będziemy mogli wrócić do momentu, w którym to pracodawca będzie szukał pracownika, a nie pracownik pracodawcy.
6: No, ale jednak bezrobocie jest cały czas na dość niskim poziomie, a inflacja jest na o wiele lepszym poziomie niż za rządów poprzedników.
7: No, tutaj też bym z inflacją uważał, bo jeśli dalej utrzymamy tak wysokie ceny paliwa, to ta inflacja naturalnie będzie
6: na
7: musiała
6: wzrosnąć. A propos właśnie przyszłego rządu, w tego tygodniowym tygodniku Do Rzeczy jest rozmowa z Januszem Kowalskim, który jest przekonany, że kolejny premier będzie z Konfederacji. Uważa, że PiS nie da sobie rady, że będzie spadkowa tendencja, a właśnie wiatr wieje w kierunku Konfederacji.
7: Ja bardzo dziękuję posłowi Kowalskiemu za te słowa, natomiast my dalej trzymamy się mocno i nie dryfujemy na tym morzu polskiej polityki. Poczekajmy, naprawdę. Sprawdzanie, kto będzie premierem na bazie jednego, dwóch czy trzech sondaży i tak zawsze jest niewspółmierne do tego, co następuje przy urnach wyborczych. Naprawdę jest nas dużo pokory i chęci do tego, żeby dalej pracować dla Polski, a nie takiego wzniecania się, że to już sondaże, to już wiadomo, że będziemy rządzić. To miał PiS zawsze i finalnie często przegrywał.
6: Ale jeśli tak Janusz Kowalski, który był w Prawie i Sprawiedliwości, z tego klubu wyszedł, no nie tylko w tym wywiadzie, tak często chwali Konfederację, a wylicza długą litanię grzechów, błędów PiSu, to może w końcu będzie i w Konfederacji.
7: Jeśli ktoś myśli, to nie jest pytanie do mnie. W Konfederacji do takich decyzji jest Rada Liderów, więc ona musiałaby podjąć taką decyzję. Natomiast nie ma od pana Janusza Kowalskiego takiej chęci, chociaż nie wiem na piśmie, czy przyjścia do nas powiedzenia, że on by chciał.
6: Z tego wywiadu to aż kipi ta chęć, ale okej. Rozumiem, że musi być formalny
7: wniosek. Panie redaktorze, mamy dużo takich osób, które chwalą Konfederację, a finalnie w Konfederacji nigdy nie będą. I to mogę się założyć, że nie będą. No chociażby premier były Miller pochwalił Konfederację za kilka rzeczy, ale wyobraźcie sobie państwo, żeby premier Miller dołączył
6: Leszek
7: do nas.
6: Leszek Miller
7: no raczej nie.
6: Takie zwroty akcji w swojej politycznej tożsamości, że
7: jeśli patrząc by na to, czy ktoś mówi dobrze o Konfederacji, ma do niej dołączyć, to są takie skrajności.
6: No, ale jednak poglądy Janusza Kowalskiego wydaje mi się, że są coraz bliższe wam. Na koniec Kraków, bo przed chwilą ogłosił swój start Łukasz Gibała. Wy macie swojego kandydata już dawno ogłoszonego, Bartosza Bocheńczaka. Zresztą kiedyś gościł w studiu TOG FM. To będzie jednak trudny przeciwnik dla kandydata Konfederacji, Łukasz Gibała, który jest i wolnorynkowy, i z Krakowa, i wiele razy startował.
7: W polityce demokratycznej jest tak, że każdy przeciwnik jest trudny. Ja będę przekonywał razem ze swoimi kolegami mieszkańców Krakowa do tego, żeby swój głos w tych wyborach jednak oddać na Bartosza Bocheńczaka. Też człowiek z Krakowa, człowiek, który stworzył własną firmę praktycznie od zera. Potrafi oszczędzać pieniądze, nie lubi wydawać nie swoich pieniędzy. To jest naprawdę też
6: duży sukces. Mówi pan, że jak zostanie prezydentem, to będzie musiał decydować o wydawaniu nie swoich pieniędzy.
7: Ale można je wydawać rozsądnie, a nie rozrzucać na prawo i lewo.
6: Gdyby tak się źle stało dla Konfederacji, że Bocheńczak nie wchodzi do drugiej tury, to Gibała jest wtedy naturalnym kandydatem do poparcia?
7: No pytanie, czy pan Łukasz Gibała będzie wtedy w drugiej turze, a kogo ewentualnie poprzemy, będzie decydował o tym na pewno sam Bartosz Bocheńczak i jego sztab robiący tą kampanię wyborczą.
6: Michał Nieznański, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
7: Ślicznie.
6: A za chwilę po informacjach zapowiadany już Łukasz Gibała.
0: Autopromocja.
8: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
9: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
8: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
10: Reklama.

0: niskie ceny.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość kopiuje Konfederację, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Michał Nieznański z Ruchu Narodowego Konfederacja. W ten sposób odniósł się do pomysłu Tobiasza Boheńskiego i Przemysława Czarnka w sprawie deportacji obywateli Ukrainy. Boheński podczas wczorajszej konferencji PiS-u poinformował, że hipotetyczny przyszły rząd Prawa i Sprawiedliwości zadba o deportację mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, powiedział europoseł PiS i wiceprezes partii. Rząd Hiszpanii wezwał Włochy do zniesienia przed końcem tygodnia kontroli granicznych dla Hiszpanów. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli tak się nie stanie, podejmie działania odwetowe w celu ochrony interesów i godności obywateli Hiszpanii. Włochy wprowadziły kontrolę na granicy 1 sierpnia w reakcji na kryzys w Ceucie. Do tej hiszpańskiej eksklawy na kontynencie afrykańskim przedarło się z Maroka około 72 tysięcy osób. Znaczna większość z nich została zawrócona. 30-latek z Bułgarii został oskarżony o zmuszanie kobiet do prostytucji w Niemczech, Bułgarii i Polsce. Michał R. miał być wyjątkowo brutalny wobec swoich ofiar. Usłyszał on w sumie 3 zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 25 lat więzienia. Mimo nocnych burz i opadów deszczu, sytuacja związana z suszą w wielu częściach kraju pozostaje bardzo trudna. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc jest gmina Bukowsko w Bieszczadach. Od kilku dni mieszkańcy kilku miejscowości mogą korzystać z wody z wodociągu jedynie przez 2 godziny dziennie. Stało się tak, ponieważ rzeka zasilająca ujęcie całkowicie wyschła, mówi wójt gminy Marek Bańkowski.
10: Jest to 1/3 mniej więcej powierzchni gminy. Jedna mała miejscowość wczoraj zasygnalizowała, że też jest problem, ale to oni też, mieszkańcy, mają swój taki indywidualny, prywatny, bardzo nieduży wodociąg.
9: Ograniczenia mocno utrudniają codzienne życie. Woda pojawia się w kranach tylko przez krótki czas, a dodatkowo ma bardzo niskie ciśnienie, mówi mieszkanka wsi Nowotaniec, pani Alina.
11: Ale trzeba nas też zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody.
9: Na poprawę trzeba będzie jeszcze poczekać. Sytuację mogłyby zmienić dopiero długotrwałe i intensywne opady, ale według prognoz na razie nie ma na nie szans. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora na przeważającym obszarze umiarkowane zachmurzenie i bez opadów. Popadać i zagrzmieć może na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu do 27 na południowym zachodzie. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to w zasadzie w całym kraju nie możemy na nią narzekać. Indeks jest co najmniej dobry. Jedynie więcej zanieczyszczeń pojawia się w okolicach Kłodzka. Tam indeks jakości powietrza jest umiarkowany.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Łukasz Gibała jest gościem wywiadu politycznego TOK FM i mogę powiedzieć już oficjalnie kandydat na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
12: Bo dokładnie godzinkę temu ogłosił to Pan właśnie w Krakowie. Chciałby się powiedzieć, Panie Łukaszu, który to już raz, już nie trzeci, tylko czwarty, to do 4 razy sztuka. Myśli Pan, że to się uda tym razem?
7: Myślę, Panie Redaktorze, że jak w coś się bardzo mocno wierzy, to trzeba być konsekwentnym i wytrwałym, a ja wierzę w to, że Kraków zasługuje na prezydenta bezpartyjnego, społecznego, żeby to było miasto dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. A czy się uda? No to decyzja jest w rękach mieszkańców. Najważniejsze, że mają wybór, że mogą decydować. Ja mam nadzieję, że zdecydują tym razem inaczej niż 2 lata temu.
12: Bo pan startował i w 2014 i 2018, zajmował pan wtedy 3 miejsce, nie przechodząc do drugiej tury. W 2024 to była ta rywalizacja taka, można powiedzieć, łeb w łeb z Aleksandrem Miszalskim. Tak. Dosłownie o włos pan przegrał. Czy myśli pan, że teraz z Moniką Piątkowską, senatorką, kandydatką Koalicji Obywatelskiej będzie nieco łatwiej, czy uważa pan ją za równie trudną przeciwniczkę, jak przeciwnikiem był Miszalski?
7: Tak, pan powiedział, startowałem 3-krotnie i za każdym razem ten wynik był trochę lepszy, więc jakby coraz więcej osób docenia to, co robię dla naszego miasta, a staram się na bieżąco codziennie pomagać mieszkańcom. Czy Monika Piątkowska będzie trudniejszą rywalką od Aleksandra Miszalskiego, to zobaczymy i ocenimy w kampanii. Natomiast ja żadnego rywala nie lekceważę, ani jej, ani również innych rywali. Trzeba pamiętać, że każdy z tych innych partyjnych rywali ma nade mną tą przewagę, że ma szyld partyjny. Ja natomiast mam tylko swoje własne nazwisko, więc to nie jest oczywiście nigdy łatwa sytuacja, ale wierzę, że mimo wszystko szanse są duże.
12: Pan mówi, że ma tylko swoje nazwisko, ale po pierwsze jest to nazwisko rozpoznawalne w Krakowie, a po drugie ma pan za sobą bardzo duże finanse, które często były przedmiotem debaty w Krakowie i pan nie ukrywał, że te finanse są, że może je pan też przeznaczyć na kampanię wyborczą, czy na tę również ma już pan przygotowane, zapewnione wszystkie, zagwarantowane wszystkie potrzebne środki finansowe?
7: No tak, panie redaktorze, ale w kampanii wyborczej jest limit, który obowiązuje wszystkich kandydatów i ja oczywiście ten limit na 90% wykorzystam w 100%, bo już rozmawiam z osobami, sam trochę wpłacę pieniędzy, wpłacę też moja partnerka, wpłacą inne osoby, które mnie wspierają i pewnie dobijemy do tego maksymalnego limitu, ale nie wierzę też, żeby ci podstawowi moi rywale, głównie rywale, nie byli w stanie tego zbierać. No oni z kolei mogą liczyć na pieniądze też od partii, które ich wystawiają, więc jestem przekonany, że tu pod względem finansowym wszyscy będą mieli takie same zasoby i tu raczej nikt nie uzyska jakiejś specjalnej przewagi nad drugą osobą.
12: A z czego wynika to, bo jako radnym składa pan oświadczenie majątkowe i to za 2025 rok pokazuje, że posiada pan około 150 tysięcy złotych oszczędności, a rok wcześniej było to aż niemal 700 tysięcy. Skąd taki ubytek?
7: Panie redaktorze, generalnie jakby zsumować całkowicie mój majątek, to te kwoty są mniej więcej porównywalne, tylko może doszło do przesunięcia pewnych środków z gotówki na inwestycje. Też przy okazji spłacam kredyt za mieszkania, więc jestem przekonany, że jak pan zsumuje ten mój majątek, to się bardzo rok do roku nie zmieniło. Natomiast też, no powiedzmy sobie wprost, przez ten ostatni rok moim głównym źródłem dochodu była dieta radnego, która jest na tyle niewysoka, że rzeczywiście mogłem więcej wydawać niż wynosi dieta radnego, więc ten ubytek mógł nastąpić.
12: Pan zarzucał swojemu konkurentowi z poprzedniej kampanii i już byłemu prezydentowi, że doszło do procederu kolesiostwa, zatrudniania po znajomościach spółka Skarbu Państwa i rzeczywiście takie przypadki były. Ale jakie daje pan gwarancje krakowianom, że w pana przypadku, jeśli pan wygra, tak nie będzie? No bo właśnie te pana różne biznesy, także pana ojca, sprawiają, że ta siatka kontaktów, ja nie mówię, że to jest coś złego, siatka kontaktów w Krakowie i w okolicy, także biznesowa, z przedsiębiorcami, z ludźmi biznesu jest. I faktycznie nikt z nich nie znajdzie miejsca w spółkach miejskich krakowskich?
7: No, zacznę od tego, że to nie chodziło o takie zwykłe kolesiostwo, tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją,
12: mamy różne kategorie kolesiostwa, tak?
7: Taką sytuacją, gdzie na przykład 19-letnia dziewczyna, działaczka partyjna, została ważną osobą w administracji prezydenta Miszalskiego, mimo że napisała najgorzej test, albo że osoba bez matury została doradcą z zarządu miejskiej spółki, największej miejskiej spółki. No więc to są sytuacje już naprawdę takie przekraczające jakieś granice dobrego smaku. Natomiast ja nie jestem partyjnie uwikłany, nie ma za mną tabuna działaczy partyjnych. i zamierzam obstawiać te stanowiska w oparciu o kryteria merytoryczne. Ja po prostu nie mam wobec nikogo żadnych zobowiązań, żadnych długów wdzięczności i nie będę tych długów wdzięczności miał, a jednocześnie jest wiele osób, może pan poczytać o nich na mojej stronie, które mnie wspierają i one rzeczywiście być może będą się ubiegały, być może będą miały wysokie stanowiska, ale to jest wszystko jawne i te osoby mają odpowiednie kompetencje, takie jak Jacek Mosakowski, który jest ekspertem od transportu, jak Tomasz Brostowski, który jest moim ekspertem od gospodarki, czy jak Artur Ławrowski, ekspert od edukacji, który był wieloletnim dyrektorem szkoły. No więc ci wszyscy ludzie, jeśli wystartują w konkursach, to pewnie mam duże szanse zająć odpowiednie stanowiska. No ale to trudno porównać coś takiego z facetem bez matury albo z 19-latką, która po prostu jest w młodzieżówce partyjnej.
12: Okej, okay, ale też może być pan w tej dyskusji trochę w lepszej sytuacji pod tym względem, że po prostu ci ludzie nie mają legitymacji partyjnej, no bo pan nie ma swojej partii, a ludzie, nawet abstrahując od tych właśnie złych przykładów, które pan wymienił, ludzie, którzy są czasami z kompetencjami, z doświadczeniem, jeśli mają legitymację partyjną, to potem są właśnie pokazywani jako ci, którzy właśnie w ramach kolesiostwa zostali zatrudniani. Więc pan ma trochę łatwiej powiedzieć, że to są tylko moi znajomi, ale nie partyjne nadanie.
7: No ale to, panie redaktorze, zawsze jest kwestia oceny przez wyborców. No było referendum, wyborcy uznali, że te nominacje Aleksandra Miszalskiego są nominacjami skandalicznymi. Jeśli ja zostanę na 2 lata, bo tak tylko tyle zostało tej kadencji, jeśli ja zostanę na 2 lata wybrany, no to też ludzie będą mogli oceniać moją politykę personalną. Jeśli uznają, że mianuję osoby niekompetentne, to pewnie za 2 lata będę miał słaby sondaż, nie wystartuję, albo być może wystartuję, ale przegram. W związku z tym to będzie kwestia porównania. To nawet jest fajne, bo po tych 2 latach rządów Platformy, gdzie mieli władzę absolutną i prezydenta Rady Miasta, jeśli by teraz nastąpiły 2 lata rządów Łukasza Gibały, to potem po tych 2 latach ludzie, po kolejnych 2 latach ludzie mogliby wybrać, który model prezydentury im się bardziej podoba i na tą już pełną kadencję zdecydować, czy właśnie wolą prezydenta społecznego, obywatelskiego Łukasza Gibały, czy jednak wolą na powrót jakiegoś kandydata z Koalicji Obywatelskiej.
12: Czy Krakowowi grozi scenariusz bycia drugą Wenecją? To określenie oznaczające miasta zmagające się ze zbyt dużą liczbą turystów. I czy pan widzi taki scenariusz, uważa go za groźny, albo już tak jest?
7: Moim zdaniem tak. Uważam, że turystyfikacja w Krakowie jest gigantycznym problemem i że są całe wielkie przestrzenie miasta, które się wyludniły, dlatego że nie da w nich mieszkać, bo dominuje tam najem krótkoterminowy, hostele, hotele, no i to generuje ogromny problem dla mieszkańców, hałas, niewłaściwe zachowania, takie jak pijanie obywatele innych krajów, którzy przyjeżdżają sobie tutaj na jakieś wieczory kawalerskie. No i mieszkańcy bardzo często się do mnie zgłaszają z tymi problemami, dlatego jestem oburzony, że na przykład rząd zmienił tę ustawę o najmie krótkoterminowym w taki sposób, że zabrał nam, samorządowcom, narzędzia, żeby z tym procederem walczyć. Mam nadzieję, że te zapisy, które umożliwiają samorządom i wspólnotom mieszkaniowym ograniczenia w najmie krótkoterminowym, zostaną jednak przywrócone na etapie prac w Sejmie. Ale też ja uważam, że na przykład burmistrz nocny powołany przez Aleksandra Miszalskiego powinien działać dużo bardziej skutecznie. No w tej chwili burmistrzem nocnym jest osoba, która pracuje od 7 do 15. To jest za burmistrz nocny? On powinien pracować w nocy. On powinien pomagać mieszkańcom, którzy na bieżąco mają te problemy i nie powinien być związany z branżą turystyczną, a to jest osoba, która przez całe swoje życie pracowała w branży turystycznej, okay. Więc to powinien być ktoś z drugiej strony.
12: Jeśli pan zostanie prezydentem, to jedną z pierwszych decyzji będzie wydłużenie czy dwuzmianowość pracy, wydłużenie pracy, godzin pracy burmistrza nocnego i zwolnienie obecnego, tak? Jeśli on nadal jest zatrudniony, bo przyznam, że
7: tak,
12: nie...
7: Jest, tak. Jest zatrudniony i moim zdaniem osobą niewłaściwą jest, spiszemy konkurs na inne, od nowa.
12: A jeszcze jakieś kompetencje dodatkowe? Nie wiem, wspólne patrole z policją, czy cokolwiek nowego poza godzinami pracy?
7: Tak, uważam, że służby porządkowe, a prezydent ma bezpośredni wpływ na Straż Miejską, a bezpośredni na policję, bo może się umawiać na pewne rzeczy właśnie finansując działania dodatkowo policji, takie kompetencje ma, że działania służb porządkowych powinny być dużo bardziej ostre i często mieszkańcy właśnie żalą się do mnie, mają pretensje, że w nocy proszą o interwencję służb i ta interwencja następuje z bardzo dużym opóźnieniem, to jest często 40-50 minut, no i oprócz tego, dzięki skutek tego jest nieskuteczna, no bo jak przyjeżdżają tak późno strażnicy miejscy czy policjanci, no to już ten problem często się przenosi w inne miejsce, więc tak, będę oczekiwał zdecydowanie bardziej twardych działań i konsekwentnych działań.
12: A opłata turystyczna powinna zostać wprowadzona dla przyjezdnych do Krakowa?
7: Zdecydowanie tak, tylko jak pan też pewnie wie, nie ma takiego narzędzia. My od dawna lobbujemy za tym, żeby w Warszawie taka ustawa powstała, która umożliwi miastom nakładanie opłaty turystycznej. Tak jest w większości krajów Europy Zachodniej, w większości innych krajów Unii Europejskiej. W Krakowie taka opłata powinna być, to powinno być moim zdaniem przynajmniej 10 zł za dobę, może nawet więcej. I to by nam rekompensowało koszty, które ponosimy na przykład związane ze sprzątaniem czy z utrzymaniem czystości i porządku właśnie w mieście, w związku z tym, że tych turystów jest prawie 20 milionów rocznie. Mhm. Tak jest w większości miast na świecie i w Krakowie też tak powinno być.
12: A strefa czystego parkowania do zmiany w jakiej części, czy już decyzją samej Rady, czy znowu referendum?
7: No nie wiem, dlaczego pan mówi znowu referendum, bo to nie była decyzja podjęta w referendum. Chodzi panu o to, że było w referendum za odwołaniem prezydenta?
12: Były konsultacje, tak, przepraszam. Konsultacje były społeczne, a referendum nie było. Tak, czy właśnie pan może by chciał referendum?
7: Mhm. Tak, czytałem pan w myślach. Ja uważam, że ta strefa jest zbyt duża i zbyt rygorystyczna i ja zaproponuję jej ograniczenie, ale też rozumiem argumenty tej drugiej strony, tych, którzy mówią, że no, bardzo się nie martwią o zdrowie swoich dzieci, więc ja bym nie chciał takich decyzji podejmować ponad ich głowami. Rozumiem też argumenty tych, którzy mówią, że to jest jakiś element ucisku ekonomicznego względem osób biedniejszych. Obie strony mają swoje argumenty. Ja uważam, że ten kompromis został zachwiany i że ta strefa powinna być mniejsza. Nie powinna obejmować 2/3 miasta i nie powinna być aż tak restrykcyjna. I w związku z tym w tym referendum bym zagłosował za jej ograniczeniem, ale nie podejmę takiej decyzji jednoosobowo, tylko będę chciał, żeby Krakowianie sami zdecydowali.
12: Ale rozumiem, a może jest pan za takim rozwiązaniem, ale wyczuwam, że nie, żeby ograniczyć do ścisłego centrum Starego Miasta taką strefę.
7: No to pytanie, co pan rozumie przez Stare Miasto, ale generalnie moim zdaniem maksymalny zasięg, nie wiem, czy pan się orientuje w realiach krakowskich, ale maksymalny zasięg to powinna być druga obwodnica, czyli Aleje Trzech Wieszczów, Dietla. I to jest maksimum, ale tak jak powiedziałem, no, jeśli większość mieszkańców będzie chciała, żeby ta strefa była większa, to oczywiście taka opcja też będzie w tym referendum.
12: Czyli to, co pan teraz nakreślił, to są, można powiedzieć, ramy dość ścisłego centrum.
7: Tak.
12: Mhm. Na koniec jeszcze o przeglądzie wydatku. Pan powiedział na konferencji prasowej i stwierdził pan, że nie chciałby, ale no właśnie sytuacja budżetu Krakowa jest trudna, a nie chciałby pan podnoszenia chociażby cen transportu, biletu za przejazd tramwajem czy autobusem. Da się tak zrobić?
7: Tak. Uważam, że jak przeglądniemy te wydatki, to tam dużo wydatków jest nieracjonalnych. Były takie przypadki, gdzie władze Krakowa wydawały ćwierć miliona za jedną ławkę. Były takie przypadki, gdzie firma Złotego Chłopca Platformy pana Boguckiego dostała ponad 1 000 000 zł o instytucji miejskich za jakieś doradztwo PR i za jakieś działania konsultacyjne. Zwiększono nakład na wydawanie gazetki miejskiej tuż przed referendum, która moim zdaniem służy głównie propagandzie.
12: Czyli w związku z tym ja byłby przegląd.
7: Tak, dokładnie tak. Przegląd zrobiony nie tylko przeze mnie, ale chciałem zrobić też audyt przez firmy zewnętrzne, zlecić taki audyt działania wszystkich instytucji miejskich. No i liczę, że ten audyt wykaże, że są spore możliwości oszczędności. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, jeszcze panie rektorze, będziemy też usilnie działać na tym, żeby zwiększyć bazę podatkową w Krakowie, dlatego że dużo osób tutaj mieszka, ale nie płaci tutaj podatków, a to no PIT to jest połowa mniej więcej budżetu miasta i ten PIT można było, te wpływy z PIT-u można było radykalnie zwiększyć i w związku z tym będziemy zachęcać mieszkańców, żeby się tutaj jednak meldowali, żeby tutaj się rozliczali.
12: Z kandydatką koalicji, PiS-u, z kandydatem Konfederacji. Jest pan gotowy?
7: Zdecydowanie tak. Uważam, że debaty są kwintesencją demokracji. Ja bym jednak poczekał, aż ci kandydaci wszyscy porejestrują, bo teraz ich około 15, nie wiem, ilu z nich uzbiera podpisy i potem uważam, że powinny być debaty w gronie tych wszystkich, którzy się zarejestrowali.
12: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Do widzenia.
12: Za chwilę informacje. Po nich profesor Tomasz Słomka.
13: Autopromocja.
14: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
15: Są.
14: Karty pokładowe?
15: Są.
14: Stroje plażowe?
15: Są.
13: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
16: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
17: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 bulldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie brania.
16: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
25: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
26: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dobrze by było, żeby Karol Nawrocki objął pieczę nad paktem senackim, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Michał Nieznański z Konfederacji. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ogłosił wczoraj, że Karol Nawrocki jest gotowy do wsparcia paktu między PiS-em i Konfederacją. Oznaczałoby to, że te dwie partie uzyskałyby większość w Senacie.
29: Myślę, że na to przyjdzie czas, doskonale wiemy, że bez tego paktu raczej druga strona na scenę politycznej przejmie Senat.
9: Paweł Szefernaker nie wykluczył, że pakt senacki obejmie też Konfederację Korony Polskiej na czele z Grzegorzem Braunem. Sąd Najwyższy Rosji rozpatrzy wniosek o wykluczenie opozycyjnej partii Jabłoko z wrześniowych wyborów parlamentarnych, poinformowało biuro prasowe sądu. O głosowanie na tę formację zaapelowała wdowa po opozycjoniście Aleksieju Nawalnym Julia. Sąd otrzymał wniosek o wykluczenie Jabłoka z wyborów od skrajnie prawicowej partii Ojczyzna, która zarzuca mu finansowe nieprawidłowości. Sprawa ma być rozpatrzona przez Sąd Najwyższy w najbliższy poniedziałek.
0: Węgierscy saperzy usunęli materiały wybuchowe znalezione w Dunaju. Z koryta rzeki zniknęły m.in. broń radziecka i niemiecka z czasów II wojny światowej oraz kula armatnia z XIX wieku. Wszystkie wyłowione pociski zostały już zniszczone. Niski poziom wody w Dunaju, poza wywołaniem problemów w żegludze oraz funkcjonowaniu elektrowni jądrowej, odsłonił wiele ładunków wybuchowych oraz m.in. zniszczone fragmenty historycznego mostu Franciszka Józefa w węgierskiej stolicy. Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża ominie teren budowy elektrowni atomowej. Jej pierwszy szlak pokrywał się z obszarem zajętym przez inwestycje. Od dzisiaj można korzystać z nowego przebiegu, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
1: Będzie to trasa, zapewniam, o wiele ładniejsza nawet niż to R10, które niektórzy pamiętają tu sprzed 4-5 lat. To będzie trasa, która będzie biegła nad samym morzem, nad samym nadbrzeżem.
0: Co istotne, rowerzyści zainteresowani atomowym placem budowy będą mogli skręcić w okalającą go drogę pożarową, a objazdowy fragment Eurovelo został utwardzony i oznakowany, a przejedziemy nim ponad 7 kilometrów. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda. Popadać może jeszcze na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze już bez opadów i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokazują od 17 stopni nad morzem przez około 23 w centrum do 26 na Podkarpaciu.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Zacznę od sondaży. Najnowsza opinia 24 dla TVN24 pokazuje, że Mateusz Morawiecki może liczyć na wejście do Sejmu. Co prawda nieco przekracza próg wyborczy, ale może jak na początek to dobry wynik. To może moje pierwsze pytanie. A drugie, czy podbije ten wynik dzisiejszym spotkaniem z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna, miejsce symboliczne dla wyborów z 15 października 2023 roku. Morawiecki wybiera się tam z pizzą, mówi, że będzie mieć też mikrofon, bo chce usłyszeć, uwaga, uwaga, trudne pytania.
2: No, to jest bardzo dobre ze strony polityków rzeczywiście, że chcą słuchać trudnych pytań, ale zaczniemy od tego pytania pierwszego pana redaktora. Ten wynik sondażowy ugrupowania Morawieckiego, czy potencjalnego ugrupowania Morawieckiego, jest z jednej strony oczywiście satysfakcjonujący zapewne dla rozłamowców, natomiast...
12: Oni mówią o sobie rozwojowcy.
2: Rozłamowcy, rozwojowcy.
12: Tak, tak.
2: Ale satysfakcjonujący, ponieważ jednak przekroczenie progu wyborczego to jest w polskich realiach dość duże wydarzenie. Spójrzmy, co się dzieje z PSL-em od dłuższego czasu. Najstarsza polska partia polityczna nie daje sobie rady w sondażach z progiem wyborczym. A więc być może efekt świeżości, efekt nowości. Ale z drugiej strony podejrzewam, że te oczekiwania stronnictwa Morawieckiego było o wiele większe, że ten entuzjazm miał ponieść ludzi do tego stopnia, żeby ujawniły się notowania dwucyfrowe. No, to nie nastąpiło i być może jest to sygnał, że należy myśleć o koalicji wyborczej, że start w pojedynkę to może być oferta zbyt skromna. No ale to jest tylko hipoteza na ponad
12: rok. A sobie pan na dziś koalicję wspólne listy wyborcze Morawieckiego z Kaczyńskim?
2: Nie, ja sobie nie wyobrażam list z Kaczyńskim, tylko ja sobie wyobrażam listy z ugrupowaniami szeroko pojmowanego centrum, patrzącego w nieco prawą stronę. Na przykład wcale nie wyklucza moja hipoteza koalicji z PSL-em czy z resztówkami Polski 2050. Tylko to musi być oczywiście odpowiednio przygotowane i uzasadnione, bo byłoby to przekroczenie swoistego Rubikonu jednak, patrząc na ten podział na opozycję.
12: To sam Mateusz Morawiecki na tej konferencji prasowej, gdy prezentował nowy klub, jeszcze przed rejestracją, na właśnie moje pytanie o to, czy rozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz albo z PSL-em, bo ze strony niektórych tych polityków, tych partii, w kolorowych rozmowach można było usłyszeć, że to mógłby być ewentualnie partner do rozmowy, no to były premier się żachnął i powiedział: nie, z tymi nieodrodnymi synami, córkami Donalda Tuska nie ma mowy, bo wspierają ten rząd. ja już nie miałem okazji, bo tam było wielu dziennikarzy, dopytać, bo wspierają ten rząd. Ja tak sobie to zapamiętałem, więc może gdyby przestali wspierać, to mogliby stworzyć coś razem z Morawieckim.
2: No, można by powiedzieć, że polska polityka nie takie deklaracje widziała i słyszała, więc może być ten model jednak z mojej hipotezy zrealizowany w przyszłym roku. Ja sobie wyobrażam na przykład taką legitymację utworzenia tej koalicji, że jednak jest potrzebne konserwatywne centrum, chadeckie centrum, że trzeba w trudnych czasach porozumieć się ponad podziałami. Być może padnie argument Konfederacji Korony Polskiej, którą trzeba otoczyć kordonem sanitarnym, więc najprzeróżniejsze tutaj elementy mogą się pojawić. Ale pan redaktor mi zadał jeszcze drugie pytanie o wrocławskie osiedle. Mhm. I o pizzę. No to osiedle i tamte wybory kojarzą mi się z bardzo długą kolejką młodych ludzi i młodych wyborców. I myślę, że Morawiecki być może rozumie, że jest ogromna część wyborców do zagospodarowania. To są ci młodzi, którzy zazwyczaj nie chcą chodzić głosować, a jak chodzą, to mogą, no można powiedzieć, przewrócić dotychczasowy model sprawowania władzy. I być może też zrozumiał, że badania przeprowadzane wśród młodych wyborców wykazują, że oni właściwie nie znajdują swojego ugrupowania, które w pełni mogłoby ich reprezentować. I być może jest taka oferta dla młodych tutaj przygotowywana.
12: Czyli Morawiecki wcale, to nie musi być skazane na porażkę pomysł, żeby tam znaleźć przynajmniej jakąś małą część głosów mieszkańców takiego dużego miasta, jakim jest Wrocław. To może się udać.
2: Być może Morawiecki zauważył, że w sumie nieco zawężone są możliwości jego łowienia w tych jeziorach wyborczych, bo jak patrzę na sondaże, to one wyraźnie nam chyba wskazują, że Morawiecki czerpie z PiSu, bo PiS jest tutaj w tych sondażach osłabiony i być może jakąś część niezdecydowanych przyciąga Morawiecki, więc być może silniej do tych niezdecydowanych będzie Morawiecki starał się odwołać, mówiąc, zobaczcie, no mieliście lukę na polskiej scenie politycznej, nie mieliście

0: Grzegorz Boheński chce nie integrować, ale deportować. No i jeszcze aplikacje, to jest akurat kopiowanie pomysłu Rozwój Plus, aplikacja dla migrantów, która by śledziła ich aktywność w Polsce. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański mówił w poranku TOG FM dzisiaj, że deportacje działają, jeśli są potrzebne, centrów nie potrzebujemy. No ale może Boheński i PiS cały poczuł jakieś nastroje społeczne i może tym wygrają? Czy pan profesor przewiduje inny scenariusz?
1: Panie redaktorze, pan to już wskazał wyraźnie. Czują nastroje społeczne. Ja myślę, że to jest przejaw takiego płynięcia z nastrojami i po drugie rywalizacji z konfederacjami, szczególnie z braunistami. Od których PiS po wyjściu Morawieckiego chce jeszcze bardziej skutecznie odciągnąć wyborców, czy przywrócić sobie wyborców.
0: Skoro więc, nie mamy Morawieckiego, to możemy być bardziej braunowcami.
1: Znaczy z jednej strony tak i akurat ten postulat, który się pojawił na wczorajszej konwencji, oznaczałby, że tą jedną ręką PiS zwraca się ku skrajnie prawej stronie, ale... Co prawda nie padło jeszcze takie pytanie od pana redaktora, ale ja
0: może odpowiem,
1: że a właśnie zadaję sobie pytanie, na ile to będzie skutecznie, ale wydaje mi się, że PiS ma również koncepcję zagospodarowania pewnej tej umiarkowanej luki po Morawieckim. W związku z tym ja wcale bym nie wykluczał, że pomimo tego, że dzisiaj jeszcze prezes Kaczyński się zarzekał, że nie będzie zmiany koncepcji kandydata na premiera i jest to nadal Przemysław Czarnek, to ja wcale nie jestem przekonany, że te brzydkie słowo plotki, no ale plotki polityczne mówiące, że jednak ta zmiana nastąpi, nie są jednak prawdziwe. Więc myślę, że PiS będzie próbowało w tej chwili troszkę grać na dwóch fortepianach, ale póki co przebija się silniej ten fortepian zwrotu ku skrajnej prawicy.
0: To na koniec jeszcze kilka słów o wczorajszym wiecu prezydenta z okazji 12 miesięcy w fotelu prezydenta. Nawet były okrzyki Karol Wielki. Ciekawe, czy prezydent usłyszał i już poczuł się też królem, monarchą, czy na razie tylko i wyłącznie prezydentem? A o takie dwie kwestie chcę zapytać. Najpierw o samą imprezę, bo oczywiście wielu publicystów, ale też wyborców koalicji 15 października mówiła po co, tak u nas nie było nigdy, taki trumpistowski styl, ale wydaje mi się, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że to może być skuteczne, bo ludzie, wyborcy, którzy na kogoś głosują, chcą sobie przypominać o zwycięstwie i to będzie mobilizujące, utwardzające elektorat Karola Nawrockiego. Nie zaszkodzi chyba to prezydentowi, po prostu z punktu widzenia takiego czysto politycznego interesu.
1: Ja w jednym z wczorajszych wywiadów mówiłem, że i chcę to powtórzyć właściwie, bo jestem do tej tezy przekonany, że lud oczekuje na igrzyska. To się nie zmienia od wieków. Jak w starożytnym Rzymie zwycięzcy dowódcy wracali, to mieli marsz triumfalny, lud wiwatował. Pan prezydent chce być takim współczesnym Cezarem, który odbiera hołdy i który mówi: zobaczcie, jestem dla was, służę wam, ale wy też, no można powiedzieć, dostrzegajcie to i czcijcie mnie w sposób należyty, a więc jest to
0: i
1: rodzaj takiego spektaklu władzy.
0: Spektakl władzy. Właśnie, można się ogrzać w blasku tego Pałacu Prezydenckiego i
1: tak,
0: tych insygniów.
1: Tak, myślę, że wiele osób, które były tam szczerze popierając prezydenta, ale też czując się dobrze w tym, że są blisko głowy państwa i że mogą być częścią tego wielkiego procesu. A oni prezydenturę Nawrockiego uznają za coś naprawdę wielkiego, przełomowego, spektakularnego. Zresztą we wczorajszym przemówieniu prezydent chyba też się tak kreował właśnie, jako prezydent przełomu, pilnujący rządu, nadający nowe formy tworzeniu prawa, najlepiej reprezentujący lud. Oczywiście pan prezydent jakby zapomniał, że konstytucja oczywiście to Sejmowi i Senatowi przypisuje te reprezentacje.
0: Chciałbym tylko zwrócić na koniec uwagę na jedno stwierdzenie, bardzo takie zapadające utkwiące w pamięć i na pewno politycznie może być skuteczne, ale no, jeżeli chodzi o prawo i legislację w Polsce, no to nie znajdujące podstaw właśnie w tym prawie, bo powiedział, że weto to takie korepetycje dla rządu. No weto powinno być stosowane wtedy, kiedy faktycznie ustawa budzi duże wątpliwości prezydenta, a nie żeby poprawiać i

0: i wzywać rząd na korepetycje.
1: Ależ oczywiście, 30 lat zajmując się prezydenturą, zawsze też przekonuję, że weto jest ostateczną formą korekty procesu tworzenia i przyjmowania prawa. Głowa państwa jako najwyższy reprezentant państwa i strażnik konstytucji patrzy na ręce innym władzom, ale nie nadużywa tej kontroli, bo ona się dezawuuje.
0: Prezydent, czyli korepetycje właściwie są nadużyciem.
1: I przy okazji nieco pogardliwym określeniem, bo akurat prezydent nie jest uprawniony do tego, żeby dawać korepetycje któremukolwiek innemu organowi państwa.
0: Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Państwu również, słuchaczom wywiadu politycznego TOG FM. My się też wyjątkowo spotkamy jutro w wyborach w toku o godzinie 9, a piątkowy wywiad wydawał Jakub Żebrowski, program realizowała Jana Cech, a już o 18 wraca TOG 360 i Adam Ozga. Dobrego piątku i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 bulldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie brania.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest 18. Łukasz Gibała, człowiek, który doprowadził do odwołania Aleksandra Miszalskiego, potwierdza start w wyborach prezydenckich w Krakowie. Wreszcie mamy dobre prognozy dotyczące cen paliw. Tanio może nie będzie, ale będzie taniej. Jest szansa na kolejny, bardzo malowniczy szlak rowerowy w Polsce. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Na początek dobra informacja, informacja sportowa. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, który liczył ponad 146, prawie 147 kilometrów. Zakończył się podjazdem na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej z 15-sekundową przewagą, a kobiecy Tour de France zakończy się w niedzielę w Nicei. Startowałem już 3 razy i za każdym razem wynik był trochę lepszy, mówi w wywiadzie politycznym gość Macieja Kluczki. Łukasz Gibała, który po sukcesie swojej akcji z odwołaniem Aleksandra Michalskiego po raz 4 chce spróbować zostać prezydentem Krakowa.
12: Coraz więcej osób docenia to, co robię dla naszego miasta, a staram się na bieżąco codziennie pomagać mieszkańcom. Czy Monika Piątkowska będzie trudniejszą rywalką od Aleksandra Michalskiego, to zobaczymy i ocenimy w kampanii. Natomiast ja żadnego rywala nie lekceważę, ani jej, ani również innych rywali. Trzeba pamiętać, że każdy z tych innych partyjnych rywali ma nade mną tą przewagę, że ma szyld partyjny. Ja natomiast mam tylko swoje własne nazwisko, więc to nie jest oczywiście nigdy łatwa sytuacja, ale wierzę, że mimo wszystko szanse są duże.
11: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Benzyna znów poniżej 7 zł, diesel poniżej 8. Taka jest całkiem realna kilkudniowa przyszłość na stacjach paliw. Na kieszeni kierowców zacznie się przekładać ostatnia obniżka cen ropy naftowej, co może zamrozić rządową interwencję na tym rynku i przekreślić możliwość obniżki VAT-u na paliwa. Na razie przez sytuację na Bliskim Wschodzie ceny na stacyjnych pylonach straszą. Oj, straszą. Olej napędowy kosztuje średnio w skali kraju powyżej 8,20 zł. Benzyna ponad 7,5 zł, wylicza w popołudniowym EKG. W rozmowie rozmowie z Wojciechem Kowalikiem, Grzegorz Maziak, analityka Petrol.pl.
13: To były złe wiadomości, a teraz można przejść do dobrych, bo wydaje się, że w najbliższych dniach powinniśmy zobaczyć przynajmniej całkiem spore spadki na stacjach paliw. Taką przecenę widzimy już na rynku hurtowym, co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. I też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
14: A myśli pan, że rząd zdecyduje się na wprowadzenie takiego pakietu?
13: Jeżeli sytuacja na stacjach paliw potoczy się w tym kierunku, którego się spodziewamy, czyli zobaczymy obniżki rzędu 40-50 groszy, to ta motywacja do wprowadzenia dodatkowego pakietu osłonowego może być mniejsza, bo te ceny też nie będą już tak bolesne dla kierowców. Jeżeli benzyna będzie zaczynała się od 6 zł, olej napędowy od 7, to w tym momencie, biorąc pod uwagę wysokie koszty związane z wprowadzeniem takiego pakietu osłonowego, ta decyzja może zostać znowu przesunięta w czasie. Natomiast to jest uwarunkowane trochę tym, jak będzie rozwijać się sytuacja na Bliskim Wschodzie, a na ten moment z rejonu Zatoki Perskiej nie ma zbyt wielu optymistycznych sygnałów. Nie można wykluczyć, że cena ropy gwałtownie ruszy w górę i taka potrzeba pakietu osłonowego będzie znów większa niż mniejsza. Natomiast w perspektywie najbliższych dni wydaje się, że o podjęcie takiej decyzji może być trudniej, biorąc pod uwagę, że spodziewamy się zauważalnych obniżek na stacji.
11: Cała rozmowa w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Ja tylko dodam, że cały czas tanieje natomiast autogaz. Teraz kosztuje przeciętnie 2,99. Jeszcze w tym roku pracę może rozpocząć Korpus Ochrony Cywilnej. Zapowiada w poranku TOK FM w rozmowie z Jackiem Żakowskim wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański z Lewicy. W skład korpusu będą wchodzić osoby z przydziałem mobilizacyjnym, ochotnicy i strażacy. W rezerwie będą m.in. emerytowani funkcjonariusze służb. I w sytuacji kryzysowej taki korpus ma współpracować. Współpracować z wojskiem i samorządowcami.
15: To ma być taka nowa formacja paramilitarna, uruchamiana w zasadzie na wypadek wojny.
16: To jest przydziały mobilizacyjne powiedzmy w okresie wojennym dla osób, które będą zajmowały, jedni będą walczyli, drudzy będą zajmowali się kwestią ochrony ludności, czyli wspomaganiem tych osób, które funkcjonują na terytorium kraju, gdzie być może nie toczą się walki w sensie zbrojne, ale po prostu jest potrzeba ochrony ludności.
15: Na czym by się to różniło od Wojsk Obrony Terytorialnej?
16: Znaczy po prostu, bo te osoby pracują zawodowo i oczywiście to są osoby nieumundurowane.
15: Więc aha, czyli to będzie...
16: Nie, to nie są osoby mundurowane, my nie stworzyliśmy w ustawie jakiegokolwiek munduru, tam nie ma munduru. Więc to są osoby, które dostaną powołanie do obrony cywilnej w ramach swojego zakładu pracy czy miejsca pracy. Bo ta osoba przecież pracuje w zakładach wodociągach, w zakładach gazowniczych, te wszystkie zakłady muszą w czasie wojny funkcjonować na rzecz potrzeb danych osób.
15: I kiedy to ruszy?
16: Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku.
11: Zapowiadał wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w poranku TOK FM. Cała rozmowa Jacka Żakowskiego z politykiem lewicy w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM. W najwyższych kręgach władzy Iranu krążą plotki, że stan zdrowia najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, Mojdaby Chameneiego, jest krytyczny, donosi emigracyjny portal Iran Wire, powołując się na dwa źródła bliskie administracji prezydenta Masuda Pezeszkiana. Nie zdziwilibyśmy się, gdybyśmy wkrótce usłyszeli wiadomość o jego męczeństwie, przekazał informator Iran Wire. Mojdaba nie spotkał się z żadnym członkiem rządu od czasu zbombardowania przez USA 28 lutego kompleksu najwyższego przywódcy, w którym zginął Ali Chamenei, ojciec Mojdaby i poprzedni lider kraju. Od 8 marca, gdy Mojdaba Chamenei objął przywództwo, nie pojawił się publicznie ani nie wygłosił żadnych przemówień. Nie pojawił się nawet na pogrzebie ojca. Nie wyemitowano żadnych nagrań z jego osobą, nawet materiałów dźwiękowych. Ponad 1000 kont na YouTubie przedstawiających wygenerowanych przez sztuczną inteligencję lekarzy ujawnił hiszpański portal Maldita zwalczający dezinformację. Nieistniejący lekarze powielają kłamstwa w ponad 30 językach, a 20 ze wskazanych przez Hiszpanów kanałów publikowało materiały również po polsku. Platformy wideo są zalewane przez fikcyjnych lekarzy i wygenerowane komputerowo zielarki, a na ich wpływ szczególnie narażone są osoby starsze, o czym więcej Tomasz Węska.
17: Schemat jest ten sam, budząca zaufanie twarz, kojące otoczenie i sugestia, że na choroby, otyłość czy problemy z cerą jest proste remedium.
18: Dermatolodzy nie chcą, żebyś o tym wiedziała.
17: Mówi do swoich odbiorców rzekomy naturopata z Instagrama, którego objawy choroby dosłownie znikają na oczach widzów, gdy na innym wideo pije przez słomkę przygotowany przez siebie napój. Oszuści generujący wideo z nieistniejącymi ekspertami często kierują swoje treści do osób starszych. I to nie jest przypadek, mówiła mi dr Maria Jędrzejczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
19: Istnieją takie grupy szczególnie wrażliwe, na przykład osoby w podeszłym wieku albo osoby nieletnie, które mogą o tym nie wiedzieć.
17: Europejskie przepisy od 2 sierpnia obowiązujące także w Polsce każą m.in. firmom, influencerom i artystom informować, że wideo to efekt działania AI. Sęk w tym, że unijny AI Act nie obejmuje osób działających na prywatny użytek, a czy użytek jest rzeczywiście prywatny, to ma badać komisja, która dopiero powstanie. Tomasz Węskę, TOK FM.
11: Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża ominie teren budowy elektrowni atomowej. Jej pierwotny szlak pokrywał się z obszarem zajętym przez inwestycje. Od dzisiaj można korzystać z nowego przebiegu, uwaga, zdecydowanie bliżej morza. Paweł Radzewicz.
20: Pomorski odcinek Eurovelo, który należy do najatrakcyjniejszych rowerowych szlaków w kraju, ma na ominięciu placu budowy tylko zyskać, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
21: Będzie to trasa, zapewniam, o wiele ładniejsza nawet niż to R10, które niektórzy pamiętają tu sprzed 4-5 lat. To będzie trasa, która będzie biegła nad samym morzem, nad samym nadbrzeżem.
20: Co istotne, rowerzyści zainteresowani atomowym placem budowy będą mogli skręcić w okalającą go drogę pożarową.
21: Niewątpliwie elektrownia jądrowa pierwsza w Polsce i jakby tempo jej budowy będzie cieszyło się zainteresowaniem turystów. I mamy też przygotowane taką alternatywę. Można się przejechać pod ten plac, zobaczyć, jak wyglądają prace za płotem, bo musi być za płotem, ponieważ chcemy zapewnić bezpieczeństwo, natomiast absolutnie można również podjechać, zobaczyć.
20: Objazdowy fragment Eurovelo został utwardzony i oznakowany. Pojedziemy nim ponad 7 kilometrów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
11: No to jeszcze dobre wiadomości z Łódzkiego dla pasjonatów rowerów, bo tam ma powstać Velowarta, czyli trasa rowerowa wzdłuż jednej z najważniejszych rzek regionu. List intencyjny w tej sprawie, na razie tylko list intencyjny, podpisało 19 gmin, przez które przebiegać ma trasa, no i marszałek województwa. Bartosz Kądziołka.
22: Trasa ma mieć ponad 200 kilometrów, mówi marszałek Joanna Skrzydlewska.
23: Przez takie miasta, między innymi jak Uniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko.
22: A jak będzie wyglądała trasa w gminie Pątnów, mówi jej wójt Jacek Olczyk.
24: Gęste lasy i bliskość rzeki sprawia, że mamy tam wspaniały mikroklimat. Idealne do wypraw rekreacyjnych dla rodzin, dla dzieci, z tego względu, że tam są minimalne przewyższenia. Także jedziemy niemalże cały czas z rzeki po płaskim terenie.
22: W tym miesiącu mają ruszyć prace nad dokumentacją, jednak utworzenie całej trasy może zająć nawet 10 lat. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
11: 18.10, Adam Mozga, gościem TOK 360 jest dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
25: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Jak tam amerykańskie zapasy amunicji, bo Donald Trump z Pittem Hegsethem kłócą się o to w najlepsze.
25: No cóż, no niestety te informacje, które podał think tank CSIS, czyli ośrodek niezależny od władzy ani ustawodawczej, ani wykonawczej, no są bardzo niepokojące, bo mówiąc wprost, Amerykanie w ciągu zwłaszcza operacji Piska Furia, czyli nałotów na Iran, wystrzelili znaczną część swoich zapasów i chodzi o pociski przeciwlotnicze, takie jak Patrioty, pociski SM-3 i SM-6 używane przez marynarkę wojenną, ale także broń ofensywną, taką jak pociski JASM czy pociski PRSM, używane przez systemy naziemne. I niestety wydarzyło się to, co no, wydało się być oczywiste. Skoro zaczyna się wojnę, to zużywa się amunicja, a więc trzeba czasu, żeby po prostu otworzyć zapasy.
11: No ale mówimy o kraju, który uchodzi albo uchodził za potęgę militarną, gdzie te zapasy amunicji powinny być ogromne. Więc trochę budzi to, pobudza moją to wyobraźnię w ten sposób, że tam wręcz na hura trochę strzelali Amerykanie w wojnie z Iranem.
25: Tutaj trzeba pamiętać jednej rzeczy. Amerykański potencjał militarny, ten, z którym Amerykę kojarzymy, swój szczyt miał pod koniec lat 80. i na samym początku lat 90.
11: O,
25: ta
11: dawno.
25: Armia, która wygrała w pustynną burzę, to była armia, która szykowała się na wojnę światową ze Związkiem Radzieckim, z Układem Warszawskim. Od tego czasu znaczna część tego potencjału przemysłowego i potencjału militarnego została zmniejszona. ponieważ na przykład część systemu wycofano. Potencjał przemysłowy został ograniczony, ponieważ przez jednak te 36 lat od zakończenia zimnej wojny Amerykanie nie mieli tak naprawdę równego sobie przeciwnika i dopiero od kilku lat w tle jest mowa o ewentualnej wojnie z Chinami. Od mniej więcej dekady powróciła Rosja jako ten potencjalny przeciwnik, ale Rosja i tak była przeciwnikiem słabszym. Do tego tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że Amerykanie od 1991 roku, jeżeli toczy jakąś wojnę, to oni bardzo, jak najbardziej, lubi strzelać po prostu rakiety manewrujące, bo to było najprostsze, najbardziej efektywne z ich punktu widzenia. A z drugiej strony, w przypadku tego konfliktu z Iranem, tutaj było widać także to, że Iran zbudował jednak ogromny potencjał, jeżeli chodzi ilościowy, jeżeli chodzi o rakiety balistyczne. I to oznaczało, że te wyspecjalizowane rakiety do ich przechwytywania, czyli na przykład właśnie Patrioty czy SM-3, były używane w dużych ilościach, ponieważ to zagrożenie było niczym nie duże. No to jest coś, co Amerykanie powinni wziąć pod uwagę. I mało tego, oni to brali pod uwagę, bo proszę zwrócić uwagę, że nie użyli siły wobec Iranu przez te 30 parę lat, mimo że bywały okresy napięcia. Wiadomo było, że ta wojna jednak będzie wojną kosztowną. No ale przyszedł Donald Trump i jego sekretarz wojny, zajmując się głównie przerzucaniem żelastwa na siłowni, no i nagle okazało się, że rzeczywistość powiedziała: sprawdzam.
11: No to teraz prezydent USA uważa, że ten sekretarz wojny zajmujący się przerzucaniem żelastwa na siłowni wprowadził go w błąd co do skali amerykańskiej broni utraconej w wojnie z Iranem, tak informuje The Washington Post. Ale Trump mówi coś jeszcze. Potrzebujemy więcej amunicji cały czas. Przekazaliśmy Ukrainie ogromną ilość amunicji. Ludzie Bidena to zrobili za darmo, bez opłat, setki miliardów dolarów, czyli przesuwa troszeczkę ten akcent w stronę Ukrainy, co mnie prowadzi do pytania, jakie konsekwencje będą miały te to amerykańskie wystrzelanie. Szalanie się, że tak powiem.
25: Niestety bardzo ponure dla Ukrainy, ponieważ będzie się dziać dalej to, co dzieje się obecnie. Nie ma przeciwpocisków do zestawów Patriot. Ukraina jest bezbronna wobec rosyjskich pocisków balistycznych, a są już informacje, że zostaną ściągnięte koreańskie rakiety, że tych uderzeń balistycznych, przed którymi w tym momencie nie ma dużo środków przeciwdziałania, będzie tylko więcej. I niestety mało prawdopodobne jest to, żeby Amerykanie szybko wznowili te dostawy.
11: A dla amerykańskiego potencjału w wojnie z Iranem to ma znaczenie?
25: Tak, ponieważ jeżeli w tym momencie znowu dojdzie do kolejnej eskalacji na skalę porównywalną do operacji z wiosny tego roku, no to wówczas te zapasy środków rażenia będą jeszcze mniejsze, a więc będzie rosło prawdopodobieństwo, że coraz więcej irańskich rakiet się przedrze, że będą ofiary w ludziach, że będą straty w sprzęcie. A co gorsza, w tle pojawi się pytanie, które dla amerykańskiego kompleksu wojskowego, przemysłu wojsko-przemysłowego jest najważniejsze. Co jeżeli wybuchnie wojna na Pacyfiku i to będzie wojna z Chinami o Tajwan na przykład?
11: A Chińczycy pewnie też śledzą ten amerykański potencjał. Pytanie, na ile są skłonni do takiego zaostrzenia sytuacji w bliskiej perspektywie czasowej?
25: Tak, to jest pytanie o decyzję polityczną, ponieważ od strony sprzętowej oni niestety bardzo mocno rozbudowują ten potencjał. Wiemy, że oni mają po prostu dużo okrętów różnych typów, dużo pocisków różnych typów, dużo samolotów. Oni jednak pompują w swój przemysł zbrojeniowy ogromne pieniądze od dobrych 30 lat. To jest modernizacja ilościowa, to jest modernizacja także jakościowa. To, co jest jedną wielką niewiadomą, to jest to, jak efektywne będą te systemy, bo one praktycznie nie zostały użyte bojowo. Chińskie samoloty nie były nigdy na wojnie. Chińscy piloci nigdy nie byli na wojnie, ci, którzy teraz służą. Wiemy, że Chińczycy dosłownie kupują doświadczenie, bo były afery związane z tym, że amerykańscy i zachodnioeuropejscy piloci za ciężkie pieniądze sprzedawali swoją wiedzę Chińczykom. Wiemy, że są prowadzone ogromne kampanie wywiadowcze. Natomiast w tej chwili w chińskich siłach powietrznych nie ma ani jednej osoby, która miałaby realne doświadczenie bojowe. W chińskich siłach zbrojnych nie ma osób z doświadczeniem bojowym. Te systemy nie były przetestowane. Amerykańskie systemy były i Amerykanie mogą powiedzieć: my mamy ludzi z doświadczeniem bojowym, oni wiedzą, jak wygląda wojna. Chińczycy tego nie mają i będą musieli się uczyć w ciągu pierwszych tygodni, miesięcy hipotetycznej wojny.
11: Gorzej, że też kiedyś mogą uznać, że wreszcie czas się tego nauczyć.
25: Tak, niestety.
11: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem TOK 360. 18.17, 18.20 informacje TOK FM, a po nich dołączy do mnie Przemysław Pozowski. Chyba niesie same dobre informacje, ale to przekonamy się po informacjach.
1: Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
2: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
7: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
26: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
27: Volkswagen.
28: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
29: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
30: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
29: Travisto Fast i Travisto!
30: Aflofarm.
31: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
32: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
31: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
32: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
31: Aflofarm. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Greckie władze aresztowały 3 osoby po pożarze, który w zeszłym tygodniu wybuchł na farmie wiatrowej. Ogień strawił ponad 10 tysięcy hektarów lasu na zachód od Aten. Wśród zatrzymanych jest burmistrz pobliskiej miejscowości. Cała trójka oskarżona jest o podpalenie lasu i uszkodzenie infrastruktury publicznej. Grozi im ponad 10 lat więzienia. Największa rosyjska platforma handlu internetowego Wildberries poinformowała, że poszukuje partnerów do otwarcia nowych hubów magazynowych. Placówki spółki są od 3 tygodni atakowane przez ukraińskie drony. W atakach zniszczono już ponad 1/5 całkowitego obszaru magazynów tej firmy, w tym hale pełne towarów. Łukasz Gibała, radny miasta, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił na rynku głównym, że wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Podkreślał swoją obywatelskość i apolityczność oraz związki z miastem. Gibała po raz 4 będzie ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września.
11: Osiemnasta 21, Adam Ozga, Przemysław Pozowski, czyli...
34: Dzień dobry.
11: Tak, dzień dobry.
34: Mówię, jestem.
11: Sport 360.
34: Jestem, chociaż jeszcze przed chwilą mnie tu nie było.
11: Tak było, a ja bym się chciał jeszcze cofnąć do więcej niż chwili temu. Mniej więcej godzina 15. Ustalamy, o czym będziemy tutaj i o tej porze dyskutować. I ty rzucasz takie... Ja, może Tour de France kobiet, może Katarzyna nie wiadomo coś pojedzie fajnego. No dobra, to co, zaczynamy od Tour de France kobiet.
0: Tak, o 17.38 dokładnie to się stało.
11: Ja już dałem znać naszym słuchaczkom, słuchaczom, że Katarzyna Niewiadoma wygrała siódmy etap kolarskiego wyścigu Tour de France.
0: To teraz dajemy znać tym, którzy się właśnie teraz włączyli,
11: tak,
0: albo kilka minut wcześniej.
11: 147 prawie kilometrów. Ja najwięcej przejechałem 60 i to wiele, wiele wolniej.
0: Ja mam zawsze kryzys po 30. Ale tak, no jeden z największych sukcesów polskiego kolarstwa.
11: Aż tak.
0: No aż tak. Znaczy tak twierdzą i twierdzili komentatorzy Eurosportu w trakcie, więc ja tutaj z autorytetami nie będę dyskutował.
11: Okej, bo ja pomyślałem etapowe zwycięstwo, objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej, wszystko fajnie, ale...
0: No jeszcze nie ma wygranego wyścigu, który się skończy w niedzielę w Nicei, ale teraz pomyślmy o tym wspólnie, popatrz. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 2 lata temu Tour de France, ale bez żadnego zwycięstwa etapowego. Więc zwycięstwo etapowe w najważniejszym kolarskim wyścigu kobiet, najważniejszym kolarskim wyścigu, jeżeli chodzi o markę, no bo to wciąż marka Tour de France, tego nie było. Co możemy przyrównać do tego?
11: Zwycięstwo etapowe też jest znaczące, bo kurczę, to tak naprawdę to się wygrywa mały wyścig kolarski.
0: Trochę tak, i to tym bardziej, że to nie jest... Katarzyna Niewiadoma nie jest sprinterką, tak, nie jest specjalistką od jazdy indywidualnej na czas. To jest zwycięstwo na, nie chcę powiedzieć, jakiejś świętej górze, tak, ale Mont Ventoux, no to jest taki klasyk absolutnie, Alpe d'Huez, Mont Ventoux, więc po wspinaczce, po ucieczce, te 9 czy 8 kilometrów przed metą, gdzie zostawiła swoje rywalki walczące o żółtą koszulkę liderki, czyli Demi Vollering i Marlene Reusser, one miały nad nią przewagę, no ale tutaj przyjechały blisko 2 minuty za Katarzyną Niewiadomą, więc też zmiana koszulki. Ale wracając ciągle do tego jeszcze, czy to jest rzeczywiście większych sukcesów w historii polskiego kolarstwa. Pewnie jakby taką kropką na D będzie, jeżeli Katarzyna Niewiadoma Fini utrzyma tą żółtą koszulkę lidera aż do niedzieli, do Nicei, i wtedy jakby ten sukces dzisiejszy będzie taki pełny. Ale Michał Kwiatkowski, 2 zwycięstwa etapowe w Tour de France, 1 w dzień Święta Narodowego Francji. Rafał Majka, też zwycięstwa
11: obaj
0: etapowe.
11: Obaj absolutnie wybitni kolarzy.
0: Koszulka, tak. Wygrana koszulka najlepszego górala Tour de France 2-krotnie. Co jeszcze pamiętamy z kolarstwa? Już mówię tego zawodowego, bo nie chcę się cofać do czasów Mistrzostwa Świata Ryszarda Szurkowskiego, czy wyścigu pokoju i tak dalej.
11: No,
0: bo to były
11: ja
0: trochę...
11: pamiętam Zenon Jaskuła, 3. w Tour de France.
0: Trzecie
11: to
0: miejsce, pamiętasz?
11: Tak, lata 90, ale to dlatego, że był włączony telewizor.
0: No i to był też jeden z większych sukcesów polskiego kolarstwa. Pierwszy raz Polak na podium największego wyścigu na świecie.
11: Dobra, wtedy Miguel teraz już Indurain. Rozumiem skalę, już rozumiem to, czego dokonała dzisiaj Katarzyna Niewiadoma.
0: 2 sukcesy jeszcze chciałem dodać. Mistrzostwo Świata Michała Kwiatkowskiego, Ponferrada, 2014 rok. I może to jest ponad, bo jednak ta słynna koszulka w pasy, Mistrzostwo Świata. I Joachim Chalupczok, 89 rok, ale to Mistrzostwa Świata jednak jeszcze... rozgraniczane amatorzy, zawodowcy, więc myślę, że to aż tak nie. No i Igrzyska Olimpijskie Rio, pamiętasz?
11: No,
0: też Rafał Majka.
11: Rafał Majka, tak.
0: Ale medal olimpijski brązowy, nie złoty. Więc naprawdę, no w dziesiątce największych sukcesów, myślę, w historii polskiego kolarstwa, a na pewno już patrząc na historię, od kiedy mamy kolarstwo zawodowe, a jeżeli patrzeć na historię w ogóle kolarstwa kobiet, no to tylko się w takim razie chyba ten triumf Katarzyny Niewiadomej w Tour de France całościowy sprzed 2 lat jeszcze liczy.
11: No ale rozumiem, że po zwycięstwie etapowym też by smakował lepiej. Tour de France kobiet kończy się w niedzielę w Nicei. W klasyfikacji generalnej Niewiadoma Fini ma 15 sekund przewagi nad wspomnianą przez siebie Vollering i 39 nad 3. Reusser. Brzmi jak absolutnie niewielka przewaga, ale myślisz, że rzeczywiście ona w żółtej koszulce może dojechać do końca wyścigu i wygrać Tour de France po raz drugi?
0: Myślę, że tak, że jest na to duża szansa. I myślę, że możemy spróbować zrobić dźwiękowy eksperyment.
11: Oj.
0: Bo ja właśnie w tym momencie otrzymałem na swoim telefonie wypowiedź Katarzyny Niewiadomej Fini w języku polskim, bo jest specjalnie oznaczone taką biało-czerwoną flagą.
11: Jana Cech realizuje tak 360. Jana, trzymamy
0: i
11: teraz za ciebie kciuki.
0: Bo jeżeli to nie będzie słuchalne, to za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Ale może te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Cóż, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana w takim razie. Uwaga.
6: Wszyscy płakaliśmy na mecie, powiedz, czekałaś na to zwycięstwo tak długo, jak się teraz czujesz?
8: Tak, mega ja mega długo czekałam, powiem ci, że na początku tego wjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100%.
9: Wieje tam.
8: I po prostu wtedy miałam taki moment, że okej, okay, że muszę po prostu znaleźć swój rytm, czułam się dobrze i po prostu coś z tym zrobić, nie tylko zostać w kołach, ale spróbować jak tak, i no i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
10: Planowałaś ten atak tak wcześniej, bo zastanawialiśmy się, czy poczekasz na te ostatnie 2 kilometry, ale jednak była minuta do odrobienia. W ogóle w tym wyścigu wyglądasz tak pewnie, że widzisz, co robisz, wiesz, po co tu przyjechałaś. Czy miałaś konkretny plan na ten podjazd, czy wyczułaś moment?
8: A tak, miałam plan, ponieważ przyjechałam tutaj z moimi znajomymi i z moim mężem 2 miesiące temu. Zrobiliśmy dobre rekonesans, ponieważ górę podjechaliśmy 3 razy. I tak naprawdę wiedziałam, gdzie mogę wykorzystać swoje jakby atuty, czy moją przewagę nad innymi. Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Damien. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Damien i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać w swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
11: Nie brzmiało to źle, choć oczywiście jakość tego dźwięku, prosimy Państwa o zrozumienie, też nie była perfekcyjna, ale to był dźwięk odtwarzany przez Przemka Pozowskiego prosto z komórki, prosto z mety 7. etapu Tour de France. To mówiła Katarzyna
0: Jabłuszczowska, chyba pytała, bo
11: Katarzyna niewiadoma po zwycięstwie, tak?
0: Jestem z Eurosportem i wydaje mi się, że to głos Mai słyszałem. Nie wiem tego.
11: Po takiej jeździe na rowerze to też by mi się myliło, w jakim języku mam mówić.
0: Powerful było, ale żeby było jasne, to tak naprawdę zawodowe teamy kolarskie umożliwiają dziennikarzom dołączenie do tak zwanych grup WhatsAppowych i to jest właśnie dźwięk przesłany, żeby nie było, że ja go, nie wiem, wyciągnąłem z kieszeni sobie, tak? To jest dźwięk oficjalnie przesłany przez...
11: Który dostałeś przed sekundą.
0: Przez grupę kolarską, zawodową Canyon SRAM, w której jeszcze w tym sezonie jeździ, bo zmienia drużynę od przyszłego sezonu, Katarzyna niewiadoma Fini, która powiedzmy teraz jeszcze wygrała dzisiaj etap na Mont Ventoux, Tour de France kobiet i na razie w jutrzejszym etapie na pewno zacznie ten etap w żółtej koszulce liderki i ma wielką szansę, żeby w niedzielę cieszyć się ze swojego drugiego triumfu w Tour de France w klasyfikacji generalnej, w której prowadzi, bo ta żółta koszulka, tak jak w przypadku wyścigu mężczyzn, jest tego bardzo jasnym, bardzo żółtym znakiem.
11: Super. Niedziela, koniec. Nicea. A my wracamy jeszcze na warszawskie korty. Korty Legii, z których wróciłeś ty dosłownie kilka chwil temu, bo Alicja Rosolska żegnała się z tenisem.
0: Tak, żegnała się i tu też mamy dźwięk, ale ja musiałem wyjść z tych kortów, żeby tutaj zdążyć, zanim byłem w stanie z nią porozmawiać, patrząc jej prosto w oczy, choć to robiliśmy tutaj ledwie w zeszłym tygodniu w studiu TOK FM, bo była gościnią jeszcze przed rozpoczęciem tego turnieju. Przegrała Alicja Rosolska ten finał, grając w parze z Martyną Kubką i też znów muszą Państwo wziąć poprawkę na to, że to będzie dźwięk z głośnika nagrywany, ale może posłuchajmy króciutko, 30 sekund, co mówi już po swoim ostatnim meczu, po swojej ostatniej piłce w ponad 20-letniej karierze Alicja Rosolska, nasza półfinalistka debla z Wimbledonu sprzed dobrych kilku lat.
12: Chciałabym oczywiście też podziękować mojej pięknej, wspaniałej, uśmiechniętej, jak zawsze pozytywnej partnerce, która, jak wspominała, poznałyśmy się w pokoju właśnie na pierwszym naszym wspólnym Fed Cupie. Faktycznie Martyna wtedy jeszcze nie była w teamie, ale była naszą wspaniałym wsparciem naszej drużyny, więc miałyśmy okazję się poznać i od początku po prostu pamiętam Cię jako taką super wyluzowaną dziewczynę z uśmiechem, więc dziękuję za te wszystkie możliwości bycia na korcie razem i że się zgodziłaś zagrać w tym tygodniu, bo chciałam naprawdę mieć tu fan i dzięki Tobie on był.
0: Tam było powerful od Katarzyny niewiadomej Fini. Tutaj jest fan od Alicji Rosolskiej, która miała fan grając w tym turnieju, żegnając się ze swoją tenisową karierą na kortach Legii. Na Mont Ventoux było słychać co? Mont Ventoux, czyli wiatr. A przy kortach Legii co było słychać? Długą i szeroką
34: trasę Łazienkowską w tle, bo tamtędy jechali warszawiacy z pracy. Czy
11: Alicja Rosolska to jest najbardziej utytułowana polska dyblistka, prawda?
34: Oj, zaskoczyłeś mnie, ale trzeba powiedzieć, że na pewno tak, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Ona doszła do
11: finał wielkoszlemowego US Open.
34: Tak, ale to mixed. No, oczywiście gra podwójna, ale w parze z Mekticzem, z Chorwatem. Natomiast ten półfinał Wimbledonu, który osiągnęła w 2018 roku, tak. No tam nie miały szans wygrać tego półfinału, bo była taka para, która nie gra już teraz razem, Barbora Krejcikowa, Katarzyna Siniakowa. Siniakowa, która wygrała w zeszłym roku ten sam turniej, z którego państwo teraz słyszeli dźwięk, tylko że w singlu, bo Siniakowa to jest też singlistka. Więc tak, 20 ponad lat na korcie.
11: 65 turniejów wielkoszlemowych.
34: Tak, i to mówi samo za siebie. Kto oglądał z kolei, a propos utytułowanych deblistów polskich, kto oglądał z trybun, bo ja specjalnie tutaj w trakcie dyżuru jeszcze te parę minut na szczęście tylko na Legię podjechałem pooglądać, czy żegnają tłumnie Alicję Rosolską, fani tenisa, więc rzeczywiście kort może nie był wypełniony co do ostatniego miejsca, ale był wypełniony. Łukasz Kubot tam siedział chociażby, czyli człowiek, który też w wielkich szlemach trochę pograł i trochę się mógł cieszyć i potańczyć tego swojego słynnego kankana, ale myśmy też nie oddali jeszcze chyba tego, co ważne kibicom, słuchaczom, z kim był grany ten finał debla Alicji Rosolskiej i Martyny Kubki. Otóż po drugiej stronie siatki
11: i Weroniką Falkowską.
34: Po drugiej stronie siatki stała druga Polka, Weronika Falkowska, bardzo dobrze grająca też turniej singlowy, w którym nie udało jej się dotrzeć do etapu półfinału, ale było tego blisko, bo wczoraj też na sporym fragmencie jej meczu byłem, przegrała w trzech setach z Amerykanką Lee, która awansowała do jutrzejszego finału. Dzisiaj wygrała z Wendulą Waldmanową, której to wczoraj z kolei rozprawialiśmy z mistrzynią Polski Zuzanną Pawlikowską w tymże studiu i jej trenerem. Więc będzie finał singla jutro, Knutson kontra Karol Yang-Suh Lee. Wiadomo, tutaj korzenie azjatyckie, ale reprezentująca USA. A Weronika Falkowska, jeżeli chodzi o ten debel, to wygrała go trzeci raz z rzędu na tymże turnieju warszawskim, tylko za każdym razem z inną partnerką. Tak, bo między innymi z Martyną Kubką, która dziś finał z kolei przegrała w parze z Alicją Rosolską, wygrała w 2024 roku.
11: To trudne musi być tak zmieniać partnerów, bo to oczywiście są pewne schematy, zasady poruszania się na korcie, ale trzeba się wyczuć, trzeba się rozumieć.
34: Na pewno, jak się wychodzi pierwszy raz, to trzeba się dotrzeć, natomiast to też nie jest tak, że to jest coś dziwnego dla tenisistów, bo oni się często umawiają tak, nie chcę powiedzieć ad hocowo, tak, ale gdzieś przyjeżdżają na jakiś turniej i dopiero tam się mówią, na przykład, to może...
11: Debelek?
34: To,
11: tak, dawaj,
34: gramy, debelka. Gramy, dobrze. Warto jeszcze przyjść, jeżeli ktoś nie był dzisiaj na tym pożegnaniu Alicji Rosolskiej w sensie stricte tenisowym, przegrały 3-6, 1-6 Rosolska i Kubka, to jeszcze ma szansę jutro około 13:00 takie oficjalne pożegnanie będzie poprzedzające finał, tam będziemy też mieć mecz pokazowy na kortach, mają być różne gwiazdy ekranu, scen i ostatni dzień warszawskiego turnieju jutro, który też dla państwa dość mocno tutaj omawialiśmy na antenie. Nie tylko dlatego, że jest blisko.
11: Bo to jest kawałek wysokiej jakości tenisa w Polsce i zawsze warto wtedy okiem rzucić. 125 to tak.
34: Taka ranka, tak.
11: To jest 1000?
34: 1500, 250 i potem strzej czwarty, pomijając wielkie szlemy oczywiście. Więc tak, dość wysokiej rangi turniej, natomiast na wyżyny, wjeżdżając wysoko na Mont Ventoux, wzniosła się dzisiaj Katarzyna Niewiadoma Fini i to jest tak naprawdę sportowa
11: wiadomość
34: dnia.
11: Przemysław Pozowski, Sport 360. Dzięki wielkie. Adamowska, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
9: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara... Na mediaexpert.pl.
18: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
19: Szeroki wybór, pełny smak?
20: Tak,
19: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
25: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
27: Reklama.
35: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: 18.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Pięcioro pracowników szkoły zginęło z rąk 14-letniego ucznia, który otworzył ogień w placówce pod Bangkokiem. Sprawca wcześniej w domu zabił swoich dziadków. Według premiera atak był zaplanowany, a motywem była presja związana z nauką. Nastolatek po ataku popełnił samobójstwo. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 8 członkom jednej z włocławskich obwodowych komisji wyborczych w zeszłorocznych wyborach na prezydenta. Oskarżonym zarzucono, że nie dopełnili obowiązków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem oraz ustaleniem wyników wyborów. Grozi im do 3 lat więzienia. Liczące ponad 80 lat kąpielisko leśne w Gliwicach zostanie całkowicie zamknięte do zakończenia gruntownej modernizacji. Kąpielisko docelowo za kilka lat ma stać się atrakcyjną i dostępną przestrzenią rekreacyjną. Przetarg na projekt kompleksu Miejski Zarząd Usług Komunalnych rozstrzygnął rok temu. Budowa ma się rozpocząć najwcześniej na przełomie 2027 i 2028 roku.
11: Szekspira minęła, Adam Ozga. Po godzinie 19 Jakub Janiszewski oczywiście zaprasza na dłuższą rozmowę, a na mikrofon Tok FM po godzinie 20 Paweł Sulik. Dziś w mikrofonie Tok FM o najbardziej chyba dyskutowanym filmie ostatnich tygodni, miesięcy, jeżeli nie lat. Jestem pewien, że wielu z Państwa ma już wyrobioną opinię na temat Odysei w reżyserii Christophera Nolana. Dlaczego kinowa adaptacja Odysei Homera wywołuje tak gorące spory? Oto Paweł Sulik najpierw zapyta Konstantego Pilawę, wiceprezesa Klubu Jagiellońskiego i współtwórcę podcastu Kultura Poświęcona oraz Katarzynę Czajkę-Kominiarczuk, pisarkę, autorkę bloga Zwierz Popkulturalny, a potem Państwa, nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Dlaczego kinowa adaptacja Odysei Homera wywołuje tak gorące spory? Polityczne podsumowanie tygodnia od Macieja Zakrockiego, polityczne i niepolityczne. Gośćmi Macieja Zakrockiego po godzinie 22 będą profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Kochanowskiego w Kielcach i dr Bartłomiej Nowak, ekspert do spraw międzynarodowych Steam Europe Direct i Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie. Codzienny magazyn motoryzacyjny już za chwilę. Zapraszają Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. A dziękujemy my, czyli Michał Kujawski, po raz ostatni, dzięki Michał, Maria Mroczkowska, Jana Cech, Adam Ozga. Dobrego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek w TOK 360, punktualnie o godzinie 16. Choć TOK 360 też w samo południe. No to teraz już o samochodach.
2: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
3: Dzień dobry.
2: Sławku, nie wiem, czy to jest coś, co ty możesz pamiętać, bo chyba ciebie tam ze mną nie było, a być może ci o tym opowiadałem. To był 2003 albo 2004 rok. Firma Suzuki miała swoją siedzibę wtedy w takim miejscu obok CD Projekt.
3: Na Pradze? To był
2: na Pradze, tak, znaczy, na Pradze jeszcze.
3: Byliśmy tam raz na pewno razem, ale czy o tym...
2: No, byliśmy, tam odbieraliśmy motocykle, tam odbieraliśmy samochody testowe. Biurowiec z początku lat 90., a może nawet i końca lat 80. Słuchaj, ja tam raz zauważyłem auto, którego nigdy więcej nie miałem okazji zobaczyć w Polsce. On był na pewno na węgierskich tablicach rejestracyjnych i pamiętam, że zastanawiano się nad tym, czy nie wprowadzić go do sprzedaży do Europy. Jak on się nazywał? Już ci mówię. To był ewidentnie K-Car, czyli ten samochód zbudowany na...
3: No, o małej pojemności, tak, 660 centymetrów sześciennych, mniej niż 3,5 metra, czy tam mniej niż 4 długości. Wiesz, że te wymiary i przepisy, bo 50 lat temu to te K-kary były jeszcze mniejsze.
2: To się chyba nazywało po prostu Suzuki K.
3: Nie byłem wtedy z tobą, bo bym pamiętał.
2: Ale tak, i bardzo mnie ten samochód zaciekawił. On miał chyba około 3 metrów długości. Nie pamiętam, z której strony miał kierownicę. Prawdopodobnie tę kierownicę miał z prawej strony.
3: Czyli po japońsku, no.
2: Po japońsku, ale mówię, na pewno był na węgierskich tablicach rejestracyjnych. Pytaliśmy o ten samochód, ja pytałem. Zastanawiano się wtedy nad wprowadzeniem czegoś takiego na rynek europejski. Dlatego auto było na węgierskich tablicach, dlatego że w Węgrzech jest ta główna fabryka Suzuki. Co robi Suzuki w tym momencie, oprócz motocykli, z którymi nieźle sobie radzi, chociaż chińska konkurencja tutaj ich dogryza bardzo? No mamy oczywiście Swifta, który wydaje mi się, że jest w dalszym ciągu samochodem bardzo, bardzo potrzebnym. Mamy Vitarę, która jest już samochodem dość starym. Mamy S-Crossa, który też chyba w dalszym ciągu nieźle się sprzedaje. Po drodze, słuchaj, były jeszcze próby podgryzania innych segmentów. Bo ja chyba te trzy modele w tym momencie są,
3: Celerio, nie? No był Celerio, to nieudany model.
2: Właśnie, było Celerio, chyba produkowany Indie? Coś takiego. I to było takie bardzo dziwne, bardzo pokraczne, bardzo budżetowe auto, raz żeśmy tym jeździli, ale było też Kizashi.
3: Kizashi, które w trzech... Tak,
2: samochód, który nauczył nas więcej niż niejedna wizyta na targach motoryzacyjnych, bo to właśnie na targi motoryzacyjne, i pamiętam to doskonale, firma Suzuki zabierała cudownie narysowane koncepty modelu Kizashi.
3: 10 lat nie ma,
2: 15 ponad, no. To auto było króciutko dostępne. 3 razy pokazali wspaniały koncept kara, a potem wypuścili takiego dziwnego klocka.
3: Ale wiesz co, mi się podobał ten Kizarz i pamiętam tam chyba prawie 2,4 benzyna. Samochód miał tak pewnie z 4,70 stawian długości i to on był produkowany kilka lat tylko, tak. Kilkadziesiąt tak, sztuk rocznie sprzedawano w Polsce, pamiętam.
2: Auto z segmentu D. Tak. Natomiast w tym momencie są 3 modele, czyli jest Vitara, jest S-Cross i jest Swift.
3: S-Crossa będziemy mieli, Jacku, lada moment we wrześniu. Okay. Ręczny 1.410, tak, 110 koni, niewiarygodne, oraz elektryczną Vitarę we wrześniu i na to czekam.
2: Tych samochodów Suzuki kiedyś było, modeli było dużo, dużo więcej, natomiast no, są takie czasy, a nie inne. Tutaj w Europie jest cały czas ta dyskusja na temat tego, czego my tak naprawdę na miasto potrzebujemy. I myślę, że to będzie trochę szło odgórnie w tę stronę, by zmobilizować nas do tego, byśmy wybierając samochód na miasto, jednak patrzyli na samochody, które mają 3,5 metra długości. Te samochody, one mogą być dużo tańsze, dlatego że jakby nie wiem na jakim etapie są te przepisy, na pewno nie zostały jeszcze wprowadzone, ale są prace, które jakby chcą wyłączyć trochę wzorem japońskich przepisów dotyczących kejkarów, chcą wyłączyć trochę taką małą miejską motoryzację z niektórych przepisów, z tych niektórych drogich
3: takich
2: asystentów.
3: Drastycznych norm. Tak.
2: To ma wszystko spowodować, że te samochody będą mogły być po prostu prostsze, tańsze, lżejsze. No i wiesz, wygląda na to, że firma Suzuki, która jak zresztą wszystkie, czy większość japońskich marek, ma bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu, w produkcji małych samochodów, Suzuki też przygotowuje mały samochód na rynek europejski. I teraz kilka niezwykłych ciekawostek. Auto będzie miało niecałe 3,5 metra długości, prawdopodobnie 3 metry i 40 centymetrów. Prawdopodobnie będzie to samochód bardzo taki pudełkowaty i trochę przypominający minivana, na pewno nie takiego, wiesz, takie pudełko vanowate, japońskie. Na pewno nie będzie to samochód typu SUV, co zresztą też, wiesz, przednia szyba blisko przedniego zderzaka. No jakby tutaj nie ma za bardzo szans na to, żeby w takim niewielkim samochodzie, no to nigdy nie wyjdzie ładnie i proporcjonalnie. Tutaj najlepszy przykład no to oczywiście Dacia Spring. Ale właśnie Dacia Spring, Renault Twingo, Leapmotor T03, małe BYD, to są te samochody, które...
3: No chociaż Dolphin jest większy.
2: Te samochody, które mają tutaj być przez to Suzuki na celowniku. Zasięg 270 km, cena 15 tysięcy euro. I ten zasięg ma to być coś takiego, co ma nas zainteresować tym samochodem. Auto prawdopodobnie będzie fajnie narysowane, dlatego że Suzuki potrafi rysować. Auto, chociaż robią to rzadko, auto pewnie będzie miało w sobie trochę tego japońskiego ducha i nie mogę się tego doczekać. Premiera, uwaga, w przyszłym roku.
3: No to bardzo dobrze. Ja czekam na te małe samochody. Już naprawdę, bo uważam, że w miastach to przecież to jest niezbędne. Po prostu przydatne, niezbędne. Powiem ci, że tak niedawno w jakiś weekend oszalałem i nie w jaki, no 2 tygodnie temu czy tydzień chciałem pojechać na koncert Chopinowski. Pomyślałem, za daleko od metra pojadę samochodem. Parkowanie, słuchaj, w niedzielę wokół łazienek, to już nie popełnię tego błędu. Kiedyś mi się udawało, a teraz mi to zajęło 20 minut. To był błąd. Małym samochodem bym sobie
2: dobrze,
3: lepiej poradził.
2: Dobrze, że się w ogóle udało.
3: No tak, spóźniłem się trochę, ale dobrze, to tam moja głupota. Na przyszłość już tego nie będę robił. W okolice Pałacu Kultury nigdy nie jeżdżę samochodem. Ale dobra, to Warszawa, nie każdy pewnie wie, ale mieszkańcy innych miast polskich, większych, też mają problemy z parkowaniem. To wiem, bo bywamy tam. Dobrze, jedziemy dalej. Słuchaj, ja przeskakuję na inny koniec skali. Droższe, większe, mocniejsze. Króciutko tak o 3 markach. Naprawdę króciutko, bo oni wprowadzają pewne nowości, które... Nie jestem pewien, bo to są 3 zupełnie różne, wiesz, nowości, 3 zupełnie różne marki. Bentley. Co oni robią w tej chwili? Suwa Bentayga, no wielkie auto, pamiętam, jeździłem kiedyś 12-cylindrowym, chyba Bentaygą wiele lat temu, 600 ileś koni miał. Continentala mają, no to tradycyjnie, od wielu, wielu lat, chociaż nowa generacja Bentayga to już ma prawie 10 lat. Continental

0: bardziej formacja w Hiszpanii się nazywa Torcal w Andaluzji. Bardzo ładnie, tak dość daleko pojechali. Mogli jakieś angielskie klify, Dover czy coś, prawda? Ale hiszpańska nazwa Torcal. No to, że elektryk, to powiedziałem, ta sama platforma PPE, czyli Macan elektryczny i Audi Q6 e-tron, których losy też są takie, Audi Q6, tego szczególnie Sportback, nieznane. No i co? Dużo firm ostatnio elektryki robi, znaczy ostatnio. Ferrari bardzo niedawno Lucze pokazał Spectre, 3 lata temu to Rolls-Royce. Jak na Jaguara czekamy, Type 1. To szybciutko ten i słuchaj, a Lotus, ponieważ elektryczny się tak średnio sprzedawał, no to mamy w tej chwili Lotusa już dostępnego, się nazywa Eletre, ale X. Wiesz dlaczego ten X? Nie wiem dlaczego to X, ale dlatego, że to jest już wersja hybrydowa. A do tej pory były elektryczne, 900 trochę ponad 600 koni, to duże auto, wiesz? To jest największy chyba Lotus, najdłuższy. Lotus ponad 5 metrów. Kiedyś to było nie do pomyślenia, prawda? To jest taka hybryda REV, czyli z rozszerzaczem zasięgu, rodzaj hybrydy plug-in. Zasięg może być nawet 1200 km teoretyczny. I tutaj dla odmiany troszeczkę mocniejszy jest ten silnik, taki ten topowy, 950 ma koni. No widziałeś zresztą tego Eletre na pewno, prawda? Mm-hmm. Lotus robi w tej chwili samochody głównie hybrydowe, też jest spalinowy i ten elektryk będzie hybrydowy. No i na koniec, co ja chciałem jeszcze? Lamborghini Urus. Lamborghini Urus, który mi, nasz Urus parę lat temu miał ponad 600.
1: Urus czy urósł?
0: Urus. On urósł, moc mu urosła. Wiesz, teraz Urus, ten najmocniejszy, ma 812 koni. Tym, którym ja jeździłem, miał trochę ponad 600. To był 4-litrowy V8. No i mają jeszcze w tej chwili Revuelto i Temerario. Super auta, takie bardzo sportowe, a Urus to jest raczej SUV, prawda? No to tyle na temat tych takich super premium, super drogich samochodów, które też usiłują tak manewrować, żeby gdzieś znaleźć tą niszę, wcisnąć się, wepchnąć się jakimiś nowymi pomysłami. Czy one będą dobre, czy nie, czas pokaże, wiesz?
1: Wiesz co? Bentley to jest taka bardzo specyficzna marka. Jeszcze nawiązuję do tutaj tego pomysłu.
0: No proszę. Jak uważasz? Przełom tego roku przyszłego. Jak uważasz z tym Bentleyem? Czy, no bo Rolls-Royce Spectre sukces. Jaguar nie wiemy. Ferrari nie wiemy. Mówię o luksusowych elektrykach. Lotus średnio to Eletre, dlatego wprowadzają hybrydę. Myślisz, że chwyci ten Bentley?
1: Ale wiesz co, Bentley może chwycić, bo paradoksalnie, wiesz, Lotus, ja nie jestem w stanie, po tych wszystkich przygodach ostatnich lat, ja nie jestem w stanie na Lotusa patrzeć z pełną powagą. To znaczy, dla mnie ta marka funkcjonuje gdzieś jeszcze na jakimś takim, wiesz, pograniczu startupu, ciągle jedną nogą na krawędzi. Ja wiem, że tam są teraz pieniądze i tam jest teraz ambicja. Natomiast, no, jakby przez lata tego nie było. Były tylko pobożne życzenia. Jeżeli chodzi o Bentleya, to jest zupełnie inna historia i powiem ci, i powiem też jakby państwu, że wydaje mi się, że tego typu konstrukcje, one będą jednak się odnajdywały na rynku. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo osób, które mają bardzo dużo pieniędzy, które mogą i chcą przeznaczyć na samochód, który będzie jakąś demonstracją ich statusu.
0: Tak.
1: I Bentley się do tego nadaje i sukces tego Spectre, czyli elektrycznego Rollsa, jasno pokazywał, że to po prostu działa. Moim zdaniem Ferrari Lucha jest kolejnym tego przykładem. To są samochody, w których, wiesz, możesz, ich koszt opracowania nie jest wcale tak wielki, a możesz im dopisywać te zera do ceny.
0: Wiesz,
1: dowolnie.
0: Co? W Rollsie tak sukces, nawet się nie zdziwiłem. W tych sportowych nie widzę za bardzo miejsca, wiesz, może się mylę.
1: Tak, wydaje mi się, tak, to się moim zdaniem nie uda.
0: Nie uda się za bardzo, tak samo nawet, zobacz, nawet hybryd z gniazdka nie za bardzo chcą potencjalni właściciele, chociażby McLarena, czy też Lotusy tak się średnio sprzedawają, oni też sprzedają. I to będzie mniejsza Bentayga, bo no Bentayga ma ponad 5 metrów, dobrze. Ten on ma mieć poniżej 5 metrów, teoretyczny zasięg bliżej 500 kilometrów teoretyczny na jednym ładowaniu. No ciekawa historia, powiem ci. Może coś z tego wyjdzie, bo to nie jest samochód sportowy. No to jest po prostu mniejszy SUV niż Bentayga, ale elektryczny, no tak uważam.
1: Kłaniamy się pięknie, był codzienny magazyn motoryzacyjny. Życzymy państwu przyjemnego weekendu i słyszymy się w poniedziałek.
2: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy, że jak jest alarm,

0: w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymagają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nowy kandydat dołączył do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Tym razem to lokalny radny. Biały Dom jednak bez sali balowej. Sąd apelacyjny zakazał dalszej budowy. Włoskie kontrole graniczne dla Hiszpanów będą obowiązywały jeszcze kilka dni. Hiszpania grozi odwetem. Jest 19, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Do 4 razy sztuka. Radny Łukasz Gibała znów chce rządzić Krakowem. Dziś oficjalnie rozpoczął kampanię przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Przekonuje, że Kraków potrzebuje niepartyjnego nominata, ale gospodarza, którego, jak mówi, jedynymi szefami będą mieszkańcy. To jego czwarta próba zdobycia fotela prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała rusza do walki pod hasłem miasta ponad politycznymi podziałami i przekonuje, że decyzje dotyczące Krakowa zapadać mają w Krakowie, a nie w Warszawie.
3: 27 września staniemy przed dosyć prostym dylematem. Możemy wybrać kogoś, kto ma swoich szefów w Warszawie i tymi szefami są politycy warszawscy, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak nam tutaj w Krakowie się żyje i jakie mamy problemy, albo możemy wybrać kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie słuchał mieszkańców Krakowa.
2: Gibała deklaruje, że jeśli wygra wybory, to liczy na współpracę ponad politycznymi podziałami, także z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji i Lewicy. Sąd apelacyjny nakazał administracji Donalda Trumpa wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Panel sędziowski uznał, że projekt powinien zatwierdzić Kongres. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier, w którym mają pojawić się dodatkowe schrony, instalacje wojskowe i medyczne. Trump chce, by na dachu sali balowej powstał port dronowy, mający służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu. Włochy utrzymają kontrole graniczne dla Hiszpanów przynajmniej do 15 sierpnia, przekazał tamtejszy rząd. Ich zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Zagroził jednocześnie, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to Hiszpania podejmie środki odwetowe. Włoskie władze w komunikacie oświadczyły, że nie ugną się pod ultimatum. Rzym zaznaczył, że zniesienie kontroli rozważy wtedy, kiedy będzie pewny, że nie ma ryzyka terroryzmu czy innego zagrożenia bezpieczeństwa lub nowej fali migrantów. Informacje wracają o 20, a teraz w TOK FM czas na sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku Lise Klaveness apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Hubert Hurkacz i Iga Świątek to nasi ostatni tenisiści, którzy grają jeszcze w kanadyjskich turniejach. W Montrealu i w Toronto. Teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrali. Co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Więcej o tym Bożej Kulesza.
5: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
6: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
5: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po godzinie 20. Tymczasem Weronika Falkowska i Amerykanka Anna Smith wygrały rywalizację deblistek w turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. W finale pokonała Alicję Rosolską i Martynę Kubkę 6-3-6-1. Dla Rosolskiej był to ostatni mecz w ponad 20-letniej karierze. A zwycięstwo w turnieju singla w sobotę mogło sobie zapewnić albo Amerykanka Carol Yang-Suhli, albo Czeszka Gabriela Knudson. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
2: Noc niemal w całym kraju zapowiada się już bezdeszczowo i tylko z niewielkim zachmurzeniem. Przelotne opady mogą pojawiać się jedynie na południu. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy, przez 13 w centrum, do 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czy ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie zakończy okres rządów Tomasza Makowskiego? Ma być ogłoszony we wrześniu, rozstrzygnięcie ma nastąpić w kwietniu 2027 roku. Czy obecny dyrektor będzie startował? Coś mi mówi, że nie, chociaż mogę się mylić. To moje przekonanie płynie raczej z sygnałów pobocznych, na przykład przyznanej niedawno nagrody miasta Warszawy, takiej nagrody za całokształt, a przynajmniej za najbardziej spektakularne sukcesy. Przebudowę czytelni w gmachu przy Niepodległości oraz remont Pałacu Rzeczpospolitej na Placu Krasińskich. Trochę to wygląda jak pożegnanie, może nawet poniekąd zainspirowane przez samego nagrodzonego. Sukcesów Makowski ma jednak na swoim koncie więcej. W dużej mierze cała Biblioteka Narodowa jest jego sukcesem. Przez dwie dekady rządów stała się czymś więcej niż silosem na zadrukowany papier, z całym szacunkiem do bibliotek tego świata. Stała się niewątpliwie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej prestiżowych centrów kultury. Została upgrade'owana z rangi instytucji ważnej do rangi instytucji bardzo ważnej i bardzo sexy. I to jest jego zasługa, nikogo innego. Albo poprawka. Jego zasługa i zasługa ludzi, których do biblioteki ściągnął i z którymi tę bibliotekę tworzył. I tu zaczynają się oczywiście kłopoty, bo ludzie, jak to się ładnie mówi, są najcenniejsi. Tomasz Makowski nie tylko ten zasób w Narodowej budował, on go także, mówiąc mniej elegancko, trymował swoim imperialnym stylem zarządzania. Imperialnym, czyli takim, w którym to jego słowo, jego decyzja i nierzadko jego widzimisię miało decydować o czyjejś karierze. Taki przynajmniej obraz wyłania się z dość głośnej publikacji w dużym formacie Gazety Wyborczej z początku ubiegłego roku, gdzie opowieści o Makowskim były raczej niepochlebne, układające się w wizerunek kogoś, kto ma także cechy gorsze niż tylko tendencja do ręcznego zarządzania kadrami. Te cechy to mściwość i intryganctwo, gdzie personalny konflikt z dyrektorem nie tylko utrudniał czy uniemożliwiał pracę w jego instytucji, bardzo często uniemożliwiał rozwój zawodowy poza nią. Jeśli to prawda, to robi się poważniej. Tamta publikacja była jednak skażona błędem wszystkich materiałów tego gatunku. Syp bardzo różnych, nierzadko zupełnie nieprzystających do siebie sytuacji, układających się w obrazek nieprzyjemny, ale też nie do końca spójny. Tymczasem standardy pracy, reguły instytucji zmieniają się szybko. Co uchodziło jeszcze dekadę temu, dzisiaj nie mieści się w regułach tak zwanej przyzwoitości. I to zmiana tyleż kulturowa, co i prawna, przez nowelizację kodeksu pracy. Makowski może być więc już postrzegany jako dyrektor były. Bo nawet jeśli na stanowisku pozostanie, to będzie musiał działać inaczej. Być po prostu kimś innym. I dlatego ten moment, informacja o konkursie, stanowi swoistą okazję do podsumowań i jest niewątpliwą cezurą, myślę, że w rozwoju całej Biblioteki Narodowej.
7: Reklama.
8: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja. W Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: W końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Reklama.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Karolina Felberg-Pawłowska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali o, powiedziałbym, o decyzji Ministerstwa Kultury, która może być bardzo brzemienna w skutki, choć jeszcze nie do końca wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Otóż ministerstwo ogłosiło zamiar ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. To jest jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza biblioteka w Polsce. Chyba trzeba powiedzieć, że najważniejsza. Niewątpliwie za sprawą obecnie rządzącego tam od 2007 roku Tomasza Makowskiego jeszcze zyskała na znaczeniu, stała się biblioteką, zaryzykuję takie stwierdzenie, sexy, takim miejscem, o którym się myśli z pewnym uznaniem, miejscem, które ma swój prestiż, które ma swój charakter i które jest niewątpliwie bardzo nowoczesne. Ja bym chciał...
21: Wyremontowane.
0: Wyremontowane, to jest strasznie ważne, że ono jest wyremontowane. Za to zresztą Tomasz Makowski dostał niedawno nagrodę miasta Warszawy. Taką trochę, ja mam takie wrażenie, że ta nagroda już tak pośmierduje takim pożegnaniem. Ale może nie, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie we wrześniu, zobaczymy, co będzie w warunkach tego konkursu. Zobaczymy, czy Tomasz Makowski do tego konkursu w ogóle stanie. Ale trzeba pamiętać... Wątpię. Ja myślę, że to może być tak, że on po prostu rezygnuje i że dlatego ten konkurs się wydarza. A myślisz, że jest inaczej?
21: No cóż, tak jak wspomniałeś, Tomasz Makowski kieruje placówką od 2007 roku. Powołał go na to stanowisko Kazimierz Ujazdowski, wtedy minister kultury w rządzie PiS. W międzyczasie, czyli w 2012 roku, uchwalono taki przepis, zgodnie z którym kadencje dyrektorów instytucji kultury powinny trwać od 3 do 7 lat. I to jest tutaj kluczowe, ponieważ Tomasz Makowski funkcjonuje jako dyrektor Biblioteki Narodowej bez wygrania konkursu. Nigdy do niego nie przystąpił, tak. Nigdy na jego stanowisko nie został rozpisany konkurs. Po prostu dostał tę nominację i ta nominacja była mu zawsze przedłużana. Albo właściwie inaczej, ona na początku była na czas nieokreślony, a po tym jak wszedł ten przepis, jednak zrobił się trochę kłopot. Gdzieś tam próbowano interpretować ten przepis w ten sposób, że on rzekomo nie dotyczy bibliotek, domów i ośrodków kultury. Ale
0: ciekawe
21: potem,
0: kogo.
21: No właśnie. No nie wiem, muzeum, galerii. Tak, i filharmonii. W każdym razie coś tam było, nawet czytałam taką wypowiedź Tomasza Makowskiego, który się cieszył z tego, że tak zostało zinterpretowane. No nic, w każdym razie... smrodek wokół tego, że akurat na te stanowisko nie ma konkursu, już od dawna się ciągnie, a przynajmniej od 2016 roku, kiedy wybuchła sprawa, do niej wrócimy na pewno, teraz nie chcę zagmatwać tego, co chcę powiedzieć o samym konkursie, sprawą Jana Pawła II, powiedzmy, tak, nazwijmy jest, ją tak, tak sprawą tak, Jana Pawła tak. II. Natomiast to, co teraz zrobiło ministerstwo, a właściwie nie teraz, tylko 2 lata temu, czyli jeszcze rękoma Hanny Wróblewskiej, ówczesnej minister kultury, to było coś takiego, że nagle dano Tomaszowi Makowskiemu to stanowisko, też nominację na to stanowisko bez konkursu na 3 lata, czyli na ten najkrótszy okres.
0: Czas.
21: I myśmy się strasznie oburzali, że znowu nie ma konkursu, że chociaż tak naprawdę co mądrzejsi, co bardziej przewidujący i co bardziej silniej patrzący, kombinowali, że to jest bardzo sprytne, ponieważ to oznacza, że kadencja, która się rozpoczyna we wrześniu 2024 roku, skończy się we wrześniu 2027 roku i wtedy na przykład Tomasz Makowski dostanie nominację na 7 lat. Mhm. A że będzie to tuż przed wyborami, które nie wiadomo jak tam pójdą, no to być może to będzie betonowanie stanowiska.
0: Tak jakby ono nie było zabetonowane już.
21: Jakby teraz nie było zabetonowane od 2007 roku, chociaż też bądźmy sprawiedliwi, jakby ktoś to dopiero dostaje takie stanowisko, od razu nie jest tutaj, prawda, to narastała ta cześć i chwała wokół dyrektora, doktora Tomasza Makowskiego. W każdym razie, to jest taki trochę listek figowy, co zrobiła Wróblewska. Nie odważyła się wtedy już na konkurs, a powinna była, ale też nie odważyła się zignorować procedur i dała te nominacje na czas określony. Na 3 lata. No i te 3 lata zbliżają się ku końcowi. To znaczy jesteśmy dopiero tak w drugim roku tejże kadencji, ale wiadomo, że czas leci szybko i żeby stworzyć konkurs, rozpisać, wyłonić nowego dyrektora i dać mu czas, żeby się wdrożyć, czyli żeby objął swoją kadencję we wrześniu 2027 roku, no to teraz trzeba było zamiar tego konkursu ogłosić.
0: No i tak właśnie się stało. No właśnie. Tak. I teraz, ale teraz, no bo tak, musimy powiedzieć, dlaczego to jest takie wszystko kontrowersyjne. Dlatego, że dlaczego to jest tyle napięć wokół tej postaci, wokół tej instytucji. Bo to, co powiedzieliśmy do tej pory, w zasadzie nie brzmi jakoś szczególnie, ja bym powiedział, nawet kontrowersyjnie, czy nie budzi jakby niepokoju. Dlatego, że jest wiele instytucji, zwłaszcza instytucji kultury, gdzie takie kadencje dyrektorskie trwają i trwają. Teatr Narodowy Jan Englert. Przez 2 dekady rządził przecież w Teatrze Narodowym Jan Englert. I ja muszę powiedzieć, że oczywiście można się czepiać co do, nie wiem, linii artystycznej, co do tego, czy to było ważne miejsce, czy nieważne, czy było progresywne, czy rzeczywiście podejmowało ważne tematy, ale zasadniczo większych zastrzeżeń co do tego, jak ta instytucja działała w środku, to ja nie słyszałem, może ty słyszałaś.
21: No właśnie, i to jest to clue tego wszystkiego, ponieważ minister Hanna Wróblewska mogła zrobić to, co zrobiła, czyli dać te nominacje pod jednym warunkiem.
0: Że tam wszystko grało.
21: Tak, że zostanie uwzględniony w jej decyzji głos związków zawodowych i środowiska, które dana instytucja reprezentuje. A otóż jest dokładnie na odwrót. To znaczy w Bibliotece Narodowej, która liczy teraz 500 pracowników, działają liczne związki zawodowe, 4 konkretnie. I z tego 2, czyli Solidarność i Związek Zawodowy Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej, ocenili ten gest bardzo negatywnie. To znaczy, żeby negatywnie, wręcz wnieśli, te związki wręcz oceniły nie tylko negatywnie działalność samej biblioteki, ale też przede wszystkim dyrektora Makowskiego. Rozbija się o różne rzeczy. W Gazecie Wyborczej Maria Korcz zajmowała się przez ostatnie sezony mobbingiem w Bibliotece Narodowej. Czy miał on miejsce, czy nie? No to jak zwykle w związku z tym, że nie mamy tutaj czytelnych wskaźników, to jest kwestia do interpretacji, ale wystarczy sobie przeczytać jej artykuły z końcówki 2024 roku, to włos się na głowie jeży, to po pierwsze, a po drugie, no jednak nawet ministerstwo po tym wszystkim czyli po tych doniesieniach Gazety Wyborczej oraz po tych doniesieniach związków zawodowych, wszczęło kontrolę w Bibliotece Narodowej i ustaliło, że tam rzeczywiście nie działo się najlepiej. To znaczy, nie było procedur antymobbingowych, a powinny być w takiej dużej instytucji państwowej. Podwyżki, te takie tuskowe podwyżki, pamiętasz, w pewnym momencie Tusk szedł do wyborów z hasłem podwyżek dla strefy budżetowej. I tak, te pieniądze zostały przekazane Bibliotece Narodowej, ale nie zostały rozdysponowane na realne podwyżki. Takie podwyżki dostali tylko ci, którzy mieli na przykład w momencie, kiedy te pieniądze dotarły do Biblioteki Narodowej, mieli na przykład minimalną krajową,
0: tak.
21: A że w związku z generalnymi podwyżkami ta minimalna krajowa wzrosła, to trzeba było im dosypać do tej minimalnej krajowej. Ale to jest niezwykłe, że w miejscu, w którym dba się o dorobek literatury polskiej i to rozumiane nie jako po prostu, wiesz, jakieś menadżerowanie tym, co się współcześnie wydaje, ale dbanie, konserwowanie i wystawianie obiektów najstarszych, które są bezcenne, w tym miejscu pracują specjaliści, merytoryczni pracownicy, którzy zarabiają najmniejszą krajową.
0: A często mają doktoraty.
21: Już nie wspomnę o tym, ale sam fakt, nie? To znaczy najmniejsza krajowa to nie jest tylko w nazwie jakaś tam stawka, której nie możesz nie zagwarantować pracownikowi, ale ona absolutnie nie powinna w ogóle dotyczyć pewnych zawodów czy grup zawodowych.
0: Znaczy tutaj ja bym może wprowadził taki element do tej naszej rozmowy i także i do tego przywołanego przez ciebie tekstu z Gazety Wyborczej. Ja go sobie wczoraj przeczytałem jeszcze przed naszą rozmową, żeby mieć to na świeżo. Ja mam takie zastrzeżenie jedno, to znaczy to jest taki tekst, który bardzo często Gazeta Wyborcza takie rzeczy robi i one nie, to nie jest dobrze. To znaczy tam jest strasznie dużo różnych przypadków zsypanych do jednego worka. W efekcie trochę nie wiesz, jaka jest ranga tych naruszeń, nie wiesz, co podpada pod ten mobbing. Mobbing to jest znęcanie się po prostu, to trzeba sobie wprost powiedzieć. I tam mogły być takie przypadki. Na pewno były przypadki wygranych w sądzie pracy przeciwko bibliotece, ale to było raczej związane z niedochowaniem pewnych procedur, czyli na przykład mówimy, że likwidujemy stanowisko, a zatrudniamy na nie nową osobę. Tak nie można robić. Nie można kogoś zwolnić ze stanowiska, mówiąc, że się je likwiduje i za chwilę posadzić tam kogoś innego. Były takie przypadki, które, tak mi się wydaje, że mogłyby spełniać te kryteria mobbingu, ale na przykład dana osoba nie zdecydowała się walczyć w sądzie o to, żeby być uznanym
21: za... Kilka zdecydowało się i wygrało.
0: Ale to były właśnie inne sprawy. Wydaje mi się, że sprawy o mobbing jako takiej nie było.
21: Tak, o likwidację właśnie stanowiska między innymi, tak. I jakby o niesłuszne zwolnienia. Tak.
0: To jest jakby inna historia, tak. Nie?
21: Masz rację, ale...
0: Ale faktem jest, tutaj jeszcze tylko dokończę, że wyłania się z tego taki obraz, z tego tekstu, i zresztą nie tylko z tego tekstu, z różnych historii, które ludzie, którzy w Bibliotece Narodowej pracowali, bądź pracują, jakby przynoszą, to są takie historie zarządzania imperialnego. Czyli kogoś, kto właśnie za nic ma reguły, nagina te reguły do swoich potrzeb, do swoich wymagań, do swojej wizji instytucji, ale też bardzo często do swojego widzimisię. Danego stanowiska, danej osoby i tak dalej. Czyli takie dzieli rządź, przekonanie, że jakby Biblioteka Narodowa to ja, takie państwo to ja. I tu się znowu gryzę w język, bo to bardzo dzisiaj źle brzmi. Naprawdę to źle brzmi, kiedy ktoś tak rządzi i kiedy się komuś wytknie, że tak rządzi. Ale to nie musiało wcale źle brzmieć dwie dekady temu, kiedy wyciągano tą instytucję z takiego funkcjonowania bardzo post-PRL-owskiego.
21: Oczywiście.
0: I tu jest cały wyc.
21: Oczywiście, tylko że czasy się właśnie zmieniły i pewne rzeczy, które na rynku pracy stanowiły normę dwie dekady temu, dzisiaj po prostu już nie da się robić bezkarnie. I w efekcie ta kontrola ministerstwa wykazała rzeczywiście problemy z dużą rotacją pracowników, z ich niskimi zarobkami. Rażąco się różniły, bo z jednej strony ludzie na tych samych stanowiskach, robiąc te same obowiązki, dostawali raz najmniejszą możliwą kwotę, sumę wynagrodzenia, ale też się zdarzało, że ktoś dostawał niewspółmiernie dużo. Dlaczego? Dlatego, że wysokie premie i nagrody, tak, a to właśnie te pieniądze, które dosypał rząd na podwyżki, które miały być tym podwyżkami dla sektora po prostu publicznego, rzeczywiście zostały spożytkowane w większości na wysokie premie i nagrody, które w sposób uznaniowy przyznawał dyrektor.
0: No właśnie, imperialny styl zarządzania.
21: Dokładnie. Co więcej, w efekcie w ciągu 2 lat, między 2022 rokiem a 2024, wypowiedzenie złożyło 206 pracowników. To jest 31% załogi. To nie są żarty.
0: To nie są żarty,
21: bo to są wybitni specjaliści, albo ludzie niekompetentni przyjęci na hopsiup do pracy, co też jest jakby w tym momencie winą menadżera, czyli no bo jakby co się wydarza w takiej instytucji, z której nie masz gdzie odejść, ponieważ jest jedna biblioteka narodowa w kraju i jeżeli ty chcesz pracować w takim miejscu, czyli wypracowujesz w sobie pewne umiejętności, pewne kompetencje, które się przydadzą albo tam, albo nigdzie więcej, bo jest jedna biblioteka narodowa. I tylko w tym miejscu się pracuje, nie wiem, w pewien sposób, z pewnymi rzeczami i tak dalej. No to, a mimo tego 1/3 jest gotowa odejść, gdzie? Do Biblioteki Narodowej w Szanghaju? No gdzie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo tych bibliotek o dużym prestiżu i znaczeniu to my jednak mamy kilka. Nie wiem, Raczyńskich w Poznaniu choćby, tak rzucam, nie?
21: No, czy Ossolineum. Z Warszawy, tak.
0: No tak, ale są, więc ale nie możemy, są, nie możemy o tym zapominać, nie możemy tego pomijać w tej naszej analizie. Są też biblioteki uniwersyteckie, które też mają swój prestiż. Są biblioteki miejskie, które często mają bardzo poważne zadania przed sobą i są w ogóle ważnymi instytucjami. Ja nie mówię o bibliotekach typu, nie wiem, Dzielnicowa na Ochocie, nie? Tylko mówię o bibliotekach typu Koszykowa. Więc jakby to wszystko jest i nie można tego tak zupełnie pomijać. Natomiast ja mam inne spostrzeżenie po lekturze tego tekstu, choć nie tylko, że tam był pewien, jak mówię, imperialny styl, to trzeba niestety pociągnąć dalej. To znaczy, z tego obrazu, który odmalowała Gazeta Wyborcza, wyłania się taki rys człowieka mściwego, który po prostu walczy ze swoimi współpracownikami, którzy go zawiedli, albo którzy mu się jakoś nie podporządkowali, w takimi środkami poza, że tak powiem, instytucjonalnymi, czyli jakby intrygami. I tam jest przypadek Katarzyny Ślaskiej, która poszła do, pracowała wiele lat z Makowskim w Bibliotece Narodowej, poszła do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, tej biblioteki, która została spektakularnie ukradziona w 2000, żebym tutaj nie skłamał, chyba w 19 roku, czy jakoś tak.
21: Z 80 dzieł.
0: Tak jest.
21: Rosyjskojęzycznych.
0: Tak, wydanych w XIX wieku i to były takie pierwsze wydania, na przykład Puszkina. I czyli z grubej rury kradli. A potem sprzedawali zresztą na aukcji w Moskwie. I nie tylko w Polsce kradli, żeby to było tak, trzeba opisać. I ona, to co ona opowiada i co w tym tekście się znalazło, no to jest taka sugestia, że być może, to jest pewnie niesprawdzalne, że być może to, co się wydarzyło z jej karierą w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ona została jakby rozliczona za tę kradzież, czy właściwie zwolniona dyscyplinarnie bez rozliczenia, bo rozliczenie nastąpiło później. Mhm. Czyli ją po prostu wywalono jako pierwszą. I ona tam zamieszcza, autorka tego tekstu zamieszcza taką sugestię, że właściwie mógł w tym mieć coś do powiedzenia także i dyrektor Makowski. No to by było zabójcze. Ja niestety takie rzeczy słyszałem także o innych karierach, które się rozwijały u Makowskiego, gdzie potem się to przeistoczyło w konflikt, a potem właśnie były jakieś działania takie zakulisowe, dość brzydkie. I to mi się wydaje najgorsze. To znaczy, to wszystko, co się dzieje w bibliotece, jest pewnie słabe, a nawet i fatalne, ale taki moment, kiedy kogoś jeszcze ścigasz, żeby, broń Boże, nie wiodło mu się dobrze poza twoimi przysiłkami, to już mi się wydaje faktycznie wpadające w taką kategorię już czegoś bardzo, bardzo złego. Mm. Tak to widzę. I tak myślę, że ten przypadek Śląskiej, ona zresztą została przerzucona do pracy potem.
21: I dostała jeszcze rekompensatę finansową, więc...
0: Tak jest, tak.
21: Mówiąc, że ludzie wygrywają, no bo wiesz, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego to nie jest elektron wolny, tylko to jest po prostu też jedna z bibliotek. I umówmy się, to podejrzewano i pytano przy okazji tej sprawy, tej głośnej kradzieży, czy podobne rzeczy się działy na przykład w Bibliotece Narodowej. I problem z Biblioteką Narodową jest taki, że dziennikarze od dawna zadają liczne pytania, drążą różne obszary działalności Biblioteki Narodowej. I na przykład to, co ty mówisz, to ta powiedzmy zawiść czy coś takiego, to jest jeden z rysów tej imperialności, ale inny to jest maksymalne kombinowanie, by nie dopuścić do informacji dziennikarzy czy osób pytających. To znaczy osoby, które zajmowały się tematem Biblioteki Narodowej, skarżą się na to, że się ciągle odbijają od ścian, są zbywani, że nie pokazuje się im, nie wiem, raportów, albo się pokazuje to post factum lata później, kiedy one już nie mają większego znaczenia, bo pamięć jest krótka, ulotna i pewne rzeczy nie robią wrażenia po latach i tak dalej. Czyli ten problem transparentności. Mm. To jest drugi duży problem. I to też wynika z tego, że jak się jednoosobowo chce zarządzać molochem, to no nie ma mowy o transparentności. Pewne rzeczy, właśnie po to się go chce nim zarządzać jednoosobowo i pewne rzeczy zostawiać sobie jako wyłącznie swoją działkę, żeby właśnie mieć nad tym totalną kontrolę i nie dopuszczać na przykład opinii publicznej do wglądu w pewne rzeczy. I tu docieramy do sprawy, którą też się zajmowała Gazeta Wyborcza i też z jakiegoś powodu ministerstwo nie pochyliło się nad tym, a właściwie ministerstwa, bo sprawa się ciągnie właściwie od początku kadencji dyrektora Tomasza Makowskiego. Otóż w 2008 roku dyrektor Makowski podjął decyzję o zakupie archiwum Anny Teresy Tymienieckiej. To jest osoba, może przypomnę, kiedy żyła w latach 1928-23, zmarła w mniej więcej dekadę temu. To była filozofka, specjalistka od fenomenologii. Studiowała w Krakowie, we Fryburgu i w Paryżu, a potem żyła w Stanach Zjednoczonych, gdzie założyła rodzinę zresztą. I ta osoba przez wiele, wiele lat, od lat 70. co najmniej, do śmierci Jana Pawła II korespondowała z Janem Pawłem II. No, a czasami się też z nim spotykała. Jeździli razem na kajaki, na wyprawy w góry w trakcie, kiedy jeszcze był kardynałem Karolem Wojtyłą, ale też spotkali się tuż przed jego śmiercią. I w archiwum Anny Teresy Tymienieckiej znajdowały się listy, korespondencja z Janem Pawłem II. I ta korespondencja, której pewnie treść znał kardynał Dziwisz, spowodowała, że jak tylko Tymieniecka postanowiła wystawić swoje archiwum na sprzedaż, ponieważ chciała podratować finanse rodzinne w ten sposób, to momentalnie wybrał się do niej dyrektor Makowski, żeby zobaczyć, co tam jest. Przeglądał to ponoć osobiście, papierek po papierku i zdecydował w jakiejś takiej procedurze prywatnej, czy nie wiadomo jakiej, że to właśnie bez przetargu zostanie po prostu, czyli tak obchodząc pewne procedury, zakupione.
0: No bo za 10 milionów.
21: Za 11 milionów 11. prawie. 5 milionów dało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wtedy to już był chyba Zdrojewski, mi się wydaje. A reszta pochodziła z funduszu Jana Pawła II. To jest taki fundusz, który założył w latach 80. papież Jan Paweł II z siedzibą przy murach watykańskich. Wtedy, w 2008 roku, z całą pewnością zarządzany przez kardynała Dziwisza. I tam to jeszcze w ogóle było jakoś tak dziwnie, że 4 miliony fundacja dała jako darowiznę, 1,7 milion pożyczyła Bibliotece Narodowej na rok i tak dalej. Te 4 miliony, które dała jako darowiznę, też gwarantowały fundacji, że gdyby Biblioteka Narodowa chciała coś z tym archiwum robić, coś publikować i tak dalej, no to fundacja ma tutaj jakieś prawo głosu, czy nie wiem, czy prawo weta, nie wiem, coś tam ma. I problem polega na tym, że w tym czasie, kiedy zakupiono te rękopisy, wydarzyła się w Bibliotece Narodowej dziwna sprawa. Otóż kierowała zakładem rękopisów wtedy Maria Wredę i zapytana, czy jakby te rękopisy do niej trafiły, no bo powinny były, taka jest procedura. Powiedziała, że nie trafiły. I dopytywana, czy to się zdarzało, że takie nabytki, które są rękopisami, nie przechodziły przez jej zakład, odpowiedziała, że to był jedyny taki przypadek, o którym ona wie. A jak zapytano ją, ale dlaczego w takim razie te rękopisy, między innymi tych listów do Jana Pawła II, czy na początku kardynała Karola Wojtyły, do niej nie trafiały, odpowiedziała krótko: treść. I teraz przypominam, co się działo w 2008 roku. Otóż wtedy się dział proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Zresztą pamiętam jego hasło naczelne, Santo Subito. Bardzo chciano szybciutko sprawę pchnąć do przodu. Tutaj kardynał Dziwisz akurat był orędownikiem, żeby natychmiast... Nawet nie chodziło o to, żeby uczynić błogosławioną, ale natychmiast. Tamta kwestia czasu była paląca. Ja myślę, że nad tym się jeszcze warto długo zastanawiać, dlaczego to subito takie tam było najważniejsze w tym santo. W każdym razie...
3: To chyba jest proste.
21: No to jest proste, tak. Żeby się mleko nie wylewało i żeby nie wychodziły różne rzeczy.
0: Po pierwsze, żeby nie wychodziły różne rzeczy, prawda? I które powychodziły przecież.
21: Które powychodziły.
0: No potem znamy te wszystkie historie o tym, co wyprawiali rozmaici kardynałowie, o czym Wojtyła wiedział i o czym wiedział też Dziwisz, i to przechodziło przez ich ręce, i tuszowanie spraw pedofilskich było po prostu, no, nie chcę powiedzieć, że nagminne, ale było.
21: Tak.
0: Więc pewnie nie chcieli, żeby to wyszło, nie chcieli, żeby różne rzeczy wyszły, a przede wszystkim, Jezus Maria, dlaczego mamy tego nie powiedzieć? No jest to taka sama instytucja jak, nie wiem, wytwórnia Disneya. No jak masz myszkę Miki, no to trzepiesz kasę na już, a nie na kiedyś tam. Przepraszam, że tak brzydko to.
21: No może masz trochę racji, ja taka się staram być zawsze niecyniczna. Różnie mi wychodzi. Ale rzeczywiście ciekawe w tym wszystkim jest to, że w Polsce nie istniała świadomość, taka szeroka świadomość tego archiwum.
0: Ale Boże, to jest mało powiedziane, przecież to w ogóle, dlaczego to wypłynęło? Bo BBC o tym napisało,
21: no właśnie.
0: Nie my.
21: To znaczy, beatyfikacja stała się faktem, kanonizacja już też, i mniej więcej rok czy dwa po kanonizacji dowiedzieliśmy się o tym,
0: jest jakieś archiwum. Kupione dzięki,
21: za ciężką kasę podatników też, dzięki BBC.
0: I że nie można zajrzeć do tego archiwum.
21: Że nie można zajrzeć do tego archiwum, to jest ważne. Ale na przykład wtedy, w tamtym okresie, dyrektor Makowski tłumaczył, że no rzeczywiście oni się tam przyjaźnili i rzeczywiście nie ma co robić, albo inaczej, nie warto tych listów pokazywać i jakby tej sytuacji wyciągać na światło dzienne, bo, uwaga, nie robiąc tego, ratuje się dorobek czy prestiż samej Tymienieckiej. To znaczy, żeby nie weszła ona w takie kolejny tej od papieża, ewentualnie nie daj Bóg kochanki papieża, czy osoby na przykład zakochanej w papieżu.
0: O czym oczywiście nic nie wiemy.
21: Dokładnie. I żeby nie została zredukowana do kobiety, która miała jakąś relację być może intymną z papieżem, to właśnie dlatego, dla jej dobra, dla dobra jej rodziny, nie pokażemy tychże listów. Listów, w których na przykład ona, bo też niektórzy docierali do tych listów i wiemy, że na przykład w jednym z listów skarżyła się, że nie może spoczywać w ramionach Karola Wojtyły.
0: Czy ktoś jednak zajrzał przez ramię Makowskiemu do tych listów?
21: Ale, Ale ja bym powiedziała, że skala właśnie manipulacji, które się tutaj na tym tle dopuścił dyrektor Makowski, jest niewyobrażalna, bo jest dokładnie na odwrót. Przeczytam ci cytat, a ty zgadniesz, kto go napisał.
6: Dawaj.
21: Nie mów, że jesteś sama i niepotrzebna. Napisałem ci już poprzednio o tym, co to znaczy dar. Pan Bóg, który daje człowiekowi, który daje człowieka człowiekowi, to zawsze zarazem go zadaje. Wiem prawie od pierwszego spotkania, że Pan Bóg mi ciebie dał i zadał. Wiem o tym, zaś nie na drodze jakiejś narzuconej konstrukcji, ale na podstawie głosu wewnętrznego, który jest także głosem serca. Na tej także podstawie przyjmuję cię i wszystkich oraz wszystko, co się z tobą łączy. Przyjmuję przed Bogiem, szukając stale u Niego światła i pomocy, aby umieć ci dać to, co jest prawdziwym dobrem dla ciebie, używając formuły świętego Hildebranda. Kto to napisał?
0: Trochę mnie zatkało.
21: Nie pani fenomenolog. Ale ona jest tutaj rzeczywiście odbiorcą, adresatką. Napisał to kardynał Karol Wojtyła w 1976 roku.
0: Mm-hmm. Ciekawa sprawa.
21: Więc tak, więc głosy serca, dary,
0: przyjmowanie,
21: zadania.
0: Przyjmowanie jak z dobrodziejstwem inwentarza. To najlepiej brzmi.
21: Ja tu nie chcę z tego wszystkiego szydzić i robić sobie po prostu proste.
0: Ale trochę się
21: ale
0: nie da.
21: Ale umówmy się. Jest to manipulacja. Jeśli się zamyka to archiwum i nie udostępnia opinii publicznej, żeby nie wyszło na to, że pani fenomenolog się zakochała w człowieku, który stał się z czasem święty.
0: W Karolu, co został papieżem.
21: Dokładnie. No chyba jednak chodziło o coś innego, o obronę interesów innej, tej drugiej strony. Mhm. Czy ja już wspominałam o tym, że bardzo dobrym znajomym Tomasza Makowskiego jest kardynał Stanisław Dziwisz?
0: No to tak, że tak powiem, to wygląda, ale...
21: Ale nie tylko partnerem biznesowym w kupowaniu różnych listów i tak dalej, tylko po prostu znajomym.
0: No cóż, wiesz, jak się chce być ważną postacią, trzeba mieć ważnych sojuszników. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że... Bo tu jest właśnie ten element, który jest bardzo ciekawy w karierze Makowskiego, że on przetrwał wszystko, nie? Że jakby w tej 20-letniej historii, kiedy zmieniały się rządy i to tak wajcha szła raz w jedną, raz w drugą stronę, rządy, że tak powiem, zwaśnionych opcji, on trwał. I udawało mu się przetrwać przede wszystkim zmianę tą taką najgłębszą, czyli 2015, wygrane wybory przez PiS i czystka wszędzie. Właściwie wszędzie, gdzie się da, prawda? Wsadzanie swoich ludzi wszędzie, gdzie się da. I on to wytrzymał.
21: Myślę, że te listy wystarczyły.
0: No właśnie, dokładnie do tego piję, bo to się wtedy wydarzyło.
21: Tak.
0: No.
21: Znaczy się wtedy BBC ogłosiła, że coś tutaj jest w Bibliotece Narodowej, chcieli tutaj przyjechać z kamerą. Początkowo Tomasz Makowski chciał wystąpić przed kamerą, potem nagle zmienił zdanie i jakby nie pozwolił, żeby też inni pracownicy wystąpili i tam pojedyncze rzeczy powynosił do kamery, ale też się jakby wynajęto wręcz firmę PR-ową, która miała tym kryzysem zarządzać. Znaczy Biblioteka Narodowa wynajęła. Więc no i tak. I potem nagle mamy te nie wiadomo co, przedłużenia nominacji, nie wiadomo czego, bo to wtedy jeszcze chyba bezterminowo po prostu kierował Tomasz Makowski Biblioteką, no ale w pewnym momencie jakby też to jest ciekawe, że do każdego z ministrów, zarówno do minister Omilanowskiej, jak i do ministra Glińskiego wpływały skargi pracowników na to, co się dzieje w Bibliotece Narodowej. Mm-hmm. I za każdym razem ponoć dyrektor Makowski był proszony o wyjaśnienia i po prostu składał.
0: No i było wyjaśnione.
21: No i było wyjaśnione. I to jest dramat pracowników sektora kulturalnego, że mogą się poskarżyć tego do ministerstwa, a ministerstwo nominuje tych dyrektorów, na których się skarżą, więc jakby to jest ta paranoja i dramat. I myślę, że dlatego to nie jest jednostkowa instytucja, tak się działo, zwłaszcza w ostatnich latach, w wielu narodowych czy państwowych instytucjach kultury, czy dziedzictwa narodowego.
0: Tak się w ogóle
21: dzieje
0: w bardzo wielu instytucjach narodowych, państwowych, tak. Prywatnych, przeróżnych.
21: Dokładnie.
0: Rzeczywiście jest tak, że ta kontrola prawa pracy w Polsce bardzo kuleje i to jest bardzo bolesne. Ja myślę, że tutaj musi się coś wydarzyć, ale nie jestem jakoś dobrej myśli, że się wydarzy. Wydaje mi się, że to jest po prostu powszechne. To znaczy skargi pracowników są słyszane wtedy, kiedy to się zaczyna do czegoś przydawać, kiedy już jest jakiś plan na to, co zmienić, kiedy jest jakiś pomysł na to, co ruszyć. One same w sobie nie mają podmiotowości. Znaczy ci ludzie nie mają podmiotowości. My nie mamy podmiotowości jako pracownicy jednostek rozmaitych, w rozmaitych miejscach. Przeróżnych. Tak mówię my jako ludzie, którzy po prostu pracują. Więc wydaje mi się, że to jest coś takiego i że no to się będzie musiało zmieniać. I będzie się zmieniało, ale sądzę, że tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, no Makowski jest tym beneficjentem tego okresu przejściowego.
21: Tak. Tak, no i jeszcze tutaj jakby przez to, że ta Biblioteka Narodowa jest jakby instytucją, która nie ma jakby konkurencji tutaj na rynku polskim, to też się wydarzyło coś takiego, że no właśnie jak się okazało, że będzie ten konkurs, od razu Rada Naukowa Biblioteki Narodowej, której członków wybiera dyrektor Biblioteki Narodowej oraz Krajowa Rada Biblioteczna, której przewodzi dyrektor Biblioteki Narodowej, oprotestowały ten pomysł. To znaczy, sam pomysł zaprotestowały, ale też zasugerowały, że jeżeli ten konkurs ma zostać przeprowadzony, to oni chcą mieć większość, czyli de facto chcą wybrać nowego dyrektora. To ja ci przeczytam, bo to jest bardzo ciekawe, czym między innymi jakby jaki argument podnosi się na to, że dyrektor Makowski był dobrym dyrektorem i powinien być nim forever. Otóż między innymi w szeregu oczywiście zasług Makowskiego wymieniono taką oto, że zmniejszył przez 19 lat liczbę etatów z 1200 do 500 bez wybuchu społecznego.
0: To dobre. Trochę zgroza. Czyli wszyscy mają dwa razy więcej roboty.
21: Trzy razy więcej roboty. Dwa i pół razy więcej roboty, jeżeli tak... tak, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że etatyzowanie też czasami bywa nadmierne.
0: Nie, no to bardzo często tak jest dalej, tak, że zwłaszcza instytucje publiczne, zwłaszcza instytucje kultury bywają po prostu przechowalniami rozmaitych osóbek.
21: Tak.
0: Potem nie wiesz, co ci ludzie robią. Myślę, że chociaż i tak nie wiem, czy akurat Biblioteka Narodowa w tym przoduje. Wydaje mi się, że przoduje w tym Polskie Radio. To jest instytucja, w której naprawdę jest cała masa zagadek odnośnie zatrudnienia i odnośnie, nie wiem, istnienia pewnych stanowisk. Ale mniejsza z tym. No w każdym razie rzeczywiście, no to jest to, co to jest akurat rzecz bardzo istotna, że faktycznie w Bibliotece Narodowej ludzie zaczęli harować jak woły. I to jest prawda. Znaczy to się słyszy od wielu różnych... osób.
21: Też to słyszałam z wielu różnych źródeł.
0: Tak, i to nie jest jakby kwestia tego, że ktoś to odkrył za sprawą Makowskiego, tylko po prostu to było. Znaczy, to jest powszechnie znane. I z jednej strony... pewnie
21: za najniższą, albo bliską
0: właśnie,
21: najniższej.
0: Tu jest kłopot, nie? Bo tak, jakby ja krajowy. Jestem za tym, żeby pracować intensywnie, jeżeli instytucja tego potrzebuje, ale tam rzeczywiście pensje są nędzne.
21: Ale tam jest jeszcze coś innego. Kontrole też wskazały na to, że skarżyli się na to pracownicy, a kontrole wykazały, że tak jest rzeczywiście, że nie do końca było wiadomo, kto ma jakie obowiązki. I czasami zdarzało się, że realnie zarządzało się ilomaś obszarami, ale oficjalnie tylko jednym. Ale odpowiedzialność na tobie spoczywała za także inne rzeczy. Pracownicy skarżyli się na nieprzejrzystość, na to, że właściwie oni sami nie wiedzą, na jakim stanowisku pracują, jakby co należy do ich obowiązków. A tych obowiązków jest cała masa. I nie są kokosy to, co wynoszą z tej biblioteki. Więc jakby to jest, to zarządzanie przez konflikt wewnętrzny, przez konfliktowanie ludzi, no bo wiadomo, nie, jak dajesz komuś nie jego kompetencje albo nie jego obowiązki, no to osoby, którym się odbiera ich kompetencje, ich obowiązki, też się czują poranione.
0: No, tam jest jeszcze gorzej, bo właściwie z tych opisów, które można znaleźć, to wyłania się taki obraz instytucji, w której to jest niesamowite. To jest znowu ten sam element, który wraca w naszych rozmowach, jak rozmawiamy o tej infrastrukturze kulturalnej, że tak powiem, czyli o tych wszystkich instytucjach, teatrach, bibliotekach, muzeach i tak dalej, i tak dalej. Czyli narzędzie konkursu, które wydawałoby się, że jest takim narzędziem czysto merytokratycznym. Otóż wcale nie. To jest narzędzie manipulacji rozmaitych.
21: Dokładnie.
0: I to też się działo w Bibliotece
21: Ustawione
0: Narodowej.
21: Ustawione konkursy na dane stanowiska, oczywiście. No i właśnie, bardzo ja jestem ciekawa i teraz zadam tobie pytanie, czy ty w ogóle wierzysz w to, że ten konkurs będzie prawdziwym konkursem? Czy to ma być konkurs, żeby dać Makowskiemu kolejne 7 lat? Tym razem już legalnie i
0: no to jest bardzo
21: tak
0: dobre pytanie, czy on rzeczywiście tych kolejnych 7 lat chce i czy będzie on nie występował, czy będzie w tym konkursie startował. To jest najciekawsze pytanie obecnie. On się jeszcze nie wypowiedział, więc zobaczymy. Nie wiem, to znaczy wydaje mi się, że na pewno nie, bo to jest zbyt ważna instytucja, żebyśmy liczyli tylko na to, że przyjdzie ktoś bardzo kompetentny, kto się świetnie zna na bibliotekach i po prostu to dostanie. Wiemy, że już były takie historie z przeszłości. Dotyczyły na przykład Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie można było wygrać konkurs, to nie znaczy, że się zostawało dyrektorem. Więc jakby nie ma się co łudzić. Natomiast to jest trochę pytanie o to, w którą stronę jakby idzie zarządzanie całym tym biznesem kulturalnym. Czy jakby, jeżeli potraktować Bibliotekę Narodową jako pewne pars pro toto, czyli duża instytucja o centralnym znaczeniu, bardzo prestiżowa, bardzo wpływowa, bardzo ważna i zarazem też upgrade'owana. Ja to cały czas chcę podkreślać, bo mi się wydaje, że to jest wielka sprawa, żeby jednak docenić Makowskiego za to, co zrobił w tej bibliotece, że ona jest zupełnie inną instytucją. To jest bardzo ważna instytucja kultury. To nie jest silos, w którym gromadzi się papier zadrukowany. Trochę tak funkcjonowała wcześniej. Mhm. To jest rzeczywiście instytucja ważna.
21: No to jest instytucja, która sobie przypomniała o jubileuszu Juliana Kornhausera. Kiedy akurat, a przypominam, że to jest teść Andrzeja Dudy, kiedy akurat Duda był prezydentem Polski, i tak dalej.
0: Znaczy to, że on ma nieprawdopodobny talent do ustawiania się tak, żeby różne
21: środowiska...
0: Tam się dzieją
21: różne gale.
0: Były zadowolone.
21: Te gale...
0: No, to jest prawda. No tak. Natomiast pamiętaj o tym, że no gdzieś od tego zaczęliśmy, że no biblioteka, która jest ładna i przyciąga ludzi, prawda? Że to jest... Można to wyśmiać, prawda? Że to jest właśnie tutaj najważniejsze. Ale to jest strasznie ważne.
21: To ja ci powiem jeszcze o dwóch rzeczach, które powodują, że to jest bardzo sexy biblioteka oraz sexy też menadżer. Otóż dyrektor Makowski od mniej więcej pół roku jest przewodniczącym konferencji dyrektorów Bibliotek Narodowych.
0: Tak.
21: I to nie są żarty. Tak. Pierwszy raz w historii.
0: Tak się śmiesznie o nim pisze, że jest szefem Bibliotek Świata.
21: Tak.
0: Tak się rozpędzają rozmaite postaci.
21: Ja sobie wysłuchałam szereg jego wypowiedzi po tym, jak tam zaproszono go do studiów i pytano, co to właściwie oznacza. Gratulowano mu oczywiście też tego stanowiska. Za każdym razem dyrektor Makowski podkreślał, że to jest prestiżowe stanowisko. I to jest także prestiż dla kraju. Czyli wydaje mi się, że on się szykuje jednak do tego konkursu.
0: Aha.
21: Ale druga rzecz, która mnie wzrusza, naprawdę, i muszę powiedzieć, że tu, tak jak on właśnie umiał zrobić jubileusz Kornhauserowi, który się Kornhauserowi należał, bo to wybitny polski poeta,

0: Wszystkiego.
1: To dyrektor umiał. To jest bardzo ważna cecha. Ja tutaj...
0: Głosujemy za.
1: Nie, ja tutaj nie będę po tym jechać akurat, tak, bo tak. Uważam, że to też jest pewien talent utrzymywania, nie wiem, stabilności instytucji. Jeżeli umiesz się po prostu odnaleźć w rozmaitych sytuacjach, które są konfliktowe, musisz to robić, kiedy jesteś szefem dużej instytucji.
0: Mnie po prostu boli, że feminatywy i Jan Posyłkini jego są ważne w 2025-2026 roku, kiedy, wiesz, rządzi Koalicja Obywatelska, a w latach, kiedy rządziło PiS, najważniejsze było ukrywanie listów.
1: A już myślę, że ukrywanie listów dalej jest ważne.
0: No, dokładnie. Więc jakby rozumiesz, jakby mi chodzi o to, że to jest dyrektor, który jest ciekawym dyrektorem, ciekawym, ponieważ on się rozwija tak, jak się rozwija polityka.
1: Ależ absolutnie, tak, dokładnie nazwałaś sedno sprawy. Uważam, że można potraktować tę karierę i tą instytucję jako bardzo ciekawy przypadek opisujący jakby zmianę, która w Polsce zachodzi, po prostu.
0: Ale w ten sposób zaczynam w nim widzieć nie świetnego menadżera, tylko przede wszystkim karierowicza i...
1: Ale świetny menadżer jest karierowiczem, tak, zawsze.
0: No dobrze, ale mimo wszystko jakoś gdzieś tam w tle cały czas pochukują te nieprawidłowości, do których wreszcie nawet i to ministerstwo gdzieś tam się przyznało.
1: No i właśnie to jest ta zmiana. Znaczy to jest ten moment, kiedy się okazuje, że nie możesz już powiedzieć, oj dobra tam, nie marudź.
0: A, czyli tak kombinujesz, że skoro ministerstwo jednak zauważyło,
1: ja tak
0: chociażby
1: myślę,
0: te 206 osób, które się zwolniły, no to teraz nie po to zrobił konkurs, żeby wygrał go miłościwie panujący.
1: Znaczy zobaczymy.
0: Tak?
1: Ja myślę, że to ludzie by mogli tego nie wytrzymać, jeżeli tam rośnie taka złość, frustracja, niechęć, to już może być pozamiatane. I tak jak mówię, mi się wydaje, Boże, no przecież okej, jakby w Ministerstwie Kultury siedzi inna minister, nie jest to teoretycznie KO, ale jeżeli potraktujemy ten zbiór jako zbiór właśnie pewnej jedności, czyli mamy koalicję, mamy Ratusz Warszawy, to ja uważam, że te środowiska się nawzajem widzą i że jednak nagroda dziękczynna za wszystko, także za Pałac Rzeczpospolitej dla Makowskiego, przyznana mu teraz, jest nagrodą trochę...
0: Pocieszenia,
1: pożegnania, dziękujemy. Ja tak myślę, że to w tę stronę idzie. Ale zobaczymy. Bo może na przykład reguły zostaną tak napisane, że on nie będzie mógł wziąć udziału w tym konkursie i koniec.
0: Tak, nie wiemy, co jest w regulaminie konkursu. I czekamy na ten regulamin.
1: I wtedy kolejna rozmowa. To możemy powiedzieć. Dziękuję bardzo. Karolina Felberg-Pawłowska była Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję.
2: Za nami dłuższa rozmowa Kuby Janiszewskiego z Karoliną Felberg i Państwo wysłuchali historii, która w sumie jest historią smutną, przynajmniej z perspektywy tych 200 paru osób, które za czasów rzeczonej postaci, dyrektorowania rzeczonej postaci, po prostu odeszła z instytucji. Utalentowanych, pracowitych, bardzo często bardzo mocno zaangażowanych. Więc trochę to jest też historia w naszym kraju. Historia zupełnie inna, zdać by się mogło, a być może nie. Zawsze taka sama i zawsze trochę inaczej opowiedziana. Jest w książce, jest u Homera, w Odysei. I od setek lat ta książka jest inspiracją. Czy też to coś jest inspiracją, bo jest to jakiś fakt kulturowy. Ale to, że nakręcony film na podstawie tej książki, teraz w reżyserii Christophera Nolana, w Polsce w ciągu 3 tygodni przyciągnął 1 000 000 osób do kin, to już jest powód, żeby zadać kluczowe pytanie. Po pierwsze i najważniejsze, co takiego w tej historii, czy w tym splocie różnych historii wokół człowieka, który przez 10 lat wraca do domu z pola walki, co takiego jest, że bez względu na zmieniające się warunki, my ciągle sobie chcemy ją opowiadać, tę historię. Ciągle czekamy, aż ktoś nam ją opowie. To po pierwsze. Po drugie, skąd akurat w przypadku tej realizacji Odysei Homera, Christophera Nolana, tak wiele sporów, ponieważ jest ich multum i polityczne, i kulturowe, i tak dalej, o czym będziemy rozmawiać. Słuchacze i słuchaczki są niniejszym zaproszeni po godzinie 20 na program Mikrofon Tok FM. Dotyczyć będzie to i adaptacji Odysei Homera, kinowej adaptacji. Będzie z nami dr Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma.

0: z My Day Presje, współtwórca podcastu Kultura Poświęcona oraz Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, pisarka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, a później słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM.
1: Autopromocja.
2: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
2: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
4: Co piątek o 17.
2: Dzieje się.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Rada Ministrów zapowiada podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Wyższe stawki mają zacząć obowiązywać w styczniu. Władze Białorusi biorą udział w agresji przeciwko Ukrainie i powinny być pociągnięte do odpowiedzialności, uważa liderka białoruskiej opozycji. A w informacjach sportowych o wielkim sukcesie polskiej kolarki na Tour de France. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Płaca minimalna w 2027 roku wzrośnie do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 32 zł i 30 groszy brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Wysokości te są analogiczne do kwoty przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia, minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3%. Stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2027 roku będzie wyższa od obecnej o 90 groszy. Hiszpańska Gwardia Cywilna odnalazła ciało młodego paralotniarza z Afryki Subsaharyjskiej, który spadł do wody usiłując wlecieć do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce, poinformowała agencja EFE. Funkcjonariusze zauważyli paralotniarza, który zmierzał do miasta od strony wzgórz przy granicy z Marokiem. Chłopak nie zdołał jednak zapanować nad paralotnią i wpadł do morza. Na miejsce wypadku udały się służby ratunkowe. Paralotniarz już nie żył. Pociągnięcie do odpowiedzialności władz Białorusi za współudział w agresji przeciwko Ukrainie to dla nas priorytet, oświadczyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, otwierając w Warszawie spotkanie na temat roli Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie. Eksperci współpracujący z białoruskimi władzami demokratycznymi na uchodźstwie przedstawili dziś dowody na współudział reżimu Aleksandra Łukaszenki w rozpoczętej 24 lutego 2022 roku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Cichanouska podkreśliła, że białoruskie siły demokratyczne od początku potępiały atak rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dodała, że poprzez zbieranie dowodów współudziału reżimu Łukaszenki w rosyjskiej inwazji udowodniono, że działał on wbrew woli białoruskiego narodu. Spotkanie poprzedziło doroczną konferencję Nowa Białoruś, która odbędzie się w Warszawie w weekend. Organizowana jest przez białoruskie siły demokratyczne. TISA ma jutro wybrać swojego kandydata na prezydenta. Poprzedni prezydent Tomasz Szuljok, wybrany przez Fidesz, został zmuszony do odejścia po tym, jak TISA, wykorzystując większość konstytucyjną, zmieniła ustawę zasadniczą.
18: Jest niegodny uosabiania jedności narodu węgierskiego, niezdolny do zapewnienia poszanowania prawa i nieodpowiedni, by stanowić wzór moralny i przykład do naśladowania dla Węgrów.
17: Mówił w kwietniu Modior, który po odwołaniu Szulioka zaproponował stanowisko mistrzyni szachowej Judith Polgar. Ta jednak odmówiła, tłumacząc, że kraj jest zbyt podzielony. Nie wiadomo, kto teraz będzie kandydatem TISY na stanowisko. Modior spotkał się w tej sprawie m.in. z prawnikami i naukowcami, bo w jego opinii nowy prezydent powinien być powszechnie poważany i nie mieć partyjnej przyszłości. Ponad 120 koni zostanie zaprezentowanych w Janowie Podlaskim podczas 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Choć pokaz dopiero ruszył, to zainteresowanie końmi jest duże, przyznała w TOK FM specjalistka do spraw hodowli koni arabskich Anna Stojanowska.
19: Zaufanie do Janowa wróciło i klienci z całego świata i miłośnicy koni arabskich lubią tu przyjeżdżać i uwierzyli, że po najlepsze konie warto przyjechać do Polski.
17: Tegoroczny pokaz ma zweryfikować, czy polski program hodowlany zmierza w dobrym kierunku. Konie będą oceniali sędziowie z zagranicy, m.in. z Brazylii, Arabii Saudyjskiej czy USA. Dziś odbyła się prezentacja ogierów. Jutro zaplanowano prezentację klaczy. W TOK FM czas teraz na sport.
20: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
21: Przemysław Pozowski, dobry wieczór, a nawet bardzo dobry, bo słynny Mont Ventoux padł łupem Katarzyny Niewiadomej Fini. Nasza kołarka wygrała 7 etap wyścigu Tour de France i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
22: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
21: Nie wiadomo, przedostatnim 8 etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad Demi Vollering i 39 nad Marlen Reusser. Z kolei na 5 etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemen. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy, w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju, Aluron CMC Warta Zawiercie. Tegoroczna edycja Mistrzostw z udziałem 8 zespołów odbędzie się w dniach 15-20 grudnia. Mecze grupowe zostaną rozegrane w Katowicach i Sosnowcu, natomiast faza finałowa w Częstochowie. Dziś startuje trzecia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Na początek kibice zobaczą pojedynek Wisła kontra Wisła. Biała Gwiazda podejmie w Krakowie zawodników z Płocka. Krakowianie to dotychczas najskuteczniejszy zespół ligi, który strzelił 5 goli, ale tyle samo stracił, mówi trener Mariusz Jop.
23: Ważne jest to, że tworzymy sytuację. Myślę, że to jest zawsze sytuacja wyjściowa. Te statystyki ofensywne są korzystne i myślę, jak w każdym meczu byłaby XG na takim poziomie, to pod względem ofensywnym będziemy zadowoleni z gry.
21: Mecz Wisła-Kraków kontra Wisła-Płock o 20:30. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
20: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
17: W nocy na południu kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy w dolinach lokalnie mogą wystąpić mgły. Noc przed nami zdecydowanie chłodniejsza niż poprzednie. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy, około 13 stopni w centrum, do 16-17 na południu kraju.
24: TOK FM.
0: na każdy temat, z każdej strony.
3: 7 minut po godzinie 20, słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Państwo tego nie widzieli, ale przed chwilą tak nadobnie skłoniła głowę. To w kierunku państwa, słuchaczy i słuchaczek. I Adam Brzeziński z Karoliną Kubicką, którzy będą odpowiadali za realizację dzisiejszego programu. I zapraszamy oczywiście słuchaczy i słuchaczki do za jakiś czas do dzwonienia do nas i wyrażenia swojej opinii, a temat jest wart tego. Dlaczego kinowa adaptacja Odysei Homera wywołuje tak gorące spory? Bo wywołuje. Wystarczy sięgnąć do prasy i okaże się, że po prostu z każdej perspektywy są tutaj dyskusje i czasami bardzo emocjonalne. Z każdej, co oznacza. A to realia nie odpowiadają epoce. A to ten język jest nie taki, jak trzeba. Dobór aktorów, no to jest absolutnie dyskusyjna sprawa. No jak Helena Trojańska jest grana przez czarną aktorkę. Grecy na to, przecież tam nie ma greckich aktorów, a to jest u nas. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w tych wszystkich sporach chodzi głównie nam o to, że mamy jakieś wyobrażenie, albo wydaje nam się, że ekranizacja powinna, szczególnie czegoś takiego jak Odyseja Homera, powinna trzymać się pewnych zasad. Dziś mam nadzieję, też porozmawiamy o tym, czy takie zasady faktycznie istnieją, a i co z nich wynika. W studiu Radia Tok FM Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, pisarka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: A łączymy się z doktorem Konstantym Pilawą, wiceprezesem Klubu Jagiellońskiego, członkiem redakcji czasopisma Idei Presje, współtwórcą podcastu Kultura Poświęcona. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: W ciągu 3 tygodni ponad milion osób w Polsce obejrzało najnowszy film Christophera Nolana Odyseja. I chciałbym zacząć od doktora Konstantego Pilawy, ponieważ przeczytałem w pana recenzji takie zdanie: konieczność powrotu prawdziwej męskości na Zachodzie, szacunek wobec religii i odrzucenie pokus tego świata. To wszystko znajdziemy w Odysei Christophera Nolana, który w sposób wybitny poddaje współczesną kulturę konserwatywnej krytyce. Gdyby mógł pan rozwinąć to, ten fragment, który przytoczyłem, po obejrzeniu filmu Christophera Nolana, na czym polega ta konserwatywna krytyka?
5: No myślę, że warto zacząć od cytatu. Zacytuję mojego przyjaciela, pisarza Jana Maciejewskiego, który napisał, co prawda nie o ekranizacji Nolana, ale o samej Odysei, że to pierwsza i jedyna chyba taka historia miłosna, której osią jest nie romans, tylko małżeńska wierność, której skarbem do zdobycia są ciepłe kapcie i wspólne wieczory u boku starzejącej się żony. No i można powiedzieć, że przynajmniej ten wątek w ekranizacji Nolana zachowuje spójność z oryginałem poematu Homera, bo w gruncie rzeczy ten poemat opowiada właśnie historię o powrocie króla, o powrocie męża, który, jako że jest królem, sprawia, że w Itace powraca harmonia, spokój i porządek. Więc na takim podstawowym poziomie zawsze wielkie poematy, wielkie mityczne opowieści czytamy w kluczu diagnozy współczesnego świata, współczesnego Zachodu. Odyseja jest jedną z takich fundamentalnych opowieści dla nas, dla ludzi Zachodu, więc zawsze każda jej iteracja w kulturze stawia podobne pytania i oczekujemy od takiej adaptacji, takiej ekranizacji refleksji na temat nas samych, stanu zachodniej duszy. No i ja po tym spektaklu, po tym seansie byłem bardzo ukondytowany i pozytywnie zaskoczony, ponieważ atmosfera przed premierą była bardzo z tej perspektywy konserwatywnej niewłaściwa, można powiedzieć. To znaczy, można powiedzieć, że oceniono ten film, zanim on wpadł do kina, a ja miałem pierwsze takie wrażenie, to się jeszcze podzielę, zanim oddam głos, że wchodzę do sali kinowej jako barbarzyńca, a wychodzę jako Grek. W ogóle te wszystkie takie tematy, które poruszano w debacie publicznej, jakoś nie były jakby w istocie tego, o czym ten film jest, bo tak jak napisałem w tekście opublikowanym w Gościu Niedzielnym, uważam, że co do swojej istoty i rdzenia jest to opowieść konserwatywna i tak też ją Nolan podaje.
3: Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
4: Ja się nie będę zgadzać, znaczy nie będę kłócić, przepraszam, kłócić. Też uważam, że Nolan nakręcił film, który opowiada się za konserwatywnymi wartościami. Tutaj troszeczkę powiedziałabym, żebym nie przesadzała z tą wiernością małżeńską, bo jednak Nolan to poprawia dla naszej współczesnej, powiedziałabym, obyczajowości, ale w oryginalnym poemacie to tam Odys najbardziej wierny żonie nie był. I tutaj mamy właściwie, no, Odysa czeka, rzeczywiście nagroda Penelopa jest mu wierna, natomiast Odys Penelopie wierny nie jest po drodze swojej do domu, do Itaki. Oczywiście u Homera, nie u, u Nolana.
3: Chodzi o panią Kalipsę.
4: No, Kalipsę i Kirkę przecież.
3: Kirkę?
4: No tak.
3: O matko.
4: Tam jakby, jak się spotka nimfę,
3: konserwatyzm XXI wieku,
4: tak,
3: przez Nolana,
4: to znaczy, jest to różnica po prostu między obyczajowością grecką a obyczajowością naszą współczesną i wydaje mi się, że Nolan doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego te wątki usuwa, żebyśmy patrzyli jednak na Odysa właśnie przez ten pryzmat naszej współczesnej obyczajowości, byśmy mu nie wybaczyli ani Kalipsę, ani Kirkę współcześnie tak łatwo, jak zrobiliby to Grecy. Natomiast się zgadzam, bo podstawowa myśl Nolana, która towarzyszy temu filmowi, jest taka, że jeśli łamiemy pewne zasady rządzące konfliktem, rządzące społeczeństwem, rządzące relacjami społecznymi, to spada się cała cywilizacja i pod tym względem rzeczywiście możemy dostrzec u Nolana bardzo konserwatywne podejście do rzeczywistości i rzeczywiście ten Odys, jakiego nam...
3: No, przepraszam, ale w czym ten konserwatyzm się wyraża? Bo ja obejrzałem chyba, przepraszam państwa, ale chyba inny film. Ja obejrzałem film, gdzie Kirkę zamienia facetów w świnie, a jak się przerażony Odys pyta, dlaczego pani to zrobiła, to on mówi, no ja ujawniam tylko prawdziwą ich naturę. No po prostu śmierć patriarchatu na wielkim ekranie i to pokazano tak dosadnie. Prawo gościnności, nie wiem, czy to jest aż tak bardzo konserwatywna wartość, ale ono powtarza się 7-8 razy jako coś, co jak się złamie, to...
4: Właśnie, prawo gościnności, podstawowa zasada działająca w tym społeczeństwie, będąca jego kręgosłupem, zostaje złamane, co prowadzi do końca cywilizacji, co Odys też widzi. Konserwatyzm tego nie polega na tym, że mówimy o nim w takim współczesnym znaczeniu, tylko na dostrzeganiu w tym, że ta zmiana, wielka zmiana społeczna prowadzi do rozpadu. Gdyby oni się wszyscy konserwatywnie trzymali prawa gościnności,
3: rozumiem,
4: to ta rzeczywistość by przetrwała.
3: Nie, ale nie przetrwałaby. Się... Nie, oddajmy głos Konstantemu Pilawie. Nie przetrwałaby, ponieważ ja od początku do końca słyszałem to, chyba że państwo zaprzeczą, że coś było nie tak. Że ten świat jest skazany na zagładę, łącznie z hasłem epoka brązu się kończy.
4: No, ale nadchodzą się lody morza.
3: Ale to z naszej winy się kończy, czy no, takie są rzeczywiste porządek
4: rzeczy? Podbili Troję podstępem, łamiąc prawo gościnności. Złamaliśmy szlaki handlowe i staliśmy się ludźmi na morzu.
3: Doktor Konstanty Pilawa?
5: Ten wątek prawa gościnności jest tutaj bardzo ciekawy, żeby dla pana redaktora prowadzącego jeszcze argumentować, że jest to film konserwatywny, ponieważ to nie jest tylko jakaś tam zasada obowiązująca w świecie przedstawionym przez Nolana, ale jest to pokazane, że jest to po prostu zasada stricte o charakterze świętym, sakralnym. To jest prawo Zeusa, więc można powiedzieć, że też pod kątem takiego poważnego potraktowania religii jako nie tylko kleju takiego społecznego, ale też czegoś wykraczającego poza ludzkie doświadczenie, jest myślą bardzo konserwatywną i cała ta tułaczka 20-letnia Odysa przecież jest tak naprawdę konsekwencją świętokradztwa, konsekwencją jego grzechów. On musi w tej podróży niejako spokornieć i przyjmować to, co przynosi niejako w zapłacie za jego czyny, co przynoszą mu bogowie. Więc można powiedzieć, że jest to takie wskazanie przez Nolana, że podeptanie religii, podeptanie sakrum, podeptanie świętości w danej kulturze zawsze kończy się jakimiś konsekwencjami negatywnymi dla tego, kto dopuszcza się takiego świętokradztwa. I wydaje mi się, że to we wszystkich tych historiach, zresztą bardzo wspaniale pokazanych i Polifem jest bardzo przekonujący i Kirkę również ta historia jest bardzo dobrze pokazana. I oczywiście tę przygodę z Kirkę można interpretować w duchu feministycznym, zresztą ona została tak nagrana, ale ja jednak dopatrywałbym się tam nie tyle kolejnej odsłony jakiejś teorii feministycznej i krytycznej, ale raczej tego, co było w zamyśle samego Homera. To znaczy, że tu nie chodzi o tych wstrętnych mężczyzn i patriarchat, tylko po prostu o kondycję ludzką. Człowiek, zdaniem Arystotelesa, jest rozpięty między zwierzęciem a Bogiem i jest w nas taka pokusa, żeby ulec tym pożądliwościom charakterystycznym dla zwierząt. Wówczas należy uruchomić racjonalność, uruchomić logos i właśnie dzięki temu ci towarzysze Odysa w końcu powracają do swojej postaci. Więc wydaje mi się, że no tyle, ile osób pójdzie do kina, tyle będzie tutaj interpretacji. I to jest dobrze. Uważam, że takie współczesne odczytanie tej postaci, można powiedzieć, że Odys ma trochę PTSD, on jest, ma taki zespół stresu po urazie jakimś psychicznym i musi się z tego jakoś, no, ale wiemy, jakoś wyleczyć.
3: Tak, wiemy, co to jest za uraz. Jedna z takich interpretacji, która jest dość popularna, nie tylko zresztą w polskojęzycznej blogosferze, to brzmi po prostu. To jest jednak portret żołnierza Imperium, który na wojnie kolonialnej, imperialnej robi rzeczy złe i powraca do domu. To jest amerykański żołnierz wracający z Iraku. Czy to jest ta historia. To jest ta współczesność, aż puka. Czy państwo się z tym zgodzą?
5: Ja się tutaj nie zgodzę, bo to właśnie przez amerykański pryzmat to jest dość kuriozalne. To znaczy, to jest takie myślenie o tak zwanych our boys, nie? To znaczy, że Odys był tak naprawdę przedstawicielem Zachodu, który puka do tych bram Troi, a za bramami Troi są ci wstrętni barbarzyńcy, których on sprytem swoim podbija i niejako jakby kolonizuje, tak? No to jest bzdurne, ponieważ w oryginale pomeryjskim, i wydaje mi się, że to też jakoś jest dobrze przedstawione u Nolana, jest tak, że to właśnie Trojanie stanowią ostoję tejże cywilizacji, a tym czynem barbarzyńskim jest to, że pozostali Grecy się grupują i dzięki Agamemnonowi szturmują bramy tej cywilizacji. I to jest taka też fajna myśl, nie zapominajmy o tym, że Nolan jest literaturoznawcą, że no właściwie jakby spojrzeć na historię Europy, to zawsze jest tu taka myśl o pewnej dialektyce między barbarzyństwem a cywilizacją, tak? Prawdziwy barbarzyńca mieszka w nas, ponieważ na przykład Europa była stworzona dzięki tym dwóm żywiołom, północnemu barbarzyństwu właśnie, ludom germańskim oraz cywilizacji rzymskiej, a później chrześcijaństwu.
3: O tyle się nie zgadzam, że ale teraz oddajmy głos Katarzynie Czajce-Kominiaczy, tylko powiem, o tyle się nie zgadzam, że mi Nolan w poprzednim filmie, w Dunkierce, pokazał, co miał na myśli, mówiąc ludy morza, barbarzyńcy. Znaczy, w Dunkierce nie ma ani jednego Niemca. Przypomnę, film polega na tym, że Niemcy pokonują i w cudzysłowie wypędzają Brytyjczyków z Francji i część Francuzów. Nie ma w całym długim filmie ani jednego Niemca i tutaj nie ma ani jednego człowieka, który jest ludem morza, a o Niemcach i o ludach morza i w jednym, drugim filmie słyszono stop. Katarzyna Czajka-Kominiaczuk.
4: To znaczy, wydaje mi się, że to jest prosta interpretacja, że ludów morza nie ma. Ludem morza są oni sami, stają się poprzez złamanie tego prawa. To oni stają się tym. Widzimy, jak wracające spod Troi Odys zatrzymuje się na jakiejś wyspie, widzimy, że tam coś płonie, w związku z tym możemy założyć, że oni nie zauważyli po prostu, kiedy stali się uosobieniem tych barbarzyńców, którzy nadchodzą, bo my o ludach morza nic nie wiemy, łącznie z tym, czy naprawdę na 100% istnieli.
3: Tak.
4: Natomiast ja bym się tutaj o tyle nie zgodziła w tej wizji Troi jako miejscu cywilizowanym, że jeśli spojrzymy na szturm Troi, jeśli spojrzymy w ogóle na wszystko, co się w tej Troi dzieje,
3: Na rzeź,
4: to zwróćmy uwagę, że Trojanie poza jedną bohaterką nie mają twarzy. Oni wszyscy mają hełmy, które zasłaniają im twarze. To nie jest... Wiemy, że u Homera to była... W ogóle nie da się tego... Jeśli czytamy Homera, to nie da się tego czytać jako barbarzyńców i cywilizowanych. W Troi przecież mieszka Hektor, mieszka Priam, mieszkają wspaniali bohaterowie. To tak naprawdę jest miasto pełne wspaniałych bohaterów, którzy zasługują na swoje historie, wykazują się heroizmem. Ale nie w tej wersji. W tej wersji jednak mimo wszystko mamy przełamanie jakiejś bariery, wejście do tej Troi i dopiero w Troi Odys się orientuje, że to są jacyś ludzie, tak? I to będzie za nim wracało do domu i to będzie przyczyna jego wyrzutów sumienia. I ja uważam, że można tutaj na to spojrzeć trochę właśnie na tych ludzi, którzy pojechali na wojnę za kimś, przekonani, że walczą z barbarzyńcami i dopiero kiedy tam byli, się zorientowali, że tych barbarzyńców nie ma, że oni nie istnieją tak naprawdę, że to nie jest my przywozimy demokrację i cywilizację, tylko my przywozimy wojnę.
3: To jest pacyfistyczny film z tej
4: Tak, no moim zdaniem to chyba nie jest dla nikogo zaskoczenie. Wydaje mi się, że Nolan już nam wielokrotnie w swojej karierze pokazał, że ma w sobie ten taki pacyfistyczny element. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle ta refleksja nad wojną i takie podważanie naszego miejsca, bo my kibicujemy zwykle Odysowi, tak? Na tym polega Odyseja, że my uważamy Odysa za bohatera. Tu jest pytanie, czy Odys jest bohaterem, czy koń trojański jest wspaniałym podstępem, czy zbrodnią wojenną. Że to wszystko trafia do nas idealnie dlatego, że jesteśmy w czasach, kiedy zadajemy sobie bardzo dużo pytań, co to znaczy wojna sprawiedliwa, kto jest broniącym, kto jest atakującym, kto ma prawo prowadzić wojnę, kto nie, kto jest imperium, kto nie jest imperium. Mamy tych niejednoznacznych, właściwie cała nasza dyskusja obecnie wokół wojen jest niejednoznaczna, prawda? W związku z tym to sprawia, że zwłaszcza na Zachodzie te pytania bardzo mocno wybrzmiewają i są bardzo żywe i wydaje mi się, że to też jest powód, dla którego wiele osób się jednak w tym Odysie przegląda właśnie przez pryzmat na przykład amerykańskiej interwencji wojskowych. Dlatego, że jakby Stany Zjednoczone tych interwencji wojskowych budzących w nich poczucie niepewności ma bardzo dużo w XX wieku.
3: No tak, ale to w tym sensie jest trudno nazwać, ale to pytanie do Państwa, konserwatywnym filmem, bo ja to widzę jak główny motor całej historii to jest człowiek, który ma po pierwsze dramatyczne wątpliwości. Już zostawiamy oryginał, ale tutaj mamy postać, która ma bardzo duże wątpliwości, dokonuje się w nim jakaś przemiana, to jest przemiana psychologiczna, to jest przemiana, która jest połączona z jakąś formą, nie wiem, oprócz zażywania lotosu, tak? I z jakąś formą kompletnego przewartościowania, więc siłą rzeczy dla mnie to nie jest opowieść konserwatywna, tylko to jest opowieść o przerażającym kryzysie naszych czasów, który mówi, można robić niezwykle istotne, ważne rzeczy, które później okazują się kompletnie nie mieć sensu, ale mieć kompletnie inny sens.
4: To chyba zależy od tego, jak definiujemy, co to znaczy konserwatywne, tak? Dlatego, że musielibyśmy założyć, że konserwatywne znaczy bezrefleksyjne. Wydaje mi się, że...
3: Nie utrzymujące się tych wartości, które uważamy za...
4: No właśnie, mi się wydaje, że to jest...
3: Konstanty Pilawa nam powie, co to znaczy konserwatywny, prawda?
4: Kto jak kto.
3: Tak?
5: No, ja tutaj zupełnie inaczej patrzę na całą postać Odysa i na te wątki, w których Nolan stara się nas jakoś puścić oczko do jakichś współczesnych tutaj naszych zagadnień. A propos domniemanego pacyfizmu, bo ja tego tutaj nie widzę. Oczywiście jest to krwawy świat, na początku widzimy podbój Troi, później przeżywa Odys jakby ten podbój i rozumie, że popełni świętokradztwo i spada na niego ta sprawiedliwa kara, z którą się mierzy w pokorze i dzięki temu tak naprawdę jest w stanie powrócić. To tak naprawdę w tym kontekście jako sprawiedliwej wojny, no to ja widzę oczywiście tą finałową scenę, kiedy mamy do czynienia z prostym rozstrzygnięciem, to znaczy Odys po takim budowaniu napięcia rozprasza, zabija tych zalotników Penelopy i oni mają dwa wybory, tak? Oni mogą albo klęknąć i przyznać, że powrócił król i należy się mu posłuszeństwo, albo starać się tego króla zabić i złamać to prawo, które rządzi Witace. Ja tutaj widziałem nawet taką analogię do naszego kryzysu imigracyjnego, to znaczy oczywiście Nolan nie nawołuje do przemocy wobec imigrantów, ale to trochę tak brzmiało, jak gdyby ci, którzy przyjeżdżają jako goście na naszą wyspę, mieli dwie możliwości, to znaczy albo podporządkować się prawu, które tutaj obowiązuje i przyznać, że jest się częścią tejże wspólnoty, przyjmuje się jej wartości, przyjmuje się, że się należy traktować poważnie prawo i obyczajowość, która tutaj występuje, albo po prostu jest opcja ucieczki, tak? Albo jakiegoś pozbycia się tych zalotników. Ja tu widziałem też taki motyw na przykład w tym kontekście konserwatywny. No i czy on jest pacyfistyczny? Nie wiedziałem, że on jest pacyfistyczny. To jest raczej człowiek, który po prostu zrozumiał, że to, co mówiono mu, to, co Agamemnon mu mówił, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie przykrywką pod którą jest ten wielki interes polityczny, geopolityczny, można byłoby powiedzieć, i rządza władzę. Nie ma tam żadnego szlachetnego czynu. W ogóle tu nie chodziło o żadną Helenę i nie o żadne wartości. I tak naprawdę tym człowiekiem, który ratuje tą cywilizację, jest ten król, który sobie to uzmysławia i zaczyna po tych różnych perypetiach losu szanować te prawo. I wydaje mi się, że on jest taką postacią właśnie powracającego króla, co właśnie on mi bardzo przypominał chociażby ostatni tom Władcy Pierścieni, tak? Takie marzenie konserwatywne, żeby powrócił ład, powróciła harmonia, żeby powrócił właśnie król, który uosabia to wszystko, bo dzisiaj na Zachodzie panuje bezkrólewie, tak? Wielka dekadencja, zagubienie, nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy. A ten Nolan i Matt Damon grający Odysa ma nam przypomnieć, kim jesteśmy, tak? Że należy szanować sferę sakrum, że należy szanować obyczajowość, że wierność żonie jest wartością, za którą warto iść.
3: Przepraszam, wierność żony, bo wierność żonie chyba nie.
5: No, właśnie, to jest okej, okay, on też w tym filmie jest pokazany jako niewierny, no bo to jest oczywiście sugestia, ale on z Kalipsą przecież żyje jak mąż i żona i spożywając ten lotos, jak pan redaktor mówił przez chyba tam 7 lat.
3: Ale robią to konserwatywnie.
5: Robią to konserwatywnie, ale...
3: To znaczy nie widać, Nolan tego nie pokazuje na ekranie, na tym polega konserwatyzm.
5: Tak.
3: Wszystko w naszej wyobraźni. Może dlatego milion ludzi, wie pan, poszedł na ten film, że siedzimy w kinie i wiadomo, co my sobie tam wyobrażamy.
5: To z drugiej strony, jeśli chodzi o formę, jeśli już mówimy o takim braku epatowania na gością, jakimś takim... no tradycyjnej formie tego filmu, tak, że nawet te sceny bardzo mocno batalistyczne, one są trochę sienkiewiczowskie, można powiedzieć. O. To znaczy to zło, które tam jest, jest takie bajkowe, walka zła i dobra, nie ma tego erotyzmu,
3: tak,
5: z którego dzisiaj...
3: Przepraszam bardzo, muszę przerwać, bo dotknął pan niezwykle istotnego wątku. Katarzyna Czajka-Kominiaczuk, czy też jest takie wrażenie, że przemoc, zło, te wszystkie gwałtowne rzeczy, to są jakoś tak pokazane w tym filmie, no właśnie tak z zaokrąglonymi kształtami?
4: Tak, to znaczy rzeczywiście to jest bardzo dużo przemocy, tam jest domyślnej, poza kadrem się dzieje, jakby Nolan sugeruje nam rozlew krwi, sugeruje nam no niesłychane okrucieństwo, ale my go w większości rzeczywiście nie widzimy, tak? Ja tutaj jestem rozdarta, bo rozmawialiśmy przed transmisją, że nie powinno się rozmawiać o rzeczach, które nie są częścią fabuły przy takiej refleksji, natomiast no podejrzewam, że za tą decyzją stał, po pierwsze styl Nolana, bo Nolan niekoniecznie zawsze epatuje bardzo przemocą, ale po drugie, im mniej tego jest na ekranie, tym szersza jest dystrybucja filmu, bo on jest po prostu szerzej dostępny. Nie ma, podejrzewam, jakichś wielkich problemów, jeśli bardzo dużo krwi się nie leje, chociaż pod koniec leje się krwi mnóstwo, ponieważ no, tak, Odys musi wymordować zalotników. I to ja uważam, że to jest w ogóle pewien ciężar tego filmu, ponieważ ten film, jeśli chodzi o swoje przesłanie, ma pewien moment, w którym Odys wyraża swoją refleksję na temat tego, że właśnie kończy się ta epoka brązu, że złamali to prawo, a potem musi wymordować zalotników. I dlaczego on musi wymordować zalotników? Ponieważ w Odysei morduje zalotników. Nie ma opcji, żeby Odys nie wymordował zalotników. To jest jego obowiązek jako bohatera Odysei. Odys wraca na Itakę i morduje zalotników. Najpierw napina łuk, a potem tym napiętym łukiem morduje zalotników, a potem jeszcze wita się z Penelopą, która każe mu przestawić łóżko. Tutaj nie kazała mu przestawić łóżka, bo jesteśmy bardzo skromni i łóżek nie przestawiamy, prawda? I wydaje mi się, że to jest ciekawe zjawisko w tym filmie, tak? Że Nolan nas prowadzi do pewnego wniosku o tym i możemy tutaj na przykład się zastanowić, czy w tej interpretacji to, że Odys morduje zalotników, nie jest dowodem na to, że ponieważ on już raz złamał to prawo gościnności, które wykorzystują zalotnicy, bo oni tam są, oni nie są najeźdźcami, to są ludzie z Itaki, którzy korzystają z prawa gościnności, co jest dla wszystkich bardzo, za przeproszeniem, upierdliwe. I on, skoro już raz złamał to prawo gościnności, to może to zrobić jeszcze raz. On już naruszył podstawę tego świata, jakimś niełamaniem.
3: I nic tu nie wraca do harmonii poprzedniej.
4: Więc on nie może już wrócić jako, tylko no skoro raz to zrobił, no to w takim razie on ma to prawo, tak? I on może zaprowadzić ten ład i potem musi odejść. On nie może już tam zostać. On musi odejść i musi odpłynąć, bo nie może Odys zostać w Itace, mimo tego, że tam wracał tak długo. No bo zabił zalotników, tak?
3: Czek.
4: Pogrzebał ostatecznie to prawo, które rządziło tym światem. Ja przyznam szczerze, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą przemoc, o tego, że jest i tam mało, po pierwsze, ona jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo to Nolan zawsze dobrze wykorzystywał. To wszystkie rzeczy, które dzieją się poza naszym zasięgiem wzroku, one są dużo mocniejsze, tak? Jak nam się pokaże, jak do kogoś się strzela, czy kogoś się przebija włócznią, to wywołuje w nas mniejsze emocje, niż jak my sobie wyobrazimy, że kogoś przebiła włócznia, prawda? Bo to my wtedy uruchamiamy naszą wyobraźnię. Natomiast także pod względem na przykład kwestii związanych z seksem, no to jest kino Nolana. Nolan zawsze unikał tej sfery i to jest jego prawo jako filmowca. On ma swój filmowy styl, który jest rzeczywiście, powiedziałabym, taki umiarkowany, jeśli chodzi o te elementy. Pokazywanie ich na ekranie, on je zwykle pokazuje domyślnie. U niego nigdy nie ma bardzo dużo seksu, u niego nigdy nie ma bardzo dużo nagości, tak? To nie jest taki reżyser. I między innymi dlatego niektórzy go tak bardzo lubią. Że właśnie w tym, że bardzo wiele osób uważa, że to są takie elementy, które muszą się w kinie pojawić, a Nolan stawia gdzie indziej akcenty i to jest między innymi powód, dla którego jest ulubionym reżyserem bardzo wielu osób.
3: Czy w tej kwestii jeszcze dr Konstanty Pilawa, czy możemy przejść do następnego wątku?
5: Ja tylko tutaj jedno zdanie, to znaczy... No bo to nie jest tak, że zalotnicy po prostu korzystają z prawa gościnności i to jest tyle. I właściwie to robią wszystko dobrze według tej kultury. No nie, oni nadużywają tego prawa gościnności i też jako bezczeszczą te zasady, które rządzą i tak. No dlatego OZYS ma pełne prawo i właściwie obowiązek jakby sobą, swoim męstwem pokazać, że jest w stanie zaprowadzić nowy ład w swojej ojczyźnie. To też jest ciekawe, że on nie tylko ma tytuł do tego, aby być królem Itaki, ale on pokazuje sprawność, on pokazuje taką heroiczną cnotę, bo tylko on potrafi napiąć ten łuk, tylko on potrafi przejść tą próbę, tylko on potrafi, jeśli chodzi o niejako jeszcze raz zdobyć swoją małżonkę, jeszcze raz zdobyć tron. To jest też taka wizja króla, który nie tylko jest królem z urzędu, ale też jest cnotliwy, który daje przykład tego, że no nie tylko, prawda, z urzędu dostaje jakąś tam funkcję i może się pławić
3: w zaszczytach. W tym sensie to zgodzę się absolutnie z panem, że to poemat został napisany w czasach kultury w cudzysłowie rycerskiej, czy też arystokratycznej, opisuje arystokrację i to absolutnie wszystko się zgadza w takiej interpretacji. Ja się podpisuję, że to jest konserwatywny obraz świata, w tym sensie, że pamiętajmy, kiedy i dla kogo to było pisane i co opisywało. To nie jest Grecja okresu klasycznego. Tu nie mamy mowy o deliberacji, demokracji, zgromadzeniu ludowym i tak dalej. Nie. Tu mówimy o popisujących się feudałach, z których jeden zrobi innych wasalami, tak? To jest ta historia. Przynajmniej Homer tak ją opisał. I w tym sensie to jest konserwatywne. W innym sensie ja bym bronił tego, że to nie jest konserwatywne. W tym sensie, że właśnie ja tam widzę bardzo wiele nowoczesnych pomysłów, często formalnych na to, jak tamte historie są niesamowicie teraz współczesne i pokazują kryzys tamtego myślenia. Znaczy, jeśli oni, bohaterowie, do mnie mówią z ekranu, nasz świat się kończy, tak, albo zrobiłem coś źle i teraz do domu nie mogę wrócić, to ja im wierzę. Tak, tamten konserwatywny świat się skończył, oni zrobili coś źle i nie wiadomo, co będzie dalej. Pewnie przyjdą tu lody morza, co się powtarza 7-8 razy w tym filmie i cały w ogóle nasz świat się skończy. Można to tak interpretować.
5: I jest taka linia...
3: To jest ostatni zajazd na Litwie.
5: Jest taka linia krytyki tego filmu ze strony konserwatystów, co po niektórych, którzy chyba jednakowoż nie do końca zrozumieli to, co Nolan chciał nam przekazać. To znaczy, było takie gdzieś oczekiwanie, że Nolan zrobi film taki sam, jak Mel Gibson zrobił Pasję. To znaczy, że będą tam oryginalne języki, bardzo pieczołowita scenografia, właściwie, że ambicją Nolana będzie po prostu przeczytanie źródłowo tej historii, tak jakby pokazał to Homer, tylko że w XXI wieku. Tymczasem Nolan robi rzecz, uwaga, uwaga, konserwatywną, ponieważ takie odczytanie eposu, jakaś taka rekonstrukcja historyczna byłoby czymś niecharakterystycznym dla naszego zachodu. Przecież od 2500 lat wszystkie najważniejsze te historie, które powstały w Helladzie, są przepisywane, czy to mamy tragedię grecką, czy te właśnie eposy homeryckie. Każdy lud przepisywał je tak, aby zrozumieć, że one są uniwersalne i dotykają także nas. Więc gdyby zrobił to Mel Gibson, albo tak jak Musk chce teraz go zatrudnić do zrobienia czegoś takiego, to by było niekonserwatywne. Bo po to są eposy, po to są uniwersalne historie, fundamenty naszej cywilizacji, żeby w ramach naszych okoliczności, naszych obyczajów i też naszych przyzwyczajeń estetycznych starać się opowiadać te eposy tak, żeby one dotykały nas samych. Dlatego Odys ma tak głęboki świat wewnętrzny, a wiadomo, że u Homera takiego świata wewnętrznego nie ma, bo on był po prostu herosem, który robił swoje i tyle.
3: No nie, ale nie możemy taką... nie możemy tak tego spłycić. Jednak to był strasznie sprytny facet. Sprytny, który potrafił oszukać, Odys potrafił... To jest bardzo wielowątkowa... Nie wiem, czy Katarzyna Czajka-Kominiaczek się na nas zgodzi, ale w oryginale to jest człowiek, który jest trochę pomieszaniem polskiego Franka Dolasa, że jak rozpętałem II wojnę światową, z kimś mądrym...
5: Tak, tak, tak. To jest...
3: U Nolana tego nie ma w ogóle.
5: jedno zdanie. Nie chodziło mi o to, że Homer pokazywał Kerosa, który nie ma oboczności i nie ma tych takich różnych oblicz swojego własnego ja i że jest tylko taki jednolity. Nie, nie jest. Tylko to, co robi Nolan, to pokazuje nam nie świat zewnętrzny, nie opowiada historii, tylko i wyłącznie Odysa przez pryzmat jego historii i wielkich przygód, jak robi Homer, tylko strasznie dużą rolę przywiązuje wewnętrznym dialogom i tego, co tam w serduszku ma Odys, co jest w ogóle antygreckie.
3: Tak. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
4: Ja się z tym nie będę spierać, ponieważ wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj muszę się zgodzić. No, jeśli chodzi o wielowymiarowość Odysa, no to sam poemat zaczyna się, prawda, od tego trudnego do przetłumaczenia na polskie określenia, prawda, tego człowiek wielu zwrotów, byśmy to tak naokoło określili.
3: Pivotalna postać.
4: Tak, i Odys nam się taki jawi, prawda, bo on jest sprytny, on jest dumny, on bardzo często jest próżny, nieufny. Jest taki moment, kiedy wraca, no nie ma tego niestety u Nolana, kiedy wraca i rozmawia ze swoim ojcem i nawet jemu nie może powiedzieć, ja to twój syn, bo on musi go podstępem wziąć, czyli on musi kompletnie już po tych wszystkich latach nie ufać światu, że nawet z ojcem się nie przywita, tylko musi go na podstęp wziąć. Bywa okrutny, bywa bardzo inteligentny, czuły, ciekawy, czasem rozpustny nawet. Bywa po prostu bohaterem bardzo, bardzo wielu twarzy, gdybyśmy to tak chcieli go określić. No i rzeczywiście ja się tutaj zgadzam, że Nolan zagląda mu bardziej w serce, bardziej w psychikę. I zgadzam się też z myślą, że jeśli uznajemy, że w tych starych opowieściach jest prawda o nas dzisiaj, prawda? Jeśli wciąż mówimy, to są fundamenty naszej kultury i w momencie, kiedy czujemy kryzys, odwróćmy się do nich, opowiedzmy je sobie jeszcze raz, opowiedzmy nasz kryzys przez te opowieści, bo one się, w nich jest coś, co nas obudzi, co da nam poczucie zakorzenienia w naszej wspólnej kulturze i może da nam odpowiedzi, jak mamy sobie z tym kryzysem radzić. Bo nie twórzmy nowych opowieści, tylko poszukajmy w tych, od których zaczęliśmy, prawda?
3: Jest jeszcze taka wersja, że my tworzymy nowe opowieści, tylko one nie są w stanie opisać tego czegoś, co się z nami dzieje jako społeczeństwem i ze światem się dzieje. I to jest ta wersja, nie wiem, co dr Konstanty Pilawa o tym sądzi, ale to jest ta wersja, która by zakładała, że my w ogóle jesteśmy uwięzieni w pewnych ramach, poza które nie możemy wyskoczyć. I dlatego, jak ktoś się pyta, dlaczego tyle ludzi poszło obejrzeć i pójdzie obejrzeć Odyseję, to my mówimy, a co innego mieliby oglądnąć? Co, jeszcze ekranizacja Szekspira? No przed chwilą była, tak?
4: Znaczy, ja bym jeszcze dodała do tego, że musimy pamiętać, że bardzo wiele zabiegów literackich, pomysłów, które nas potem żywiły i cieszyły, zaczynają się w Odysei. No chociażby ten moment, kiedy Odys napina łuk. Nie ma takiej sceny, która budziłaby taką satysfakcję, że my wiemy, że on napnie ten łuk. My wiemy, że jest na tyle silny, na tyle sprytny, na tyle królewski, że on napnie ten łuk. I czekamy, aż oni wszyscy próbują. I nikt się nie spodziewa, bo Odys udaje, że jest żebrakiem. Ale Odys podchodzi, bo on wie, jak ten łuk napiąć. I kiedy ten łuk napina, to my przez te wieki czujemy tą satysfakcję. I to jest po prostu tak genialna scena, że my ją powtarzamy potem. Ale dlaczego nie wrócić do Odysa?
3: Została nam minuta. Doktor Konstanty Pilawa.
5: No to jak mam minutę, to małe orędzie dla słuchaczy Talk FM i osobiste credo. Ja uważam, że takie historie jak Odyseja zawsze będą aktualne, ponieważ no, to jest de facto przeniesienie na ekran wielkiego mitu, który jest prawdziwą opowieścią o człowieku. Korzystając z takiej koncepcji Josefa, teraz wypadło mi nazwisko. Mit o tysiącu twarzy, tak? Czyli uniwersalne historie.
4: Campbell.
5: Uniwersalne historie. Campbella, dziękuję. Dziękuję pani redaktor. Campbella. Czyli my potrzebujemy dzisiaj w klimacie takiej dekonstrukcji, dekadencji, wiecznego, krytycznego podejmowania tematów, braku takiej powagi dla fabuły, dla opowieści. My potrzebujemy takich wielkich mitów, bo one mają taki aspekt terapeutyczny. One starają się nas jakoś właśnie przypominać to, kim jesteśmy i wydaje mi się, że będzie w kulturze współczesnej parcie na takie wielkie mity. Dlatego też między innymi czekam na Harry'ego Pottera w grudniu.
3: Myślałem, że pan powie, czekam we wrześniu na lalkę.
5: Na lalkę owszem, również tak.
3: A pan na Harry'ego Pottera? No nie, no. Musimy się umówić na następny raz.
5: Harry Potter to też jest wielki mit, uważam, że on jest.
3: Ma pan absolutnie rację. Strasznie dziękuję za to, że porozmawialiśmy. Doktor Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma Idea i Presje, współtwórca podcastu Kultura Poświęcona. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
5: Dziękuję.
3: I Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, pisarka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: Za kilka chwil słuchacze Radia Tok FM na antenie będą opowiadać o swoich wrażeniach i swoich przemyśleniach, dzwoniąc pod numer 22 44 044.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama.
8: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
9: Ale patrz!
24: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
25: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
26: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
27: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie!
26: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
28: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
29: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
30: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
29: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
30: Ach, ci panowie z Media Expert.
29: Prawda?
31: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
32: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: Reklama.
3: Za 17 minut godzina 21. Ponad milion osób w Polsce obejrzało Odyseję Homera. Część z nich pewnie zadzwoni Odyseję Nolana, Christophera Nolana na podstawie Homera i pewnie część z nich zaraz zadzwoni opowiedzieć, jaka jest perspektywa ich. Co tak naprawdę obejrzeli? 3 godziny. W kinie patrzymy na spektakl. Część z Państwa pewnie jest rozczarowana kompletnie. Mówi, no nie tak to powinno wszystko wyglądać. Część z Państwa mówi, przeżyłem naprawdę 3 dobre godziny w kinie. Część z Państwa nie była w kinie, ale na pewno natknęła się na dyskusję. A to począwszy od tego, że to Helena Trojańska, jeszcze czarna aktorka, nie może przecież grać Heleny Trojańskiej. Od tego typu dyskusji, skończywszy na tych dyskusjach, które no niestety są, proszę Państwa, poważne. Jest to zarzut, który się w tej dyskusji akurat z naszymi gośćmi nie pojawił, ale moim obowiązkiem jest przypomnieć o tym. Otóż część zdjęć realizowana była na terytorium okupowanym przez Maroko Zachodnie, w Saharze Zachodniej. I duża część osób, które uważają, że to jest nieetyczne, daje temu wyraz, pisząc, że można było zrealizować te zdjęcia w innym miejscu, gdzie ten etyczny wymiar nie jest. Jedna z moich koleżanek redakcyjnych powiedziała, a gdyby na przykład kręcić w okupowanej przez Rosjan części Donbasu, to jakbyśmy to traktowali? I w ten sposób ten abstrakcyjny kawałek świata, czyli Afryka Zachodnia, nagle staje nam przed oczami. Myślimy, no tak, to nie jest jakiś banalny, wydumany problem etyczny, ale to jest część tego filmu. Co nie zmienia faktu, że duża część z Państwa mogła po prostu obejrzeć świetne widowisko. Pod numer 22 44 044 Państwo dzwonią do nas. Dlaczego kinowa adaptacja Odysei Homera wywołuje tak gorące spory? No i jakie są Państwa wrażenia oczywiście, jeśli Państwo obejrzeli film, to po pierwsze. A po drugie, jeśli Państwo wolą napisać, to proszę pisać na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Jest z nami pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
33: Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich, szczególnie pana redaktora i prowadzących dyskusję taką wspaniałą wcześniej państwa specjalistów od literatury. Czy ja mogę powiedzieć na temat, jakby trochę... Ja filmu nie oglądałem, ale ja znam historię Odysa, bo ja się trochę od szkoły podstawowej częściowo z nim utożsamiałem jako takim człowiekiem trochę właśnie przekraczającym to tabu i potem musi tym, który musi za to odpokutować. Jakby zawsze mi się takie osoby niejednoznaczne, jako bohaterowie niejednoznaczni, na przykład w odróżnieniu od Achillesa, bardziej mi były bliskie. Ja jakby rozumiem to, że czasami jest tak, że człowiek coś musi zrobić, chociaż nie chce. A mi się wydaje, że w tej tragedii greckiej to w ogóle losami ludzi, no tak generalnie to rządzili bogowie i trochę rozgrywali losy ludzi, herosów między sobą. Nie wiem, czy tak to się pan z tym zgodzi.
3: Ale panie Łukaszu, ale czy to znaczy, że w pana życiu pan czuł, że był pan w takiej sytuacji, właśnie takiej greckiej tragedii, że jedno pan musi zrobić, a drugie pan chce zrobić i... Czy o co chodzi z tym Odysem?
33: No, wie pan, Odys jest wierny żonie, ale musi zrobić pewne rzeczy, że, których może nie chce, ale po prostu, żeby się wykaraskać i powrócić do Itaki spod tej Troi, którą gdzie tam znowu przekroczył. Wie pan, chcąc dobrze, musi zrobić niedobrze i to jest taki dylemat właśnie niesamowity. Czasami się to zdarza nawet dzieciom, tak, że człowiek chce pograć z kimś w piłkę. Na przykład ja teraz mi przyszło na myśl dwa filmy. Jeden z serial polski, jak państwo mówili o tym, Wojna domowa, gdzie też niejednoznacznie tam byli bohaterowie, którzy właściwie ten główny bohater, ten tata, ojciec, starszy człowiek, musiał powściągać swoje emocje, żeby wygrać sytuację. Jakby jego heroizm polegał na tym, że on w końcu jakby mądry ustąpił głupiemu, tak można powiedzieć, wie pan, czasami.
3: No to bardzo ciekawie, bardzo ciekawie pan o tym opowiada.
33: Film, który się nasuwa, to jest, wie pan, Bruce Lee i cała jego seria Wejście Smoka i tak dalej, kiedy człowiek sam walczy przeciwko jakby różnym wrogom i też musi powściągnąć swoją jakby naturę, emocje. I z tego co wiem, to Bruce Lee też, nie wiem czy on to wymyślił, ale jest takie coś jak sztuka walki bez walki, czyli...
3: Ale panie Łukaszu, ale zanim jeszcze ten Bruce Lee, to chcę za pana zapytać, jak pan mówił, że pan w pana doświadczeniach życiowych trochę był takim Odysem, a to nie korciło pana, żeby teraz pójść do kina i po prostu popatrzeć na tego Odysa kolejnego, bo przecież to jest kolejna ekranizacja, popatrzeć na to i zastanowić
33: się. Wie pan co? Aha. Ja powiem panu, ja byłem na Troi ze słynnym aktorem amerykańskim, tak? I dla mnie zrobiło to na mnie takie wrażenie, wie pan, po prostu te zdjęcia były takie, że teraz powiem szczerze, raczej się nawet...
3: Nie, ale panie Łukaszu, ale ta Troja w kinie, to jak, którą pan zobaczył, była tak dobra czy tak zła? Bo nie zrozumiałem.
33: Nie, tak na mnie, wie pan, bo teraz można zrobić technikami komputerowymi takie rzeczy, że działają tak na emocje, na psychikę, że powiem szczerze, czyli bardzo boję się chodzić do kina.
3: Aha, boi się pan.
33: Boję się chodzić do kina.
3: Ale mówi poważnie pan mówi, tak?
33: Tak, nie, poważnie, bo niesamowite. Jakby uruchamia to moją wyobraźnię i potem te obrazy zostają, wie pan. Ja nie byłem w kinie od kilku lat już. Właśnie po Troi i po takim filmie o walce Greków z Persami pod...
3: Tak, 300.
33: Tak,
3: 300 chyba to był tytuł.
33: Tak, wie pan co, stwierdziłem, że przemoc w kinie jest taka, że ja nie mam od 30 lat telewizora i od 3 lat nie chodzę do kina, wie pan, bo się boję, że to będzie działało na moją podświadomość. Także ja uważam, że najważniejsze, wie pan, co powiedział i zgadzam się z tym, co mówi Bruce Lee, że jeżeli potrafisz wygrać z przeciwnikiem jakby ze sobą w sumie, ze swoimi emocjami, bez walki, to jesteś największym herosem.
3: Ale panie Łukasz, ja muszę pana jedną rzecz zapytać, bo pan opowiada w ten sposób i o swoim życiu, o swoim doświadczeniu z kinem i o filmach. W ten sposób, czy pan uważa, że życie to generalnie jest walka?
33: Nie, ja uważam, że życie jest walka, ale walka ze swoimi zwierzęcymi skłonnościami. I powiem, że może zwierzęcymi w cudzysłowie, bo zwierzęta na przykład mają pewne popędy, ale one są instynktowne i one są ograniczone do pewnego czasu, głód, prokreacja. A człowiek niestety ja powiem szczerze, jako ekolog wiem, że mózg, układ nerwowy człowieka, homo sapiens jest bardzo rozwinięty i czasami mi się wydaje, jakby w nurcie ekopsychologii integralnej, że jest trochę nadrozwinięty, że my powinniśmy jakby bardziej wejść w duchowość i w satysfakcję i prestiż natury duchowej niż materialnej.
3: Bardzo ciekawe rzeczy pan mówi, panie Łukaszu.
33: Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję. Do usłyszenia. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Magda z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Magdo. Dobry wieczór. Witamy na antenie, słuchamy.
1: Witam serdecznie. Ja chciałam poruszyć właściwie dwie kwestie dotyczące Odysei, bo w dyskusji tutaj poprzedzającej telefony słuchaczy, pan, nie pan, pamiętam nazwiska ani skąd pan był, ale pan powiedział się, że Odys miał wybór, to znaczy mógł albo, przepraszam, że lotnicy mieli wybór, to znaczy mogli albo się podporządkować wracającemu królowi, albo zostać zabici. No nie, oni nie mieli żadnego wyboru. Tak samo jak Odys nie
3: miał. Ale w jakim sensie? Wyboru. Proszę to rozwinąć, pani Magdo, że nie mieli żadnego wyboru. Ci zalotnicy na dworze, wyboru. Tak? Że oni nie mieli...
1: Tak. Ponieważ oni przecież nie wiedzieli, że Odys wraca. Nie wiedzieli, że po

0: rzeźni. No i to jakby, i oni nie mieli absolutnie żadnego wyboru.
1: Ale to myśli pani, że ten reżyser kilkakrotnie w tym filmie właśnie daje ludziom wybór tam, gdzie oryginał Homera ludziom wyboru nie daje, że to takie bardzo współczesne jest, że zastanawiamy się, mamy wybór, mamy opcje, a pani mówi, że nie, tak? Że...
0: Nie, w żadnym razie, w tym momencie oni mieli wybór. Ten pan pokaże moment filmu, w którym oni mieli wybór.
1: Ja rozumiem naszego gościa, Konstantego Pilary, w ten sposób, że kiedy widzimy w kinie, że część z nich zaczyna klękać i pochylać głowy i nie chce walczyć z Odysem, to jest ten wybór, tak? Bo mogliby zacząć walczyć. Ja tak to zrozumiałem, ale być może źle. Proszę mi proszę powiedzieć, pani widziała film, tak? Była pani w kinie?
0: Oczywiście tak. Widziałam film, czytałam poemat. Ale mniejsza o to, że rzeczywiście ludzie tam klękają, ale moim zdaniem klękają słudzy Odysa. To znaczy ludzie, którzy są na zamku, natomiast zalotników on wybija wszystkich. Tak jest mój domysł. Tak jest też w poemacie.
1: Rozumiem. Pani Magdo, proszę mi powiedzieć jedną rzecz. To jest 3-godzinny film. Czy coś panią szczególnie jakoś ujęło, zdziwiło, albo na przykład, nie wiem, zobaczyła pani taką rzecz, o której koniecznie pani chciała z kimś porozmawiać?
0: Tak.
1: No, proszę mówić.
0: Ja już powiem, dlatego że to jest właśnie druga rzecz, którą chciałam poruszyć, ponieważ moim zdaniem Odyseja jest opowieścią tak naprawdę nie o wojnie, bo Iliada jest o wojnie, Odyseja jest o miłości. To znaczy głównie o miłości Penelopy, ale nie do Odysa, tylko do syna. Ponieważ Penelopa nie jest tak naprawdę wierna Odysowi. No i jakoś skutkiem ubocznym jest. Natomiast naprawdę w tamtych czasach nie było tak, że kobiety jakoś szczególnie przykładały wagę do małżeństwa.
1: Ale pani teraz mówi o filmie, który jest w kinach, czy pani mówi o oryginale Homera, Odysei?
0: O oryginale. W filmie jest, dlatego mówię, właśnie ujęło mnie to, że w filmie pokazana jest tak ogromna miłość Penelopy do Odysa i odwrotnie. I szczerze powiem, podoba mi się to. Natomiast nie ma to moim zdaniem przełożenia na poematu na film, ponieważ w poemacie cały czas się przewija to, że Odyseja odrzuca wszystkich Penelopa odrzuca wszystkich zalotników. Nie ze względu na to, że kocha Odysa, tylko ze względu na to, że wie, że jeżeli ona za któregoś z nich wyjdzie, to jej syn umrze. I to dlatego. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie ujęła, to znaczy postać Kalipso, bo w poemacie Kalipso jest taką śpirniętą półboginią, która jest zakochana w Odysie i go trzyma w niewoli. I ta miłość jest taka bardzo egoistyczna i bardzo chora. Natomiast w tym filmie miłość Kalipso jest prawdziwa. To znaczy, kiedy ona się orientuje, że Odys jej nigdy nie pokocha i zawsze może rozumem będzie z nią, ale sercem będzie zawsze przy innej kobiecie, to pozwala mu odejść.
1: To jest ciekawe.
0: Mu pomaga.
1: Tak.
0: To znaczy widać, że bardzo jej zależy nie na tym, żeby go trzymać przy sobie. Nie jest to egoistyczna miłość, tylko jest to miłość prawdziwa, czyli taka, że jeżeli kogoś kochamy, to chcemy, żeby ta osoba była szczęśliwa. I ona to w tym filmie pokazuje, tego w poemacie nie ma. I za to Nolana bym naprawdę pochwaliła, bo ta postać w jego filmie jest po prostu szlachetna i taka nieco feminizmu wniósł do tego filmu.
1: Jednak. Pani Magdo, bardzo dziękuję za pani głos, dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Magda z Warszawy była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Dlaczego kinowa adaptacja Odysei Homera wywołuje tak gorące spory? Kto widział, kto nie widział, kto słyszał, kto z kimś rozmawiał, kto tylko czytał recenzję? Zapraszamy na antenę Radia Tok FM. Proszę dzwonić pod numer 22 44 044 i mamy niewiele czasu, proszę państwa.

0: żeby porozmawiać o tym filmie Odyseja Homera, to dlatego, że we wrześniu zbliża się kolejna ekranizacja, o której pewnie nie mniej gorąco będziemy dyskutowali, a mianowicie lalka Bolesława Prusa wyląduje na naszych ekranach. No ale dziś rozmawiamy o Odysei Homera. Za 2 minuty 21 informacja Radio Tok FM, które przedstawi Sylwia Chleczańska. Po informacjach kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Negocjacje trwały półtora roku. Teraz amerykański Senat przegłosował ustawę o sankcjach na Rosję i Iran. Zbieranie podpisów pod petycją i zapowiadane w kraju pikiety to sprzeciw wobec przypadków agresji, jaka w Polsce spada na obywateli Ukrainy. Upały nieco odpuściły, ale nie panująca w kraju susza. Niektóre gminy w kraju z niepokojem patrzą na prognozy i czekają na ulewy. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański Senat zdecydowaną większością przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazwaną na cześć jej współautora, zmarłego w ubiegłym miesiącu senatora Lindsey'a Grahama. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały półtora roku. Ustawa upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, wśród nich Chin i Indii. Projekt przewiduje także sankcje wobec Władimira Putina, przedstawicieli władz, oligarchów i sektora finansowego, a także uderza w rosyjską flotę cieni. Ustawa rozszerza również sankcje wobec Iranu. O dodanie tego zapisu apelował prezydent Donald Trump. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie w sobotę swoją pierwszą wizytę w Serbii, gdzie ma się spotkać z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Dla Wołodymyra Zełenskiego to ważne spotkanie, ocenił w TOK FM Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej.
9: Jest to najważniejszy gracz na Bałkanach Zachodnich i tutaj oczywiście z perspektywy ukraińskiej jest taka pewna realpolitik, że warto wszystko robić, co się da, żeby przekonywać do siebie Serbię.
8: Ostatni raz Wołodymyr Zełenski widział się z Aleksandrem Vučićem w połowie lipca podczas szczytu Ukrainy i państw Europy Południowo-Wschodniej. Prezydent Serbii nie podpisał wówczas wspólnej deklaracji w sprawie dalszego wsparcia dla Kijowa. Ponad 11 tysięcy podpisów zebranych pod petycją do m.in. premiera Donalda Tuska i symboliczne białe róże złożone na mapie przestępstw na tle narodowościowym. W Warszawie w okolicach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się inicjatywa będąca wyrazem obywatelskiego sprzeciwu wobec przemocy i nienawiści, ale także bezczynności władz, bo coraz częściej dochodzi do ataków na tle narodowościowym. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
10: Grupa rówieśników pobiła 19-letniego Ukraińca.
11: To tylko kilka z przykładów ataków, do jakich dochodziło w Polsce w ostatnich tygodniach.
12: Jesteśmy świadkami coraz większej skali przemocy.
11: Jak mówi Łukasz Jankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, brunatna księga, czyli dokumentacja wszystkich incydentów na tle rasistowskim czy ksenofobicznym w naszym kraju ostatnio coraz szybciej się zapełnia.
12: To jest wycinek tego, co dzieje się na co dzień, tego, o czym jeszcze nie wiemy.
11: Stąd też petycja do premiera i szefa MSWiA podpisana przez 11 tysięcy obywateli. To w niej autorzy domagają się zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim ludziom w kraju, mówi Jacek Wiśniewski z Komitetu Obrony Demokracji.
13: Bardzo bym chciał, żeby politycy w tym budynku i w innych budynkach, gdzie urzędują ministrowie, też potraktowali tę sprawę bardzo poważnie.
11: Dlatego też w niedzielę w kilkunastu miastach w kraju odbędą się pikiety i marsze pod hasłem Nie bądź obojętny. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Jeszcze w tym miesiącu mają ruszyć prace nad dokumentacją nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Warty w województwie łódzkim. List intencyjny w tej sprawie marszałek województwa podpisał z 19 gminami, przez które ma przebiegać cała trasa. Jak mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk, ważne jest to, że trasa ma biec po płaskim terenie.
14: To jest istotne z punktu widzenia tych rowerzystów niedoświadczonych, o których mówi strategia mobilności rowerowej województwa łódzkiego. Tu chodzi o aktywizację 55% osób, które z rowerem mają do czynienia bardzo bardzo rzadko.
8: Trasa ma mieć ponad 200 kilometrów, mówi marszałkini województwa Joanna Skrzydlewska.
6: Przez takie miasta, między innymi jak Uniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko.
8: Pierwsze prace ruszają, ale utworzenie całej trasy może zająć nawet 10 lat. Już ponad 100 osób utonęło w polskich wodach tylko od początku czerwca. Do akcji ratunkowych na akwenach dochodzi codziennie. W czwartek na jeziorze Seksty na Mazurach wskutek burzy zatonęły 4 łodzie z młodzieżą. Tu na szczęście nikt nie zginął. Konieczne jest, aby będąc nad wodą zwracać uwagę na ostrzeżenia o złych warunkach pogodowych, szczególnie kiedy są upały, powiedział w TOK FM ratownik wodny Daniel Borkowski.
15: Jeżeli przez jakiś okres jest bardzo gorąco, są te takie upalne dni, to wiadomo, że należy się spodziewać też uderzenia jakichś większych burz.
8: W związku z burzami strażacy interweniowali w tym roku łącznie ponad 1200 razy. Najwięcej zgłoszeń, blisko 300, odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Upały nieco zelżały. Miejscami nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówił Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
16: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
17: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
16: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi. Przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
8: Mieszkańcy teraz czekają na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota według prognoz z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu około 23, pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 26 stopni będzie na krańcach południowo-wschodnich.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. W ciągu 3 tygodni w Polsce milion osób obejrzało najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja, na podstawie Odysei Homera. I znalazłem bardzo ciekawą, znaczącą recenzję, czy też artykuł, który oddaje trochę ducha tego, co się wydarzyło, nawet zanim film wszedł na ekrany. Bo dziś Państwa pytamy, dlaczego Odyseja wywołuje tak gorące spory, film kinowy na podstawie Homera i takie dyskusje, ale też w tle jest pytanie, dlaczego tak wiele osób biegnie do kina obejrzeć tenże film. Zatem Maja Staniszewska na początku lipca napisała artykuł w Gazecie Wyborczej: nikt nie widział, każdy ma zdanie, kogo oburza Odyseja Christophera Nolana. Nie ma co do tego wątpliwości, Odyseja jest najbardziej oczekiwanym filmem tego lata. No to jest właśnie pytanie, napisała Maja Stańszewska w Gazecie Wyborczej. To jest pytanie do Państwa. To naprawdę wszyscy czekaliśmy na Odyseję? Na film na podstawie książki sprzed tam 2000 lat z hakiem, czy prawie 3000? Co każe nam biec do kina i patrzeć, jak człowiek wraca do domu z wojny i liczy na to, że jego żona była wierna, a po drodze przydarzają mu się różne przygody. 22 44 044. Prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego kinowa adaptacja Homera wywołuje tak gorące spory i dlaczego tak wiele osób chce to obejrzeć, to jest jednocześnie naprawdę, proszę Państwa, za kilka tygodni to będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego nowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa wywołuje tak gorące spory. 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer telefonu lub też pisać na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Rozpoczęliśmy od rozmowy z Konstantym Pilawą z Klubu Jagiellońskiego i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, autorką bloga Zwierz Popkulturalny, i nasi goście przypominali, przynajmniej Konstanty Pilawa, że to jest konserwatywna wizja świata, gdzie powrót do domu, gdzie są kapcie, gdzie jest żona. To jest powrót do świata, który ma jakąś harmonię i porządek, w dodatku królestwo, które jest w stanie co najmniej rozkładu, jeśli nie dużego nieporządku, a powrót króla ma to zapewnić porządek. Z drugiej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk pokazywała, że ta wizja ma pewne niuanse, dzięki czemu trudno ją nazwać aż tak jednoznacznie konserwatywną. Nie wiem, czy wszyscy Państwo zdają sobie sprawę, że dyskusja, która dotyczyła filmu, wcale nie była taka oczywista. To znaczy, co innego zarzucali konserwatyści, co innego zarzucali liberałowie lub też lewica, a jeszcze co innego widzimy my wszyscy, którzy idziemy tam i po prostu mamy kawał dobrej zabawy dla tych, którzy uwielbiają tego rodzaju kino, czyli artystyczne kino, ale dla szerokiego kręgu odbiorców. Ktoś z Państwa może zdaje sobie z tego sprawę za chwilę zadzwonić i powiedzieć zaraz, jakie to kino artystyczne, które kończy się tym, że dwójka osób, które się kocha, bo to jest naprawdę jedna z ostatnich scen, odpływa na statku niczym w Titaniku, taka scena, proszę Państwa, że to nie jest artystyczne kino. A ktoś z Państwa może powiedzieć zaraz, nie zabierajmy sobie tej małej, niewielkiej, rzadkiej możliwości wzruszenia się tym, że w końcu spotkali się po tylu latach. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Pan Wojciech z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
19: Dobry wieczór.
18: Słuchamy pana.
19: Szanowni Państwo, szanowny panie redaktorze, ja mam taką refleksję trochę przewrotną. Mhm. Powiem szczerze, że nawiążę do polityki i do polityków troszeczkę, bo wydaje mi się, że interpretujecie, nie wiem kto tam jak, nikogo tutaj nie oskarżam, ale źle interpretujecie Odyseę. A mianowicie, patrzymy na polityków i oni coś mówią, ale tak naprawdę to oni mówią tylko dlatego, żeby uzyskać efekt w postaci punktów politycznych. Natomiast interpretując Odyseę, nie można tego interpretować. Homer tak naprawdę przez ludzi pokazał tylko to, co według niego bogowie robią, a nie ludzie. To są scenariusze wojny bogów ze sobą. Tutaj akurat, ponieważ skrzywdził Cyklopa, no to największym jego wrogiem był Posejdon, więc ciągle miał kłopoty na morzu.
18: Tak.
19: Ale generalnie idea jest taka, już kończę. Dla mnie, no i tak odczuwam od 30 lat, bo 40 lat temu czytałem oczywiście Odyseę. Dla mnie to jest poprzez ludzi pokazanie wojny bogów. I tak naprawdę...
18: Ale panie Wojciechu, to co pan mówi jest niesamowite. A sądzi pan, że tak jest teraz? Że Homer napisał prawdę? Znaczy, takie ci różne siły, większe od nas, silniejsze od nas, działają, a my jesteśmy tylko trochę tak jak w tej pana opowieści Odys, zabawką tych wielkich sił, na przykład bogów?
19: Panie redaktorze, no po prostu wyjął mi pan to z ust. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest... pokazanie, że jesteśmy drobinką w tym wszystkim, a tak naprawdę liczą się tylko bogowie i to oni z nas robią takich, jakimi chcą, żebyśmy byli.
18: Panie Wojciechu, dobrze, zakładając, że pan ma rację z tą interpretacją i że w ogóle tak świat wygląda, to w takim razie czy to nie oznacza, bo pewnie ktoś teraz pana słucha i pomyśli, ale to właśnie, co pan powiedział, że jesteśmy zabawką na przykład w rękach tych bogów, czy innych sił, oznacza, że Odys jest niesamowitą postacią, bo wbrew temu, co mu tam bogowie pod nogi rzucają, to on jednak ciągle chce wrócić do swojej żony. To jest piękne w takim razie.
19: Bo ma swojego boga, Zeusa.
18: Tak pan to interpretuje.
19: Tak, każda postać...
18: Czyli dla pana to nie jest człowiek, który po prostu chce powrócić do domu, bardzo chce do swojej rodziny, do swojej żony, do swojego syna. Nie.
19: Nie, to jest tylko to, co politycy dzisiaj pokazują na zewnątrz. Ja bym to, przepraszam, jeżeli kogoś tutaj, a szczególnie pana redaktora, zdenerwuję troszeczkę, bo jestem naukowcem i nie mogę się tego mu oprzeć. Jest taka teoria, naukowa, fenomenologia się nazywa. Mhm. I świat dzieli się na fenomeny, czyli na takie zjawiska, które obserwujemy. Patrz, Odys, jego problemy na świecie i noumeny, czyli bogowie, których nie jesteśmy w stanie uchwycić. My tylko widzimy, jak to Platon powiedział,
18: cienie na ścianach jaskini.
19: Cienie, dokładnie, dokładnie. I Odys, i Odysea, i Homer pokazał, że...
18: Panie tak Wojciechu, ale jedno pytanie. Pan powiedział, że pan... Tak, ja to wszystko rozumiem, co pan mówi. Świetnie, że pan w ogóle te wątki porusza. To kapitalnie, że pan do nas zadzwonił, ale proszę powiedzieć jedną rzecz. A teraz pan się wybiera do kina obejrzeć ten film, czy właśnie pan nie chce go obejrzeć, ponieważ pamięta pan lekturę Homera i Odysei?
19: Nie chciałbym się zdradzić. Mam nadzieję, że żona mnie nie słucha, ale już byłem na tym filmie, a ona czeka, kiedy my pójdziemy.
18: Jak doszło do tej tragicznej sytuacji?
19: Bo po prostu żona ciężko pracuje artystycznie tak. I nie miała czasu, a ja już byłem taki napalony, że po prostu chciałem to po prostu przypomnieć sobie książkę, przede wszystkim książkę. Moja wyobraźnia młodzieńcza była taka, że ja po prostu bardzo bałem się, że pójdę i będę zawiedziony tym, co widziałem 40 lat temu w tym serialu. Nie wiem, jaki to był.
18: Ale dobra, ale to zaraz, niech pan powie. Poszedł pan do kina, obejrzał pan ten film i co? Jakie wrażenia? Właśnie pan, jakie ma wrażenia?
19: Ciągle bojąc się, że to będzie coś gorszego, wyszedłem i powiedziałem sobie, gorszego od książki, gorszego od serialu, powiedziałem sobie, nie, to było ciekawe, powtórzyło się bez żadnych jakichś wielkich scen, bo dzisiaj to bardzo dużo jest tych walecznych scen, one też tam były, ale był sens. Mhm. Było to wszystko pokazane i kontekst, szczególnie ten moment, nie pamiętam już imion, ale zamieniła jego żołnierzy w świnie.
18: Kirkę zamieniła towarzyszy Odysa w świnie, tak.
19: Tak, to bałem się tej sceny, że ona będzie taka dosyć prymitywna, ale to było bardzo ciekawe i sam cyklop, a potem sceny już powrotu Odysa.
18: Panie Wojciechu, ale to świetnie, że pan zadzwonił i opowiedział o tym wszystkim, tylko teraz się zastanawiam, jak pan rozwiąże tę sytuację z żoną. To znaczy, ona prędzej czy później się dowie, że pan się zdradzi. Przypadkiem.
19: Świat się składa z noumenów, jak już powiedziałem, i fenomenów. Fenomeny to tylko to nasze emocje, nasze zmysły. A najważniejsze są światy które pokazane są przez Homera.
18: A tam uciekł pan, panie Wojciech. Panie Wojciech, uciekł pan od pytania. Pytanie jest takie, czy jak żona powie w końcu idziemy obejrzeć Odyseję,
19: to pójdę jeszcze raz, nic jej nie mówiąc.
18: A, rozumiem. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Wojciech z Wrocławia był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 044. Proszę śmiało dzwonić i powiedzieć, dlaczego państwo absolutnie nie mają zamiaru iść oglądać Odysei Christophera Nolana, tak jak milion osób w Polsce poszło oglądać. To państwo mówią, nie mam zamiaru, bo... I tutaj jest lista zarzutów pełna, w prasie jest tego dużo, bo Helena Trojańska jest grana przez czarną aktorkę, bo ten amerykański aktor się nie nadaje, żeby grać Odysa, bo współczesny świat w ogóle nie rozumie, o co chodziło Grekom wtedy, bo to nieprawda, że ktoś może tyle lat wracać i być wiernym żonie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo odwrotnie, albo proszę dzwonić i powiedzieć bardzo wyraźnie, z jakiego powodu my tyle dyskutujemy o Odysei Homera. Nasz numer to 22 44 044. Pisać można do nas na adres mikrofon@tok.fm. Ten argument, który się pojawił tutaj w pierwszej części naszej rozmowy z naszymi gośćmi, na ile realia są istotne, na ile nie, to profesor Marek Węcowski napisał coś takiego. Nie ma pewności, czy to, co widzimy, te potwory, dziwne sytuacje, skały, Scylla i Charybda, te wszystkie niesamowite przygody, czy to wszystko tak naprawdę, to tylko nie jest w głowie Odysa. Że nawet Marek Węcowski pisze gdzieś tam, że niektórzy ludzie, którzy słuchają opowieści o Dysonie, nie do końca mu wierzą, tak jakby z dystansem to traktują, co dodaje jeszcze jednego wymiaru całej tej ciekawej opowieści. Pan Maciej z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Macieju.
20: Dobry wieczór, dzień dobry.
18: Słuchamy pana.
20: No właśnie, ja jak dotąd przeczytałem dopiero recenzję w internecie, bo byłem bardzo ciekaw przede wszystkim obsady. No i oczywiście mam w głowie z czasów, nazwijmy to, licealnych konstrukcję całej tej przygody Odysa. No powiedzmy tak, najpierw odniosę się, no oczywiście nie jestem tak wgłębiony w temat jak pan profesor, który przed chwilą dzwonił, natomiast powiem tak, poruszony temat tego, czy Odysowi się chciało wracać do Penelopy, no teoretycznie tak, ale z tego co pamiętam, 9 lat przesiedział u fajnej babeczki, która się nazywała Kirkę. Przepraszam, nie Kirkę, tylko Kalipso.
18: Kalipso, tak.
20: Kalipso chyba, tak. I tak
18: więc
20: prawdę mówiąc, to
18: wierność
20: pamiętam,
18: małżeńska pod znakiem zapytania.
20: Tak, no pamiętam, że no niby siedział na tym brzegu, patrzył w dal, płakał za tym, że mu tak strasznie źle.
18: Parę innych rzeczy
20: tak
18: też robił.
20: Ale to posiedział, nie?
18: Tak, słusznie no, pan na to zwraca uwagę. Ale jaki z tego wniosek?
20: No, pomijając już te 10 lat, że 9 lat to się tak naprawdę sielanka działa, tam powiedzmy jakoś opatrzona tym takim nostalgią. Natomiast no, pomijając sam powiedzmy oryginalność tych wszystkich wątków z dziełem Homera czy nie, powiem panu tak, no po przeczytaniu recenzji w internecie, a zwłaszcza obsady aktorskiej, doszedłem do wniosku, że po pierwsze, znaczy ja już dawno doszedłem do tego wniosku, że gdziekolwiek gra Matt Damon, ja ten film uważam za warty obejrzenia.
18: A, to pan ceni tego aktora, ceni pan po prostu.
20: Tak.
18: Ale on sobie, według pana sobie poradził. Aha, pan w końcu był w kinie, czy nie?
20: Nie wiem jeszcze.
18: No właśnie, a pan recenzję przeczytał.
20: Pójdę
18: A w recenzji co napisali coś w recenzji o tym, czy sobie poradził aktor Matt Damon, czy nie?
20: No prawdę mówiąc, no nie zebrałam negatywnych. A co do pozytywnych, to się sam przekonam. Natomiast uważam, że jest to taki, no powiedzmy, aktor kina akcji być może bardziej, ale ma też na swoim koncie jakieś takie role w Braciach Grimm, czy jakieś zupełnie jakieś wcześniejsze role, bardziej nazwijmy to polegające na rozwoju, nie wiem, osobowości, duszy i tak dalej, no chętnie go obejrzę. Natomiast jak usłyszałem, że Helena jest czarnoskóra, to sobie tak pomyślałem, no tak, a co było na przykład z Wiedźminem marki Netflix? Świetna sprawa, ale dlaczego elfy są czarnoskóre? Dlaczego tam występują osoby ze skośnymi oczyma? Przecież to jest wszystko mitologia słowiańska. No, no nie mogli zrobić tak, żeby chociaż oddać to jakoś w miarę wiernie książce. No, no nie mogli.
18: Sądzi pan, panie Macieju, że wśród tych bohaterów Homera nie było osób czarnych wtedy, te 3000 lat temu?
20: Nie wiem. Odpowiem zwięźle, że to, sądzę, że tak.
18: Panie Macieju, a pan mówi o Atenie. To w sumie nie wiem, czy bogowie mają rasę.
20: O Helenie.
18: Tak.
20: A Helena? Więc powiem tak. Była wydaje czarna. Mi się, że w tamtej, w tamtych czasach tej okumeny znanej z czasów Homera, ktokolwiek był czarny, pochodził z tak zwanej ogólnie rozumianej Libii, czyli jeszcze dalej niż Egipt, który miał jakieś takie dziwne...
18: To już był barbarzyńcą.
20: Nie mówmy w ten sposób, ale był z dalekich, odległych krajów i na pewno nie był z kręgu kultury greckiej, tylko z jakiejś
18: Panie
20: kultury,
18: Macieju,
20: gdzie się jeździło po złoto.
18: Rozumiem, ale a czy pan w ogóle planuje pójść do kina w sensie takim, że pan, nie wiem, bilety sobie kupił albo już wie, kiedy pójdzie do kina, czy pan jeszcze będzie czytał jakieś recenzje właśnie na ten temat? Jak to wygląda?
20: Znaczy nie, na pewno pójdę do kina. Planu jeszcze nie mam co do którego dnia, ale jestem przekonany, że pójdę i to właśnie tak obejrzeć to z ogromną ciekawością. Myślę, że w dzisiejszych czasach Syreny, Scylla, Charybda, Polifem, to mogą być bardzo fajnie rozwiązane efekty. I tak jak mówił przede mną pan profesor, który podszedł do tego właśnie być może z obawą o jakieś takie przyziemne kwestie tych efektów, no zakładam, że jest to na tyle dobrym, nie chcę powiedzieć wysmakowanym poziomie, ale na tyle profesjonalnym poziomie przedstawienie tych zjawisk, no, że będzie się to ciekawie oglądało.
18: Tak, panie Macieju, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Maciej z Gdańska był z nami. pod numer 22 44 044 państwo dzwonią albo odpowiadając na pytanie, dlaczego kinowa adaptacja Odysei Homera wywołuje tak gorące spory. No przed chwilą pan Maciej podał prosty przykład, dlaczego z jego perspektywy są tam sporne, dyskusyjne rzeczy, ale też z drugiej strony, no myśmy ruszyli do kina. To jest jednak ponad milion osób w Polsce, które w ciągu 3 tygodni poszło obejrzeć. Przypomnę, film nakręcony na podstawie poematu, który powstał prawie 3000 lat temu. No to jest jednak znak zapytania, czemu my to robimy. Pani Joanna z Katowic jest z nami. Dobry wieczór, pani Joanno.
0: Dzień dobry państwu. Ja tylko sekundkę, bo muszę zaparkować. Ja nie byłam jeszcze na tym filmie, ale pozwoliłam sobie zadzwonić, dlatego że wydaje mi się, że cała przygoda Odysa to jest w ogóle piękny poemat o losie ludzkim. Mhm. I nie możemy jej interpretować jako opowieści, tylko dla mnie ona jest podróżą człowieka, którego tragedia wybija z rzeczywistości i próbuje do niej wrócić, do tej rzeczywistości, w której się czuł bezpieczny przez bardzo długi okres czasu. I gdy trafia już do tego domu, jego już nie ma. Ta rzeczywistość, o której marzył, ona już nie istnieje. Musi ją sobie zbudować na nowo.
18: Ale to według pani Anno, ale to według pani jest w ogóle metafora naszego życia? Dlatego to jest takie nośne?
0: Że no wie pan, znaczy myślę, że dzisiaj film jest nośny, bo ma świetną prasę, a Helena jest czarnoskóra, żeby była nominacja do Oscara i nie było wykluczenia, bo to, co robi Nolan, to jest kino współczesne amerykańskie, ale temat, który sobie wybrał, to jest jakaś parafraza. On opowiada Amerykanom, czyli społeczeństwu, które nie ma pojęcia w ogóle o historii starożytnej, która dla niego nie istnieje. Tam prawie nikt nie...
18: A można się z panią pokłócić, pani Anna?
0: Można,
18: w amerykańskim programie, w angloamerykańskim programie nauczania akurat wątki antyczne są o wiele bardziej obecne niż w polskim.
0: To znaczy ja od lat się interesuję literaturą i światem starożytnym i historią i czytam sporo nawet po włosku. Włosi zupełnie inaczej interpretują świat antyczny.
18: Ale jak pani myśli, jak Włosi to bierze, bo Grecy są, Grecy są wkurzeni strasznie, a Włosi jak to, według
0: no
18: pani?
0: No trudno, żeby nie byli, bo im się ukradło po prostu historię. To tak też tylko jak na Netflixie jest cały taki kilkuodcinkowy dokument próbujący przekonać świat, że Kleopatra była czarnoskóra. Oczywiście, że nie była, bo była Greczynką. No to jest oczywista rzecz, tak? Ale to są tematy nośne, więc natomiast to, co w tych dzisiejszych czasach też jest widoczne, to, że ten Odys, on się w tej podróży całkiem nieźle bawi, tak? Przeżywa swoje przygody, ale tam, gdzie się zakochuje, tam się zakochuje. A ta biedna Penelopa siedzi, tka i cierpi przez 20 lat, tak? Nie używa życia podobnie jak Odys, więc możemy to w ten sposób też na to sobie popatrzeć.
18: Ale natomiast to krytycznie, jak rozumiem, mówiąc językiem współczesnym, pani Anno, że to jest sytuacja, no... Nie, w złym świetle pani stawia Odysa w tym momencie.
0: Nie, no skąd? Ja myślę, że ludzie od 3000 lat wcale się nie zmienili. Mamy te same emocje, mamy te same pragnienia i te same rządze nami rządzą jako ludźmi. Fizjologicznie po prostu. Natomiast jeszcze kończąc, tak sobie myślę, że jako taka przenośnia to życie Odysa i ten jego powrót, możemy też sobie pomyśleć o tych ludziach, których tragedia wybija. Nie wiem, ktoś traci rodzinę w wypadku, albo komuś umierają wcześniej rodzice, albo wybiera się na emigrację w poszukiwaniu lepszego życia i trudno mu stamtąd wrócić z jakiegoś powodu. Jak już wraca, to już nie odnajduje tych wszystkich, których zostawił, prawda?
18: O, to pani Ano. No, to dotyka pani bardzo konkretnych historii, które mogą być bliskie naszym słuchaczom i słuchaczkom.
0: Ależ oczywiście.
18: No,
0: bo
18: mamy te doświadczenia, tak.
0: To jest piękno, to jest piękno właśnie tych starożytnych poemów.
18: Pani Anno, bardzo chciałem podziękować za to, że pani zadzwoniła ze swoim punktem widzenia na sprawę do nas. Musimy kończyć dlatego, że bardzo wiele osób do nas dzisiaj dzwoni i przynajmniej części musimy dać szansę, żeby się wypowiedzieć na antenie. Na przykład pani Barbarze z Lublina. Dobry wieczór, pani Barbaro.
21: Dobry wieczór.
18: Słuchamy.
21: Ja na pytanie, czy pójdę na film, nie byłam jeszcze. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, bo niedawno widziałam film Powrót Odyseusza z Ralphem Fiennesem. I takie miałam wrażenia ogromne, duże wrażenie jego gry, dramaturgii tego wszystkiego, że myślę, że tam w tym filmie tego nie znajdę. I że ten Ralph Fiennes mi się strasznie podobał w tej roli. I to jest po prostu trochę chyba inny film. No i To chciałam powiedzieć, bo nie widziałam filmu, natomiast...
18: Ale co pan, przepraszam, pani Barbara, co pani w takich sytuacjach robi? Czyta jak najwięcej recenzji, pyta, nie wiem, znajomych, ktoś,
21: tak, kto... Tak, czytam, słucham o dzisiejszej audycji, słucham znajomych, słucham, którzy już mi opowiadali swoje wrażenia i z tych wrażeń wynika, że są takie bardziej powierzchowne, no na pewno jakieś tam... No, nie potrafię teraz powtórzyć, ale są wrażenia, ale bardziej powierzchowne z tego filmu niż to, co ja odniosłam z filmu Powrót Odyseusza.
18: No. Rozumiem.
21: Dlatego. I jeszcze tylko jedno, bo takie spostrzeżenie, bo nawet pan redaktor powiedział, że no, ten Odyseusz wracał różne, miał przygody po drodze, ale miał nadzieję na to, że wierna żona czeka. To jest taka straszna jakaś nierównowaga i niesprawiedliwość.
18: Ale pani Barbaro, odważyłaby się pani na taką tezę, że przez to, że Homer jest takim fundamentem naszej kultury, przynajmniej kultury europejskiej, to trochę niestety skaził naszą kulturę właśnie takim obrazem, że ta żona czeka i tka ten kobierzec.
21: Może to wszystko jego wina.
18: Bardzo ciekawe. Pani Barbaro, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pani Barbara z Lublina była z nami. Pod numer 22 44 044 pani Anna z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno.
1: Dobry wieczór.
18: Słuchamy.
1: Ja byłam, słuchałam, niedługo słucham audycji, ale zorientowałam się, że sporo osób wypowiadających się na temat Odysei nie widziała tego filmu. Ja byłam na filmie. Kiedyś w młodości historia starożytna była dla mnie czymś pasjonującym, potem już inne rzeczy weszły, ale bardzo ją lubiłam, Homera uwielbiałam. I przed pójściem do kina przeczytałam bardzo dużo recenzji i właściwie one były skrajne, od zachwytu do takiego całkowitego niesmaku. No, z pewną taką nieśmiałością podchodziłam do tego, bo kiedy usłyszałam, że Helena jest czarną osobą, to nie dlatego, żeby mu czarna osoba przeszkadzała, tylko że w tamtych czasach to było zupełnie niemożliwe. No ale licencja poetyka. I teraz moje wrażenia, ponieważ ja dużo więcej wiedziałam na temat tych czasów, no Szliman odkopał Troję, ale potraktowałam to jako film przygodowy.
18: Aha.
1: I bardzo mi to pomogło w odbiorze, dlatego że mniej koncentrowałam się na przeżyciach bohaterów, bo w moim odczuciu i w tej grze, która była zaprezentowana, tam głębi uczuć ja nie widziałam.
18: Mhm.
1: Ale widziałam przygodę. Widziałam przygodę. Niektóre obrazy przedstawiające poszczególne jego stacje w powrocie do Itaki były niesamowite, bardzo mi się podobały. No rozczarowana byłam Cyklopem, dlatego że to jednak jak się czyta Homera, to można uruchomić swoją wyobraźnię. I dla mnie Cyklop wyglądał zupełnie inaczej, a tutaj to była taka gliniana postać obciągnięta słomą. Nie podobała mi się.
18: Gliniana postać obciągnięta słomą, tak?
1: Tak. I to mi się zupełnie nie podobało.
18: Wszystkie te straszne potwory, które nas słuchają, teraz są obrażone na panią.
1: No, nawet, wszystkie na cyklopy. Muszę się bronić. Zupełnie nie mogłam rozszyfrować, co to była za przygoda, kiedy wylądowali na jakiejś wyspie i byli ci olbrzymi rycerze ubrani w srebrzyste.
18: To chyba była ta część, kiedy Homer pisze o kraju Laio, już nie pamiętam, Laiokratosów?
1: Tego nie rozszyfrowałam. Aha. Bardzo mi się podobała. Kalia, pani się bardzo podobała. To było przekonujące. Piękna kobieta, atrakcyjna kobieta, facet zmęczony po tylu przejściach. No co miał robić? Dobrze mu tam było. Po prostu to było bardzo ludzkie i bardzo naturalne. A jeszcze z takiej aranżacji...
18: Ale pani Anno, zatrzymajmy się na chwilę, bo bardzo ważnej kwestii pani dotyka. Przed chwilą pani Barbara dzwoniła i z pewnym żalem powiedziała, że Homer umieścił Penelopę czekającą na swojego męża w gronie zalotników i kazał jej czekać i cierpieć. A w międzyczasie Odys przeżywał różne straszne, śmieszne, fascynujące historie, nie, romanse i tak dalej. I nawet przed chwilą pani Barbara zasugerowała, że być może przez to my mamy trochę takie myślenie, że kobieta siedzi w domu i czeka, a mężczyzna, prawda, po morzach hula, nie wiem, na wojny chodzi.
2: Zgadzam się, to prawda, ale powiedziałam na samym początku, że ja potraktowałam film jako przygodę.
18: No tak,
2: to
18: tak.
2: To był film przygodowy. I było sporo rozwiązań takich, nie wiem, czy można to określić, inscenizacyjnych. Na przykład fantastyczna była to odgrodzenie Penelopy od tych zalotników, taką przepraszam.
18: Ażurową ścianą, tak.
2: To mi się bardzo podobało. Natomiast
18: Ale według pani to co to by oznaczało? Dlaczego tak zrobił reżyser? Co on chciał przez to powiedzieć?
2: To trzeba byłoby jego zapytać, ale w mojej ocenie to mu szalenie ułatwiło pokazanie tego, co mogła przeżywać, czy ona tkała i pruła, prawda?
18: Tą
2: tkaninę, suknię, już nie pamiętam, co to miało być, a jednocześnie w moim odczuciu to dało możliwość Penelopie obserwowanie i badanie tego, co się dzieje, jak groźna zaczyna być sytuacja wśród tych zalotników, i tak to było. Dlatego, że ten główny konkurent do przejęcia tronu i królestwa i taki, no on już właściwie bez ogródek stawiał sprawę. Natomiast u Homera dużo większą rolę odgrywał Telemach, czyli syn Odysa i Penelope, a tutaj to był taki mydłek.
18: Pani Anno, bardzo dziękuję za pani recenzję. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś opowiedzieli o swoich doświadczeniach zarówno z Homerem i z jego Odyseją, jak i z filmem na podstawie Odysei Homera, filmem Christophera Nolana Odyseja, który właśnie w ciągu 3 tygodni zebrał ponad milionową publiczność. A tak przy okazji właśnie ci wielcy rycerze, o których pani Anna opowiadała, to oni byli zainspirowani ich lestrygonami, mieszkańcami krainy Telepylos, którzy byli gigantami. No i kiedy Odyseusz z towarzyszami wpłynęli do portu na ich wyspę, no to lestrygon ich pogonili, zabijając wielu towarzyszy Odysa. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dziś byli z nami w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowała i wydawała dzisiejszy program, i Adama Brzezińskiego i Karoliny Kubickiej, którzy program realizowali. Za 4 minuty. O 21.40 książka na głos, książkę Natalii de Barbaro, Przejścia, Którędy do miłości, czyta dla państwa Maja Ostaszewska, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
3: Dobry wieczór. W copiątkowym podsumowaniu tygodnia na pewno porozmawiamy o rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. To zdominuje pierwszą część audycji poświęconą sprawom krajowym, chociaż na pewno pojawi się jeszcze ciąg dalszy rozważań, co z prawicą po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. No, będzie też oczywiście o wojnie na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie, a także o kryzysie migracyjnym na Ceucie. Zapraszam po informacjach zaraz o 22.00.
18: Zapraszam, Maciej Zakrocki. A jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć radio Tok FM. Jutrzejszy poranek będzie prowadził Tomasz Fęskę. Jego gościem o 7.20 będzie doktor habilitowany Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawca. O tym, czy potrafimy ze sobą rozmawiać, czy tylko do siebie mówić. A przed 8.00 Wioleta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. O dezinformacji medycznej przed godziną 8 jutro u nas, bo no, jakaś część naszego społeczeństwa ulega tej, chcąc nie chcąc, nawet w dobrej wierze, tej dezinformacji medycznej, no ale czy da się coś z tym zrobić? Po godzinie 8 profesor doktor habilitowany Piotr Oleś, psycholog z Wydziału Psychologii w Krakowie i Uniwersytetu SWPS. O tym, skoro mamy wakacje, to jutro po godzinie 8 o tym, czy to, jak odpoczywamy, zależy od tego, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami. Czyli jak nasza osobowość, nasz charakter wpływa na to, w jaki sposób i czy w ogóle odpoczywamy. Po 8.20 dr inżynier Ilona Biedroń, ekspert do spraw renaturyzacji wód powierzchniowych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będziemy rozmawiali o dramatycznej, proszę Państwa, sytuacji, jeśli chodzi o rzeki w Polsce. Duża część rzeki dopływów to po prostu na naszych oczach rzeki, które właśnie wysychają. I o tym po 8.20, a po 8.40 Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska opowie o Wielkim Dniu Pszczół, czyli o tym, jak to pszczoły powodują, albo inaczej, jaką to niezauważalną czasami cegiełką są w naszym wielkim ekosystemie. I to ten moment, kiedy zabraknie pszczół, to będzie moment, kiedy powoli się zacznie wszystko kończyć. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy byli z nami. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
22: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
23: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
24: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
25: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
24: Ci panowie z Media Expert.
25: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
26: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
7: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia De Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Jak nazwać to uparte coś w nas, które nie chce się zgodzić na życie w ciągłym mroku, ciągłym cieniu własnych ran? Duszą? To coś, co ciągle, wbrew wszystkiemu, chce być szczęśliwe. Dla wielu z nas przychodzi dzień, w którym czujemy, że chcemy inaczej niż do tej pory. Chcemy poszukać przejścia ku czemuś nowemu. I pojawia się w nas jakiś nowy rodzaj gotowości, otwartości na to. W bajkach, w serialach, opowieściach rodzinnych często nadchodzi jakieś przełomowe wydarzenie, które otwiera nas na szczęście. On wszedł do knajpy, w której właśnie zamawiałam mrożone espresso z mlekiem sojowym. Wylądowałam w Buenos Aires i rozpoczęła się moja wielka przygoda. Rzuciłam papierami i kiedy wracałam do domu, cała we łzach, mój wzrok padł na witrynę pasmanterii i zrozumiałam, że chcę wyplatać makramy. Ale w życiu zazwyczaj nie ma takiego jednego wydarzenia. Przesmyk pojawia się w zwykłym dniu, nie wiadomo skąd. Przesmyk, przejście, którym można się przedostać ku własnej przestrzeni. Pamiętam taki obraz. Po bardzo trudnych dla mnie miesiącach, dniach, po wielu, wielu, wielu dniach, przez które szłam w ołowianych butach, wybrałam się na spacer. Było lato. Szłam polami wśród łanów owsa. Żadne wakacje, gdzieś niedaleko domu. Pamiętam, że moja ręka wysunęła się, żeby dotknąć płowych łupinek zboża i że to mnie zaskoczyło, ten mimowolny gest, niepotrzebny, ale się wydarzył. Jakiś mały ruch ku życiu. Moja ręka chciała czegoś dotknąć, pobawić się dotykiem. Poczułam zapach gorąca, siana i wiatru. Tam był mój przesmyk. Coś się rozwiało, przejaśniło. Coś, co wydawało się zupełnie niemożliwe, stało się możliwe. Czemu wtedy? Nie wiem. Kiedy czułam się źle, pracowałam nad tym, żeby czuć się lepiej na wiele sposobów. Czemu coś przełamało się właśnie wtedy? Tajemnica. Czy można zaplanować szczęście, wpisać przesmyk w GPS, ominąć roboty drogowe? Nie bardzo w to wierzę. Ale wierzę, że można się wzmacniać, osłaniać, karmić, że są sposoby, żeby uprawdopodobnić życie we własnej przestrzeni. Że możemy przepisywać, nadpisywać swoją historię. Przesmyk jest tu, gdzie dopuszczam, że może być inaczej niż do tej pory.

Co zrobić, jeśli historia dzieciństwa jest pełna zadanych przez rodziców ran i rany te wydają się ciągle otwarte? Zła wiadomość jest taka, że nie da się tej historii odmienić. Potencjalnie dobra jest taka, że teraz rodzicem jesteś ty. Pojęcie reparentingu, wprowadzone pierwotnie przez Jackie Lee Schiff, rozwijane potem przez Jeffreya Younga i wielu innych terapeutów, na początku oznaczało technikę terapeutyczną, w ramach której terapeuta niejako przejmował w stosunku do pacjenta rolę rodzica. Intencją było oczywiście naprawianie błędów tego ostatniego, żeby, mówiąc językiem współczesnej technologii, zresetować traumatyczne doświadczenie pacjenta. Na przełomie lat 70. i 80. Muriel James wprowadziła pojęcie autoreparentingu. Oznaczało ono sumę wysiłków, które sami możemy wykonać, żebyśmy mogli wziąć siebie ponownie w opiekę. Sami sobie zresetować system. Bo ten, który dostaliśmy w naszym faktycznym dzieciństwie, zranił nas wtedy, a potem dalej ranił w dorosłości. Świadoma praca wkładana w to, żeby przepisać stare skrypty, weszła dzisiaj do rozwojowego mainstreamu. Mówimy o reparentingu jako o akcie świadomego podejmowania opieki nad naszym wewnętrznym dzieckiem. Coś jakby dorosłe matkowanie sobie. Chcemy być kobietami, które obroniłyby siebie jako dzieci, którymi byłyśmy. Nadciągamy pod gabinety psychoterapeutyczne, subskrybujemy podcasty, w medytacjach odnajdujemy nasze dziewczynki wciśnięte w kąt, usmarkane od łez. Jezu, co to za dziewczynka? To ona tam cały czas siedziała? Wydajemy z siebie cichy jęk. No ale nic, do roboty, sama się nie utuli, sama się nie przeprosi, sama się nie wykarmi, sama nie pomieści tych wszystkich swoich kiedyś niezobaczonych uczuć. Ciśniemy to. Ciśniemy tę miłość do wewnętrznego dziecka, starając się jak najlepiej ukryć wszelkie objawy irytacji, która jest oczywiście w stosunku do dziecka zakazana, bo dziecko musi się czuć zawsze i we wszystkim przyjęte. Czytałyśmy o tym nieraz, zwłaszcza że kliknęłyśmy na samoodnawiającą się prenumeratę, a potem zapomniałyśmy odkliknąć. I choćbyśmy nie wiem jak były w tym niezgrabne, choćby nie wiem jak zniechęcone brakiem szybkich efektów, to wszystko się liczy. Stajemy do zadania dorosłego matkowania sobie samej, przygarnięcia w sobie tego, od czego wcześniej się odwracałyśmy. Ale tak jak pisałam na samym początku, zawsze traktujemy siebie jakoś. Nie tylko w wybranych przez siebie momentach. Przygarniamy siebie albo się od siebie odwracamy, bo cały czas albo spełniamy, albo lekceważymy swoje potrzeby. Potrzeby, podobnie jak uczucia, nie znikają od tego, że zostają niezauważone. Raczej przeciwnie. Wracam samochodem do domu z konferencji. Mam jeszcze godzinę i chce mi się siku. Zatrzymam się albo nie. Jestem zmęczona. Zrobię sobie przerwę w pracy albo nie. Ktoś mówi do mnie z wyższością. Zareaguje na to albo nie. I wtedy, kiedy pojawia się we mnie jakaś trudna emocja, obczuję ją albo nie. Traktuję siebie jakoś nie tylko we wtorki wieczorem, kiedy wyznaczyłam sobie czas na medytację i pisanie dziennika. Cały czas robię coś wedle starego albo nowego programu. Przygarniam siebie albo odwracam się od siebie. Moje ciało rejestruje to, jaka jestem dla siebie. W równoległym świecie matka, którą dla siebie jestem, kuca, patrzy mi w oczy i słucha z uwagą, albo mówi, nie zawracaj mi głowy, i odwraca się plecami. Matematyka tego równania jest nieubłagana. Jeśli milczę, kiedy jest mi ciężko, bo uznałam, że swoje znoje trzeba dźwigać w pojedynkę, jestem dla siebie matką, która nie robi dla dziecka miejsca.
Jeśli dam się powodować tym, co ludzie mogą o mnie pomyśleć, traktuję siebie tak, jak rodzice traktują dziecko, kiedy używają go jako rodzinnej maskotki. Można żyć w oku kamery, nawet jeśli nikt nie patrzy. Wystarczy, że sama na siebie cały czas patrzę. Jeśli sztorcuję się za to, że mam niewyprasowaną bluzkę, jestem rodzicem, który z przyganą patrzy na pobrudzone rajstopki. To samo tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt lat później. Bluzka w miejscu rajstopek, tylko piątka minus z polskiego czy z prezentacji dla zarządu. Albo nieustające do siebie pretensje. Może kiedyś za to, że włożyłaś widelec do szuflady na łyżki, a dzisiaj o to, że nie dość czujesz się szczęśliwa. Albo że nie dość nieszczęśliwa w obliczu nieszczęść świata. Ale zacisk to zacisk. Pretensja to pretensja. Złość na siebie, że nie czujesz tego, co uważasz, że powinnaś czuć, to dalej forma odrzucenia. Cały czas przygarniamy siebie albo się od siebie odwracamy.

Pewna kobieta nauczyła mnie portugalskiego słowa saudade. Saudade to głęboka tęsknota. Ale to słowo zawiera coś więcej. Zawiera w sobie tęsknotę za czymś, czego nie było. Na przykład za miłością. Czy można tęsknić za czymś, czego nigdy nie było? Może ta tęsknota jest w gruncie rzeczy jakimś śladem, przeczuciem, drżącym dowodem na to, że ta miłość była i jest w naszym życiu obecna? Może, jeśli tęsknię za miłością, to znaczy, że mam ją w środku? Jeśli tęsknię za obecnością we własnym życiu, to znaczy, że jestem dla siebie ważna? Jak wiesz, początkiem i rdzeniem tej książki jest moja osobista wiara w to, że właściwie wewnątrz każdej historii życia można znaleźć przesmyk. Przejście ku czemuś dobremu, ku własnej przestrzeni. Przesmyk jest wąski, to nie autostrada, nie szeroka aleja. Można go przeoczyć, może być zarośnięty, może trzeba będzie się przeciskać. Gałęzie mogą uderzać w twarz, może być ciemno, gęsto, wilgotno. Może w ogóle nikt tędy nie szedł. Może potrzebuje przejść tę drogę 1000 razy, wydeptać ścieżkę, zanim w ogóle będzie wiadomo, że tam jest przejście. Widziałam ostatnio małego chłopca, który szedł sam po ulicy. Miał może 5 lat? Poruszał się dość szybkim krokiem, ale jakoś niepewnie. Patrzył w nierówne płyty chodnika. Co taki mały chłopiec robi sam na ulicy? Kiedy już miałam do niego podejść i zapytać, gdzie są jego opiekunowie, usłyszałam, że ktoś go woła. 50 metrów za nim szedł jego tata. Tata cały czas go widział. Ten sam chłopiec, ten sam krok, ta sama ulica, ten sam opuszczony wzrok, ta sama sprana koszulka ze Spider-Boyem. Ale wszystko zmienia się zależnie od tego, czy jest dorosły opiekun, który tego chłopca widzi. Dziecko bez opieki jest jak dziecko, które nie ma domu. I dorosły człowiek, kobieta czy mężczyzna, który nie ma mocnego wewnętrznego centrum, jest w jakimś sensie takim pozostawionym bez opieki dzieckiem. Żyje w samotności.

absolutnie bezradne, ponieważ czasami odwracamy się, żeby sprawdzić, czy nasz opiekun idzie za nami, czy nas widzi. I chociaż on tam jest, nasz wzrok błądzi przez chwilę, zanim go znajdzie. Jeśli nie weźmiemy na siebie tego zadania uzyskiwania i odzyskiwania dostępu do przestrzeni własnej, nasze życie może z zewnątrz wyglądać dokładnie tak samo, jak gdybyśmy to zadanie przyjęli. Wielu mężczyzn przejdzie całe życie na wkurwie i nie zazna rozluźnienia. Wielu nie zrozumie, że pod wkurwem jest smutek porzuconego chłopca i nigdy z tym chłopcem się nie spotka. W wielu kobietach latami będzie narastać przeczucie, że prawdziwe życie jest gdzie indziej, ale nie wiadomo, jak po nie sięgnąć, więc lepiej udawać, że jest tak, jak ma być, albo że nie jest aż tak źle. Możesz przeczuwać, że nie idziesz własną ścieżką i to przeczucie nie będzie chciało zniknąć. Z upływem lat może zastygać w gorycz. Ta gorycz będzie się przesączać ku codzienności. Będą ją czuli ludzie wokół ciebie i ty sama będziesz się budzić z jej smakiem w ustach, w coraz trudniej dającym się zagłuszyć poczuciu, że to, co cię spotyka, jest niesprawiedliwe. Możesz szukać winnych, wypluwać z siebie pretensje, powtarzać sobie przed snem historię wielkich i małych codziennych krzywd. Boże, jak tu gorąco, będziesz mówić. Boże, jak tu zimno. Coś jakby wyrok wydany przez... Właśnie. Przez kogo? Nie widać. Pieczątka się rozmazała. Kawałkiem tego krajobrazu bywa dotkliwa różnica między tym, jak widziane jest twoje życie, a jak sama je odczuwasz. Te piętrzące się, wypiętrzające się dekoracje, uprzejme otoczenie składa gratulacje. Jak wyrosła ta twoja Zosia! Udało ci się z tym Marcinem. Należał ci się ten awans. Oni to mówią serdecznie, a ty wiesz, że powinnaś czuć wdzięczność. A jest inaczej. Taka jest twoja tajemnica. Kiedy to słyszysz, chciałabyś czasem krzyknąć, ale to nieprawda. Chociaż sama nie wiesz dokładnie, co jest to nieprawdą. Bo Zosia naprawdę wyrosła i Marcin jest rzeczywiście fajnym gościem. Czasem jesteś bardzo, bardzo blisko tego, żeby naprawdę to krzyknąć. Reżyserujesz tę scenę w swojej wyobraźni. Gdyby wszystko mi się w życiu posypało, gdybym nie miała całkiem dobrego związku, gdybym straciła robotę, którą kocham, gdybym miała długi, ciężkie nałogi, gdyby nikt mnie nie kochał, ani nawet nie lubił, wtedy mogłabym przypisywać swoje stany fabule mojego życia. Ale tak? W tych dekoracjach, jakże strojnych? Udawanie, że jest się szczęśliwym, bywa w jakimś sensie gorsze niż bycie otwarcie nieszczęśliwym. Dusza wyje. Ani słowa, nikomu. Wrzucasz na Insta rolkę o tym, że kochasz swój ogród, w tle krzak lawendy w tym roku wyjątkowo bujny. Wrzucasz tę rolkę i czekasz, aż pojawią się kolejne słowa zachwytu nad tobą, twoją lawendą, uroczym psem, którego zwabiłaś do kadru, twoją promienną cerą i uśmiechem w oczach. Ty tymczasem jesteś dziewczynką z zapałkami, która kolejny raz zapala zapałkę na mrozie, wiedząc, że to już przedostatnia, że jej ciepło ogrzeje cię tylko na parę sekund, a potem wróci to gęste, obezwładniające poczucie, że wszystko jest nie tak. Chociaż wcale na to nie wygląda. To ono właśnie jest naszym najważniejszym przewodnikiem, najważniejszym sojusznikiem. Poczucie przykrości, nieadekwatności, samotności, chociaż wokół pełno ludzi. To wszystko mówi nam, że coś tu nie gra. Bez tych przykrych uczuć mogłybyśmy się nie zorientować, że jesteśmy w istocie nieobecne w swoim życiu. I będzie tych przykrych uczuć być może jeszcze więcej. Bo żeby znaleźć przesmyk, często trzeba przejść przez żałobę.

Ostaszewska przeczytała kolejny fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Włochy nie zgadzają się na zniesienie kontroli granicznych dla Hiszpanów. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad przepisami pracuje Ministerstwo Klimatu. Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża omija teren budowni elektrowni atomowej i od teraz wjedzie zdecydowanie bliżej morza. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Włoski rząd poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Ich zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Hiszpania zagroziła, że jeśli Włochy nie zniosą kontroli granicznych dla Hiszpanów, to podejmie proporcjonalne środki odwetowe. Jak przekazała agencja Reuters w komunikacie, rząd włoski oświadczył, że nie ugnie się pod ultimatum czy naciskami, a zniesienie kontroli rozważy wtedy, kiedy będzie pewne, że nie ma ryzyka terroryzmu, innego zagrożenia bezpieczeństwa czy nowej fali migrantów. Włochy wprowadziły kontrolę na granicy dla Hiszpanów 1 sierpnia w reakcji na kryzys w Ceucie. Do hiszpańskiej eksklawy w Afryce przedarło się w ciągu kilku dni pod koniec lipca około 72 tysięcy osób z Maroka. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających na rynek opony i uporządkować system ich recyklingu. Resort Klimatu proponuje zmiany w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale także za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dziś zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale w wielu przypadkach trafiają także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie trzeba uszczelnić system? O tym Andrzej Kubik, polski związkowiec przemysłu oponiarskiego.
4: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 5 opon, czyli 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych dodatkowo w bagażniku. W związku z tym ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
3: Resort prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku. Wakacje już za półmetkiem. W placówkach oświatowych powoli rozpoczynają się przygotowania do nowego roku szkolnego, a wśród zmian od 1 września nowe zasady żywienia w szkołach i w przedszkolach. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czyli dietę zdrową, z jak najmniejszym negatywnym wpływem na klimat i środowisko. Z posiłków nie zniknie mięso, wyjaśnia Marcin Tischner, działający na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
5: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
3: Jednak dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek. Nadmorska trasa Eurovelo znów jest w pełni dostępna dla rowerzystów. Jej pierwotny przebieg zajęła w części budowa elektrowni atomowej. Pokonanie tego fragmentu było sporym wyzwaniem. Teraz plac budowy można ominąć przygotowanym objazdem, który, co może ucieszyć turystów, wytyczony został zdecydowanie bliżej morza. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
6: Sąsiedztwo ogromnego placu budowy, hałas, pył i ryzyko napotkania ciężkiego sprzętu nie są wymarzonym środowiskiem dla rowerzystów, przyznaje wiceprezes polskich elektrowni jądrowych Michał Olszewski.
7: No, dlatego przygotowaliśmy objazd, po to, żeby tych wszystkich, którzy chcą w spokoju przejechać rowerem ten teren, mogli to zrobić po nowej trasie, po której będą mogły pośrodzić się tylko rowery i na części Meleksy.
6: Trasa wiedzie tuż przy plaży, ale nie ma co się obawiać, że koła utkną nam w piachu.
7: Tam, gdzie rzeczywiście występował piasek, tam dokonaliśmy wzmocnienia. Jest to nawierzchnia naturalna, taka, którą znają rowerzyści, między innymi chociażby ze ścieżek w różnego rodzaju parkach krajobrazowych, narodowych.
6: Nowa trasa omija atomową budowę, ale każdy, kto będzie chciał ją zobaczyć, będzie mógł przejechać wzdłuż okalającego ją płotu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: W całym kraju trwa susza hydrologiczna i ubywa wody na wszystkich ciekach wodnych, informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wody ubywa też w jeziorze Klimkowskim w Małopolsce czy zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. Jak mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk z Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, sytuacja w zalewie Sulejowskim to sygnał ostrzegawczy.
1: On nas ostrzega przed tym, że powinniśmy przestać rozmawiać, a powinniśmy wspólnie działać w zakresie zwiększenia retencji.
3: Teraz, żeby poziom wody w zalewie wrócił do normy, trzeba czekać na obfite deszcze, jak mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
8: To teraz pokazuje chociażby przykład jeziora Klimkowskiego czy zalewu Sulejowskiego, że woda jest bardzo cennym zasobem. Susza to jest taki cichy zabójca, który pojawia się bezgłośnie i mocno go dostrzegamy dopiero wtedy, jak woda przestanie nam lecieć w kranach.
3: Od końca kwietnia poziom wody w zalewie Sulejowskim spadło niemal 1,5 metra i spada nawet o 3 centymetry na dobę. Muzycy, performerzy, aktorzy, klauni, połykacze ognia i komicy opanowali Edynburg. W stolicy Szkocji rozpoczęły się słynne festiwale muzyczno-teatralne. Prestiżowy festiwal międzynarodowy oraz mniej formalny Fringe, który opanowuje ulice miasta. Edynburg International Festival to jeden z najważniejszych festiwali sztuk performatywnych na świecie. Powstał 2 lata po II wojnie światowej, by łączyć na nowo narody i przywrócić Europejczykom poczucie wspólnoty. Festiwal międzynarodowy potrwa do 30 sierpnia. Fringe zakończy się dzień później. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w nadchodzącym dniu będzie na krańcach południowo-wschodnich, do 26 stopni. Około 23 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury, maksymalnie 19 stopni, prognozowane są na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Sobota według prognoz z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dobry wieczór w piątek, 7 sierpnia. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień. Wybierając oczywiście najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. No pierwszy raz w dziejach III RP byliśmy świadkami tak niecodziennej formy obchodów pierwszej rocznicy urzędowania prezydenta. Może Karol Nawrocki, który gościł w Waszyngtonie na uroczystościach 250-lecia USA i jednocześnie 80. urodzin Donalda Trumpa, uznał, że to świetny pomysł, takie obchody przed Białym Domem. I zorganizował coś w tym stylu przed Pałacem Prezydenckim. Nie było walk MMA, ale były występy artystyczne, debata z udziałem niezależnych dziennikarzy i profesora Andrzeja Nowaka, jednego z założycieli Obywatelskiego Komitetu Poparcia, kandydata Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. No i oczywiście było wystąpienie głowy państwa, które w wielu fragmentach przynajmniej mnie zaskoczyło, żeby tylko wspomnieć o stosunku pana prezydenta do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Karol Nawrocki jest za członkostwem, ale takim wybiórczym. Czyli jak coś mu się nie podoba, to powinniśmy w tym zakresie w Unii nie być. Stąd na przykład jego inicjatywa referendum w sprawie polityki klimatycznej. Nie podoba się Zielony Ład, ETS, to sobie to odpuśćmy. Problem w tym, że to tak nie działa. Nie można być w Unii à la carte i wybierać sobie z menu tylko takie dania, które najbardziej smakują. Jak coś w bardzo demokratycznej procedurze zostało we wspólnocie przyjęte, to trzeba to realizować. Albo wyjść z Unii. Wrócę do tego w rozmowie z naszym pierwszym gościem, którym jest pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oczywiście pojawią się też inne tematy, ale z pewnością pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego będzie tematem dominującym. W drugiej części, jak zawsze, będzie czas na komentarz do spraw międzynarodowych, o który poprosiliśmy doktora Bartłomieja Nowaka z Akademii Finansów i Biznesu Vistu Lab w Warszawie. No a na świecie od wielu miesięcy mamy w zasadzie stały zestaw tematów. Wojna w Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie. Z nowych tematów to oczywiście kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie, który ciągle rezonuje, nie tylko w Europie. Tyle wstępu, zaczynamy główną część audycji. Zapraszam. No i jest z nami pierwszy zapowiadany gość, pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
9: No, chciałbym oczywiście zacząć najpierw od wczorajszych uroczystości. Wielu już komentatorów zwróciło uwagę, że chyba po raz pierwszy coś takiego w III RP się zdarzyło, jak no, tej skali obchody pierwszej rocznicy urzędowania prezydenta. No i to, co oczywiście było najważniejsze chyba i najciekawsze do analiz, to wystąpienie pana prezydenta, w którym się pojawiło wiele ciekawych wątków. No, między innymi może zacznę od tego krótkiego cytatu, w którym to pan prezydent przypomina, że złożył 22 projekty ustaw, no i mówił to, i potem tłumaczył to w ten sposób. Złożyłem w ciągu roku ich 22, a więc średnio dwie inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. Zrobiłem to dlatego, bo w istocie chcę zmienić model prezydentury. Tak, prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu. Prezydent jest też od tego, by wychodzić z inicjatywami ustawodawczymi, aby nieść wasz głos i wasze postulaty. Właściwie to wszystko w porządku, prawda? Bo prezydent taką inicjatywę ma. Aczkolwiek jak mówi, że chce zmienić model prezydentury, no właśnie, to czy w tym wyczytała pani coś więcej?
10: No to jest bardzo dobre pytanie o tym wyczytaniu. Ja myślę, że to jest właśnie to czytanie w interlinii i może zacznijmy od tego, co pan scharakteryzował na początku, to znaczy ta forma. Proszę sobie przypomnieć, że my przecież nie tak dawno rozmawialiśmy, podsumowaliśmy kończącą się kadencję poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy. No i tego kalibru, tej skali uroczystości, tej skali świętowania nie było, a mówiliśmy o domkniętej już prezydenturze. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pierwszym rokiem, więc jeszcze wiele przed panem prezydentem, już nawet nie wspominając o możliwej i pewnie planowanej reelekcji. I mamy tak ogromne uroczystości, no chciałoby się powiedzieć, patrząc na ten obrazek, w iście amerykańskim stylu. I mamy te wypowiedzi, które są mniej ważne, ale jednak w mojej ocenie to, co widzimy i to, co słyszymy, ma się uzupełniać i pewnie taki był zamiar. I to nie jest już pierwsza uwaga pana prezydenta w kierunku ustroju, który mamy w Polsce. Przypomnę kwestię debaty wokół konstytucji i jej zmiany. No ewidentnie możemy tutaj wyczytać w mojej ocenie takie dążenie do poszerzenia kompetencji głowy państwa, no a zatem działania w kierunku systemu prezydenckiego. Oczywiście wiedząc, jakie są formalnoprawne wymagania, no każdy stwierdzi, że jest to perspektywa, jeżeli w ogóle możliwa, to bardzo odległa i jak dużej większości ona by, no po prostu większości konstytucyjnej wymagała. Niemniej jednak myślę, że prezydent świetnie określił ten i dotychczasowy styl pełnienia funkcji, ale też to, co zamierza, czyli bardzo aktywna prezydentura, która, no tutaj paradoksalnie przychodzi mi skojarzenie z Lechem Wałęsą, trochę nie mieści się w tych ramach, które aktualnie obowiązujące prawo wyznacza. Więc tak, myślę, że te zapowiedzi trzeba czytać, no przynajmniej na kilku poziomach.
9: No właśnie, pan prezydent w ramach tej swojej aktywności podkreślił, że również chciał wykorzystać tę prerogatywę, jaką jest inicjatywa o zwołanie referendum. No i przypomniał, że zwrócił się do Senatu już raz, aby zrobić referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, ale Senatowi nie spodobało się pytanie, które wtedy znalazło się w tym projekcie. No rzeczywiście ono było z tezą, wszyscy się zgodzili, bo pytanie brzmiało, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. No i pan prezydent mówi, okej, przyjąłem do wiadomości, bo przecież właśnie na tym polega między innymi kompromis w polityce, że się słucha, że się bierze pod uwagę opinie i zaproponowałem inne pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? No ale jak zauważył pan prezydent dzisiaj, no bo mówił wczoraj, dzisiaj w Senacie usłyszeliśmy, że głos narodu nikogo nie interesuje i że referendum w sprawie polityki klimatycznej nie będzie. Jak pani się odniesie do tego oskarżenia wobec Senatu?
10: Ja myślę, że to jest sprawa, która dotyczy nie tylko prezydenta Karola Nawrockiego. Mam na myśli sytuację, w której politycy bardzo chętnie odwołują się do narzędzi, zwłaszcza demokracji bezpośredniej, jeżeli ma być to im na rękę, czyli jeżeli ma być to zgodne z ich zamierzeniami. Natomiast z takiej perspektywy politologicznej, no można sarkastycznie powiedzieć, że referendum w takich demokracjach nie do końca skonsolidowanych bywa bardzo drogim narzędziem badania opinii publicznej, ponieważ nie przynosi konkretnych rozwiązań. A jeżeli referendum miałoby być poprowadzone zgodnie tutaj z całą metodologią tego typu inicjatywy, tego typu sposobu wypowiedzi przez suwerena, no to przede wszystkim należałoby najpierw przeprowadzić całą kampanię edukacyjną, natomiast nie iść takim bardzo łatwym, ja bym powiedziała wręcz populistycznym torem. No pierwsze pytanie, to już powiedzieć, że ono było z tezą, to nic nie powiedzieć. To było pytanie z gatunku, czy chcesz być piękny, młody i bogaty? I oczekiwanie odpowiedzi. Natomiast w tym drugim przypadku no należałoby najpierw powiedzieć, co się kryje tak naprawdę za tym hasłem polityka klimatyczna, bo też sami politycy bardzo często wypaczają tę narrację Unii Europejskiej, właśnie dopisując te treści pozytywne lub negatywne do tej polityki klimatycznej w zależności od opcji politycznej. Ale wracając do głowy państwa, ja rozumiem ten zabieg retoryczny. To było znowu takie podkreślenie, że prezydent jest z ludem. To jest bardzo charakterystyczne dla tego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Zresztą no, z mojej perspektywy jest to też jakiś swoisty fenomen, że prezydent, który przecież ma wyższe wykształcenie, jest doktorem, potrafił tę swoją w jakimś sensie, jeżeli chodzi o wykształcenie, elitarność ukryć i pokazywać cały czas, że my, lud i prezydent, jesteśmy tu, elity, z którymi należy walczyć, z którym się należy przeciwstawić, zaproponować inne rozwiązania, także systemowe, są po tej drugiej stronie, czyli po stronie rządu. I właśnie tego typu narracja. Ja chciałbym oddać głos ludowi, niech się Polki, Polacy wypowiedzą, no ale mam tutaj takie działanie obstrukcyjne, znakomicie wpisuje się właśnie w wizerunek prezydenta jako przedstawiciela, no i trochę obrońcy tego ludu i jego interesów.
9: Tu jeśli pani pozwoli, jeszcze dorzucę od siebie, bo to obszar, którym się zajmuję od ćwierć wieku, moim zdaniem w ogóle próba zapytania, jak to mówimy, z całym szacunkiem, tak, obywateli, co sądzą o polityce klimatycznej Unii Europejskiej, no jest jednak podstępem, dlatego że ta polityka klimatyczna zapisana jest pewnie w jakichś kilkudziesięciu aktach prawnych, jest tego pewnie kilkaset stron i to jest bardzo specjalistyczna wiedza, której nawet w kampanii referendalnej przecież nie da się w taki no, prosty sposób przekazać, więc no, mimo, że pytanie może już tezy nie ma tak jasnej jak poprzednio, to sam ten pomysł no, sam z siebie wydaje się dziwny, nie mówiąc już o tym, że z punktu widzenia formalnego państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej, jest zobowiązane przyjąć do swojego porządku prawnego prawo unijne, jeśli to zostało przyjęte we wszystkich niezbędnych procedurach na poziomie wspólnotowym, a wyłączenia z polityk załatwia się w okresie negocjacji akcesyjnych, jeżeli ktoś bardzo chce. No taka jest przynajmniej najogólniejsza zasada, więc ja się zgadzam z opiniami, że pan prezydent de facto proponując to referendum chce nas zapytać, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy nie.
10: Pewnie poniekąd tak, jakkolwiek proszę zauważyć, że to pytanie nie wpada jeszcze wprost, to pytanie wchodzi tak trochę tylnymi drzwiami do debaty publicznej. Ja się absolutnie tutaj z panem redaktorem zgadzam, że jeżeli chodzi o akcję informacyjną, edukacyjną, no to też się nie da tego typu działań przeprowadzić z roku na rok, czy z miesiąca na miesiąc, jeszcze mając na uwadze złożoność materii. Ale z drugiej strony proszę zauważyć, są te mechanizmy z obszaru psychologii społecznej. I jedna z takich zasad, która wiąże się z tym, jak łatwo można ponieść katastrofę polityczną, to powiedzieć obywatelom, że na czymś się nie znają albo nie są do czegoś odpowiednio przygotowani. W tym obszarze zarządzania informacją jako społeczeństwa czujemy te obszary bardzo newralgiczne. To znaczy my się znamy, my jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, czy będzie pytanie o politykę klimatyczną, czy o politykę rolną. I na tym korzystają właśnie podmioty, partie, liderzy populistyczni, że oni przywracają ludowi wiarę w to swoje sprawstwo, niezależnie jaka jest to materia, czy polityczna, zmiany ustrojowe w państwie, czy właśnie związana z gospodarką, czy związana z klimatem. I tutaj chcąc, nie chcąc, ale ja myślę, że jednak świadomie, czyli chcąc, prezydent wpisuje się w taki model przywództwa mocno populistycznego.
9: Tych wątków oczywiście było mnóstwo, ale może jeszcze jakieś dwa, wydaje mi się, ciekawe byśmy spróbowali poruszyć. Prezydent prawdopodobnie odebrał bardzo silny taki komunikat, głos gniewu ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którym to ugrupowaniem wydawać by się mogło najłatwiej mu się rozmawiało do tej pory. A ten głos gniewu pojawił się z chwilą weta pana prezydenta do ustawy o osobie najbliższej. PSL bardzo dużo pracy włożył w to, żeby tam zapisać rzeczy takie, które będą do zaakceptowania przez jego środowisko wyborców. I kiedy prezydent zawetował, to właśnie poszło dużo takiej krytycznej oceny tego kroku, w połączeniu z tym, że chyba pani Pasławska, która w takiej grupie parlamentarnej przy panu prezydencie pracowała, zrezygnowała z tej roli. I tu pan prezydent właśnie zaczął mówić, że ale to nie jest tak, że on jest przeciwny, bo on pamięta swoją obietnicę z kampanii wyborczej, że będzie popierał takie rozwiązania. Natomiast jednak to, co dostał na biurku, to absolutnie się nie nadawało do zaakceptowania. Jako strażnik konstytucji będzie pilnował, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny chronionym, szczególnie w Polsce. I właściwie wytłumaczył swoją decyzję tym, że dostał opinię od 40 czy 60 organizacji radykalnie lewicowych. I że co to za konsultacje i co to za opinie, jak one są tylko z jednego środowiska. I w ten sposób tłumaczył swoją decyzję. Myśli pani, że wytłumaczył?
10: Panie redaktorze, chyba obydwoje traktujemy to pana pytanie jako pytanie retoryczne, kiedy popatrzymy, gdzie znajdujemy się wśród państw europejskich, jeżeli chodzi o brak regulacji w tej materii, jak wiele innych państw, wydawałoby się równie tradycyjnych w pojmowaniu pewnych kwestii obyczajowych, jednak zdecydowało się na ten krok ułatwiający ludziom funkcjonowanie, to tego typu tłumaczenia to chyba trafiają tylko już naprawdę do takich bardzo zadeklarowanych wyborców, ale też mam wrażenie, że prezydentowi jakoś szczególnie nie zależy, żeby do tej swojej retoryki przekonać, bo on wie, że osoby, dla których kwestie tych regulacji są istotne, to niekoniecznie są te osoby, które tworzą jego elektorat. A jednocześnie jest to kwestia wywołująca tak wiele emocji, że jakiekolwiek poparcie, jakakolwiek inna narracja w ustach prezydenta mogłaby też część jego sympatyków, jego wyborców zniechęcić. A my cały czas, przynajmniej z perspektywy takiej analitycznej, obserwujemy proces budowania wielkiego obozu poparcia dla głowy państwa, więc akurat są te kwestie uznawane za bardziej priorytetowe i mniej priorytetowe. I bardzo często mam wrażenie, że słuchając czy to samego prezydenta, czy to jeszcze częściej jego najbliższego otoczenia, przedstawicieli kancelarii, można odnieść wrażenie, że te tłumaczenia nie są spójne, są raczej próbą zatuszowania czegoś, co nawet nie jest błędem politycznym, tylko jest świadomą strategią, ale nie wypada powiedzieć wprost, że prezydent jest tak bardzo przeciwny, czy tak bardzo utylitarnie te kwestie traktuje.
9: No to jeszcze tylko jeden wątek rocznicowy związany z różnymi tezami, jakie padły w wystąpieniu pana prezydenta, no bo to chyba ważne i tu powiem, co pan prezydent powiedział, ale jednocześnie czego nie powiedział. Otóż kiedy odniósł się do wojny w Ukrainie, przyznał, że absolutnie będziemy pomagać Ukrainie, ponieważ tam, gdzie bije się Moskala, tam Polska pomaga. Nawet jeśli nie bierze udziału bezpośrednio w wojnie, bo taki jest strategiczny interes Polski. Pełna zgoda, można by powiedzieć. Ale dodał też pan prezydent, że strategicznym interesem Polski jest też to, aby w Warszawie i w Polsce nie powiewały banderowskie flagi. Można pomagać i można wymagać. I to jest to, co prezydent powiedział. Natomiast słyszałem wiele takich komentarzy, że prezydent nie skorzystał z okazji, aby właśnie przy tej okazji odnieść się do tego wzrostu nastrojów antyukraińskich, rosnącej liczby ataków nawet na ukraińskie dzieci. No i że nie dał takiego sygnału, że to jest nie w porządku i że po prostu nie wolno tak postępować. No, nie skrytykował takich zachowań. No i oddaję znowuż pani głos.
10: Ja sądzę, że to też była przemyślana strategia, jeżeli chodzi o konstrukcję tej wypowiedzi. W mojej ocenie głowa państwa, prezydent powiedział dokładnie to, co znaczna część społeczeństwa chce usłyszeć. Tak jak pan redaktor wspomniał o tym wzroście, radykalnym wzroście nastrojów antyukraińskich i tu już nie chodzi o ekspresję werbalną, tu chodzi o konkretne zachowania, ataki. A zatem z jednej strony ten sygnał, który jak gdyby jest przypisany do głowy państwa, która utrzymuje te pozytywne relacje międzynarodowe, to znaczy wiemy, kto jest wrogiem, chociaż w mojej ocenie bardzo rzadko tego wroga tak naprawdę wskazujemy, jeżeli chodzi o konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą, no ale z drugiej strony cały czas ten motyw, który już wcześniej w wypowiedziach prezydenta się pojawiał, to znaczy pomagamy na własnych zasadach, oczekując szacunku i przede wszystkim uregulowania tych kwestii z obszaru polityki historycznej. To jest pewien paradoks. Biorąc pod uwagę też, proszę zauważyć, rolę pierwszej damy, to w jakim obszarze zdecydowała się zaangażować, czyli właśnie walki z hejtem, walki z przemocą słowną, no to była znakomita okazja, żeby te kwestie publicznie podjąć. Natomiast znowu mam wrażenie, że one byłyby źle przyjęte przez bardziej radykalną część elektoratu, więc lepiej się nie narażać, lepiej pozostać na tej pozycji, która znowu gwarantuje większe poparcie społeczne. No niestety, coraz mniej mamy idei w polityce, coraz więcej mamy kalkulacji, a te relacje rzeczywiście w ostatnim czasie, ja też mówię z perspektywy osoby, która bada, jak te stereotypy antyukraińskie są wzbudzane przez polityków i później zarządzane, no niestety ta sytuacja pogarsza nam się w mojej ocenie w zastraszającym tempie.
9: No to tak jak powiedziałem, może tyle, jeśli chodzi o komentarz do wczorajszych uroczystości rocznicowych, ale troszkę w nawiązaniu następny wątek, no bo jak zawsze w takich sytuacjach padają pytania, o co tu mogło chodzić, czy to przypadek, no przecież niemożliwe, żeby to był przypadek, a chodzi o to, że rzeczywiście w tym dniu, a niemal nawet, że chyba w podobnej porze, w którym prezydent obchodził rok swojej pracy w Pałacu Prezydenckim, Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję, w której wystąpił i prezes Jarosław Kaczyński, i kandydat na premiera Przemysław Czarnek. I no, jeden może też z nowych kandydatów na premiera, bo takie głosy docierają, że może będzie zmiana, Tobiasz Bocheński. Dlaczego pani zdaniem zrobiono to tego samego dnia?
10: No na pewno nie przez przypadek. To myślę, że państwo słuchacze również o tym doskonale wiecie. W polityce nie ma przypadków, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie planowanie. Przecież tego typu decyzje o uroczystościach organizacji czy o konwencie nie zapadają z dnia na dzień. No powiedziałabym, że że jest to próba w pewnym sensie stworzenia wydarzenia konkurencyjnego, a zatem tak troszkę odciągającego uwagę od tego, co zaproponował Pałac Prezydencki. No a idąc dalej tym tropem, można by powiedzieć, że osłabienia tej siły budowania wizerunku prezydenta, który no też nie kryje tych aspiracji, że chce być architektem prawicy, cokolwiek na tej prawicy dalej się będzie działo. No i pewnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości i samego prezesa również jest takie głębokie przekonanie, że prezydent, który przecież no, został przez tę formację wyniesiony na ten najważniejszy urząd w państwie, bardzo wybił się w swoich działaniach na samodzielność, niezależność i można mieć wrażenie na zasadzie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, że przy tych ostatnich podziałach po prawej stronie sceny politycznej, no to właśnie prezydent może być tym, kto zyskuje najwięcej. Mimo, że czekają nas wybory przecież parlamentarne, a nie prezydenckie, ale znowu patrząc perspektywicznie, no dla prezydenta jest to niezwykle istotne, kto w tych wyborach wygra, z kim będzie, czy nie będzie, no raczej nie będzie pewnie z tej perspektywy Prawa i Sprawiedliwości koabitacja, bo już nie trzeba będzie tutaj no, szukać tego obszaru kompromisu, ale z jednej strony mam wrażenie, że jest to taka próba sił i odciągnięcia od uwagi od tych właśnie uroczystości, no, których skala naprawdę robi wrażenie i tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, no, nie spotykaliśmy do tej pory w historii Polski aż tak uroczystych obchodów. One czemuś służą i służą czemuś więcej niż tylko pierwszej rocznicy, bo ona tak naprawdę w skali całej kadencji, no nie ma jeszcze fundamentalnego znaczenia.
9: A może, tak ja przynajmniej sobie myślę, dodatkowym powodem dla organizacji tej konwencji, no choć może akurat to nie musiało być dokładnie tego dnia, jest aktywność Mateusza Morawieckiego, który opisując coraz bardziej precyzyjnie i dokładnie zarówno swoje czasy w Prawie i Sprawiedliwości, jak i powody, dla których on i jego najbliżsi współpracownicy z PiS-u się wypisali. No on cały czas właśnie podkreśla, że chce rozmawiać o Polsce, że chce przedstawiać programy, że organizuje właśnie taką formę think tanku z tego swojego stowarzyszenia, gdzie będą wykuwane właśnie najlepsze pomysły dla Polski, no i a ten PiS nic takiego nie robi. No to proszę bardzo, no to mamy konwencję, podczas której pojawiają się różnego rodzaju hasła, na przykład zobowiązanie takie programowe, jak rozumiem, wyborcze jednocześnie, które przedstawił wspomniany Tobiasz Boheński, że młodzi Ukraińcy, którzy podlegają obowiązkowi służby wojskowej po dojściu do władzy tej formacji, a będą to osoby niepracujące, będą deportowane z Polski. No więc jakiś element, można by powiedzieć, programowy się pojawił. No to może to jest jeszcze też efekt tego rozłamu, taka aktywność PiS-u.
10: Ja powiedziałabym, że tutaj jedno nie wyklucza drugiego i zapewne tak jest, ta responsywność Prawa i Sprawiedliwości i z drugiej strony no dalej ta rywalizacja, które ugrupowanie, który polityk będzie jeszcze bardziej radykalny, jeżeli chodzi o pomysły względem relacji polsko-ukraińskich, ale jest ten jeden czynnik, o którym pan redaktor powiedział. To znaczy, czy na pewno to musiała być tak duża zbieżność dat? Przecież przesunięcie 2 dni, 3 dni w jedną lub w drugą stronę, no tak naprawdę pozwoliłoby skupić całą uwagę na uroczystościach w Pałacu Prezydenckim, nie odciągać tej uwagi, a jednocześnie no, odnotować, mówię z perspektywy odbiorców, czyli opinii publicznej, działalność Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedź Tobiasza Boheńskiego. Chociaż tak na marginesie dodam, że tutaj oczywiście tych potencjalnych kandydatów, gdyby doszło do zmiany kandydata na premiera jest wielu, to akurat ja wątpię, że Tobiasz Boheński miałby być tym nowym pomazańcem prezesa Kaczyńskiego. Według mnie nie ma wystarczająco silnej pozycji w samym Prawie i Sprawiedliwości. No niemniej jednak akurat jego ustami te deklaracje zostały tutaj zaprezentowane. Pewnie na zasadzie dwóch pieczeni przy jednym ogniu no udało się z jednej strony pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko odbiera ciosy, ale samo wychodzi przychodzi z jakimiś pomysłami, ale z drugiej strony no na pewno nie był to wyraz wsparcia dla głowy państwa w tym konkretnym aspekcie.
9: No, a że PiS ma powody do zmartwienia, to między innymi mówi o tym najnowszy sondaż, sondaż Opinia 24. I ponieważ nie jest to pierwszy taki sondaż, w którym ugrupowanie Morawieckiego no, jest notowane z wynikiem powyżej 5%, a więc szansą wejścia do Sejmu, można by powiedzieć, że to jednak jest już potwierdzenie, że rozłam wpłynął negatywnie na notowania partii Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ w tym sondażu PiS otrzymał 17,2% i to jest o 5,6 punktu procentowego mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Koalicja Obywatelska 30,03, Konfederacja 15,3, Konfederacja Brauna 9, Lewica 7, no i właśnie Rozwój Plus 5,3. Dobrą wiadomością dla prawicy, dla możliwej może jakiejś koalicji, wielkiej koalicji prawicowej po wyborach, gdyby nam się taki wynik powtórzył, jak w tym sondażu, no jest to, że ta prawica ma oczywiście większość parlamentarną. Jak pani komentuje ten spadek notowań PiS-u?
10: No ten spadek notowań był przewidywany. Tutaj oczywiście można się było zastanawiać, czy to będzie 5 czy 7%, no ale widzimy, że to są przynajmniej na dzień dzisiejszy takie wyniki poparcia, które gwarantowałyby przekroczenie progu, czyli tych 5 punktów procentowych. No tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z prostą arytmetyką, czyli jeżeli formacja Mateusza Morawieckiego dostaje te punkty poparcia, no to kto się traci, a traci je wiadomo Prawo i Sprawiedliwość, bo w rzeczywistości obydwa ugrupowania sięgają po ten sam elektorat. Czy on jest bardziej na prawo, czy on jest bardziej centrowy, to jest już kwestia wtórna, no ale chyba mamy świadomość, że te przepływy no, nie odbywają się na zasadzie skrajności, tylko na zasadzie podobieństw. Chociaż z drugiej strony proszę zauważyć, że jest ten efekt świeżości, to wszystko się dzieje na naszych oczach, to wszystko się dzieje tu i teraz, natomiast pytanie, na ile to zainteresowanie, na ile to przekonanie wyborców do siebie uda się utrzymać w perspektywie tych najbliższych miesięcy. Bo o ile Mateusz Morawiecki no, stara się jak najbardziej wykorzystać właśnie ten swój moment, kiedy te wszystkie oczy są skierowane także w aspekcie medialnym na tę jego nową propozycję, no to zapewne Prawo i Sprawiedliwość będzie też starało się odzyskać wyborców, a zatem można się spodziewać dalszej eskalacji do czasu wyborów tego napięcia, a to co po wyborach, no to właśnie tutaj według mnie zaczyna się ta najciekawsza część diagnozowania, bo ten obóz, jak pan redaktor powiedział, wielkiej prawicy, no też jak najbardziej jest scenariuszem potencjalnie możliwym. Chociaż kiedy słyszę, kiedy obserwuję w mediach społecznościowych, jak politycy, którzy do tej pory no, byli kolegami partyjnymi, obrażają siebie, jak obniżają swoją wartość, swoich dokonań również, no to mam wrażenie, że jednak to mleko polityczne się już rozlało. To znaczy, że trudno będzie teraz odbudować jakąś formę sojuszu politycznego, chociaż no, wszyscy wiemy, że nic tak nie spaja, nic tak nie spina, jak idea wspólnego wroga. Więc taka formacja, która będzie gromadziła różne siły prawicy, myślę, że po wyborach też jest scenariuszem jak najbardziej możliwym.
9: No tak, ale czy tak się stanie, to musimy poczekać już do wyborów. A dzisiaj pięknie dziękuję za komentarz. Przypomnę, była z nami pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo pani profesor dziękuję.
10: Dziękuję serdecznie.
9: I jest już z nami drugi zapowiadany gość, dr Bartłomiej Nowak, Akademia Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie, Team Europe Direct, Zespół Doradców przy Komisji Europejskiej. Dobry wieczór, Bartku.
11: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
9: Zaczniemy od sprawy, która wydaje się, no będę ciekaw swojej opinii, czy ona ze względu na to, co się wydarzyło, jednak bardzo na ograniczonym terenie będzie miała no niemal nieograniczony wpływ na Europę, na politykę europejską, ale może nawet i też na relacje amerykańsko-europejskie, amerykańsko-marokańskie, amerykańsko-hiszpańskie. No mówiąc krótko, jak ty oceniasz to, co się stało na Ceucie?
11: Po pierwsze, działo się to bardzo krótko. I ta reakcja, ten list 22 przywódców europejskich w sprawie Hiszpanii, no nie był dobrym pomysłem. I cała ta sytuacja...
9: To przypomnij w dwóch zdaniach, co tam w tym liście było, bo może nie wszyscy pamiętają.
11: No on generalnie potępiał politykę Hiszpanii, która w ostatnim czasie zalegalizowała pobyt uchodźców, imigrantów ze względu na potrzeby po prostu rynku pracy. I przywódcy europejscy, w tym Polska również, stwierdzili, że być może była to zachęta dla tego typu sytuacji, jaka się zdarzyła w Ceucie. To było takie trochę wyjście przed szereg, myślę, że pewnym ukrytym takim motywem też tego listu było jednak to, że z drugiej strony Hiszpania w trochę innej dziedzinie, mianowicie w polityce bezpieczeństwa, też nie wykazała solidarności z resztą Europy, jeżeli chodzi o zwiększanie wydatków obronnych. Po prostu odmówiła najzwyczajniej w świecie, uznając, że konflikt i cała wojna w Ukrainie nie bardzo ich dotyczy i że mają ważniejsze priorytety. Więc to miało jakoś taki też kontekst, natomiast trzeba powiedzieć, że ta reakcja tych przywódców europejskich była za szybka. Zawieszenie czy wprowadzenie kontroli granicznych przede wszystkim między Włochami a Hiszpanią też bardzo niedobre. Nie sprawdzono bardzo wielu rzeczy, to znaczy, czy rzeczywiście oni mają szansę wejść w strefę Schengen, mówię o tych, którzy próbowali się dostać do Europy, a nie mieli szansy wejść w strefę Schengen, co wyjaśniał premier Hiszpanii. Więc to wszystko była taka trochę burza w szklance wody, bo przecież ci ludzie zostali bardzo szybko odesłani. Reakcja Hiszpanii była bardzo szybka, nie przywołana nawet, czy nie było czasu nawet, żeby przywołać zapisy paktu migracyjnego. Ona oczywiście była niedobra, ale ja nie wiem, czy ja bym wyciągał jakieś daleko idące konsekwencje. I też trzeba powiedzieć, że tutaj była to kolejna sytuacja celowego po prostu wywołania tego typu kryzysu. I jeżeli spojrzeć na reakcję Europy, no to ona nie była najlepsza i na pewno trzeba to przemyśleć na przyszłość. Mam nadzieję, że to była burza w szklance wody i że takich długofalowych konsekwencji nie będzie, bo tak jak mówię, nie przywołano zapisów samego paktu migracyjnego i to się szybko skończyło. To znaczy, to nie jest taki kryzys, który by się gdzieś tam przedłużał.
9: No to reakcja państw, reakcja rządów, natomiast jeszcze chciałbym zapytać o reakcję Unii instytucjonalnej, no bo jak wiemy, historia zresztą to już nieraz pokazała, bardzo niedobrze jest, kiedy pojawiają się kryzysy, w których wymagana jest reakcja instytucjonalna i jeśli te kryzysy właśnie są w sierpniu, bo jak wiadomo, w sierpniu wszyscy są, mówiąc w skrócie, na wakacjach. Udało się co prawda zorganizować w Radzie Unii Europejskiej spotkanie ministrów spraw wewnętrznych, a wczoraj Parlament Europejski zorganizował, ale to też w większości, właściwie chyba prawie w ogóle to było online'owe spotkanie członków Komisji Wolności Obywatelskich Spraw Wewnętrznych, gdzie na ten temat dyskutowano. Czy według ciebie te działania instytucjonalne w połączeniu z zapewnieniami oczywiście, że trzeba wzmocnić ochronę granic zewnętrznych, że trzeba wzmocnić Frontex, że trzeba wzmocnić współpracę z państwami i organizacjami międzynarodowymi, które działają na rzecz zwalczania przemytu ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest wystarczające?
11: No to było raczej takie gaszenie pożaru, który, trzeba powiedzieć, ugaszono skutecznie. To znaczy po tych spotkaniach, które no, były raczej taką proformą, ale jednak te emocje się wygasiły. W tym pierwszym momencie też warto wspomnieć, że reakcja Komisji Europejskiej była wspierająca, wzywająca do solidarności samej Ursuli von der Leyen, więc ona była jakby poprawna. Te emocje udało się wygasić, chociaż na pewno nie udało się wygasić, jeżeli chodzi o państwa członkowskie. I tutaj mówię przede wszystkim o relacjach między Włochami a Hiszpanią. Ta sprawa się dzieje, tym bardziej, że ona we Włoszech nabiera takiego kontekstu wewnętrznego, politycznego, gdzie Giorgia Meloni może skorzystać na tym politycznie. Wiadomo, że też za jakiś czas będzie miała wybory i ona jakby idzie w tym kierunku. I te relacje widać na poziomie oficjalnym. Próbuje gasić jakoś tak minister spraw zagranicznych Włoch. Zresztą były oficjal w Unii Europejskiej, Antonio Tajani, ale
9: tego szef Parlamentu Europejskiego chyba, w pewnym
11: tak,
9: momencie.
11: Tak. Tego się nie da, zdaje się, w prosty sposób. Tam się rozlało i tam pewnie trzeba będzie sobie powyjaśniać i też na przyszłość ustalić, jeżeli będą tego typu sytuacje się powtarzały, no to naprawdę trzeba uniknąć tego typu eskalacji i myślę, że na poziomie państw członkowskich sam ten list 22 państw naprawdę niepotrzebny i taki, który pokazywał też brak solidarności między państwami, czyli nie było jednolitego punktu widzenia w samej Radzie Unii Europejskiej na poziomie ministrów, na poziomie szefów państw, no bo tam były 22 państwa. I to na pewno nie było dobre i po prostu trzeba uniknąć takich sytuacji. Natomiast dobrze się stało, że w tym drugim ruchu nastąpiła jednak taka deeskalacja tego wszystkiego i że to się nie rozlało. Szkody na pewno będą z różnorakiego też punktu widzenia, ale na razie udało się to ograniczyć.
9: Jak widzisz dalej konflikt Stany Zjednoczone-Iran, bo z jednej strony mamy już tyle było zawieszeń broni, tyle było zapewnień, że jest porozumienie, tyle razy oddychaliśmy głęboko, słysząc, że przywrócona zostaje żegluga w ciśninie Ormus, no wiadomo, głównie martwi nas cena benzyny i tak dalej. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy to Donald Trump 2 sierpnia oświadczył, że odwołał planowany atak na Iran pod warunkiem możliwości szybkiego zawarcia porozumienia. Jednocześnie chyba dzisiaj rano można było przeczytać, że Iran ostrzega państwa Zatoki, że jeżeli Amerykanie ponownie uderzą, to Iran przeprowadzi ataki w strategiczną infrastrukturę swoich arabskich sąsiadów. No i oczywiście wszyscy są przerażeni taką perspektywą. To jak ty to widzisz?
11: Więc może warto tutaj trochę zredefiniować, bo to już nie jest tylko konflikt Stany Zjednoczone-Iran, ale również tutaj musimy zarówno państwa Zatoki wkalkulować, jak i Izrael. I Izrael będzie robił wszystko, aby ten konflikt podtrzymywać, tym bardziej, że ma wybory parlamentarne za 2 miesiące, premier Netanyahu i zdaje się, że on się stał wyłącznie już tylko premierem uzależnionym od prowadzenia działań wojennych, zresztą na różnych frontach, prawda, bo sytuacja w strefie Gazy też nie wskazuje na jakikolwiek postęp. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o same negocjacje między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, ja od początku mówiłem, że one w takim kształcie, w jakim są prowadzone, mają bardzo małe szanse porozumienia. I tutaj zaletą porozumienia z 2015 roku, w którym uczestniczyła Unia Europejska, Stany Zjednoczone, którego tak nienawidził Donald Trump i tak krytykował, było to, że to był pewien szerszy układ, w którym Iran mógł czuć się bezpiecznie w taki sposób, że było kilka podmiotów międzynarodowych, w tym Unia Europejska, które gwarantowały realizację tego porozumienia. Czy to była szersza konstrukcja międzynarodowa, której w tej chwili nie ma? I w tej chwili wydaje się, że Stany Zjednoczone również nie mają pomysłu w takim sensie strategicznym na wynegocjowanie tego typu układu, a Iran zdaje się nie ma też chęci na dopięcie pewnych szczegółów, tym bardziej, że na takich prostych rzeczach wygrywa. Mianowicie przed rozpoczęciem tej wojny Zatoka Ormuz była przecież wolna, jeżeli chodzi o możliwość przepływu statków, a w tej chwili Iran pobiera opłaty i osiągnął porozumienie w tej chwili z Omanem na temat opłat i w zasadzie legalizuje to, że będzie mógł pobierać te opłaty. I co się dzieje na skutek tego? Państwa, przede wszystkim jeżeli chodzi o surowce i o kwestie ropy naftowej, państwa Zatoki starają się w tej chwili innymi drogami szukać również projektów i inwestycji, które sprawią, że one tą cieśninę Ormuz będą omijać. To się nie stanie bardzo szybko, ale w sposób ewidentny szukają w tej chwili dróg takich, żeby zmitygować, ograniczyć to ryzyko. I one są wciągnięte, one są zakładnikami tej wojny. Więc ja tutaj, ja uważam, że z punktu widzenia Iranu bardzo korzystne byłoby, aby częścią tego porozumienia były Chiny. Gdyż to by zapewniało pewną stabilność, jeżeli chodzi również o kontrolowalność Iranu. Natomiast Stany Zjednoczone nie mogą sobie na to pozwolić, bo byłaby to ich prestiżowa porażka. Ale jeżeli nie znajdziemy szerszej konstrukcji na porozumienie w Zatoce, to moim zdaniem je będzie bardzo ciężko osiągnąć. Jest też taka rzecz, że czemu Iran chce pobierać opłaty? Jego gospodarka jest w stanie bardzo, bardzo ciężkim, ale w jakichś tam punktach porozumienia, które Iran negocjował, Iran podnosił też kwestie reparacji wojennych ze strony Stanów Zjednoczonych, na które Stany Zjednoczone w ogóle w pierwszym momencie się zgodziły, co wszystkich zaskoczyło. Więc tak naprawdę ciężko powiedzieć w tej chwili, jaka jest strategia i jakie są pomysły. Donald Trump po raz kolejny zapewniał, że jest bardzo blisko tych porozumień, ale myślę, że już w tej chwili mało kto przykłada wagę do zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to jest ten wielki problem, że zaraz po tym, jak on mówi o możliwości porozumienia, to dzień albo dwa dni potem dokładnie wygraża Iranowi zniesieniem z powierzchni ziemi, albo wręcz jak jakiś czas temu uśmierceniem całej cywilizacji, co by w ogóle było zbrodnią przeciwko ludzkości, trzeba powiedzieć. Więc tutaj ja nie widzę jakichś podstaw. Równocześnie może warto dodać, że Donald Trump w tym samym wywiadzie, w którym powiedział o możliwościach porozumienia z Iranem, to było w dniu wczorajszym, równocześnie powiedział, że gdzieś tam prowadzone są jakieś negocjacje z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie, ale też bez żadnych szczegółów. Z tym, że na dzień dzisiejszy ja nie widzę jakichkolwiek tutaj podstaw, aby sądzić, że może być znalezione długotrwałe rozwiązanie pokojowe, takie, które sprawi, że nie będziemy w takim cyklu właśnie wszczynania działań wojennych na chwilę ich zaprzestania i takiego powtarzalnego cyklu. I ja nie widzę jakiejkolwiek na poziomie strategicznym przesłanki do tego, aby o tym mówić. I zdaje się, że wybory w Stanach Zjednoczonych, tak zwane połówkowe, te listopadowe, też już nie są jakimś wyznacznikiem tego, co może zrobić administracja amerykańska, bo po prostu nie ma strategii tutaj. I I to mi się wydaje takie ewidentne.
9: Tak, we wczorajszej audycji pan profesor Bohdan Szklarski przedstawił nam całą paletę różnego rodzaju doktryn prezydentów amerykańskich na przestrzeni 250 lat i na koniec przyznał, że rzeczywiście jak się patrzy na działania prezydenta Trumpa, trudno się w tym strategii dopatrzyć, czy doktryny takiej, jaką miał, nie wiem, Truman, Monroe, czy nawet Obama. No ale to zostawmy, bo jeszcze chciałbym poprosić

0: Polski, Ukraina.
1: No znowu mamy takie bardzo sygnały mieszane, dlatego że prezydent Trump zaprzeczył temu, jakoby armia amerykańska miała po prostu niedobór rakiet. Tylko że tutaj też znowu mało kto przykłada wagę do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest problem. Z drugiej strony Pentagon wysyła w tej chwili sygnały takimi nieformalnymi kanałami, że administracja amerykańska robi wszystko, aby znaleźć jakieś rozwiązanie pośrednie, dlatego że nawet jeżeli doszłoby do udzielenia licencji na produkcję Patriotów Ukrainie, tutaj też nie wiemy, jakie jest ostateczne stanowisko administracji amerykańskiej, bo Trump zmieniał zdanie, później to było jakoś rozmiękczane, więc nie wiadomo, ale nawet jeżeli by to się odbyło, to potrwa no, najwcześniej za rok. Ukraińcy mogliby wyprodukować, najwcześniej podkreślam, więc to jest bardzo dużo czasu i Amerykanie szukają jakichś możliwości. No niestety nie wygląda to dobrze. No, tutaj oni się muszą przede wszystkim bronić, Ukraińcy, przeciwko rakietom balistycznym, przeciwko którym w tej chwili nie ma żadnego sposobu. Rosja liczy na to, cała produkcja rosyjska zresztą jest już w tej chwili na tyle duża, że jest znacznie większa niż zasoby amerykańskie. I tutaj chyba nie ma dobrego sposobu. Rosja liczy na to, że Ukraina się po prostu wykrwawi, zanim te skuteczne ataki ukraińskie w Rosji, zanim doprowadzą do jakiejś zmiany postaw rosyjskiego przywódcy. Więc no, nie wygląda to niestety dobrze. Wiemy również, że po stronie Unii Europejskiej jest jakiś wysiłek tutaj, żeby pomóc Ukrainie. O tym się oczywiście nie mówi gdzieś tam głośno, ale ta sytuacja jest w tej chwili naprawdę zła.
0: Wiem, że spytam teraz o wielki temat, a mamy jeszcze jakieś góra 2,5 minuty, ale to też ważne w kontekście polskiej debaty. Czy to, co się dzieje w Europie tego lata, również w naszym kraju, ale oczywiście w mniejszym stopniu, mam na myśli pożary, Hiszpania, Francja, Grecja, poziom wody w Dunaju, który zagroził funkcjonowaniu elektrowni, podobne problemy, Serbia, Rumunia i tak dalej. Czy to pomoże w prowadzeniu dalej szeroko rozumianej polityki klimatycznej w ramach naszej Unii Europejskiej? Czy będzie dalej presja na odchodzenie od tej polityki, no a jak niektórzy wolą, liberalizowanie jej?
1: No problem jest jeszcze bardziej złożony, bo z jednej strony mamy takie siły prawicowe, które rzeczywiście chcą wycofać się z części zapisów zielonej polityki i jeszcze z trzeciej strony mamy potężną konkurencję międzynarodową, jeżeli chodzi o całą politykę industrialną. Więc myślę, że bez takiej strategicznej debaty chyba się nie obejdzie. Natomiast ja nie wiem, czy tutaj będzie jakiś radykalny krok w kierunku przyspieszenia na skutek tego, że mamy takie upały i tak zmienną pogodę, bo o tym też trzeba powiedzieć. Pamiętajmy, jaką mieliśmy zimę. To nie tylko dotyczy samego poziomu temperatury w lecie. Więc to jest bardzo złożony problem i ja myślę, że chyba nie mamy tutaj dobrego pomysłu, co z tym zrobić. No i musi... Wie pan, Mario Draghi mówił o tym, że my potrzebujemy ogromnych inwestycji, tak, żeby Europa była konkurencyjna i nie schodziła jednak z tej zielonej ścieżki. I te inwestycje szacował na dodatkowe 5% PKB rocznie. I to jest wielkie wyzwanie. Zobaczymy, jak będą, czy uda się sfinalizować i w jakim kształcie budżet wkrótce. Jakie tam też będą finanse przeznaczone na w cudzysłowie politykę zieloną. To nam na pewno dużo powie.
0: Pięknie dziękuję za komentarz. Przypomnę, był z nami pan dr Bartłomiej Nowak, Akademia Finansów i Biznesu w Wistula w Warszawie.

0: Team Europe Direct. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo, dobrego weekendu.
0: Z wzajemnością. I podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Państwu wszystkim też życzę dobrego weekendu. Usłyszymy się w magazynie europejskim w poniedziałek, zaraz po 13.40.
2: Autopromocja.
3: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
4: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Hiszpania zapowiada wprowadzenie kontroli na granicach dla obywateli Włoch. Konflikt po kryzysie migracyjnym w Ceucie narasta. Prezydent Ukrainy dziękuje za wsparcie po tym, jak Senat USA przyjął przepisy związane z sankcjami na Rosję. Mimo opadów deszczu i burz, które nawiedziły wiele regionów w kraju, w wielu miejscach nadal mamy do czynienia z suszą. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd Hiszpanii zarządził kontrole graniczne dla pasażerów statków i samolotów z Włoch, poinformowała agencja Reutera. Kontrole mają obowiązywać od północy do 7 września. To reakcja na utrzymanie kontroli granicznych dla Hiszpanów we Włoszech, mimo apelu Madrytu, by je odwołać. Włoski rząd poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Konflikt na linii Włoch i Hiszpania narasta od momentu, jak do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce, w ciągu kilku dni nielegalnie przedarło się nawet około 72 tysięcy osób. Jak podają źródła rządowe w Hiszpanii, około 70 tysięcy zostało już zawróconych do Maroka. Hiszpański rząd zaznaczył też, że żaden migrant z Ceuty ani nie mógł się przedostać, ani nie przedostał się na kontynent europejski. Przyjęcie przez Senat USA ustawy Grahama pomoże zwiększyć presję na Rosję, by zakończyć wojnę przeciwko ukraińskiej niepodległości i obywatelom, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jesteśmy bardzo wdzięczni Senatowi USA i wszystkim, którzy wspierają Ukrainę, napisał w platformach społecznościowych. Zełenski podkreślił, że Ukraina docenia wsparcie, jakiego udzielają jej Stany Zjednoczone, obie partie i cały naród amerykański. Amerykański Senat przyjął dziś zdecydowaną większością głosów ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazwaną na część jej współautora, senatora Lindseya Grahama. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Ofiara napaści trafiła do szpitala. Z ustaleń policjantów wynika, że stan zdrowia pokrzywdzonego jest poważny i zagrażający życiu. Jak wyjaśnia policja, z dwoma nastolatkami, którzy mogą mieć związek z atakiem, są prowadzone czynności. Radny Łukasz Gibała znów, już po raz czwarty, chce rządzić Krakowem. Dziś oficjalnie rozpoczął kampanię przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Przekonuje, że Kraków potrzebuje nie partyjnego nominata, ale gospodarza, którego, jak mówi, jedynymi szefami będą mieszkańcy. O szczegółach reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
6: To jego czwarta próba zdobycia fotela prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała rusza do walki pod hasłem miasta ponad politycznymi podziałami i przekonuje, że decyzje dotyczące Krakowa zapadać mają w Krakowie, a nie w Warszawie.
7: 27 września staniemy przed dosyć prostym dylematem. Możemy wybrać kogoś, kto ma swoich szefów w Warszawie i tymi szefami są politycy warszawscy, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak nam tutaj w Krakowie się żyje i jakie mamy problemy, albo możemy wybrać kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie słuchał mieszkańców Krakowa.
6: Łukasz Gibała deklaruje, że jeśli wygra wybory, to liczy na współpracę ponad politycznymi podziałami, także z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: Choć upały nieco na chwilę osłabły, a przez kraj przeszły lokalnie deszcze i burze, susza nadal w wielu miejscach daje się mocno we znaki. W bieszczadzkiej gminie Bukowsko od kilku dni obowiązują ograniczenia w dostawie wody. Powodem jest całkowite wyschnięcie rzeki, która zaopatruje w wodę kilka miejscowości. Marcin Starzec rozmawiał z samorządowcami z Bukowska. Jak obecnie wygląda sytuacja na miejscu?
8: Zapytałem wójta Marka Bańkowskiego, ile realnie wody mają na dziś mieszkańcy najbardziej dotkniętych miejscowości. jakości. Dostępność wody w wodociągu tym najbardziej problematycznym jest 2 godziny na dobę.
9: Przez resztę dnia woda jest dowożona przez lokalną straż pożarną w specjalnych beczkowozach. Sytuacja się pogarsza, bo zapowiadany na dziś rano deszcz w zasadzie tutaj nie dotarł.
8: To było tylko parę kropel.
9: Z problemem mierzą się też rolnicy hodujący bydło mleczne. Część z nich korzysta z własnych studni, ale część, jak pani Alina, czeka na pomoc gminy.
10: Tutaj jest prośba, nie wiem, do władz gminy czy do kogo, żeby szukać jeszcze jakichś studni głębinowych.
9: Prognozy też nie napawają optymizmem. W nich brak długotrwałych opadów i powrót upałów. Z Bukowska, Marcin Starzec, TOK FM.
5: Dawniej doręczyciel i ważna osoba w lokalnej społeczności, dziś multizadaniowiec i akwizytor. Mowa o listonoszu. Związkowcy z Poczty Polskiej mówią o zmianie charakteru tego zawodu. Wielu z nich narzeka na presję czasu, nadmiar pracy i wyśrubowane normy. Niektórzy, by utrzymać pracę, korzystają z prywatnych zasobów, mówi Robert Czysz ze Związku Zawodowego Pracowników Poczty.
11: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
5: Dawniej listonosz znał mieszkańców, ich zwyczaje. I był często goszczony w domach. Teraz, jak mówią związkowcy, nie ma na to czasu, choć w innych krajach czas listonosza można kupić.
11: No, w Poczcie Francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
5: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów. Jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy, a teraz jeszcze pogoda. W nocy tylko na południu kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Noc chłodniejsza niż poprzednie. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 17 na południu kraju. Jutro w ciągu dnia sporo słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dziś piątek. A więc mamy dla Państwa świeżutki odcinek EKG+. To nowa produkcja podcastowa z udziałem całej czwórki prowadzących magazyn EKG w TOK FM. Maciej Głogowski, Patrycja Maciejewicz, Wojciech Kowalik i Rafał Hirsch co piątek podsumowują, komentują i wyjaśniają najważniejsze gospodarcze wydarzenia tygodnia, widziane zawsze z naszej codziennej perspektywy. Zapraszam.
13: To jest podcast EKG+, który swoje premiery ma w piątki.
14: Bardzo się cieszymy z tego powodu.
13: W każdy piątek rozmowa o gospodarce, ekonomii.
15: Kapitale.
13: A was zaskoczyliśmy. Co tydzień omawiamy ważne rzeczy, które dzieją się w gospodarce i które, mam nadzieję, są interesujące. Dziś spotykamy się w wakacyjnym gronie.
15: Patrycja Maciejewicz,
14: Rafał Hirsch
13: i Maciej Głogowski. Możecie nas także usłyszeć w Radiu TOK FM w programie EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, po 12.40 i po 14.40, a podcast EKG Plus premierowy w każdy piątek w południe w aplikacji TOK FM na tokfm.pl. I nas obserwujcie, oceniajcie, komentujcie, podpowiadajcie tematy, a my będziemy się nimi zajmować. Zostańcie dzisiaj z nami do końca, wysłuchajcie całego odcinka, bo naprawdę będą się działy rzeczy.
14: Ja nie wiem, czy ja chcę być oceniany, ale oceniajcie. Ludzie nie powinni się oceniać. Nie?
13: Czy moje westchnienie chyba się nagrało? Pewnie się nagrało. Gdy my siadamy do tego podcastu, nie ma upału.
14: Nie, nawet zmokłem po drodze.
13: Ja nie zmokłem, ale na pewno nie było upału. W tygodniu, w którym nagrywamy, były upały i nawet bardzo wcześnie rano było już naprawdę duszno, temperatury były wysokie. Sprawa jest poważna. Nie będziemy tym razem rozmawiać o klimacie, ale rozmawiać o prądzie. Upał? Prąd? Będzie czy nie będzie?
15: Ale prąd czy będzie?
13: Prąd czy będzie.
15: Czyli czy nie będzie blackoutu? To tak też.
13: Bardzo ci dziękuję, że uszczegółowiłaś moje pytanie, dlatego że myślę, że i wy słuchający tego podcastu i pewnie wy tutaj siedzący w studiu tego podcastu słyszeliście już o problemach w różnych częściach Europy związanych z wytwarzaniem prądu, bo wysokie temperatury, mało wody, na przykład trudności z chłodzeniem elektrowni atomowej jedynej, zdaje się, węgierskiej. Czy podobny problem w przyszłości może dotknąć także i Polskę? My budujemy elektrownię atomową, może przez to, gdzie ona jest usytuowana, ma być nad morzem, takiego problemu nie będzie, ale rozprawmy się z tym. No, fale.
16: W przypadku tej naszej pierwszej elektrowni atomowej na pewno nie będzie tego problemu właśnie dlatego, że będzie nad morzem. Będzie chłodzona wodą morską, która będzie dostarczana rurami, które będą ułożone pod ziemią i pod dnem morskim i będą szły dość daleko w morze. Ta woda nie będzie wracać do morza przy plaży, tylko gdzieś tam dalej, głębiej. I w przypadku wody morskiej nie ma tych wszystkich limitów i ograniczeń, które istnieją w sytuacjach, w których chłodzenie jest wodą z rzeki, bo w przypadku chłodzenia wodą z rzeki są limity temperatur i to oznacza, że jeśli temperatura wody w rzece przekracza pewien limit, to nie można już jej dalej wykorzystywać do chłodzenia w elektrowni i stąd problemy na przykład w tym tygodniu w Kozienicach, które są nad Wisłą. Natomiast elektrownia nasza pierwsza atomowa...
13: W Kozienicach? Tam w elektrowni.
16: W tej elektrowni, tak. Nie w mieście. Natomiast ta pierwsza nasza elektrownia atomowa nie będzie chyba nad żadną rzeką, a nawet jeśli będzie przypadkowo nad jakąś rzeką, to nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo kluczowe jest to, że będzie bardzo blisko morza.
15: Rzeka będzie nad elektrownią.
16: Tak.
15: Albo przy elektrowni. Tak.
13: No dobrze, ale to rozumiem, że nic się nie zmienia w przedstawieniu atomu jako stabilnego źródła wytwarzania prądu.
16: Nie, no widać, że jest ryzyko związane z tym rodzajem energetyki, widać to w Europie. Natomiast w tym kontekście oczywiście warto wszystkich uspokajać, że akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
13: Która i tak ma być za lat 10.
16: Ze względu na lokalizację, tak. Znaczy, myślę, że niestety za lat 10 dalej tego typu upały będą może nawet częściej niż temperatury będą. Natomiast jest pytanie, co z kolejną, bo są już plany na drugą elektrownię atomową i ta która druga już nie będzie nad morzem. No właśnie. I jeśli będzie gdzieś tam w okolicach Bełchatowa, to tam w ogóle nie ma chyba żadnej dużej rzeki. Więc ja też jestem ciekawy, jak to...
13: Ale być może...
16: Nagle ten aspekt się pojawił i okazuje się, że jest ciekawy.
15: Może nagle mamy za krótką linię brzegową.
13: Tak. Nie, ale może technologia pozwoli jakoś chłodzić te kolejne elektrownie. Ale słuchajcie, ale rozumiem, że może skupmy się na tej pierwszej elektrowni w kontekście Polski, bo tak jak wspominałem i do was, do nas tutaj w studiu, ale także i do nas, do tych osób, które nas słuchają, pewno te informacje docierały. Zazwyczaj mówiliśmy o atomie jako stabilnym źródle, bezpiecznym i tak dalej, a tu się okazuje, bum, trzeba było coś tam, przepraszam za to sformułowanie, spowalniać, ograniczać Węgry. W kontekście Polski wychodzimy z takiego optymistycznego założenia, że właśnie ulokowanie naszej pierwszej elektrowni też przecież było przez niektórych kwestionowane, czy jakieś były kontrowersje, one pewnie i tak dla niektórych pozostają. Być może ten aspekt, czyli potencjalnego przyszłego chłodzenia, bo temperatury raczej będą wysokie i wyższe w przyszłości, bo mamy katastrofę klimatyczną, nie stanowi problemu.
15: Wydaje mi się, że przede wszystkim tak, jeżeli nie wiem, czy wszystkich najbardziej martwi, co się stanie z chłodzeniem elektrowni atomowej, znaczy to wydaje mi się, że problem mamy tu i teraz i on może być jakoś bardziej budzący niepokój. Nie mówię, że coś się wydarzy, ale bardziej się martwię tym, czy będzie blackout w tym roku niż za 10 lat.
16: Tak, bo te węglowe też trzeba chłodzić.
15: Tak, więc to o tyle jest dobrze, że w tym czasie jeszcze być może mamy czas do namysłu, mamy czas do działania, mamy czas do rozwijania zapasowych systemów chłodzenia, które są uniezależnione od wody jako takiej, od poziomu, od temperatury. Są takie systemy, chociaż nie znam szczegółów. Ale druga rzecz jest taka, że my po prostu jesteśmy w cały czas w takim wyścigu, to znaczy idziemy...
13: Tak, ja chciałem, przepraszam, bo akurat wymyśliłem sobie, że w tym momencie to zrekapituluję, to my już ten atom na razie w Polski, ten przyszły za lat 10 z elektrowni możemy zamknąć, bo pewnie ten problem z chłodzeniem, który dotknął Węgry u nas nie wystąpi. Mhm. I przechodzimy do podpunktu w tym pierwszym temacie, który tutaj od razu Patrycja naznaczyła i on jest rzeczywiście bardzo ważny. Czy te rekordowe upały tu i teraz w Europie i w Polsce, nie za lat kilka, kiedy będziemy się martwić o chłodzenie naszej siłowni, będą problemem, bo może być problem z wytwarzaniem energii elektrycznej. Tak?
15: Tak.
13: Proszę bardzo, teraz odpowiedź.
15: No właśnie i teraz, ponieważ wybiłeś mnie z tego zdania, które miałam jakoś ułożone, to trudno mi jest je skończyć.
13: Sprytny jestem.
15: Tak, właśnie chyba, nie wiem dlaczego to zrobiłeś.
14: No, mówiłaś, że jest większe ryzyko no, tu i teraz.
15: Tak, mówiłam o tym, że jesteśmy w takim wyścigu. To znaczy jednej strony prowadzimy tę transformację energetyczną, która jest intensywna, zabezpiecza pewne ryzyka, ale jednocześnie te ryzyka narastają, więc troszeczkę musimy uciekać od tego, co... jak nas ta meta trochę goni, tak? I wydaje mi się, że to jest taki temat, który jest największym wyzwaniem, bo z jednej strony my mamy świadomość tego, że działania są potrzebne, one troszeczkę pewnie mogły być lepiej zorganizowane i wcześniej podjęte, ale mamy czas na reakcję, tyle tylko, że nie da się wszystkiego zrobić w jednym czasie, tak? Pewne rzeczy trzeba zaplanować, pewne rzeczy trzeba na przykład przystosować system elektroenergetyczny, który nie jest gotowy na przeciążenia, które się teraz pojawiają, nawet przy tych inwestycjach, nawet przy tym rozwijaniu OZE, nawet przy tym, zresztą OZE też nie jest tak wydajne w momentach, w których jest tak bardzo gorąco. Spada efektywność systemu OZE.
13: Ale na pewno w momencie, kiedy były te najwyższe temperatury w ostatnim tygodniu. Ja starałem się codziennie śledzić ten energetyczny kompas. Cały czas można sobie patrzeć na to, co się dzieje. To oczywiście patrząc na to, na źródła, no to słońce na żółto oznaczone dawało najwięcej, tak?
14: W ciągu dnia.
13: W ciągu dnia oczywiście. W tej chwili sobie podglądam, no ale znów nie sugerujcie się tym, bo...
14: Dzisiaj daje pewnie mniej, bo deszcz pada.
13: Tak, nie sugerujcie się tym, bo oczywiście będziecie tego podcastu odsłuchiwać w różnym momencie, ale wtedy, gdy my go gramy, to oczywiście węgiel daje na najwięcej, a słoneczko spadło nam na pozycję numer 3.
14: Warto też dodać, że to, że teraz mamy pewien problem, który uwidacznia się w tym, że mamy tak zwane przywoływania, tak, na rynku mocy.
13: To musimy wyjaśnić. Jest takie prawo, które pozwala...
14: Właściwie trzeba by wyjaśnić, zacząć od tego, co to jest rynek mocy, bo to jest też dosyć skomplikowane. Rynek mocy to jest takie ubezpieczenie, można powiedzieć, w energetyce. Czyli państwo płaci elektrowniom nie tylko za wyprodukowany prąd, za wyprodukowany prąd to my płacimy na końcu, a nie państwo. Natomiast państwo płaci tym elektrowniom za gotowość, która ma być zawsze, na wszelki wypadek, do tego, że jakby była potrzeba, to oni biorą i produkują ile się da.
13: I fabryka dała.
14: I taka sytuacja pojawia się tylko raz na jakiś czas, natomiast oni muszą być gotowi i za to dostają wynagrodzenie i to idzie w miliardy złotych, tak? Koszt rynku mocy jest bardzo duży, ale w tym tygodniu okazało się, że właśnie jest
15: już
14: potrzebny.
15: Już chyba dwa razy
14: tak,
15: nawet w tym
14: już było
15: tygodniu.
14: Dwa razy takie przywołanie, czyli hej, wy tam w elektrowni dawajcie,
15: łopaty.
14: Tak, ładujcie, bo i to się robi wtedy, kiedy rezerwa w systemie, bo system funkcjonuje tak, że jest generowany jakiś tam prąd, a z drugiej strony jest jakieś zapotrzebowanie na ten prąd w kraju i dobrze zrobiony system ma rezerwę zawsze. Nie jest tak, że pod korek to jest, tylko zawsze jest jakaś rezerwa i teraz się okazuje, że jak się ta rezerwa zmniejsza, no to wtedy jest to przywołanie na rynku mocy i w tym tygodniu ta rezerwa rzeczywiście była wyjątkowo niska. Po pierwsze przez to, że upały, czyli klimatyzatory wszędzie chodzą, więc pobór prądu, zapotrzebowanie na energię jest bardzo wysokie, ale na to się też nakładają przerwy w pracy niektórych bloków energetycznych, bo są remonty po prostu zaplanowane z wyprzedzeniem w kalendarzu i to się często dzieje właśnie w miesiącach wakacyjnych i w związku z tym, że ten klimat się tak coraz bardziej zmienia, to tak sobie myślę, że może w przyszłości trzeba będzie przekładać terminy tych remontów, żeby to się nie nakładało na siebie, bo to przywołanie w tym tygodniu wynika nie tylko z tego upału, ale też z tego, że chyba w Bełchatowie jakieś bloki są wyłączane ze względu na zaplanowane wcześniej pracę, nie? Więc to jest taki zbieg okoliczności. A jeszcze jedną rzecz tylko powiem.
13: To ostatnią rzecz powiedz i zakończmy to odpowiedzią na pytanie, czy takie większe awarie i wyłączenia, odcinania części z nas, odbiorców indywidualnych, waszym zdaniem nam grożą?
14: Więc ja kończąc chciałem powiedzieć, że generalnie nie wierzę w to, że był blackout i powinniśmy się obronić. Zawsze jak nam coś się zepsuje bardziej, to jest jeszcze import.
13: Bo energię można importować, tak. I my bardzo często ją importujemy.
14: A często też eksportujemy. Natomiast jeśli już pół żartem, pół serio mówiąc, jakby już się miał jakiś blackout wydarzać, to ja bym obstawiał 12 sierpnia.
16: bo 12 sierpnia jest zaćmienie słońca. To nie jest taka mała rzecz. Bo czytałem, że generalnie są jakieś tam narady i zebrania w ramach Unii Europejskiej dotyczące tego dnia właśnie, jak przeorganizować system energetyczny na te tam, nie wiem, na tą godzinę, bo to nie będzie trwać długo przecież, tak?
13: Spojrzę sobie w
16: zaćmienie słońca wieczorem 12 sierpnia.
13: 12 sierpnia jest w kolejną środę. Już będziemy w naszym kolejnym odcinku podcastu mogli w razie czego do tematu wrócić. Blackout, Patrycja, ostatnie zdanie?
15: Blackout jest takim zdarzeniem, że trudno powiedzieć, czy on się wydarzy, nie wydarzy. Hiszpania na pewno nie podejrzewała, że blackout wyłączy im pół kraju i prawdopodobnie, jak z takimi wypadkami zazwyczaj bywa, musi coś pójść nie tak, kilka rzeczy jednocześnie, bo na jedną rzecz pewnie mamy jakieś systemy zabezpieczeń, ale jeżeli zdarzają się jakieś okoliczności nieprzewidziane albo błędy ludzi po prostu, albo awarie nieoczekiwane i nakładają się na jakieś inne okoliczności, to wtedy jest to bardziej prawdopodobne.
13: To jest podcast EKG+, w którym na nagranie, Patrycja ma coś w kubku, ale nie wiem co, mam to się nagrania, kawę. Rafał nie ma nic, ja też dzisiaj nic nie wziąłem, a chciałem podpytać was o darmową kranówkę w restauracjach.
15: Taki widziałam wczoraj rysunek jednego z satyryków.
13: Aha, opowiadanie rysunków.
15: Opowiem wam mem.
13: Dobra, próbuj.
15: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
13: Czy ja byłem z pieskiem, czy bez pieska? Bo piesek dostanie, tak?
15: Piesek dostanie i nikt nie pyta, w czym tą wodę podać, czy to nie będzie za dużo kosztować i kto ma potem przynieść, wynieść miskę i tak dalej.
16: Każdy ortodoksyjny ekonomista powie, że nie ma czegoś takiego jak darmowa woda.
13: Nie ma darmowej wody. Pomysł na darmową wodę kranową w restauracjach był, potem z ustawy, w której miał się znaleźć, wypadł, no bo podobno to jednak nie ta ustawa, ale rząd ma wrócić do tego pomysłu, by jakoś usankcjonować, jak rozumiem, prawnie. Czy dzbanek wody rzeczywiście jest dla restauracji dużym kosztem, waszym zdaniem?
15: Nie.
13: Ale dzbanek trzeba umyć.
16: A poza tym w wielu restauracjach jest tak, że na napojach jest zdecydowanie wyższa marża niż na posiłkach. Często jest tak, że nie wiem, pizza kosztuje tyle, ile kosztuje, a potem zamawiasz do tego jakąś tam Coca-Colę, czy tam inną jakąś wodę, która w sieci dyskontowej kosztuje 3 zł za litr, a w tej restauracji płacisz 12 albo 15, tak? Znaczy marże na napojach są kosmiczne w restauracjach. I siłą rzeczy podejrzewam, że to może być jedno z ważniejszych źródeł zysków w tych restauracjach. I jeśli one nie chcą się na to zgodzić, to pewnie ze względu na to. Znaczy sam koszt tej wody nie jest duży, ale to jest ważne źródło zysku.
13: Czy państwo powinno w ogóle zajmować się takim tematem jak regulowanie prawne, ustawowe wody kranowej podawanej za zero w restauracji? Czy to jest temat dla państwa?
15: Trudno mi powiedzieć. Znaczy nie jestem jakimś taką ortodoksyjną przeciwniczką ingerencji państwa w takie rzeczy, ale wydaje mi się, że też jakaś taka zwykła przyzwoitość ludzi, którzy prowadzą biznes, powinna skłonić do refleksji, że jak jest gorąco, to być może ludzie po prostu mogliby się napić, niezależnie od tego, czy zamówią coś z karty, czy nie. Ale jednocześnie też jestem świadoma, że bardzo często pewnie ludzie by oszczędzali, goście by oszczędzali na tym, że mogą się napić darmowej kranówki, więc nie zamówią wody markowej na przykład, tak? Ale opór
16: tej... I to wtedy jest nieprzyzwoite ze strony klienta. Przychodzi do restauracji i żąda darmowej wody z kranu, nie?
15: Właśnie.
16: Klient też się powinien potrafić zachować.
15: No tak, trochę tak, to prawda. Nie, ale tak wracając do tego regulowania, wydaje mi się, że część tego oporu sfery biznesowej wobec regulacji jest po prostu z tego powodu, że to jest regulacja. To znaczy, że ktoś przychodzi i coś narzuca, nie wnikając w meritum, w sens, w to, czy dana osoba chce się temu podporządkować, czy nie. Po prostu dodatkowe przepisy, które za chwilę domagają się ludzie tego, żeby określić, ale jak to ma być, w jakim naczyniu, kto ma to myć, kto ma pokryć koszty i tak dalej. Po prostu budzi natychmiastowy opór. i to mnie akurat też dziwi.
16: Też mi się wydaje, że to nie jest rzecz dla państwa do regulowania. Wydaje mi się, że tego typu historie może rynek sobie sam uregulować, zwłaszcza w czasach...
13: I premiując zadowoleniem klientów tych restauratorów, którzy oferują.
16: Zwłaszcza w czasach mediów społecznościowych, w których każda restauracja stara się być w tych wszystkich sieciach i prowadzić tam jakąś swoją własną politykę marketingową. Bardzo łatwo sobie wyobrazić grupę niezadowolonych klientów, którzy się natną na takie coś, im się to nie spodoba i zaczną o tym wrzeszczeć w tych mediach i zrobią tej firmie większy problem, bo z drugiej strony konkurencja jest potężna, tak, na rynku restauracyjnym, więc żadna restauracja, podejrzewam, że tego nie potrzebuje i nie ryzykowałaby tylko dlatego, żeby zarobić na wodzie. No, to wydaje mi się, że to jest do ogarnięcia przez tak zwane siły rynkowe.
13: Przez rynek, tak?
15: Tak samo jak to się stało, rynek i marketing zdecydował, że ta woda dla zwierząt jest dostępna bezpłatnie tego nie robi jakiegoś wielkiego problemu.
13: I właśnie wydaje mi się, że tutaj to doskonale rynek weryfikuje, bo klienci zwracają na to uwagę, gdzie to jest, gdzie ta woda jest. I rzeczywiście z takim pełnym zrozumieniem restauratorzy czy osoby obsługujące w restauracjach tę wodę tam uzupełniają i myślę, że tam.
15: Ale pamiętajcie też, że woda może być też czasem takim towarem bardzo deficytowym i drogim. Wystarczy pomyśleć o tym, ile kosztuje na lotnisku, tak? Gdzie nie ma tego dostępu i
16: nikt się... Wszystko tyle kosztuje.
15: Tak, ale nikt się wtedy nie zastanawia, że woda to jest jakiś krytyczny produkt, który powinien być dostępny.
13: Chociaż na warszawskim lotnisku chyba są takie te ujęcia.
15: Po jakim boju i po jakiej krytyce mediów za ceny wody pojawiły się dwa chyba. Nie wiem, czy kiedyś stałeś na jakimkolwiek lotnisku w kolejce do napełnienia nie. sobie butelki wodą. Tak, zdarzają się bardzo często te ludzie korzystają z tego, tych ujęć nie ma zbyt wiele.
16: A nie można sobie z kranu nalać? Bo ja nie wiem, nie orientuję się, pójść do łazienki i nalać sobie?
15: Pewnie można. Ja też tak robiłam
16: kiedyś.
15: Nie wszyscy
16: pewnie ufają, tak?
15: Pewnie tak. Znaczy, mówmy się, woda nawet ta udostępniana do picia na różnych lotniskach nie jest specjalnie smaczna.
13: Regulacja wypadła z dużej ustawy o zupełnie czymś innym, po to, żeby można było zrobić w oddzielną ustawę i ją przekonsultować i temat ma powrócić.
16: Wyobraziłem sobie, że powstaje ustawa, która się nazywa ustawa o zupełnie czymś innym.
15: Myślę, że z wrzutką o wodzie darmowej.
13: Mnóstwo ustaw, które są zupełnie czymś innym. Oczywiście moglibyśmy jeszcze się odwołać do przykładów, bo my tak sobie rozmawialiśmy o tej weryfikacji rynku, ale regulacja w tej sprawie też nie możemy stwierdzić, że jest czymś nietypowym, bo w wielu państwach, także i europejskich, te regulacje są. W niektórych nie ma, a w niektórych są.
15: Ale w wielu państwach jest po prostu tak, że przychodzisz do restauracji, siadasz przy stoliku, dostajesz na wyjście dużą szklankę wody, po prostu dlatego, że może ci się chcieć pić, bo jest gorąco. I tyle.
16: Ale I potem jej nie ma w rachunku?
15: Nie.
13: Gdy nagrywamy ten podcast, przypomnę, nie jest gorąco. Polska chce produkować rakiety Patriot? Czy mamy do tego technologię?
16: Ale jak to Polska ma produkować, to powinniśmy jakoś zmienić nazwę, uważam.
13: Poważna sprawa. Myśmy, zdaje się, zresztą już kiedyś o tym rozmawiali. Wtedy, gdy pierwszy raz prezydent Trump tak swobodnie powiedział, że może Ukraina będzie mogła, przypominałem wtedy, że to nie jest takie proste, bo Amerykanie też dużo tych rakiet zużyli w ostatnim czasie i starają się zintensyfikować ich produkcję. Bo to nie rząd robi, tylko firma. Firmę.
16: Lockheed Martin.
13: Konkretnie. I to wznowienie, to zwiększenie produkcji też zajmie jakiś czas, bo to jest wysoka technologia, chyba tak można powiedzieć. I potrzeba do tego i linii, i materiałów.
16: Tak, ale myślę, że ta firma jest w stanie to wszystko zrobić.
13: Ale też powiedziała od razu, to chyba w kontekście tych wypowiedzi, bo gdy prezydent Trump kilka tygodni temu w towarzystwie prezydenta Zełenskiego mówił, że może wam damy tę licencję, ja to upraszczam, to wtedy przepytano Lockheeda, jak on na to się zapatruje i właśnie tam była mowa, że my to w ogóle chcemy zrobić w Ameryce i to nam się zajdzie kilka lat, zanim my zwiększymy tę produkcję, bo po prostu to tyle trwa. Jeśli chodzi o Polskę, to rozumiem, że my jakiś fragment czegoś chcemy robić, ale to nie jest tak, że będziemy robić wszystko. I pytanie, czy nasze zakłady zbrojeniowe są gotowe na ten projekt? Mnie się wydaje, że to jest... Nie ma takiej prostej odpowiedzi, że my jesteśmy gotowi, bo to jest tamtejsza technologia, którą trzeba by, jak rozumiem, w jakiś sposób tutaj instalować i to też się nie wydarzy z dnia na dzień, tak jak się w samych Stanach Zjednoczonych nie dzieje z dnia na dzień.
16: Nie, rozumiem, że to byłby model taki, jaki w PRL-u mieliśmy z małym Fiatem. Robiliśmy małe Fiaty w Polsce, chociaż samochód był włoski, tak? Ale oni nam powiedzieli, jak to zrobić i dali nam licencję, więc rozumiem, że tutaj Lockheed Martin też chętnie będzie udzielał licencji różnym potrzebującym państwom i będą kościć. Tak, też, rzeczywiście, to prawda. Widzisz, moja pamięć dotycząca PRL-u już ma pewne dziury.
13: Bardziej na tym dużym Fiacie, w tej licencji włoskiej skupił.
16: Okej. Natomiast wracając do tych rakiet, ja myślę, że producent będzie żądał potężnych pieniędzy za te licencje, tak, żeby nadal mu się to wszystko opłacało. I jeśli tak, to czemu nie? No, z czysto biznesowego punktu widzenia pewnie nie będzie żadnych przeciwwskazań po stronie amerykańskiej. Jeśli oni mówią, że zajmie im wiele czasu wyprodukowanie kolejnych partii w Stanach Zjednoczonych, to pewnie ze względu na to, że być może mają jakieś problemy z zasobami, nie wiem którymi, ale zawsze do produkcji czegoś potrzeba cały szereg różnych zasobów. Być może w Polsce i w Ukrainie tego problemu z zasobami nie ma. I może się okazać, że mogą te rakiety tutaj powstawać bez uszczerbku dla procesu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych. To jest kwestia dogadania się i zorganizowania. No i jest to kwestia ceny oczywiście. Myślę, że ta cena podyktowana przez Amerykanów byłaby bardzo wysoka. Ja w ogóle się obawiam, że cały świat wie, że my się... zbroimy na dużą skalę i właściwie nie ma limitu, nie ma takiego człowieka w Polsce, który by powiedział, słuchajcie, już wystarczy tych pieniędzy na tą obronność. Nie ma tego limitu i po prostu wszyscy się prześcigają w tych procentach PKB i to jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej, ponieważ pewnie jest przekonanie, że my i tak zapłacimy i podejrzewam, że na końcu faktycznie tak się dzieje.
13: Ja jeszcze tylko dodam, tak żeby dopełnić tej historii nie o wątku polskim, ale tym ukraińskim, który wtedy nas uruchomił te kilka tygodni temu, że od momentu, gdy o tym rozmawialiśmy te kilka tygodni temu tutaj w podcaście EKG+, prezydent Trump już miał kolejną deklarację, że jednak takiej zgody na patrioty produkowane przez Ukrainę nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Co o tyle nie jest też dziwne, no bo to po pierwsze jest bardzo ważna technologia, tak sobie ja wyobrażam, po drugie w tej chwili jest to państwo w stanie wojny, więc to w ogóle byłoby pewnie ograniczone. A po trzecie, podejrzewam sobie, że w ogóle chodzi o szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa i panowania nad tą technologią. Tak.
15: Mnie dziwi przy całym skomplikowaniu tej produkcji, przy całym kapitałochłonności, różnych powiązaniach, co potrzebujesz, tak jak Rafał powiedział, jakich zasobów i tak dalej. Długotrwałość tego procesu, by uruchomić produkcję, tak zmienne deklaracje. Co chwilę słyszymy nową wiadomość na temat tego, gdzie będą produkowane patrioty. Jakby to mogło się zmieniać tak z dnia na dzień. W odstępie tych wszystkich ogłoszeń prawdopodobnie żaden proces biznesowy na ten temat nie mógł być przeprowadzony. Więc takie deklaracje powodują tylko szum. Ale rzeczywiście jest tak, że to jest też jakaś karta w rozgrywce takiej geopolitycznej, to znaczy do bieżącej polityki i do takiego mierzenia się siłowego pomiędzy państwami też są te rzeczy używane. Więc z drugiej strony mnie to nie dziwi. Aczkolwiek jeśli myślę sobie o inwestycjach w zbrojenie, to wydaje mi się, że nie odkryję tutaj niczego nowego. No, świat idzie do przodu i ważniejsze chyba jest rozwijanie technologii, które jeszcze nie były eksploatowane tak mocno, żeby zdobyć przewagę i mieć te technologie rozwinięte w stopniu wystarczającym na wdrażanie. Te, które mogą służyć w tej wojnie posuniętej do przodu. To znaczy myślę na przykład o tych wszystkich technologiach dronowych, jakiegoś rozpoznania, logistyce.
13: Jedno, drugiego nie wyklucza.
15: Tak, oczywiście. Natomiast my się trochę fiksujemy na tych patriotach.
16: To znaczy, nie wyklucza, ale wiesz, mamy ograniczone zasoby finansowe i kwestia na ile na co przeznaczamy, tak?
13: No dobrze, to tak, żeby uporządkować. Ja nie czuję się w żaden sposób ekspertem od spraw bezpieczeństwa i które te systemy są ważne czy ważniejsze. Wsłuchuję się, czy tam tam opinie ekspertów. Może tak dla jakiejś poprawności i dokładności, jak rozumiem, my też posługujemy się pewnym uogólnieniem czy skrótem, bo to chodzi o jakiegoś rodzaju produkcję pocisków do tych systemów obrony przeciwpowietrznej. Ale chyba i te ukraińskie doświadczenia, oprócz wszystkiego, co już wiemy, czyli jak istotne są, jest to uzbrojenie dronowe, no chyba no jednak Ukraina pokazuje i ten dramatyzm tej wojny, jak ważna jest ta obrona przeciwlotnicza. Zresztą Ukraińcy sami o tym mówią, że oni potrzebują na przykład przed sezonem zimowym wielu nowych tych pocisków do tych wyrzutni, dlatego że Rosja wykorzystuje oprócz różnych pewnie i nowoczesnych technik i technologii w tej wojnie, także i te, przepraszam, bo to nie chciałbym, żeby źle wybrzmiało, ale te tradycyjne, czyli zrzucanie tych rakiet, które po prostu mogłyby przeciwrakietowo wychwycić.
16: Pomimo tego, że ewidentnie rzeczywiście tutaj ten obraz wojny się zmienia i drony są tutaj zdecydowanie decydujące, to jednak faktycznie Patrioty to jest ta rodzaj broni, która nadal jest potrzebna i to widać.
13: Ale to może jest, przepraszam,
16: w Kijowie co nocy to widać.
13: Wejdę ci jeszcze w słowo, ale to my tutaj spróbowaliśmy dotknąć tego tematu patriotów. Myślę, że jeszcze sporo dyskusji przed nami, ale mam takie wrażenie, zaryzykuję takie twierdzenie, że być może to, co mogłoby najbardziej nas zainteresować w tematach, którymi się zajmujemy, czyli gospodarki. Mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają, że was też to zainteresuje. Czy w końcu zbliżamy się do takiego momentu, i to nie tylko patrioty, że będziemy mogli powiedzieć, że sektor zbrojeniowy, ten, który ma tworzyć uzbrojenie różnego rodzaju, ma rzeczywiście istotny wpływ na naszą gospodarkę. Przez wiele lat było takie twierdzenie, że zbrojeniówka jest kołem zamachowym, tylko nie w Polsce, no bo myśmy mieli bardzo ograniczone ostatnio te, nie wiem czy możliwości, ale zasoby i moce wytwórcze i technologie w tym temacie. Teraz ciągle mówimy o wielkich pieniądzach, więc ja jestem zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy my naprawdę będziemy za chwilę mogli mówić tak, zbrojeniówka ma duży wpływ na naszą gospodarkę, na produkcję, na zatrudnienie, na rozwój technologii.
16: Już można tak mówić.
13: Tak już można tak mówić.
16: Znaczy, nie dalej jak wczoraj widziałem raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który wskazywał, jak dużą rolę w eksporcie polskim mają właśnie drony, które są produkowane w Polsce. Także tak właściwie to jest taki towar, który daje nam największą przewagę eksportową. Co jest jakby no, dowodem na to, że rzeczywiście coś się zmieniło pod tym względem i akurat moim zdaniem to cieszy, że to chodzi akurat właśnie o drony.
15: Ale zobaczcie, że to się rozwija troszeczkę tak inaczej, niż byśmy to sobie wyobrażali. Zresztą nie wiem, jak sobie byście wyobrażali, ale jak byśmy cofnęli się tak, nie wiem, z 10 lat...
13: 2016?
15: No powiedzmy tak. I przypomnieli sobie, jaki obraz w naszych mózgach pojawiał się na nazwę Polska Grupa Zbrojeniowa.
13: W 2016, jak myślałem o obronie naszego kraju, to przepraszam za wątek polityczny, w głowie miałem wyłącznie Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej.
15: I HGZ jawił się jako coś takiego, jakiś taki moloch, który jest niezarządzalny, produkuje nie wiadomo co, że tam pieniądze wyciekają każdym oknem i generalnie nie wiadomo o co chodzi. Teraz się to trochę zmieniło. Ta firma nagle stała się, ja do końca tego nie rozumiem, ale wydaje mi się, że teraz jest w lepszej sytuacji i inaczej jest zarządzana, ale to, co chciałam powiedzieć, że cały ten postęp, to przekierowanie i to znaczenie gospodarcze sektora zbrojeniowego, czy dual use, czy w ogóle szeroko pojętego obronnościowego, odbywa się tym kanałem prywatnym. To znaczy dużo firm rozwija te technologie, rozwija je coraz skuteczniej. Państwo trochę w nie inwestuje, dopłaca, wspiera rozwój. Pewnie nie jest to jeszcze tak duży udział, żeby powiedzieć, że dominuje sektor prywatny w tym przemyśle zbrojeniowym, ale wydaje mi się, że to jest jakieś takie ewidentne przekierowanie i coś, co będzie kołem zamachowym na przyszłość.
16: No okej, no to ja nie widzę w tym nic złego. W Stanach Zjednoczonych też to jest prywatny sektor. Tyle, że bardzo blisko współpracujący z państwem i wydaje mi się, że w Polsce też tak może być.
13: I powinno tak być.
16: I powinno tak być i ta współpraca zostanie, czy też już w tej chwili jest utrwalana i poprawiana chociażby dzięki programom IFSAFE, czyli okej, firmy są prywatne, ale finansowanie jest publiczne z Unii Europejskiej często, tak? I to są potężne pieniądze, które będą pracować i one mogą pracować wydajnie i skutecznie, także między innymi dlatego, że będą pracować w ramach prywatnych przedsiębiorstw, które no, tak mi się wydaje, że w tej chwili są dobrze zarządzane.
15: Tak? Ale też, ja się przyglądałam ostatnio
16: ale nie tylko, tak.
15: Spółce Chrobry, nie wiem czy kojarzycie, spółka Chrobry to jest spółka zależna BGK, która ma
13: do Banku Gospodarstwa Krajowego.
15: Ma do dyspozycji pieniądze z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, czyli tego modułu KPO przeznaczonego.
16: Tego nowego funduszu.
15: Tak. I w ramach tych pieniędzy spółka Chrobry 7 miliardów złotych zainwestuje w udziały kapitałowe w firmach prywatnych, prawdopodobnie w większości, albo w konsorcjach, albo joint venture także, takich, które będą rozwijały technologię.
16: I to jest fajny model, bo jak zainwestuje, to też będzie w radzie nadzorczej człowiek, nie?
15: On będzie inwestorem mniejszościowym, ale jednocześnie wybiera takie firmy, w których potem będzie państwo zlecało produkcję, zamówienia i tak dalej, więc jednocześnie zapewnia popyt, jednocześnie inwestuje w technologie, które widzi, że są przyszłościowe, widzi, że potrzebujemy ich tutaj, bo nie możemy ich kupić albo nie chcemy ich kupować, bo są za drogie. Jednocześnie tworzy pewien taki ekosystem spółek i wsparcia, bo przy takiej inwestycji banku, firmy z grupy banku krajowego, państwowego, mogą się pojawić też inni prywatni inwestorzy, którzy zainwestują w taką spółkę, bo widzą, że to państwo wspiera, tak, i będzie dawać zamówienia, więc to jest perspektywiczne.
16: Nie ma ryzyka.
15: Jest mniejsze ryzyko, co multiplikuje ten efekt.
16: Tak.
15: I to też chciałam podkreślić, mówiąc o tym, że to się odbywa tym takim prywatnym kanałem, chociaż tu jest bardzo ścisła współpraca między tym, co prywatne, tym, co państwowe. I oczywiście pewnie w pełni rynkowy sposób taka inwestycja, czy taki rozwój, no nikt nie ma prywatnych wojen, przynajmniej teraz, tak? To znaczy te prywatne przedsiębiorstwa działają na rzecz państw.
16: No bo państwo jest najważniejszym, właściwie chyba jedynym w tej branży zamawiającym, prawda? Znaczy inni zamawiający to ewentualnie inne państwa.
13: Inne państwa.
15: Albo poddostawcy tych, którzy produkują dla państwa.
13: A jak usłyszałem o SAFE, który tutaj, program SAFE i to sformułowanie, ta nazwa padła, to przypomniało mi się, że bodaj wczoraj albo przedwczoraj, ale w tym tygodniu w każdym razie, czytałem taką informację, podobno Europejski Bank Centralny jakąś negatywną opinię wyraził.
15: Bardzo ciekawa sprawa.
13: NBP-owi, który potencjalnie miałby się zaangażować w SAFE 0%, czyli to, co było tą pierwotnym pomysłem, wtórnym pomysłem.
15: To może powiedzmy, o co chodziło,
13: to
15: słuchacze nie pamiętają. Chodzi o to,
13: nie
15: że...
13: Nie pamiętacie, że prezydent zawetował SAFE i na to stworzył SAFE 0 z Adamem Glapińskim, a teraz EBC mówi, ale tak się nie da.
15: No właśnie chciałam to przypomnieć.
13: Proszę bardzo.
15: Że prezydent Karol Nawrocki wyszedł na konferencji prasowej z prezesem Adamem Glapińskim. Powiedzieli, że mają lepszy pomysł na finansowanie i będzie to 0%, nie takie wysokie oprocentowanie, jakie niesie program SAFE. Pieniądze na zbrojenia miały pochodzić ze sprzedaży części rezerw, na przykład sprzedaży złota i realizacji zysku na tych rezerwach.
13: Jeśli byłby zysk,
15: a zakładaliśmy wtedy, bo złoto było wtedy po ponad 5 tysięcy za uncję, że będzie to 200 miliardów potencjalnego niezrealizowanego zysku, że część tego zysku możemy sobie zrealizować, ale niestety sytuacja wyglądała tak, że prezydent postawił taki warunek, że te pieniądze mogły być przekazane, ale do specjalnego funduszu, w którym jeszcze dodatkowo miałby on swoich ludzi od zarządzania. No i tutaj wyszedł wczoraj, w czwartek.
16: I dlatego to nie wyszło. Nie dlatego, że coś tam w NBP trzeba zrobić, tylko nie. Politycy się na to nie zgodzili, przez to kto ma to kontrolować.
15: Dokładnie.
13: Bo prezydent uzurpował sobie prawo, którego nie ma.
16: Z punktu widzenia Europejskiego Banku Centralnego rzecz zupełnie poboczna i nieistotna w całej tej układance.
15: No nie do końca, w tym sensie, sensie, że wczoraj, czyli w czwartek Europejski Bank Centralny powiedział, że bank centralny w Polsce nie może znaczyć pieniędzy i mówić, że te pieniądze przeznaczycie na to, bo to by oznaczało finansowanie wydatków publicznych, a bank centralny czegoś takiego nie może robić. Może mieć zysk, może ten zysk wpłacić do budżetu, ale nie może powiedzieć, na co te pieniądze będą wydane.
16: A ty czytałaś w ogóle tą opinię?
13: Nie, bo opinia nie jest znana.
15: Nie jest dostępna.
13: Okay, przynajmniej okay. Na wczoraj nie była
16: znana. Ja tylko widziałem nagłówek, nie wczytywałem się, bo zastanawiam się...
13: A ja właśnie ten nagłówek i tam po nagłówku była ta krótka informacja.
15: Myśmy tego szukali, ale nie wiem skąd PAP tą
13: opinię... Bo to Polska Agencja Prasowa cytowała.
15: Nie ma.
16: Bo sprawa nie dotyczy tylko tych wydarzeń sprzed kilku miesięcy z prezydentem i z prezesem Glapińskim, ponieważ ta sprawa teoretycznie może mieć ciąg dalszy, ponieważ minister Kosiniak-Kamysz upiera się, żeby to ciągnąć dalej. On pracuje nad, czy też PSL pracuje, czy Ministerstwo Obrony, nad projektem ustawy, która ma wrócić do Safe Zero i oni dalej chcą zmusić tą ustawą Narodowy Bank Polski do tego, żeby przekazał te pieniądze na rzecz finansowania obronności. Więc to, bo wydawać by się mogło, że ta opinia z Europejskiego Banku Centralnego już jest taka trochę po czasie, prawda? Bo Safe funkcjonuje i tamtego pomysłu...
13: Ale młyny EBC nie.
15: Nie, ale EBC wypowiedział się na temat ram tego projektu, to znaczy jaka była logika, która za tym stała. Tak, oczywiście tak. To wyznacza też jakąś ścieżkę na przyszłość.
16: Tak, chodzi mi o to tylko, że to jakby dotyczyło problemu, który był kilka miesięcy temu i wydawać się mogło, że teraz już go nie ma, więc chciałem przypomnieć, że wicepremier Kosiniak-Kamysz dalej chce przejść do przodu z tym dziwnym pomysłem.
15: Tak.
16: Znaczenia pieniędzy, które miałyby pochodzić z Narodowego Banku Polskiego. Były też pomysły, żeby ten zysk, który jest przekazywany do budżetu zgodnie z ustawą o finansach, nie, zgodnie z ustawą, to jest w ustawie o NBP czy o finansach publicznych, już nie pamiętam. W każdym razie to jest element systemu od wielu lat, żeby te pieniądze, które teraz po prostu idą do budżetu, żeby szły do budżetu na obronność, czyli też, żeby je już oznaczyć, nie? Więc są takie...
15: Bo prezes też parę miesięcy temu wypowiadał się w ten sposób, że on chętnie by przeznaczył jakieś pieniądze, ale że to musi iść na jakiś konkretny cel i właśnie na taki cel, który byłby słuszny, szczytny i ten, który on sobie wyobraża. No i niestety tutaj EBC związuje mu ręce. Co jest o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno prezes Glapiński bardzo chętnie sięgał po wsparcie Europejskiego Banku Centralnego, gdy była mowa o potencjalnym naruszeniu niezależności NBP. No i tutaj widzimy, że trochę jest
16: Myślę, że prezes Glapiński z ogromną ulgą przyjął tą opinię z EBC, bo będzie miał święty spokój z politykami teraz. Bo ja miałem wrażenie, że jak on występował u tego prezydenta, że tam fizyczny ból było widać na jego twarzy, że on tam musi być i mówić to, co ma mówić.
15: Znaczy,
16: ja
15: pewnie zdawał sobie
13: tym razem mu się nie dziwię.
15: Zdawał sobie sprawę z ograniczeń, ale niestety sytuacja polityczna trochę na nim pewnie to wymusiła. Tak. To jest moje założenie, nie wiem tego, ale tak zakładam.
16: Z pewnością wymusiła.
15: Ale tutaj mamy teraz taką sytuację, że Europejski Bank Centralny też położył na stole pewne rzeczy, które powiedzmy nie idą do końca w sukurs temu, co prezes Glapiński mówił niedawno.
16: I bardzo dobrze. Chociaż wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład Trybunał Konstytucyjny za chwilę orzeknie, że nie ma żadnego znaczenia, co mówi Europejski Bank Centralny.
13: Tak, no to jest wszystko możliwe, ale od rakiet Patriot przeszliśmy jeszcze przez Europejski Bank Centralny do naszego Banku Narodowego.
16: Tak, teraz myślę, że właściwie to jest ważne. Dlaczego właściwie my się musimy zwracać uwagę na to, co mówi Europejski Bank Centralny, skoro nie jesteśmy w strefie euro? Ale bo nie jesteśmy w strefie euro.
13: W Unii Europejskiej.
16: Ale jesteśmy w Unii Europejskiej i jesteśmy elementem tak zwanego eurosystemu, który łączy
15: wszystkie banki centralne
16: w Unii Europejskiej. Bo to może nie jest takie oczywiste.
13: Niech tu zwraca uwagę, bo potem my nie będziemy mogli zwrócić uwagę na to, jak Maria Skłodowska-Curie ma być na banknocie uwzględniona.
16: Z tego, co widziałem, na tych banknotach w ogóle nie ma chyba żadnych podpisów nazwiskami.
15: Trzeba się domyślić.
16: Więc po prostu wizerunek, koniec. I może to jest dobry pomysł? Chyba, że się nie dopatrzyłem, bo tylko w internecie widziałem takie reprodukcje.
15: A może to są takie, wiecie, memory banknotowe. Na jednym jest wizerunek, a na którym jest nazwisko. Trzeba dopasować.
16: I trzeba mieć dwa.
15: Tak.
16: No, może tak.
13: Może. Czy przejmujecie się zapisami podsumowaniem ankiety bankowej? NBP robi cyklicznie ankietę, przepytuje komitety kredytowe banków działających u nas i z odpowiedzi, które te komitety udzielają, powstaje taka co kwartalna, jeśli się nie mylę, ankieta.
16: Tak.
13: Narodowego Banku Polskiego. Można ją znaleźć na stronach NBP. Jak ktoś nie ma ochoty czytać całości, to zawsze na pierwszych slajdach jest podsumowanie. I teraz dla was, którzy nas słuchają, zacytuję fragment, ale to się wiąże z tym, że mam to na kartce, muszę zmienić okulary, bo już nic nie widzę. Kredyty dla przedsiębiorstw, oczekiwania na trzeci kwartał.
16: Lipiec, wrzesień. Teraz jesteśmy w połowie.
13: Zawsze muszę to policzyć. Utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw przy jednoczesnym złagodzeniu wobec małych i średnich. Wzrost popytu na kredyty ze strony dużych przedsiębiorstw i spadek ze strony sektora MSP. To chyba jasne. Tak. Kredyty mieszkaniowe, oczekiwania na trzeci kwartał, zaostrzenie polityki kredytowej i wzrost popytu i kredyty konsumenckie, oczekiwania na trzeci kwartał, zaostrzenie polityki kredytowej i wzrost popytu. Ale to wszędzie to zaostrzenie.
15: Tak, ale to tak brzmi bardzo definitywnie, ale pamiętajcie, że to jest ankieta wśród kilkunastu pewnie co najmniej banków. Część z nich odpowiada, że zaostrzy, część z nich odpowiada, że złagodzi. I ten...
16: wychodzi saldo.
15: I to wychodzi saldo. I w przypadku różnych kredytów tam różnie to saldo wygląda. Więc to nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem. Jak pytałeś na początku, czy się tym przejmuję, ja się akurat nie przejmuję, bo nie zamierzam żadnego kredytu w najbliższym czasie.
13: Ale może jest jakaś firma,
15: zaciągać. Na pewno wiele firm
13: albo
15: by chciało.
13: Albo ktoś nas słucha, chciałby pożyczyć pieniądze. Bo
15: z kredytami to jest tak, że banki w ostatnim czasie zwiększały na przykład podaż tych kredytów hipotecznych, ale około 1/3 spośród wszystkich klientów, którzy przyszli po hipotekę do banku, to byli tacy, którzy już mają hipotekę, ale chcą się zmienić bank, po prostu zrefinansować ten kredyt.
16: Nie tyle zmienić bank, co zmienić rodzaj kredytu, bo to są te kredyty o stałym oprocentowaniu sprzed 5 lat.
15: Więc szukają teraz lepszej oferty. To nawet czasami nie oznacza zmiany banku, tylko wzięcie czasami tego kredytu w tym samym banku, w którym są, tylko na nowych warunkach.
16: Bo ci, co brali 5 lat temu, przepraszam, że wchodzę w słowo, to paradoksalnie teraz dowiadują się od banku, że im oprocentowanie kredytu wzrośnie, chociaż mieliśmy obniżki stóp procentowych,
13: ale są
16: wyższe niż 5 lat temu, więc w tym momencie oni się bardzo dziwią i nie chcą tego dalej ciągnąć i starają się zmienić kredyt.
15: Zwłaszcza ci, co wzięli na stałą stopę tuż w okolicy, kiedy bank podnosił te stopy.
16: No to właśnie, było takie... to tam po pandemii, a przed inflacją był taki okres, że można było te kredyty wziąć, naprawdę stopa była bliska zero i ten kredyt był gdzieś tam w okolicach 3% chyba.
15: Tak, a potem bank centralny bardzo mocno zaczął podnosić stopy i wszyscy się zorientowali, ale jak to? I pobiegli po oprocentowanie stałe, kiedy ono już było dosyć
16: wyższe.
15: Wysokie. Tak. Więc
13: trzeba szukać ofert, trzeba przeglądać, negocjować.
15: Tak, ale chodzi o to, że banki dzisiaj zorientowały się, że one chyba jednak na tych kredytach dla ludzi zarabiają relatywnie albo zarobią relatywnie mniej. I trochę przestawiają wajchę na kredyt dla firm, więc to zaostrzenie może też z tego wynika, że one się koncentrują trochę bardziej na przedsiębiorstwach. Bo tego kredytu dla firm było zawsze trochę mało, bo teraz jednak jest szansa na to, że firmy będą przychodzić po finansowanie, bo mamy różne te projekty, których inwestycje potrzebują, firmy potrzebują wsparcia do inwestowania, do wykorzystania funduszy z KPO i tak dalej.
16: Pieniądze z Unii zaczynają krążyć i tutaj jest lewar z polskich banków do wykorzystania. Ja w tych ankietach powiem szczerze, że zawsze patrzę głównie na to, co oni piszą o popycie. To mi się wydaje, że to jest ciekawsze niż to, co oni zrobią ze swoją polityką, bo to nie zawsze potem jest realizowane i oni coś tam deklarują, a w kolejnym raporcie po 3 miesiącach się okazuje, że wcale nie zaostrzyli.
13: W której kategorii cię interesuje przedsiębiorstwo mieszkaniowe?
16: Generalnie moim zdaniem ciekawe jest to, co się dzieje z popytem na kredyt w gospodarce, bo to jest zawsze jakiś tam wyznacznik tego, co generalnie, jak wygląda koniunktura. I z tej ostatniej publikacji wynika, że ten popyt ma rosnąć, tak? Właściwie chyba we wszystkich kategoriach jest wspomniane, że popyt ma rosnąć.
13: Tak, przedsiębiorstwa wzrost popytu w wyniku zwiększenia zapotrzebowania.
16: No to jeśli banki widzą wzrost popytu, znaczy, że się generalnie gospodarka kręci.
13: Mieszkaniowy wzrost i te konsumpcyjne wzrost. To był fragment podcastu EKG+, a pełnego wydania możecie posłuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Tam zapewne usłyszycie też nasze zdziwienia, których tutaj w wersji radiowej nie usłyszeliście, a w podcaście w pełnym wydaniu na tokfm.pl zapewne już usłyszycie, jeśli tylko sięgniecie do EKG+.
15: Patrycja Maciejewicz,
16: Rafał Hirsch
13: i Maciej Głogowski.
15: Dziękujemy.
16: Dziękujemy bardzo.
12: To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu EKG+. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co piątek w samo południe. A my słyszymy się w tematach gospodarczych już za tydzień po 23. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci

0: mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Hiszpania wprowadza kontrolę na granicach dla pasażerów z Włoch. Wspierani przez kancelarię prezydenta zwolennicy dawnej koncepcji CPK krytykują obecny rządowy projekt. Stanowczych działań od rządzących domagają się organizatorzy akcji Solidarności z mieszkającymi w Polsce Ukraińcami. Minęła północ, jest sobota, 8 sierpnia. Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd Hiszpanii o północy wprowadził kontrole graniczne dla pasażerów statków i samolotów z Włoch, poinformowała agencja Reutera. Kontrole mają obowiązywać do 7 września. To reakcja na utrzymanie kontroli granicznych dla Hiszpanów we Włoszech. Jak przekazał Reuters, w komunikacie rząd włoski oświadczył, że nie ugnie się pod ultimatum czy naciskami i poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Hiszpania już wcześniej zapowiadała, że jeśli Włochy nie zniosą kontroli granicznych do końca tygodnia, to podejmie proporcjonalne środki odwetowe. Konflikt na linii Włochy-Hiszpania narasta od momentu, jak do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce, w ciągu kilku dni nielegalnie przedostało się nawet około 72 tysięcy osób. Hiszpański rząd podkreślił, że żaden migrant z Ceuty ani nie mógł się wydostać, ani nie przedostał się na kontynent europejski. W ślad za 21. pakietem Unii Europejskiej z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Senat USA ustawy Grahama, napisała wieczorem na platformie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen o przyjętej przez Senat USA ustawie wprowadzającej kolejne sankcje wobec Rosji. Dzięki dotkliwym, uzupełniającym się sankcjom Europa i Stany Zjednoczone mogą po raz kolejny pokazać, co historyczni partnerzy mogą osiągnąć działając razem, oceniła szefowa Komisji Europejskiej. Zwolennicy dawnego CPK krytykują rząd za opieszałość w realizacji portu Polska. Inicjatorzy wspierani przez kancelarię prezydenta zarzucają rządowi, że ten opóźnił termin realizacji projektu o 2 lata i zrezygnował z dawniej planowanych połączeń kolejowych ułożonych w tzw. szprychy na rzecz zintegrowanej sieci kolejowej. Zdaniem Macieja Wilka, tak dla CPK planowana przez rząd kolei dużych prędkości faworyzuje duże ośrodki miejskie.
3: Martwimy się, że projekt nie idzie tak szybko, tak sprawnie, tak profesjonalnie i w takim zakresie, jaki iść powinien. Ostaliśmy się dzisiaj z relatywnie krótkim odcinkiem kolei dużych prędkości KDP Y, z irracjonalną decyzją o podwyższeniu prędkości pociągów do 350 km na godzinę, tylko po to, żeby zrealizować ideę Polski w 100 minut, prezentowania drogiej zabawki kilku największym aglomeracjom.
2: Jednak zdaniem eksperta od transportu kolejowego Karola Tramera, to właśnie zintegrowana sieć kolejowa proponowana przez rząd wpisze się kolej dużych prędkości w już istniejącą infrastrukturę.
4: Wadą szprych było to, że to zaczęło być odbierane przez samorządy, przez opinię publiczną, że to jest jakieś budowanie jakiejś nowej kolei niezależnej od kolei istniejącej. I zintegrowana sieć kolejowa świetnie tutaj wstrzeliła się w to, żeby pokazać, że sieć kolejowa to jest całość, nowe linie, stare linie mogą stworzyć uzupełniający się system.
2: Rząd Prawa i Sprawiedliwości zakładał, że CPK zostanie oddany do użytku w 2028 roku. Obecny rząd otwarcie przesunął na rok 2032, tłumacząc to nie opóźnieniami w realizacji planów, ale od początku nierealistycznym harmonogramem. Zgodnie z najnowszymi planami pierwsze prace fundamentowe pod budowę portu mają ruszyć we wrześniu. Moja Polska nie bije, nie wyzywa, nie szczuje. Pod takim hasłem w Warszawie odbyła się wczoraj manifestacja będąca wyrazem solidarności z mieszkającymi w Polsce Ukraińcami. Uczestnicy zgromadzenia przed kancelarią prezesa Rady Ministrów przynieśli ze sobą białe kwiaty, które złożyli pod specjalnie przygotowanymi tablicami tworzącymi tak zwaną brunatną mapę Polski, na której znalazły się nazwy miejscowości oraz opisy konkretnych incydentów i ataków, do których doszło w ostatnim czasie. Jak mówi Łukasz Jankowski ze stowarzyszenia Nigdy Więcej, brunatna księga prowadzona od 30 lat ostatnio szybko się zapełnia.
5: Jesteśmy świadkami coraz większej skali przemocy. To jest wycinek tego, co dzieje się na co dzień, tego, o czym jeszcze nie wiemy.
2: Stąd też petycja do premiera i szefa MSWiA podpisana przez 11 tysięcy obywateli, żądając od rządu stanowczych działań przeciwko m.in. brutalnym atakom na obywateli Ukrainy, mówi Jacek Wiśniewski z Komitetu Obrony Demokracji.
6: Bardzo bym chciał, żeby politycy w tym budynku i w innych budynkach, gdzie urzędują ministrowie, też potraktowali tę sprawę bardzo poważnie.
2: Kolejne pikiety i marsze, tym razem pod hasłem Nie bądź obojętny, odbędą się w niedzielę w kilkunastu miastach Polski. Na podlaskie tory trafią co najmniej dwa hybrydowe składy pasażerskie. Województwo chce nimi obsługiwać częściowo tylko zelektryzowane linie kolejowe, których szczególnie dużo jest w atrakcyjnych turystycznie częściach województwa. O szczegółach reporter TOK FM Jakub Medek.
7: Niezelektryfikowane trasy, obsługiwane obecnie przez spalinowe zespoły, prowadzą chociażby do Puszczy Augustowskiej czy Białowieskiej. Mówi członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
8: To oczywiście wspieranie ochrony środowiska, to nie ulega wątpliwości i też wejście naszego województwa w nowoczesny, można powiedzieć, najlepszej generacji transport kolejowy.
7: Dwa składy województwo zamówiło u polskiego producenta. Kosztować mają nieco ponad 100 milionów. Większość środków to unijna dotacja. Szukamy pieniędzy na kolejne cztery, zapowiada marszałek Łukasz Prokorym.
9: Nasz tabor wojewódzki to nie jest tajemnica, że jest taborem dosyć leciwym, więc w ten sposób też chcemy zastępować już ten tabor, który jest zużyty.
7: Pociągi, na które województwo podpisało właśnie umowę, mają trafić do Podlaskiego w ciągu 3 lat. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
2: I jeszcze zaglądamy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków 2-1 pokonała Wisłę Płock w pierwszym meczu trzeciej kolejki. Dziś przed kibicami 3 mecze. Radomiak Radom o 14.45 zagra z Górnikiem Zabrze, Pogoń Szczecin o 17.30 podejmie Motor Lublin, a o 20.15 Korona Kielce zagra z Legią Warszawa. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 1:00. Najcieplej w ciągu dnia będzie dziś na krańcach południowo-wschodnich do 26 stopni, około 23 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury 19 stopni prognozowane są na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Według prognoz dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Już po 7.20 dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Porozmawiamy o upałach. Dziś troszkę lepiej ma być. Super, można wyjść na dwór pełną piersią, odetchnąć i tak dalej, i tak dalej. Ale potwór upałów wróci. I co zrobić, żeby nie znaleźć się w tej grupie, która nie przetrzymuje każdej z takich fal upałów, płaci za nią życiem. W Polsce to było w czasie czerwcowej fali upałów, tylko 6-dniowej, około 1000 osób, we Francji aż 5000, ale te francuskie upały znacznie gorsze niż polskie przyjdą i do nas. To jest kwestia czasu. Jak się na to przygotowywać? O tym też będziemy rozmawiali z panem profesorem Zbigniewem Karaczunem z Koalicji Klimatycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który przygotowuje konferencję mającą odbyć się 7 września w Sejmie pod patronatem marszałka Czarzastego i nowej Lewicy. Jak kraj powinien się przygotować na te fale upałów? To jest jedno z wyzwań, przed którymi stoimy. Poważnych, śmiertelnych wyzwań. 1000 osób, 1000 nadmiarowych zgonów. Jakoś ta informacja na pierwszych stronach gazet się nie znalazła, a wyobraźcie sobie, co by było, gdyby to była katastrofa kolejowa, w której zginęło 1000 osób. Albo gdyby to był wypadek lotniczy, nie wiem, cokolwiek innego, pożar i 1000 ofiar śmiertelnych. A tu mamy 1000 ofiar śmiertelnych i przechodzimy obok tego tak, jakby w ogóle nie było problemu. Czy to nie jest dziwne? Coś podobne zjawisko, choć może nie tak bardzo wyraziste, mieliśmy w czasie pandemii. 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce i też nie ma winnych, nie ma odpowiedzialnych. Prokuratura odpuściła, policja nie ściga, nikt za to nie siedzi. A ile rzeczy zostało zaniedbanych? Podobnie zresztą jak teraz. Więc warto o tym poważnie zacząć rozmawiać, bo od tego zależy, no, w sensie dosłownym, nasze życie. Po 8:00 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. I też o czymś, od czego zależy nasze życie. Słyszeliście państwo parę dni temu o tym, że kiedy ruska rakieta wleciała do Polski, zarządzono alarm w 17 powiatach, ale tylko w 7 został on zrealizowany. W pozostałych 10 syreny nie zawyły, a w tych 7 na ogół zawyły wtedy, kiedy rakieta już wylądowała i zagrożenie minęło. Czy w Polsce jest, po tych wszystkich ustawowych zmianach, które przechodziliśmy w ostatnich latach, czy jest jakiś system obrony cywilnej? Kto jest właściwie jego szefem? Wiadomo, że szefem obrony cywilnej w czasie wojny będzie minister spraw wewnętrznych. A dziś właściwie jak to wygląda i kto powinien dyndać za to, że system powiadamiania ludności nie działa, nie zadziałał? Trudno zwalać na poprzedników, można oczywiście, ale to już 3 lata rządów tej koalicji. I przecież to nie jest pierwszy tydzień wojny w Ukrainie. Więc o tym porozmawiamy, a także o innych ciekawych sprawach z panem ministrem Szczepańskim. A po 8.20 Konstanty Geber, Tamary Mielski, Agnieszka Wiśniewska, czyli nasz reprezentacyjny piątkowy wkład komentatorski. Teraz zgodnie z tradycją popowiem, co ciekawego mi się udało znaleźć w gazetach. Jest trochę takich rzeczy. Na przykład Zarząd Transportu Miejskiego, tak, Warszawa, postanowił ukarać kierowcę, który nie mogąc przyjść do pracy w krótkich spodniach przyszedł w spódnicy. A właściwie dlaczego kierowca nie może przyjść do pracy w krótkich spodniach? Ja przepraszam bardzo. Mamy tropikalne klimaty. Na całym świecie, w krajach tropikalnych, policja i inne służby publiczne chodzą w krótkich spodniach. Ci słynni Brytyjczycy w Egipcie, w Indiach i tak dalej. Co to jest, że nagle u nas pojawia się jakaś taka fobia. Tutaj koledzy śmieją się ze mnie, że jestem dziś w długich spodniach. Tak, ale dziś jest zimno. A jak będzie 45, Maciek, będziemy wszyscy chodzili w krótkich. Byle nie za bardzo. No dobra, to jest rzeczywiście jakaś dziwna sprawa. Z tą fobią do krótkich spodni, które w cywilizowanych krajach są rzeczą absolutnie naturalną, a u nas nie. No dobra, wczoraj pan prezydent na przykład mógł wystąpić w krótkich spodniach. No nie bardzo, są takie sytuacje, kiedy może jednak lepiej nie. Ale właściwie, czy nie moglibyśmy się troszeczkę zluzować? No dobra, apeluję do ZTN-u, żeby się troszkę zluzował. Odpuśćcie chłopaki, nie nadymajcie się i dziewczyny tak bardzo. Ważniejsze, żebyśmy żyli komfortowo, niż żeby wyznaczać jakieś sztywne etykiety. Ale są też dobre wiadomości. O tych krótkich spodniach kierowcy pisze Super Express, a o dobrej wiadomości pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Polacy zmieniają zdanie o Zielonym Ładzie i to, uwaga, zmieniają zdanie na bardziej sensowne. O ile w sprawie uchodźców i tych spraw migracyjnych no mamy tendencję fatalną, o tyle w sprawie Zielonego Ładu mamy dobrą tendencję. Coraz więcej Polaków uważa, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadzi do długofalowego nie doprowadzi do długofalowego wzrostu cen energii. To jest ciekawe. O tym warto pewnie porozmawiać także później. Może uda się z komentatorami. Ciekawy też w dzienniku Gazety Prawnej dziś wywiad z Katarzyną Kotulą, odpowiedzialną między innymi za ustawy równościowe, która mówi: czasem mam wrażenie, że premier Tusk utknął w czasach, kiedy wystarczyło rano wyjść na konferencję prasową, a przekaz prędzej czy później trafiał pod strzechy. Dziś tak to nie działa. Tytuł tej rozmowy: czy nam się jeszcze chce? Ja tak, mam takie wrażenie, że to jest chyba kluczowy problem koalicji demokratycznej dziś. Mam takie wrażenie, jakby się po prostu odechciało. To jest zrozumiałe, bo kiedy próbuje się zrobić dużo dobrych rzeczy i one są na jakimś etapie hamowane, na przykład przez pana prezydenta w tym przypadku na ogół, albo przez jakiś dziwny opór wewnątrz koalicji czasem, po pewnym czasie człowiek się załamuje. No ile można walić głową w mur? I tylko trzeba sobie zdawać sprawę z jednego. Nie ma w tym nic złego, ale to jest bardzo złe. Właściwie ta druga strona, na przykład pan prezydent, właśnie do tego dąży, żeby nam się, żeby demokratom, żeby pani Kotuli, panu Tuskowi, innym osobom się przestało chcieć. No ale to by był koniec. Myślę, że warto też o tym myśleć, jak podtrzymać zapał do naprawiania świata w sytuacji, kiedy tak bardzo trudno jest go naprawić, zrobić coś dobrego. Ale jednak można i myślę, że przebieg debaty klimatycznej na przykład dobrze pokazuje te, jak bardzo warto. Mieliśmy wczoraj, już wspomniałem krótko o tym, obchody pana prezydenta Nawrockiego. Dużo komentarzy w Rzeczpospolitej, komentarz naczelnego Michała Słuczyńskiego, na przykład rok Nawrockiego nie polski. No, w Polsce trzęsień ziemi mieliśmy kilka, ale rzeczywiście mam wrażenie, że jedyny, który na tym bardzo skorzystał na tym roku politycznie, to jest właśnie Karol Nawrocki, który wydawał się kolejną kukiełką prezesa, a okazało się, że nastąpiło przez ten rok odwrócenie ról, które zaczęło się przecież już w dniu zaprzysiężenia, kiedy nowy prezydent nie podziękował prezesowi wcale. I potem już szło równo. Rok prezydenta rokiem walki o własną polityczną pozycję, to tytuł analizy w Polsce Orlen. Oczywiście dokładnie tak było, o własną pozycję. Prezydent Duda walczył o prawicę, prezydent Nawrocki walczy o prezydenta Nawrockiego. Także Polska de Orlen, rok w Pałacu Prezydenckim, weta, inicjatywa i presja. Nie, to gaz, dziennik, przepraszam, to Gazeta Polska codziennie. I presja rządu Donalda Tuska. Naprawdę? Ja to miałem wrażenie, że to rząd Donalda Tuska jest pod presją prezydenta. Ale można widocznie, patrząc z drugiej strony, odnieść wrażenie, że jest dokładnie na odwrót, że to Tusk naciska biednego Nawrockiego. Kto kogo naciska, o tym z komentatorami. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 24,5 minuty po siódmej. Mamy już połączenie z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
10: Umawialiśmy się niedawno, że kiedyś odbędziemy poważną rozmowę o tym, jak uratować system ochrony zdrowia w Polsce, ale
11: tak jest.
10: Dziś chciałem tylko pogadać o jednej rzeczy, o tym, jak uratować ludzi umierających od upałów. Mamy już dane Komisji Europejskiej pokazujące, że poprzednia fala upałów, tej, która się dziś skończyła, jeszcze nie mamy podsumowanej, że poprzednia fala upałów spowodowała ponad 1000 nadmiarowych zgonów w Polsce, w krajach zachodniej Europy, gdzie było jeszcze goręcej. Te liczby są oczywiście znacznie wyższe, we Francji na przykład 5000, 2500 we Włoszech i tak dalej. I chciałem pana zapytać, rozumiem, że możliwości ludzkie są ograniczone i kiedyś trzeba umrzeć, każdy z nas kiedyś umrze, ale służba zdrowia na to nie poradzi i żaden lekarz, prawda? Ale
11: tak jest, to
10: lepiej,
11: jest prawda,
10: żebyśmy umierali później jednak na ogół i w dobrym zdrowiu. I teraz chciałem pana zapytać, czy to jest, ile tu jest błędów w tych 1200, jak liczy pan doktor Mundry, zgonach, a ile to jest po prostu konieczności? Tak musi być. Gorąco ludzie mają umierać.
11: Zwykle te statystyki, panie redaktorze, mówią o nadmiarowych zgonach.
10: No
11: czyli
10: właśnie.
11: Zwykle w statystyce, szczególnie z Europy Zachodniej, mamy dane bardzo dokładne, proszę państwa. Dane dotyczące rzeczywistego wpływu upału, wysokiej temperatury na organizm ludzki. I to jest dużo lepiej badane niż w Polsce. Te statystyki na przykład z poprzedniej fali upałów, z przełomu czerwca i lipca, tak naprawdę z ostatnich dni czerwca, wskazywały, że w ciągu 3 dni upałów w Europie Zachodniej było 12 tysięcy zgonów. 3 dni i 12 tysięcy zgonów, dodajmy, nadmiarowych.
12: Dodatkowych.
11: Tak, dodatkowych. Więc te dane są porażające. Dane, które można odszukać, statystyczne, pojawiające się sporadycznie, a teraz coraz częściej dane, które są gromadzone sensownie, systematycznie w Europie, to dane mówiące o dziesiątkach tysięcy zgonów w czasie lata. Te zgony dotyczą oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko, osób starszych, osób z wielochorobowością, osób z niewydolnością krążenia, osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, z astmą, po chorobach nowotworowych, ale także osoby z cukrzycą, otyłością, osoby po operacjach różnego rodzaju, osoby po incydentach sercowo-naczyniowych, zawałach, udarach. I tutaj ta statystyka, to jest może bardzo ciekawe, mówi nie tylko o zgonach, czy jakichś epizodach wymagających hospitalizacji pacjentów w czasie tego upału, ale również o tym, że ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła, i on jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy, my możemy zginąć z powodów tylko i wyłącznie tego, że te upały nas dotknęły i rozstroiły w różnym stopniu nasz organizm.
12: No, to brzmi dość przerażająco, zważywszy, że te upały skończyły się wczoraj i teraz tak myślę, do kiedy ja mam czekać na te... No, może statystycznie to nie jest bardzo prawdopodobne, że akurat ja padnę za 3 tygodnie z powodu wczorajszego upału, ale może tak być. No dobrze, i teraz pytanie jest takie, czy państwo powinno w jakiś sposób coś zrobić, żeby tych zgonów aż tyle, zwłaszcza w tym dłuższym okresie, nie było.
11: Tak, zdecydowanie, panie redaktorze. Wydaje się, że tutaj ingerencja państwa jako opiekuna osób zdrowych, organizatora opieki zdrowotnej powinna oczywiście nie być. Apelujemy zawsze do pacjentów o to, żeby pacjenci sami zgłaszali się do nas, i to bardzo często prosimy o to i prosimy usilnie państwa w dalszym ciągu, żebyście państwo zwracali się do nas przed falą upału, bo jeszcze te upały będą, no może już trochę mniejsze, ale jednak będą.
12: No w przyszły poniedziałek znowu ma być, o ile pamiętam, 30 właśnie. Czy 31 stopni, także...
11: Tak, właśnie. A poza tym ta kolejna fala nakłada się. Proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówiłem przed chwilą, te problemy się trochę nakładają i często właśnie pod koniec lata te problemy wybuchają jeszcze bardziej.
12: No dobrze, to ja do pana się zgłaszam. Zgłaszam się do doktora Sutkowskiego i niech mi pan coś da, żebym nie zdechnął.
11: No właśnie. Więc proszę państwa, trzeba pacjenta zbadać. Musi mieć wyrównane swoje choroby przewlekłe. Mówimy szczególnie o osobach starszych, ale także o osobach w każdym wieku, które mają choroby przewlekłe. I teraz...
12: Ale ma pan jakieś takie lekarstwo na przykład, żeby łyknąć przed upałem i mieć się lepiej?
11: No nie do końca. Ale najważniejsze jest tutaj ten zdrowy rozsądek. To znaczy zdrowy rozsądek to wszystkie te zalecenia, które państwo doskonale znacie, dotyczące wychodzenia, czy nie wychodzenia, lepiej na te upały, nakrycia głowy, okulary, filtry na skórę i tak dalej. To wszystko jest bardzo, bardzo jasne, ale bardzo często zapominamy o rzeczach takich podstawowych. Mianowicie, no, chorujemy na cukrzycę. Powinniśmy tą cukrzycę, te cukry mieć dobre, te cukry mieć wyrównane. Chorujemy na niewydolność krążenia. No, nie powinniśmy mieć obrzęków, stajemy, mamy obrzęki na nogach. Chorujemy na nerczycę, zespół nerczycowy, prawda, czy mocznicę, czyli chore mamy nerki. No tutaj pewne objawy zwracamy uwagę. Szczególnie narażone są jeszcze do tego wszystkiego osoby, które biorą niektóre leki. Jest taka grupa leków od tego roku, i jest to tak zwana lista kalor, 27 grup substancji, które są pewnym zagrożeniem w trakcie upałów. I to nie są takie rzeczy oczywiste. Na przykład bierzemy leki przeciwhistaminowe, bo mamy alergię, szczególnie starsze leki przeciwhistaminowe, albo bierzemy leki związane z nietrzymaniem moczu. Bardzo często niestety dolegliwość glikozy. One hamują pocenie. A więc przeciwdziałają naturalnemu procesowi.
12: Ważna informacja. To jest ważna informacja, bo te wielkie upały na ogół często zbiegają się z okresami, kiedy alergicy cierpią szczególnie, dokładnie, prawda?
11: Dokładnie. Druga grupa leków. Panie redaktorze, na przykład leki przeciwdepresyjne albo leki stosowane w chorobie Parkinsona. Tutaj i te osoby, które chorują na te schorzenia, ale i opiekunowie tych osób powinni wiedzieć, że one zaburzają regulację temperatury w mózgu. Kolejna grupa to są leki, które wpływają...
12: Ale co, nie brać w takiej sytuacji?
11: Nie brać. Bo to niebezpieczne. Samemu nie. Samemu tego nie odstawiać. Absolutnie. Tylko dobrze by było zgłosić się do nas troszkę wcześniej, prawda? Albo skonsultować wtedy, kiedy bierzemy te grupy. Leki moczopędne, no to są leki, które wpływają na gospodarkę wodno-elektrolitową. Obniżają ciśnienie. Ciśnienie spada w czasie tych upałów bardzo często na łeb, na szyję. My dlatego jesteśmy tacy zmęczeni, osłabieni, tacy adynamiczni. Kręci nam się w głowie. Mamy czasem mroczki przed oczami.
12: Nic nam się nie chce, panie doktorze.
11: Nic nam się nie chce, tak, zupełnie.
12: Patrzę na kolegów w redakcji, wszyscy kiwają głowami. Oj, nie chce się. Ale już dziś
11: no
12: można...
11: Nie chce się, tak jest. U mnie w przychodni też już wszyscy kiwamy głowami. No. Tak to za chwilę będzie, a pacjenci są. Panie redaktorze,
12: czyli
11: następna
12: co?
11: Grupa...
12: Bo wie pan, jak teraz zaczniemy wszyscy do was dzwonić, to po prostu, a wam się jeszcze nie chce, to w ogóle będzie totalna katastrofa. Lekarz pierwszego kontaktu powinien, czy jakikolwiek lekarz zapisujący lekarstwo powinien w tych nowych klimatycznych warunkach mówić, a w czasie upału musi pan...
11: Tak, to jest bardzo ważne, co pan redaktor powiedział. Właśnie do tego chciałem nawiązać. Jeszcze o jednej grupie powiem, że silniej działają na przykład leki przeciwbólowe, na przykład opioidowe. Szybciej działają azotany. Dlaczego? Bo bardzo często są w plastrach, a na skórze ta skóra jest ukrwiona, ocieplona. Łatwiej te leki, te substancje chłonie. Czyli proszę państwa, to co pan redaktor powiedział, pytajmy swoich lekarzy, nie tylko lekarzy rodzinnych, ale wszystkich lekarzy. Panie doktorze, jest fala upałów, biorę takie i takie leki. Czy coś z tych leków powinno mnie zaniepokoić? Co będzie się działo, gdy temperatura będzie duża? I tutaj obserwujmy siebie, bardzo, bardzo wnikliwie obserwujmy, bo to są rzeczy, o których rzadko się mówi, a które to... właśnie grupy leków powodują to, co powodują.
12: No największe, myślę, to zagrożenie takie, które łatwo przeciwdziałać, to jest sytuacja alergików, mi się wydaje, bo bardzo wiele osób ma w domach te antyalergiczne leki, incydentalnie ich używa i to często jest właśnie w czasie upałów i w ten sposób radykalnie rośnie ryzyko, jak rozumiem dla życia. Czy te leki mają informację, że utrudniają przetrwanie upału, czy nie?
11: Niestety nie. Bardzo często jeszcze producenci leków nie mówią nic o sytuacjach, które są zewnętrzne. Mówią o leku, mówią o takiej sytuacji typowej, na przykładzie typowego pacjenta w czasie badań klinicznych. Natomiast od końca czerwca tego roku, myślę, że ta grupa leków, o której mówimy, ta lista kalor, będzie rzeczywiście miała na tyle duże, istotne znaczenie, że producenci leków w przyszłości będą uprzedzali o tych rzeczach. Oczywiście producent mówi, możesz się źle czuć, możesz mieć zawroty głowy.
12: Raz na 100, raz na 1000 i tak dalej.
11: Ale to właśnie, to zwykle uważamy, że nas nie dotyczy. Tymczasem upały dotyczą wszystkich i te leki, brane szczególnie masowo, stanowią pewnego rodzaju problem w zdrowiu publicznym, czyli są sprawą ważną na tyle, że warto o tym rozmawiać, zarówno indywidualnie, jak i w postaci chociażby takich rzeczy jak ulotki lekowe.
12: To jeszcze króciutko na koniec, bo pan powiedział, że te antyalergiczne leki niektóre mają taką właściwość pogarszającą stan pacjenta, człowieka w trakcie upału radykalnie, a z tego wynika, że inne nie. Czyli, że jak czekamy na kolejną falę upałów, to warto by zapytać lekarza, jak rozumiem, na jaki lek mogę zamienić ten, który stosuję zazwyczaj. Czy tak?
11: Tak. Dokładnie tak, panie redaktorze, dlatego, bo te leki, które hamują po cenie, a zatem osłabiają nasze chłodzenie organizmu, bo po cenie to chłodzenie, to normalna, właściwa reakcja, to są starsze leki przeciwhistaminowe. Tymczasem mamy grupy leków nowoczesnych, bardzo nowoczesnych, które też często stosujemy, a w zasadzie stosujemy najczęściej, ale te starsze leki są często też lekami branymi przez pacjentów samodzielnie, lekami OTC, czyli lekami bez recepty.
12: No tak, i są tanie.
11: Tak, i są tanie. I tutaj sytuacja jest taka, że no warto o to zapytać i warto ten lek na czas upałów zmienić.
12: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Bo ogromnie dziękuję, panie doktorze, za te praktyczne informacje. Teraz mamy już połączenie z panem profesorem Zbigniewem Karaczunem z Koalicji Klimatycznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ale przede wszystkim pan profesor jest programowym duchem konferencji klimatycznej, która ma się odbyć 7 września w Sejmie. Chodzi o, mówiąc krótko, bezpieczeństwo klimatyczne, czyli jak przetrzymać. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Przed chwilą rozmawiałem z doktorem Michałem Sutkowskim, który miał dobre rady dla każdego z nas w naszym prywatnym życiu, na przykład jak sobie radzić z lekami w czasie takich upałów. Rozumiem, że pana interesuje skala makro raczej, to znaczy jak społeczeństwo czy państwo może sobie lepiej radzić, kiedy te fale klimatycznych zmian stają się coraz bardziej radykalne. Zgadłem?
13: Trochę tak, tylko jedną rzecz chciałem sprostować. Jestem jednym z duchów, bo nie jestem tylko sam, natomiast jest nas kilka osób, którym udało się namówić pana marszałka do tego, żeby rzeczywiście we wrześniu zrobił taką dużą debatę narodową na temat bezpieczeństwa klimatycznego i na temat tego, jak państwo powinno reagować wobec tych zmian, które no, myślę, każdy z nas widzi.
12: I to będzie pierwsza taka, to jest też niesamowite, że wiemy o tych idących zmianach klimatycznych, nie wiem kiedy, od kiedy, pewnie od 20 lat, publicznie, a to będzie pierwsza taka konferencja na szczeblu parlamentarnym, prawda?
13: To będzie pierwsza taka duża debata, tak. Debata, gdzie mam nadzieję, że politycy posłuchają naukowców, posłuchają rekomendacji naukowców, co powinno być robione. Dlatego, że ja bym powiedział w ten sposób, że gdyby politycy zdecydowali się posłuchać nas właśnie te 20 lat temu, to część tych kosztów, które dzisiaj ponosimy, ich po prostu by nie było.
12: A myśli pan o kosztach medycznych, bo te 1000 zgonów nadmiarowych w 3 dni faktycznie w Polsce, no to naprawdę wstrząsająca liczba była. Czy państwo, według pana wiedzy, ma narzędzia, żeby tę liczbę drastycznie ograniczyć?
13: Ja myślę tu o kosztach społecznych i gospodarczych, to znaczy koszty zdrowotne są jednym z nich, dlatego że proszę pamiętać, że także możemy mówić o kosztach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, możemy mówić o kosztach gospodarczych, więc tych kosztów
12: no to widzimy
13: jest
12: po
13: bardzo
12: elektrowniach chociażby, prawda? To jest jeden
13: Dokładnie tak. Natomiast tak, w naszym przekonaniu większość tych narzędzi jest w rękach państwa, dlatego że to są. Potrzebujemy oczywiście tych strategii indywidualnych, o których mówił pan doktor Sutkowski wcześniej. Natomiast my potrzebujemy także zmian i decyzji strategicznych, takich systemowych. I
12: Policzyłem na przykład na palcach, że gdybyśmy nie przepalili tych 3 miliardów na program CPN, to moglibyśmy zainstalować 1,5 miliona klimatyzatorów w szpitalach, domach opieki, przedszkolach, może w niektórych szkołach nawet jeszcze by się udało, tak żeby te osoby szczególnie wrażliwe, no nie wiem, dzieci w żłobkach na przykład, mogły lepiej przetrwać upały. To by była dobra zamiana pana zdaniem?
13: Ja myślę, że nie do końca, dlatego że Obawiam się, że dla tych półtora miliona klimatyzatorów mogłoby zabraknąć energii elektrycznej, zwłaszcza w trakcie dużych upałów. Ja myślę tu raczej o takich zmianach dotyczących na przykład norm izolacji termicznej budynków i takiego projektowania budynków, żeby one były bardziej odporne na wysokie temperatury. Proszę zobaczyć, we Włoszech w wielu domach nie ma klimatyzacji, a one sobie świetnie radzą z wysokimi temperaturami.
12: No tak, ale myśmy nabudowali tych szpitali, które wyglądają jakby całe były panelami słonecznymi, szkło i aluminium, prawda?
13: Szpitale to jest kompletnie inna rzecz. Znaczy rzeczywiście w szpitalach powinna być klimatyzacja, bo tam są chorzy ludzie i oni muszą mieć rzeczywiście optymalne warunki i optymalną temperaturę i tutaj rzeczywiście nie ma dyskusji.
12: A DPS-y, żłobki?
13: DPS-y pewnie w jakiś sposób też, zwłaszcza tam, gdzie są osoby, które rzeczywiście nie mają możliwości ruszania się czy poruszania się, ale w DPS-ach często wystarczy, że zrobimy jedną salę, która będzie klimatyzowana, taką ogólną, gdzie będzie po prostu osoby mogły się schłodzić. A jeżeli ten DPS będzie wśród zieleni, to wiele osób po prostu będzie mogło odpoczywać od tego upału na zewnątrz, więc to są różne strategie, różne działania.
12: Czy pana zdaniem da się, bo ja rozumiem, że idea tej konferencji, na którą bardzo czekam, jest taka, żeby sformułować jakieś modele działania administracji publicznej, samorządowej, rządowej i tak dalej, w obliczu tej już znanej przyszłości, gorącej przyszłości. Pana zdaniem da się sformułować taką strategię rządową, która by się jakoś wcielała w życie w tej sprawie?
13: Ja jestem przekonany, że tak. Znaczy naszym jakby celem jest to, żebyśmy wyjęli kwestie ochrony klimatu z jednej strony z takiej walki politycznej i żebyśmy pokazali, że to jest kwestia bezpieczeństwa każdego z nas, że to nie jest kwestia środowiskowa, ochrony środowiska, ochrony czy jakaś ekologiczna, ideologiczna kwestia, tylko kwestia zmiany klimatu jest kwestią bezpieczeństwa, bo to się zaczyna od dezinformacji klimatycznej, która jest formą wojny hybrydowej prowadzonej przede wszystkim przez Rosję, przez bezpieczeństwo energetyczne, zdrowotne, żywnościowe. Naprawdę my musimy stworzyć krajowy program bezpieczeństwa klimatycznego i dlatego prosimy liczne grono naukowców, ekspertów w różnych dziedzinach, żeby przygotowali rekomendacje, bardzo takie praktyczne rekomendacje, które chcemy pokazać politykom i powiedzieć, jeżeli to zrobimy dzisiaj, to za 3, 5, 10 lat nie będziemy mieli takich poważnych problemów i takich dramatów, o których mówił przed chwilą pan doktor Sutkowski.
12: Ja mam wrażenie, że w sprawie bezpieczeństwa klimatycznego to politycy już mają dość rozbudowaną świadomość i trochę nawet robią, na przykład te inwestycje kolejowe, prawda? To jest taki przykład, czy transport publiczny, czy sadzenie drzew w miastach. To jest w ogóle szokujące teraz, jak się patrzy na polskie miasta, w pewnym sensie, jak wyglądały tam, nie wiem, 10 lat temu. Tu chyba jest postęp, ale mam wrażenie, że ta luka, która jest, to jest kwestia osobistego bezpieczeństwa czy bezpieczeństwa ludności w trakcie fal upałów. Tutaj mam wrażenie, w ogóle nie ma żadnej świadomości, a więc nie ma też działań i strategii, no takich jak na przykład, nie wiem, jak są straszne mrozy, to jednak jakieś służby publiczne się interesują, czy ktoś z zimna nie umiera w domu, prawda? Kiedy jest straszny upał, nie mamy tego odruchu jeszcze. Czy pana zdaniem jesteśmy na progu tej zmiany świadomościowej już?
13: Ja liczę, że tak, dlatego że rzeczywiście kiedyś ktoś powiedział, że chciałby mieć Budapeszt w Warszawie. My mamy już ten Budapeszt w Warszawie i rzeczywiście musimy się na te nowe zagrożenia przygotować. Natomiast ważne jest to, że przygotowując się na te częstsze i bardziej dotkliwe fale upałów, my nie możemy jednak zapomnieć o tym, że w warunkach Polski te fale zimna dalej będą występowały. Oczywiście. Czyli my nie możemy zamienić jednych działań na inne, tylko musimy rozszerzyć tą paletę działań i świadomości tej ochrony indywidualnej, o której pan redaktor mówi, na nowe zagrożenia, które są spowodowane przez zmianę klimatu, której my, ludzie, jesteśmy przyczyną.
12: No tak. Tylko właśnie najpierw 20 lat próbowaliśmy zatrzymać tę zmianę klimatu. Widać, że się nie udało. Chociaż pewnie w dalszym ciągu można się starać, żeby to szło wolniej. Ale zapomnieliśmy o tym, że skoro się nie udało, no to trzeba się jakoś bronić przed skutkami. Czy pana zdaniem można by dziś wskazać taki katalog kilku rzeczy, które rząd powinien zrobić? Jeszcze ten rząd, bo następny jest, jak wiadomo, klimat sceptyczny, żeby zmniejszyć te koszty medyczne i społeczne zmiany klimatu.
13: Znaczy ja jeszcze jedną rzecz dodał, to znaczy my musimy się adaptować do tych zmian i musimy robić te rzeczy, o których za chwilkę powiem, natomiast nie możemy zapominać o ochronie klimatu i próbie powstrzymania, dlatego że tak to będziemy zawsze gonić króliczka. Tak, w moim przekonaniu my możemy wiele takich rzeczy zrobić. To jest od tak naprawdę działań na rzecz przeciwdziałania suszy, czyli tak zwana retencja krajobrazowa. To są te działania, o których na początku mówiliśmy, czyli modernizacja ośrodków zdrowia, szpitali, tak żeby pacjenci byli bezpieczniejsi. To jest także zwykła edukacja, bo dzisiaj jesteśmy uczuleni na to, że jeżeli w trakcie mrozu widzimy kogoś, kto, nie wiem, jest bezdomny czy śpi na ulicy, to reagujemy. A dzisiaj się musimy na przykład nauczyć tego, żeby wiedząc, że mamy w sąsiedztwie starszą osobę, żeby do niej zajść, dowiedzieć się i spytać, czy czegoś potrzebuje, czy pije wodę, czy jest bezpieczna, czy nie potrzebuje jakiegoś wsparcia właśnie w trakcie takiej długotrwałej fali upału.
12: Czyli koniec z urlopami letnimi w opiece społecznej.
13: Ja myślę, że tak, ale ja myślę, że także o takiej zwykłej sąsiedzkiej życzliwości, takiego wsparcia sąsiedzkiego. Budujmy te lokalne wspólnoty, dlatego że zmiana klimatu jest czymś takim, która może nas właśnie w tym wspierać, żebyśmy byli dla siebie życzliwi i na siebie uważni, bo też ta wspólnota spowoduje, że będziemy po prostu bezpieczniejsi.
12: No tak. Rozumiem, że 7 września w Sejmie ta wielka konferencja i ona ma się zakończyć rekomendacjami, jak rozumiem.
13: Dokładnie tak. 7 września w sali kolumnowej w Sejmie pan marszałek zaprosił naukowców, zaprosił przedstawicieli administracji, ekspertów, także społeczeństwo obywatelskie i mam nadzieję, że ta narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym wypracuje te rekomendacje i też będziemy chcieli spytać jako naukowcy polityków i przedstawicieli administracji publicznej, czy oni w jaki sposób będą mogli i chcieli wdrażać te rekomendacje i czy z tymi rekomendacjami się zgadzają, dlatego że nam nie chodzi o to, żeby pokazać, że my wiemy lepiej, tylko żebyśmy rzeczywiście wypracowali pewien program działań dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.
12: A coś już wiemy przecież. A zwłaszcza wy wiecie.
13: Ja myślę, że wiemy naprawdę bardzo dużo i problem jest w tym, że my, którzy jesteśmy przejęci i zaniepokojeni skutkami zmiany klimatu, jesteśmy taką milczącą większością. Bo wszystkie badania społeczne w Polsce pokazują, że ludzie tego się obawiają. Ludzie chcą działań na rzecz bezpieczeństwa klimatycznego. Natomiast jak posłucha głośnych sceptyków czy część głośnych polityków, to ten obraz wydaje się zupełnie inny. My musimy pokazać, że jesteśmy większością i chcemy bezpieczeństwa zarówno dla nas, jak i przede wszystkim dla tych, którzy są dzisiaj bezbronni, czyli dla naszych dzieci czy wnuków.
12: Ogromnie dziękuję. Profesor Zbigniew.
13: Bardzo dziękuję.
12: Karaczun, Koalicja Klimatyczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przed konferencją, która ma się odbyć 7 września. Niesamowite, prawda, że tyle lat rozmawiamy o kryzysie klimatycznym, a jeszcze nigdy nie odbyliśmy takiej poważnej, publicznej, politycznej, narodowej, państwowej debaty na ten temat, jak przeszcie.
1: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Negocjacje trwały półtora roku. Teraz amerykański Senat przegłosował ustawę o sankcjach na Rosję i Iran. Zbieranie podpisów pod petycją i zapowiadane w kraju pikiety to sprzeciw wobec przypadków agresji, jaka w Polsce spada na obywateli.

0: Ukrainy. Upały nieco odpuściły, ale nie, panująca w kraju susza. Niektóre gminy w kraju z niepokojem patrzą na prognozy i czekają na ulewy. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański Senat zdecydowaną większością przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazwaną na cześć jej współautora, zmarłego w ubiegłym miesiącu senatora Lindsey'a Grahama. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały półtora roku. Ustawa upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, wśród nich Chin i Indii. Projekt przewiduje także sankcje wobec Władimira Putina, przedstawicieli władz, oligarchów i sektora finansowego, a także uderza w rosyjską flotę cieni. Ustawa rozszerza również sankcje wobec Iranu. O dodanie tego zapisu apelował prezydent Donald Trump. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie w sobotę swoją pierwszą wizytę w Serbii, gdzie ma się spotkać z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Dla Wołodymyra Zełenskiego to ważne spotkanie, ocenił w TOK FM Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej.
1: Jest to najważniejszy gracz na Bałkanach Zachodnich i tutaj oczywiście z perspektywy ukraińskiej jest taka pewna realpolitik, że warto wszystko robić, co się da, żeby przekonywać do siebie Serbię.
0: Ostatni raz Wołodymyr Zełenski widział się z Aleksandrem Vučićem w połowie lipca podczas szczytu Ukrainy i państw Europy Południowo-Wschodniej. Prezydent Serbii nie podpisał wówczas wspólnej deklaracji w sprawie dalszego wsparcia dla Kijowa. Ponad 11 tysięcy podpisów zebranych pod petycją do m.in. premiera Donalda Tuska i symboliczne białe róże złożone na mapie przestępstw na tle narodowościowym. W Warszawie, w okolicach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się inicjatywa będąca wyrazem obywatelskiego sprzeciwu wobec przemocy i nienawiści, ale także bezczynności władz, bo coraz częściej dochodzi do ataków na tle narodowościowym. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
2: Grupa rówieśników pobiła 19-letniego Ukraińca.
3: To tylko kilka z przykładów ataków, do jakich dochodziło w Polsce w ostatnich tygodniach.
4: Jesteśmy świadkami coraz większej skali przemocy.
3: Jak mówi Łukasz Jankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, brunatna księga, czyli dokumentacja wszystkich incydentów na tle rasistowskim czy ksenofobicznym w naszym kraju ostatnio coraz szybciej się zapełnia.
4: To jest wycinek tego, co się dzieje się na co dzień, tego, o czym jeszcze nie wiemy.
3: Stąd też petycja do premiera i szefa MSWiA podpisana przez 11 tysięcy obywateli. To w niej autorzy domagają się zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim ludziom w kraju, mówi Jacek Wiśniewski z Komitetu Obrony Demokracji.
5: Bardzo bym chciał, żeby politycy w tym budynku i w innych budynkach, gdzie urzędują ministrowie, też potraktowali tę sprawę bardzo poważnie.
3: Dlatego też w niedzielę w kilkunastu miastach w kraju odbędą się pikiety i marsze pod hasłem Nie bądź obojętny. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Jeszcze w tym miesiącu mają ruszyć prace nad dokumentacją nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Warty w województwie łódzkim. List intencyjny w tej sprawie marszałek województwa podpisał z 19 gminami, przez które ma przebiegać cała trasa. Jak mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk, ważne jest to, że trasa ma biec po płaskim terenie.
6: To jest istotne z punktu widzenia tych rowerzystów niedoświadczonych, o których mówi strategia mobilności rowerowej województwa łódzkiego. Tu chodzi o aktywizację 55% osób, które z rowerem mają do czynienia bardzo rzadko.
0: Trasa ma mieć ponad 200 kilometrów, mówi marszałkini województwa Joanna Skrzydlewska.
7: Przez takie miasta, m.in. jak Uniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko.
0: Pierwsze prace ruszają, ale utworzenie całej trasy może zająć nawet 10 lat. Już ponad 100 osób utonęło w polskich wodach tylko od początku czerwca. Do akcji ratunkowych na akwenach dochodzi codziennie. W czwartek na jeziorze Seksty na Mazurach wskutek burzy zatonęło 4 łodzie z młodzieżą. Tu na szczęście nikt nie zginął. Konieczne jest, aby będąc nad wodą, zwracać uwagę na ostrzeżenia o złych warunkach pogodowych, szczególnie kiedy są upały, powiedział w TOK FM ratownik wodny Daniel Borkowski.
8: Jeżeli przez jakiś okres jest bardzo gorąco, są te takie upalne dni, to wiadomo, że należy się spodziewać też uderzenia jakichś większych burz. Tak?
0: W związku z burzami strażacy interweniowali w tym roku łącznie ponad 1200 razy. Najwięcej zgłoszeń, blisko 300, odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. upały nieco zelżały. Miejscami nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówił Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
9: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
0: Mieszkańcy czekają na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota według prognoz z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu około 23 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 26 stopni będzie na krańcach południowo-wschodnich.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: I to jest miły głos pana ministra Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych. Możecie państwo teraz zobaczyć. Gotowy do boju. W mundurze jak trzeba.
12: Dziękuję bardzo.
11: W takim cywilnym mundurze.
12: Tak jest. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
11: Dzień dobry panie ministrze, dziękuję, że dał się pan wyciągnąć. Jest o czym gadać, na przykład Straż Praw. To dobry pomysł ministra Czarnka na uratowanie praworządności i wszystkiego, co ważne
12: w Polsce. Wie pan, ja słyszę po prostu pana ministra Czarnka, to powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat na to, żeby zaprowadzić porządek, mówię w cudzysłowie, natomiast dzisiaj...
11: Oddali się oszukać Morawieckiemu, oddali władzę złemu człowiekowi, przez pomyłkę niechcący.
12: Przez pomyłkę oddali władzę komuś innemu, ktoś ich nie słuchał, dzisiaj nie realizował ich zadania. Dzisiaj słyszę również, że będziemy deportować młodych Ukraińców, którzy nie pracują w Polsce. Z drugiej strony trzeba powiedzieć wprost, że według naszych statystyk 90% u młodych Ukraińców to są osoby przebywające tu legalnie i pracujące. Te 10% to są osoby, które być może leczą się po wojnie, bo tam wrócą. To są osoby również, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. I powiem tak, za czasów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy 3,5 tysiąca deportacji. W tej chwili, w zeszły rok mamy 10, zakładam, że w tym roku 13,5 tysiąca, więc pokazujemy...
11: Uważa pan, że warto się tym chwalić?
12: Znaczy,
11: bo ja mam takie wrażenie, jak słyszę polityka ważnego urzędnika obecnego rządu, który się chwali deportacjami, to znaczy, że to rozumiem, że pana zdanie i w odczuciu odbiorców to są źli ludzie ci Ukraińcy i im więcej ich deportujemy, tym lepiej.
12: Panie redaktorze, ja nie powiedziałem o ilościach po prostu narodowości.
11: A.
12: Ja nie mówię o narodowości, mówię o kwestii związanej
11: z uchodźcy są źli i więcej deportujemy, tym lepiej.
12: Ja nie mówię o złych osobach, mówię o tych, którzy popełniają przestępstwo, wykraczanie, nielegalnie tu przebywają, a więc osoby, które powiem, nadużyły gościnności polskiej.
11: No tak, ale rozumie pan, że natomiast jak się pan chwali tą ostrą polityką, to potwierdza pan to, co mówi prawica.
12: Powiem tak, jestem z ugrupowania lewicowego. Uważam, że jeżeli osoby, które uciekają przed wojną, uciekają przed prześladowaniami, powinny w Polsce znaleźć swoje miejsce. Natomiast nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, jak mieliśmy ostatnio, widzimy na Celcie i na granicy marokańsko-hiszpańskiej, gdzie...
11: No jak pan może do tego nie dopuścić? Jakby 70 tysięcy ludzi stanęło na odcinku dwukilometrowym, to jaka armia, czy jakie służby to
12: tutaj
11: zatrzymają?
12: Mamy,
11: no nie ma siły.
12: Tu głównie mamy przejście drogą morską jednak, tak?
11: No albo...
12: Natomiast powiem tak, jeśli chodzi o nasze zabezpieczenie granicy polsko-ukraińskiej, jest chyba najlepsze. Znaczy polsko-białoruskiej czy rosyjskiej.
11: A widział pan ten płot? Nie chcę o tej Ceucie za dużo. Widział pan ten płot w Ceucie? Bo ja widziałem.
12: Widziałem 50-metrowy.
11: To jest tak, 6 metrów wysoki, czyli o metr wyższy od naszego. Dwa płoty równoległe, po środku droga patrolowa, gdzie pędzą ci, którzy wyłapują kogoś, to...
12: I droga morska.
11: Przeskoczył, tak?
12: I droga morska.
11: No, można przeglądać.
12: Natomiast wracając do tej strony, straży, powiem wprost, od tego, aby pilnować porządku w Polsce, są służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i chciałem zapewnić, że te służby działają sprawnie.
11: Czyli ta straż nie jest potrzebna?
12: Uważam, że nie. Powiedzmy, czy państwo to by miało ma być inne ORMO? Instrumenty. No, może panu Czarnkowi marzą się czasy lat 70., więc
11: ja takie mam wrażenie trochę, prawda?
12: Natomiast ja uważam, że dzisiaj mamy służby, które właściwie realizują zadania, które w każdej chwili interweniują. Zresztą widzimy, że w niektórych przypadkach nawet w ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie zatrzymać przestępców, tych, którzy po prostu popełniają...
11: Jak trzeba i jak się policja weźmie do roboty.
12: Policja bierze się do pracy, także proszę się nie martwić. Służby codziennie również monitorują internety i z tego też po prostu wyciągają.
11: Dobra, to niech pan tego nie bierze do siebie, ale niech mi pan powie szczerze, jak pan usłyszał, że z 17 powiatów, w których miał być alarm, ten alarm został uruchomiony w 7, to się pan załamał?
12: Znaczy powiedziałem, że coś nie zadziałało i trzeba będzie sprawdzić.
11: No tak, wiadomo, że nie zadziałało.
12: Znaczy pomyślałem, że coś nie zadziałało, że coś trzeba naprawić i w tym zakresie robimy wszystko, żeby ta zmiana nastąpiła. Nie ukrywam, że po czasach Prawa i Sprawiedliwości właściwie przyjęliśmy ochronę ludności w rozsypce. Nie było żadnych środków finansowych, nie było systemu alarmowania, nie było nawet prostu zlikwidowana. Panie redaktorze, po pierwsze, ustawa weszła w życie 1 stycznia 2025 roku.
11: Ale alarmy były wcześniej, przecież pamiętam z dzieciństwa jeszcze.
12: Ale te alarmy, w ogóle jakbyśmy patrzyli, większość tych syren była niesprawna. Wszystko za naszych czasów zostało naprawione. Mamy w tej chwili 22,5 tysiąca syren. Większość z nich zaczynamy przekładać na systemy z analogowych na cyfrowe, dlatego że analogowe wymagają właśnie tego włączenia, na którym było brak czasu.
11: A kierownik śpi w tym czasie. Nie mówię o kierowniku, w sensie premier,
12: oczywiście,
11: tylko
12: natomiast
11: kierownik.
12: Podejmujemy szereg działań, żeby to naprawić, a ponadto to, co chcielibyśmy zrobić i co robimy. Udało nam się w 151 powiatach przejąć już zarządzanie syrenami od starostów przez Państwową Straż Pożarną. Chcielibyśmy, aby to Państwowa Straż Pożarna przejęła w swoją gestię.
11: Tam zawsze ktoś nie śpi.
12: No tak, tam się ktoś nie śpi, ale również mamy sytuację taką, że w myśl ustawy o ochronie ludności mamy 2,5 tysiąca etatów w Straży Pożarnej, które będziemy mieli w najbliższych latach, w tej chwili w tym roku 450, które będą związane z ochroną ludności, a więc ten system zarządzania, powiadomienia, wydaje się, że najlepszy będzie po prostu przez Straż Pożarną przyjęty i realizowany. Oczywiście w porozumieniu...
11: Tak się wydaje na zdrowy rozum, prawda? Ale powiem szczerze, ja się bardzo zdziwiłem, jak się okazało, że na mocy ustawy, która weszła w tym roku, uchwalonej w zeszłym, że na mocy tej ustawy Straż Pożarna, czy też Komanda Straży Pożarnej przestaje być zwierzchnikiem obrony cywilnej, staje się minister spraw wewnętrznych.
12: No ale panie redaktorze, powiedzmy na bazie tej ustawy, jakby pan spojrzał, przed 1 stycznia 2025 roku nikt nie był odpowiedzialny za ochronę ludności. Oczywiście do roku 22, kiedy wchodziła ustawa o obronie ojczyzny...
11: Był szef obrony cywilnej, czyli to komendant główny Straży Pożarnej.
12: W tej chwili szefem obrony cywilnej jest minister spraw wewnętrznych. Dlaczego?
11: Dlatego, ale na razie tylko kieruje.
12: Ale tak, no kieruje, ale dlaczego? Dlatego, że również w kształt obrony cywilnej wchodzą wojewodowie, którzy są podlegli ministrowi spraw wewnętrznych, premierowi. Więc one są też elementem...
11: To jest właśnie dobry pomysł, bo mi się wydaje, że tutaj stało się coś, jak pan powiedział, że ten system alarmowania trzeba powrócić, ponownie oddać Straży Pożarnej. To sobie ale pomyślałem, ja nie mówię, po co było im to zabierać.
12: Ale panie redaktorze, po prostu to jest tylko jeden z elementów obrony cywilnej.
11: Bo ale po pierwsze, ważny.
12: Znaczy to jest system powiadamiania. Po drugie, a wiadomo, że Straż Pożarna podlega i tak w sumie strukturalnie pod ministra spraw wewnętrznych i administracji. Po drugie, to są wojewodowie, którzy są zobowiązani do rozdzielania środków, które będą, a których nie było dotychczas.
11: A to nie mógł być ten wojewódzki komendant Straży Pożarnej?
12: Ale do czego?
11: Co? No żeby już nie komplikować. Ale ten wojewoda przychodzi, odchodzi.
12: Jak pan wyobraża sobie, żeby komendant wojewódzki Straży Pożarnej dzielił pieniądze na samorządy?
11: A dlaczego nie?
12: Nie, bo nie ma takiej możliwości.
11: Jeżeli może dzielić na OSP.
12: Ale nie dzieli na OSP.
11: Jak to nie dzieje inaczej? No to... ciągle widać tam.
12: Ale to nie.
11: Że widzi pan, to jest, przekazali pieniądze.
12: Nie wszyscy
11: OSP.
12: Mamy pojęcie o finansowanie. Jeżeli mamy, chodzi o finansowanie OSP, to finansowanie OSP następuje przez Państwową Straż Pożarną.
11: Ochotnicza Straż Pożarna.
12: Mówimy tak. Ochotniczą. Przez Państwową Straż Pożarną. No i to Państwowa Straż Pożarna w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych otrzymuje środki i na bazie tego ogłasza konkurs na dofinansowanie OSP.
11: No tak, no to jest,
12: nie
11: tak,
12: daje
11: tak,
12: ochotnikom. Te pieniądze daje z reguły po prostu. Daje, dokłada do tego, co dają samorządy, bo nie płacimy w 100%.
11: No tak.
12: Więc my tylko dofinansujemy, tym organizatorem i wspierającym głównie to są samorządy, więc nie jest tak możliwością, żeby pieniądze Państwowa Straż Pożarna przekazywała bezpośrednio do samorządu.
11: No ja wiem, to są
12: więc
11: tam procedury,
12: muszą być,
11: ale
12: od tego
11: są
12: muszą
11: fakty.
12: Być struktury państwa, musi ktoś po prostu...
11: Ja rozumiem, ale było prosto, była Straż Pożarna. Po co to komplikować?
12: Ale
11: wojewodów
12: dobrze,
11: jest coś.
12: Tylko, że Straż Pożarna wtedy nie miała ani...
11: Przecież wojewoda tak przychodzi, po trzech miesiącach albo po trzech latach odchodzi. On nie ma pojęcia.
12: Dobrze, ale
11: jego zastępca jest z koalicyjnej partii, też nie ma pojęcia.
12: Ale jest ciągłość władzy. Minister też przychodzi po czterech latach.
11: No właśnie,
12: jest
11: dlatego lepiej.
12: I ciągłość
11: jak się
12: władzy. Nie.
11: Fachowymi sprawami, leczeniem lekarzy,
12: fachowymi sprawami
11: żołnierzy.
12: W zakresie zabezpieczenia spraw ochrony ludności, tak jak mamy dzisiaj, zajmuje się Państwowa Straż Pożarna. Finansami zajmują się, powiedzmy, wojewodowie. Realizacją zakupów zajmują się samorządy. Jest to cała siatka, którą
11: dobra,
12: reguluje ustawa.
11: Straż Pożarna miała ten system powiadamiania, to też by w tych 10 na 17 nie zadziałało?
12: Znaczy, zakładam po prostu, że tutaj mamy bardzo krótki okres czasowy. Mam nadzieję, że jeżeli po prostu ta straż będzie miała, to będzie to wszystko działało błyskawicznie. Rozmawiamy również z Centrum Operacyjnym Sił Powietrznych, aby te komunikaty były przekazywane nam w taki sposób, żeby mogły zadziałać. Problemem tutaj była kwestia czasowa, bardzo krótkiego czasu.
11: No, ale niestety, tak na wojnie jest. No.
12: I nie, ja wiem. Niestety czynnik ludzki, gdzie uznano, załóżmy, że w ciągu 2-3 minut, kiedy powiadomiono, nastąpiło odwołanie i w tym momencie ta decyzja nie została podjęta, jeśli chodzi o powiadamienia, bo należało wysłać ten alert mówiący, dlaczego włączyliśmy syreny w tych 7 powiatach. Natomiast tutaj podejmujemy wszystkie działania, zresztą zrobiliśmy już bardzo dużo, 8 tysięcy syren cyfrowych, kolejne syreny kupujemy ze środków unijnych, również wspierając OSP, które są w systemie krajowym. Mam nadzieję, że w ciągu przyszłego roku będziemy mieli kolejną, nową aplikację, być może w tym, która pozwoli szybciej powiadamiać ludzi o tym, co się dzieje.
11: No tak, jeżeli telefony będą działały i tak dalej, to jest też nasza zawodność tych najnowszych technologii. Trzeba brać pod
12: Proszę
11: uwagę.
12: Pamiętać, że
11: ale
12: budujemy obronę cywilną od podstaw, której nie było w ogóle w tym kraju po tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość.
11: No tak, ale po tych 3 latach wojny wydawałoby się, że już powinniśmy być troszkę zaawansowani jednak.
12: No i zmarnowaliśmy 2 lata czasów Prawa i Sprawiedliwości. Mówię wprost, bo 2022-2023 owszem, zbudowaliśmy możliwości finansowania, realizowania, powiedzmy, zadań dla wojska, natomiast ustawa o obronie cywilnej została w ogóle wykreślona, a jeszcze Prawo i Sprawiedliwość chciało zlikwidować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
11: Jak wygląda budowa korpusu obrony?
12: Jesteśmy w tej chwili na etapie rozporządzenia, które zostało wydane. Musieliśmy je znowelizować, dlatego że, jak Państwo wiedzą, weszła w życie nowa ustawa. Te zadania są w tej chwili realizowane, dlatego że zgodnie z ustawą o ochronie ludności, my, żeby ustawa zafunkcjonowała, musieliśmy wydać 21 rozporządzeń do tej pierwszej ustawy, dlatego że nawet nie mieliśmy podstaw technicznych do tego, jak budować schrony. Po drugie, teraz mamy nowelizację, kolejne kilka rozporządzeń i jest to w tej chwili na etapie po prostu budowania. Mam nadzieję, że ten rok to jest po prostu rok, kiedy będą...
11: To zaczątki. Ma być taka nowa formacja paramilitarna, uruchamiana w zasadzie na wypadek wojny.
12: To jest przydziały mobilizacyjne w okresie wojennym dla osób, które będą zajmowały. Jedni będą walczyli, drudzy będą zajmowali się kwestią ochrony ludności, czyli wspomaganiem tych osób, które funkcjonują na terytorium kraju, gdzie być może nie toczą się walki w sensie zbrojne, ale po prostu jest potrzeba ochrony ludności.
11: Na czym by się to różniło od Wojsk Obrony Terytorialnej?
12: Znaczy po prostu, bo te osoby pracują zawodowo i oczywiście to są osoby nieumundurowane.
13: Więc aha, czyli to będzie...
12: Nie, to nie są osoby mundurowane, my nie stworzyliśmy w ustawie jakiegokolwiek munduru, tam nie ma munduru. Więc to są osoby, które dostaną powołanie do obrony terytorialnej kraju i po prostu w ramach swoich
13: do zakładów... Cywilnej.
12: Obrony cywilnej w ramach swojego zakładu pracy czy miejsca pracy.
13: Czyli to jest to, co na filmach z Anglii, na przykład z II wojny światowej obserwujemy, że stoi taki człowiek z lornetką, jakiś w tużurku i wypatruje Niemca.
12: Nie tylko, bo ta osoba przecież pracuje w zakładach wodociągach, w zakładach gazowniczych. Te wszystkie zakłady muszą w czasie wojny funkcjonować na rzecz potrzeb danych osób.
13: I kiedy to ruszy?
12: Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku.
13: To będzie struktura taka formalna, czy będzie jakiś dowódca minister będzie dowódcą?
12: To są powołania do tego, będą przekazywały samorządy, po prostu będą przekazywali wojewodowie na każdym szczeblu, po prostu ona będzie miała swoją strukturę.
13: Ale to będzie jakieś... żebyśmy zrozumieli, czy to jest jakiś... Bo to jest coś ważnego, prawda? Co może nam bardzo pomóc lub nie.
12: Myślę, że w tym zakresie, panie redaktorze, bardzo dobrze było, gdyby poprosił pan pana ministra Leśnikiewicza, który w tym zakresie będzie biegły, który jest na tym, pracuje i chętnie panu dokładnie to wyjaśni.
13: O, rozumiem, że to jest obietnica, że chętnie.
12: To jest obietnica, ja poproszę pana ministra, żeby osobiście pana się pojawił i przedstawił, jak wygląda...
13: Bo bardzo jestem tego ciekaw, a jakoś mało o tym gadamy, a to jest coś bardzo ważnego, jak pokazały te przypadki, jak pokazał
12: przypadek. Chętnie porozmawiam o Agencji Rządowej Rezerw Strategicznych i tego, co tam po prostu robili moi poprzednicy.
13: Nie, o poprzednikach to już mi się nie chce gadać, prawdę mówiąc. Kto to jeszcze pamięta, niestety. Ale chciałem pana zapytać o rocznicę pana prezydenta Nawrockiego.
12: Lekko wzdychnę, przepraszam, dlatego, że to jest rok, w którym po prostu było na zasadzie robienia wszystko, aby pomóc Prawu i Sprawiedliwości powrócić do władzy.
13: Myśli pan, wetowanie... że Prawu i Sprawiedliwości, czy sobie?
12: Znaczy,
13: bo tu jest
12: Prawu i Sprawiedliwości.
13: Czy gra na siebie, czy gra na PiS?
12: Gra na prawicę, tak? No, pan prezydent Nawrocki nie ma dzisiaj ugrupowania politycznego, które oficjalnie mogłoby startować w wyborach parlamentarnych. Na dzień to nie jest tak łatwo stworzyć ugrupowanie mające struktury we wszystkich powiatach, aby mogło zebrać określoną liczbę osób na listę, żeby mogło znaleźć środki finansowe na kampanię wyborczą, a potem tę kampanię przeprowadzić. Natomiast oczywiście trzeba znaleźć swoje zaplecze polityczne. Dzisiaj tym normalnym zapleczem politycznym pana prezydenta jest Prawo i Sprawiedliwość. Podejrzewam również, że ugrupowanie byłego premiera Morawieckiego, no ale również Konfederacja. Pana Męca. Nie wiem, czy również w tym gronie znajduje się grupa pana Brauna. Natomiast...
13: Analitycy zwracają uwagę, że nigdy pan prezydent nie skrytykował pana Brauna, co chyba niewielu osobom już w Polsce
12: powiem tak, szuka się wszystkich osób, które mogłyby tworzyć jeden duży komitet. Natomiast i tak widzimy, że pan prezydent bardziej marzy sobie o Polsce, która miałaby ten trójpodział władzy, ale miałaby taką możliwość głównej władzy opartej o Pałac Prezydencki.
13: A pan by wolał system kanclerski, bo pan Czarnek mówi, że taki
12: uważam, powinien być system demokratyczny, powinien być rozdział władzy.
13: Parlamentarno-gabinetowy,
12: taki jak jest obecnie, choć ten pokazuje, że jeśli nie ma woli współpracy z prezydenta, z rządem, to niestety wiele rzeczy trzeba realizować poprzez rozporządzenie.
13: No tak, ale z kolei w systemie prezydenckim, jakby nie miał prezydent oparcia w parlamencie, to musiał dekretami rządzić jak Trump przy pewnym rozwiązaniu złej woli.
12: Demokracja polega na tym, że trzeba uznać prawa wyborcze, a potem próbować się porozumieć.
13: Wyobraża pan sobie koalicję, w której pan bierze udział z udziałem pana Morawieckiego?
12: Bardzo ciężko, dlatego że po prostu nie widzę jej możliwości. Pan premier Morawiecki jest tym, który między innymi odpowiada za to, że jest, powiedzmy, ta nieszczęsna ustawa, która dzisiaj dotknęła niesamowicie kobiety. Mówię wtedy o orzeczeniu Trybunału, to przecież jego posłowie podpisywali się pod wnioskiem do Trybunału. To osoba, która odpowiada za afery w RARS-ie, za te 8 lat rządów. I dzisiaj odcięcie się w postaci nowego ugrupowania politycznego, które ma powstać podobno 15 października, ubieranie się w koszulkę, jestem z kobietami, po prostu jest, można powiedzieć, przebieraniem się, ale tej farby siebie się nie zmyje.
13: Bardzo dziękuję. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był z nami. Dziękuję, panie ministrze. I zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Mielewski, gazeta wyborcza i Konstanty Gebert, a jakże współpracownik kultury liberalnej.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Dzień dobry.
13: I zaczniemy chyba od pana prezydenta, zgoda?
14: Dobra.
13: Bo wielka uroczystość. Chyba żaden z prezydentów.
15: Nie, żaden z prezydentów.
14: No i co? Czegoś takiego
15: nie
14: widać,
15: żaden z prezydentów nie miał czego tak celebrować. No, tu sukcesy Nawrockiego przez jeden rok przebijają wszystko to, co wszyscy inni prezydenci przez ostatnich 30 lat robili, bo on udowodnił, że wbrew temu, co się może nam wydawać, mamy całkiem solidnie funkcjonujący ustrój demokratyczny. Jeżeli ten ustrój przez rok wytrzymał systematyczne ataki osoby, która ma być gwarantem jego trwania...
13: Ale przedtem wytrzymał 8 lat ataków większości parlamentarnej, to dopiero...
15: Z prezydentem.
13: Ale tu jest
15: sytuacja inna. Wcześniej, nawet jeżeli głowa państwa wchodziła w konflikt z systemem politycznym,
13: no to mówię, że tak naprawdę nie ma żadnego konfliktu, tylko że to ona próbuje to wyprowadzić. Tutaj Nawrocki nie udaje, że jest inaczej. On będzie psuł tak długo, póki nie będzie tak, jak on chce. On to wprost chce systemu prezydenckiego ze sobą. Jak
14: ale ma
13: systemu.
14: Też bardzo konkretny cel. Znaczy, to jest o tyle pewnie inna prezydentura, że przez, nie wiem, ostatnie lata polaryzacji, a wcześniej też, czy prezydenci byli takimi reprezentantami swoich obozów politycznych. I prezydentura była w zasadzie ukoronowaniem kariery takim, no bo prawdę powiedziawszy, no, nie znamy...
13: Duda to raczej było takie
15: ukoronowanie braku kariery.
14: No dobra, no ale w takim sensie, że to jest najważniejsze, że to jest najważniejsze osiągnięcie w życiu, bo prezydenci do tej pory po prezydenturze w Polsce nie mieli później jakichś kolejnych karier, jakby kolejnych rzeczy wielkich nie robili. I więc taka droga, w której robisz coś, pracujesz na to, żeby zostać prezydentem, jesteś tym prezydentem tego swojej, mówisz, że jesteś prezydentem wszystkich Polaków, jesteś prezydentem tej swojej partii, która cię wybrała i tego swojego obozu i też ciągniesz w jakiś sposób tą swoją partię, to Karol Nawrocki to jest troszkę inna prezydentura. Karol Nawrocki, to nie przypadek, że prezes Jarosław Kaczyński w dniu, kiedy tutaj Karol Nawrocki podsumowywał rok swojej prezydentury, Jarosław Kaczyński przypominał, że to my żeśmy, proszę państwa, tego prezydenta na prezydenturę wynieśli.
13: I my mu tego nie zapomnimy.
14: I my mu nie zapomnimy, że on nam zapomniał. I my mu nie zapomnimy, że on nam zapomniał. I Karol Nawrocki bardzo szybko zaczął budować trochę inny model takiej prezydentury, w której on bardzo często mówi, no ja jako prezydent tam, czy nawet jak krzyczy na dziennikarzy, to mówi, co pan prezydenta nie szanujesz? Czy,
13: bo chcę i mogę i jestem prezydent.
14: I, tak. I Karol Nawrocki...
13: Nie Nawrocki, zagadka. Który z poprzednich prezydentów?
15: Dawno temu to było.
14: I Karol Nawrocki...
15: No 90. Lech Wałęsa.
14: Tak, Lech Wałęsa. I Karol Nawrocki rzeczywiście taki cel sobie postawił, że będzie bardzo silnym prezydentem, ale prezydentem, nie, który się bardzo szybko oderwie od tej partii, która go namaściła. Jest prezydentem bardziej obozu, prawicy. Sprzyja mu też to, że jest na prawicy dzisiaj konflikt.
13: Ale ciągnie tę prawicę na prawo. To nie, ciągnie jest tak, prawicę na prawo.
14: To nie jest przypadek według mnie, że Jarosław Kaczyński postawił na Przemysława Czarnka, bo mogą się wydawać, okej, jak Karol Nawrocki wygrał tym swoim właśnie tym takim radykalizmem, to może trzeba iść w stronę radykalizmu i ten radykalizm to jest to, co będzie się dobrze sprawdzać w wyborach, więc tutaj widać, że Karol Nawrocki się oderwał od swojej partii, ale tej, która go namaściła, ale jest takim, jakimś takim patronem obozu, chociaż ani nikogo tam konkretnie nie stawia. On stawia na siebie. I to, co żeśmy wczoraj oglądali, jest takim potwierdzeniem tego. To znaczy, to są rzeczywiście uroczystości. Ja też nie pamiętam takich uroczystości. To jest duże nigdy wydarzenie. Nie nigdy taki nie było. To jest duże wydarzenie. Masa ludzi tam, nie wiem, siedzi pod płacem. To pięknie wygląda na obrazku. Ludzie, Karol Nawrocki przemawia, ludzie klaszczą, krzyczą, dziękują, krzyczą precz z komuną. Jak tylko Karol Nawrocki wspomina, że mu tam marszałek Czerzasty do zamrażarki wsadził jakieś projekty ustaw i tak dalej. I to jest żywe i to jest o Karolu Nawrockim. To jest o nim głównie.
15: Tak, ja uważam, bo jeśli trzymamy się już tej daty
16: wczorajszego, czyli czwartku, ten dzień był śmieszny i straszny. Śmieszny był dlatego, że to, o czym już wspominała Agnieszka, PiS znalazł się w takiej pułapce. Właściwie my namaściliśmy i zrobiliśmy kampanię wyborczą Karolowi Nawrockiemu. My go na niego postawiliśmy, a właśnie Karol Nawrocki szybko o tym zapomniał, czego należało się spodziewać.
13: No więc wyhodował Kaczyński żmiję na własnym łonie, no, jak
16: dokładnie,
13: się mówi.
16: Dokładnie. Więc była bardzo śmieszna ta konwencja Prawa i Sprawiedliwości i te właśnie takie podkreślanie przez Jarosława Kaczyńskiego, ale to przecież niech prezydent pamięta, że to on inaczej mówił, ja tylko parafrazuję teraz, że to przecież my na niego postawiliśmy, przecież, bo zauważmy, że żadna z partii prawicowych nie została szczególnie wyróżniona przez ten, a właściwie
13: poza partią dziennikarską.
16: A właśnie o tym też chciałem zrobić. To też było śmieszne, że wystąpiła tam partia dziennikarska, Dorota Gawryluk, prawda, był Rafał Ziemkiewicz, był Krzysztof Stanowski, i był, kto był czwarty, teraz już zapomniałem.
15: Nowak.
16: A profesor Andrzej Nowak, czyli ten, czyli szef Komitetu Obywatelskiego. No tak mówią, że to on wymyślił, ale to nieprawda jest, że no, wymyśliły sondaże i badania wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości. No i autor słynnej książki, chyba, na którą wszyscy czekają, o tym, jak to Karol Nawrocki jest wielki.
13: A
16: i tak
13: tam
16: dalej.
13: Przyśpał nikotyną, tak? Ci źle się czuł, to
16: ty
13: tak?
16: Ty mówisz przyśpał nikotyną, nie wiadomo, prowadzi śledztwo, prokuratura będzie prowadzić, nie wiemy do końca,
13: odrzucam, o co chodzi. Ten trop, panu.
16: Tak. W każdym razie no, było to taki serwilizm nieprawdopodobny. Natomiast, no i cała ta wczorajsza uroczystość, to była taka uroczystość monarsza. Ja bym tak to określił. Bardzo dobrze zresztą tak monarszo zorganizowana.
13: Tylko nie było tego płaszcza za monarsze.
16: Tak, nie było się korony, która też nakładana została, namaszczona i olej, świętego olej. Ale straszna była z innego powodu. To znaczy, nawet to niewyróżnienie Prawa i Sprawiedliwości to jest jasno, pokazuje, że po pierwsze oczywiście Karol Nawrocki chce być samodzielnym graczem, ale chce być graczem całej tej prawicowej sceny politycznej, przy czym szczególnie moim zdaniem on namaszcza tą skrajną prawicę. To jest najbardziej straszne.
13: Przez ostatni niewykluczenie, raz to pokazał, które już jest tak skandalizujące, prawda?
16: Przez zaproszenie, nie przez niewykluczenie, przez zaproszenie, bo ja pamiętam, przecież była...
13: A nie było Brauna wczoraj.
16: Nie było, jeszcze nie, ale ja zawsze będę podkreślał, Karol Nawrocki nigdy jako prezydent nie skrytykował nie tylko z haniebnych słów, ale i haniebnych czynów Grzegorza Brauna. Nigdy nie skrytykował jego poglądów na rzeczywistość i gloryfikowanie Putina i Rosji. Nigdy. Ja przypomnę za to, że jak była kiedyś Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tak, zaprosił przedstawiciela koła Grzegorza Brauna. Mhm. Nie musiał tego robić, bo nominalnie zaprasza się kluby. Zaprosił pana Włodzimierza Skalika, którego wypowiedzi są również haniebne, jeśli chodzi o Ukrainę i relacje polskie, rosyjskie.
13: Właśnie chciałem powiedzieć, że nie chodzi tylko o wypowiedzi, chodzi o powiązania.
16: No tak,
13: budzące niepokój. To jest w przypadku pana
16: dlatego, jeśli już pomijając inne złe rzeczy, które robi Karol Nawrocki, bo to też jest ciekawy przypadek prezydenta. To jest pierwszy prezydent, który nie wysyła absolutnie żadnych sygnałów do drugiej strony sceny politycznej, do ludzi, którzy na niego nie głosowali. Nawet Andrzej Duda robił takie umizgi. Szczególnie na początku.
13: Nie, nawet wczoraj to było.
16: Nie.
13: Że trzeba się porozumieć i rozmawiać.
15: Nie, że Braun powinien rozmawiać z Mencenem.
16: Dokładnie, tak. Nie, zauważmy, że nie zrobił żadnych takich. Jest to pierwszy prezydent, który gra absolutnie tylko i wyłącznie na tych, którzy go wybrali bardzo minimalną większością głosów, bo o tym Karol Nawrocki i jego apologeci zapominają. Mówią tylko, ponad 10 milionów ludzi nas wybrało. Kto ma taki mandat?
13: No tak.
16: Różnica była niewielka.
13: Teraz Kuba mi przypomina, że w Radzie Nowej Konstytucji jest pan Krysiak, czyli koordynator korony. Więc to nie chodzi...
16: To jest ten skręt
13: skrajny. Oczywiście on próbuje normalizować. Pytanie jest zawsze takie, bo oczywiście jest dość radykalnie prawicowy pan prezydent, ale jeszcze nie stoi na ścianie. Jest jeszcze Braun.
16: Nie wiemy, czy jego celem nie jest ściana, ponieważ on dosyć ukrywa swoje poglądy.
13: Taka polityka wobec Brauna może mieć dwa cele. Jednym może być braunizacja Polski, czyli brunatnienie, mówiąc inaczej, zbrunatnienie całkowite, a drugim może być...
15: Nawrócenie Polski?
13: Nawrócenie Brauna, ale braunizacja
16: i brunatyzacja następuje. Ja jeszcze powiem jedną rzecz.
13: Wracamy do rozmowy komentatorów, Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Roman Imielski, który miał powiedzieć...
16: Tak.
13: Romanie?
16: Bo do tych wszystkich moich zarzutów wobec Karola Nawrockiego chciałbym dołożyć jeszcze bardzo jeden poważny. Głowa naszego państwa ani raz nie zaapelowała o to, żeby powstrzymać antyukraińską falę w Polsce i nigdy nie zaapelowała o to, żebyśmy się jako społeczeństwo pamiętali. Zwłaszcza wczoraj, a miał okazję. To jest to przyłączenie się do antyukraińskiej fali, którą dla mnie symbolem było te wyzwania, żeby tutaj prezydent Wołodymyr Zełenski, któremu można też wiele zarzucić, przyjechał i na klęczkach dziękczynnie podziękował Karolowi Nawrockiemu za to, że pomagamy Ukrainie. To jest coś nieprawdopodobne.
13: To jest taki obraz takiego poniżającego, wstydliwego cwaniactwa. Jak on mówi, no gdzie tam Ruski biją, to my zawsze, prawda? I to jeszcze tym języczkiem.
16: Tak. Znaczy ja zapraszam...
13: Oni walczą, więc musimy im pomagać, ale nie żeby te flagi. Prawda? I to myślę, że to jest takie... Bo to już mi nawet nie chodzi o to, że to jest słuszne czy nie, tylko że to jest takie paskudne po prostu.
16: Bardzo paskudne. Ja akurat wróciłem z Ukrainy, bo byłem w Charkowie i pod Charkowem. Po materiał dziennikarski, też z pomocą humanitarną dziękuję swoim naszym czytelniczkom i czytelnikom za wpłaty na naszą zrzutkę. I zapraszam pana prezydenta, niech zobaczy, jak wyglądają miasta, na które spadają rakiety balistyczne i ginie kilkadziesiąt osób jednej nocy, jak wyglądają straty ukraińskiej armii, jakie jest cierpienie ludności cywilnej i też
15: wystarczyłoby, że pan prezydent w tę niedzielę o 5:00 dołączył do jednej z manifestacji Solidarności z Ukrainą.
16: Tak, czego nie zrobię oczywiście, no.
15: Ale zapraszamy, no. W Warszawie będzie miał najbliżej, ale jeżeli byłby gdzie indziej, no to może sobie znaleźć na mapce, gdzie będzie taka manifestacja. W całym kraju będą się one odbywały po to, żeby pokazać, że ta
13: antyukraińska... A w Warszawie gdzie?
15: Właśnie nie pamiętam niestety adresu.
13: Kuba zaraz sprawdzi, wszystko powie.
16: Jest na naszej stronie wyborcza.pl artykuł na ten temat. Zapraszamy na miejsca, gdzie się odbywają te manifestacje. W całej Polsce one się odbywają.
14: One są też chyba reakcją na tą atmosferę, która nie jest dobra. To po wczoraj Cebus News wypuścił taką informację, też nowe badanie. Przez lata pyta się Polki, Polaków, czy jakie są szanse na naprawienie relacji polsko-ukraińskich. No i te wyniki, które wczoraj Cebus podawał, że to są najniższe w historii tego pomiaru, że tam może połowa, ciut ponad połowa Polaków mówi, że są szanse. Wydaje się, że niby dobrze, no ale to jest bardzo mało. Znaczy to ma wpływ naprawdę na to i Karol Nawrocki ma wpływ też na te nastroje. To pokazują badania. Myśmy w Instytucie Krytyki Politycznej robili jakiś czas temu takie badania Olena Babakowa i Przemek Sadura, oparte na rozmowach, wywiadach pogłębionych ze społecznością ukraińską, z tą diasporą tutaj. I to jest niesamowite jednak, jak nie wiem, ludzie mówią, że tak, jest w sumie niby dobrze, ale po pewnym czasie, jak się dłużej rozmawia i dłużej grzebie w tym temacie, to się okazuje, że Ukraińcy i Ukrainki, które są w Polsce, unikają w miejscach publicznych mówienia po ukraińsku. Mówią do dzieci, żeby może nie mówiły po ukraińsku. Że to jest taka, że widać, że ta atmosfera
13: tak
14: jest...
13: Ale tak rozpoznać ten akcent.
14: Ale widać, że jest to naprawdę, ta atmosfera się zagęszcza i też reakcją na tą atmosferę są też takie gesty poparcia i takie gesty jak właśnie ta niedzielna demonstracja. I to jest też niezwykle, to jest ważne, ale ta atmosfera i to się podkręciło po ostatnich wyborach prezydenckich. Naprawdę. I to jest niedobre, znaczy to jest niedobre, niebezpieczne, to jest wstydliwe. Znaczy mi jest wstyd. Przepraszam wszystkie Ukrainki, Ukraińców, którzy mieszkają w tym kraju. Którzy po prostu tutaj mieszkają koło nas, którzy tutaj pracują, których dzieci chodzą tutaj do szkoły. To naprawdę te obrazy, które one już też docierają przecież coraz częściej. Te obrazy, które obserwujemy w ostatnim czasie, tutaj, nie wiem, tutaj kogoś pobili, tutaj jakiś starszy panna wyzywał dziewczynkę w autobusie. To jest jakieś niesamowite i to się rzeczywiście nakręca. Nie ma, i to co mówi Roman, nie jest tak, że wychodzi prezydent i mówi, proszę państwa, tak nie wolno. Mhm. Proszę pani, chociażby minimalnie.
13: Nie usprawiedliwia prezydenta, też okropne, że on milczał w tej sprawie właśnie wczoraj, zwłaszcza wczoraj, bo no, w ciągu tego roku ta eksplozja nastąpiła.
16: Tak. Prawda? I myślę, ja myślę, że gdyby marsze były w niedzielę przeciwko antyniemieckie na przykład, to myślę, że prezydent mógłby akurat wziąć udział
13: być w może, być może. Obudził się Henryk Sapka i w tej sprawie się wypowiedział. Stoi bryła przypominająca jakąś taką osobę, powiedzmy, raczej filigranową. Druga bryła przypominająca osobę, powiedziałbym, raczej taką, no, w ciele, mówiąc najoględniej, i osoba w ciele trzyma coś, co przypomina kij bejsbolowy i mówi, to ukraiński akcent. Osoba przypominająca tą bryłę taką bardziej filigranową mówi, nie, rosyjski. A, to przepraszam. To też dość dużo, moim zdaniem,
16: oczywiście,
13: mówi o całej tej sytuacji, ale drugi mówi równie wiele. Siedzi bryła przypominająca takiego już fest karka i jakaś mała bryłka z mikrofonem przypominająca reporterkę radiową, może tak FM na przykład, i bryła karkowa mówi, biję Ukraińców, bo nie jestem antysemitą. I to też coś mówi, mi się wydaje. To znaczy, że te różne czynniki się, to Heniek jeszcze mógłby pewnie dołożyć parę elementów, ale że one się, te różne czynniki zła, które są gdzieś zakopane w kulturze, siedzą w ludziach i tak dalej, że one się skupiły właśnie na tych Ukraińcach. Bo już nawet,
14: i to są dwa elementy, bo jeden jest takim
13: elementem...
14: Już nawet elementem,
13: kolorowi migranci przestali być tacy drażniący. Prawda?
14: Jeden element, jedna rzecz to jest właśnie taka radykalizacja i to, że naprawdę już dochodzi do aktów takiej fizycznej przemocy, ale druga rzecz to jest takie rozszerzanie, które też dotyka osób, które do tej pory nie miały jakichś bardzo antyukraińskich poglądów, a teraz to trochę jak, nie wiem, jak to się nazywa, klimatosceptyczni ludzie są tam, nie wiem, czy jakoś. I teraz są właśnie renosceptyczni, a teraz są tak właśnie solidarnościosceptyczni, no jakby to, i że to się tak rozlewa te wszystkie, wiecie, anegdoty, że tam ja słyszałem od kierowcy tam te ksówki, że on słyszał od fryzjerki, która tam zna tą opowieść od sprzedawczyni w sklepie, że coś tam Ukraińcy, i takie pytanie, no a co jeśli, a może ale, i że to sprawia, że po prostu to jest też ta druga niebezpieczna część. To nie jest tylko taka radykalizacja, ale to jest rozlewanie się tego, ale może jednak rzeczywiście ten Zełenski powinien był przyjechać i przeprosić, a nie odsyłać
13: też, naturalizacja egoizmów. I mieliśmy taką naturalizację egoizmów klasowych, to lata 90. i początek 2000. Teraz mamy tę naturalizację egoizmów narodowych, czy kulturowych, etnicznych i tak dalej. To też wczoraj ważny fragment wystąpienia pana prezydenta, że on jest tylko od tego, żeby załatwiać dla nas interesy, co jakby znaczy, że w ogóle nie ma znaczenia otoczenie dla naszych interesów, prawda? Że to jest ta oby polska wieś spokojna, prawda?
15: Ale nie, to jest przekonanie, że można realizować polskie interesy, lekceważąc wszystkie inne.
13: Powiedziałeś to, co ja, tak.
15: Tak, tego nie może robić nawet wiodące mocarstwo, Stany Zjednoczone, i właśnie się Amerykanie o tym przekonują. Tego zwłaszcza nie może robić państwo średniej wielkości jak Polska, którego interesie narodowym jest, by interesy narodowe były wzajemnie respektowane. Bo jeżeli my nie będziemy szanowali interesów naszych sąsiadów, naszych interesów też nikt nie będzie szanował, a nie mamy takiej siły przebicia, żeby ten szacunek wymusić, niezależnie od tego, jak groźne miny będzie pan prezydent stroił. Także ten egoizm narodowy, który się wydaje takim może nieprzyjemnym, ale zdroworozsądkowym potwierdzeniem tego, o co nam wszystkim chodzi, jest dla Polski samobójczy.
13: Tak, ktoś fantastycznie zwrócił uwagę, że właśnie w imię tego egoizmu Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały Teheran, prawda? I żeby uzyskać tą dominującą pozycję w regionie, a się okazuje, że w wyniku tego dominującą pozycję w regionie uzyskuje Oman. I Teheran, tak?
15: No, to jest, jednak raczej Iran i Oman, a nie Oman i Iran.
13: No dobrze.
15: Ale to z kolei
13: jest absolutnie ten Oman, który jest wielkości Mokotowa, tak? Czy coś
15: takiego?
13: Nie.
15: Oman to jest duże państwo. Natomiast...
13: Mówię o potencjale, tak?
15: Ale zwróć uwagę, to jest rasia łańcuchowa.
13: Szanuj Mokotów.
15: Dzisiaj jest podpisywany w Riyadzie nowy sojusz wojskowy. Wcześniej funkcjonował on w oparciu o dwa elementy binarne. Pakistan był bardzo blisko związany z Turcją i jeszcze przed wybuchem wojny w Zatoce Pakistan udzielił gwarancji atomowych Arabii Saudyjskiej. Te gwarancje atomowe są trochę na papierze, ponieważ pakistańskie rakiety wymierzone są w Indie, a nie na przykład w Iran. I też nie mają takiego zasięgu, żeby móc tutaj dolecieć, ale jest to gwarancja atomowa, to w tej chwili zaczyna przybierać postać sformalizowanego sojuszu wojskowego, który jest w
13: Turcja, Pakistan, Arabia Saudyjska
15: i czwarty partner, który, przepraszam, deszcz mnie wyprowadził z równowagi, nie myślę, że jasno. Ten sojusz jest wymierzony w pierwszym rzędzie w Iran, w przyszłości może być wymierzony w Izrael czy w jakiekolwiek inne państwo. Natomiast to pokazuje, że państwa regionu nie ufają ani już troszkę amerykańskim gwarancjom i usiłują same zadbać o swoje bezpieczeństwo.
13: No ale też powstaje potęga militarna, prawda?
15: To jeszcze nie jest potęga militarna, ale to może
13: Arabia.
15: Być. To może być potęga militarna. To, co jest ciekawe, to jest to, że w tym sojuszu nie ma byłego najbliższego sojusznika Arabii Saudyjskiej, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oba państwa mają teraz relacje dość wrogie i popierają przeciwne strony w konflikcie w Jemenie. A czynnikiem, który przyspieszył podpisanie tego sojuszu, było to, że Houthi po zablokowaniu cieśniny Bab el-Mandeb dla saudyjskich tankowców zaatakowali cele i w Arabii Saudyjskiej i w kontrolowanym przez Saudyjczyków Jemenie. To może znaczyć, że wojna, która do tej pory skupiała się na linii konfrontacyjnej Amerykanie-Iran, w tej chwili się rozszerza o kolejne państwa. A to jest bezpośredni skutek tego, że dominujące tam mocarstwo, czyli Stany Zjednoczone, było przekonane, że może realizować swój interes narodowy kosztem innych.
13: No właśnie, ta puenta była nam potrzebna, bo to jest też...
15: Żeby się zamknął, ja wiem.
13: Rzeczywiście jest przestroga, myślę, bardzo ważna, że można uruchomić dynamikę, nad którą się, bo też co z tej dynamiki wyniknie, my kompletnie nie wiemy. Mhm. Powstaje coś w rodzaju trzeciego NATO, piątego NATO, siódmego NATO.
16: Nie, Kostek też chciał powiedzieć, że benzyna będzie po 10 zł, żebyśmy tego się nie zdziwili.
13: No, właśnie.
15: Będzie.
14: Ale to jest super.
13: Z tego, co pisze Krugman, to bardzo szybko.
14: A to jest też ważne, żeby w tym kontekście mówimy o takim właśnie egoizmie narodowym, który nie myśli, że żeby jednak zachować bezpieczeństwo, trzeba myśleć o tym, co się dzieje wokół, że jednocześnie jesteśmy w kraju, który... A o tym też wczoraj mówił Karol Nawrocki, który się rozwija, który tutaj właśnie ten rozwój wielki, tutaj właśnie tak bardzo dobra sytuacja gospodarcza, co znaczy, że aspiracje są większe, jakby standard życia się podnosi i tego bezpieczeństwa i tego standardu byśmy chcieli, żeby jakby bronić i to jest część też tego egoizmu. Bronić. To jest też część tego egoizmu i takiego strachu, że ej, no nie chcemy, żeby to się zmieniło.
13: Oj, nie chcemy, żeby się zmieniło.
16: Ale w tych sprawach Donald Trump ma pełne poparcie Karola Nawrockiego.
13: Co w tych sprawach, to już Roman ujawni za tydzień. Teraz 8.56, piątkowy poranek FM wydawał Kuba Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
17: To jest powtórka.

0: FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Włochy nie zgadzają się na zniesienie kontroli granicznych dla Hiszpanów. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad przepisami pracuje Ministerstwo Klimatu. Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża omija teren elektrowni atomowej i od teraz wjedzie zdecydowanie bliżej morza. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Włoski rząd poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Ich zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Hiszpania zagroziła, że jeśli Włochy nie zniosą kontroli granicznych dla Hiszpanów, to podejmie proporcjonalne środki odwetowe. Jak przekazała agencja Reuters w komunikacie, rząd włoski oświadczył, że nie ugnie się pod ultimatum czy naciskami.